0: Na razie władze partii socjaldemokratycznej nie ujawniają, do jakich zmian dojdzie w rządzie, a także czy obecna premier Inga Ruginienie utrzyma swoje stanowisko. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Jeśli socjaldemokratom uda się porozumieć ze Związkiem Demokratów oraz Związkiem Rolników i Zielonych, to mieliby 75 mandatów w 141-osobowym Sejmie. Młodzi zgromadzeni na polach lednickich przeszli przez bramę trzeciego tysiąclecia, bramę Rybę. Tym symbolicznym gestem zakończyło się 30. ogólnopolskie spotkanie młodych wspólnoty lednickiej, które zgromadziło ponad 20 tysięcy uczestników z całej Polski. Prymas polski arcybiskup Wojciech Polak przekazał uczestnikom słowa pozdrowienia i błogosławieństwa od papieża Leona XIV.
2: Papież Leon XIV z ojcowską bliskością pozdrawia wszystkich zgromadzonych na polach lednickich. Od 30 lat jest to miejsce radosnego spotkania młodych z Chrystusem, który w sakramencie chrztu otworzył przed nami życie wieczne.
1: Tegoroczne 30. spotkanie młodych Lednica 2000 odbyło się pod hasłem Genezis, rozumianym jako powrót do źródła i nowy początek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy więcej chmur i przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach, Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, 11 na Podlasiu, 13 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, zmienny.
3: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
4: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo, Marek Klapa, dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Mariusz Filipek, wicerzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, doradca ministra rozwoju do spraw deregulacji i dialogu, a także radca prawny, dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
4: Dialog w gospodarce bardzo ważny jest, ale ważna jest również wspomniana przed chwilą deregulacja i prosta gospodarka. Jak można najprościej zdefiniować? Prostą gospodarkę.
5: Prostą gospodarkę można zdefiniować prosto, jak pan redaktor powiedział. Prosta gospodarka to coś, co tak naprawdę, o czym wszyscy myślimy, wszyscy przedsiębiorcy chcieliby prostej gospodarki, wszyscy przedsiębiorcy chcieliby prostego sposobu działania, prostych przepisów, prostej ekonomii, prostego zarządzania. Natomiast dzisiaj mamy to, co mamy. Stety i niestety, ale przez X lat to, co się niestety wytworzyło, spowodowało to, że przedsiębiorcy są w pewnych kleszczach różnych uwarunkowań, biurokracji, formalizmów. No i to ogranicza ich to, do czego są stworzeni, a więc do robienia biznesu, do tego, żeby zarabiali pieniądze.
4: Czyli nie da się robić biznesu po prostu.
5: Da się. Polacy są świetnymi przedsiębiorcami. Proszę zwrócić uwagę, że my jako Polska, polscy przedsiębiorcy z sektora małych, średnich i mikroprzedsiębiorców, to w sumie ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. I ci mali, mikro i średni przedsiębiorcy zatrudniają ponad 70% wszystkich pracowników w Polsce. I ci mali, mikro i średni przedsiębiorcy wytwarzają blisko 50% produktu krajowego brutto. Więc, panie redaktorze, da się. Tylko cały czas powtarzam, że ci przedsiębiorcy, mali, mikro, ci mikro, czyli zatrudniający sami siebie albo do 9 osób, no muszą mieć łatwe życie gospodarcze. Muszą się nie bać, że jutro wstaną i będzie ich czekała nowa rzeczywistość. To wszystko, co spotyka przedsiębiorców, tych dużych również, ale tych małych, mikro i średnich, musi być przewidywalne i przede wszystkim musi być dla nich spokój działania.

0: Ja właśnie przeczytałem, że można założyć firmę przez M-Obywatela, że zajmuje to niewiele czasu, że to kolejny krok w stronę ułatwienia startu z pomysłem biznesowym. Ale to jest za mało.
1: Dobrze, że można łatwo założyć biznes. To bardzo dobrze. Tak jak już mówiliśmy o tym, przedsiębiorcy, Polacy to przedsiębiorczy naród. Ale to, że można, przepraszam za kolokwializm, załatwić...
0: A to takie polskie słowo.
1: Tak, załatwić sobie rejestrację działalności gospodarczej, założyć tę działalność gospodarczą, nie oznacza, że ma się łatwość jej prowadzenia. Więcej ułatwień do już tego, że prowadzi ktoś działalność gospodarczą. Więcej ułatwień dla tych, co prowadzą działalność gospodarczą. Świetnie, że zakładamy działalności, tylko że pamiętajmy, że samo założenie działalności nie oznacza sukcesu. Jest jeszcze dziesiątki elementów do tego, żeby był na końcu sukces i działalność gospodarcza przyniosła efekt. Efekt wymierny w postaci określonych pieniędzy. To jest oczywiste.
0: To ja mam taką propozycję, panie doktorze, żebyśmy zrobili listę tego, co już się udało osiągnąć, listę tego, co pilnie trzeba zmienić. Zacznijmy od tej lepszej strony. To znaczy w ubiegłym roku, w maju 2025 roku ruszyła taka deregulacyjna maszyna. Minęło 12 miesięcy ponad od tego momentu. Co się udało zrobić?
1: Panie redaktorze, śmiem zaryzykować tezę, a każda teza jest potwierdzalna albo obalalna, a ja ją troszeczkę potwierdzę, ale troszeczkę obalę. Deregulacja zaczęła się troszeczkę wcześniej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie pracowaliśmy nad pierwszym pakietem deregulacyjnym, czyli pierwszym pakietem ułatwiającym tak zwane życie gospodarcze przedsiębiorców. I ta ustawa weszła w życie 13 lipca 2025 roku. Tak, oczywiście to, co wybrzmiało na giełdzie papierów wartościowych w lutym, a później, tak jak pan redaktor powiedział, wybrzmiało jeszcze bardziej przez te kilka miesięcy, czyli w maju, i to, co nazywamy tak zwaną inicjatywą społeczną upraszczania przepisów, to również, i zawsze to powtarzam, to również dobry efekt i dobra symbioza i korelacja dwóch stron. Strony publicznej i strony prywatnej. Bo ta strona publiczna czasami, może to złe słowo zapomina, ale czasami nie patrzy tak jak przedsiębiorca. Przedsiębiorca z kolei nie patrzy tak jak strona publiczna. Więc korelacja i symbioza daje potężny, bardzo dobry efekt.
0: I wspomnijmy o tych efektach, co się udało zrobić. Tak temat po temacie, takie najważniejsze zagadnienia, które już są za nami i nie musimy o nich myśleć.
1: Dla mnie takim... To jest takie, znaczy będę wymieniał pewne szczegóły, ale one są dla przedsiębiorców. Zresztą wypada powiedzieć, że ta ustawa jest nad wyraz chwalona przez wszystkie środowiska i nie ma tutaj jakby sprzeczności, że jest zła. Więc warto mówić o tym, że ułatwienia dla przedsiębiorców, warto mówić o tym, że te proste rozwiązania upraszczające życie tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, przepraszam, nie dzieli, a łączy. Mhm. Więc dla mnie takim bardzo dobrym rozwiązaniem, nad którym pracowaliśmy, to rozwiązanie tak zwanych rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą, rozpraw online. Krajowa Izba Odwoławcza dotyczy tego wszystkiego, co zajmuje i dotyczy zamówień publicznych, a więc tak zwanych, potocznie nazywając,
0: przetargów.
1: Więc dokładnie do 13 marca tego roku wszystkie rozprawy odbywały się tutaj, w Warszawie, bo był taki jeden ośrodek, gdzie wszystkie strony ewentualnego sporu w zamówieniach publicznych, w prawie zamówień publicznych, musiały przyjechać do Warszawy. Od tego 13 marca może być rozprawa, oczywiście jak strony wyrażą na to zgodę, oczywiście jak zostanie wyznaczona taka rozprawa, może być rozprawa wyznaczona online. A więc niech pan redaktor zobaczy, jak skraca to czas, biorąc pod uwagę, że rozprawa w tego typu sprawach trwa zwykle jeden dzień, dwie, trzy, kilka godzin. Więc jadąc z

0: ze Szczecina, z Przemyśla, z Suwałk. Więc do Lublina też. Jestem z Lublina, więc
1: ale do Warszawy zawsze to jest koszt, bo to jest trasa, to jest czas, a jak wiemy, czas to pieniądz.
0: Czas, przede wszystkim czas. Bardzo takim dobrym też rozwiązaniem są tak zwane umowy leasingowe, które są podpisywane już tak elektronicznie, czyli do wejścia w życie tej ustawy umowy leasingowe były podpisywane tylko i wyłącznie tak zwanym podpisem mokrym, a więc długopisem, piórem, etc., etc. No, w dobie cyfryzacji, w dobie elektronizacji, w dobie wszystkiego, co jest online, był to archaizm. Dzisiaj już ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, umowy leasingowe mogą podpisać online.
1: No i jeszcze kwestie podatkowe. Tam kwestia domniemania niewinności istotna, znana w prawie przecież, a w podatkach tego brakowało.
0: To bardzo dobre rozwiązanie. To bardzo dobre rozwiązanie. Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy w gąszczu przepisów mają prawo mieć wątpliwości. Mają prawo, może to złe słowo, nie znać przepisów. Każdy powinien starać się znać przepisy, ale mają prawo czasami się mylić. To mylenie się jest rzeczą ludzką, więc nie karzmy kogoś, kto się pomylił nieświadomie.
1: Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, mówi stare powiedzenie.
0: To prawda. To są tak zwani perfekcjoniści.
1: To teraz taka lista, mówiąc z angielskiego to do, co mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o deregulację i budowanie tej prostej gospodarki.
0: To może tak, mówiąc o deregulacji, to ten system powinien być spójny i powinien być ciągły, czyli nie można poprzestać na czymś punktowym, tylko należałoby ciągle i należy ciągle badać przepisy, sprawdzać te przepisy, analizować te przepisy i eliminować przepisy, które są zbędne, niepotrzebne lub naprawiać przepisy, które są niewłaściwie wykorzystywane. Natomiast w kontekście prostej gospodarki, no, panie redaktorze, ja mam takie trzy moje płynące z serca hasła prostej gospodarki. Na pewno musi być dialog strony publicznej ze stroną przedsiębiorców. Bez dialogu nie ma dobrych rozwiązań. Możemy się nawet kłócić, ale dopóty się kłócimy, to znaczy, że na czymś nam zależy. Jeżeli się nie kłócimy i nie rozmawiamy, to nie będziemy rozwiązywać problemów. Nie będziemy dokonywać dobrych, fajnych rzeczy dla gospodarki. Kolejnym takim dla mnie postulatem płynącym z serca to jest edukacja młodzieży. Edukacja gospodarcza młodzieży. Mówienie im, że kiedyś też zostaną albo przedsiębiorcami, albo będą pracować u przedsiębiorców, albo no, będą funkcjonować w sferze publicznej, ale też muszą pamiętać, kto płaci podatki, kto zarabia na ich pensje, kto tak naprawdę daje im pracę, mówiąc kolokwialnie, czyli ci przedsiębiorcy. Ta edukacja gospodarcza to też w konsekwencji ma wpływ na prostą gospodarkę.
1: No bo dzięki niej gospodarka staje się prostsza.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale niedawno mieliśmy Dzień Dziecka i także w tym studiu Polskiego Radia 24 rozmawialiśmy o edukacji młodzieży. Bardzo ciekawy wątek, jeśli pan pozwoli, to na chwilę jeszcze przy nim pozostaniemy. Co jest dzisiaj takim największym problemem?
0: Ja już jestem, nie powiem starym, dojrzałym człowiekiem i za moich czasów w podstawówce czy w szkole średniej funkcjonowały różnego rodzaju koła naukowe, różnego rodzaju inicjatywy, które napędzały pomysłowość młodych ludzi, takich młodych jak ja byłem wówczas, do inicjatyw, do zaangażowania w życie, pewne życie takie gospodarcze na przyszłość. Myślenie o jakimś, no to taki prozaiczny, prosty przykład, koło fotograficzne, gdzie z nauczycielem wywoływaliśmy zdjęcia, robiliśmy zdjęcia na akademiach szkolnych, a następnie oczywiście na potrzeby tego koła

0: uzyskiwaliśmy pieniądze, żeby to koło funkcjonowało. To uczy przedsiębiorczości. Natomiast oczywiście dzisiaj mamy tak wielki postęp, tak wielką edukację samą w sobie cyfrową, online, że to, co powiedziałem, jest na swój sposób archaiczne. Ja celowo pokazałem taką rzecz archaiczną tylko po to, że wtłoczenie trudnych zagadnień, trudnej nomenklatury młodzieży, dzieciom, no powoduje u nich zniechęcenie. Ta edukacja gospodarcza, edukacja przedsiębiorcza, uczenie młodych ludzi przedsiębiorczości musi być łatwe i lekkie. Dzisiaj młodzież ma tysiące bodźców. Zwróćmy uwagę, no nikt nie funkcjonuje bez komórki, więc zresztą to dzisiaj się mówi, że no, na czas lekcji powinny komórki być wyłączone i tak dalej. I to też jest dobrze, bo te bodźce powodują wielką, no, na swój sposób chaos w młodzieży, więc to, co chcemy przekazać młodzieży, musi być przekazane w sposób bardzo łagodny i bardzo, bardzo spokojny.
1: Zdecydowanie się z tym zgadzam i nawet jeżeli młody człowiek chce kiedyś zostać youtuberem, no to też musi mieć świadomość, że będzie też przedsiębiorcą, będzie musiał płacić podatki, będzie musiał podpisywać umowy, będzie musiał prowadzić działalność gospodarczą w wielu przypadkach. Albo będzie pracował u kogoś, kto to wszystko organizuje. Ależ nie ucieknie przed tym.
0: Ależ oczywiście, że tak.
1: Dobrze. Panie doktorze, to kolejna kwestia. Ja tak lubię obserwować przeróżne statystyki dotyczące polskiej gospodarki i jedna refleksja bardzo mnie martwi. Otóż okazuje się, że większość firm, które powstaną dzisiaj, no dzisiaj nie, bo jest sobota, ale w poniedziałek, to nie przeżyje pierwszego roku. Że większość firm upada, zanim zamknie się ten jeden rok kalendarzowy. Z czego to wynika? Słomiany zapał, nieumiejętność liczenia sił na zamiary, a może inna zupełnie prozaiczna rzecz. Prowadzenie firmy może po prostu jest za trudne.
0: Panie redaktorze, powiem od końca. Prowadzenie firmy jest bardzo trudne. To jest oczywiste. Natomiast mówiliśmy już o tym. Samo założenie firmy, samo założenie działalności gospodarczej nie oznacza sukcesu. To tylko początek drogi. Bo oczywiście, każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, ma hura optymizm. I to też jest dobrze, bo przedsiębiorca musi być na swój sposób optymistą, bo jeżeli nie będzie optymistą, to nie osiągnie końcowego sukcesu. Natomiast prowadzenie działalności to, i tutaj nie chcę w żadnym razie nikogo obrazić mówiących, że pracujemy na etacie 8 godzin, ale prowadzenie działalności gospodarczej to nie jest praca 8 godzin dziennie, to jest praca kilkanaście godzin dziennie, no i czasami w sobotę, i czasami w niedzielę, i czasami w święta, w dni wolne. Jutro mamy niedzielę. Śmiem zaryzykować tezę, że ci, którzy założyli działalność gospodarczą w piątek, na pewno nie będą odpoczywać w niedzielę. Może zjedzą oczywiście niedzielny obiad, ale na pewno będą czytać, będą sprawdzać rachunki, będą planować, co mają zrobić w poniedziałek, wtorek, środę. No niestety tak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej i to, co mówiłem, nie ułatwia nam prowadzenia działalności gospodarczej system, który funkcjonuje. Jest to gąszcz przepisów, tysiące zbędnej biurokracji, rzeczy, które powodują to, że przedsiębiorca musi każdego dnia liczyć każdy pieniądz, na co wydać. Mhm. No i to w konsekwencji może spowodować, że większość tych firm, które zostaną założone w poniedziałek, albo te, które zostały założone w piątek, stety lub niestety, no nie przetrwa tego roku.
1: Jest pan wicerzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. Współpracuje pan również ściśle z Ministerstwem Rozwoju w sprawie deregulacji i dialogu. Zatem muszę zapytać o to, czy z pana perspektywy to wszystko, co dzieje się wokół deregulacji, wokół stanowienia prawa, zmierza w dobrym kierunku, czy jednak no, w niektórych obszarach dochodzimy do ściany i więcej?

0: się nie da.
1: Nie można mówić, że się nie da. Mhm. Przepisy mają to do siebie, że można je zmieniać. Więc... no, jejku, no, była kiedyś taka bardzo, bardzo ważna piosenka, bo to pewnego rodzaju postulat tamtego młodego pokolenia. Amury runą, więc tym bardziej przepisy mogą runąć lub mogą się zmienić. Oczywiście to dość dziwne, co przed chwilą powiedziałem, ale chcę tylko pokazać, że nie doszliśmy do ściany. Cały czas pracujemy i zmieniamy przepisy, zmieniamy otoczenie gospodarcze, otoczenie ekonomiczne, otoczenie prawne wokół biznesu, wokół przedsiębiorców. Mhm.
0: Jakie zadania na najbliższy czas stoją przed Polską, przed prawodawcami? Co musi się jeszcze oprócz tej edukacji, o której pan wspomniał, zmienić, aby rzeczywiście ten prosty biznes, prosta gospodarka, aby to nie były tylko hasła?
1: Panie redaktorze, mówimy wiele o gospodarce, o przedsiębiorcach, o tym, co ich boli, o tym też, jak prowadzą działalność gospodarczą, ale niestety musi to też wybrzmieć i musimy o tym powiedzieć, przepraszam za to, musimy też powiedzieć o wymiarze sprawiedliwości w kontekście przedsiębiorców. I to też znowu powiem, stety lub niestety, ale to, że określone procesy sądowe trwają bardzo długo. Ja nie powiem, że to jest pół roku. Ja powiem, że to jest kilka lat. Też powoduje to, że przedsiębiorcy boją się zawierać różne kontrakty. Często nie ma tego zaufania kontraktowego między jednym a drugim przedsiębiorcą. No bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli jakiś przedsiębiorca zamrozi, że się tak wyrażę, niech to będzie mikro lub mały przedsiębiorca, który nie ma wielkich obrotów i nagle zamrozi 200, 300, może 400 tysięcy złotych. Zamrozi w sensie takim, że któryś z kontrahentów mu nie zapłaci. I jeżeli ten proces trwałby kilka miesięcy, to on jest w stanie przetrwać, bo on zapewne te 300-400 tysięcy również jest zobowiązany oddać swoim podwykonawcom, czyli innym podmiotom, z którymi współpracował dla tego większego kontrahenta. Ale jeżeli to potrwa kilka lat, to nie to, że tylko on przestanie funkcjonować i przestanie istnieć na mapie gospodarczej kraju, ale także pociągnie za sobą niestety tych mniejszych, jeszcze mniejszych od niego, którzy z nimi współpracowali. A więc te zatory płatnicze to jest potężny, ogromny problem z punktu widzenia przedsiębiorców. A to też pokazuje ten długotrwały proces sądowy z punktu widzenia przedsiębiorców.
0: Nic tak nie zabija firmy jak zator płatniczy, szczególnie w przypadku ważnego kontraktu. To jest zasada, która cały czas jest aktualna. Ja pamiętam, mówiliśmy o tym, pisaliśmy w mediach 5, 10, 15 lat temu. Jest szansa, żeby to się zmieniło?
1: Widzi pan redaktor, 5, 10 lat temu i dzisiaj mówimy cały czas tak samo. Musi się zmienić, ale żeby te zatory płatnicze przestały funkcjonować, musi zmienić się też myślenie i jakby system płatności z punktu widzenia kontraktowego. Mhm. Ja uważam, że jest szansa, tylko po prostu trzeba nad tym usiąść i też rozmawiać między stroną publiczną, a stroną przedsiębiorców, stroną prywatną, żeby znaleźć dobre rozwiązanie. Dobrych rozwiązań na pewno jest wiele.
0: W czerwcu obchodzimy Dzień Przedsiębiorcy. Czego dzisiaj możemy życzyć przedsiębiorcom, zarówno tym doświadczonym, jak i tym, którzy stawiają pierwsze kroki, i być może przerazili się tym, co powiedzieliśmy na początku, że większość firm świeżo zakładanych nie wytrzymuje pierwszego roku.
1: Tak, to Dzień Przedsiębiorcy to nowe święto, ale to święto wszystkich przedsiębiorców, tych i dużych, małych, mikro i średnich. Życzmy tym wszystkim przedsiębiorcom, wszystkim przedsiębiorcom, tym odważnym ludziom, którzy zakładają działalność gospodarczą, tym, którzy założyli

0: I tę działalność gospodarczą w piątek i tym, którzy założą w poniedziałek, wytrwałości, dobrego i przychylnego spojrzenia, ale także dialogu władzy, czyli strony publicznej, i życzmy dobrych rozwiązań ekonomicznych i prawnych.
1: Dzień Przedsiębiorcy w Polsce obchodzony jest corocznie 21 czerwca i jak przystało na Dzień Przedsiębiorcy, nie, to nie jest dzień wolny. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan dr Mariusz Filipek, wicerzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, ale także doradca ministra gospodarki do spraw deregulacji i dialogu, ale również radca prawny, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi refleksjami, swoim spojrzeniem na prostą gospodarkę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu. Świat 24.
3: A moim i państwa gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I będziemy mówić o książce autorstwa mojego dzisiejszego gościa, Między ruskim mirom a duchową niezależnością. I to jest, jak podtytuł wyjaśnia, książka o cerkwiach prawosławnych w Ukrainie wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po 2014 roku, czyli po tym, co na Ukrainie uważa się za wybuch wojny, bo to, co od 2022 roku, to określa się jako już taką wojnę pełnoskalową. I rzeczywiście już 12 lat tak naprawdę Rosja przeciwko Ukrainie tę wojnę prowadzi, więc jest to spory kawał czasu, który można było poddać takiej właśnie analizie. Ja mam wrażenie, panie doktorze, że my w Polsce nie doceniamy tego, jak ważnym wątkiem tego wszystkiego jest właśnie kwestia cerkwi prawosławnych na Ukrainie, bo to jest jeden z kluczowych wątków.
4: Tak, ja myślę, że ta rola czy znaczenie cerkwi wynika przede wszystkim z tego, że po upadku czy po rozpadzie Związku Radzieckiego to właśnie wspólnoty religijne cieszyły się największym zaufaniem społecznym. I w sumie do dzisiaj tak jest, że politycy się zmieniają, powtarzały się afery korupcyjne. To jeżeli chodzi o Ukrainę czy Rosję, to jest, można powiedzieć, schemat nam dobrze znany. Natomiast cerkwie mimo wszystko cieszą się większym zaufaniem społecznym. I do tej pory tak naprawdę no, nie analizowane było tak szerzej w nauce znaczenie cerkwi z punktu widzenia legitymizowania pewnego reżimu politycznego, bo ideą tej książki jest pokazanie, że cerkwie prawosławne w Ukrainie, bo w tym momencie są takie dwie największe cerkwie funkcjonujące w Ukrainie. To jest ta cerkiew, która utrzymuje więzi z Patriarchatem Moskiewskim, z Rosją, Ukraińska Cerkiew Prawosławna i cerkiew autokefaliczna, która powstała na skutek zjednoczenia różnych niezależnych odłamów w 2018 roku, tak zwana cerkiew prawosławna Ukrainy. Mówię tak zwana, bo te nazwy oczywiście w języku polskim są tłumaczone różnie. Ta nazwa cerkiew prawosławna Ukrainy, ona no właśnie jest taką nazwą trochę tymczasową. Dlaczego? Ponieważ ta cerkiew autokefaliczna dąży do tego, aby docelowa nazwa była Ukraińska Cerkiew Prawosławna. Dlatego, że no, oni też zakładają, że możliwe będzie w przyszłości zjednoczenie cerkwi i stworzenie jednej, niezależnej od Moskwy, Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. No, na razie to się nie udaje, ta sprawa jest bardzo skomplikowana, ale wracając właśnie do gdyby genezy tej książki czy głównych założeń, to chciałem pokazać, że cerkiew może legitymizować czy popierać z jednej strony zjednoczenie czy zbliżenie Ukrainy z Zachodem, z Unią Europejską, ale z drugiej strony może być też siłą, która postuluje zbliżenie z Rosją czy funkcjonowanie w ramach tak zwanego ruskiego miru. Więc to jest temat z punktu widzenia Ukrainy kluczowy, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie kanoniczne, kwestie wyznaniowe, kwestie religijne, ale chodzi też tak naprawdę o przyszłość Ukrainy. Czy Ukraina będzie państwem, które łączy swoją przyszłość z Zachodem, czy właśnie z Federacją Rosyjską?
3: No właśnie, jakby mógł pan przypomnieć, czym tak naprawdę jest ta idea tego ruskiego miru, idea, którą no ludzie bliscy Kremlowi, czy tacy, którzy są na Kremlu, no przez wiele, wiele lat często się posługiwali, ba, to jest jeden z takich sposobów na to, żeby

0: przekonać do siebie, przez lata przynajmniej tak tego używano, żeby przekonać do Rosji no, mieszkańców wielu krajów dawnego bloku sowieckiego, czy tej dawnej rosyjskiej strefy wpływów.
1: Ja myślę, że problem z tą ideą czy doktryną ruskiego miru jest taki, że ona też zmieniała się na przestrzeni ostatnich 30 lat. Jeszcze powiedzmy w latach 90. ona była bardziej koncepcją związaną z taką, można powiedzieć, soft power, czyli budowaniem takich miękkiej siły wpływów na obszarze poradzieckim poprzez kulturę, w tym między innymi właśnie religię. I ta koncepcja wiązała się z szerzeniem języka rosyjskiego czy wspieraniem nauki języka rosyjskiego i ona w sumie wykraczała poza obszar poradziecki, ale wiadomo, że ten obszar dawnych republik radzieckich był tyle kluczowy, że na nim po rozpadzie Związku Radzieckiego żyło około 25 milionów osób rosyjskojęzycznych. Czyli pierwotnie ta koncepcja miała w jakiś sposób zaopiekować się tą grupą 25 milionów osób rosyjskojęzycznych żyjących w różnych państwach poradzieckich, ale z czasem zaczęto do niej dorabiać pewne dodatkowe, można powiedzieć, elementy i stała się taką koncepcją no, budowania wpływów, ale nie tylko w formie takiej miękkiej wpływów kulturowych, ale też budowania wpływów politycznych czy gospodarczych. I ona po prostu miała też uzasadniać wyjątkową rolę Rosji w tych poszczególnych państwach, które wchodziły kiedyś w skład Związku Radzieckiego. I tak z czasem ten komponent, można powiedzieć, polityczny, komponent religijny zyskiwał na znaczeniu. A w momencie, kiedy patriarchą moskiewskim został Cyryl, wówczas już ta koncepcja ewoluowała ewidentnie w takim kierunku, można powiedzieć, trochę można powiedzieć metafizycznym, gdzie religia miała stanowić pewien trzon cywilizacyjny, trzon kulturowy i uzasadniać wyjątkową rolę cerkwi prawosławnej na tym terenie, ale też Federacji Rosyjskiej. Zresztą sam Cyryl wydał 3 książki. One są w pewnym sensie kompilacjami jego kazań, jego przemówień, ale no, one są wydane pod auspicjami Patriarchatu Moskiewskiego. 3 książki właśnie, gdzie do tej koncepcji ruskiego miru się odnosi. Zauważmy, że Władimir Putin żadnej takiej książki nie wydał. To też pokazuje, że dla cerkwi prawosławnej ta koncepcja ruskiego miru jest kluczowa. I z czego ona się jeszcze wywodzi? Bo jak powiedziałem, początkowo ta koncepcja łączyła się przede wszystkim z tymi wpływami kulturowymi i budowaniem tego zaplecza wpływów rosyjskich w wymiarze kulturalnym, rosyjskich mediów, rosyjskiego języka itd. Jednak Cyryl połączył koncepcję ruskiego miru z koncepcją Moskwy jako trzeciego Rzymu, a ta koncepcja uzasadniała wyjątkową rolę Rosji i prawosława rosyjskiego nie tylko w wymiarze świata prawosławnego, ale w miarze globalnym, bo idea Rosji, Moskwy jako trzeciego Rzymu zakładała, że Moskwa jest tak naprawdę ostatnim bastionem chrześcijaństwa. Pierwszy Rzym upadł na skutek najazdu barbarzyńców germańskich, drugi, czyli Konstantynopol, upadł pod presją turecką, a trzecią taką świętym bastionem chrześcijaństwa, prawdziwego chrześcijaństwa, świętej Rusi, jest właśnie Moskwa, jest właśnie Rosja. Tak więc Cyryl próbuje konstruować tę narrację w taki sposób, aby usprawiedliwiać ekspansję terytorialną takim, można powiedzieć, kontekstem czy wymiarem religijnym. To jest de facto odbudowanie wpływów Rosji w najdawnych historycznych obszarach, ale też w wymiarze duchowym, nie tylko w wymiarze politycznym, gospodarczym. Kluczowy jego zdaniem właśnie wymiar to jest wymiar duchowy, czyli to jest tak zwana Święta Ruś.
0: A jak się do tego ma to, co lubią też często Ukraińcy podkreślać, że kiedy Kijów był najważniejszym ośrodkiem prawosławia, to Moskwy w ogóle nie było, albo Rosji jako państwa?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo jeżeli chodzi o samego Cyryla, to on mówi, że dla Rosjan Kijów jest jak Kosowo dla Serbów, czy jak Jerozolima dla Izraela. Czyli krótko mówiąc, on daje wprost do zrozumienia, że bez Kijowa nie będzie prawdziwej cerkwi rosyjskiej. Czyli krótko mówiąc, on się nigdy nie zgodzi na to, aby cerkiew ukraińska była niezależna od Moskwy i będzie do tego dążył, aby

0: zależność utrzymać. Przy czym on nie odwołuje się do jakichś koncepcji właśnie politycznych czy koncepcji powiedzmy ideologicznych różnych, tylko twierdzi, że chrzest Rusi w 988 roku był pewną decyzją też cywilizacyjną. I on stworzył nową cywilizację, rosyjską cywilizację, i Ukraińcy jak gdyby nie mają wyboru. Oni podjęli ten wybór już w X wieku i teraz po prostu powinni być wierni temu wyborowi. Zauważmy jedną ciekawą rzecz, że przed wydarzeniami na Majdanie w 2014 roku Władimir Putin wspólnie z Wiktorem Medwedczukiem zorganizowali tylko konferencję w lipcu 2013 roku pod hasłem jedności słowiańskiej, gdzie w swoim wystąpieniu Władimir Putin mówił wprost, właśnie w tym samym duchu, że Ukraina wybrała już kilkaset lat temu, chrzcząc się w Kijowie, wybrała swoją ścieżkę cywilizacyjną. Ona nie może pójść w innym kierunku, czyli czytaj w kierunku Unii Europejskiej, bo w ten sposób zdradziłaby swoich przodków, zdradziłaby chrześcijaństwo, to prawdziwe chrześcijaństwo. Tak więc dzisiaj Rosja wykorzystuje ową rzekomą jedność świata ruskiego, świata prawosławnego, jako pewien argument do swojej imperialnej polityki wobec Ukrainy, do podboju Ukrainy. Przecież bardzo dobrze wiemy, że w percepcji Putina Ukraina nie jest odrębnym państwem, a Ukraińcy nie są odrębnym narodem. To jest część świata ruskiego, który tworzy pewną całość, pewną jedność.
1: A jak to się przekłada na kwestie tak już czysto polityczne, jeśli chodzi o relacje ukraińsko-rosyjskie?
0: Ja myślę, że to będzie miało kluczowe znaczenie z tego względu, że po pierwsze, zauważmy, że nawet sama decyzja o tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, ona była uzasadniona w tym raporcie FSB, który trafił na biurko Putina przed agresją, między innymi tym, że na obszarze Ukrainy dalej większa część mieszkańców pozostaje wierna cerkwi prawosławnej, powiązanej kanonicznie i administracyjnie z Moskwą. Ale dalej spójrzmy jeszcze na jedną kwestię. Na przykład wszystkie rozmowy pokojowe, począwszy od tych na Białorusi, później w Stambule, one łączyły się z problemem cerkwi. I ten problem będzie kluczowy, jeżeli chodzi o rozmowy w przyszłości. Dlaczego? Ponieważ cerkiew może być takim instrumentem wpływu na społeczeństwo ukraińskie poprzez określone kazania, poprzez sieć agenturalną osób lojalnych wobec służb rosyjskich nawet, bo takie przypadki mieliśmy i to dotyczyło nie tylko szeregowych duchownych, ale nawet metropolitów poszczególnych, którzy przynależeli do tej ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Więc jeszcze jest jeden problem, myślę, bardzo trudny do rozwiązania w przyszłości, czyli kwestia tych 2000 parafii, które przeszły z tej cerkwi promoskiewskiej do tej cerkwi niezależnej, autokefalicznej, bo Rosjanie no, wprost tego nie artykułują, ale możemy czytać między wierszami, że będą domagali się, aby ta konwersja, ta zmiana jurysdykcji cerkiewnej była cofnięta. Czyli aby te cerkwie wróciły po raz kolejny pod kontrolę tej cerkwi promoskiewskiej. I to się oczywiście łączy też z kwestią języka rosyjskiego na terytorium Ukrainy, z kwestią jakiejś autonomii kulturalnej ludności rosyjskojęzycznej. Czyli to są argumenty, na które Ukraina się nigdy nie zgodzi, czy postulaty, na które Ukraina się nigdy nie zgodzi, bo one po prostu godzą w suwerenność Ukrainy. To nie może być tak, że Rosja będzie decydowała, jaka parafia do jakiej cerkwi należy, ewentualnie czy język rosyjski będzie językiem urzędowym, czy nie będzie. To są kwestie suwerenne i jeżeli Ukraina ustąpi w tych, można powiedzieć, kluczowych sprawach, no to trudno mówić później o jakiejś suwerenności czy niepodległości od Federacji Rosyjskiej, bo każdy rzekomy przypadek złamania praw ludności rosyjskojęzycznej czy cerkwi prawosławnej może być pretekstem do kolejnej agresji po prostu.
1: A to może z znaleźć się na stole negocjacyjnym, kiedy ta kwestia parafii, kwestia statusu różnych cerkwi prawosławnych na stole negocjacyjnym, kiedy Rosja i Ukraina siądą już do tych takich właściwych, ostatecznych negocjacji pokojowych, no bo kwestie języka, kwestie statusu niektórych obwodów na Ukrainie, tych okupowanych przede wszystkim przez Rosjan, to wiadomo, że to będzie na stole leżało. A te kwestie duchowe, religijne,

0: Inne?
1: No w ostatnim tym, powiedzmy, takim zarysie planu pokojowego taki punkt był. Znaczy on był bardzo lakoniczny. Tam była tylko wspomniana kwestia przywrócenia praw cerkwi prawosławnej. Ale z tych wcześniejszych dokumentów, z tych wcześniejszych

0: wiedzy, czego Rosjanie oczekują. I oni też mogą tym manipulować, bo oni mogą powiedzieć tak, zgodziliście się na to, żeby gwarantować określone prawa cerkwi prawosławnej. Skoro się zgodziliście, to w takim razie zgódźcie się na zmianę jurysdykcji parafii. Zgódźcie się na kwestię posługi kapłanów z Rosji na terytorium Ukrainy. I tutaj właśnie diabeł tkwi w szczegółach, bo my nie mamy bardzo precyzyjnego, rozpisanego na podpunkty planu pokojowego. To są na razie bardzo ogólne rozmowy, ale to też po części wynika z tego, że Ukraina się nie godzi na te postulaty, bo ona wie, co się za tym kryje, jakie są zagrożenia wynikające z tych żądań rosyjskich. I dlatego też podjęła działania, które zmierzają w takiej perspektywie długofalowej do w ogóle likwidacji cerkwi prawosławnej, tej lojalnej wobec Moskwy, czyli tej ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Ta ustawa weszła w życie w sierpniu, dokładnie 24 sierpnia 2024 roku. I zauważmy jedną rzecz, że do tej pory to się Ukrainie nie udało. Czyli prawie minęły już 2 lata od wejścia w życie tej ustawy, a póki co nawet jedna parafia czy jedna metropolia na terytorium Ukrainy nie została zdelegalizowana. To też pokazuje niestety słabość państwa ukraińskiego, że ono nie jest w stanie pewnych problemów, pewnych rozłamów, które funkcjonują w jego obrębie, skutecznie zwalczyć, bo system sądownictwa jest skorumpowany, bo no. Tam dalej funkcjonują osoby, które sprzyjają Rosji, sprzyjają tej cerkwi prorosyjskiej. To też taki można powiedzieć, taka refleksja, która się łączy ogólnie z sytuacją w obrębie samej Ukrainy, że jeżeli myślimy o jakimś zbliżeniu Ukrainy z Unią Europejską, czy nawet członkostwie w Unii Europejskiej, to w pierwszej kolejności musi nastąpić oczyszczenie administracji, sądownictwa, dostosowanie regulacji prawnych do tych wymogów europejskich. Bo przykład właśnie cerkwi, czy próby walki z wpływami rosyjskimi w tej sferze religijnej, on dowodzi, że Rosja ma dalej no, duże wpływy i może hamować, blokować zmiany, które leżą w interesie samej Ukrainy.
1: A czy ta prorosyjska cerkiew prawosławna na Ukrainie może zostać potraktowana jako jakiś rodzaj rosyjskiej piątej kolumny? Czy to jest za daleko posunięte stwierdzenie? No bo bywały takie przypadki, że na przykład ukraińskie służby zatrzymywały jakichś duchownych czy mnichów z tej prorosyjskiej cerkwi prawosławnej, bo to były takie przypadki, że jakaś działalność była już taka no, wręcz powiedzmy no, zbyt prorosyjska albo zbyt antyukraińska prowadzona, a nawet były no, takie sygnały, że część przynajmniej na przykład na początku wojny dywersantów w Kijowie mogła wykorzystać jako schronienie no właśnie jakieś elementy tej prorosyjskiej cerkwi prawosławnej.
0: No tak, to jest właśnie taki problem, że ta cerkiew oficjalnie, ta ukraińska cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego oficjalnie 27 maja 2022 roku zerwała swoje więzi administracyjne z Moskwą, z tą cerkwią rosyjską. Tylko problem polega na tym, że ona nie dotrzymała pewnej ścieżki oficjalnej zerwania owych więzi. Bo jeżeli ona chce być niezależną cerkwią, to powinna przynajmniej formalnie wystąpić autokefalię. Wysłać takie oficjalne stanowisko, pismo do Patriarchatu Moskiewskiego, że ona domaga się autokefalii, co miało miejsce, zauważmy, już w 1990 roku i wtedy to cerkiew rosyjska odrzuciła. Ale ta cerkiew lokalna, czyli ta tak nazwijmy prorosyjska, ta ukraińska cerkiew prawosławna, tego nie zrobiła. I to jest analogiczna sytuacja jak w Estonii, bo w Estonii mamy ten sam problem z tą cerkwią, która była nawet oficjalnie traktowana jako część Patriarchatu Moskiewskiego. Ona w 2025 roku zmieniła nazwę na estońską chrześcijańską cerkiew prawosławną. Tym niemniej jednak też nie wystąpiła z takim oficjalnym pismem o zerwanie tej kanonicznej więzi z Patriarchatem Moskiewskim. Cerkiew łotewska to zrobiła, ale Patriarchat Moskiewski nie odpowiedział na to pismo. Więc to jest problem szerszy, który dotyczy i Armenii, i Gruzji, i Ukrainy. No w przeszłości być może także Białorusi, ale także na pewno obecnie Estonii i Litwy. i te państwa muszą

0: w jakiś sposób sobie poradzić z tymi wpływami rosyjskimi, które są zabezpieczane przez cerkiew. Ta cerkiew jest wspierana finansowo przez Moskwę, ta cerkiew jest wspierana w inny sposób przez Moskwę. I te lokalne struktury, one też obawiały się po prostu zemsty. Zemsty, która może je dosięgnąć, jeżeli wystąpi przeciwko Moskwie. Bo zauważmy, że były takie przypadki, że Moskwa bardzo ostro karała te struktury, które się odważyły przeciwko niej wystąpić. Przykład Patriarchatu Aleksandryjskiego, gdzie Moskwa założyła egzarchat afrykański, w którym obecnie, oczywiście nielegalnie, niekanonicznie, na terytorium kanonicznym, czyli terytorium administracyjnym Patriarchatu Aleksandryjskiego, i tam obecnie funkcjonuje 200 parafii, i te parafie są między innymi wykorzystywane także do rekrutowania ochotników czy najemników na wojnę przeciwko Ukrainie. To jest taka ciekawostka. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tę cerkiew ukraińską, która utrzymuje nieoficjalnie te kontakty z Moskwą, to może być nawet próba jakiegoś rozłamu czy prześladowania tych duchownych, którzy by zdecydowali się na zerwanie więzi z Rosją. A zauważmy, że już mimo ten pierwszy krok, czyli takie oficjalne, niekanoniczne póki co zadeklarowanie niezależności od Moskwy, skutkowało tym, że te obszary okupowane Ukrainy zostały włączone de facto przez Patriarchat Moskiewski bezpośrednio do administracji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Czyli te wszystkie obwody okupowane łącznie z Krymem, tak naprawdę dopiero po pełnoskalowej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie zostały włączone do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, bo wcześniej formalnie przynależały do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Więc władze Ukrainy mogą próbować takie podejmować działania, tylko jeszcze jest jeden problem. I ten problem dotyczy też Estonii, Łotwy, Gruzji czy Armenii. Rosjanie wykorzystują sprawę rzekomego posiadania chrześcijan na Ukrainie do szkalowania Ukrainy na arenie międzynarodowej. Tam w ostatnim rozdziale mojej książki pokazałem, jak kluczowy to był temat w kontekście rozmów o pakiecie pomocowym, który trafił na Ukrainę w 2024 roku i później. W tym pakiecie ponad 60 miliardów dolarów wsparcia wojskowego przede wszystkim. Ten pakiet był niepewny do samego końca, ponieważ Rosja wykorzystywała środowiska konserwatywne, w tym między innymi udało się jej przekonać J.D. Vance'a, ale też innych konserwatystów związanych z Partią Republikańską, do tej narracji, że Ukraina za pieniądze amerykańskie prześladuje chrześcijan na terenie swojego państwa, że prezydent Zełenski jest autokratą, że on się nie liczy w ogóle z głosem swoich obywateli. I tutaj Ukraińcy musieli bardzo tak delikatnie, ale też skutecznie przeciwdziałać tej narracji, między innymi poprzez też organizowane spotkania na konwencjach baptystów na obszarze Stanów Zjednoczonych, gdzie wysłano właśnie między innymi protestantów posiadowanych na terenach okupowanych, gdzie trafiały dzieci, które zostały odzyskane po deportacjach z obszarów okupowanych, gdzie krążyli ukraińscy intelektualiści i osoby bardzo takie, można powiedzieć, rozpoznawalne w tym świecie zachodnim i powiązane jakoś z Ukrainą, aby przekonać republikanów, że wsparcie Ukrainy nie wiąże się z jakimś prześladowaniem chrześcijan. Dodajmy na przykład, że Emil Kostolica nakręcił nawet taki film za pieniądze rosyjskie, gdzie porównuje sytuację chrześcijan w Afryce do sytuacji chrześcijan na obszarze Ukrainy, więc to są kuriozalne, można powiedzieć, działania, ale one są skuteczne o tyle, że część Amerykanów, część Francuzów czy Niemców, ona nie orientuje się w realiach tej sytuacji wyznaniowej Ukrainy.
1: No tak, i w tych wszystkich zawiłościach, które też są opisane w książce, o której rozmawiamy. Na koniec chciałem tylko jeszcze zapytać o taki poziom zwykłych ludzi, zwykłych Ukraińców, bo Kijów, Lwów, Dniepr, Charków, inne duże miasta na Ukrainie, no to prosto, można sobie to, do której się cerkwi przynależy, wybrać, ale w mniejszych miejscowościach często no, jest po prostu jakaś parafia. Czy z punktu widzenia zwykłych Ukraińców te wszystkie rzeczy, o których mówimy, mają duże znaczenie, bo przez wiele lat słyszałem od ludzi zajmujących

0: się Ukrainą, to było jeszcze przed wybuchem wojny, że dla przeciętnych Ukraińców, zwłaszcza z daleka od miasta, to po prostu się chodzi do cerkwi w niedzielę i się nad tą polityką nie zastanawia. To rzeczywiście tak jest i czy wojna to zmieniła?
1: Tak, dokładnie. Wojna to zmieniła, bo jeszcze przed wojną zauważmy, że ponad 30% osób, które uważały się za prawosławnych, deklarowało się jako prawosławni bez określonej jakiejś denominacji cerkiewnej. Czyli najczęściej to były osoby oczywiście powiązane z cerkwią tą prawosławską, ale jakoś z tym się nie afiszowano. Zauważmy, że teraz po tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej, to już jest tylko 5%. Czyli jednak wojna spowodowała, że te nastroje się radykalnie zmieniły. Dla wielu osób, które może nawet formalnie przynależą do cerkwi moskiewskiej, tej promoskiewskiej, no już deklaracja, że oni są tylko prawosławni, to jest za mało. Oni próbują jednak aktywnie pokazać, że wspierają tą cerkiew autokefaliczną, tą cerkiew niezależną. I ja myślę, że to też się łączy ogólnie ze wzrostem poziomu religijności. Bo tu też warto podkreślić jedną rzecz. Jaka jest różnica między Ukrainą a Rosją i dlaczego ta cerkiew ukraińska jest tak ważna dla Rosji? Jeżeli chodzi o osoby, które deklarują się jako prawosławni, to aż 70% tych osób deklaruje się jako osoby wierzące, z czego może około 30, może trochę mniej osób chodzi regularnie do cerkwi. W Rosji z osób, które deklarują się jako prawosławni, tylko 30 osób deklaruje się jako osoby tak naprawdę wierzące. Natomiast do cerkwi chodzi nawet kilka procent. Więc to jest diametralna różnica i ta wojna spowodowała, że liczba osób deklarujących się jako wierzące na Ukrainie wzrosła nawet o 10%. I to jest też zasób, którym Ukraina dysponuje obecnie i którego Rosja nie chce się pozbyć. Bo Ukraina to jest kościół żywy, to jest kościół ludzi, którzy chodzą do cerkwi. To jest kościół, który zapewnia kleryków, a później duchownych cerkwi rosyjskiej. To jest też w wymiarze tym finansowym. Bo jak ludzie chodzą do cerkwi, to też dają na tace, wspierają cerkiew i tak dalej, i tak dalej. Więc w wymiarze finansowym też to jest bardzo ważna sprawa. Tak więc ja myślę, że wojna zmieni Ukrainę w wielu wymiarach, a ten wymiar religijny będzie też kluczowy z tego względu, że przez całe dekady Rosja budowała swój wpływ w oparciu o cerkiew, poprzez kazania, przez nauczanie, publikacje, które były rozpowszechniane w cerkwiach, Poczajów, ta ławra kijowsko-peczerska czy ławra świętogórska, to były de facto ośrodki ruskiego miru, tej ideologii ruskiego miru, szerzenia tej antyukraińskiej ideologii. Nawet tam zegarki były ustawione niejednokrotnie w obrębie tych ławr na czas moskiewski. Więc Ukraina musi coś z tym zrobić, jeżeli chce zerwać te kolonialne więzi z Federacją Rosyjską i budować niezależną, niepodległą państwowość w takim duchu, można powiedzieć, europejskim.
0: A o tych wyzwaniach, o tych zawiłościach, jak mówiłem, dr Andrzej Szabaciuk, mój rozmówca, mój państwa gość, napisał w książce Między ruskim mirem a duchową niezależnością. Cerkwie prawosławne w Ukrainie wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po 2014 roku. O tej książce właśnie rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę i tę opowieść.
1: Dziękuję, kłaniam się nisko.
2: Świat 24. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdyna. Od początku roku utonęło w Polsce 65 osób, informuje Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze apelują, aby nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, nie zostawiać dzieci bez opieki oraz reagować w razie niebezpiecznego zachowania. Prezes legionowskiego WOPR-u Robert Rodziewicz podkreśla, że amatorom wypoczynku nad wodą często brakuje umiejętności pływackich i przygotowania.
1: Większość z nas uważa, że jest sezon, woda ciepła, czerwiec, no to skaczemy. No przecież 5 lat temu przepłynąłem tam na tamtą wyspę i z powrotem. A to było 5 lat temu. Ostatnio byłem na basenie w ubiegłym roku we wrześniu. Mamy już prawie 9 miesięcy przerwy i raptem wchodzę do jeziora i chcę pokazać swoim dzieciom, swojej dziewczynie, swojej narzeczonej. A tutaj generalnie rzecz biorąc brakuje ludziom kondycji.
0: Ratownicy zalecają także wybieranie kąpielisk strzeżonych, a podczas pływania na dłuższym dystansie warto wyposażyć się w bojkę asekuracyjną. Z kolei na kajaku czy łódce zawsze należy pamiętać o założeniu kamizelki ratunkowej. Jesteśmy dumni, mówią mieszkańcy Bielska Białej po finałowym pojedynku Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Choć polska tenisistka przegrała w wielkoszlemowym finale 3-6, 2-6 z Rosjanką Mirą Andrzejewą, to fani zgromadzeni w strefie kibica BKT Advantage klubu, w którym gra Maja Chwalińska, do końca wierzyli w sukces.
2: Nadzieje były duże, tak, do samego końca, więc całe szczęście jakby powalczyła o te gemy, więc
3: no...
2: Jesteśmy dumni z niej bardzo.
4: Może nie zagrała tego, co zaprezentowała w półfinale, ale zmęczenie, wiatr, wspaniała zawodniczka po drugiej stronie. Także no, mimo wszystko jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumni.
0: Wiatr zrobił swoje, a polska tenisistka była już zmęczona, tak mówił po finale redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer.
5: Stres i zmęczenie. I Mira Andrzejewa na pewno była lepszą tenisistką w tym finale, także niestety tenis jest takim sportem, że kopciuszek kopciuszkiem, ale gdzieś tam w pewnym momencie wychodzi to, że Maja rozegrała w tym turnieju 10 meczów. To jest zabójcza dawka i to było widać.
0: Maja Chwalińska, mimo że w finale nie poradziła sobie z Andrzejewą, z Paryża wyjeżdża jako zupełnie inna zawodniczka niż 3 tygodnie temu. Polka w najnowszym światowym rankingu tenisistek będzie zajmować 21 miejsce, to awans o 93 pozycje. W stolicy Francji za dotarcie do finału Rolanda Garrosa zarobiła też prawie 6 milionów złotych.
6: To są aktualności jedynki.
0: Dziś wybory parlamentarne w Armenii, które mogą zmienić przyszłość tego kraju. Erywań stara się uniezależnić od Moskwy, ułożyć sobie relacje z sąsiadami oraz zbliżyć się do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Rosja nie chce jednak pozwolić Armenii wybić się na pełną niezależność. Profesor Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu mówi, że Moskwa uruchomiła w Armenii cały arsenał środków, nacisków, dezinformacji i gróźb, które mają wpłynąć na wynik wyborów.
7: Tradycyjnie można powiedzieć, strona rosyjska przy takiej okazji przystępuje do realizacji swojego stałego planu rozpoczęcia działań mających stworzyć dosyć duży bałagan i utrudnić te demokratyczne procedury. To są głównie media społecznościowe, to jest powielanie różnego rodzaju fejków, bzdur, które nie mają nic wspólnego z prawdą, na przykład, że premier Armenii zezwolił na osiedlenie się 300 tysiącom Azerbejdżan w Armenii.
0: Unia Europejska oskarżyła w tym tygodniu Rosję o próby wpływania na sytuację polityczną w Armenii przed wyborami parlamentarnymi. Rzecznik Komisji Europejskiej zapewnił, że wspólnota będzie wspierać Erywań w odpieraniu takich działań. W Sandomierzu 29. Ogólnopolski Zjazd Kominiarzy. Bierze w nim udział ponad 150 osób z całej Polski. Wczoraj kominiarki i kominiarze ubrani w galowe stroje, czarne mundury i cylindry przeszli sprzed bramy opatowskiej do Bazyliki Katedralnej, gdzie odprawiona została msza w ich intencji. Następnie uczestnicy zjazdu przemaszerowali na rynek w Sandomierzu.
8: Edward Łysak, prezes kieleckiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich, powiedział, że zawód niestety wymiera. Na koniec ubiegłego roku w szkołach branżowych w Polsce na kominiarza uczyło się w sumie 12 uczniów.
9: Nie ma nowych kominiarzy, a my się

0: Po prostu już powoli starzejemy. Nie ma chętnych, bo praca jest ciężka, brudna i musimy być nieraz dyspozycyjni do godziny 19 i 20, nieraz nawet w sobotę i w niedzielę, jak się nie chce palić.
1: Piotr Czepiel, prezes oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich w Tarnobrzegu, przyznał, że ludzie, widząc kominiarza, bardzo często łapią się za guzik, co on od lat traktuje niezmiennie.
2: Uśmiecham się do nich jak najbardziej, jest to bardzo miłe, sympatyczne. Ta tradycja się wywodzi sprzed dziesiątków lat.
1: Z Sandomierza Grażyna Ślęzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
3: 29. Ogólnopolski Zjazd Kominiarzy w Sandomierzu zakończy się dziś. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Więcej chmur i przelotne opady deszczu na Warmii i Mazurach, po Morzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i na Dolnym Śląsku, na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, 11 na Podlasiu, 13 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam na weekendowe wydanie audycji. 9 maja tego roku po raz pierwszy odbyła się akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują. To cykl inspirujących, dostępnych i angażujących spotkań kulinarno-edukacyjnych, na których możemy dowiedzieć się, jak kupować lokalnie, sezonowo i myśleć ekologicznie, bo o to chodzi, żeby nie marnować jedzenia, które już kupiliśmy. A czy ta akcja to właśnie miejsce do uczenia się niemarnowania, czy przede wszystkim edukacja? No postanowiłam to sprawdzić i pojechałam na jedno z warszawskich targowisk, a tam spotkałam dziewczyny, kobiety, które starają się nas uczyć, jak nie marnować. Jedną z nich jest Beata Bednarska.
6: Edukujemy i karmimy, także pokazujemy, w jaki sposób można przerabiać różne produkty spożywcze, tak zwane odpady, chociaż my tego słowa bardzo nie lubimy, tylko przerabiamy wszystko, na przykład zielone części rzodkiewki, liście, wszystko, wszystko, rabarbar. Wykonujemy takie potrawy tutaj na miejscu, podajemy przepisy, także wszystko jest smaczne i jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie naszą akcją, ale też przekazujemy informacje na temat, jak nie produkować odpadów śmieci we własnym gospodarstwie domowym. Jak przerabiać, mówimy o zasadzie 5R, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ekologiczne podejście do życia. Pokazujemy, jak przerabiać wytłaczanki po jajkach na przykład, rolki po papierze toaletowym, jak układać jedzenie w lodówce, żeby się nie marnowało. Bardzo dużo mówimy o tym, co robić, żeby się nie marnowało. O tym, żeby zawsze wybierać lodówkę jako nasz pierwszy sklep, sprawdzić, co mamy, lista i dopiero idziemy na zakupy. I o tym mówimy na naszych spotkaniach.
5: Ważne jest właśnie, żeby wykorzystywać wszystko, co kupimy, bo raz, że to są pieniądze, a dwa, że no marnowanie jedzenia to problem nas Polaków. 5 milionów ton jedzenia wyrzucamy rocznie. Można by to przerobić, ale właśnie, chyba czasami nie wiemy trochę jak. I co można zrobić, chociażby z obierek, chociażby z tych liści, które odrywamy, tych rzodkiewek, tej zielonej części, którą wyrzucamy, bo no bo co, no bo to jest do śmieci, a tylko to różowo-czerwone, czyli ta rzodkiewka nas interesuje.
6: Tak, to prawda. No niestety 5 milionów ton rocznie Polacy wyrzucają do śmieci jedzenia i tak naprawdę wiele z tych ton można by nie wyrzucać. Poprzez na przykład niemarnowanie i my pokazujemy, że jest niewiele rzeczy, których nie można jeść. Szypułki, truskawek, zielone liście rzodkiewki. Czasem coś nam się wydaje, że jest już po terminie zepsute, ale należy to sprawdzić. Mi się zdarzyło zjeść jogurt, który jest kilka dni po terminie podanym na opakowaniu. Otworzyłam, zobaczyłam, że nie ma pleśni, posmakowałam, zjadłam. Także pokazujemy tutaj wszystkie możliwe sposoby na to, żeby nie marnować jedzenia.
7: Myślę, że jeszcze nie jedna osoba, nie jedna rodzina ma w domu makaron albo mąkę z pandemii. Śmiało można ją zjeść. No warto oczywiście najpierw otworzyć, sprawdzić, czy jest w dobrym stanie, ale to się nie psuje. Data musi być, ale to się wcale nie psuje. Ale tutaj mamy też możliwość właśnie wykorzystania rzeczy, które wyrzucają.

0: Na przykład zaskoczyło mnie to, że rzodkiewka ma ten ogonek. Przyznam szczerze, ja go zawsze urywałam, bo wydawało mi się, że to jest korzeń, brudne w ziemi, do śmieci. A tutaj zjadamy.
1: Tak, no właśnie, my tutaj to pokazujemy, żeby nie marnować, nie wyrzucać, próbować. To jest właśnie ta edukacja, bo wiele osób jeszcze nie wie o tym, wielu z nas, że tak naprawdę niewiele rzeczy jest niejadalnych, że możemy wykorzystać. Oprócz tego jest zdrowe, pełne błonnika, witamin, wartości odżywczych. Wystarczy tylko znaleźć pomysł. Te przepisy później oczywiście przekazujemy, będą też podane po zakończeniu naszej akcji i bardzo zachęcamy do kreatywnego przerabiania jedzenia, żywności, ale też innych odpadów, których mamy cały czas niestety dużo w domu.
0: Odpadów, czyli takich rzeczy, które nam niepotrzebne, też można im dać drugie życie. No dzisiaj się skupiamy przede wszystkim na jedzeniu, na tym, żeby go nie wyrzucać, nie marnować i czasami eksperymentować. I myślę, że są też takie dania, które wychodzą tylko raz i są nie do powtórzenia, bo akurat coś było, coś już było takie do za chwilę wyrzucenia, ale jeszcze przerabiamy i czasami to danie jest jednorazowe.
1: Tak, no właśnie przed chwilką dosłownie, kilka minut temu rozmawiałam z panią, która mi powiedziała, że ona robi co tydzień sałatkę i za każdym razem wychodzi inna. Bo zbiera wszystkie rzeczy, które jej pozostały z całego tygodnia i z tego robi sałatkę i ona jest przesmaczna, kolorowa, zdrowa i u niej te rzeczy się dzięki temu nie marnują.
0: Fantazja, to jest to, co nam się na pewno przydaje. A dlaczego jesteśmy na targowisku? Tu jest przecież świeże jedzenie, to nie jest takie jedzenie, które się zepsuje, bo tutaj świeżo, prosto z pola, miejmy nadzieję, przyjechało, więc wszystko jest zjadliwe i na miejscu.
1: No właśnie, targowisko jest bogactwem różnorodnych produktów, które tutaj właśnie idąc przez targowisko zauważyłyśmy, że sprzedawcy odrywają liście od rzodkiewki, o której już mówiłam, od różnych warzyw, albo gdzieś tam jest jakaś skórka już troszeczkę podgniła jakiegoś owocu czy warzywa i się okazuje, że te produkty są nadal do przerobienia, do zjedzenia i targowiska są tak naprawdę bogactwem takich produktów i stąd też ta akcja, żeby zrobić wszystko, żeby nie marnować, a targowiska są świetnym miejscem, żeby to pokazać i wyedukować mieszkańców, osoby odwiedzające nas, żeby tego nie robiły, żeby jak najmniej marnować jedzenia.
0: Czyli wcale nie zużywacie tych najpiękniejszych pomidorów, najbardziej kształtnych marchewek i najsłodszych jabłek, żeby przygotować pyszne dania.
1: Dokładnie, bo jest takie powiedzenie, nie oceniaj książki po okładce. Ja mówię, że nie oceniaj banana też w ten sposób, bo ja na przykład jak robię zakupy, to szukam nie całej kiści takiej bananów.
0: Tylko samotnego?
1: Tylko samotnego, który ma lekko brązową już skórkę. W ten sposób robię, bo wiem, że on nie zostanie kupiony. On jest dobry w środku. Można z nim zrobić wiele rzeczy, zblendować. No naprawdę nawet świeży zjeść i on jest cały czas dobry i pełnowartościowy.
0: A jaka technika właśnie najlepiej się sprawdza przy takich już nieco zmęczonych życiem warzywach? Co z nimi najlepiej zrobić?
1: To jest bardzo indywidualna sprawa. Każdy pewnie ma swój własny sposób, każdy ma swoje własne smaki, gusta i tak dalej. Najlepiej dobrać do siebie taki sposób, który jest dla kogoś najlepszy i najzdrowszy. Ja osobiście lubię owoce i warzywa w całości, bo wtedy tego błonnika jest więcej, ale to zależy, jak już jest coś bardziej takie
0: zmęczone życiem.
1: Zmęczone, tak, trące. No to wtedy wiadomo, że wymyślam. Kroję, blenduję, podsmażam, podgotowuję, ale bardzo krótko. Im krótsza obróbka, tym ten produkt jest zdrowszy i bardziej pełnowartościowy.
0: A taki najbardziej wdzięczny produkt, którego być może na pierwszy rzut oka nie użylibyśmy, a można z niego sporo zrobić. Bo mamy też takie sprawdzone rzeczy. Rzodkiewka to albo surowa, albo na kanapce, albo ewentualnie ze śmietaną. Tutaj mieliśmy smażoną, grillowaną rzodkiewkę, więc no takie jakieś pomysły na to, jak wykorzystać warzywa w inny sposób niż na co dzień. Mam wrażenie, że tam też się ogórek smażył, co też nie jest normalną rzeczą, chyba że to szparagi.
1: To były szparagi akurat. W zasadzie no, to jest tak naprawdę bardzo też indywidualne podejście. Co mamy w domu, co nam się wydaje, że moglibyśmy już ewentualnie wyrzucić, spróbujmy pomyśleć. A może zrobię z tego sałatkę, czyli te wszystkie takie zielone części warzyw czy owoców. Nie wszyscy wiedzą też, że szypułki truskawek są jadalne, że liście rzodkiewki, botwina i tak dalej, to wszystko można przerobić, pokroić, zrobić sałatkę, obgotować, krótko zgrillować i to cały czas jest pełnowartościowy produkt do spożycia.
0: A skórka od banana podobno też się zjada. Są tacy, którzy już próbowali i żyją.
1: Tak, kiwi można jeść w całości. Skórki od banana, wiadomo, że my te produkty sprowadzamy za granicę. W Polsce one są, żeby dotarły do nas w dobrym stanie, są pryskane różnymi chemikaliami, dlatego my mamy opór przed tym, żeby zjeść w całości banana czy kiwi. Natomiast ja oczywiście zachęcam zawsze, jak mamy gdzieś możliwość

0: radość z jedzenia banana zerwanego prosto z drzewa, czy kiwi, to jak najbardziej. Tak jak nasze polskie jabłka. Jeśli wiemy, że są niepryskane, to też jemy w całości, prawda?
1: Tak, no jabłko obrane ze skórki traci zdecydowanie walory witaminowe, odżywcze. A co udało się dzisiaj przygotować? Jakie dania były serwowane do spróbowania?
0: Tutaj dania do spróbowania, to zapytamy Sylwię, zna konkretne przepisy i dokładne nazwy. Sylwia?
1: Sylwia, czym częstujesz dzisiaj?
2: Tutaj mamy akurat chłodnik z liści, rzodkiewki i kalarepy z grillowaną rzodkiewką. Wcześniej były gofry z liści botwiny z sałatką z botwiny, z buraków z botwiny. Były też grzanki z tatarem z rabarbaru. Taki rabarbar lekko podwiętnięty, jak się zamarynował w kwaskowatym sosie, to nabrał znowu charakteru. I jeszcze coś będzie ze szparagami, bo mamy sporo szparagów, więc coś z nich też powstanie.
1: To jeszcze ostatnia rzecz, co zrobić z obierkami, bo to jest też rzecz, którą wyrzucamy. Obieramy ziemniaki albo marchewkę i niestety ląduje to w śmietniku.
2: Ziemniaki rzeczywiście możemy obierać, ale marchewki niekoniecznie, szczególnie tej takiej młodej, czy później tej starszej. W tej skórce jest sporo dobroci, witamin i wartości odżywczych, ale można zrobić chipsy, jeśli już obieramy. Wystarczy na patelni albo w piekarniku podsmażyć, zarumienić. Można zrobić taki puder z właśnie z obierek marchewki wysuszonych i dodawać do sałatek, dobarwiać sobie chociażby ciasto naleśnikowe czy ciasto na gofry. Można też takie obierki pociąć na mniejsze plasterki i dorzucić do jakiejś kiszonki. Też się fajnie tak w tym sosie zrobią i będą dobrym dodatkiem do różnych sałatek.
1: Obok nas akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują i tak podobno pan tu podrzuca takie liście, żeby nie wyrzucać. A co się najczęściej marnuje właśnie na targowisku z tych waszych produktów?
3: Wie pani co, młode takie warzywka, bo tak jak na przykład jabłko, my możemy go przebrać, na drugi targ przywieziemy, ale właśnie taka młodzież typu rzodkiewka, cebulka, najbardziej botwinka, jest teraz ciepło i szybko to więdnie. Nie, tak? I no, niestety na drugi targ no, rzadko kto chce to kupić, ewentualnie w promocyjnej cenie.
1: No właśnie, bo chodzi o to, żeby nie wyrzucić, czyli co, obniżacie cenę, żeby już na koniec dnia po prostu jeszcze ktoś skorzystał i zjadł.
3: Tak, oczywiście, bo wie pani co, dla nas to jest po prostu zarobek. My wolimy na przykład mieć za rzodkiewkę 2 złote niż ją wyrzucić.
1: To najważniejsze, a jeżeli chodzi o takie przechowywanie, bo dzisiaj mamy piękne słońce, część warzyw jest na słońcu, część jest w cieniu. Są takie, które właśnie trudniej znoszą takie gorące momenty i szybko trzeba je sprzedawać.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Tak jak pani mówi, niektóre są, że postoją dłużej nawet na słońcu, ratujemy się jak możemy wodą, a niektóre no po prostu owieje i już jest no nie do uratowania.
1: A jest coś, czego nie można zjeść? Czy wyrzucacie coś, czego tak naprawdę uważacie, że nie można zjeść i się po prostu wyrzuca od razu? Jakieś obierki, jakieś takie liście, które już no nie do wykorzystania są.
3: Wie pani co, wydaje mi się, że wszystko jest do wykorzystywania, bo nawet wiem, że moja teściowa to nawet obierki z ziemniaków zbiera po prostu i pod jakieś tam swoje kwiatki czy warzywka jakiś taki robi kompostownik. Nawet z pokrzyw ludzie jakieś na pary robią i ten. Wydaje mi się, że wszystko można zjeść, tylko wszystko jest kwestią ugotowania, zrobienia i pomysłu.
1: Pomysłu, otóż to. Trzeba mieć otwartą głowę i dużo pomysłów.
3: I chęci.
1: A co teraz jest na straganie w dzień targowy? Jakie teraz mamy produkty?
3: Rzodkiewka, sałata, pomidor się zaczął, młody ziemniaczek, jak sezon szparagowy się też zaczął. No i przede wszystkim kalarepka, tak?
1: A kiedy czereśnie i bób?
3: Bób będzie. Z czereśniami w tym roku będzie bardzo ciężko, ponieważ u nas 90% wymarzło czereśni i będzie ciężko będzie z czereśniami.
1: To znaczy z dostępnością i z ceną pewnie?
3: Z ceną też i dostępnością jak najbardziej. U nas, tak jak mówię, 90% tyle co dla szpaków. I do pojedzenia dla siebie.
1: No to przykra wiadomość, w takim razie trzeba brać co jest. Akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Tutaj można się dowiedzieć, jak wykorzystać wszystkie części warzyw, owoców, które kupujemy. A jak to jest u ciebie, jeśli chodzi o marnowanie i wyrzucanie? Czy udaje się tak wykorzystać wszystko? I obierki, i skórki, i ogonki, i liście zielone, żeby nie wyrzucać?
4: Tak. Ja ogólnie robię zakupy na tydzień do przodu. Mam wszystko zaplanowane, to jest raz. Druga sprawa, elementy zielone, to dla mnie to jest świetny dodatek do sałatek, to jest dwa. Ja jestem typowa odpadówka, jestem po odpadach, gospodarce odpadami, więc u mnie organika leci do kurek, jest rozdzielana, więc to w ogóle jest inna sprawa. Także no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o marnowanie żywności u mnie w domu, to jest to mocno zagospodarowane, więc nie ma problemu u mnie, jeżeli chodzi o tą funkcję, tak?
1: Ależ trafiłam. Od razu widziałam po oczach, że ta kobieta ma coś do powiedzenia, jeśli chodzi o właśnie wykorzystywanie jedzenia. Tutaj mieliśmy okazję spróbować na przykład chłodnika z liści rzodkiewki i to jest coś, co często wyrzucamy, czyli rzodkiewka różowa pasuje, a te liście do bio.
4: Tak.
1: Też
4: ja
1: wyrzucasz?
4: Ja lubię liście z buraka na przykład, uwielbiam i to jest świetny dodatek do sałatek na przykład, a dużo osób wyrzuca. Także no do rosołów wkładam wszystko, co jest możliwe zielone.

0: No więc taki dodatek, który daje taki fajny aromat.
1: A potem jak się z rosołu wyjmuje, to do śmieci, czy jeszcze można z tym coś zrobić?
0: No jak z rosołu wyjmuję, jeżeli chodzi o zielone, to do śmieci, ale jeżeli chodzi o, nie wiem, marchewkę, pietruchę, to robimy sałatę jeżdżową, tak? To tutaj jest taki element. Lub oddaję oczywiście do zwierzątka, czyli do piesków. O. Także u mnie tak to wygląda.
1: To też jest dobre rozwiązanie mieć zwierzęta, a patrzymy teraz jeszcze na przykład na truskawki. Ogonki od truskawek zjadasz?
0: Nie, tego nie zjadam. Nie.
1: A podobno są jadalne.
0: Podobno są jadalne, tak.
1: A ale szczypiorek? Nie. Szczypiorek się da zjeść. Z jabłka, ogonka się może nie da zjeść. Co tu jeszcze mamy takiego zielonego do góry, że da się zjeść? Wszystko da się zjeść.
0: Praktycznie tak.
1: I co jest ważne, żeby nie marnować? Pieniądze czy ekologia?
0: Myślę, że dobre planowanie, jeżeli chodzi o żywność. I rozplanowanie tego, co się chce ugotować i takie planowanie dobre, o. Nie takie ad hoc, o.
2: Akcja Warszawskie Targowiska Nie Marnują w prawie każdą sobotę właśnie na warszawskich targowiskach, ale mam nadzieję, że ta akcja będzie też inspiracją do innych miast, dla innych miast, żeby spróbowały podjąć wyzwanie i nauczyć nas, jak wykorzystywać wszystkie części warzyw. A gdyby Państwo chcieli dzisiaj sprawdzić, jak można zagospodarować to, co czasami ląduje w śmietniku, to właśnie dzisiaj przy targowisku na Szembeka odbywa się spotkanie w ramach Warszawskie Targowiska Nie Marnują. Naprawdę warto pojechać, bo inspiracje, jakie tam dostajemy, potem na długo zostają w pamięci. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: I mamy klimat. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
4: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki i zapraszam na audycję Spakowanie, audycję o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj zabieramy Państwa na Słowację. Słowacja kojarzy nam się przede wszystkim z zimą, pięknymi górskimi szczytami, nartami, ale Słowacja to jest jeden z największych w Europie krajów pod względem liczby źródeł mineralnych, gorących wód, ośrodków spa. Z nami jest pan Martin Pawlik, szef Słowackiej Organizacji Turystycznej w Warszawie, Slovakia Travel. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Panie Martinie, spa to jest jeden z kierunków, które cieszą się bardzo dużą popularnością wśród turystów i tych młodszych, i tych starszych, bo to jest przyjemność zdrowego i prozdrowotnego pomoczenia się w ciepłej wodzie. Ile tych ośrodków spa na Słowacji mamy aktualnie?
5: Ja bym tutaj jeszcze troszkę to podzielił. Musimy powiedzieć, pan na początku wspomniał ilość źródeł mineralnych.
6: Rzeczywiście na tak mały kraj jest Słowacja, to my liczymy prawie 2000. W tym są wliczone oczywiście wody mineralne, zimne, które nadają się do picia. Również źródła termalne, geotermalne z wodą ciepłą aż gorącą, bo niektóre to sięgają nawet ponad 80 stopni. I taką osobitą grupą, podgrupą, no to są te lecznicze. Więc 2000 źródeł łącznie i tak na tak mały kraj Słowacja jest 1968 chyba jest to dokładnie, ale wiadomo, że tam na różne podgrupowania są potrzebne też różne certyfikaty, więc nie każda woda może być lecznicza, a odwrotnie niektóre akwaparki, termalparki może by się nawet nadawali jako wody lecznicze, ale się nie starają o ten certyfikat, żeby należeli jako uzdrowisko, tylko wolą być termalparkiem.
5: Po prostu termalparkiem, bardziej na rozrywkę, atrakcje niż te lecznicze, prozdrowotne historie.
6: Ale dodatkowo w niektórych tych ośrodkach są baseny właśnie z tą szarkową wodą, gdzie jest stricte napisane, że doba moczenia się w tej wodzie nie powinna być dłuższa niż powiedzmy tam 15-20 minut, dlatego że one mają w sobie te właściwości, te minerały prozdrowotne i nie powinno się w nich moczyć dłużej. Nie jest to tylko ciepła woda.
5: To zacznijmy od tych prozdrowotnych. Rozrywkę sobie
4: zostawimy na koniec. To najsławniejsze, najlepsze,
5: najbardziej godne polecenia.
4: Miejscowość z tymi prozdrowotnymi źródłami, którą by pan zarekomendował. Jaka to jest?
5: Ja bym został przy tym godną polecenia, dlatego że ze względu na te różne źródła i różny skład wody i różne minerały, to mówimy o różnych benefitach prozdrowotnych. Niektóre nadają się na aparat ruchomy, niektóre na skórę.
4: To od razu mówmy, które na aparat
5: ruchomy. Jeżeli mówimy o

0: najbardziej słynnych, najbardziej znanych na Słowacji to oczywiście są Pieszczany. Są z tą wyspą, gdzie rzeka Wak i kanał rzeki Wak oddziela taką wyspę rzeczną, powiedzmy, w samym miastu Pieszczany, z długą tradycją 120 czy tam więcej lat. I to uzdrowisko jest znane praktycznie na cały świat.
1: Tak, rzeczywiście, i tam są hotele na, i na bogatą, i na trochę mniej zasobną kieszeń.
0: Zgadza się, baza noclegowa jest dosyć szeroka, i od jakichś tam apartamentów przez trzygwiazdkowe hotele, aż po pięciogwiazdkowy hotel zrekonstruowany jakieś 10 lat temu, który naprawdę jest na światowym poziomie.
1: Z grafikami Alfonsa Muchy w jednym z apartamentów, ale to jest raczej nie do zobaczenia, chyba że się ten apartament wynajmie.
0: Ale do zobaczenia jest słynny jego obraz, który w podarunku oddał uzdrowiskowi, jak jego córka tam się leczyła, więc w restauracji właśnie w tym hotelu pięciogwiazdkowym nad drzwiami jest ten obraz.
1: Warto w ogóle do niego chyba zajrzeć jeszcze z powodu niesamowitej architektury. Przepiękna, secesyjna budowla, witraże, ogromne, ogromne malowidła, i tam też można sobie te zabiegi wykupić, zafundować.
0: Tak, tak, nie musi państwo mieszkać w tym hotelu bezpośrednio, może w innych hotelach na tej wyspie, albo nawet w mieście, w miasteczku jest kolejna wielka baza noclegowa różnego rodzaju.
1: I w Pieszczanach co leczymy?
0: Głównie aparat ruchowy.
1: Obok jest taka miejscowość, która no niekoniecznie nazwa zachęca do jej odwiedzenia, ale ona zdaje się też ma bardzo ważne znaczenie, miejscowość Smrdaki.
0: No Smrdaki, jak nazwa znaczy, chodzi od zapachu wody, która tam jest, i ciekawostką jest, że to uzdrowisko nie jest tak znane tak zwykłym ludziom, ale ludzie, którzy mają problemy z chorobami skóry, takie poważne, no to znowu tu mówimy o bardzo znanym uzdrowisku, dlatego że koncentracja minerałów w tej wodzie, ona jest dużo, dużo większa niż na przykład w samotnych Pieszczanach. Oni na większość zabiegów to muszą rozrzedzać tą wodę. Specjalnością jest mieszanie, moczenie błota w tej wodzie, a potem przykładanie tego błota, albo tam na przykład naciera się na łóżko i człowiek się kładzie i ma to na całe plecy, albo jak mam problemy ze stawami, na przykład biodro, no to okładają biodro tym błotem, leży człowiek w tym takim, jeszcze zapatrzony jeszcze oczywiście w jakiś koc, no i po 20 minutach mu to zdejmują. Nawet muszę powiedzieć, że sam doświadczyłem tego, i potem zmycie tego błota też nie jest takie łatwe, bo to jest takie gęste, takie aż tłuste. Ale wyniki na przykład szczególnie na psoriazę to mają na przynajmniej europejskie, jak nie na światowym poziomie.
1: Jedźmy dalej do tych uzdrowiskowych. Jest takie uzdrowisko tręczańskie Cieplice, które ma prawdziwy hamam.
0: To się zgadza. Ogólnie Cieplice oznacza coś, jak w Polsce używa się zdrój, czyli jest źródło ciepłej wody. Ale wracając do tręczańskich Cieplic, tam liczymy 1895 Expo w Paryżu, gdzie ówczesna właścicielka tego uzdrowiska zobaczyła hamam i poprosiła tego miejsce króla, czy tam księże Izmaelego, o pozwolenie taką replikę zbudować na terenie Słowacji w tręczańskich Cieplicach. On nie to, że pozwolił, jeszcze wysłał chyba jakichś robotników do tego i naprawdę zbudowali hamam, który no dzisiaj już dookoła jest zabudowa innego
1: stylu. Okej, ale w środku jest to po prostu replika.
0: Sam budynek zewnątrz i w środku naprawdę to robi wrażenie.
1: I leczymy w tręczańskich Cieplicach?
0: Też zazwyczaj aparat ruchowy, ale też na przykład niektóre z tych wód, które się w jakichś do konkretnych ilościach piją, mają też bardzo dobre wpływy gastroenterologiczne.
1: Co możemy jeszcze, dobrze, pojedziemy, wyleczymy się wspaniale, ale w tręczańskich Cieplicach możemy spotkać wielu sławnych ludzi.
0: Spotkać, powiedzmy, wirtualnie, bo przez długie, długie lata...
1: Tam jest taka piękna aleja gwiazd.
0: Bo odbywał się festiwal filmowy na skalę europejską, bardzo poważny. Zapraszano różne gwiazdy, szczególnie europejskiego kina, od francuskich aż po te wspomniane polskie.
1: Ale są polskie, tak. Ja pamiętam, że jest tam tabliczka chyba poświęcona Danielowi Olbrychskiemu i kilku innym znamienitym polskim. Jerzy Sztur, kilku znamienitych polskich.
0: Ale też Ornella Muty, Claudia Cardinale na przykład. Oczywiście słowackie, tam nazwijmy to gwiazdy, naprawdę międzynarodowe towarzystwo. I każdy ma swoją tabliczkę z rokiem, kiedy osobiście odwiedził ten festiwal.
1: Przejdźmy jeszcze może, bo byliśmy w Pieszczanach, w Tręczańskich Cieplicach. Jakie jeszcze na południu mamy na granicy?

0: granicy z Węgrami mamy też takie uzdrowiska, prawdziwe uzdrowiska.
1: No jednym z nich można powiedzieć są Dudzińce, też bardzo znane, na aparat ruchowy zazwyczaj polecane. I ma pan rację, też w takich, no niewielkich może górach, ale jednak górach, czyli też miasteczko bardzo takie małe, spokojne, jak najbardziej się nadające do tego trybu slow life, slow travel.
0: I tam możemy po prostu zrobić sobie wyjazd taki rekreacyjny, ale możemy też zrobić sobie wyjazd, który jest typowym wyjazdem leczniczym. Możemy po prostu na NFZ spróbować załatwić sobie wyjazd sanatoryjny.
1: Na pewno jak państwo troszkę przeszukacie internet, znajdziecie klucz, jak to rozwiązać bez najmniejszego problemu. Te usługi, które są dostępne dla, że tak powiem, wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, można sobie wypełnić odpowiednie papiery, zgłosić do NFZ-u i odzyskać odpłatę za to leczenie za granicą, na Słowacji także.
0: A jak ktoś kocha rocka i w ogóle celebrycki świat, to niedaleko Dudzińców ma miejscowość, która nazywa się Bańska Sztawnica. Jest tam niezwykłe muzeum, Muzeum Dezsa Hoffmana, fotografa Beatlesów i innych wielkich gwiazd.
1: Tak, na początek trzeba powiedzieć, że samotne miasteczko Bańska Sztawnica słynie z tej dawnej sławy kopalni srebra, złota i w ogóle to samo centrum, znaczy w tamtych czasach było bardzo bogatym miastem, przez to jest tak dobrze zadbane, tak dobre wyposażone też infrastrukturalnie i jest zapisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i rzeczywiście stamtąd pochodzi fotograf Beatlesów, który w swoim domku ma małe muzeum, ale nie chodzi o to, że małe, fajne, że jest autentyczne, bo dokładnie jest na tym miejscu.
0: Kogo tam nie ma? Jimi Hendrix, Mick Jagger, no wszystkie światowe gwiazdy, ale Beatlesów fotografował najczęściej. Tak, warto tam zajrzeć do tego muzeum i zobaczyć, ponieważ jak sobie państwo robicie takiego selfiaka w podskoku, to jest właśnie patent Dezsa Hoffmana. On pierwszy wymyślił takie zdjęcie i pierwszy raz w ten sposób sfotografował Beatlesów. Okej, ale pojedźmy jeszcze na południe i spróbujmy teraz już niekoniecznie takie typowo sanatoryjne miejsca, ale takie właśnie akwaparkowe, te, które Polacy znają bardzo dobrze. To jest Tatralandia, to jest Beszenowa i skupmy się na takich troszeczkę mniej znanych, bo jest na tak zwanej Żytniej Wyspie, niedaleko Bratysławy, miejscowość, która nazywa się Dunajska Streda. Proszę powiedzieć troszeczkę coś o tej miejscowości, o tym akwaparku i w ogóle o tej okolicy, bo ona jest na swój sposób wyjątkowa.
1: Wyjątkowe jest tym, że jest to największa wyspa rzeczna w Europie Środkowej i tym samym największym magazynem wody pitnej. Czyli Dunaj, Mały Dunaj i kawałek rzeka Wak ogranicza wyspę Żytnią i tak się mówi, że tam jest gleba i ta woda tak bogata, że cokolwiek państwo posadzicie, to wyrośnie bez problemu.
0: Arbuzy tam rosną.
1: Arbuzy, papryki, pomidory.
0: Ale jedźmy do tych akwaparków.
1: Tu naprawdę godne polecenia jest ten Thermal Park w Dunajskiej Stredzie. Oprócz tego, że ma na trzygwiazdkowy hotel, czterogwiazdkowy hotel, ma też bardzo fajny kemping, który wygrywa nagrody jako najlepszy kemping na Słowacji. Polacy już odkryli to miejsce i na przykład nawet teraz na Wielkanoc było parę Polaków tam kamperami, się dowiedziałem od znajomego. I ja tam lubię to, że jest to kombinacja basenów wewnętrznych, zewnętrznych i do tego jeszcze jeziorka naturalnego. Czy tam popływać supem, czy małym kajakiem, czy takim tym rowerem wodnym bez najmniejszego problemu. I ośrodek jest fajny tym, że stara się zapewnić różne aktywności. Od dzieci aż po naprawdę seniorów.
0: Ale oprócz tego można jeszcze na Starym Dunaju popływać sobie łodziami. To jest naprawdę fajne przeżycie i można w okolicy nakarmić lwa osobiście.
1: No, to też osobiście widziałem. I karmiłem, gdzie nie tak się podchodzicie tam głaskacie.
0: Co to jest, proszę opowiedzieć o tym miejscu, bo ono jest niezwykłe.
1: Miejsce powstało jako schronisko dużych kotów. Zaczęło się od jednego czy dwóch lwów uratowanych z prywatnego chowu, gdzie właściciel nie dbał odpowiednio o zwierzęta, albo teraz dużo tam trafia z cyrków zwierząt. No i już teraz tam znajdziemy od tych lwów, tygrysów, aż po na przykład papugi albo niedźwiedzie. I tak, że to

0: to schronisko biednych zwierząt rozrosło, że dzisiaj już dostało status zoo. Ale to zoo to nie jest takie klasyczne zoo po prostu, więc można tam w ramach programu oczywiście przez kratę tego lwa nakarmić takimi szczypcami.
1: Ten ogród nazywa się Malkia Park i jest kompletnie, ale to zupełnie prywatną inicjatywą. Osoba, która ratuje w ten sposób zwierzęta, robi to za absolutnie własne pieniądze.
0: No właśnie zaczęło się tym pierwszym lwem, po którym jest nawet ten ośrodek nazwany, czyli Malkia Park.
1: Bogactwo źródeł mineralnych, akwaparków, przepiękne miejsca. O wielu oczywiście nie opowiedzieliśmy, bo w każdej z tych okolic są piękne pałace, zamki do odwiedzenia i to od tych miejsc na pograniczu z Polską, aż przez samą Bratysławę, która jest przepięknym miejscem na taki weekendowy city break. Zapraszamy do Słowacji, a zapraszał pan Martin Pawlik ze Slovakia Travel. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Spakowani. Poradnik turystyczny. Powtórka programu.
3: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
3: I od razu, bez owijania w bawełnę, że tak powiem, zapytam o bardzo ważną rzecz, która mnie bardzo zainteresowała. Na wszystkich wydziałach medycznych w uniwersytetach, które kształcą przyszłych lekarzy, zostanie uruchomiony od nowego roku akademickiego specjalny kierunek, na którym będą przyszli adepci medycyny, kształceni w medycynie taktycznej, tej medycynie pola walki. My wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, dlaczego to jest tak bardzo potrzebne w ogóle w tej przestrzeni publicznej, no bo przecież to jest szerszy kontekst, który zaraz pan generał na pewno wyjaśni naszym słuchaczom.
4: Tak, to jest bardzo dobra informacja, na którą czekaliśmy, no można powiedzieć śmiało, 3 dekady. Dla mnie zupełnie niezrozumiała, bo wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że Polska zajmując taką pozycję na mapie geopolitycznej świata, no, jest krajem, który jest wręcz predestynowany do tego, aby absolwenci kierunków medycznych byli kształceni w zakresie kompetencji dotyczących medycyny taktycznej, szeroko rozumianej medycyny taktycznej. No i w końcu doczekaliśmy się. Minister zdrowia powołała zespół, którego celem było opracowanie zakresu tematycznego tego rodzaju szkolenia, kształcenia. Bardzo ciekawa praca, miałem zaszczyt, przyjemność uczestniczyć w pracach tego zespołu, dlatego że tak jak na początku mieliśmy ogólną wizję tego, jak to powinno się odbywać, to w toku bardzo dobrych, rzeczowych dyskusji okazało się, i to uważam też jest olbrzymią wartością dodaną, że to kształcenie nie będzie ograniczone wyłącznie do kierunku lekarskiego, stomatologii czy pielęgniarskiego, ale będzie dotyczyć w równym stopniu wszystkich, podkreślam, wszystkich obszarów kształcenia w zakresie medycyny, a zatem kierunków farmacja, rehabilitacja i szeregu innych.
3: Dlaczego w taki sposób, panie generale, wejdę w słowo, dlaczego to jest tak ważne, żeby taką szeroką ławicą, że tak powiem, kształcić tych przyszłych lekarzy, ale nie tylko lekarzy, tak jak pan powiedział?
4: Dlatego, że to też nie jest tak, że funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w warunkach zagrożenia kryzysu szeroko rozumianego, w tym kryzysu o charakterze militarnym, jest sytuacją angażującą wyłącznie tych, którzy bezpośrednio pracują z chorym. To również w równym stopniu dotyczy farmaceutów, właśnie dotyczy rehabilitantów. Oczywiście każda z tych grup zawodowych ma swoją przypisaną rolę i też program kształcenia będzie odpowiednio dopasowany do tego, jak wyglądają oczekiwania czy wymagania, jakie są stawiane w tych grupach czy wobec tych grup zawodowych. Tym niemniej od początku te osoby już na etapie kształcenia przeddyplomowego będą przygotowywane, formowane pod kątem umiejętnego zachowania się w tego typu sytuacjach.
3: To kształcenie, rozumiem, będzie się rozpoczynało, nie wiem, od początku przygody przyszłych lekarzy, czy farmaceutów, czy rehabilitantów, czy tych wszystkich

0: medycznych zawodów, nazwijmy to tak, czy na przykład, nie wiem, to będzie już w późniejszym okresie, najpierw trzeba będzie ogólnie tę medycynę przyswoić sobie, żeby potem przejść na medycynę taktyczną?
1: Wchodzi Pani w bardzo ciekawe szczegóły i faktycznie to było przedmiotem ożywionej też dyskusji i rozwiązanie tutaj jest różne dla różnych właśnie kierunków. Tam, gdzie szkolenie się nakłada na istniejące już dziś szkolenie, uznajemy, że ten moduł będzie zrealizowany w toku szkolenia związanego ze szkoleniem na przykład na kierunku lekarskim. Natomiast są obszary, które są wyjątkowo specyficzne i one będą jako moduł dodatkowy. Czyli mówiąc tak, są kierunki, w których będziemy kształcić od pierwszego roku, ale są takie, których to kształcenie będzie odbywało się w jednym module na najczęściej jednym z ostatnich lat studiów i będzie obejmowało wszystkie zagadnienia dotyczące tego tematu.
0: Na wyobraźnię słuchaczy, czy w ogóle ludzi najczęściej działają przykłady, więc no nie sposób też nie powiedzieć, na czym takie szkolenie, czy taka nauka tej medycyny taktycznej, medycyny pola walki, bo wymiennie się używa tego w tej przestrzeni publicznej, na czym, czego konkretnie będą się uczyć ci ludzie? Na czym będzie skupiało się to szkolenie, ta nauka?
1: No przede wszystkim jest to przybliżenie wszystkich tych protokołów, tak jak protokołu marsz, jakie stosowane są właśnie w warunkach pola walki i wszystkie kompetencje związane, umiejętności w tym zakresie będą omawiane. Też obrazując i przybliżając osobom szkolonym, dlaczego te umiejętności są ważne. No bo nie jest rzeczą dla nikogo zaskakującą, że lekarz dziś nawet na etapie kształcenia przeddyplomowego uczy się o tym, jak odbarczać odmę prężną. Natomiast świadomość tego, jakiego rodzaju obrażenia występują na polu walki oraz w jakim trybie, w jaki sposób i w jakich warunkach należy umieć wykonać zabieg odbarczenia i dlaczego to ma znaczenie, no jest tą wartością dodaną, którą między innymi chcemy w ramach tego kształcenia zbudować. Zwrócę uwagę też na to, co jest takim elementem no, mocno odróżniającym medycynę taktyczną od szeroko rozumianego ratownictwa medycznego, no bo wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę, że w powszechnym ratownictwie, nazwijmy pokojowym, stosujemy ten protokół ABC, czyli skupiamy się na drogach oddechowych, które udrażniamy, przywracamy oddech, a następnie krążenie. Obrażenia pola walki to jest dokładnie odwrócenie tego protokołu, a zatem ryzyka związane z postrzałami, czy dzisiaj zwłaszcza z obrażeniami wybuchowymi powodowanymi przez drony, czyli potężne krwawienia, a zatem numerem jeden jest stabilizacja układu krążenia, czyli zaczynamy od C. Wyrobienie nawyków w tym zakresie, sprowadzenie tych nawyków do czegoś, co określamy terminem pamięci mięśniowej i jest między innymi celem tego kształcenia. Wyrobienie nawyków i umiejętności tak zwanego triażowania, kwalifikacji, która no, decyduje o życiu i będzie decydować o życiu wielu ludzi, jest tą umiejętnością, którą chcemy właśnie między innymi poprzez to kształcenie wśród studentów wyrobić.
0: Pana zdaniem i z Pańskich obserwacji wynika, że teraz, na dzień dzisiejszy, to większość, powiedzmy, no, środowiska medycznego zdaje sobie sprawę z tego, że tu i teraz i bardzo szybko, pilnie potrzebujemy jako państwo, bo my mówimy tak naprawdę o projekcie, który będzie przygotowywał państwo, bo służba zdrowia to jest po prostu element państwa, na właśnie działania w sytuacji kryzysu, sytuacji wojny, kryzysu. Czytajmy to na przykład zagrożenia, nie wiem, zdarzeniami masowymi, wypadkami też komunikacyjnymi na przykład na wielką skalę, czy na przykład, tak jak pan wspomniał, panie generale, no atakami materiałami wybuchowymi, które będą na przykład drony przenosiły. Czy mówimy o zagrożeniu hybrydowym?
1: Oczywiście, że tak i moje kontakty ze środowiskiem, a mam je bardzo szerokie, ze środowiskiem medycznym są bardzo pozytywne. Środowisko medyczne, szeroko rozumiane, cywilne w Polsce jest w pełni świadome zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym i otwarte na to, aby kształcić się, aby się przygotować na zapobieganie skutkom tego typu sytuacji kryzysowych. Natomiast też, i to dla mnie jest zrozumiałe, środowisko to oczekuje przygotowania dobrych, racjonalnych, adekwatnych do tych zagrożeń, dedykowanych też poszczególnym

ogólnym specjalnościom medycznym, programów szkoleniowych i tutaj ten temat jest, uważam, największym dzisiaj wyzwaniem dla zarówno Wojskowej Służby Zdrowia, bo czuję się odpowiedzialny i wielokrotnie powtarzam, że zadaniem Wojskowej Służby Zdrowia w czasie pokoju jest przygotować rynek cywilny do działania w warunkach zagrożenia wojennego.

0: wiedzą, która jest kluczowa do tego, aby samemu przetrwać w warunkach pola walki, ale też i aby udzielić pomocy tym, od których te osoby będą zależne.
1: A kto przygotował ten program, albo kto przygotowuje? Bo my mówimy o sytuacji, która będzie po wakacjach, od nowego roku akademickiego. Ten typ szkoleń ruszy na wszystkich uczelniach, gdzie jest medycyna, rozumiem.
0: Tak, tutaj oczywiście jest zespół, ten właśnie, o którym wspominałem, zespół ekspertów. Obok mojej skromnej osoby profesor Machała, profesor Gałązkowski i szereg kilku rektorów uczelni wyższych. A zatem jest to zespół, który przygotował założenia tego programu, ale też miejmy świadomość, bo tutaj spędziłem wiele czasu na rozmowach z panami rektorami, że to jest temat, który będzie ewoluował. To nie jest wiedza, którą my dziś zdefiniujemy i będziemy mogli powiedzieć, że będzie obowiązywała przez najbliższą dekadę. To jest wiedza, zresztą przykład Ukrainy pokazał, że zupełnie innym systemem ochrony zdrowia, a przynajmniej jego organizacją w warunkach pola walki dysponowaliśmy, czy dysponowała Ukraina w 2022 roku. Natomiast to, co jest dzisiaj, czyli dronizacja pola walki, te wektory, podkreślam jeszcze raz, te wektory radykalnie zmieniła. To nie jest modyfikacja, to jest radykalna zmiana podejścia do sposobu organizacji zabezpieczenia medycznego na polu walki.
1: A kto będzie ewentualnie zmieniał ten plan dydaktyczny? No bo rozumiem, że jak się znowu zmieni pole walki albo dojdą jakieś nowe zagrożenia, no to trzeba będzie bardzo szybko. A wiemy też, że często jest tak, że system jak jest stworzony, no to on potrzebuje też trochę przepracować pewne rzeczy, więc czy też właśnie ten zespół ekspertów, o którym pan mówi, panie generale, będzie na bieżąco sugerował, że słuchajcie, tu wprowadźmy jakąś zmianę, tu dołóżmy jakieś szkolenia, no bo coś się zmieniło i musimy szybko na to reagować.
0: Tak, oczywiście to jest decyzja Ministerstwa Zdrowia, ale wydaje mi się, że to, w jaki sposób udało się nawiązać wzajemną współpracę, relacje i też pokazać, w jak krótkim czasie można osiągnąć wymierny sukces, dlatego że powstanie tej kompletnej już decyzji i rekomendacji przekazanych do ministra nauki w celu zatwierdzenia i wdrożenia jest jasnym sygnałem, że można powiedzieć, minister zdrowia dysponuje już zespołem ludzi, którzy są w stanie na bieżąco także ten program modyfikować i dostosowywać do potrzeb.
1: To teraz zapytam pana trochę tak troszeczkę z boku, ale jednak to jest powiązane. No bo my rozmawiamy tak naprawdę o zagadnieniu, o którym rozmawialiśmy tuż po wybuchu wojny u naszych wschodnich sąsiadów. Myślę sobie, że no dla systemu państwowego, no to 4 lata to może i niedużo. Z drugiej strony dla kryzysu hybrydowego, wojennego, no to może trochę za długo. No więc tak po ludzku, panie generale, czy pan jest zadowolony, że te nasze pierwsze rozmowy, tak naprawdę one były jeszcze przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny toczone, bośmy w tym gabinecie, w którym się spotykamy, wiele razy na ten temat rozmawiali. To jest to in plus, że jednak no, udało się mimo tych 4 lat przekonać tak wiele osób, no bo żeby wdrożyć jakiś nowy typ szkolenia do uczelni, do wszystkich uczelni, z tym błogosławieństwem czy Ministerstwa Szkolnictwa, czy właśnie Ministerstwa Zdrowia, no to chyba jest taki osobisty sukces.
0: Znaczy to jest przede wszystkim sukces, i ja zawsze tak na to patrzę, sukces decydentów, ludzi, którzy zrozumieli potrzebę i dali się przekonać do tego, aby też i wykazali determinację, bo jeszcze raz podkreślę, to się odbyło naprawdę w błyskawicznym tempie i z bardzo wysoką jakością produktu końcowego. Oczywiście, mogę powiedzieć, czuję pewien niedosyt tego, że zajęło nam to aż tyle czasu, nam Polsce, ale też cieszę się, że osiągnęliśmy już ten pierwszy krok i więcej. Jestem tutaj optymistą, bo wydaje mi się, że to był taki element, jak coś, co określamy terminem punktu zwrotnego, że od tego momentu sprawy związane z bezpieczeństwem medycznym, szeroko rozumianym bezpieczeństwem medycznym państwa i jego konfiguracją zarówno tego, jak powinien być ten system przygotowany we wschodniej części kraju, a jak w zachodniej, bo to są dwa różne rodzaje przygotowań, że tę dyskusję rozpoczęliśmy, a w ślad za nią nie tylko, że mogą iść, nie, one będą, bo te plany już są i te działania już są podjęte, będą szły konkretne działania, także to, co mówię i też z czym dzielę się z ministrami, wiara w to, że w ciągu 18-24 miesięcy najdalej jesteśmy w stanie zbudować

0: solidne fundamenty tego systemu i jest naprawdę uzasadniona.
1: Panie generale, poruszył pan bardzo ważną kwestię, właśnie niejako podziału kraju na tę część wschodnią i zachodnią, jeżeli chodzi o przygotowanie od strony medycznej państwa, tej medycyny no właśnie wojennej. Dlaczego to jest tak ważne? I jak to ma być, ten model jak ma wyglądać?
0: To jest kapitalna różnica. My akurat z racji położenia geograficznego stawiamy sobie tutaj geograficzną granicę, oczywiście linii Wisły, jako tego obszaru, tej przeszkody naturalnej, która rozdziela też zakres czynności działań podejmowanych przez system ochrony zdrowia. Dla nikogo na pewno tajemnicą i zaskoczeniem nie jest, jeśli powiem, że podmioty lecznicze zaangażowane we wsparcie medyczne we wschodniej części kraju to będą miejsca, w których no, oczekujemy, że będą udzielane te świadczenia medyczne czy te czynności medyczne, które mają za cel stabilizację stanu zdrowia osób rannych. A zatem twarda chirurgia, szybka stabilizacja, 2-3 dni i transport chorego na kolejne etapy. I te kolejne etapy to są właśnie już rejony, to są miejsca po zachodniej stronie naszej Królowej Rzek. Myśmy w naszych planach kierowali się, wyznaczając wyjściowo lokalizację takich ośrodków, tym aby no, z jednej strony były one możliwie najbliżej zachodniej granicy, po drugie aby były też możliwie najbardziej rozśrodkowane, no i po trzecie oczywiście aby spełniały wyjściowo te wymagania, no, które stawiamy sobie, biorąc pod uwagę oczekiwania, jakie mamy wobec ośrodków, i tutaj użyję określenia takiego leczenia definitywnego. To słowo definitywne już sobie zawiera potencjał tego, czego my oczekujemy. Oczekujemy leczenia przywracającego do sprawności, a zatem rehabilitacji, fizykoterapii, protezowania, również wsparcia psychologicznego. Leczenie PTSD jest olbrzymim wyzwaniem. Dlaczego jest to ważne? Tutaj posłużę się danymi amerykańskimi. Amerykanie w odniesieniu do żołnierzy, którzy trafiali na czwarty poziom, stwierdzili, że 35% z nich wraca do służby. Żadnego państwa nie stać na to, zwłaszcza jeżeli dotyczy to wyszkolonych, przygotowanych operatorów, specjalistów na to, aby ten potencjał trwonić.
1: Panie generale, jak tak słucham tej filozofii podziału państwa, oczywiście, że chodzi o medycynę wojskową, właśnie na takie te ośrodki, które są po prawej i po lewej stronie Wisły, to nachodzi mi taka myśl, że jest to trochę też wykorzystanie funkcjonowania naszych szpitali, chociażby tych wojennych, polowych w Afganistanie, bo tam był szpital, tak? I tam przecież też nasi sojusznicy mieli też taki podział na miejsca, gdzie natychmiast trzeba było pomóc żołnierzom, ale na przykład cięższe przypadki były odsyłane już do bazy w Ramstein. Ja wiem, że to są Niemcy, więc w porównaniu do chociażby tego wspomnianego przeze mnie Afganistanu to trochę daleko, no ale jednak też były inne warunki, ale filozofia chyba podobna.
0: Oczywiście, że tak, tylko zwrócę uwagę, tutaj mieliśmy do czynienia z klasyczną ewakuacją strategiczną, natomiast my rozmawiamy o obronie własnego terytorium. Doktryna obrony zakłada obronę na własnym terenie, a zatem jest rzeczą naturalną, że w pierwszej kolejności myślimy o wykorzystaniu wszystkich zasobów, jakimi system ochrony zdrowia konkretnie dysponuje. A zatem jest to właśnie między innymi nie tylko infrastruktura wojskowa, zarówno ta mobilna, jak i stacjonarna, ale przede wszystkim to, co jest największą siłą systemu ochrony zdrowia, czyli ta olbrzymia pula podmiotów leczniczych, które oczywiście wcześniej chcemy właściwie przygotować i teraz w zależności od lokalizacji i zadania, jakie tym podmiotom będziemy przypisywać, otrzymają one właściwe wsparcie. Na wschodzie będzie to wsparcie również dotyczące tego, aby przygotować tak zwane miejsca chronione udzielania świadczeń medycznych, czyli coś, co potocznie nazywa się budowaniem schronów. Nie lubię tej nazwy, wolę jednak, bo to jest znacznie szerszy temat. Natomiast na zachodzie, i to też trzeba mieć świadomość, rozmawiamy przede wszystkim o skali. Średni czas pobytu żołnierza amerykańskiego rannego w Afganistanie w szpitalu czwartego poziomu przekraczał 360 dni. W związku z tym jedno miejsce, takie, o którym mówiłem, które wyznaczamy do tego, aby tego typu opiekę sprawować, będzie musiało dysponować minimum 500, a najlepiej 3000 miejsc. W związku z tym to są zupełnie inne wyzwania w stosunku do tych, które będziemy mieli na wschodzie.

0: i do tego się trzeba dobrze przygotować.
1: Panie generale, no to jeszcze na koniec musimy porozmawiać o tym czymś, co jest taką nowością, świeżutkim newsem, tak bym to powiedziała, czyli o szpitalu wojennym i dwóch jego lokalizacjach. Mówimy o Warszawie i mówimy o Legionowie. Skąd ten pomysł, co to dokładnie będzie? Rozumiem, że bazujemy na tych ośrodkach, którymi pan teraz zarządza i które już funkcjonują, czyli chociażby no właśnie szpital tutaj wojskowy w Warszawie przy Szaserów i jego oddział, filia w Legionowie, tak?
0: Tak, oczywiście. No, jestem członkiem wielkiego resortu, resort obrony narodowej, nie tylko finansowo jest wielki, ale również swoją strukturą zawsze budzi szacunek, ale nawet w przypadku tej inwestycji, czy tych inwestycji musimy mówić i otwarcie trzeba o tym powiedzieć, że jest to inwestycja centralna, a zatem inwestycja zatwierdzona przez Radę Ministrów i taka decyzja wyjściowa została niedawno podjęta, aby w Warszawie między innymi nasz ośrodek i to w lokalizacjach dwóch, czyli warszawskiej i legionowskiej, był przygotowany, wyposażony właśnie w te miejsca udzielania świadczeń, chronione miejsca udzielania świadczeń, z zaznaczeniem oczywiście realizacji potrzeb zarówno sił zbrojnych, jak i ludności cywilnej.
1: A co to oznacza dla tej placówki, którą pan dowodzi?
0: No przede wszystkim to, że my jeszcze bardziej dostosujemy naszą infrastrukturę, ale również szeroko rozumiane kompetencje, dlatego że za tą infrastrukturą w ramach planowania, które już przeprowadziliśmy przy okazji określania skali inwestycji, którą mamy do przeprowadzenia, poszerzamy czy dostosowujemy nasze kompetencje do wszystkich tych wymagań i wyzwań, jakie są bezpośrednio związane ze zagrożeniem, jakie stwarza współczesne konflikt zbrojny. A zatem to nie jest tylko tak, że w Wimie dziś pojawią się nowe mury i nowe lokalizacje udzielania świadczeń, ale przede wszystkim pojawią się zupełnie też nowe zespoły, nowe dysponujące nowymi kompetencjami w zakresie na przykład właśnie protetyki, w zakresie zarządzania gospodarką krwią, w zakresie organizacji opieki medycznej dotyczącej osób skażonych promieniotwórczo czy skażonych czynnikami biologicznymi. Proszę zwrócić uwagę, tu jak choćby te trzy przykłady pokazują i z jak dużą ilością zadań mamy do czynienia i my te zadania między innymi właśnie tą inwestycją będziemy chcieli realizować.
1: Dużo się zmieni w szpitalu jako takim, tutaj chociażby właśnie przy Szaserów, gdzie no, bardzo wielu pacjentów z całej Polski tak naprawdę zna tę placówkę.
0: Odpowiem na to tak. Każdy, kto ma, bo najlepiej do świadomości zawsze przemawiają pieniądze. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie ich siły nabywczej. Pada w przestrzeni publicznej taka liczba i ona jest bardzo bliska prawdy. 800 milionów. No to zmienimy się na 800 milionów.
1: Ale będzie cały czas w czasie pokoju, rozumiem, dostępny ten szpital i jego filia w Legionowie dla cywilów.
0: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest kluczowe. Myślę, że też słuchacze chcieliby to usłyszeć. Drodzy Państwo, ta inwestycja jest klasyczną, bo to był nasz cel, jest klasyczną inwestycją podwójnego zastosowania, a zatem wszystko to, co zrobimy w jej ramach, będzie służyć Państwu zarówno w czasie pokoju, jak i na okoliczność każdego, podkreślam, kryzysu, nie tylko kryzysu wojennego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kafe Armia. Powtórka programu.

Czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Tematem rozmów kontrowersje, które w Polsce wywołało nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Wysłannik ukraińskiego prezydenta w Warszawie przez dwa dni spotykał się z przedstawicielami

0: i polskich władz. Kryło Budanów w piątek rozmawiał z przedstawicielami MSZ-u i ministrem koordynatorem służb specjalnych. Wczoraj z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem Marcinem Przydaczem z kancelarii prezydenta.
1: Kryło Budanów spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał po spotkaniu szef MON. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że przedstawił polskie oczekiwania po decyzji Wołodymira Zełenskiego. Są granice, których przekroczyć nie wolno, zakończył swój wpis w serwisie X polski minister. Po spotkaniu z wicepremierem ukraińska delegacja przeniosła się do Belwederu. Przez ponad godzinę Kryło Budanow rozmawiał z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister napisał w mediach społecznościowych, że dyskutowano o relacjach dwustronnych, w tym także problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Jutro posiedzenie kapituły Orła Białego. Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe odznaczenie państwowe. Na korcie w Paryżu do finału spędziła prawie 16 godzin. Zaczynała w kwalifikacjach i wygrała 9 spotkań. Maja Chwalińska, choć przegrała w finale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa, w rodzinnym mieście jest bohaterką. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej do końca wierzyli w zwycięstwo Polki. Są z niej dumni i przekonani, że to początek wielkiej kariery 24-letniej zawodniczki.
2: Aż mi się płakać chciało.
3: Jestem wzruszona, naprawdę. Jestem dumna z niej.
4: Piękna kariera przed nią. Miejmy
3: oczywiście
4: nadzieję. To dopiero początek.
3: No tak.
5: Coś pięknego. To jest tak, jakby sen był, ale no fantastyczna sprawa.
6: Mam nadzieję, że będzie to dalej skutkowało kolejnymi turniejami, przynajmniej z ćwierćfinałem, półfinałem, może finałem, może zwycięstwem, ale na pewno jesteśmy z nią.
5: Tu mnie za serce złapała taka dziewczyna z Dąbrowy.
0: Maja Chwalińska przegrała w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą, 8. zawodniczką świata, w dwóch setach 3-6, 2-6. Po występach na paryskich kortach Polka zanotuje awans w światowym rankingu o prawie 100 pozycji. Od jutra będzie na miejscu 21. W Chinach zaostrzono prawo dotyczące korzystania z internetu. Oficjalny powód to walka z dezinformacją i sianiem nienawiści. Krytycy nowych regulacji uważają jednak, że to kolejny etap zacieśniania i tak wielkiej kontroli nad sferą komunikacji w internecie w Chinach.
7: Chińska Agencja Cyberprzestrzeni poinformowała o wprowadzeniu kolejnych 11 paragrafów określających działania zakazane w internecie. Pośród nich znalazły się takie pozycje jak złośliwe gromadzenie i powielanie negatywnych informacji czy przetwarzanie starych wiadomości w celu wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Te jednak mogą dotyczyć nie tylko osób, które sieją w internecie nienawiść. Chińskie władze znane są z przystosowywania historii do aktualnych potrzeb rządzących. Przetwarzanie starych informacji można zaś interpretować jako przywoływanie wydarzeń, które według obecnej wykładni są dla władz niewygodne. Według nowych przepisów osoby poniżej 16 roku życia nie mogą prowadzić w internecie transmisji na żywo. Młodzież do 18 roku życia musi zaś przejść dodatkową weryfikację i przedstawić zgody rodziców. W Chinach trwa kampania Czysty Internet, której celem jest, jak twierdzą władze, studzenie emocji społecznych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: Prawie 800 tysięcy złotych straciła 38-latka z Tomaszowa Lubelskiego, która uwierzyła fałszywym pracownikom banku. Kobieta dała się przekonać, że jej dane są zagrożone i wszystkie pieniądze przekazała oszustom, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
9: Zmanipulowana 38-latka postępowała zgodnie z poleceniami rzekomego pracownika banku i udała się do kilku placówek bankowych, gdzie zaciągnęła kredyty gotówkowe na łączną kwotę 750 tysięcy złotych. Pieniądze te plus swoje oszczędności przekazała innym mężczyznom, którzy podawali się również za pracowników banku. Następnie oni mieli anulować pożyczki, które zaciągnęli oszuści.
0: W międzyczasie do kobiety miała zadzwonić osoba podająca się za policjanta. Mężczyzna zapewniał poszkodowaną, że sprawa jest nadzorowana przez prokuraturę. Po kilku dniach 38-latka sama postanowiła skontaktować się z policją. Dopiero wtedy zrozumiała, że padła ofiarą oszustów. W Łodzi chętnych na spacer z psami ze schroniska znów było więcej niż samych psów. Po pierwszej edycji Rozgrzej Słodziaka w styczniu ruszyła kolejna akcja Wybiegaj Słodziaka, organizowana przez tamtejsze schronisko dla zwierząt. Zainteresowanie było tak duże, że wprowadzono darmowe wejściówki, ale te rozeszły się błyskawicznie, mówi Albert Kurkowski ze schroniska w Łodzi.
10: Na tą akcję przychodzą całe rodziny z dziećmi. Można się świetnie bawić, można wyjść z psami, można także zjeść coś, co funduje. Nasi sponsorzy gastronomiczne. Także zapraszam na nasze kolejne akcje.

0: adopcję.
1: Akcja promuje adopcję i umożliwia osobom zainteresowanym bliższe poznanie zwierząt ze schroniska. Od pierwszej edycji, która odbyła się w styczniu, co najmniej kilkanaście psów i kotów znalazło już nowe domy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W ciągu dnia ciepło, ale z opadami deszczu i burzami. Grzmieć będzie od Pomorza przez centralną Polskę aż po Małopolskę i Dolny Śląsk. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 20 stopni na Pomorzu, 24 w centrum i 26 na Podkarpaciu.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo Ekstra.
3: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo. Marek Klapa, dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Mariusz Filipek, wicerzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, doradca ministra rozwoju do spraw deregulacji i dialogu, a także radca prawny. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
3: Dialog w gospodarce bardzo ważny jest, ale ważna jest również wspomniana przed chwilą deregulacja i prosta gospodarka. Jak można najprościej zdefiniować prostą gospodarkę.
4: Prostą gospodarkę można zdefiniować prosto, jak pan redaktor powiedział. Prosta gospodarka to coś, co tak naprawdę, o czym wszyscy myślimy, wszyscy przedsiębiorcy chcieliby prostej gospodarki, wszyscy przedsiębiorcy chcieliby prostego sposobu działania, prostych przepisów, prostej ekonomii, prostego zarządzania. Natomiast dzisiaj mamy to, co mamy. Stety i niestety, ale przez X lat to, co się niestety wytworzyło, spowodowało to, że przedsiębiorcy są w pewnych kleszczach różnych uwarunkowań, biurokracji, formalizmów. No i to ogranicza ich to, do czego są stworzeni, a więc do robienia biznesu, do tego, żeby zarabiali pieniądze.
3: Czyli nie da się robić biznesu po prostu.
4: Da się. Polacy są świetnymi przedsiębiorcami. Proszę zwrócić uwagę, że my jako Polska, polscy przedsiębiorcy z sektora małych, średnich i mikroprzedsiębiorców, to w sumie ponad 95% wszystkich przedsiębiorców w Polsce. I ci mali, mikro i średni przedsiębiorcy zatrudniają ponad 70% wszystkich pracowników w Polsce. I ci mali, mikro i średni przedsiębiorcy wytwarzają blisko 50% produktu krajowego brutto. Więc, panie redaktorze, da się. Tylko cały czas powtarzam, że ci przedsiębiorcy, mali, mikro, ci mikro, czyli zatrudniający sami siebie albo do 9 osób, no muszą mieć łatwe życie gospodarcze. Muszą się nie bać, że jutro wstaną i będzie ich czekała nowa rzeczywistość. To wszystko, co spotyka przedsiębiorców, tych dużych również, ale tych małych, mikro i średnich, musi być przewidywalne i przede wszystkim musi być dla nich spokój działania.
3: Ja właśnie przeczytałem, że można założyć firmę przez M-Obywatela, że zajmuje to niewiele czasu, że to kolejny krok w stronę ułatwienia startu z pomysłem biznesowym. Ale to jest za mało.
4: Dobrze, że można łatwo założyć biznes. To bardzo dobrze. Tak jak już mówiliśmy o tym, przedsiębiorcy, Polacy to przedsiębiorczy naród. Ale to, że można, załatwić...
3: A to takie polskie słowo.
4: Tak, załatwić sobie rejestrację działalności gospodarczej, założyć tę działalność gospodarczą, nie oznacza, że ma się łatwość jej prowadzenia. Więcej ułatwień do już tego, że prowadzi ktoś działalność gospodarczą. Więcej ułatwień dla tych, co prowadzą działalność gospodarczą. Świetnie, że zakładamy działalności, tylko że pamiętajmy, że samo założenie działalności nie oznacza sukcesu. Jest jeszcze dziesiątki elementów do tego, żeby był na końcu sukces i działalność gospodarcza.

0: gospodarcza przyniosła efekt. Efekt wymierny w postaci określonych pieniędzy. To jest oczywiste.
1: To ja mam taką propozycję, panie doktorze, żebyśmy zrobili listę tego, co już się udało osiągnąć, listę tego, co pilnie trzeba zmienić. Zacznijmy od tej lepszej strony. To znaczy w ubiegłym roku, w maju 2025 roku ruszyła taka deregulacyjna maszyna. Minęło 12 miesięcy ponad od tego momentu. Co się udało zrobić?
0: Panie redaktorze, śmiem zaryzykować tezę, a każda teza jest potwierdzalna albo obalalna, a ja ją troszeczkę potwierdzę, ale troszeczkę obalę. Deregulacja zaczęła się troszeczkę wcześniej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie pracowaliśmy nad pierwszym pakietem deregulacyjnym, czyli pierwszym pakietem ułatwiającym tak zwane życie gospodarcze przedsiębiorców. I ta ustawa weszła w życie 13 lipca 2025 roku. Tak, oczywiście to, co wybrzmiało na giełdzie papierów wartościowych w lutym, a później, tak jak pan redaktor powiedział, wybrzmiało jeszcze bardziej przez te kilka miesięcy, czyli w maju, i to, co nazywamy tak zwaną inicjatywą społeczną upraszczania przepisów, to również, i zawsze to powtarzam, to również dobry efekt i dobra symbioza i korelacja dwóch stron. Strony publicznej i strony prywatnej. Bo ta strona publiczna czasami, może to złe słowo zapomina, ale czasami nie patrzy tak jak przedsiębiorca. Przedsiębiorca z kolei nie patrzy tak jak strona publiczna. Więc korelacja i symbioza daje potężny, bardzo dobry efekt.
1: I wspomnijmy o tych efektach, co się udało zrobić. Tak temat po temacie, takie najważniejsze zagadnienia, które już są za nami i nie musimy o nich myśleć.
0: Dla mnie takim... To jest takie, znaczy będę wymieniał pewne szczegóły, ale one są dla przedsiębiorców. Zresztą wypada powiedzieć, że ta ustawa jest nad wyraz chwalona przez wszystkie środowiska i nie ma tutaj jakby sprzeczności, że jest zła. Więc warto mówić o tym, że ułatwienie dla przedsiębiorców, warto mówić o tym, że te proste rozwiązania upraszczające życie tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, nie dzieli, a łączy. Mhm. Więc dla mnie takim bardzo dobrym rozwiązaniem, nad którym pracowaliśmy, to rozwiązanie tak zwanych rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą, rozpraw online. Krajowa Izba Odwoławcza dotyczy tego wszystkiego, co zajmuje i dotyczy zamówień publicznych, a więc tak zwanych, potocznie nazywając,
1: przetargów.
0: Więc dokładnie do 13 marca tego roku wszystkie rozprawy odbywały się tutaj, w Warszawie, bo był taki jeden ośrodek, gdzie wszystkie strony ewentualnego sporu w zamówieniach publicznych, w prawie zamówień publicznych, musiały przyjechać do Warszawy. Od tego 13 marca może być rozprawa, oczywiście jak strony wyrażą na to zgodę, oczywiście jak zostanie wyznaczona taka rozprawa, może być rozprawa wyznaczona online. A więc niech pan redaktor zobaczy, jak skraca to czas, biorąc pod uwagę, że rozprawa w tego typu sprawach trwa zwykle jeden dzień, dwie, trzy, kilka godzin. Więc jadąc ze Szczecina, z Przemyśla, z Suwałk, więc do Lublina też. Jestem z Lublina, więc
1: ale do Warszawy zawsze to jest koszt, bo to jest trasa, to jest czas, a jak wiemy, czas to pieniądz.
0: Czas, przede wszystkim czas. Bardzo takim dobrym też rozwiązaniem są tak zwane umowy leasingowe, które są podpisywane już tak elektronicznie. Czyli do wejścia w życie tej ustawy umowy leasingowe były podpisywane tylko i wyłącznie tak zwanym podpisem mokrym, a więc długopisem, piórem, etc., etc. No, w dobie cyfryzacji, w dobie elektronizacji, w dobie wszystkiego, co jest online, był to archaizm. Dzisiaj już ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, umowy leasingowe mogą podpisać online.
1: No i jeszcze kwestie podatku.

0: Kowe, tam kwestia domniemania niewinności istotna, znana w prawie przecież, a w podatkach tego brakowało.
1: To bardzo dobre rozwiązanie. Mhm. To bardzo dobre rozwiązanie. Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy w gąszczu przepisów mają prawo mieć wątpliwości. Mają prawo, może to złe słowo, nie znać przepisów. Każdy powinien starać się znać przepisy, ale mają prawo czasami się mylić. To mylenie się jest rzeczą ludzką, więc nie każmy kogoś, kto się pomylił nieświadomie.
0: Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, mówi stare powiedzenie.
1: To prawda. To są tak zwani perfekcjoniści.
0: To teraz taka lista, mówiąc z angielskiego, to do. Co mamy do zrobienia, jeżeli chodzi o deregulację i budowanie tej prostej gospodarki?
1: To może tak, mówiąc o deregulacji, to ten system powinien być spójny i powinien być ciągły, czyli nie można poprzestać na czymś punktowym, tylko należałoby ciągle i należy ciągle badać przepisy, sprawdzać te przepisy, analizować te przepisy i eliminować przepisy, które są zbędne, niepotrzebne lub naprawiać przepisy, które są niewłaściwie wykorzystywane. Natomiast w kontekście prostej gospodarki, panie redaktorze, ja mam takie trzy moje płynące z serca hasła prostej gospodarki. Na pewno musi być dialog strony publicznej ze stroną przedsiębiorców. Bez dialogu nie ma dobrych rozwiązań. Możemy się nawet kłócić, ale dopóty się kłócimy, to znaczy, że na czymś nam zależy. Jeżeli się nie kłócimy i nie rozmawiamy, to nie będziemy rozwiązywać problemów. Nie będziemy dokonywać dobrych, fajnych rzeczy dla gospodarki. Kolejnym takim dla mnie postulatem płynącym z serca to jest edukacja młodzieży. Edukacja gospodarcza młodzieży. Mówienie im, że kiedyś też zostaną albo przedsiębiorcami, albo będą pracować u przedsiębiorców, albo będą funkcjonować w sferze publicznej, ale też muszą pamiętać, kto płaci podatki, kto zarabia na ich pensje. Kto tak naprawdę daje im pracę, mówiąc kolokwialnie, czyli ci przedsiębiorcy. Ta edukacja gospodarcza to też w konsekwencji ma wpływ na prostą gospodarkę.
0: Dzięki niej gospodarka staje się prostsza.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ale niedawno mieliśmy Dzień Dziecka i także w tym studiu Polskiego Radia 24 rozmawialiśmy o edukacji młodzieży. Bardzo ciekawy wątek, jeśli pan pozwoli, to na chwilę jeszcze przy nim pozostaniemy. Co jest dzisiaj takim największym problemem?
1: Ja już jestem, nie powiem starym, dojrzałym człowiekiem i za moich czasów w podstawówce czy w szkole średniej funkcjonowały różnego rodzaju koła naukowe, różnego rodzaju inicjatywy, które napędzały pomysłowość młodych ludzi, takich młodych jak ja byłem wówczas, do inicjatyw, do zaangażowania w życie, pewne życie takie gospodarcze na przyszłość. Myślenie o jakimś, taki prozaiczny, prosty przykład, koło fotograficzne, gdzie z nauczycielem wywoływaliśmy zdjęcia, robiliśmy zdjęcia na akademiach szkolnych, a następnie oczywiście na potrzeby tego koła uzyskiwaliśmy pieniądze, żeby to koło funkcjonowało. To uczy przedsiębiorczości. Natomiast oczywiście dzisiaj mamy tak wielki postęp, tak wielką edukację samą w sobie cyfrową, online, że to, co powiedziałem, jest na swój sposób archaiczne. Ja celowo pokazałem taką rzecz archaiczną tylko po to, że wtłoczenie trudnych zagadnień, trudnej nomenklatury młodzieży, dzieciom, powoduje u nich zniechęcenie. Ta edukacja gospodarcza, edukacja przedsiębiorcza, uczenie młodych ludzi przedsiębiorczości musi być łatwe i lekkie. Dzisiaj młodzież ma tysiące bodźców. Zwróćmy uwagę, nikt nie funkcjonuje bez komórki, więc zresztą to dzisiaj się mówi, że na czas lekcji powinny komórki być wyłączone i tak dalej. I to też jest dobrze, bo te bodźce powodują wielką, no, na swój sposób chaos w młodzieży.

0: Więc to, co chcemy przekazać młodzieży, musi być przekazane w sposób bardzo łagodny i bardzo, bardzo spokojny.
1: Zdecydowanie się z tym zgadzam i nawet jeżeli młody człowiek chce kiedyś zostać youtuberem, no to też musi mieć świadomość, że będzie też przedsiębiorcą, będzie musiał płacić podatki, będzie musiał podpisywać umowy, będzie musiał prowadzić działalność gospodarczą w wielu przypadkach. Albo będzie pracował u kogoś, kto to wszystko organizuje. Ależ nie ucieknie przed tym.
0: Ależ oczywiście, że tak.
1: Dobrze. Panie doktorze, to kolejna kwestia. Ja tak lubię obserwować przeróżne statystyki dotyczące polskiej gospodarki i jedna refleksja bardzo mnie martwi. Otóż okazuje się, że większość firm, które powstaną dzisiaj, no dzisiaj nie, bo jest sobota, ale w poniedziałek, to nie przeżyje pierwszego roku. Że większość firm upada, zanim zamknie się ten jeden rok kalendarzowy. Z czego to wynika? Słomiany zapał, nieumiejętność liczenia sił na zamiary, a może inna zupełnie prozaiczna rzecz. Prowadzenie firmy może po prostu jest za trudne.
0: Panie redaktorze, powiem od końca. Prowadzenie firmy jest bardzo trudne. To jest oczywiste. Natomiast mówiliśmy już o tym. Samo założenie firmy, samo założenie działalności gospodarczej nie oznacza sukcesu. To tylko początek drogi. Bo oczywiście każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, ma hura optymizm. I to też jest dobrze, bo przedsiębiorca musi być na swój sposób optymistą, bo jeżeli nie będzie optymistą, to nie osiągnie końcowego sukcesu. Natomiast prowadzenie działalności to, i tutaj nie chcę w żadnym razie nikogo obrazić mówiących, że pracujemy na etacie 8 godzin, ale prowadzenie działalności gospodarczej to nie jest praca 8 godzin dziennie, to jest praca kilkanaście godzin dziennie, no i czasami w sobotę, i czasami w niedzielę, i czasami w święta, w dni wolne. Jutro mamy niedzielę. Śmiem zaryzykować tezę, że ci, którzy założyli działalność gospodarczą w piątek, na pewno nie będą odpoczywać w niedzielę. Może zjedzą oczywiście niedzielny obiad, ale na pewno będą czytać, będą sprawdzać rachunki, będą planować, co mają zrobić w poniedziałek, wtorek, środę. No niestety tak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej i to, co mówiłem, nie ułatwia nam prowadzenia działalności gospodarczej system, który funkcjonuje. Jest to gąszcz przepisów, tysiące zbędnej biurokracji, rzeczy, które powodują to, że przedsiębiorca musi każdego dnia liczyć każdy pieniądz, na co wydać. No i to w konsekwencji może spowodować, że większość tych firm, które zostaną założone w poniedziałek, albo te, które zostały założone w piątek, stety lub niestety, no nie przetrwa tego roku.
1: Jest pan wicerzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. Współpracuje pan również ściśle z Ministerstwem Rozwoju w sprawie deregulacji i dialogu. Zatem muszę zapytać o to, czy z pana perspektywy to wszystko, co dzieje się wokół deregulacji, wokół stanowienia prawa, zmierza w dobrym kierunku, czy jednak no, w niektórych obszarach dochodzimy do ściany i więcej się nie da?
0: Nie można mówić, że się nie da. Mhm. Przepisy mają to do siebie, że można je zmieniać. Więc była kiedyś taka bardzo, bardzo ważna piosenka, bo to pewnego rodzaju postulat tamtego młodego pokolenia. A mury runą, runą, runą, więc tym bardziej przepisy mogą runąć lub mogą się zmienić. Oczywiście to dość dziwne, co przed chwilą powiedziałem, ale chcę tylko pokazać, że nie doszliśmy do ściany. Cały czas pracujemy i zmieniamy przepisy, zmieniamy otoczenie gospodarcze, otoczenie ekonomiczne, otoczenie prawne wokół biznesu, wokół przedsiębiorców. Mhm.
1: Jakie zadania na najbliższy czas stoją przed Polską, przed prawodawcami? Co musi się jeszcze oprócz tej edukacji, o której pan wspomniał, zmienić, aby rzeczywiście ten prosty biznes, prosta gospodarka

0: Darka, aby to nie były tylko hasła.
1: Panie redaktorze, mówimy wiele o gospodarce, o przedsiębiorcach, o tym, co ich boli, o tym też, jak prowadzą działalność gospodarczą, ale niestety musi to też wybrzmieć i musimy o tym powiedzieć, przepraszam za to, musimy też powiedzieć o wymiarze sprawiedliwości w kontekście przedsiębiorców. I to też znowu powiem, stety lub niestety, ale to, że określone procesy sądowe trwają bardzo długo. Ja nie powiem, że to jest pół roku. Ja powiem, że to jest kilka lat. Też powoduje to, że przedsiębiorcy boją się zawierać różne kontrakty. Często nie ma tego zaufania kontraktowego między jednym a drugim przedsiębiorcą. No bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli jakiś przedsiębiorca zamrozi, że się tak wyrażę, niech to będzie mikro lub mały przedsiębiorca, który nie ma wielkich obrotów i nagle zamrozi 200, 300, może 400 tysięcy złotych. Zamrozi w sensie takim, że któryś z kontrahentów mu nie zapłaci. I jeżeli ten proces trwałby kilka miesięcy, to on jest w stanie przetrwać, bo on zapewne te 300-400 tysięcy również jest zobowiązany oddać swoim podwykonawcom, czyli innym podmiotom, z którymi współpracował dla tego większego kontrahenta. Ale jeżeli to potrwa kilka lat, to nie to, że tylko on przestanie funkcjonować i przestanie istnieć na mapie gospodarczej kraju, ale także pociągnie za sobą niestety tych mniejszych, jeszcze mniejszych od niego, którzy z nimi współpracowali. A więc te zatory płatnicze to jest potężny, ogromny problem z punktu widzenia przedsiębiorców. A to też pokazuje ten długotrwały proces sądowy z punktu widzenia przedsiębiorców.
0: Nic tak nie zabija firmy jak zator płatniczy, szczególnie w przypadku ważnego kontraktu. To jest zasada, która cały czas jest aktualna. Ja pamiętam, mówiliśmy o tym, pisaliśmy w mediach 5, 10, 15 lat temu. Jest szansa, żeby to się zmieniło?
1: Widzi pan redaktor, 5, 10 lat temu i dzisiaj mówimy cały czas tak samo. Musi się zmienić, ale żeby te zatory płatnicze przestały funkcjonować, musi zmienić się też myślenie i jakby system płatności z punktu widzenia kontraktowego. Mhm. Ja uważam, że jest szansa, tylko po prostu trzeba nad tym usiąść i też rozmawiać między stroną publiczną, a stroną przedsiębiorców, stroną prywatną, żeby znaleźć dobre rozwiązanie. Dobrych rozwiązań na pewno jest wiele.
0: W czerwcu obchodzimy Dzień Przedsiębiorcy. Czego dzisiaj możemy życzyć przedsiębiorcom, zarówno tym doświadczonym, jak i tym, którzy stawiają pierwsze kroki, i być może przerazili się tym, co powiedzieliśmy na początku, że większość firm świeżo zakładanych nie wytrzymuje pierwszego roku.
1: Tak, to Dzień Przedsiębiorcy to nowe święto, ale to święto wszystkich przedsiębiorców, tych i dużych, małych, mikro i średnich. Życzmy tym wszystkim przedsiębiorcom, tym odważnym ludziom, którzy zakładają działalność gospodarczą, tym, którzy założyli tę działalność gospodarczą w piątek i tym, którzy założą w poniedziałek, wytrwałości, dobrego i przychylnego spojrzenia, ale także dialogu władzy, czyli strony publicznej, i życzmy dobrych rozwiązań ekonomicznych i prawnych.
0: Dzień Przedsiębiorcy w Polsce obchodzony jest corocznie 21 czerwca i jak przystało na Dzień Przedsiębiorcy, nie, to nie jest dzień wolny. Bardzo dziękuję za rozmowę, pan dr Mariusz Filipek, wicerzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, ale także doradca ministra gospodarki do spraw deregulacji i dialogu, ale również radca prawny, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za podzielenie się swoimi refleksjami, swoim spojrzeniem na prostą gospodarkę.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: To był magazyn Saldo, Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Powtórka programu.

0: Świat 24.
1: A moim i Państwa gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I będziemy mówić o książce autorstwa mojego dzisiejszego gościa, Między ruskim mirom a duchową niezależnością. I to jest, jak podtytuł wyjaśnia, książka o cerkwiach prawosławnych w Ukrainie wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po 2014 roku, czyli po tym, co na Ukrainie uważa się za wybuch wojny, bo to, co od 2022 roku, to określa się jako już taką wojnę pełnoskalową. I rzeczywiście już 12 lat tak naprawdę Rosja przeciwko Ukrainie tę wojnę prowadzi, więc jest to spory kawał czasu, który można było poddać takiej właśnie analizie. Ja mam wrażenie, panie doktorze, że my w Polsce nie doceniamy tego, jak ważnym wątkiem tego wszystkiego jest właśnie kwestia cerkwi prawosławnych na Ukrainie, bo to jest jeden z kluczowych wątków.
2: Tak, ja myślę, że ta rola czy znaczenie cerkwi wynika przede wszystkim z tego, że po upadku czy po rozpadzie Związku Radzieckiego to właśnie wspólnoty religijne cieszyły się największym zaufaniem społecznym. I w sumie do dzisiaj tak jest, że politycy się zmieniają, powtarzały się afery korupcyjne. To jeżeli chodzi o Ukrainę czy Rosję, to jest, można powiedzieć, schemat nam dobrze znany. Natomiast cerkwie mimo wszystko cieszą się większym zaufaniem społecznym i do tej pory tak naprawdę no, nie analizowane było tak szerzej w nauce znaczenie cerkwi z punktu widzenia legitymizowania pewnego reżimu politycznego, bo ideą tej książki jest pokazanie, że cerkwie prawosławne w Ukrainie, bo w tym momencie są takie dwie największe cerkwie funkcjonujące w Ukrainie. To jest ta cerkiew, która utrzymuje więzi z Patriarchatem Moskiewskim, z Rosją, Ukraińska Cerkiew Prawosławna i cerkiew autokefaliczna, która powstała na skutek zjednoczenia różnych niezależnych odłamów w 2018 roku, tak zwana cerkiew prawosławna Ukrainy. Mówię tak zwana, bo te nazwy oczywiście w języku polskim są tłumaczone różnie. Ta nazwa cerkiew prawosławna Ukrainy, ona no właśnie jest taką nazwą trochę tymczasową. Dlaczego? Ponieważ ta cerkiew autokefaliczna dąży do tego, aby docelowa nazwa była Ukraińska Cerkiew Prawosławna. Dlatego, że no, oni też zakładają, że możliwe będzie w przyszłości zjednoczenie cerkwi i stworzenie jednej, niezależnej od Moskwy, Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. No, na razie to się nie udaje, ta sprawa jest bardzo skomplikowana, ale wracając właśnie do gdyby genezy tej książki czy głównych założeń, to chciałem pokazać, że cerkiew może legitymizować czy popierać z jednej strony zjednoczenie czy zbliżenie Ukrainy z Zachodem, z Unią Europejską, ale z drugiej strony może być też siłą, która postuluje zbliżenie z Rosją czy funkcjonowanie w ramach tak zwanego ruskiego miru. Więc to jest temat z punktu widzenia Ukrainy kluczowy, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie kanoniczne, kwestie wyznaniowe, kwestie religijne, ale chodzi też tak naprawdę o przyszłość Ukrainy. Czy Ukraina będzie państwem, które łączy swoją przyszłość z Zachodem, czy właśnie z Federacją Rosyjską?
1: No właśnie, jakby mógł pan przypomnieć, czym tak naprawdę jest ta idea tego ruskiego miru? Idea, którą no, ludzie bliscy Kremlowi, czy tacy, którzy są na Kremlu, no, przez wiele, wiele lat często się posługiwali, ba, to jest jeden z takich sposobów na to, żeby przekonać do siebie, przez lata przynajmniej tak tego używano, żeby przekonać do Rosji no, mieszkańców wielu krajów dawnego bloku sowieckiego, czy tej dawnej rosyjskiej strefy wpływów.
2: Ja myślę, że problem z tą ideą czy doktryną ruskiego miru jest taki, że ona też zmieniała się na przestrzeni ostatnich 30 lat. Jeszcze powiedzmy w latach 90. ona była bardziej koncepcją związaną z taką, można powiedzieć, soft power, czyli budowaniem takich miękkiej siły wpływów na obszarze poradzieckim poprzez kulturę, w tym między innymi właśnie religię. I ta koncepcja wiązała się z szerzeniem języka rosyjskiego czy wspieraniem nauki języka rosyjskiego. I ona w sumie wykraczała poza obszar poradziecki, ale wiadomo, że ten obszar dawnych republik radzieckich był tyle kluczowy, że na nim po rozpadzie Związku Radzieckiego żyło około 25 milionów osób rosyjskojęzycznych. Czyli pierwotnie

0: istotnie ta koncepcja miała w jakiś sposób zaopiekować się tą grupą 25 milionów osób polskojęzycznych żyjących w różnych państwach poradzieckich, ale z czasem zaczęto do niej dorabiać pewne dodatkowe, można powiedzieć, elementy. I stała się taką koncepcją no, budowania wpływów, ale nie tylko w formie takiej miękkiej wpływów kulturowych, ale też budowania wpływów politycznych czy gospodarczych. I ona po prostu miała też uzasadniać wyjątkową rolę Rosji w tych poszczególnych państwach, które wchodziły kiedyś w skład Związku Radzieckiego. I tak z czasem ten komponent, można powiedzieć, polityczny, komponent religijny zyskiwał na znaczeniu. A w momencie, kiedy patriarchą moskiewskim został Cyryl, wówczas już ta koncepcja ewoluowała ewidentnie w takim kierunku, można powiedzieć, trochę można powiedzieć metafizycznym, gdzie religia miała stanowić pewien trzon cywilizacyjny, trzon kulturowy i uzasadniać wyjątkową rolę Cerkwi Prawosławnej na tym terenie, ale też Federacji Rosyjskiej. Zresztą sam Cyryl wydał 3 książki, one są w pewnym sensie kompilacjami jego kazań, jego przemówień, ale no, one są wydane pod auspicjami Patriarchatu Moskiewskiego. 3 książki właśnie, gdzie do tej koncepcji ludzkiego miru się odnosi. Zauważmy, że Władimir Putin żadnej takiej książki nie wydał. To też pokazuje, że dla Cerkwi Prawosławnej ta koncepcja ludzkiego miru jest kluczowa. I z czego ona się jeszcze wodzi? Bo jak powiedziałem, początkowo ta koncepcja łączyła się przede wszystkim z tymi wpływami kulturowymi i budowaniem tego zaplecza wpływów rosyjskich w wymiarze kulturalnym, rosyjskich mediów, rosyjskiego języka itd. Jednak Cyryl połączył koncepcję ruskiego miru z koncepcją Moskwy jako trzeciego Rzymu, a ta koncepcja uzasadniała wyjątkową rolę Rosji i prawosława rosyjskiego nie tylko w wymiarze świata prawosławnego, ale w miarze globalnym, bo idea Rosji, Moskwy jako trzeciego Rzymu zakładała, że Moskwa jest tak naprawdę ostatnim bastionem chrześcijaństwa. Pierwszy Rzym upadł na skutek najazdu barbarzyńców germańskich, drugi, czyli Konstantynopol, upadł pod presją turecką, a trzecią taką świętym bastionem chrześcijaństwa, prawdziwego chrześcijaństwa, świętej Rusi, jest właśnie Moskwa, jest właśnie Rosja. Tak więc Cyryl próbuje konstruować tą narrację w taki sposób, aby usprawiedliwiać ekspansję terytorialną takim, można powiedzieć, kontekstem czy wymiarem religijnym. To jest de facto odbudowanie wpływów Rosji na dawnych historycznych obszarach, ale też w wymiarze duchowym, nie tylko w wymiarze politycznym, gospodarczym. Kluczowy jego zdaniem właśnie wymiar to jest wymiar duchowy, czyli to jest tak zwana Święta Ruś.
1: A jak się do tego ma to, co lubią też często Ukraińcy podkreślać, że kiedy Kijów był najważniejszym ośrodkiem prawosławia, to Moskwy w ogóle nie było, albo Rosji jako państwa?
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawa kwestia, bo jeżeli chodzi o samego Cyryla, to on mówi, że dla Rosjan Kijów jest jak Kosowo dla Serbów, czy jak Jerozolima dla Izraela. Czyli krótko mówiąc, on daje wprost do zrozumienia, że bez Kijowa nie będzie prawdziwej cerkwi rosyjskiej. Czyli krótko mówiąc, on się nigdy nie zgodzi na to, aby cerkiew ukraińska była niezależna od Moskwy i będzie do tego dążył, aby ową zależność utrzymać. Przy czym on nie odwołuje się do jakichś koncepcji właśnie politycznych czy koncepcji powiedzmy ideologicznych różnych, tylko twierdzi, że chrzest Rusi w 1988 roku był pewną decyzją też cywilizacyjną. I on stworzył nową cywilizację, rosyjską cywilizację, i Ukraińcy jak gdyby nie mają wyboru. Oni podjęli ten wybór już w X wieku i teraz po prostu powinni być wierni temu wyborowi. Zauważmy jedną ciekawą rzecz, że przed wydarzeniami na Majdanie w 2014 roku Władimir Putin wspólnie z Wiktorem Medwedczukiem zorganizowali taką konferencję w lipcu 2013 roku pod hasłem Jedności Słowiańskiej, gdzie w swoim wystąpieniu Władimir Putin mówił wprost, właśnie w tym samym duchu, że Ukraina wybrała już kilkaset lat temu, chrzcząc się w Kijowie, wybrała swoją ścieżkę cywilizacyjną. Ona

0: ona nie może pójść w innym kierunku, czyli czytaj w kierunku Unii Europejskiej, bo w ten sposób zdradziłaby swoich przodków, zdradziłaby chrześcijaństwo, to prawdziwe chrześcijaństwo. Tak więc dzisiaj Rosja wykorzystuje ową rzekomą jedność świata ruskiego, świata prawosławnego jako pewien argument do swojej imperialnej polityki wobec Ukrainy, do podboju Ukrainy. Przecież bardzo dobrze wiemy, że w percepcji Putina Ukraina nie jest odrębnym państwem, a Ukraińcy nie są odrębnym narodem. To jest część świata ruskiego, który tworzy pewną całość, pewną jedność.
1: A jak to się przekłada na kwestie tak już czysto polityczne, jeśli chodzi o relacje ukraińsko-rosyjskie?
0: Ja myślę, że to będzie miało kluczowe znaczenie z tego względu, że po pierwsze, zauważmy, że nawet sama decyzja o tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, ona była uzasadniona w tym raporcie FSB, który trafił na biurko Putina przed agresją, między innymi tym, że na obszarze Ukrainy dalej większa część mieszkańców pozostaje wierna cerkwi prawosławnej, powiązanej kanonicznie i administracyjnie z Moskwą. Ale dalej spójrzmy jeszcze na jedną kwestię. Na przykład wszystkie rozmowy pokojowe, począwszy od tych na Białorusi, później w Stambule, one łączyły się z problemem cerkwi. I ten problem będzie kluczowy, jeżeli chodzi o rozmowy w przyszłości. Dlaczego? Ponieważ cerkiew może być takim instrumentem wpływu na społeczeństwo ukraińskie poprzez określone kazania, poprzez sieć agenturalną osób lojalnych wobec służb rosyjskich nawet, bo takie przypadki mieliśmy i to dotyczyło nie tylko szeregowych duchownych, ale nawet metropolitów poszczególnych, którzy przynależeli do tej ukraińskiej cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Więc jeszcze jest jeden problem, myślę, bardzo trudny do rozwiązania w przyszłości, czyli kwestia tych 2000 parafii, które przeszły z tej cerkwi promoskiewskiej do tej cerkwi niezależnej, autokefalicznej, bo Rosjanie no, wprost tego nie artykułują, ale możemy czytać między wierszami, że będą domagali się, aby ta konwersja, ta zmiana jurysdykcji cerkiewnej była cofnięta. Czyli aby te cerkwie wróciły po raz kolejny pod kontrolę tej cerkwi promoskiewskiej. I to się oczywiście łączy też z kwestią języka rosyjskiego na terytorium Ukrainy, z kwestią jakiejś autonomii kulturalnej ludności rosyjskojęzycznej. Czyli to są argumenty, na które Ukraina się nigdy nie zgodzi, czy postulaty, na które Ukraina się nigdy nie zgodzi, bo one po prostu godzą w suwerenność Ukrainy. To nie może być tak, że Rosja będzie decydowała, jaka parafia do jakiej cerkwi należy, ewentualnie czy język rosyjski będzie językiem urzędowym, czy nie będzie. To są kwestie suwerenne i jeżeli Ukraina ustąpi w tych, można powiedzieć, kluczowych sprawach, no to trudno mówić później o jakiejś suwerenności czy niepodległości od Federacji Rosyjskiej, bo każdy rzekomy przypadek złamania praw ludności rosyjskojęzycznej czy cerkwi prawosławnej może być pretekstem do kolejnej agresji po prostu.
1: A to może znaleźć się na stole negocjacyjnym, kiedy ta kwestia parafii, kwestia statusu różnych cerkwi prawosławnych, na stole negocjacyjnym, kiedy Rosja i Ukraina siądą już do tych takich właściwych, ostatecznych negocjacji pokojowych, no bo kwestie języka, kwestie statusu niektórych obwodów na Ukrainie, tych okupowanych przede wszystkim przez Rosjan, to wiadomo, że to będzie na stole leżało. A te kwestie duchowe, religijne?
0: No w ostatnim tym, powiedzmy, takim zarysie planu pokojowego taki punkt był. Znaczy on był bardzo lakoniczny. Tam była tylko wspomniana kwestia przywrócenia praw cerkwi prawosławnej. Ale z tych wcześniejszych dokumentów, z tych wcześniejszych postulatów rosyjskich wiemy, co tym stoi. I tutaj właśnie jest pewien problem, że my nie mamy dokładnej wiedzy, czego Rosjanie oczekują i oni też mogą tym manipulować, bo oni mogą powiedzieć tak, zgodziliście się na to, żeby gwarantować określone prawa cerkwi prawosławnej, skoro się zgodziliście, to w takim razie zgódźcie się na zmianę jurysdykcji parafii, zgódźcie się na kwestię posługi kapłanów z Rosji na terytorium Ukrainy. I tutaj właśnie diabeł tkwi w szczegółach, bo my nie mamy bardzo precyzyjnego, rozpisanego na podpunkty planu pokojowego. To są na razie bardzo ogólne rozmowy, ale to też po części wynika z tego, że Ukraina się nie godzi na

na te postulaty, bo ona wie, co się za tym kryje, jakie są zagrożenia wynikające z tych żądań rosyjskich. I dlatego też podjęła działania, które zmierzają w takiej perspektywie długofalowej do w ogóle likwidacji cerkwi prawosławnej, tej lojalnej wobec Moskwy, czyli tej ukraińskiej.

0: wejścia w życie tej ustawy, a póki co nawet jedna parafia czy jedna metropolia na terytorium Ukrainy nie została zdelegalizowana. To też pokazuje niestety słabość państwa ukraińskiego, że ono nie jest w stanie pewnych problemów, pewnych rozłamów, które funkcjonują w jego obrębie, skutecznie zwalczyć, bo system sądownictwa jest skorumpowany, bo no, tam dalej funkcjonują osoby, które sprzyjają Rosji, sprzyjają tej cerkwi prorosyjskiej. To też taki można powiedzieć, taka refleksja, która się łączy ogólnie z sytuacją w obrębie samej Ukrainy, że jeżeli myślimy o jakimś zbliżeniu Ukrainy z Unią Europejską, czy nawet członkostwie w Unii Europejskiej, to w pierwszej kolejności musi nastąpić oczyszczenie administracji, sądownictwa, dostosowanie regulacji prawnych do tych wymogów europejskich. Po przykład właśnie cerkwi, czy próby walki z wpływami rosyjskimi w tej sferze religijnej, on dowodzi, że Rosja ma dalej no, duże wpływy i może hamować, blokować zmiany, które leżą w interesie samej Ukrainy.
1: A czy ta prorosyjska cerkiew prawosławna na Ukrainie może zostać potraktowana jako jakiś rodzaj rosyjskiej piątej kolumny? Czy to jest za daleko posunięte stwierdzenie? No bo bywały takie przypadki, że na przykład ukraińskie służby zatrzymywały jakichś duchownych czy mnichów z tej prorosyjskiej cerkwi prawosławnej, bo no, były takie przypadki, że jakaś działalność była już taka no, wręcz powiedzmy no, zbyt prorosyjska albo zbyt antyukraińska prowadzona, a nawet były no, takie sygnały, że część przynajmniej na przykład na początku wojny dywersantów w Kijowie mogła wykorzystać jako schronienie no właśnie jakieś elementy tej prorosyjskiej cerkwi prawosławnej.
0: No tak, to jest właśnie taki problem, że ta cerkiew oficjalnie, ta ukraińska cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego oficjalnie 27 maja 2022 roku zerwała swoje więzie administracyjne z Moskwą, z cerkwią rosyjską. Tylko problem polega na tym, że ona nie dotrzymała pewnej ścieżki oficjalnej zerwania owych więzi. Bo jeżeli ona chce być niezależną cerkwią, to powinna przynajmniej formalnie wystąpić autokefalię. Wysłać takie oficjalne stanowisko, pismo do Patriarchatu Moskiewskiego, że ona domaga się autokefalii. Co miało miejsce, zauważmy, już w 1990 roku i wtedy to cerkiew rosyjska odrzuciła. Ale ta cerkiew lokalna, czyli ta pro takie nazwijmy prorosyjska, ta ukraińska cerkiew prawosławna, tego nie zrobiła. I to jest analogiczna sytuacja jak w Estonii. Bo w Estonii mamy ten sam problem z tą cerkwią, która była nawet oficjalnie traktowana jako część Patriarchatu Moskiewskiego. Ona w 2025 roku zmieniła nazwę na estońską chrześcijańską cerkiew prawosławną. Tym niemniej jednak też nie wystąpiła z takim oficjalnym pismem o zerwanie tej kanonicznej więzi z Patriarchatem Moskiewskim. Cerkiew łotewska to zrobiła, ale Patriarchat Moskiewski nie odpowiedział na to pismo. Więc to jest problem szerszy, który dotyczy i Armenii, i Gruzji, i Ukrainy. No, w przeszłości być może także Białorusi, ale także na pewno obecnie Estonii i Litwy. I te państwa muszą w jakiś sposób sobie poradzić z tymi wpływami rosyjskimi, które są zabezpieczane przez cerkiew. Ta cerkiew jest wspierana finansowo przez Moskwę, ta cerkiew jest wspierana w inny sposób przez Moskwę. I te lokalne struktury, one też obawiały się po prostu zemsty. Zemsty, która może je dosięgnąć, jeżeli wystąpi przeciwko Moskwie. Bo zauważmy, że były takie przypadki, że Moskwa bardzo ostro karała te struktury, które się odważyły przeciwko niej wystąpić. Przykład Patriarchatu Aleksandryjskiego, gdzie Moskwa założyła egzarchat afrykański, w którym obecnie, oczywiście nielegalnie, niekanonicznie, na terytorium kanonicznym, czyli terytorium administracyjnym Patriarchatu Aleksandryjskiego, i tam obecnie funkcjonuje 200 parafii, i te parafie są między innymi wykorzystywane także do rekrutowania ochotników czy najemników na wojnę przeciwko Ukrainie. To jest taka ciekawostka. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tę cerkiew ukraińską, która utrzymuje no, nieoficjalnie te kontakty z Moskwą, to może być nawet.

0: próba jakiegoś rozłamu czy prześladowania tych duchownych, którzy by zdecydowali się na zerwanie więzi z Rosją. A zauważmy, że już mimo ten pierwszy krok, czyli takie oficjalne, no, niekanoniczne póki co zadeklarowanie niezależności od Moskwy, skutkowało tym, że te obszary okupowane Ukrainy zostały włączone de facto przez patriarchat moskiewski bezpośrednio do administracji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Czyli te wszystkie obwody okupowane łącznie z Krymem, tak naprawdę dopiero po pełnoskalowej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie zostały włączone do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, bo wcześniej formalnie przynależały do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Więc no, władze Ukrainy mogą próbować takie podejmować działania, tylko jeszcze jest jeden problem. I ten problem dotyczy też Estonii, Łotwy, Gruzji czy Armenii. Rosjanie wykorzystują sprawę rzekomego posiadania chrześcijan na Ukrainie do szkalowania Ukrainy na arenie międzynarodowej. Tam w ostatnim rozdziale mojej książki pokazałem, jak kluczowy to był temat w kontekście rozmów o pakiecie pomocowym, który trafił na Ukrainę w 2024 roku i później. W tym pakiecie ponad 60 miliardów dolarów wsparcia wojskowego przede wszystkim. Ten pakiet był niepewny do samego końca, ponieważ Rosja wykorzystywała środowiska konserwatywne, w tym między innymi udało się jej przekonać J.D. Vance'a, ale też innych konserwatystów związanych z Partią Republikańską, do tej narracji, że Ukraina za pieniądze amerykańskie prześladuje chrześcijan na terenie swojego państwa, że prezydent Zełenski jest autokratą, że on się nie liczy w ogóle z głosem swoich obywateli. I tutaj Ukraińcy musieli bardzo tak delikatnie, ale też skutecznie przeciwdziałać tej narracji, między innymi poprzez też organizowane spotkania na konwencjach baptystów na obszarze Stanów Zjednoczonych, gdzie wysłano właśnie między innymi protestantów posiadowanych na terenach okupowanych, gdzie trafiały dzieci, które zostały odzyskane po deportacjach z obszarów okupowanych, gdzie krążyli ukraińscy intelektualiści i osoby bardzo takie, można powiedzieć, rozpoznawalne w tym świecie zachodnim i powiązane jakoś z Ukrainą, aby przekonać republikanów, że wsparcie Ukrainy nie wiąże się z jakimś prześladowaniem chrześcijan. Dodajmy na przykład, że Emil Kostolica nakręcił nawet taki film za pieniądze rosyjskie, gdzie porównuje sytuację chrześcijan w Afryce do sytuacji chrześcijan na obszarze Ukrainy, więc to są kuriozalne, można powiedzieć, działania, ale one są skuteczne o tyle, że część Amerykanów, część Francuzów czy Niemców, ona nie orientuje się w realiach tej sytuacji wyznaniowej Ukrainy.
1: No tak, i w tych wszystkich zawiłościach, które też są opisane w książce, o której rozmawiamy. Na koniec chciałem tylko jeszcze zapytać o taki poziom zwykłych ludzi, zwykłych Ukraińców, bo Kijów, Lwów, Dniepr, Charków, inne duże miasta na Ukrainie. No to prosto, można sobie to, do której się cerkwi przynależy, wybrać, ale w mniejszych miejscowościach często no, jest po prostu jakaś parafia. Czy z punktu widzenia zwykłych Ukraińców te wszystkie rzeczy, o których mówimy, mają duże znaczenie? Bo przez wiele lat słyszałem od ludzi zajmujących się Ukrainą, to było jeszcze przed wybuchem wojny, że dla przeciętnych Ukraińców, zwłaszcza z daleka od miasta, to po prostu się chodzi do cerkwi w niedzielę i się nad tą polityką nie zastanawia. To rzeczywiście tak jest i czy wojna to zmieniła?
0: Tak, dokładnie. Wojna to zmieniła, bo jeszcze przed wojną zauważmy, że ponad 30% osób, które uważały się za prawosławnych, deklarowało się jako prawosławni bez określonej jakiejś denominacji cerkiewnej. Czyli najczęściej to były osoby oczywiście powiązane z cerkwią tą prawosławską, ale jakoś z tym się nie afiszowano. Zauważmy, że teraz po tej pełnoskalowej agresji rosyjskiej to już jest tylko 5%. Czyli jednak wojna spowodowała, że te nastroje się radykalnie zmieniły. Dla wielu osób, które może nawet formalnie przynależą do cerkwi moskiewskiej, tej promoskiewskiej, no już deklaracja, że oni są tylko prawosławni, to jest za mało. Oni próbują jednak aktywnie pokazać, że wspierają tą cerkiew autokefaliczną, tą cerkiew niezależną. I Ja myślę, że to też się łączy ogólnie ze wzrostem poziomu religijności, bo tu też warto podkreślić jedną rzecz. Jaka jest różnica między Ukrainą a Rosją?

0: wartością i dlaczego ta cerkiew ukraińska jest tak ważna dla Rosji. Jeżeli chodzi o osoby, które deklarują się jako prawosławni, to aż 70% tych osób deklaruje się jako osoby wierzące, z czego może około 30, może trochę mniej osób chodzi regularnie do cerkwi. W Rosji z osób, które deklarują się jako prawosławni, tylko 30 osób deklaruje się jako osoby tak naprawdę wierzące, natomiast do cerkwi chodzi nawet kilka procent. Więc to jest diametralna różnica i ta wojna spowodowała, że liczba osób deklarujących się jako wierzące na Ukrainie wzrosła nawet o 10%. I to jest też zasób, którym Ukraina dysponuje obecnie i którego Rosja nie chce się pozbyć, bo Ukraina to jest kościół żywy, to jest kościół ludzi, którzy chodzą do cerkwi, to jest kościół, który zapewnia kleryków, a później duchownych cerkwi rosyjskiej. To jest też w wymiarze tym finansowym, bo jak ludzie chodzą do cerkwi, to też dają na tace, wspierają cerkiew i tak dalej, i tak dalej. Więc w wymiarze finansowym też to jest bardzo ważna sprawa. Tak więc ja myślę, że wojna zmieni Ukrainę w wielu wymiarach, a ten wymiar religijny będzie też kluczowy z tego względu, że przez całe dekady Rosja budowała swoje wpływy w oparciu o cerkiew, poprzez kazania, poprzez nauczanie, publikacje, które były rozpowszechniane w cerkwiach. Poczajów, ta ławra kijowsko-pecherska czy ławra świętogórska to były de facto ośrodki ruskiego miru, tej ideologii ruskiego miru, szerzenia tej antyukraińskiej ideologii. Nawet tam zegarki były ustawione niejednokrotnie w obrębie tych ławr na czas moskiewski. Więc Ukraina musi coś z tym zrobić, jeżeli chce zerwać te kolonialne więzi z Federacją Rosyjską i budować niezależną, niepodległą państwowość w takim duchu, można powiedzieć, europejskim.
1: O tych wyzwaniach, o tych zawiłościach, jak mówiłem, doktor Andrzej Szabaciuk, mój rozmówca, mój państwa gość, napisał w książce Między ruskim mirem a duchową niezależnością. Cerkwie prawosławne w Ukrainie wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego po 2014 roku. O tej książce właśnie rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę i tę opowieść.
0: Dziękuję, kłaniam się nisko.
2: Świat 24. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: Minęła piąta, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Dziś powroty z kilkudniowego wypoczynku. Na drogach zwiększona liczba patroli, które dbają o bezpieczeństwo. Od środy do piątku doszło do 188 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 226 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 934 nietrzeźwych kierujących.
1: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
0: Apelował komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Wzmożone działania funkcjonariuszy

0: związane z długim weekendem potrwają do jutra. Nad bezpieczeństwem na drogach czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. Maja Chwalińska jutro zamelduje się na 21. miejscu w światowym rankingu tenisistek. Oznacza to awans aż o 93 pozycje. Za awans do finału Rolanda Garrosa może liczyć na nagrodę w wysokości prawie 6 milionów złotych. Maja Chwalińska paryński turniej rozpoczynała od kwalifikacji prawie 3 tygodnie temu. Wygrała 9 meczów. Wczoraj w finale wielkoszlemowego turnieju w Paryżu lepsza okazała się Rosjanka Mira Andrijewa. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, tak mówią trenerzy z klubu Mai Chwalińskiej BKT Advantage w Bielsku-Białej.
1: Były sparring partner Mai, Mikołaj Wierzoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
2: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
1: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce odznaczenia bohaterów UPA uderza w polską wrażliwość historyczną, mówią zgodnie politycy koalicji i opozycji. Rozmowy w Radiowej Trójce dotyczyły także wątku odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta podkreśla, że Karol Nawrocki nie wycofa się ze swojej decyzji.
3: My jako Polacy, jako polskie społeczeństwo, które oddolnie, nie tylko aparatem państwa, ale też społecznie otworzyło serce, otworzyło domy, zrobiło wszystko, co mogło, żeby pomóc Ukrainie w tej wojnie, nie możemy dzisiaj się godzić na to, aby częścią cywilizacji zachodniej, częścią pewnych standardów i realiów, w których my się poruszamy, miało być państwo, którego mitem założycielskim i głównym fundamentem tożsamości narodowej mają być zbrodniarze.
0: Wiceminister rodziny z Lewicy Sebastian Gajewski uważa, że odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy może stać się narzędziem rosyjskiej propagandy.
4: Umiem sobie wyobrazić sytuację, gdzie na przykład na jakichś gremiach międzynarodowych, w Narodach Zjednoczonych, jakiś minister, wiceminister, ambasador z Federacji Rosyjskiej będzie opowiadał o tym, że przecież ten cały Zełenski to jest faszysta, bo mu nawet Polska odebrała order Orła Białego. Pamiętajmy, że tak Rosja buduje narrację o tym, co się dzieje na Ukrainie. Przecież oni opowiadają historię, że to nie jest żadna inwazja, tylko to jest specjalna operacja.
0: Jutro posiedzenie kapituły Orła Białego w sprawie odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy.
5: To są aktualności jedynki.
0: Komisja Europejska odpowiada na apel 11 krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Bruksela poinformowała, że zaproponuje zaostrzenie procedur wizowych. Niedawno ujawnione dane wskazały na rosnącą liczbę wiz dla Rosjan. Najwięcej wydały ich Francja, Włochy i Hiszpania, a najmniej Polska, Dania, Rumunia i Szwecja.
6: List 11 krajów powstał z inicjatywy Szwecji, ale Polska już od dłuższego czasu podkreślała, że potrzebne są dodatkowe restrykcje wizowe. Po napaści Rosji na Ukrainę Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia wizowe dla Rosjan, ale unijne kraje różnie wdrażają te wytyczne i brakuje spójności. Zaproponujemy dodatkowe ograniczenia, by skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa, zapowiedział rzecznik Komisji Markus Lammert. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Celem przeciwdziałanie uzależnieniom od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, która uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych.
7: Dużo w tej kampanii będzie na temat wolności, na temat tego, że człowiek, który jest uzależniony, traci tą wolność, że tak naprawdę nie on podejmuje decyzję, tylko jego uzależniony umysł. I to dla wielu osób młodych może być argument, że tego nie chcą, że chcą być wolni naprawdę, a nie być podporządkowani jakiejś chemicznej substancji, która wpływa na ich mózg.
0: Zapowiada główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W ciągu dnia ciepło, ale z opadami deszczu i burzami. Grzmieć będzie od Pomorza przez centralną Polskę aż po Małopolskę i Dolny Śląsk. W burzach na północy może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Bez opadów tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalnie wzrośnie do 20 stopni na Pomorzu,

0: 24 w centrum do 26 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Radio Podcast.
1: Podcast Polskiego Radia.
3: Przed nami finały piłkarskich mistrzostw świata, na których niestety zabraknie reprezentacji Polski. Pozwoliliśmy sobie więc powspominać czasy, kiedy to biało-czerwoni grali fantastycznie na mundialach i zdobywali medale. Witają Państwa
4: Andrzej Janisz
3: i Filip Jastrzębski. W pierwszym odcinku rok 1938. To był pierwszy występ reprezentacji Polski na mistrzostwach świata. Występ bardzo krótki.
4: Bardzo krótki, bo inna była formuła tych mistrzostw świata. To był rzeczywiście Puchar Świata. Wszystkie mecze rozgrywane systemem pucharowym. Nie było grup, kto przegrywał, odpadał. Przegraliśmy z Brazylią, ale po wielkim meczu.
3: Chcielibyśmy w każdym odcinku też pokazać Państwu pewne tło historyczne, społeczne, kulturowe, tak żebyśmy wszyscy mogli lepiej zrozumieć czasy, o których mowa. Wtedy, w czerwcu 1938 roku, prezydentem Polski był Ignacy Mościcki, prezydentem Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, Adolf Hitler stał na czele III Rzeszy, a Włochami rządził Benito Mussolini.
4: Papieżem był Ambrogio Damiano Acillerati, czyli Pius XI, a w kinach był pierwszy pełnometrażowy animowany film od Walta Disneya.
3: A jeśli o kinie mowa, w Los Angeles odbyła się 10. ceremonia wręczenia Oscarów. Najwięcej nagród zebrał wówczas film Życie Emila Zoli.
4: Literackiego Nobla otrzymała amerykańska powieściopisarka Pearl Buck za wspaniały epicki opis życia chińskich chłopów i za biograficzne arcydzieła.
3: Co królowało w gustach muzycznych? Otóż swing i jazz.
4: Węgierski artysta i dziennikarz Laszlo Biro wynalazł długopis.
3: Powszechne stawało się radio, które było wówczas nowym, modnym medium.
4: Polskie zakłady lotnicze wyprodukowały bombowiec Łoś.
3: Picasso stworzył chłernikę, która trafiła do Paryża, gdzie przed Mistrzostwami Świata odbywała się wystawa światowa.
4: Na łamach pisma Action Comics zadebiutował Superman.
3: A świat próbował otrząsnąć się po wielkim kryzysie, jednocześnie czekając na II wojnę światową, szczególnie po aneksji Austrii. W takich okolicznościach drużyna selekcjonera Józefa Kałuży wybierała się na Mistrzostwa Świata.
1: Sekrety mundialne.
3: Słynny mecz Polski z Brazylią na Mistrzostwach Świata w 1938 roku był transmitowany w Polskim Radiu. Tych relacji Michała Franka z wypiekami na twarzy i z uwagą słuchała właściwie cała Polska. Nam niestety nie było i nie będzie już dane wysłuchać tego, co wówczas mówił o tym spotkaniu Michał Frank. Te relacje archiwalne nie zachowały się, nie przetrwały próby czasu i II wojny światowej. W związku z tym podczas dzisiejszej audycji będziemy posiłkować się fragmentami z przeglądu sportowego. Oto pierwszy z nich.
5: Dzień 5 czerwca 1938 roku może stać się historyczną datą w kronikach polskiej piłki nożnej. Po raz pierwszy drużyna nasza staje do rozgrywek o Mistrzostwo Świata w grupie finalowej. Przeciwnikiem Polaków będą piłkarze Brazylii, którzy w ujęciu własnym przyjechali do Europy, aby zabrać wspaniałe trofeum – Puchar Mistrzowski.
3: O historycznym pierwszym występie reprezentacji Polski w finałach Mistrzostw Świata będziemy rozmawiać z wybitnym dziennikarzem, publicystą Stefanem Szczepukiem. Mamy taką konwencję w tej audycji, że zadajemy gościom pytanie, co robili w danym czasie. W związku z tym muszę panu zadać to pytanie, co pan robił latem roku 38?
6: Wbrew pozorom jeszcze mnie nie było na świecie i nic nie wskazywało na to, że się prędko na nim pojawię. Więc o tych mistrzostwach dowiedziałem się dopiero wiele lat później, tym bardziej, że w Polsce o nich właściwie może

0: Może to was zaskoczyć, jako ludzi młodszych, że niewiele o tych mistrzostwach mówiono, ponieważ to już jest moja teoria, nie jest to żadna tam wielka sprawa, ale generalnie o przedwojennej Polsce w jakimkolwiek kontekście mówiono niewiele w PRL-u, bo tam wszystko było B. Nie było żadnego tam centralnego ośrodka przemysłowego, ani portu w Gdyni, no bo ważniejsza była huta Lenina po wojnie. To wszystko, te proporcje były tak rozłożone. I w to się też wpisywał ten mecz. W jakimś tam sensie, bo dlatego, że mówić o nim właśnie warto i trzeba i należy, dlatego, że to był pierwszy występ i mecz, który przeszedł do historii.
1: I będziemy o tym mówić, ale musimy zadać również, ponieważ był to jeden mecz, więc najbardziej zasadne pytanie.
2: Gdyby, czyli co by było, gdyby reprezentacja Polski nie wylosowała tak silnej drużyny jak Brazylia?
0: Myślę, że miałaby szansę na grę w drugiej rundzie. Gra na systemie pucharowym właśnie, czyli krótko mówiąc przegrywający odpadał. Więc pańskie pytanie, co by było, gdybyśmy wylosowali nie Brazylię, tylko kogoś innego, jest bardzo zasadne, bo myślę, że no, z kimś innym mielibyśmy większe szanse. Pamiętajmy też, że niezależnie od tego, że Brazylia była świetną drużyną, mimo że na żadnych z dwóch poprzednich mistrzostwach nie odniosła sukcesów, to jeszcze jedna rzecz była przeciwko nam, można powiedzieć, przeciwko Polakom. To był pierwszy przeciwnik reprezentacji pochodzący z Ameryki Południowej. Myśmy nie wiedzieli, jak oni grają. Myśmy tylko o tym słyszeli.
3: Piłkarze nasi z niejednego pieca chleb jedli. Liczymy na to, że oszołomić ich będzie trudno. Z całą pewnością nie zdetonują się sztuczkami swych egzotycznych rywali, a mamy przecież i u siebie nie lada żonglerów piłki, których stać na ripostę najwyższej marki światowej. Ale nie o to chodzi. Odradzamy wręcz stanowczo te doraźne metody odegrywania się. Chodzić będzie o coś więcej niż o chwilowe zadowolenie. Wymagamy i mamy prawo wymagać od naszej drużyny, aby miała przed oczyma tylko cel ostateczny – uzyskanie najlepszego wyniku, dążenie do zwycięstwa. Żadnej chwili słabości, żadnego zapomnienia się, żadnego samosądu na boisku. Zgodny wspólny wysiłek mięśni i ducha, aż do końca. Jeśli mimo to Brazylijczycy okażą się lepsi od nas, ulegniemy przynajmniej nie bez walki, jak prawdziwi sportowcy i nikt nie będzie miał o to do naszych chłopców pretensji. Wiemy jednak, że drużyna polska umie się bronić. Dowiodła tego na wiosnę w Belgradzie, że umie atakować. Widzieliśmy to na meczu z Irlandią. Jeżeli te dwie skale możliwości zejdą się dnia 5 czerwca, mieć będziemy poważne szanse na zwycięstwo w Strasburgu.
1: Tak nawiasem mówiąc, to tylko powiemy, że Polskie Radio jest trochę starsze od Mistrzostw Świata. Niedużo, bo 3 lata tylko, te pierwsze Urugwaj, drugie Włochy, trzecie Francja. Mistrzostwa Świata dziwne dla nas przynajmniej, bo przecież nie skompletowano nawet 16 reprezentacji.
0: To był jedyny taki przypadek w historii mistrzostw, kiedy drużyna, reprezentacja kraju, który awansował do finałów, nie wystąpiła w tych finałach.
1: Od razu powiedzmy dlaczego.
0: I to była Austria. Dlatego, że 3 miesiące przed mistrzostwami doszło do Anschlussu. Austria jako państwo przestała istnieć, stała się częścią III Rzeszy.
1: Czyli zawodnicy reprezentacji Austrii, która zakwalifikowała się na te mistrzostwa, przynajmniej ich część, zagrała w reprezentacji Niemiec.
0: Tam były 2 mecze ze Szwajcarią, obydwa na Parc des Princes, który ledwo wtedy powstał, miał chyba za 3 lata. Dzisiaj jest to stadion legendarny. Wtedy jeszcze nie wiadomo było, jak się jego historia potoczy. W każdym razie we Francji już były takie nastroje bardzo lewicowe, zresztą był lewicowy rząd. Tam to troszkę inaczej te mistrzostwa wyglądały niż poprzednie we Włoszech. I te pierwsze w Urugwaju i w przypadku tego pierwszego meczu, kiedy wyszły reprezentacje Niemiec właśnie w połowie złożonej z Austriaków i Szwajcarii, Niemcy zostali wygwizdani. Kiedy odgrywano hymn, to publika gwizdała, a kiedy mecz się zaczął, to obrzucano Niemców butelkami i pomidorami. To była reakcja na to, co się dzieje w Rzeszy.
1: Ale to nie była jedyna polityczna konotacja podczas tych mistrzostw, dlatego że do eliminacji nie dopuszczono w ogóle reprezentacji Hiszpanii. Wiemy, co

0: działo się wówczas w Hiszpanii, to była ta wojna domowa, ze względów, jak to ujęto, na niemożliwość skompletowania obiektywnej drużyny. Czyli my w tej chwili mówimy o sporcie, o związkach z polityką i tak dalej, natomiast takie, jakie one były wtedy, to jest zupełnie nie do opisania. To są rzeczy, które nam w tej chwili w ogóle do głowy nie przychodzą.
1: Świat miał wtedy, ten świat kibiców sportowych miał wtedy dwa doświadczenia. Obydwa takie, powiedziałbym, średnie dające do myślenia. Jedno to jest mundial, a właściwie mondiale we Włoszech w 1934 roku, które Benito Mussolini wykorzystał dla swoich celów, niewątpliwie. I nawet można z jakąś tam dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że on zrobił wszystko, dołożył wszelkich starań, użyję takiego sformułowania, żeby Włosi te mistrzostwa wygrali, aby pokazać, że my, faszyści, możemy pokazać, że jesteśmy najlepsi na świecie.
0: Tężyzna w narodzie.
1: Tak jest, tak jest. No i dwa lata później mamy igrzyska w Berlinie, które fantastycznie wykorzystała propaganda hitlerowska.
0: Ale wróćmy do polskiego udziału, a raczej jego braku w drugich mistrzostwach, tych włoskich, o których wspomniałeś. Przecież reprezentacja Polski wystartowała w eliminacjach, przegrała pierwszy mecz z Czechosłowacją, a na drugi nie pojechała.
2: I to przegrała nieznacznie, i to jedną bramką.
1: I to mamy tutaj, mamy też kolejny przykładek związków polityki ze sportem, czy ingerencji polityki w sport, dlatego że no, było tak, jak mówicie, pierwszy mecz z Czechosłowacją odbył się na stadionie Legii. To był pierwszy w ogóle mecz eliminacyjny w historii reprezentacji Polski. Przegraliśmy 1-2 tylko. Bramkę dla Polski strzelił z karnego Henryk Martyna. To był taki stoper, tam 1,69 m, wzrostu 100 kg wagi. Był podobno fantastyczny.
0: Ale kopnięcie nie było.
1: Tak, podobno jak miał taki tak silny strzał, że tam no to legendy, że bramkarz razem z piłką wpadał do siatki. No raczej chyba tak nie było, no ale okej. Okay. W każdym razie, a bramki czeskiej bronił słynny, legendarny rzeczywiście, no legendarny Franciszek Planiczka. W rewanżu nie mieliśmy dużych szans, skoro się przegrywało siebie 1-2 z dobrą drużyną. Ale do rewanżu w ogóle nie doszło, dlatego że mamy rok 34. Są stosunki między Polską a Czechosłowacją są bardzo napięte.
0: I na wyraźną,
1: Zaolzie, i na wyraźną sugestię Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska na ten rewanż nie pojechała. Otrzymała karę od FIFA, nic to nie znaczyło. Nie pojechaliśmy w ten sposób. Straciliśmy znikomą, ale jednak szansę na udział w mistrzostwach.
2: W 1930, kiedy był pierwszy mundial, nie było eliminacji, jedyny mundial bez eliminacji. Zostały zaproszone wszystkie zrzeszone w FIFA drużyny narodowe, w tym Polska, która była w strukturach FIFA od 1923 roku.
1: No, ale tak, została przyjęta tego samego dnia, co Portugalia.
2: I na tym turnieju nas zabrakło, my tego zaproszenia nie przyjęliśmy. Czy tutaj względy ekonomiczne decydowały?
1: Pamiętajmy, co się dzieje w świecie w roku 1930. Jesteśmy, jeszcze ten świat przeżywa wielki kryzys po krachu na Wall Street. Pieniędzy generalnie nie ma. O stronie sportowej nie mówię. W 1930 roku Polska była jeszcze dość słaba, miała dość słabą reprezentację, umówmy się, więc pewnie tutaj też rozważano, czy jest sens tam się w ogóle pokazywać, ale pamiętamy, jak ja mówię o pieniądzach, to nie są pieniądze tylko w sensie dosłownym, że to kosztuje tyle i tyle, niezależnie od tego, ile FIFA zwraca, ale też no, mówimy o tym rejsie statkiem Conte Verde z Genui do Montevideo. Ile to trwa?
0: Przez Rio de Janeiro.
1: Ile to trwa? Nie każdego, pamiętajmy, że polscy piłkarze byli do wybuchu II wojny światowej amatorami. Oni musieliby się zwalniać z pracy, nie dostaliby zwrotu utraconych zarobków. To był nie tylko problem Polski, omijano to jakoś tam, że dawano te pieniądze pracodawcy, pracodawca potem to rozdzielał, żeby tylko udawać, że mamy tutaj amatorstwo. W każdym razie myślę, że z tych wszystkich powodów to byłoby niemożliwe. Ale też wróćmy do tego 38. I tu nam się historia powtarza z jednym uczestnikiem niecodziennym, i to są Indie Holenderskie. Przecież to jest kolonia Holandii. Oni się dostali do finałów, dzisiejsza Indonezja z grubsza, to się tam pokrywało mniej więcej tak. Oni się dostali do finałów w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności, bo najpierw się wycofała Japonia, a potem oni mieli zagrać z reprezentacją Stanów Zjednoczonych w Rotterdamie i Amerykanie też się wycofali, bo im się nie chciało przyjrzeć do Europy. Nie byli przekonani, że oni mogą ten mecz wygrać, chociaż pewnie by wygrali.

0: grali. Pewnie tak, bo Amerykanie wtedy nie byli tacy źli. I w ten sposób do finału dostały się Indie holenderskie. I teraz uważajcie, panowie. Mistrzostwa rozpoczynają się tam 5 czy 4 czerwca. Myśmy grali z Brazylią 5. I ci piłkarze z Indii holenderskich zaczynają podróż do Europy jeszcze w kwietniu. Czyli najpierw tam pociągiem gdzieś do Jakarty, wtedy to była Batawia, potem jeden statek przez Ceylon, kanał Suezki, Chartum, Port Said do Europy, do Marsylii. W tej Marsylii oni wcale nie pojechali prosto do Paryża, tylko pojechali do Holandii, żeby tam rozegrać jeszcze parę meczów, się zorientować, czy w ogóle są cokolwiek warci. Nie byli dużo warci, to prawda, no ale to się wszystko... I zobacz, ile to trwa.
1: Po 3-tygodniowym pobycie na ziemi francuskiej, gdzie uszy egzotycznych gości doszły nieznane im dotąd prawdy o piłkarstwie europejskim w ogóle, a o naszym w szczególności, pewność Brazylijczyków uległa już pewnej deprecjacji. Nie w tym stopniu jednak, aby widzieli oni innego, godniejszego faworyta do tytułu mistrza świata. Po prostu dopuszczają teoretycznie możliwość niespodzianki właśnie w meczu z Polską.
2: Te mistrzostwa również zasłynęły tym, że po raz pierwszy na turniej jedna z drużyn przyleciała samolotem. To byli Szwedzi, którzy dotarli do Francji samolotem i to był pierwszy przypadek w historii.
0: I o ile mi wiadomo, to Szwedzi w ogóle byli pierwszą reprezentacją, która podróżowała samolotami. Nie wiem, czy wynikało to z ich możliwości finansowych, czy z jakichś innych powodów, no bo w końcu będąc w Europie mieli wszędzie blisko. Ale tak. To się zmieniało. No.
2: Byli Szwedzi, wspomniałeś o Indiach Zachodnich, ale przecież wśród tych drużyn nie było ojców futbolu. Nie było Anglików.
0: Ponieważ oni mimo zaproszeń uznawali zawsze, że im mistrzostwa do niczego nie są potrzebne, ponieważ oni są mistrzami świata z definicji. Oni futbol wymyślili, oni są w nim najlepsi i nie muszą mieć żadnych turniejów, żeby to udowadniać. Co było no, kompletną bzdurą, oczywiście, tym bardziej, że Anglicy wprawdzie piłkę nożną wymyślili tę współczesną, ale bardzo szybko znaleźli naśladowców, którzy byli lepsi od mistrzów. Bardzo szybko. Więc ja nie jestem pewien, czy gdyby Anglicy startowali w mistrzostwach jakikolwiek przed wojną, to by je wygrali. Nie mam takiej pewności. Trudno było, ponieważ nie było takich rywalizacji międzynarodowych. Mistrzostw Europy przecież też nie było. Trudno było na podstawie jedynie meczów towarzyskich stwierdzić, kto jest dobry, kto jest słabszy i na tej podstawie zrobić jakąś hierarchię. No nie było czegoś takiego. Uważam, że Polacy, można by ich było zaliczyć wtedy do takiej średniej klasy europejskiej. Bo to jest wspomniany w 1934 roku mecz z Czechosłowacją minimalnie przegrany.
2: Przypomnijmy, Czechosłowacja została wicemistrzem świata. I tak, to po dodatkowym meczu.
0: Tak jest, z Włochami, na ich terenie. To jest zwycięstwo w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 1938 roku nad Jugosławią 4-0 tu w Warszawie. Tam przegraliśmy 0-1. Zdaje się, że można mówić w kontekście tamtego meczu w Belgradzie, że to było takie pierwsze polskie Wembley.
1: Polska traci tylko jedną bramkę. Droga do finałów otwarta. Przegraliśmy rewanż 0-1 i wygraliśmy wyjazd do Francji. Oto jest sens dzisiejszego spotkania. Chciałoby się poprzestać na tej lapidarnej krytyce i nie wspominać już więcej o grze nerwów i podniecenia stanowiących zasadniczy element dzisiejszego widowiska. Można by co najwyżej dodać jeszcze dwie cyfry, 17-3 rzutów wolnych i 10 rogów na korzyść Jugosławii. Kto posiada nieco fantazji, dośpiewa sobie resztę.
0: Tam Jugosłowianie mieli miażdżącą przewagę, no ale strzelili tylko jedną bramkę, więc nie odrobili strat.
3: Czyli pierwszy polski autobus w defensywie.
0: No, trochę taki z konieczności. Przede wszystkim to jest 4. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Myśmy o 3. miejsce przegrali tam z Norwegami 2-3, a Norwegowie należeli do czołówki europejskiej wtedy.
2: Ja pokuszę się o taką analogię, która wyjdzie później w naszych następnych odcinkach, o tym, że tak jak drużyna Kazimierza Górskiego ukształtowała się podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium,

0: Monachium, tak, reprezentacja Józefa Kałuży, bo to on był kapitanem związkowym, tak wówczas nazywano funkcję selekcjonera, ukształtowała się właśnie podczas tych Igrzysk Olimpijskich w Berlinie.
1: W znacznym stopniu tak, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy, że na Igrzyskach w Berlinie nie grał Ernest Wilimowski. Starsi obserwatorzy, których jeszcze mieliśmy i ty i ja okazję poznać i porozmawiać z nimi, czy dawni piłkarze, czy dziennikarze, dość zgodnie mówili, że gdyby na Igrzyskach w Berlinie grał Wilimowski, to my byśmy tam zdobyli medal. Jednak on był, jego obecność na boisku bardzo była znacząca.
2: 5 czerwca, 17.30, stadion w Strasburgu i mecz Polska-Brazylia. Co prawda to rywale otwierają wynik tego spotkania, no ale mamy też pierwszego historycznego gola dla reprezentacji polskiej, jeśli chodzi o mundialowe występy. Po faulu na Wilimowskim zdobywa go z rzutu karnego Szerwkę.
3: Start Brazylijczyków był tak mocny, że beznadziejny wydawał się wszelki wysiłek. Pierwsza bramka ich padła w 18 minucie i, przyznajmy, była ona dojrzałym owocem zdecydowanej supremacji. Nawet gdy Szerwkę wyrównał po 5 minutach z karnego za faul na Wilimowskim, który miał wszelkie szanse ulokować piłkę w siatce, nie wierzyło się, by mogło się to skończyć dobrze. Na parę sekund przed końcem Piątek przypomniał sobie nareszcie, jak to idzie się na przebój. Choćby trzeba było wypróć z siebie kiszki. Goń za pilką, mija dwóch przeciwników. Jeszcze starczy sił na strzał. Do Witka Szerwkę lekko muska pilkę. Tlok pod bramką, znów pilka wraca w pole pod nogi Wilimowskiego i tu dosięgł ją los. Jest znów 4-4.
1: Też jako obserwatorzy dość zgodnie mówili, bardzo istotne znaczenie miał fakt, że w przerwie spadł deszcz i padał przez całą drugą połowę.
2: I znowu ten deszcz się pojawia, prawda?
1: No, znowu się pojawia deszcz i teraz, tak jak ja czytałem parę opisów tego meczu, to wychodzi mi z tego coś takiego, że to było takie pierwsze, właściwie, no, że Polacy są dobrze na błoto, jak to się czasami mówiło. Ale nie trywializując tego, to jedno nie ulega wątpliwości. Na takim mokrym, grząskim boisku łatwiej się bronić niż atakować.
2: Czyli te warunki nam sprzyjały, warunki w przeciwieństwie do 74.
1: Czyli krótko mówiąc, te ataki Brazylijczyków oparte na technice troszeczkę osłabły. Jednak no, gra krótkimi podaniami na boisku, na którym piłka się zatrzymuje, no, mają niewielkie szanse powodzenia. W związku z tym ten mecz już wyglądał zupełnie inaczej. Że jednak nawiązaliśmy tę walkę rzeczywiście.
0: Ten mecz i te mistrzostwa są rozpatrywane z punktu widzenia dwóch zawodników tylko. Bo wydaje mi się, że zdecydowana większość ludzi w Polsce wie, że bramki dla Brazylii strzelał Leonidas, a dla Polski Wilimowski. I to był jakby rywalizacja tych dwóch piłkarzy. Mało kto zna pozostałych piłkarzy, którzy występowali w tamtym meczu.
3: Dopiero teraz nastąpił prawdziwy dramat. Zamiast pierwszej bramki Polaków padły dla Brazylii dwie. Były one dziełem niezmożonego Leonidasa, który nie mogąc dać sobie rady na śliskim boisku, grał nawet przez jakiś czas boso.
1: Nie mógł grać boso. Nie mogę, bo po prostu no, przepisy zabraniały.
0: I są to zdjęcia pokazujące, nie, no, że pewnie oczywiście
2: legenda
0: miał
2: głosi, że chciał się poczuć jak u siebie, no tak, za młodych lat w Brazylii.
1: No właśnie, i tak się mówiło, że no, ci biedni Brazylijczycy nie mieli piłek, to żonglowali pomarańczami i potem jak mieli większą piłkę, to im to łatwiej wychodziło i tak dalej, i tak dalej. Robili to boso z biedy. Nie przesadzajmy. Wszyscy grali w butach, natomiast mogło i prawdopodobnie doszło do takiej sytuacji, że ponieważ wspominaliśmy, że grano na błocie, buty miały, korki miały 6 kołków. Skórzane buty, na skórzanych paskach było nabijanych 6 skórzanych kołków i między te kołki zostawało tam błoto. W związku z tym po iluś tam minutach zawodnicy się ślizgali. I najprawdopodobniej było tak, że ponieważ Leonidas też się ślizgał, to musiał zejść na chwilę na bok boiska, zdjąć buty, żeby usunąć z nich to błoto. Nie wiem, może akurat w tym czasie przyleciała do niego piłka, więc wszedł na boisko i ją kopnął bosą stopą. Tego nie wiem, ale

0: Bardzo nie, prawdopodobne, ale nie. Bo powiedzmy od razu, wtedy nie było takich restrykcji. Jeżeli on wybiegł na chwilę zdjąć buty, to nie musiał czekać na sygnał sędziego, który miał go wpuścić na boisko. To jest rzecz pierwsza.
1: No, oczywiście.
0: A rzecz druga jest taka, że wówczas nie było zmian przecież.
1: To może szokować niektórych słuchaczy, ale pierwszymi mistrzostwami świata, na których były zmiany zawodników, to był Mundial w Meksyku w 1970 roku.
0: Powiedzmy o transmisji radiowej, bo była transmisja radiowa z tego spotkania w Strasburgu. Jej autorem był Michał Frank, który relacjonował wszystko, co było. Nawet skarżył się, że nie mógł się napić ani papierosa zapalić, ale stanowisko mu piękne przygotowano.
2: Tak, stanowisko na dachu tego stadionu. Podobno wszystko było przygotowane bardzo dobrze, ale wspominaliśmy o deszczu. Też musiał się przed tym deszczem pan Michał Frank bronić. To był wówczas człowiek 31-letni, bardzo młody sprawozdawca Polskiego Radia, który zresztą 2 lata wcześniej wygrał konkurs na sprawozdawcę.
0: Człowiek wielu talentów, który w dodatku mówił po rozmowach, że on w ogóle nie wiedział. On mówił, bo mówił. Ale czy to było w Polsce odbierane, to nie miał żadnego pojęcia. Natomiast było odbierane bardzo.
2: Tak, na ulicach. W całej Polsce na ulicach głośniki słuchano transmisji. Wówczas nawet nie w radiowej jedynce, tylko po prostu w Polskim Radiu. No i nie mamy tych radiowych nagrań w naszych archiwach, bo uległo to wszystko zniszczeniu. Podobno komentarz był bardzo rzeczowy i spokojny. Tam nie było hurra optymizmu, tam było spokojne, rzeczowe mówienie
1: ja
2: o futbolu.
1: Ja gdzieś czytałem jego wspomnienia. Michał Frank zdaje się nie miał za sobą żadnych doświadczeń piłkarskich, ale zrobił to bardzo dobrze.
2: Ale był sędzią piłkarskim.
1: Był sędzią piłkarskim, natomiast chyba nie grał w piłkę. Był sędzią, no był lekarzem przede wszystkim. Zginął w Auschwitz, trafił tam, był Żydem, trafił tam.
2: Urodzony jako Mojżesz Frank.
1: Tak, w każdym razie on opowiadał, że to stanowisko, tak to byśmy dzisiaj powiedzieli, komentatorskie, zainstalowano mu właśnie na dachu, skąd było słabo widać. I to tak fajnie, że mówi po prawej stronie, no w końcu ta trybuna, ten dach był dość długi, nie? Tam miał, zakładam, że miał długość 100 metrówki mniej więcej, tak? Czyli długość tej no, samej trybuny. I po prawej stronie był komentator brazylijski, w środku był francuski. Mówi, a ja stałem po lewej stronie, między nami było tam 20-30 metrów odległości. I mówi, że największym problemem było to, że po pierwsze ten deszcz przeszkadzał mu w oglądaniu, bo nie wszystko dobrze widział. Czemu się trudno dziwić, a po drugie, że nie mógł zapalić. Nawet doszło do takiej sytuacji, że pomagał mu Edmund Giemza, jeden z zawodników rezerwowych, który, jak już ustaliliśmy, i tak na boisko by nie wszedł, bo nie było zmian. I on tam stał nad nim z parasolem, ale właściwie bardziej biegał niż stał. W związku z tym była to pomoc taka iluzoryczna, powiedziałbym. No i być może tutaj też to jego stanowisko i ta odległość do boiska i deszcz przeszkadzający w odbiorze sprawiły, że Michał Frank w swojej transmisji też uznał bramkę tą 5. dla Polski, uznał, że strzelił ją Wilimowski. No i tutaj mamy pewien problem, bo zawsze tak myśleliśmy. Właściwie, że 4 bramki strzelił Wilimowski, to jest w ogóle, no, to przechodzi do historii. Nikt nigdy Brazylii na Mistrzostwach Świata nie wbił 4 bramek. Ale nasz nieżyjący kolega Leszek Jarosz kilka lat temu napisał takie no, fantastyczne 2 tomy historii mundiali i tam on właściwie, no, można powiedzieć, że niemal udowadnia, może nie w 100%, ale
0: poddaje wątpliwość,
1: czy autorem, czy zdobywcą tej 5. bramki był na pewno Wilimowski, a nie Szerwkę właśnie, ten, który strzelił karnego, który był środkowym napastnikiem i po prostu przystawił nogę po dośrodkowaniu Wodarza. Jedni mówili, że Wilimowski, drugi, że Szerwkę, jedni i drudzy mieli na to argumenty. No, przyjęło się i w protokołach FIFA jest, że jednak Wilimowski.
0: Ładniej to brzmi, bo człowiek legenda. Wydaje mi się, że ten mecz i te mistrzostwa, które skończyły się dla Polski tylko jednym spotkaniem, po dogrywce co prawda, ale jednym spotkaniem, są tylko kanwą do tego, żeby powiedzieć o chyba jednej z najbardziej dramatycznych postaci, jeżeli chodzi chyba nie tylko o polski futbol, ale o cały polski sport, czyli Erneście Wilimowskim. Najpierw musimy powiedzieć to, że on się wcale nie urodził jako Wilimowski. Tak, urodził się jako Ernst Otto Pradella.
1: Pradella, tak. To było nazwisko matki właściwie, bo ojciec był

0: Polakiem. On się urodził w 1916 roku.
1: To już nazwisko jest... Wilimowski, od razu powiedzmy, żeby to uporządkować, to jest nazwisko męża...
0: Matki. Tak, pani Pradeli.
1: Który usynowił Ernesta.
0: Tak, masz rację, tak.
1: I to było nazwisko właśnie już pod którym go znamy.
0: Wilimowski podkreślał, że jest górnoślązakiem. Grał dla Polski. Grał najpierw w drużynie mniejszości niemieckiej, która się nazywała Erste Fußball Club Katowic. Jako 17-latka kupił go Ruch Chorzów i on tam zaczął robić w latach 30. No nieprawdopodobną karierę rzeczywiście. I jak pamiętam jeszcze w latach 60., jak się pojawił Włodzimierz Lubański, który był niewątpliwie geniuszem futbolu, to, i wszyscy cmokali, że nigdy nie mieliśmy takiego piłkarza w historii Polski, to starzy Ślązacy, nie tylko Ślązacy, mówili, tam dobry jest, ale Wilimowski to był piłkarz. Że on ma jakąś nieprawdopodobną umiejętność dryblingu, który sobie wyrobił grając na hałdach z chłopaczkami takimi 12-14-letnimi. Miał ich przeciwko sobie 10 i żeby nikomu krzywdy nie zrobić, to nie strzelał z całą mocą. W związku z tym musiał wszystkich przedryblować. I potem to samo robił z przeciwnikami na boisku. Podobno był kimś absolutnie niezwykłym.
2: Postać bardzo trudna do oceny. Wspominaliśmy, bo w czasie II wojny światowej występował w reprezentacji III Rzeszy, co do dziś uznawane jest jako zdrada. Natomiast spróbujmy może przedstawić naszym słuchaczom jego perspektywę, bo to nie jest tak jednoznaczne i tak proste, jak się dzisiaj wydaje.
1: Nie dostosowujmy tamtych realiów do tego, co dzieje się teraz. Wszyscy ci piłkarze, którzy grali w Mistrzostwach Świata, w reprezentacji Polski, to byli ludzie, którzy urodzili się albo w Austrii, albo w Niemczech, albo w Rosji.
2: Pod zaborami.
1: Pod zaborami. Polski wtedy nie było. Fryderyk Szerwke, który strzelił karnego w tamtym meczu, był Niemcem. Był Niemcem żyjącym w Poznaniu. Wielu zawodników, tacy jak Gerard Bodasz, jak Wilhelm Piec na przykład, byli w Wehrmachcie. Inni znów zmieniali nazwiska z niemieckiego na polskie. Niektórzy zmieniali z polskiego na niemieckie. Ci zawodnicy grali, zwłaszcza ci górnoślązacy, w klubach niemieckich. Więc nie oceniajmy, ale jedynym zawodnikiem, który wystąpił w reprezentacji innego kraju, w tym przypadku okupanta, był Wilimowski. I to jest pytanie, dlaczego?
0: Ja go będę bronił. Ja wiem, że do dzisiaj trwają spory, czy on był zdrajcą, czy należy go traktować łagodnie. Ja należę do tej drugiej kategorii. Uważam, że należy go traktować łagodnie, bo pamiętajmy, że kiedy wybuchła wojna, Wilimowski miał, 23 lata? Dopiero się ożenił. On chciał grać. On się ożenił, chyba nie jestem pewien, czy nie 2 września, jakoś tak. Młoda żona, on chciał grać. I mu było wszystko jedno gdzie. I został Reichsdeutschem, tak jak wielu innych górnoślązaków, bo to było w sumie naturalne.
1: I piłkarzy tej reprezentacji.
0: Tak jest.
1: Oni byli wpisywani
0: tak
1: na listy.
0: Jest. Tak, tak jest. I rzeczywiście, grał w reprezentacji Niemiec, bo był dobry, to grał. Zamiast powiedzieć, że nie gram, mógł tak powiedzieć, oczywiście, że mógł. Ale to właśnie to jest to, o czym ty powiedziałeś. Ja nie oceniam ludzi za ich postawy, w czasach, w których to nie było takie oczywiste, że jednak czasami za takimi decyzjami ich ceną było życie, dosłownie. Pamiętajmy, że on też grał, oprócz tego, że chciał, to on musiał grać, dlatego że w pewnym momencie jego matka trafiła do Oświęcimia, do Auschwitz. I co on miał powiedzieć, że on się wypina na Hitlera, bo mu matkę wsadził? Wprost przeciwnie, on grał, żeby tę matkę mu wypuszczono. I tak zresztą było. Ja nie znam też żadnego przypadku, nigdy nikt nie zachowały się żadne takie relacje świadczące o tym, że on wprawdzie zakładał mundur chyba nawet Luftwaffe, nie Wehrmachtu, nie jestem tego pewien. Grał w takiej drużynie złożonej z, co się nazywało, Rote Jäger, przez takiego słynnego lotnika, który się nazywał Graf, więc chyba mieli mundury Luftwaffe, ale on nigdy prawdopodobnie nie nosił broni, a jeśli nawet to z niej nie strzelał, nigdy nie mówił niczego przeciwko Polsce, Polakom, nawet przez pewne kręgi w Niemczech był uważany za Polaczka, nazywano go pogardliwie Polaczkiem. No a po wojnie

0: Nie, to już nie mógł wrócić, no bo już był zdrajcą. To jest to trochę tak, że najwybitniejszym polskim piłkarzem przed wojną był Górnoślązak, grający w reprezentacji Polski i Niemiec, Ernest Wilimowski. Pierwszym człowiekiem, który strzelił dla Polski bramkę na mundialu, był Niemiec Fryderyk Szerwke. Kapitanem reprezentacji Polski w latach 30. był Jerzy Bułanow, czyli Jurij Bułanow, Rosjanin, który uciekł przed rewolucją październikową z Moskwy. Był piłkarzem Polonii. I była taka słynna historia, jak Polska grała tutaj z Niemcami w 36 bodajże roku na stadionie Wojska Polskiego, to kapitanami reprezentacji byli ze strony Polski Rosjanin Jerzy Bułanow, a ze strony Niemiec w jakimś sensie Polak Stanisław Kobierski, bo jego rodzice pochodzili z Poznania. I podobno doszło do takiej sytuacji, że jak wymieniali się przed meczem proporczykami, to Kobierski miał ponoć powiedzieć Bułanowowi: mówmy do siebie po polsku, przecież my jesteśmy Poloki. I żeby tę listę zakończyć, to pierwszym człowiekiem, który strzelił bramkę dla Polski, był Żyd z Jutrzenki Kraków, Józef Kloc. Bo tak wyglądał wtedy świat i ta Polska porozbiorowa, jak mówiłeś. Trudno mieć pretensje do kogokolwiek, tak to wyglądało.
1: Przypomnijmy sobie sztukę, którą niedawno pokazał Teatr Telewizji, ECI. Ernest Wilimowski, to fikcyjne spotkanie, znaczy fikcyjna rozmowa, bo spotkanie miało miejsce, ale taka rozmowa miejsca nie miała, między Kazimierzem Górskim i Ernestem Wilimowskim. Spotkanie dwóch ludzi, których teoretycznie powinno różnić wszystko, ale łączyło bardzo wiele.
0: Sztuka wzbudziła troszkę emocji, tak bym powiedział.
1: Bo to jest sztuka, żeby budzić emocje.
0: No tak, tak. Wzbudziła je dlatego, że rzeczywiście do takiego spotkania doszło. Wspomina o tym Kazimierz Górski. Zresztą ja go o to pytałem i mi to potwierdził, że rzeczywiście, kiedy oni byli Polacy, znaczy na zgrupowaniu w 1974 roku w Murhart, to przyjechał Wilimowski, chciał się spotkać z Górskim. Górski w pierwszej chwili się nie zorientował, bo mieszkał w Niemczech, no cały czas. Górski w pierwszej chwili się nie zorientował, kto to jest, a kiedy się zorientował, to mówi mi: no ale ja nie wiedziałem, wie pan, co ja mam mu powiedzieć. Kiedyś to był mój idol, a teraz to ja nie wiedziałem, czy to prowokacja, czy nie prowokacja. Przecież pamiętajmy, że my w tym 74 jechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Niemiec, które tak po takim powszechnym odbiorze propagandy, przynajmniej tej oficjalnej, uchodziły za naszego wroga. To są Niemcy, to jest kraj odwetowców, tam chubki i czaj i tak dalej, i tak dalej. No, Konrad Adenauer, kanclerz Niemiec, był przedstawiany
1: w krzyżackim płaszczu,
0: tak. I nagle przychodzi do Górskiego jakiś Niemiec mówiący łamaną polszczyzną i mówi: ja nie wiedziałem, o co w ogóle chodzi. W związku z tym nie doszło do żadnej dłuższej rozmowy. Tę rozmowę wymyślił autor sztuki, dyrektor teatru imienia Wyspiańskiego w Katowicach, czyli Robert Talarczyk, i to jest jego prawo. To jest fikcja literacka. Czy ta rozmowa, gdyby oni się spotkali na dłużej, rzeczywiście tak by wyglądała, jak wyglądała w sztuce, tego nie wiemy. Ale wiele sformułowań, jakie tam padły, wypowiadanych przez czy Górskiego, czy Wilimowskiego, jest uprawnionych.
1: To łączy się z tym, o czym my mówiliśmy, bo tych ludzi urodzonych gdzie indziej, mających różnego rodzaju poczucie przynależności do polskiej państwowości, było bardzo wielu, ale tylko jeden z nich zagrał w innej reprezentacji. Kazimierz Górski w czasie II wojny światowej pod okupacją sowiecką także grał w sowieckich klubach. I wtedy to pytanie, dlaczego zagrałeś w reprezentacji, a Wilimowski miał odpowiedzieć: bo mi zaproponowali, a tobie nie.
0: Mało tego, a jak był Lwów pod okupacją niemiecką, to Górski grał w klubie niemieckim. Może nie do końca, ale usankcjonowanym przez Niemców. I też trudno mieć o to pretensje.
1: Oni chcieli grać w piłkę.
0: Po prostu chcieli grać w piłkę. No pamiętajmy, no mówię, że to jak Wilimowski urodził się w roku 1916, a Górski w 21. No to oni byli jeszcze młodymi, bardzo młodymi ludźmi, którzy nie myśleli o wojnie, o polityce, co jest słuszne, co nie jest słuszne.
2: I nie mieli tej perspektywy, którą my mamy.
0: I nie wiedzieli, co się stanie. Oni chcieli przedłużać sobie normalne życie, no. Przecież no, nie zapominajmy, że jak wojna już prawie się kończyła, to Górski przyjechał już do Warszawy jako żołnierz. Górski był w wojsku raptem pół roku tylko, ale był w

w armii, która szła od Lublina. On został żołnierzem chyba w listopadzie czy w grudniu 1944 roku.

0: mając lat 24, już jako w miarę znany piłkarz, został wytypowany przez wojsko do odbudowy Legii. Jeszcze nie wiadomo było, czy klub, który powstanie na miejscu starej Legii, będzie się nazywał Legia, ale tak było. I Górski mówi, i ja miałem wybierać spośród żołnierzy na placu apelowym, rzucało się piłkę, a ja patrzyłem, kto się nadaje, kto się nie nadaje, kto kiedyś grał, kto nie grał. I to było tak, że kto się w miarę nadawał, to zostawał w Warszawie i wielu, kilku przynajmniej tych żołnierzy zaczęło budowę, stało się zawodnikami tych pierwszych drużyn Legii, a kto się nie nadawał, to dalej szedł na front, czyli szedł na Berlin i nie wiadomo było, czy wróci. I mówi, i to był dla mnie problem, bo nikogo nie chciałem skazywać na śmierć. I znowu mówimy, że piłka jest piękna, ale no fajnie jest piękna, ale jednak ile to jest czasami takich spraw, które z samym sportem mają niewiele wspólnego. To jest życie.
1: A za dziś bardzo już dziękujemy. Naszym gościem był Stefan Szczepłek.
0: Dziękuję bardzo.
1: I my dziękujemy już za uwagę.
2: Andrzej Janisz
1: i Filip Jastrzębski.
3: Radio Podcast. Powtórka programu.
4: Historyczny sukces Maji Chwalińskiej poruszył szczególnie kibiców Bielsku-Białej. Mieszkańcy miasta nie kryją dumy ze swojej zawodniczki. W strefie kibica Beskidzkiego Klubu Tenisowego, gdzie na co dzień trenuje Maja, do ostatniej piłki właściwie trwało gorące wsparcie i wiara w zwycięstwo. Nie inaczej było w rodzinnej miejscowości wicemistrzyni French Open w Dąbrowie Górniczej. Okrzyki, oklaski, ściskanie kciuków, strefa kibica wypełniona była do ostatniego miejsca. Ci, którzy przyszli, by obejrzeć finał turnieju Rolanda Garrosa, żywiołowo reagowali na każdy punkt zdobyty przez naszą polską zawodniczkę. I właśnie o relacjach fanów i wyjątkowych emocjach po tym historycznym występie opowie nam teraz Anna Orzeł, reporterka Polskiego Radia, która jest na miejscu w Dąbrowie Górniczej. Witaj, Aniu.
5: Witaj, tak.
4: Ale
5: jestem.
4: Słyszę, że nie jesteś ochrypnięta.
5: Nie jestem ochrypnięta, chociaż muszę się przyznać, że wtedy, kiedy nasza zawodniczka wychodziła na kort, to się bardzo wzruszyłam, chociaż tak na co dzień nie jestem fanką tenisa, czy też nie znam się, nie śledzę dokonań. No oczywiście wiem, Iga Świątek, jej wielkie sukcesy i nasi inni tenisiści, ci, którzy zdobywają laury. No ale powiedzmy, to nie jest moja, nie jest ta dyscyplina mojego pierwszego wyboru. Natomiast naprawdę się wzruszyłam, a Dąbrowa Górnicza żyła tym meczem. To było widać. Rano wszyscy się bardzo spieszyli, bo o 15.00 każdy chciał być gdzieś, albo w domu przed telewizorem, albo właśnie w strefie kibica. A półtorej godziny przed początkiem tenisowego pojedynku już w strefie pojawili się pierwsi sympatycy Mai, a po krótkiej chwili już brakowało miejsc. Od pierwszej sekundy do ostatniej wszystkim towarzyszyły naprawdę wielkie, wielkie emocje, a tuż przed rozpoczęciem meczu, tak jak mówiłam na początku, widać było też wielkie wzruszenie.
6: Kto wygra mecz?
5: Jakie emocje towarzyszyły temu obrazkowi, jak ona wychodzi?
7: Bardzo fajne, aż mi się płakać chciało.
8: Proszę panią, no coś pięknego. To jest tak, jakby sen był, ale no, no fantastyczna sprawa. Ja w ogóle jestem kibicem wszystkich sportów, a tu mnie za serce złapała taka dziewczyna z Dąbrowy.
5: Czyli mocno trzymamy kciuki za nią?
8: No, bardzo mocno. I wygra, na pewno.
5: Ta wiara nie opuszczała kibiców do ostatniej chwili tego meczu, bo oni bardzo utożsamiają się z Mają i są bardzo dumni, że to właśnie tu, w Dąbrowie Górniczej, stawiała pierwsze kroki na korcie tenisowym. Miała zaledwie 7 lat. Do końca wszyscy wierzyli, że losy tego pojedynku się odmienią i Maja wygra. No stało się inaczej, co nie zmienia faktu, że nie czują się rozczarowani, ani nie czują niedosytu. Życzą jej jak najlepiej i są przekonani, że to dopiero początek wielkiej, pięknej, sportowej kariery.
9: Duma. Z jednej strony trochę niedosyt, z drugiej strony jednak duma i taki człowiek jest naprawdę szczęśliwy, że tak daleko zaszła. I takim szybkim tempie, że tak powiem. Także to radość mnie rozpiera mimo wszystko.
10: Znamy tą historię tych
2: eliminacji

0: pozycję i nagle finał. Byłoby szczytem szczęścia, gdyby ten finał zakończył się inaczej, ale i tak pełne szczęście.
1: To dopiero początek, miejmy nadzieję.
2: Tak jest.
1: Jeszcze usłyszymy o niej.
2: Oczywiście i to nieraz na pewno.
3: Wszystko dobrze. Jestem dumna, bo jestem z Dąbrowy Górniczej, że taką mamy zawodniczkę. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwa.
4: No i wiele wskazuje na to, że strefa kibica, która dziś już opustoszała, zagości w Dąbrowie Górniczej na dłużej, że będą tutaj się spotykać kibice i jeszcze wiele razy trzymać kciuki za Maję.
5: Aniu, mamy doniesienia, że spotkałaś się ze sportowcem, o którym też wcześniej rozmawiałem. Kacper Tomasiak się pokazał i rozmawiałaś
4: tak
5: z Kacprem.
4: Mm-hmm. Rozmawiałam z Kacprem i miałam wielką przyjemność witać go, kiedy wrócił do rodzinnego Bielska, a w zasadzie spotkaliśmy się w Bystrej, bo tam jest klub sportowy, w którym Kacper na co dzień trenuje i tam też właśnie stawiał pierwsze kroki i oddawał pierwsze skoki. Oni mają coś wspólnego, i Maja, i Kacper. Oboje są przesympatyczni, oboje są bardzo skromni, oboje są zdeterminowani. Oboje chętnie spotykają się z kibicami, rozmawiają z nimi. Także ci młodzi ludzie są bardzo otwarci na innych, mimo wielkiego sukcesu, które odnieśli. To są bardzo do siebie podobni.
5: No i potrafią reagować w sposób bardzo sympatyczny, również dla kibiców.
4: Sympatyczny i spontaniczny, to też ma znaczenie.
5: Tak, i mają tak zwany luz do siebie. I to jest bardzo ważne.
6: Powtórka programu.
5: Te statystyki są bezwzględne i porażające. Tylko 4 czerwca w wypadkach zginęły 3 osoby, 48 zostało rannych. W Boże Ciało doszło do 46 zdarzeń drogowych. Policjanci zatrzymali także 327 kierowców, którzy prowadzili pojazdy po spożyciu alkoholu. A jak informuje Komenda Główna Policji, funkcjonariusze interweniowali tego dnia blisko 15 razy. No wszyscy apelują, Mądrowi też, o to, żeby jechać ostrożnie, powoli i nie wsiadać pod żadnym pozorem, po chociażby po jednym piwie. No właśnie, jak się nie poddać fantazji i zachować zdrowy rozsądek za kółkiem? Na naszej antenie mówił o tym Tomasz Kulik, instruktor jazdy, z którym rozmawiał Jakub Kukla.
7: Powoli się przyzwyczajam i chyba dochodzę do wniosku, że nie doczekamy takiego długiego weekendu, kiedy nie pojawiłyby się informacje o ofiarach śmiertelnych i o tych, którzy kierowali pod wpływem alkoholu. Czyżby przemawiało przeze mnie jakieś rozgoryczenie?
8: No trochę tak. Ja też jestem rozgoryczony tym, co się dzieje. Jeżeli 300 ponad zatrzymano po alkoholu, to znaczy, że po alkoholu jechało 30 tysięcy. Prawa statystyki, o czym mówią socjologowie i fachowcy, tak ta ekstrapolacja postępuje. Drodzy Państwo, największym problemem naszego społeczeństwa jest tolerowanie wsiadania po alkoholu. Ludzie się zachowują irracjonalnie, nie reagują, nie zwracają uwagi, nie zabierają kluczyków, boją się. A potem nieszczęście, że ktoś po pijanemu kogoś przejechał albo poszedł do więzienia, albo stracił prawo jazdy i no, stracił możliwość zarobkowania. Jest teraz obciążeniem rodziny zamiast jej podporą, bo ktoś nie zareagował. Wiadomo, że jesteśmy dorośli, mamy swój rozum, ale drodzy Państwo, jak ktoś jest głupi, to otoczenie powinno reagować i nie pozwalać na to, żeby po alkoholu wsiadł. A już najgorszą rzeczą jest namawianie, no napij się, bo podobno na bocznych nie stoją. Bzdura.
7: No tak.
8: Bo jak sam wyląduje w rowie, czy rozbije samochód na drzewie, to on sam, ale jak zabije kogoś, no to już jest niewyobrażalnie większa tragedia. Więc drodzy Państwo, nie pochwalamy picia alkoholu, tępimy, reagujemy i uwaga, to nie jest podłe kablowanie powiadomić policję, że przed nami jedzie kierowca, który zachowuje się dziwnie i jest podejrzenie, że jest po alkoholu czy po narkotykach. Trzeba dzwonić, powiadamiać, wykonywać polecenia dyżurnego, który z nami jest w kontakcie. My mu mówimy, gdzie jesteśmy, co robimy, którą drogą jedziemy. On już będzie wiedział, gdzie wysłać siły, środki policyjne. które zrobią z tym łobuzem porządek. Sami nie bawimy się w Chucka Norrisa i nie podejmujemy zatrzymania obywatelskiego, bo możemy dostać w ucho. Od tego są służby, więc one mają być informowane. To nie jest kablowanie, to jest postawa obywatelska, żeby zażegnać zagrożenie dla innych.
7: Zostawmy samochody. O nich jeszcze na pewno będziemy w czasie długiego weekendu i przed wakacjami niejednokrotnie rozmawiać, ale popatrzmy teraz na ścieżki rowerowe. Pogoda dopisuje

0: pojawiło się całe mnóstwo rowerów. Jak o tym przypomnieć kierowcom, że kiedy włączają się do ruchu, to powinni rozglądać się za innymi samochodami, ale też spojrzeć i w prawo, i w lewo, czy aby nie zbliża się rowerzysta albo rowerzyści?
1: Straszne jest to, że to trzeba przypominać.
0: No ale
1: przypominamy. Rowerzyści, użytkownicy hulajnóg. Ja wiem, że wśród nich są osoby mocno grzeszne w ruchu drogowym, bo są. Ale skoro my ruszamy autem, to bądźmy tym mądrzejszym osobnikiem, który się rozgląda, upewnia i włączając się do ruchu nie wjedzie przed rower, przed hulajnogę, przed kogoś na rolkach, wrotkach, kto pędzi sobie ścieżką rowerową. Pani, nieważne czym się poruszają inni uczestnicy ruchu. Ruszając z miejsca, w jakichkolwiek okolicznościach, my się mamy 5 razy upewnić, że nic złego się nie stanie. Tak zwyczajnie po ludzku. I proszę pamiętać, że wśród użytkowników rowerów są też osoby, które troszkę też grzeszą, bo jeżdżą na rowerach elektrycznych, które nie wymagają pedałowania. To już jest poważne wykroczenie, jeżdżą z prędkościami grubo przekraczającymi zdrowy rozsądek i przyzwoitość. Więc, a co do rowerzystów? Jeździmy w kaskach, jeździmy, bo to taniej wychodzi kask niż rehabilitacja na przykład, albo wizyta u neurologa, prawda?
0: Tak, pan już uprzedził kilka kolejnych wątków, bo o kaski chciałem zapytać. Tak, od kilku dni, dokładnie od 3 czerwca kaski dla dzieci do 16 roku życia są obowiązkowe. To coś znacząco może zmienić w bezpieczeństwie na drogach?
1: Myślę, że tak. Smutek mnie ogarnia, gdy mam świadomość, że trzeba było wprowadzić taki przepis. To bardzo smutne, że rodzice w Polsce sami z siebie tych kasków nie zakładali dzieciom powszechnie. Gdyby tak było, tych przepisów nie trzeba byłoby uchwalać. Ale biorąc pod uwagę statystyki medyczne, jak wygląda przeciętny, małoletni, poszkodowany rowerzysta lądujący na SOR-ze albo w kostnicy, to wychodzi na to, że w większości przypadków kask zapobiegłby tragedii. Naprawdę. Proszę pogadać z dowolnym chirurgiem, ratownikiem z SOR-u, z karetki czy patologiem. Okazuje się, że w przypadku rowerzystów głowa niestety najbardziej cierpi. Zatem, Gani, jeździmy w tych kaskach. Trudno ten przepis wszedł w życie, bo musiał wejść w życie. A my bądźmy mądrzejsi i jeździmy w tych kaskach nawet wtedy, kiedy skończymy 16 lat.
0: No właśnie.
1: Bo to jest mądrzejsze zwyczajnie.
2: Z Tomaszem Kulikiem, instruktorem nauki jazdy, rozmawiał Jakub Kukla, a aktualne informacje o korkach i utrudnieniach w ruchu drogowym jak zwykle można znaleźć na antenie Polskiego Radia dla kierowców.
3: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Skok o prawie 100 miejsc w rankingu i zdobycie serc kibiców na całym świecie. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Roland Garros. W Armenii dziś wybory parlamentarne. Rosja próbuje wpływać na ich wynik. Lednica świętuje swój jubileusz. Ponad 20 tysięcy młodych wzięło udział w uroczystej mszy świętej. Minęła 6. Ewelina Kamińska, zapraszam. To koniec paryskiej gorączki i początek nowej tenisowej historii. Maja Chwalińska przegrała w wielkoszlemowym finale French Open 3-6, 2-6 z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo to Polka ma powody do zadowolenia.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no, nie mogę mieć do siebie pretensji, więc myślę, że mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
1: Mówiła Maja po finale. Kibice zauważają, że Polka była zmęczona po spędzeniu na turnieju blisko 3 tygodni. W jej grze przeszkadzał też silny wiatr, ale to też nie umniejsza jej historycznemu sukcesowi.
3: Nadzieje były duże, tak, do samego końca. Jesteśmy dumni z niej bardzo.
4: Może nie zagrała dzisiaj tego, co zaprezentowała w półfinale, ale zmęczenie, wiatr, wspaniała zawodniczka po drugiej stronie. Także no, jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumni.
1: Mimo przegranej Maja Chwalińska jest mentalną zwyciężczynią Rolanda Garrosa, ocenia psycholog sportu Bartosz Pietruszewski.
5: To też dobrze rokuje na przyszłość, bo oczywiście dzisiaj cieszymy się.

0: A ja też na pewno się cieszę ze swojego sukcesu, przede wszystkim z przełomu, jakiego dokonała w swojej karierze, ale za chwilkę zacznie się już z powrotem powrót do treningu.
1: Ten życiowy sukces w Paryżu zapewni teraz Polce rekordowy awans w najnowszym rankingu WTA. Awansuje do czołówki ze 114 na 21 miejsce. Odbieranie Wołodymyrowi Zełenskiemu odznaczenia Orła Białego byłoby ruchem gwałtownym, którego polskie władze nie powinny podejmować, ocenia politolog Paweł Królikowski. Jutro odbędzie się posiedzenie kapituły orderu w tej sprawie. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
2: To jest odznaczenie przyznawane w odpowiednich okolicznościach za odpowiednie zasługi, za rzeczy, które były dla państwa polskiego ważne i niewątpliwie moment, w którym ten order został nadany Zełenskiemu, a tak naprawdę całemu narodowi ukraińskiemu, niezmiennie jest dla polskiego bezpieczeństwa, dla polskiej racji stanu ważny i wydaje mi się, że nie powinniśmy takimi absolutami posługiwać się w tej relacji.
1: Mówił na naszej antenie politolog Paweł Królikowski. W związku z polityczną burzą do Polski przybył szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Wczoraj spotkał się m.in. z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem i szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim. W Armenii dziś wybory parlamentarne. Przedwyborcze sondaże są bardzo niejednoznaczne, dlatego zwycięzcę poznamy najpewniej dopiero po zliczeniu wszystkich głosów. Wszystko może się zdarzyć, mówił Polskiemu Radiu profesor Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Około 28-33% zagłosują na Nikola Paszyniana. Między 6-12% zagłosują za partią Silna Armenia Samvela Karapetiana. To jest ormiański oligarcha z rosyjskim obywatelstwem. 40% osób, które zdecydują w momencie pójścia do urny. Także naprawdę ciężko jest przewidzieć, jaki będzie wynik.
1: Ekspert zwraca też uwagę, że w Rosji mieszka kilkaset tysięcy Ormian, którzy sprzeciwiają się proeuropejskiej polityce premiera Nikola Paszyniana. Pojawiają się doniesienia, że Kreml spróbuje na czas głosowania przetransportować ich do Armenii. Ponad 20 tysięcy osób zebrało się na uroczystej mszy świętej podczas 30. odsłony spotkań młodych na polach lednickich. Dla wielu uczestników to miejsce spotkań z rówieśnikami, wspólnej modlitwy i doświadczenia wspólnoty, do którego wracają każdego roku.
4: Można i potańczyć, pośpiewać, ale spotkać też wielu ciekawych ludzi, a na koniec dnia wspólnie się pomodlić, poadorować, skorzystać ze spowiedzi. Myślę, że to jest taka też ładowarka duchowa.
5: To łączy ludzi, łączy całą młodzież. Jak się tak rozejrzeć po tym polu, to jest nas tutaj bardzo, bardzo dużo i jest to niesamowite, więc myślę, że jest to potrzebne.
6: To jest wyjątkowy czas spotkania z Bogiem i warto tutaj przyjechać.
1: Kulminacją 30. spotkania młodych w Lednicy było nocne przejście uczestników przez Bramę Rybę, symbol ponownego wyboru Chrystusa.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Całkiem słoneczny poranek na wschodzie, w centrum i na zachodzie na niebie nieco więcej chmur, na południowym zachodzie może też padać. W ciągu dnia możliwy nie tylko przelotny deszcz, ale też burze. Wiatr miejscami będzie porywisty. W ciągu dnia na termometrach od 18 stopni nad morzem, około 23 stopni na wschodzie i zachodzie, do 26 na południowym wschodzie.
7: Klima.
1: Dostateczna jakość powietrza w Toruniu, w pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 14% prądu. Do 18 warto włączyć zmywarkę lub nastawić pranie, by wykorzystać nadmiar energii. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, a w niektórych miejscach średnie.
7: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
8: 6 minut temu minęła godzina 6, mamy niedzielę, to 7 dzień czerwca i 158 dzień roku. Słońce wzeszło 16 minut po godzinie 4, zajdzie 7 minut przed 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 36 minut, jest krótszy od najdłuższego, już tylko o 11 minut. Imieniny dzisiaj obchodzą Robert, Wiesława, Wiesław, Piotr, Anna oraz Antoni. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa od całej redakcji Polskiego Radia 24. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Sprawdźmy wspólnie, jak 7 czerwca zapisał się w historii.

0: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Ich bin ein Berliner.
2: Jeśli nam pomożecie, to...
3: Habemus Papam.
4: My, naród.
5: We, the people.
6: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
7: Kalendarium historyczne.
8: 7 czerwca w roku 1492 zmarł król Polski Kazimierz Jagiellończyk.
9: 5 córek przeżyło i zostało wydanych za mąż za okolicznych władców. 6 synów dobijało się kariery politycznej bądź duchownej. Razem czyniło to 11 możliwości prowadzenia polityki dynastycznej, prowadzenia polityki unii personalnych, małżeństw, łączenia tronów,
8: przypomniał profesor Wojciech Fałkowski. Kazimierz Jagiellończyk był jednym z najaktywniejszych polskich władców i przyczynił się do wzmocnienia znaczenia Sejmu i sejmików, co faktycznie osłabiło pozycję mieszczaństwa. W roku 1921 urodziła się aktorka Krystyna Królikiewicz-Harasimowicz. Podczas II wojny światowej zaangażowała się w działalność konspiracyjną, a w stanie wojennym grała w tzw. teatrze podziemnym.
10: To dawało większą satysfakcję niż brawa czy oklaski w teatrze. Była ta prawdziwa solidarność, wszyscy się łączyli. Chcieliśmy mówić prawdę, to było strasznie ważne.
8: Aktorka była córką słynnego jeźdźca, medalisty olimpijskiego majora Adama Królikiewicza. A synem aktorki jest poeta i scenarzysta Cezary Harasimowicz. 103 lata temu urodził się Henryk Jerzy Chmielewski, uczestnik Powstania Warszawskiego, a po wojnie autor komiksów, znany pod pseudonimem Papcio Chmiel. Jego najsłynniejszą serią były przygody Tytusa, Romka i Atomka.
11: Pierwszy raz to się rodził w rakiecie kosmicznej, jako małpka doświadczalna, jeszcze ogonek miał. A później ja wydoroślałem graficznie, no i chciałem go ładniej urodzić. Chciałem pokazać tym czytelnikom, że to jest fikcja, że to jest grafika. Zrobiłem go, że się urodził z plamy rozlanego tuszu.
8: Mówił o powstaniu swojego najbardziej znanego bohatera. Papcio Chmiel był kawalerem Orderu Uśmiechu, a 5 lat temu został patronem jednej z ulic w Słubicach. 7 czerwca w roku 1942 podczas wojny na Pacyfiku klęską Japończyków zakończyła się przełomowa bitwa pod Midway. Od tego starcia inicjatywa działań militarnych przeszła na stronę marynarki Stanów Zjednoczonych.
12: Japończycy nie potrafili rozpoznać floty amerykańskiej, gdzie jest. W związku z tym mieli dylemat, czy atakować bazę w Midway, którą miano zniszczyć, a potem zająć, czy czekać na pojawienie się amerykańskiej floty. Zdecydowali się atakować Midway. W związku z tym należało samoloty torpedowe przezbroić w bomby, a samoloty bombowe przezbroić w bomby skuteczne na lądzie, ale nieskuteczne przeciwko okrętom.
8: Mówił profesor Paweł Wieczorkiewicz. Japończycy do końca wojny nie odzyskali już inicjatywy strategicznej. Klęska była tak wielka, że postanowiono ją zupełnie utajnić przed społeczeństwem. Dziś 80 lat kończy profesor Jan Miodek, jeden z najbardziej znanych polskich językoznawców i popularyzatorów wiedzy polonistycznej. Dużą rozpoznawalność przyniosły mu programy telewizyjne, między innymi emitowana przez blisko 30 lat audycja Ojczyzna Polszczyzna.
13: Są różnice leksykalne i one mogą stać się przyczyną nawet nieporozumień, prawda? Jeśli śląski lekarz powie gwarą do nieślązaka, proszę zakucać, to ten ktoś, jeśli nie zna śląskiej gwary, absolutnie się nie domyśli, że chodzi tu o zakasłanie na przykład.
8: Obecnie profesor Miodek jest dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członkiem Rady Języka Polskiego. W roku 1965 urodził się lider zespołu Warius Manx, klawiszowiec i kompozytor Robert Jansson.

0: Tworzył również muzykę do filmów Młode Wilki oraz Nocne Graffiti. 23 lata i około 15 minut temu rozpoczęło się jedyne jak do tej pory w naszym kraju dwudniowe referendum. Dotyczyło ono przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji Traktatu Ateńskiego.
1: Może dobrze, że to ostatnie słowo należy do nas, bo jesteśmy ludźmi wolnymi i nasze wybory powinny być wolne, nie narzucone.
0: Mówił o istocie referendum biskup Tadeusz Pieronek. Za przystąpieniem Polski

0: Do Unii opowiedziało się niemal 77,5% głosujących, natomiast frekwencja wyniosła niecałe 59%. W roku 2017 zmarł Andrzej Zakrzewski, jeden z najbardziej zasłużonych dziennikarzy radiowej Trójki, w której pracował nieprzerwanie od roku 1976. Współtworzył przez wiele lat i kierował redakcją rozrywki programu Trzeciego. Był też autorem tekstów satyrycznych i audycji, między innymi Powtórka z rozrywki czy Rozrywka na Trójkę.
1: Nierytmiczność dostaw towarowych dotknęła także naszą audycję. W tym miejscu może ktoś naiwnie zapytać, jak to się stało, że zabrakło tak nagle materiałów satyrycznych do magazynu. Odpowiedź mogę mieć tylko jedno. Nie jesteśmy oderwani od życia. Może się zdarzyć, że w naszym magazynie już nic nie będzie, a na bazarze znajdą Państwo swoje ulubione audycje rozrywkowe.
0: Mówił na początku wakacji 1982 roku.
2: Kalendarium historyczne.
3: Przygotował je dla Państwa Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
4: Zmiana klimatu.
5: Marta Hoppe, zapraszam. Długi czerwcowy weekend dobiega końca. Pewnie część z Państwa wykorzystała te wolne dni na odpoczynek, na przebywanie na łonie natury, ale być może są też wśród Państwa tacy, którzy ten właśnie czas wykorzystali na remont, przeprowadzkę albo odświeżenie mieszkania. No i po takim zajęciu na pewno jest spory bałagan, więc trzeba to wszystko posprzątać. No i tutaj do gry wchodzą środki. Środki chemiczne, środki do czyszczenia, do usuwania zabrudzeń. Czy w takim razie zastanawiali się kiedyś Państwo, czy można robić to inaczej, a przede wszystkim, czy można ograniczyć ilość tych środków? No bo jak tak spojrzę do szafki pod zlewem albo tej w łazience, to mam i płyn do mycia szyb, i płyn do mycia armatury, i do kabiny prysznicowej, od kamienia, czy być może coś, co czyści tłuszcz. No i wiele, wiele takich rzeczy jest w naszych domach, a wszystko w plastikowych butelkach. Czy da się inaczej, czy da się ograniczyć ten plastik? O tym dzisiaj porozmawiamy, a w studiu gość Ada Stępień, założycielka startupu Slappa, która chyba ma pomysł, jak można ten plastik ograniczyć.
6: Dziękuję za zaproszenie.
7: Czy u Pani też się piętrzą takie butelki, cały stos?
6: Tak, jeszcze parę lat temu faktycznie było ich dużo więcej w moim domu, bo tak jak słusznie Pani zauważyła, do każdej powierzchni mamy inny produkt, jeszcze potem najlepiej, żeby coś dodawało zapachu, więc faktycznie marketing produktów do czyszczenia jest bardzo dobrze rozwinięty i firmy chcą, żebyśmy kupowali tego jak najwięcej.
7: Ale tak naprawdę środek, którym możemy umyć wannę, to pewnie możemy umyć nim również ubikację. No inne rzeczy też tym samym środkiem umyjemy.
6: Zgadzam się. Większość powierzchni w domu jesteśmy w stanie wymyć jednym, dwoma produktami max. Bo tak jak pani powiedziała, armaturę, ceramikę, wannę, łazienkę, umywalkę, zlewozmywak. To są takie elementy w domu, które śmiało możemy umyć jednym mleczkiem czy jakimś takim jednym płynem. Do tego dochodzi ewentualnie coś do umycia szyb, luster, więc produkt, który nie będzie zostawiał smug. No i coś do umycia podłogi, więc de facto trzy produkty, ewentualnie jakieś impregnaty, jeżeli mamy, nie wiem, drewniane meble, które na przykład należy impregnować, albo skórzaną kanapę. No ale tego też nie używamy codziennie. Taka impregnacja raczej dość rzadko się odbywa. Więc wystarczyłoby naprawdę kilka, dosłownie dwa, trzy produkty.
7: Ale te butelki piętrzą nam się pod zlewem. Nawet te trzy, pięć, co jakiś czas dokupowane nowe i produkowanie tego plastiku. Czy dałoby się to jakoś inaczej?
6: Tak, cóż, różne kraje mają różne możliwości. Kiedyś były bardzo popularne takie refile, czyli po prostu dokupowaliśmy taki mały koncentrat, który wlewało się do tej, w cudzysłowie, starej butelki, zalewało wodą i to działało. Ale często te koncentraty też były w plastikowych opakowaniach, więc de facto to ten sam odpad, który regularnie generowaliśmy. Więc rozwiązaniem, które jest dostępne na polskim rynku, nie tylko na polskim rynku, to jest forma bezwodna. Tabletki czy jakieś proszki, które po prostu po zmieszaniu z wodą z kranu tworzą właśnie taki produkt do czyszczenia. Armatury, łazienki, kuchni i tak dalej.
7: Trochę mi się kojarzy to z żywnością liofilizowaną, która też jest pozbawiona wody. Jak ją nawodnimy, to możemy zjeść. To się często przydaje na wyprawach górskich albo w kosmosie. Nasz astronauta miał takie produkty, które zalewał wodą. Czy to na tej samej zasadzie działa?
6: Podobnie. Po prostu mamy w takiej małej tabletce skoncentrowane elementy aktywne, takie, które faktycznie odpowiadają za usuwanie brudu, za rozpuszczanie tłuszczu, za usuwanie kamienia, jeżeli chodzi o takie wannę czy baterie w łazience. Zalewamy to wodą z kranu i mamy produkt czyszczący gotowy. Generalnie większość środków czyszczących, które mamy w domu, w

0: 10% składają się z wody, więc my kupujemy wodę plus trochę czegoś, co działa. Dlatego też wymyśliliśmy sobie, że można by było to zrobić inaczej i dbając o środowisko, dbając o konsumenta, można odwodnić przecież ten produkt i oferować samą tą substancję w cudzysłowie aktywną, czyli to, co faktycznie czyści, a wodę mamy w kranie, więc de facto nie musimy tych produktów nosić, przewozić tej wody, tylko kupujemy same tabletki, zalewamy wodą z kranu i mamy produkt gotowy.
1: Jakbyśmy tak spojrzeli na wiele produktów w naszym domu i nie myślę tylko o chemii, ale nawet o jedzeniu, to tak. Wielu z nich jest woda tak. Na pierwszym miejscu, a potem te wszystkie tak. Dodatki. Gdybyśmy mogli to bez tej wody kupować, to ilżej by nam było i tych opakowań byłoby mniej. Ale z czego są w takim razie te środki czyszczące? Bo też mówimy często, że chemia silna, albo że jednak mamy jakieś środki, które mają 98% naturalnych składników. W takim razie z czego są tabletki?
0: Nie, mamy trzy główne składniki, które de facto są do znalezienia w większości domów. To znaczy mamy sodę oczyszczoną, mamy kwasek cytrynowy i mamy chloryk sodu, czyli sól. I to są trzy produkty, które de facto są w stanie usunąć znakomitą większość takiego standardowego brudu, który mamy w domu.
1: Codziennego albo dokładnie. Może kilkudniowego.
0: Tak, wytrzeć jakieś tłuste zabrudzenia, usunąć kamień, który mamy nagromadzony w umywalce czy pod prysznicem, zminimalizować jakiś nieprzyjemny zapach, który na przykład pojawia się, nie wiem, na desce do krojenia czy na blacie kuchennym. One są oczywiście w różnych proporcjach, w zależności od przeznaczenia, ponieważ mamy produkt do czyszczenia kuchni, łazienki, do szyb i luster. Dodatkowym, tym czwartym elementem są olejki naturalne, które odpowiadają za zapach. Mamy miętę, lawendę i rozmaryn. No i to jest koniec. Nic więcej innych elementów w składzie nie ma, co powoduje, że te produkty są właśnie możliwie jak najbardziej bezpieczne dla nas. Nie mają toksycznych składników. Wszystko może być toksyczne, więc też tutaj chcę o tym powiedzieć, że...
1: No ktoś może być uczulony na sodę albo na
0: oczywiście.
1: Kwasek cytrynowy, ale to już są sporadyczne
0: to
1: przypadki.
0: Prawda. Natomiast te elementy powodują, że produkty są możliwie jak najbardziej bezpieczne dla nas. Właśnie nie dają tych toksycznych oparów, nie trzeba wietrzyć pomieszczenia po sprzątaniu. Mamy w domu dzieci, ale mamy w domu zwierzęta. Też jest wtedy nieco bardziej bezpiecznie, bo nie używamy właśnie takiej agresywnej, w cudzysłowie tej chemii typu chlor, czy jakieś bardzo silne środki.
1: Chociaż ja ostatnio czyściłam toaletę octem i też trzeba było chwilę wietrzyć pomieszczenie.
0: Tak.
1: Na szczęście po pewnym czasie ten zapach znikł, ale był dosyć wyczuwalny. Czy sprawdzała pani, jaka jest oszczędność, jeśli chodzi o ślad węglowy tych jednorazowych butelek plastikowych? Czy to rzeczywiście jest zauważalna różnica, gdybyśmy przestali kupować produkty w butelkach jednorazowych, tylko właśnie albo te kostki, kapsułki, coś, co nie jest tak pakowane, co nie ma tej wody, tak. którą nosimy. Mhm. Raz, że dźwigamy, dwa, że no musi ona zajmować jakąś objętość.
0: Tak, przynajmniej 30-krotnie obniżamy właśnie ten ślad węglowy. Mamy papierowe opakowania plus szklane butelki. Zachęcamy, żeby wykorzystywać te, które już mamy, bo uważam, że ta cyrkularność i to drugie i trzecie życie jest najlepszym rozwiązaniem. A tak jak sama pani powiedziała, przecież mamy ich pod zlewozmywakiem mnóstwo, więc de facto można wybierać same tabletki, zalewać je wodą, no i wtedy faktycznie ograniczać w taki bardzo duży sposób te powtarzalne plastikowe opakowania.
1: A jest jakaś taka minimalna ilość środka, który trzeba użyć? Pamiętam kiedyś taką rozmowę na temat tego, że mamy coś w jakimś aerozolu i ktoś psika tą powierzchnię 7 razy w jednym miejscu, żeby umyć. Drugi psiknie 2 razy i też umyje. Jest jakaś wartość, która nam wystarczy, która sprawi, że powierzchnia będzie czysta? Bo czasem też nam się wydaje, wsypmy dużo proszku do prania, żeby to się dobrze wyprało. Dużo płynu do płukania, żeby to ładnie pachniało. No i teraz spsikajmy też cały blat, pokryjmy warstwą jakiegoś detergentu, bo inaczej się to nie wyczyści.
0: Tak. Nie liczyliśmy tego, ile tych psiknięć faktycznie jest potrzebne, natomiast myślę, że taki umiar i ten zdrowy rozsądek, to znaczy jeżeli widzę, że powierzchnia jest już wilgotna od tego płynu, na przykład, który psikam, albo szmatkę mam wilgotną, którą wycieram i de facto jestem w stanie usunąć ten brud, no to jest po prostu wystarczające. Ja myślę, że tutaj też doskonale działa marketing i to wzbudzanie w nas takiej potrzeby, że mieszkanie czy przestrzeń, w której żyjemy,
1: musi lśnić.
0: Lśnić to jest jedna sprawa, ale musi być absolutnie pachnieć sterylna. Zabija 100% wirusów, bakterii, w ogóle...
1: I grzybów. Tak często w reklamie
0: tak,
1: jest.
0: I żadnego brudu. No po pierwsze nie jest to możliwe, a po drugie nie jest nam potrzebne. My nie żyjemy w laboratorium, to nie są jakieś specyficzne warunki. Jeżeli jest czysto, jeżeli sprzątamy w domu raz w tygodniu nawet, tak, odkurzymy, umyjemy podłogi, regularnie wymieniamy pościel, myjemy bieżące naczynia i tak dalej, to de facto to

0: jest wystarczająca. Absolutnie nie potrzebujemy zalewać toalety 4 różnymi płynami do mycia toalety i to potem jeszcze spsikać 5 innymi sprayami. Nie ma potrzeby, to nic nie zmienia. W sensie czyściej już i tak nie będzie, bo to nie jest ozonowanie, to nie jest takie właśnie bardzo sterylne i profesjonalne sprzątanie, tylko takie na potrzeby domowe, to po pierwsze. A po drugie, często wtedy więcej krzywdy wyrządzamy sobie, plus tym powierzchniom, niż mamy z tego jakieś korzyści. No bo wdychamy często te toksyczne opary, które mogą podrażnić nasze drogi oddechowe, mogą powodować jakieś alergie, mogą powodować jakieś liszaje czy jakieś zmiany skórne, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mogą po prostu niszczyć powierzchnie, które czyścimy, no bo powierzchnie z założenia nie miały przyjmować na przykład takiej ilości detergentu, który używamy. A po trzecie, no to później te środki pojawiają się w wodach gruntowych. Chodzi o środowisko wodne, chodzi o wpływ na to, jak to, co płynie rurami, wpływa na organizmy wodne. I zależy nam też na tym, żeby było to jak najbardziej neutralne, żeby to nie niszczyło organizmów wodnych, żeby nie wpływało negatywnie na wodę i na glebę. A często jak lejemy tak dużo, no to jednak to gdzieś ma ten swój koniec, gdzieś te produkty się potem znajdują. No i często ma to jednak negatywny wpływ.
1: Ale na końcu jest oczyszczalnia ścieków, która większość jednak tej chemii wyłapuje i to nie trafia do środowiska, więc aż tak źle chyba nie jest.
0: Aż tak źle nie, ale jeżeli możemy to minimalizować, jeżeli możemy ulżyć ziemi, ulżyć środowisku, no to róbmy to. A nawet jeżeli to nie jest dla nas jakiś przekonujący argument, no to pomyślmy o sobie, pomyślmy o swoim zdrowiu, o domownikach, tak jak mówiłam wcześniej, dzieciach, zwierzętach, które też mamy w domu.
1: Jeżeli spojrzymy na te środki do czyszczenia w naszych domach, to co jest największym niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o planetę? Ta zawartość, czyli ta chemia, to opakowanie, w które jest zapakowane, jest kolejnym plastikiem, czy ta ilość, którą zużywamy?
0: To jest dobre pytanie. Myślę, że na pewno plastik jest tutaj dużą bolączką, dlatego że mamy globalnie problem z recyklingiem plastiku. Jakby przetwarzamy może 10% tego plastiku, który produkujemy, zwłaszcza taki właśnie plastik jednorazowy, takie butelki. Technologia nie jest tak, nawet nie, że technologia nie jest zaawansowana, ale to się po prostu nie opłaca. Plastik jest bardzo tani w produkcji, bardzo tani na półkach sklepowych, w związku z czym nie przetwarzamy go tak dużo, jak moglibyśmy. Więc myślę, że to, że wprowadzamy na rynek tak ogromną ilość plastikowych butelek, opakowań, to na pewno jest jeden z większych problemów. Jeżeli możemy coś zrobić inaczej, produkować szklane, na przykład opakowania, które możemy przetwarzać wielokrotnie, metalowe, które również możemy przetwarzać wielokrotnie, papierowe, to idźmy w tą stronę. Im mniej plastiku, tym lepiej.
1: Ale z drugiej strony plastik jest lekki, więc w transporcie możemy więcej produktów plastiku przewieźć niż tym w szkle. No to wszystko ma trochę takie różne strony i zależy, z której spojrzymy, to taki mamy wynik. Pani też wspiera inne przedsiębiorstwa w procesie redukcji emisji CO2 i plastikowych opakowań. Jak to się robi? W jaki sposób pani pomaga?
0: No możemy na pewno ocenić, jaki jest łańcuch wartości, łańcuch dostaw jakiejś organizacji, to znaczy zweryfikować, z kim dana firma współpracuje, z jakich opakowań korzysta, skąd te opakowania zamawia, czy to są polscy producenci, czy europejscy, czy gdzieś z innych krajów. Warto zastanowić się, jak zaplanowany jest dany produkt, to znaczy jaki jest cykl życia tego produktu, co się dzieje z tym produktem, kiedy de facto staje się odpadem, czy można go jakoś ponownie wykorzystać, czy można zastosować tą cyrkularność, to znaczy czy produkt może mieć drugie, trzecie życie, czy opakowanie może mieć kolejne życie, bo być może jesteśmy w stanie oddać je do recyklingu, możemy oddać je do wyczyszczenia i ponownego na przykład napełnienia, a może w ogóle możemy zrezygnować z tych opakowań, na przykład tych plastikowych butelek i właśnie zaoferować coś w formie takiej suchej albo jakiejś sproszkowanej. Nie, więc przede wszystkim taka weryfikacja tego, co się w organizacji dzieje i jak można ograniczyć ilość odpadów, jak można sprawić, że coś nie jest w tej gospodarce liniowej, tylko właśnie tej cyrkularnej i takiej, która krąży.
1: A czy czasami jest tak, że coś jest tak oczywiste i używamy tego plastiku, a wcale nie jest nam potrzebne i bardzo łatwo byłoby z niego zrezygnować bez jakichś kosztów, poświęceń. Okazuje się, że po prostu my go mamy, jesteśmy przyzwyczajeni, ale zupełnie tam jest niepotrzebny, nieistotny.
0: Tak, na pewno są to wszystkie plastikowe opakowania, mam na myśli woreczki jednorazowe na warzywa, na owoce. Nie ma potrzeby. Jeżeli ktoś potrzebuje zapakować, faktycznie można by je było zastąpić papierowymi albo w ogóle z nich zrezygnować. Nie potrzebujemy pakować bananów, kiść bananów w woreczek plastikowy, który 10 minut doniesiemy do domu i wyrzucamy. To jest pierwsza sprawa, więc wszystkie takie właśnie jednorazowe przede wszystkim opakowania.
1: Takie rzeczy, które robimy trochę automatycznie, tak, mechanicznie, tak. A jak się nad tym zastanowimy, to potrzeby. Rzeczywiście

0: rzeczywiście można z tego zrezygnować bez jakiegoś specjalnego wysiłku.
1: Tak, tym bardziej, że nie tracimy ani my na tym, ani de facto to, te warzywa czy owoce też nie, no bo one nie
0: one
1: są
0: one leżały
1: tak...
0: przed chwilą bez torebki. I ten kawałek z koszyka do kasy, a z kasy do domu też mogą iść bez torebki.
1: To prawda, to jest jedna rzecz. Druga, no to pewnie plastikowe butelki jednorazowe na wodę mineralną. Myślę, że jesteśmy w stanie z tego zrezygnować. Po pierwsze, możemy kupić dzbanki z filtrami, które pozwalają nam wodę z kranu filtrować, bo nie chcemy pić tej wody z kranu. To jest jedna sprawa. Można też montować już takie filtry na samej baterii ze zlewozmywaka, więc również nie musimy z tego korzystać. W takim ujęciu tygodniowym czy miesięcznym to jest naprawdę ogromna oszczędność. Po to też powstał system kaucyjny, żeby jednak te butelki trafiały do tego drugiego obiegu, żeby jednak dało się jakoś je przetworzyć i coś z nimi zrobić, ale jeżeli możemy nie kupić w ogóle, no to to jest lepsza opcja.
0: No i tak zaczęłyśmy od plastiku, chemii, którą czyścimy nasze mieszkania, a skończyliśmy na plastiku, który też ciągle nam towarzyszy, więc jeżeli znaleźli Państwo inspirację, jak można ograniczyć zużycie i plastikowych butelek, i torebek, to bardzo mi miło. Zapraszam zatem na kolejne spotkanie już jutro po 19:00. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Kto się boi ciszy? Okazuje się, że bardzo wielu ludzi. Dlaczego?
7: Boimy się ciszy, bo boimy się być sam na sam z własnymi myślami.
6: Tymczasem nasze mózgi potrzebują ciszy bardziej niż kolejnego podcastu. Jak przeprosić się z ciszą? O tym porozmawiamy z Damianem Abramowiczem, mówcą motywacyjnym i trenerem mentalnym. Zapraszam na kolejne zbliżenie już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
8: Jest godzina 6:30.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: Przyszli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni i przedstawiciele innych zawodów medycznych będą zdobywać wiedzę z zakresu działania w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikty zbrojne, katastrofy czy zdarzenia masowe. To krok w dobrym kierunku. Tak wprowadzenie zajęć z medycyny taktycznej do programów nauczania uczelni medycznych ocenia generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. O wyzwaniach medycyny wojskowej i zmianach, które wejdą w życie od nowego roku akademickiego, z generałem Grzegorzem Gielerakiem rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz.
9: I od razu, bez obwijania w bawełnę, że tak powiem, zapytam o bardzo ważną rzecz, która mnie bardzo zainteresowała. Na wszystkich wydziałach medycznych w uniwersytetach, które kształcą przyszłych lekarzy, zostanie uruchomiony od nowego roku akademickiego specjalny kierunek, na którym będą przyszli adepci medycyny, kształceni w medycynie taktycznej, tej medycynie pola walki. My wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, dlaczego to jest tak bardzo potrzebne w ogóle w tej przestrzeni publicznej, no bo przecież to jest szerszy kontekst, który zaraz pan generał na pewno wyjaśni naszym słuchaczom.
10: Tak, to jest bardzo dobra informacja, na którą czekaliśmy, no można powiedzieć śmiało, 3 dekady. Dla mnie zupełnie niezrozumiała, bo wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że Polska zajmując taką pozycję na mapie geopolitycznej świata, no, jest krajem, który jest wręcz predestynowany do tego, aby, absolwenci kierunków medycznych byli kształceni w zakresie kompetencji dotyczących medycyny taktycznej, szeroko rozumianej medycyny taktycznej. No i w końcu doczekaliśmy się. Minister Zdrowia powołała

0: zespół, którego celem było opracowanie zakresu tematycznego tego rodzaju szkolenia, kształcenia. Bardzo ciekawa praca, miałem zaszczyt, przyjemność uczestniczyć w pracach tego zespołu, dlatego że tak jak na początku mieliśmy ogólną wizję tego, jak to powinno się odbywać, to w toku bardzo dobrych, rzeczowych dyskusji okazało się, i to uważam też jest olbrzymią wartością dodaną, że to kształcenie nie będzie ograniczone wyłącznie do kierunku lekarskiego, stomatologii czy pielęgniarskiego, ale będzie dotyczyć w równym stopniu wszystkich, podkreślam, wszystkich obszarów kształcenia w zakresie medycyny, a zatem kierunków farmacja, rehabilitacja i szeregu innych.
1: Dlaczego w taki sposób, panie generale, wejdę w słowo, dlaczego to jest tak ważne, żeby taką szeroką ławicą, że tak powiem, kształcić tych przyszłych lekarzy, ale nie tylko lekarzy, tak jak pan powiedział?
0: Dlatego, że to też nie jest tak, że funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w warunkach zagrożenia kryzysu szeroko rozumianego, w tym kryzysu o charakterze militarnym, jest sytuacją angażującą wyłącznie tych, którzy bezpośrednio pracują z chorym. To również w równym stopniu dotyczy farmaceutów, właśnie dotyczy rehabilitantów. Oczywiście każda z tych grup zawodowych ma swoją przypisaną rolę i też program kształcenia będzie odpowiednio dopasowany do tego, jak wyglądają oczekiwania czy wymagania, jakie są stawiane w tych grupach czy wobec tych grup zawodowych. Tym niemniej od początku te osoby już na etapie kształcenia przeddyplomowego będą przygotowywane, formowane pod kątem umiejętnego zachowania się w tego typu sytuacjach.
1: To kształcenie, rozumiem, będzie się rozpoczynało, nie wiem, od początku przygody przyszłych lekarzy, czy farmaceutów, czy rehabilitantów, czy tych wszystkich medycznych zawodów, nazwijmy to tak? Czy na przykład, nie wiem, to będzie już w późniejszym okresie, najpierw trzeba będzie ogólnie tę medycynę przyswoić sobie, żeby potem przejść na medycynę taktyczną?
0: Wchodzi pani w bardzo ciekawe szczegóły i faktycznie to było przedmiotem ożywionej też dyskusji i rozwiązanie tutaj jest różne dla różnych właśnie kierunków. Tam, gdzie szkolenie się nakłada na istniejące już dziś szkolenie, uznajemy, że ten moduł będzie zrealizowany w toku szkolenia związanego ze szkoleniem, na przykład na kierunku lekarskim. Natomiast są obszary, które są wyjątkowo specyficzne i one będą jako moduł dodatkowy. Czyli mówiąc tak, są kierunki, w których będziemy kształcić od pierwszego roku, ale są takie, których to kształcenie będzie odbywało się w jednym module na najczęściej jednym z ostatnich lat studiów i będzie obejmowało wszystkie zagadnienia dotyczące tego tematu.
1: Na wyobraźnię słuchaczy, czy w ogóle ludzi najczęściej działają przykłady, więc nie sposób też nie powiedzieć, na czym takie szkolenie, czy taka nauka tej medycyny taktycznej, medycyny pola walki, bo wymiennie się używa tego w tej przestrzeni publicznej, na czym, czego konkretnie będą się uczyć ci ludzie? Na czym będzie skupiało się to szkolenie, ta nauka?
0: No przede wszystkim jest to przybliżenie wszystkich tych protokołów, tak jak protokołu marsz, jakie stosowane są właśnie w warunkach pola walki. I wszystkie kompetencje związane, umiejętności w tym zakresie będą omawiane. Też obrazując i przybliżając osobom szkolonym, dlaczego te umiejętności są ważne. No bo nie jest rzeczą dla nikogo zaskakującą, że lekarz dziś nawet na etapie kształcenia przeddyplomowego uczy się o tym, jak odbarczać odmę prężną. Natomiast świadomość tego, jakiego rodzaju obrażenia występują na polu walki oraz w jakim trybie, w jaki sposób i w jakich warunkach należy umieć wykonać zabieg odbarczenia i dlaczego to ma znaczenie, jest tą wartością dodaną, którą między innymi chcemy w ramach tego kształcenia zbudować. Zwrócę uwagę też na to, co jest takim elementem mocno odróżniającym medycynę taktyczną od szeroko rozumianego ratownictwa medycznego, bo wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę, że w powszechnym ratownictwie, nazwijmy pokojowym, stosujemy ten protokół ABC, czyli skupiamy się na drogach oddechowych, które udrażniamy, przywracamy oddech, a następnie

0: Następnie krążenie. Obrażenia pola walki to jest dokładnie odwrócenie tego protokołu, a zatem ryzyka związane z postrzałami, czy dzisiaj zwłaszcza z obrażeniami wybuchowymi powodowanymi przez drony, czyli potężne krwawienia, a zatem numerem jeden jest stabilizacja układu krążenia, czyli zaczynamy od C. Wyrobienie nawyków w tym zakresie, sprowadzenie tych nawyków do czegoś, co określamy terminem pamięci mięśniowej i jest między innymi celem tego kształcenia. Wyrobienie nawyków i umiejętności tak zwanego triażowania, kwalifikacji, która no, decyduje o życiu i będzie decydować o życiu wielu ludzi, jest tą umiejętnością, którą chcemy właśnie między innymi poprzez to kształcenie wśród studentów wyrobić.
1: Pana zdaniem i z pańskich obserwacji wynika, że teraz, na dzień dzisiejszy, to większość, powiedzmy, no, środowiska medycznego zdaje sobie sprawę z tego, że tu i teraz i bardzo szybko, pilnie potrzebujemy jako państwo, bo my mówimy tak naprawdę o projekcie, który będzie przygotowywał państwo, bo służba zdrowia to jest po prostu element państwa, na właśnie działania w sytuacji kryzysu, sytuacji wojny, kryzysu. Czytajmy to na przykład zagrożenia, nie wiem, zdarzeniami masowymi, wypadkami też komunikacyjnymi na przykład na wielką skalę, czy na przykład, tak jak pan wspomniał, panie generale, no atakami materiałami wybuchowymi, które będą na przykład drony przenosiły, czyli mówimy o zagrożeniu hybrydowym.
0: Oczywiście, że tak i moje kontakty ze środowiskiem, a mam je bardzo szerokie, ze środowiskiem medycznym są bardzo pozytywne. Środowisko medyczne, szeroko rozumiane, cywilne w Polsce jest w pełni świadome zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym i otwarte na to, aby kształcić się, aby się przygotować na zapobieganie skutkom tego typu sytuacji kryzysowych. Natomiast też, i to dla mnie jest zrozumiałe, środowisko to oczekuje przygotowania dobrych, racjonalnych, adekwatnych do tych zagrożeń, dedykowanych też poszczególnym specjalnościom medycznym, programów szkoleniowych i tutaj ten temat jest, uważam, największym dzisiaj wyzwaniem dla zarówno Wojskowej Służby Zdrowia, bo czuję się odpowiedzialny i wielokrotnie powtarzam, że zadaniem Wojskowej Służby Zdrowia w czasie pokoju jest przygotować rynek cywilny do działania w warunkach zagrożenia wojennego, no ale też jest to wyzwanie dla państwa. A zatem przygotować program szkoleniowy taki, który będzie nie tylko atrakcyjny. Co znaczy atrakcyjny? Taki, który wyjściowo już pokaże osobie szkolonej, że jej kompetencje są poszerzane, że wchodzimy z wiedzą, która dla tej osoby jest całkowicie nowa. I też z wiedzą, która jest kluczowa do tego, aby samemu przetrwać w warunkach pola walki, ale też i aby udzielić pomocy tym, od których te osoby będą zależne.
1: A kto przygotował ten program, albo kto przygotowuje? Bo my mówimy o sytuacji, która będzie po wakacjach, od nowego roku akademickiego. Ten typ szkoleń ruszy no, na wszystkich uczelniach, gdzie jest medycyna, rozumiem.
0: Tak, tutaj oczywiście jest zespół, ten właśnie, o którym wspominałem, zespół ekspertów. Obok mojej skromnej osoby profesor Machała, profesor Gałązkowski, szereg kilku rektorów uczelni wyższych. A zatem jest to zespół, który przygotował założenia tego programu, ale też miejmy świadomość, bo tutaj spędziłem wiele czasu na rozmowach z panami rektorami, że to jest temat, który będzie ewoluował. To nie jest wiedza, którą my dziś zdefiniujemy i będziemy mogli powiedzieć, że będzie obowiązywała przez najbliższą dekadę. To jest wiedza, zresztą przykład Ukrainy pokazał, że zupełnie innym systemem ochrony zdrowia, a przynajmniej jego organizacją w warunkach pola walki dysponowaliśmy, czy dysponowała Ukraina w 2022 roku. Natomiast to, co jest dzisiaj, czyli dronizacja pola walki, te wektory, podkreślam jeszcze raz, te wektory radykalnie zmieniła. To nie jest modyfikacja, to jest radykalna zmiana podejścia do sposobu organizacji zabezpieczenia medycznego na polu walki.
1: A kto będzie ewentualnie zmieniał ten plan dydaktyczny? No bo rozumiem, że jak się znowu zmieni pole walki albo dojdą jakieś nowe zagrożenia, no to trzeba będzie bardzo szybko. A wiemy też, że często jest tak, że system jak jest stworzony, no to on potrzebuje też trochę

0: trochę przepracować pewne rzeczy, więc czy też właśnie ten zespół ekspertów, o którym pan mówi, panie generale, będzie na bieżąco sugerował, że słuchajcie, tu wprowadźmy jakąś zmianę, tu dołóżmy jakieś szkolenia, no bo coś się zmieniło i musimy szybko na to reagować.
1: Tak, oczywiście to jest decyzja Ministerstwa Zdrowia, ale wydaje mi się, że to, w jaki sposób udało się nawiązać wzajemną współpracę, relacje i też pokazać, w jak krótkim czasie można osiągnąć no, wymierny sukces, dlatego że powstanie tej kompletnej już decyzji i rekomendacji przekazanych do ministra nauki w celu zatwierdzenia i wdrożenia jest jasnym sygnałem, że można powiedzieć, minister zdrowia dysponuje już zespołem ludzi, którzy są w stanie na bieżąco także ten program modyfikować i dostosowywać do potrzeb.
0: To teraz zapytam pana trochę tak troszeczkę z boku, ale jednak to jest powiązane. No bo my rozmawiamy tak naprawdę o zagadnieniu, o którym rozmawialiśmy tuż po wybuchu wojny u naszych wschodnich sąsiadów. Myślę sobie, że no dla systemu państwowego no to 4 lata to może i niedużo. Z drugiej strony dla kryzysu hybrydowego, wojennego, no to może trochę za długo. No więc tak po ludzku, panie general, czy pan jest zadowolony, że te nasze pierwsze rozmowy, tak naprawdę one były jeszcze przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny toczone, bośmy w tym gabinecie, w którym się spotykamy, wiele razy na ten temat rozmawiali. To jest to in plus, że jednak no, udało się mimo tych 4 lat no, przekonać tak wiele osób, no bo żeby wdrożyć jakiś nowy typ szkolenia do uczelni, to wszystkich uczelni, z tym błogosławieństwem czy Ministerstwa Szkolnictwa, czy właśnie Ministerstwa Zdrowia, no to chyba jest taki osobisty sukces.
1: To jest przede wszystkim sukces, i ja zawsze tak na to patrzę, sukces decydentów, ludzi, którzy zrozumieli potrzebę i dali się przekonać do tego, aby też i wykazali determinację, bo jeszcze raz podkreślę, to się odbyło naprawdę w błyskawicznym tempie i z bardzo wysoką jakością produktu końcowego. Oczywiście, mogę powiedzieć, czuję pewien niedosyt tego, że zajęło nam to aż tyle czasu, nam Polsce, ale też cieszę się, że osiągnęliśmy już ten pierwszy krok i więcej. Jestem tutaj optymistą, bo wydaje mi się, że to był taki element, jak coś, co określamy terminem punktu zwrotnego, że od tego momentu sprawy związane z bezpieczeństwem medycznym, szeroko rozumianym bezpieczeństwem medycznym państwa i jego konfiguracją zarówno tego, jak powinien być ten system przygotowany we wschodniej części kraju, a jak w zachodniej, bo to są dwa różne rodzaje przygotowań, że tę dyskusję rozpoczęliśmy, a w ślad za nią nie tylko, że mogą iść, nie, one będą, bo te plany już są i te działania już są podjęte, będą szły konkretne działania, także to, co mówię i też z czym dzielę się z ministrami, wiara w to, że w ciągu 18-24 miesięcy najdalej jesteśmy w stanie zbudować solidne fundamenty tego systemu, jest naprawdę uzasadniona.
0: Panie generale, poruszył pan bardzo ważną kwestię, właśnie niejako podziału kraju na tę część wschodnią i zachodnią, jeżeli chodzi o przygotowanie od strony medycznej państwa, tej medycyny no właśnie wojennej. Dlaczego to jest tak ważne? I jak to ma być, ten model, jak ma wyglądać?
1: To jest kapitalna różnica. My akurat z racji położenia geograficznego stawiamy sobie tutaj geograficzną granicę, oczywiście linii Wisły, jako tego obszaru, tej przeszkody naturalnej, która rozdziela też zakres czynności działań podejmowanych przez system ochrony zdrowia. Dla nikogo na pewno tajemnicą i zaskoczeniem nie jest, jeśli powiem, że podmioty lecznicze zaangażowane we wsparcie medyczne we wschodniej części kraju to będą miejsca, w których no, oczekujemy, że będą udzielane te świadczenia medyczne czy te czynności medyczne, które mają za cel stabilizację stanu zdrowia osób rannych. A zatem twarda chirurgia, szybka stabilizacja, 2-3 dni i transport chorego na kolejne etapy. I te kolejne etapy to są właśnie już rejony, to są miejsca po zachodniej stronie naszej Królowej Rzek. Myśmy w naszych planach kierowali się, wyznaczając wyjściowo lokalizację takich ośrodków, tym aby no, z jednej strony były one możliwie najbliżej zachodniej granicy, po drugie aby były też możliwie najbardziej rozśrodkowane,

No i po trzecie oczywiście, aby spełniały wyjściowo te wymagania, no, które stawiamy sobie, biorąc pod uwagę oczekiwania, jakie mamy wobec ośrodków, i tutaj użyję określenia takiego leczenia definitywnego. To słowo definitywne już sobie zawiera potencjał tego, czego my oczekujemy. Oczekujemy leczenia.

0: również wsparcia psychologicznego. Leczenie PTSD jest olbrzymim wyzwaniem. Dlaczego jest to ważne? Tutaj posłużę się danymi amerykańskimi. Amerykanie w odniesieniu do żołnierzy, którzy trafiali na czwarty poziom, stwierdzili, że 35% z nich wraca do służby. Żadnego państwa nie stać na to, zwłaszcza jeżeli dotyczy to wyszkolonych, przygotowanych operatorów, specjalistów na to, aby ten potencjał trwonić.
1: Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Fundacja Twarze Depresji rozpoczęła drugą edycję kampanii społecznej Emocja pod hasłem AI nie ma emocji, ty tak. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży i zwraca uwagę na coraz częstsze poszukiwanie wsparcia emocjonalnego w chatbotach oraz narzędziach opartych na sztucznej inteligencji. Czy AI może zastąpić rozmowę z psychologiem? O tym na naszej antenie mówiła Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji, z którą rozmawiała Maria Furdyna.
2: Wasza fundacja rozpoczęła drugą edycję kampanii społecznej. Tutaj proszę mi pomóc. Emoc plus ja. Słem AI nie ma emocji. Ty tak, skierowaną do dzieci i młodzieży. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam nazwę tej kampanii społecznej. I to, co mnie bardzo interesuje, to zwracacie uwagę na rosnące zjawisko poszukiwania przez młodych ludzi wsparcia emocjonalnego i terapii w chatbotach oraz narzędziach opartych na sztucznej inteligencji. Czy to jest duże zjawisko i dlaczego jest to tak niebezpieczne?
3: Odpowiadając na pierwszą część pani pytania o emocje, kampania Emocja jest w sposób szczególny pisana, żeby zwrócić uwagę i państwa, i dzieci, i młodzieży na to, jaką moc i jaką wagę ma słowo emocja, która jest. Emocje są podstawowym elementem naszego tutaj funkcjonowania, są wpisane w naszą biologię naszego funkcjonowania. Jest niezwykle ważne i naturalne to, żeby nazywać emocje na co dzień, mówić o nich i uczyć dzieci od najmłodszych lat nazywania emocji. Fundacja Twarze Depresji właśnie chcą z jednej strony zwrócić uwagę na profilaktykę zdrowia psychicznego, na ten świat naszych podstawowych emocji. W pierwszej edycji tejże kampanii działaliśmy pod hasłem Dalej od telefonu, bliżej siebie, zwracając uwagę na to, aby być trochę mniej czasu spędzać z telefonem w ręku. Nastolatki 5 godzin dziennie spędzają każdego dnia z telefonem w ręku i to nas bardzo niepokoi i niepokoiło. W drugiej edycji naszej kampanii, w tej chwili uruchomianej, zwracamy uwagę na to, że AI nie ma emocji, ty tak, zadbaj o nie. To jest nasz przekaz i w najnowszym spocie przygotowanym w tej kampanii pokazujemy, jak młodzież nadużywa korzystania z, czy samodiagnozowania się przez chatboty. Jest to dla nas bardzo niepokojące, dlatego że tak jak w naszym spocie widać, Kasia Szewczyk, aktorka z serialu Wakcy, mówi, rozmawiając w cudzysłowie z chatbotem, że płacze, że jest jej smutno, że jest jej trudno i dostaje takie szybkie, łatwe porady z chatbota, które nie są realnym wsparciem. Coraz częściej docierają do nas w naszych gabinetach informacje od dzieci i młodzieży, że sięgają właśnie pod chatboty do samodiagnozowania, do szukania pocieszenia w tych chatbotach, czy wręcz wchodzenia w relacje. Po pierwsze, jeśli szczególnie dziecko ma myśli samobójcze, czy już nie mówiąc o zamiarze samobójczym, tutaj jest potrzebna natychmiastowa reakcja ze strony realnego specjalisty zdrowia psychicznego, który ma określone procedury związane z ratowaniem życia dziecka. Tutaj mamy do czynienia z platformami, które aktualnie nie mają żadnej odpowiedzialności. Po prostu widzimy to jako istotne zagrożenie nie tylko dla zdrowia dzieci, że nie mają realnego fizycznie psychologa czy psychoterapeuty przed sobą, ale wręcz no, nie ma tutaj procedur, które by zabezpieczyły to dziecko, prawda, przed koniecznością no, choćby wezwania karetki 112, zabezpieczenia go do tego czasu, ustalenia telefonu rodziców i tak dalej. My mamy jako specjaliści zdrowia psychicznego jasne procedury tutaj, które zabezpieczają życie i zdrowie dzieci. Dobrze na tych najpoważniejszych przypadkach, prawda? Ale mamy też historię choćby ze Stanów Zjednoczonych, gdzie chłopiec nastoletni wszedł w relację z chatbotem, tak sobie rozmawiał i się w cudzysłowie zaprzyjaźnił, że się zakochał w tym chatbocie.

0: a następnie popełnił samobójstwo, więc to jest kolejny taki niepokojący nasz trend.
1: Przyznam, że jak za pierwszym razem usłyszałam te informacje właśnie o tym samobójstwie, to byłam przerażona, jak bardzo niebezpieczne właśnie są te narzędzia sztucznej inteligencji. Pani prezes, proszę mi powiedzieć, czy to jest kampania skierowana do dzieci i młodzieży, a może właśnie przede wszystkim do nas, dorosłych?
0: Nasza kampania jest skierowana do dzieci i młodzieży, ale bez dzieci i młodzież bez nas jako rodziców nie funkcjonują. I nasza rola jest tutaj kluczowa, tak? W nazywaniu i nauce wyrażania emocji, jak i w kontakcie z telefonem. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że pierwszy kontakt samodzielny z internetem dziecka powinien być w wieku 13 lat. W Polsce oczywiście 7-latkowie, 8-latkowie już mają telefony i samodzielnie korzystają z internetu. Widzimy też w parkach, jak wiele mam montuje przy wózkach takie specjalne trzymaki już do tabletów, aby dziecko się zajęło oglądaniem, a mama miała spokój. Myślę, że to jest ogromny problem po prostu społeczny. To widzimy, jak w nas dorosłych zdominowało życie telefon, social media, internet, AI. I dlatego zacznijmy od siebie.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że czy to nie jest przede wszystkim wina nas dorosłych, tak? Dlaczego dzieci szukają, decydują się szukać pomocy w chatbotach?
0: Myślę, że to oczywiście naszą też dużym wyzwaniem jest, jeśli chodzi o rodziców i konieczność zadbania najpierw o to, żeby zrobić porządek u siebie z czasem poświęcanym na internet, na scrollowanie i na chatbot. Ale z drugiej strony mamy dzieci, które jesteśmy w stanie uświadamiać. I ja widzę jako twórczyni kampanii Twarza Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, czy właśnie kampanii Emocja, jak wielkie znaczenie mają te kampanie, jak zupełnie inne w świadomości zdrowia psychicznego jest pokolenie dzieci i młodzieży. Dlatego warto mówić do nich wprost, z nimi się komunikować i ich uczyć tego, jak bezpiecznie korzystać z telefonu, ile czasu lepiej, żeby spędzali, a ile lepiej, żeby nie spędzali czasu w tym telefonie. Ogłosiliśmy konkurs 2 dni offline, hashtag offline48h dla uczniów z całej Polski. Czekamy na wasze 2 dni detoksu od telefonu. Później nagrajcie filmik, jakie emocje, nazwijcie te emocje, jakie emocje wam towarzyszyły przez te 2 dni. Oraz co dobrego zrobiliście dla swojego zdrowia przez te 2 dni. Film możecie wysłać do nas na kontakt@twarzedepresji.pl i zwycięskie 3 szkoły, ja oraz aktorzy z serialu Waksy odwiedzimy po to, żeby zrobić właśnie rozmowę o higienie cyfrowej, o zdrowiu psychicznym. Myślę, że to jest ta droga, którą powinniśmy iść. Powinniśmy się też zastanowić nad tym, że najpierw daliśmy dzieciom niezbadane narzędzia, jakim są social media, których konsekwencje już widzimy. Są kraje, które wprowadzają limit wieku korzystania z social mediów. Są pierwsze pozwy przeciwko twórcom social mediów właśnie związane ze zrujnowaniem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. A teraz dajemy dzieciom kolejne narzędzie, niezbadane, bardzo użyteczne w wielu obszarach, ale też i niezbadane i angażujące dzieci czasowo, dające ogromne narzędzie do też cyberprzemocy,
1: tak, bo te badania dotyczące
0: głosów.
1: Te badania dotyczące cyberprzemocy no, też są niepokojące. 38,5% uczniów, 44,4% nauczycieli deklarowało kontakt z cyberprzemocą generowaną przez i sztuczną inteligencję. Tak wynika z pilotażowego badania dotyczącego właśnie wykorzystania AI i deepfake'ów cyberprzemocy szkolnej wśród uczniów w wieku 12-15 lat oraz nauczycieli. Co trzeci uczeń doświadczył cyberprzemocy związanej z przerabianiem zdjęć przy użyciu sztucznej inteligencji. No to są niepokojące dane.
0: Oczywiście, że sztuczna inteligencja pozwala dzieciom komponowywać zdjęcia koleżanek w zdjęcia pornograficzne. Był już proces uczniów w Bydgoszczy z tego powodu. Myślę, że będą niestety kolejne i warto dzieci uchronić przed tym, edukować, bo to nie są urodzeni przestępcy. To są dzieci, którym dano po prostu niebezpieczne narzędzia, nie przygotowano ich do tego i po prostu tego są później konsekwencje prawne, dlatego trudno, żeby było inaczej, kiedy dzieci inne są krzywdzone, ośmieszane, lub są

0: głosy wkomponowane w inne filmy, gdzie dzisiaj naprawdę bardzo trudno już odróżnić fikcję od rzeczywistości, co będzie mieć bardzo istotne konsekwencje dla naszego społecznego funkcjonowania generalnie, tak? Jak jesteśmy bombardowani fake newsami, zmienionymi filmami, zdjęciami, w których już nie wiemy, w co wierzyć, a w co nie, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe, generuje to nasz brak zaufania, pogłębia lęk, może generować dalsze kryzysy psychiczne, pogłębianie się zaburzeń depresyjnych, które i tak cały czas widzimy falę wzrostową.
1: Z Anną Morawską-Borowiec, prezeską Fundacji Twarze Depresji, rozmawiała Maria Furdyna.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Plecak. Paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
5: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do Ogrodów Sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, Ogrody Sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rozpoczęła turniej od kwalifikacji Maja Chwalińska, wicemistrzynią Roland Garros. Spór o bohaterów UPA. Wysłannik prezydenta Ukrainy spotkał się z przedstawicielami rządu i prezydenta. Unijny pakt migracyjny. Polska nie wdroży wszystkich jego regulacji. Minęła siódma. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Napisała w Paryżu piękną historię. Po wygraniu na kortach Rolanda Garrosa 9 meczów Maja Chwalińska przegrała w finale French Open 3-6, 2-6 z Rosjanką Mirą Andrijewą. To był nie tylko pierwszy wielkoszlemowy finał 24-letniej Polki, ale też pierwszy rangi WTA. Chwalińska przyznaje, że teraz będzie czas na analizę tego spotkania.
2: Wezmę co mogę z tego meczu, na pewno dużo mogę się z tego nauczyć, ale na razie czekam aż mi opadną może emocje i na spokojnie będę mogła z trenerami właśnie to wszystko omówić i po prostu rozwijać się dalej. No, myślę, że wykonałam wspaniałą pracę przez te 3 tygodnie i tak naprawdę mogę być z siebie dumna.
1: Dumni z Mai są też kibice, zwłaszcza ci, którzy mieli szansę obserwować jej zmagania w Paryżu z bliska.
3: Stało się jak się stało, ale Maja zrobiła i tak wielką robotę, zachwyciła nas wszystkich. Myślę, że ona sama była zaskoczona tym, co jej się działo, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Zostaliśmy specjalnie na ten mecz, wszystko jeszcze przed nią.
4: No ja myślę, że zrobiła nam wielką frajdę, nam Polakom, kibicom tutaj we Francji i bardzo wiele osób, zresztą tak jak my przyjechaliśmy specjalnie właśnie, żeby dopingować ją. Mimo, że nie zdobyła tego tytułu, to zdobyła nasze serca.
1: Świetny start Chwalińskiej we French Open przełoży się na jej tenisowy ranking. W jego najnowszej odsłonie awansuje o blisko 100 miejsc i przesunie się na 21. pozycję. Ukraińska delegacja spotkała się z przedstawicielami rządu i prezydenta. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przyjechał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
5: Kryło Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał po spotkaniu szef.

0: MON. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że przedstawił polskie oczekiwania po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Są granice, których przekroczyć nie wolno, zakończył swój wpis w serwisie X polski minister. Po spotkaniu z wicepremierem ukraińska delegacja przeniosła się do Belwederu. Przez ponad godzinę Kryło Budanow rozmawiał z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister napisał w mediach społecznościowych, że dyskutowano o relacjach dwustronnych, w tym także problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Jutro odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Nawrocki chce odebrania Zełenskiemu tego odznaczenia. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Ten zacznie obowiązywać w Unii za niecały tydzień, 12 czerwca. Polska została wyłączona w tym roku z puli solidarnościowej, czyli nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów ani płacenia za odmowę.
2: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
3: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
2: Wiceminister Maciej Duszczyk mówił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską.
3: Nawet gdyby w przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną.
2: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Dziś koniec długiego weekendu. Na drogach możliwy wzmożony ruch. Przypomina o tym policja i apeluje przede wszystkim o ostrożność.
4: Dostosujmy prędkość do warunków ruchu, zaplanujmy podróż i pamiętajmy, że najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu.
1: Mówił Antoni Rzeczkowski ze Stołecznej Drogówki. W zeszłym roku podczas czerwcowego długiego weekendu na polskich drogach doszło do 340 wypadków. Policjanci zatrzymali też ponad 1700 kierujących pod wpływem alkoholu. Koncert Autobiografia, będący hołdem dla Bogdana Olewicza, był głównym punktem trzeciego dnia 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Nie płaczewka, niewiele ci mogę dać i jesteś lekiem na całe zło. To tylko niektóre z największych polskich przebojów, do których napisał teksty. Bohater wieczoru osobiście dziękował publiczności.
5: Powiem tylko, że jestem tym szczęściarzem podwójnym, a może potrójnym, bo doczekałem takiego koncertu. To fenomenalne zupełnie.
6: Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać.
7: Które wykonanie największe wrażenie na panu zrobiło?
8: No perfekt, to naprawdę zaliczarzu. Pamiętam, jak one powstawały nawet. Byłem nastolatkiem, nie? Ale pamiętam dokładnie.
9: Zaskoczenie jakby, że te wszystkie piękne piosenki to napisał jeden wspaniały człowiek. Przecież słuchaliśmy tego od lat i w zasadzie zwracało się uwagę na wykonawców.
1: A wieczorem kolejny jubileusz, 45-lecie na deskach Opolskiego Amfiteatru, obchodzić będzie zespół Lady Punk.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W ciągu dnia na termometrach od 18 stopni nad morzem do 26 na południowym wschodzie. Tam też za oknami dziś najwięcej słońca. Na wschodzie i zachodzie termometry pokażą za to około 23 stopni. W ciągu dnia miejscami może zagrzmieć lub przelotnie popadać. Możliwy też porywisty wiatr.
11: Minęła godzina 7.06, jest niedziela, 7 dzień czerwca, to 158 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.16, zajdzie 7 minut przed godziną 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 36 minut, jest krótszy od najdłuższego o 11 minut. Imieniny 7 czerwca obchodzą Robert, Wiesława, Wiesław, Piotr, Anna oraz Antoni. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Ewa Pasążnik, dzień dobry.
10: Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Reportaż na rano.
1: Wojtówka na Podlasiu. To tutaj Krzysztof Mnich ucieka od zgiełku, by wraz z czworgiem dzieci tchnąć życie w dawną ojcowiznę. Zamiast skrolować ekrany, jego dzieci

0: Dzieci chwytają za dłuta i unikatowe siekiery w zrekonstruowanej stolarni. Pośród tysięcy zabytkowych narzędzi szlifują nie tylko drewno, lecz także charaktery. To więcej niż hobby. To twórczy bunt przeciwko zanikaniu praktycznych umiejętności i pasja, która zamienia rzemieślniczą precyzję i cierpliwość w życiowy sukces. Zapraszam na reportaż Aleksandry Sadokierskiej pod tytułem Szlifowanie charakteru.
1: Miałem bunt. Nieraz czasem mi się nie chce tutaj jechać, ale to nie ma wyboru, bo tata każe. Jak przyjadę, to już fajnie jest.
2: No frajda, że ostrze sam układam, sam wymyślam.
3: Mógłbym siedzieć w telefonie, w komputerze, grać w coś, no ale tutaj pociosałem, tam coś tu przypiłowałem.
1: Czuję się w pracy tworzenia tego taką energię, taką dobrą pozytywną.
3: Cierpliwość, żeby nie poddawać się, jak dwa razy poruszę piłą i już mi się nie przetnie, tylko konsekwentnie do przodu iść.
4: Jak po taku weźmiesz i jedną rączką po prostu, nie? Widzisz?
5: W oddali już widzimy gniazdo z bocianami. Trzeci rok przylatują. Jedziemy drogą brukową z Kalinówki Kościelnej. Podjeżdżamy pod stolarnię. W Wojtówce to jest kolonia. Mamy tu kilka tysięcy eksponatów, takich starych, odnowionych strugów, pił, dłut, no takich ręcznych narzędzi. No to dzieciaczki, dojechaliśmy szykować się do pracy. Chodźcie, wyskakujemy.
6: Chodź Władek.
5: Stare drzwi jeszcze skrzypią. No, patrzcie, będzie można nawet coś wypić. Dobrze, no to mamy i madła przygotowane. Zaraz sobie narzędzia zdejmiemy. Do stolarni przyjechaliśmy z Antonim, najstarszym synem, 16-latek, Jan 14 lat, Władzio 8 lat, Konstancja 5 lat.
2: Chcę dzisiaj zrobić nóż z jakichś tam trzonków.
5: Mhm. A jak gruby? Bo tutaj to widzisz, jaki fajny trzoneczek. A czym będziesz go ostrzył? Ośnikiem czy hebelek chcesz? No to wybieraj, bo tu masz chyba z 30 ośników.
2: Ten może.
5: Ten? Ośnik to tym właśnie się albo, no też korowało, ale do korowania to mamy takie inne. A to jest ośnik taki do zbierania drzewa, żeby jak jest grubszy kawałek, to jak chcemy go zcienić, to właśnie tym ośnikiem. I widzę, że wybrał taki naostrzony bardzo. No to kwestia tylko, żeby zadbał, żeby nic się nie stało, ale on już używał, także wie jak to robić. To trzymaj Władek. Które imadło wybierasz? Te małe takie?
2: Jest taka idealna długość.
5: A co jeszcze chcesz, piłę? A, to tu szpecką taką wybierasz. Patrzę, czekaj, ja tu... Ale ona fajna, no. Wioska Micha to taki kompleks starych budynków odnowionych. Tam mamy pomieszczenia, czasem robimy jakieś imprezy urodzinowe, rodzinne, ale też inni ludzie korzystają.
7: I to na pana ziemi rodzinnej.
5: Tak, to w 20 roku odrestaurowałem. Na nowo trzeba było pokryć, gdzieś dachówkę z pałacu spod Krakowa 120-letnią ściągałem albo spod granicy niemieckiej. Chęć przeze mnie zbudowania stolarni, pozyskania tych wszystkich ręcznych narzędzi, wynikła, kiedy dzieci przyjechały do wioski Mnicha i zaczęły szukać pracy ręcznej. Któryś znalazł piłę, któryś młotek, gwoździa i zaczęli coś tam składać. Jeden stolik, drugi jakiś bujaniec. Najstarszy syn to miał około 10 lat, młodszy z 8. Władysław to się dopiero co urodził. Od początku uczyłem, czy jeździć traktorem, czy używać siekiery, czy piły, żeby coś potrafili w życiu jeszcze robić, żeby jakby był, nie daj Boże, jakiś trudniejszy okres, to poszli, drzewa napiłowali, nacięli, porąbali, rozpalili ognisko.
4: te manualne zdolności, umiejętności, które rozwijają.

0: powoduje, że no, nie ma dalej siedzenia w jakimś telefonie, grania w gierki tylko, uczenie się samego rąbania, piłowania, przecinania, posługiwania się czy wiertłem, czy dłutem, piłami, ośnikiem, to też rozwój dla umysłu. Ta sprawność fizyczna jest dużo wyższa w każdym zagadnieniu. Bo to nawet czy potem grając w piłkę nożną, w siatkówkę, czy strzelając, to ta świadomość, że musi być prosto, musi być pod odpowiednim kątem, to się potem w życiu im do wszystkiego będzie przydawać. U, co ty taką dechę będziesz piłował? Słucham.
1: Potrzebuję nożyczki, żeby uciąć o te kawałki. Tutaj są.
0: A może to ci dam, to porobisz o tako. I będzie wtedy ładnie. To skrobak, czyli taki pilnik do drzewa, bo najczęściej pilniki no to były takie do metalu i one wtedy mają taką drobną strukturę, a ten zdzierak do drzewa to ma takie grubsze. Kosia, o tak spróbuj. Weź dwie rączki i patrz. Patrz, jak się sypią trociny, widzisz? I patrz, jak gładziutko tu jest już. No to pracuj. Stolarnia powstała z myślą o dzieciach. No fajnie, że ja mogę coś im pomóc, ale żeby to oni używali tych narzędzi. O, tak jak Antek wziął strug, który mu się, widzę, że rozwalił i teraz układa na nowo. Za bardzo jak wystawione ostrze noża, to będzie ciężej, jeśli chodzi o pracę. A, bo skrobakiem będziesz teraz tak robić. Dobra, to rób. A co się wydarzyło, Władek?
2: Nie chcę, ani...
0: Dobra, patrz. I teraz skręcaj. O ja cię, czyżbyś madło popsuł? Dobrze, że nie używa człowiek nieładnych słów, jak dostał w palec. O, patrz Władek, coś ściąga, widzisz? Teraz zobaczymy. Patrz, wiesz co się wydarzyło? O, to się ruszało. O to, i jak przytrzymałem ręką, widzisz? Ale to jest też tak, że nie można tego za bardzo rozkręcać, bo ty pewnie chciałeś, o tak, co? Wiesz co, Władziu, chodź, pójdziemy na stolarski drewniany stół. Chodź. To czekaj, musimy wymyśleć inny sposób, żeby przyblokować prawdziwe stoły stolarskie. No najlepiej w drzewie, to na nich się robi. Sięgam wstecz do szkoły, w której się uczyłem, tutaj w Kalinówce Kościelnej, mówię o szkole podstawowej. I pamiętam tam takie piękne, drewniane, solidne, grube blaty, stoły, stolarskie stoły do prac tych technicznych, na których jeszcze były imadła zaczepione, tak jak my tutaj mamy, no bo imadło jest potrzebne do tego, żeby podtrzymać każdy z elementów, żebyśmy mogli swoimi rękoma coś wykonać na tym materiale. Człowiek ma świadomość, że w tamtych latach, no to my mieliśmy takie obowiązki jako uczniowie. I jakieś robiliśmy szufelki do popiołu. Tam na tych stołach były jeszcze dodatkowo imadła, takie metalowe, gdzie można było faktycznie pilnikiem też wyszlifować tą blachę, czy tą rączkę, którą trzeba było z metalu zrobić do szufelki. Jak zrobił człowiek nawet tą szufelkę, no to dałem mamie i mama ją używała. Nauczyłem się szyć, przyszywać guzików, piłować, szlifować, ale już gdzieś lata 2000, jak przyszły, program został zmieniony. Te stoły zostały de facto z sal usunięte i madła gdzieś tam trafiły na złom. Stoły stolarskie, no mi się trafiło dwa, kupiłem takie małe właśnie z takich warsztatowni szkolnych, no i my je używamy. Dzieci teraz niestety uczone są głównie teorii. Pojawiają się właśnie takie inicjatywy osób prywatnych i całe szczęście, gdzie przyjeżdżają do szkoły, nakłaniają dzieciaczki do skręcania, do piłowania, robienia karmników czy szkatułek jakichś drewnianych. No i super. Czy my wrócimy do czasów, gdzie szkoła zapewni nauczycieli ponownie te narzędzia, ponownie te stoły, żeby dzieci mogły manualnie rozwijać swoje umiejętności? Oj, mam obawy, że to by był strasznie drogi projekt. My tutaj mamy tą stolarnię otwartą. Od czasu do czasu tutaj warsztaty się odbywają. Coraz więcej osób dzwoni, organizatorów takich wycieczek połączonych z warsztatami. Czy mogą przyjechać, użyć tych narzędzi.

0: I miejmy nadzieję, że to miejsce też przyczyni się do poprawienia tych umiejętności. O, tutaj masz rękę, stawiasz prosto i pilnuję, żeby było w poziomie i w pionie, widzisz? Bo pod takim kątem prostym najszybciej się piłuje i najlepiej.
1: Próbuję zrobić wieszak właśnie. Teraz skracam boki, żeby było mniejsze. Jak skrócę, no to muszę wywiercić w środku otwór na wieszak.
2: Może wypłaszczam tutaj nóż i tutaj powstanie ostrze, tutaj nie.
0: Kiedyś w kuźni to mam taką szlifierkę i zrobiłem im miecze drewniane, a dla Konstancji i Krystiana takie nożyki krótsze i też, no tak jak prawdziwy nóż, tylko że z drzewa. No i właśnie teraz też on to robi. Zobaczymy, jak wyjdzie, jakie kształty przybierze. No widać, ma plan. Fajnie, że sami to robią, a nie, że człowiek za nich to robi, czy że musi być idealnie. Nie, nie musi być. Jak według niego będzie to nóż, to będzie nóż. Ostatnio ze znajomym mówiłem, to i dziewczyny powinny się uczyć i też powinna umieć użyć siekiery. A dlaczego nie? To żeśmy cofnęli się do czasu wojny, no to przecież jak faceci byli brani na wojnę, no to wszystko spoczywało na kobietach. I wychowanie dzieci, ale też napiłowanie drzewa, porąbanie, opalenie, no wszystko, wszystko. To były silne kobiety w tamtym czasie. No i ja tak właśnie myślę, że jak Konstancja będzie rosła, to też będę uczył normalnie rąbać drzewo, piłować, żeby umiała. A ty tutaj tak usiadłaś sobie? O matko. No bo właśnie przeszła z krzesła na stół, sobie usiadła przy imadle i w tej pozycji sobie skrobię teraz wieszak. Wszystko się sypie na kolana i na nowe budki. Co, Konstancja? Lakierki piękne założyłaś. Ale jak zostały kupione chyba 2 czy 3 dni temu, to i po hałdach piachu, gliny, po wszystkim chodzi, bo ulubione. Ale dalej błyszczą, jeszcze błyszczą.
2: Nie.
0: Cześć, mama.
3: No tak, tu był chleb. Koni stali i świni, i krowy. Wszystko stało. Tu mi gospodarzyli z mężem dobrze.
4: Tak. A teraz nowe życie.
3: Jezu, to jego życie, to nie moje. Ja mam, idę na ryby, pani. Chce ze mną iść? A już wie, to już ja stara, 75 lat mam iść, to nieprawda. A co będzie dalej, to Pan Bóg Święty wie, aby się udało, aby jemu to się wiodło na tych rzeczach. A wie pani, co mogę powiedzieć? Jak kiedyś trumny to nie były kupowane, tylko był starosi na całą wioskę robił. Dudkiem i hebelkiem, wie pani. Jak umarł człowiek, to stolarz przychodził do domu, robił trumny, biała trumna, krzyż na środku, czarny zrobiony i to było takie, a nie było, że jak teraz, a to taka, a to taka. Wujek to moją stolarkę robił, a tam sąsiad już on nie żyje dawno, on jeden na wioskę trumny robił. To kiedyś to był stolarz doceniany, a teraz wie pani, wszystko tako i do ci starzy to robią, a ci młodzi czy będą, to ja nie wiem. Kiedy stolarz to był ceniony, pani, dachy robili stolarzy. Jak te myśmy oborę stawili, to tutaj stała krajzega. Był taki, że piłował te bely, te krokwi, łaty, piłowali wszystko. A teraz każdy jedzie do stolarni, jedzie i tam kupuje wszystko. No, kiedyś to robili tu na miejscu, a teraz to pani maszyna wo wsi robią.
4: Mało się ludzi zna.
3: Może i znają się, ale pani dziś nie chce robić. No jest takie, że robię, ale jest takie, że w rurę dają. W rurę. Ale nie wiem, pani, jak tu jest.
4: Idziesz te ryby łowić?
3: Idę.
4: Znów może coś będzie.
3: Karasia złowię.
0: Tata konie hodował, handlował nimi. Wcześniej to w ogóle w latach 60. to był takim przedsiębiorcą. Udało mu się, chrzestny mu pomógł zdobyć taką maszynę do dachówki, do robienia dachówek. Jeszcze z zakładów Cegielskiego z Poznania. No i tutaj był na tyle sprawny i silny, że 350 sztuk w ciągu dnia potrafił wytworzyć. Wykonana przez tatę potrafiła przetrwać z 50 nawet lat, co było ewenementem. No ja jako ten czwarty, który się rodził,

0: młodszy. Też przy tych różnych pracach obserwowałem tatę. Więcej rzeczy robiłem bardziej przy maszynach niż w drzewie. W drzewie no to rąbałem. Takie sterty drzewa, no to pamiętam taką starą, gdzieś spawaną siekierą, rosyjski wzór, która się nie nadawała do szczepiania, no ale cóż, nie było innej, no to człowiek tym narzędziem się posługiwał. Ale pamiętam też takie czasy, że gdzieś coś przy traktorze się urwało, jakaś śrubka. Biegałem, szukałem to klucza, to młotka, zawsze tego brakło. Nie lubiłem tego stanu, bo człowiek chciał coś zrobić i dalej wykonywać swoje tam obowiązki, pracę. A nie mogłem znaleźć, albo się zgubił ten klucz, albo trzeba było dwa, a był tylko jeden. No i to też doprowadziło do tego, że zbudowałem tą narzędziownię. Narzędziownię, kuźnię, no stolarnia swoją drogą, bo przyświecała mi taka myśl, że jak ja tu przyjeżdżam, wracam na ojcowiznę, i coś tu z dziećmi chcę zrobić, czy sam, no to żeby mi nie brakło nigdy już więcej jakiegoś młotka, jakiegoś klucza, piły, dłuta, czegokolwiek. No i tak jest. Nabijaków mamy tutaj i piły do przecinania, świdrów mamy z 200 różnej grubości do drzewa. Mamy śrubokręty, takie stare, z drewnianymi rączkami. Mamy młotki z różnych rodzajów drzewa, te rączki były robione. To z brzozy, to z sosny, to z jesionu, to z dębu. Są piękne stare świdry sygnowane pieczęciami kowalskimi, kilkudziesięcioletnie. No kiedyś takimi właśnie stolarze, cieśle kręcili otwory, potem wbijali teble, bo w taki sposób budowano stodoły, domy bez użycia gwoździ. Patrzę, czy tutaj gdzieś nie wisi cieślica taka, którą oj, wisi, wezmę. Ostatnio siekierę znalazłem na targu, kupiłem. Takiego starego kowala rosyjskiego z 1878 roku, siekiera. Przypomniałem sobie, że mam ciosło zrobione z takiej samej siekiery. Ciosło oczywiście jest potrzebne do tego, żeby wyrąbywać w takim pniaku. Kopanki robiono, takie miski. W takiej kopance no to zagniatano chleb. I tutaj właśnie są te inicjały tego Aleksandra AM. To jest Aleksiej Mosiagin. To jest siekiera, która powstała w Ostaszkowie, w Kuźnicy, a tutaj podobizna cara. 3 lata później został zabity ten car, a siekierka została tego kowala. Był mistrzem kowalstwa w całej Rosji i otrzymał medal. I jeszcze nad tym oznaczeniem był napis: z Bożej łaski Aleksander II, cesarz i imperator Wszechrusi. To wyczyszczę i tamtą siekierę obsadzę i wtedy zabiorę do muzeum siekier. Albo wiesz co, możesz też tak spróbować przepiłować. Raz, drugi, trzeci, też to wypadnie. Tylko musisz piłę znaleźć jakąś. O, możesz japońską tu wziąć. I ta japońska, ona jest bardzo precyzyjna, ma takie mini ząbki. No i się piłuje do siebie. W Europie piła do przodu była używana. A japońskie właśnie do siebie, specjalnie zapakowana, przyjechała przez Szwecję z Japonii. Zawinięta jest w taki oryginalny papier, wszystkie tam te japońskie napisy, wykute też są literki, bo to jakiś słynny kowal zrobił. I no, będzie zaraz robiła robotę.
1: Na gotowy trzonek nakłada się głowicę siekiery, po czym się wbija w klin. I wtedy to drzewo tak się jakby pęcznieje i wtedy ta siekiera tak jest dobrze osadzona na tym trzonku. Siekier mamy pod dostatkiem, no ale to bardziej tak manualnie, żeby poćwiczyć i doszkolić swoje umiejętności.
0: No tata gdzieś tam przez te wszystkie lata, kiedy tu też się człowiek i wychowywał, a potem pracował, pomagał, a potem przejął i sam też tę ziemię uprawiał, no to nauczył mnie takiej przedsiębiorczości, bo ja całe życie nastawiony jestem na tą przedsiębiorczość. Poszedłem do liceum najpierw do Białegostoku, potem studia prawnicze, doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe MBA. A jednocześnie pracowałem, po drodze małżeństwo, dzieci, najpierw 2, potem 4, kilka firm, kilkadziesiąt projektów realizowanych. W międzyczasie budowałem wioskę mnicha, stolarnię, muzeum siekier. Te umiejętności, które gdzieś wyniosłem stąd, jeszcze jak tata żył i później, na pewno mi pomogły w ogarnianiu tych wszystkich projektów.

0: Do wszystkiego podchodzę projektowo. Między innymi Wioska Mnicha to projekt, Muzeum Siekier to projekt, Stolarnia to projekt, Kuźnia to projekt. I ja to zaczynałem i kończyłem. Był czas, zarządzałem kilkudziesięcioma ludźmi, kilkoma zespołami naraz. Ja mam świadomość, że moje dzieci za chwilę wyrosną do czasu zdobycia tych pełnoletności. Mam nadzieję, jak najwięcej umiejętności przekazać. Ale przecież ta stolarnia, czy kuźnia, czy Muzeum Siekier będą trwały dalej. To ma służyć innym ludziom, żeby mogli przyjść, zobaczyć, pouczyć się, skorzystać z tych narzędzi, zobaczyć, że one były. A to ładnie gra.
1: Ładnie gra. To był reportaż Aleksandry Sadokierskiej pod tytułem Szlifowanie charakteru.

0: Reklama.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
3: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
2: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
4: Cicho, wiem.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Karta małej rodziny. To nie pomyłka. To pomysł na program na wzór karty dużej rodziny i ulgi dla osób starszych, samotnych, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, jak przeniesienie zakupów, drobne naprawy czy ustawienie telewizora. Ale też nie radzą sobie z rozproszonymi promocjami. I karta to szansa, żeby z nich skorzystali. Czy to dobry pomysł? Porozmawiamy w audycji Portfel Seniora. Dziś, zaraz po godzinie 9:00. Anna Grabowska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
6: Minęła godzina 7:30. W Polskim Radiu 24 teraz sprawdzamy, co dzieje się i wydarzyło się ważnego i ciekawego na świecie.
7: Radio Podcast.
8: Dron uderza w blok w Rumunii. Nie w bazę wojskową, nie w radar, ale w blok mieszkalny. Dwie osoby są ranne, około 70 mieszkańców trzeba ewakuować. A Rumunia to kraj NATO. Kilka miesięcy wcześniej rosyjskie drony wlatują nad Polskę. NATO podrywa samoloty i zestrzeliwuje część z nich. Potem trzy rosyjskie migi wlatują nad Estonię na 12 minut. To nie jest jeszcze wojna Rosji z NATO, ale to też nie jest pokój. W tym odcinku opowiem Ci o tym, jak Rosja testuje NATO i o tym, gdzie jest granica takich prowokacji. Jest niedziela, 7 czerwca 2026 roku.
9: Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
8: Podcast Świat to miejsce, w którym opowiadamy świat poprzez ludzkie historie albo tak jak dzisiaj, poprzez rzeczy, których nie zobaczysz w mediach. Dziś na tapecie jest Rosja, a ściślej rzecz biorąc, odpowiedź na pytanie, co Rosja może zrobić w Europie w najbliższych latach. Bez paniki, bez straszenia. Bo jak się przekonasz, bardzo wiele w tej sprawie zależeć będzie od Europy.

Zacznijmy od jednego zdania. Rosja od 2022 roku prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie. Ale obok tego frontu coraz mocniej widać drugi tor. Drony nad Polską i Rumunią, naruszenia przestrzeni nad Estonią, presja na infrastrukturę NATO i płynące z wielu stron ostrzeżenia, że Rosja wkrótce

0: może chcieć zaatakować jedno z państw sojuszu. W tym odcinku pokażę Ci trzy poziomy tej historii. Po pierwsze, zwykli ludzie. Blok w Gałaczu, w który uderzył dron i pytanie, czy państwo NATO ochroni własnych obywateli. Po drugie, polityczna maszyna NATO. Co musi się stać, żeby sojusz uznał, że to już nie jest incydent, tylko atak? Po trzecie, Ukraina. Bo to tam Moskwa płaci koszt swojej wojny. I to od Ukrainy zależy, co Rosja zrobi dalej. Miasto Gałacz leży przy Dunaju, niedaleko granicy z Ukrainą. To miasto portowe. Bloki, ulice, ludzie, którzy wieczorem gaszą światło i chcą po prostu spać. I nagle jeden z tych bloków staje się częścią wojny. Według władz Rumunii, dron wleciał w rumuńską przestrzeń i uderzył w 10-piętrowy budynek mieszkalny. Ranne zostały dwie osoby, kobieta i dziecko. Około 70 osób ewakuowano. Rumunia podrywała F-16 i śmigłowiec, ale dron leciał zbyt nisko, a w takich sytuacjach liczą się minuty, a czasem sekundy. Dla mieszkańca tego bloku ta różnica może brzmieć absurdalnie, bo jeśli coś uderza w twoje mieszkanie, to nie pytasz najpierw o definicję. Pytasz, czy dzieci są całe, czy można wrócić do domu, czy następnej nocy znowu coś spadnie. Ale państwo musi zadać inne pytania. Kto to wystrzelił? Czy obiekt był kierowany na Rumunię, czy zabłądził podczas ataku na Ukrainę? Czy Rosja wzięła pod uwagę, że może uderzyć w kraj NATO? Czy odpowiedź ma być wojskowa, dyplomatyczna, czy obie naraz? I tu jest pierwszy haczyk. Rumunia mówi o rosyjskim dronie. NATO mówi, że będzie bronić każdego cala terytorium sojuszu. Ale rumuński wojskowy zastrzega, że tego zdarzenia nie należy nazywać atakiem Rosji na Rumunię. I właśnie ta różnica między tym, co się stało, a tym, jak to nazwać. Bo człowiek widzi dziurę w budynku. Państwo widzi decyzję, która może uruchomić kolejne decyzje. Kiedy takich zdarzeń robi się więcej, państwa na to nie mogą za każdym razem zaczynać od zera. Muszą zadać sobie trzy pytania. Czy to była pomyłka? Czy to była prowokacja? I czy brak odpowiedzi zachęci Rosję do następnego testu? Emerytowany generał Ben Hodges, były dowódca wojsk USA w Europie, nie ma wątpliwości.
1: It's all intimidation. And, they will keep doing it.
2: To jest zastraszanie i oni będą to dalej robić, bo widzą, że my wciąż nie zrozumieliśmy, jak to zatrzymać. Robimy się lepsi. Ludzie przynajmniej teraz są świadomi, coraz mniej ludzi mówi, och, może to był wypadek. Oczywiście to nie są wypadki, więc myślę, że wszyscy my na Zachodzie musimy myśleć o tym, co oni robią, jako o operacjach celowo zaplanowanych z pożądanym efektem, skoordynowanych i oni robią to w wielu miejscach i wieloma metodami. I kiedy mówimy, okej, oni są z nami w stanie wojny, to nie znaczy, że mamy iść zabijać ludzi, ale jeśli nie narzucimy Rosjanom konsekwencji, będą dalej to robić.
0: Ben Hodges nie mówi tego jako urzędnik NATO. Mówi jako generał, który widział rosyjskie operacje z bliska. I jego ocena pomaga zrozumieć coś, czego nie widać, gdy patrzymy tylko na jeden incydent. Że jeden dron można tłumaczyć błędem. Jeden samolot także można tłumaczyć błędem. Jeden kabel można nazwać przypadkiem. Ale kiedy takich zdarzeń są dziesiątki, to nie jest już kwestia pecha czy przypadku. To jest metoda. Z rumuńskiego Gałacza przenosimy się na północ, bo Rumunia to jeden punkt na mapie, na której w ostatnich miesiącach zapalały się kolejne lampki. We wrześniu 2025 roku rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną w Polsce. Co najmniej 19 maszyn. Część uznano za zagrożenie i zestrzelono. W akcji były polskie i natowskie siły. Po tym NATO uruchomiło dodatkową aktywność na całej wschodniej flance, od Bałtyku po południe. I to jest konkret. NATO nie działa jak jeden pilot z jednym przyciskiem. To wiele państw, wiele radarów, różne samoloty, różne systemy obrony i jedna wspólna decyzja. Czy reagujemy razem? Potem przychodzi Estonia. Trzy rosyjskie MiG-31 wchodzą w estońską przestrzeń powietrzną. 12 minut. Rosja zaprzecza. I znowu ta sama konstrukcja. Jeden kraj NATO mówi naruszenie, Rosja mówi nie, a NATO musi zdecydować. Strzelać? Eskortować, protestować, wzmacniać dyżury bojowe, czy robić wszystko naraz, ale bez decyzji, która sama wywoła jeszcze większy kryzys. I jest jeszcze trzecia scena, znacznie mniej widowiskowa niż dron i mniej filmowa niż myśliwiec. Bałtyk. Kabel pod morzem nie wygląda jak granica, nie ma na nim szlabanu, mundura ani tabliczki NATO. A jednak przez takie kable płynie prąd,

0: Prąd, dane, łączność, pieniądze i codzienna praca państwa. Jeśli ktoś uszkadza kabel, to podnosi koszt normalnego życia, bo to sabotaż działania kraju. Bałtyk pokazuje, że granica NATO nie jest już tylko linią na mapie. To także infrastruktura, której nie da się obserwować przez całą dobę. Dron widzisz na radarze, samolot możesz przechwycić. Kabel pod wodą często widzisz dopiero wtedy, kiedy coś przestaje działać. Jens Stoltenberg był 10 lat na czele NATO. Był sekretarzem generalnym organizacji. Wcześniej był premierem Norwegii i widział ten rosyjski mechanizm setki razy. Z Jensem Stoltenbergiem poznaliśmy się w Brukseli na spotkaniach ministerialnych NATO. Kiedy kilka miesięcy temu był w Polsce na Warsaw Security Forum, by promować swoją książkę, zapytałem go o rosyjskie prowokacje i o atak dronów na Polskę.
1: Myślę, że to, co zobaczyliśmy, to, że NATO jest po to, żeby chronić Polskę. Bo kiedy drony weszły w polską przestrzeń powietrzną, zobaczyliśmy, jak polskie F-16, ale także holenderskie F-35, włoski AWAC, natowskie zdolności tankowania w powietrzu i niemieckie Patrioty zostały aktywowane, żeby chronić polską przestrzeń powietrzną.
0: Jens Stoltenberg mówi, NATO działa, tyle że działa w sposób, który dla zwykłego widza może być niewidoczny. Czasem to jest zestrzelenie, czasem poderwanie myśliwców, czasem konsultacje, a czasem komunikat, który brzmi nudno, ale dla sztabów oznacza zmianę dyżurów, sprzętu i procedur. To jest podcast Świat, w którym opowiadamy historie, jakich nie znajdziesz w medialnym szumie. Dzisiaj próbujemy nieco uspokoić atmosferę wokół Ukrainy i na chłodno przeanalizować, czy Rosji będzie opłacało się uderzyć na kraje NATO.
2: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
0: I teraz kluczowe zdanie. Stoltenberg mówi coś, co jest osią całej tej historii. Nie tylko o dronach, ale o tym, jak zaczynają się wojny.
3: I think Putin understands that NATO's deterrence is serious and credible.
1: Myślę, że Putin rozumie, że odstraszanie NATO jest poważne i wiarygodne. I to nie znaczy, że on nas nie testuje. Widzieliśmy wszystko. Od wojny hybrydowej, cyberataków, sabotażu, naruszeń przestrzeni powietrznej. Na takie agresywne działania musimy być przygotowani, że będą się zdarzać także w przyszłości. To, co naprawdę ma znaczenie, to żebyśmy nie zostawili w Moskwie żadnego miejsca na błędne kalkulacje co do zdolności i woli NATO, żeby chronić wszystkich sojuszników.
3: We don't leave any room in Moscow for miscalculations about NATO's ability and willingness to protect all NATO allies.
0: I to zdanie o błędnej kalkulacji jest sercem tej sprawy, bo wojny często zaczynają się nie od pewności, zaczynają się od błędnego rachunku. Ktoś uznaje, że druga strona nie odpowie, albo że odpowie za późno, albo że będzie podzielona, że da się sprawdzić jeszcze jeden raz. Dlatego próg wojny to nie jest jedna kreska na mapie. To jest rachunek w głowie przeciwnika. Dla widza to może brzmieć jak język generałów. Błędna kalkulacja. Co to właściwie znaczy? To znaczy, że ktoś po drugiej stronie uzna, sprawdziliśmy ich raz, nic wielkiego się nie stało, sprawdziliśmy drugi raz, odpowiedź była powolna. Sprawdziliśmy trzeci raz, państwa zaczęły się między sobą spierać. I wtedy czwarty raz przychodzi już znacznie łatwiej. Dlatego to, jaka jest odpowiedź Zachodu na takie prowokacje Rosji, jest tak naprawdę kluczowe. Bo to ta odpowiedź decyduje, czy Rosja zrobi coś dalej. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co zdecyduje Putin za 2-3 lata. Ale jak mówią ci, którzy się na tym znają, można Putinowi pewne rzeczy wybić z głowy. Bo tu chodzi o cenę. O to, czy Moskwa po każdym takim zdarzeniu widzi swój koszt, czy widzi przestrzeń na następny ruch. Jens Stoltenberg zna ten rachunek. Zaczynał jako sekretarz generalny NATO w 2014 roku, jeszcze w świecie, gdzie Zachód próbował utrzymać z Rosją narrację taką w miarę pokojową. Kończył kadencję w świecie pełnoskalowej wojny.
3: He's afraid of Ukraine, not as a military power, but as an example of how democracies.
1: Putin boi się Ukrainy nie jako potęgi wojskowej, ale jako przykładu tego, jak demokracje, wolne, otwarte społeczeństwa mogą odnieść sukces. Nie sądzę, że możemy zmienić umysł Putina. Jego umysł jest taki, że musi kontrolować Ukrainę. Ukraina nie jest narodem według Putina. Ale możemy zmienić kalkulację Putina, pokazując, że koszt, który musi zapłacić za kontrolowanie Ukrainy,

0: jest zbyt wysoki. I to jest powód, dla którego tak ważne jest dostarczanie Ukrainie wsparcia wojskowego.
1: A co jeśli Zachód nie pokaże Putinowi tego kosztu? O tym generał Ben Hodges.
0: Jeśli Rosjanie uznają, że my wciąż tego nie rozumiemy, że wciąż nie jesteśmy gotowi, że nie jesteśmy zjednoczeni, jeśli uwierzą, że USA nie są zaangażowane, wtedy ryzyko, że podejmą tę straszną decyzję, bardzo rośnie. Więc najlepszym sposobem, żeby mieć pewność, że Rosja nigdy nie zaatakuje państwa NATO w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, jest pomóc Ukrainie pokonać Rosję. Wtedy nie będzie pytania.
1: Dla Jensa Stoltenberga pomoc Ukrainie ma podnieść koszt Putina. Dla Bena Hodgesa zmniejszyć ryzyko, że Rosja podejmie większą decyzję wobec NATO. Dwa głosy, jedna diagnoza. Słabość, podział i brak gotowości mogą wyglądać w Moskwie jak zaproszenie do kolejnego testu. Tu potrzebna jest jeszcze jedna liczba. W maju Rosja zajęła 82 km kwadratowe na Ukrainie, czyli w zasadzie prawie nic. Zresztą ta wojna, jeśli chodzi o kwestie lądowe, w zasadzie utknęła. Żadna ze stron nie jest w stanie zdobyć większej części terytorium. Bo to nie jest tempo, które pomaga złamać Ukrainę. Co więcej, Ukraina atakuje coraz więcej celów w Rosji. Ostatnio widzieliśmy spektakularny atak na instalacje naftowe w Petersburgu, mieście Putina. Dokładnie wtedy, kiedy rosyjski prezydent otwierał w mieście prestiżowe forum biznesowe. A niektóre źródła twierdzą, że Rosja traci teraz na froncie więcej żołnierzy, niż jest w stanie rekrutować. I to jest właśnie ten koszt. Być może dlatego Putin zaczyna właśnie nieco więcej mówić o możliwościach zakończenia wojny. Do końca pewnie jest daleko, nie łudźmy się. Ale wiele wskazuje na to, że Kreml zaczyna liczyć swój rachunek. Pytanie, czy to nie jest tylko chwilowa przerwa. Chociaż sygnały płyną też z drugiej strony. W ostatnich godzinach pojawił się zwrot. Otóż prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał publiczny list do Putina. Proponuje bezpośrednie rozmowy w neutralnym kraju. Pełne zawieszenie ognia na czas negocjacji. Wymianę jeńców, powrót cywilów i dzieci zabranych z Ukrainy. I to nie jest zwykły komunikat. To jest tak naprawdę próba postawienia Putina przed pytaniem, jeśli naprawdę chcesz kończyć wojnę, to usiądź do rozmów. Ale odpowiedź Moskwy nie jest prosta. Kreml potwierdza, że list dostał. Putin jeszcze nie odpowiada merytorycznie. Jednocześnie mówi, że propozycje mogą zakończyć walki, ale Ukraina musi się zgodzić na kompromisy. I w tym samym zdaniu mówi też o rosyjskich postępach i o Donbasie. Dlatego nie powiedziałbym dzisiaj, że wojna się kończy. Powiedziałbym, pojawiło się okno rozmów. Ale okno rozmów to jeszcze nie jest pokój. Każda strona może chcieć wejść do tych rozmów z możliwie najlepszej pozycji. Ukraina pokazuje, potrafimy uderzać w głąb Rosji. Rosja pokazuje, nie zrezygnujemy ze swoich warunków. I teraz wracamy do NATO, bo jeśli negocjacje naprawdę ruszą, testowanie Zachodu nie znika. Ono zmienia funkcję. Drony, samoloty, kable, presja na granice. To wszystko może być nie tylko wojną poniżej progu wojny. To może być sposób ustawiania stołu przed rozmowami. Kto siada silniejszy, a kto jest bardziej zmęczony.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
1: Generał Ben Hodges mówi o czymś jeszcze. O czymś, co brzmi mniej efektownie niż wielkie hasła o wojnie i pokoju, ale może być ważniejsze.
0: Nie jesteśmy w stanie ochronić 100% ludzi. To zawsze było prawdą. To było prawdą w Stanach Zjednoczonych, u wszystkich. Niemożliwe jest ochronić wszystko, ale wróg nie chce atakować wszystkiego.
1: I to zdanie jest nieprzyjemne, ale bezpieczeństwo nie polega na obietnicy, że każdy dach będzie chroniony. Polega na tym, że państwo wie, co musi przetrwać, żeby mogło odpowiedzieć. I tu generał Hodges wymienia rzeczy konkretne. Dowództwa, porty, lotniska, kolej, mosty. Rzeszów, Gdańsk, lotnisko Chopina. Trasy z Niemiec przez Polskę w stronę Litwy. Wyobraź sobie najprostszy wariant. W porcie ląduje sprzęt wojskowy. Trzeba go rozładować. Potem przewieźć koleją. Potem mostami i drogami przez Polskę. Dalej w stronę Litwy, Łotwy albo Estonii. Po drodze trzeba mieć paliwo, ochronę, naprawy, łączność i dowództwo, które wie, gdzie to wszystko aktualnie się znajduje. To jest logistyka, a bez logistyki nawet najlepsza deklaracja polityczna zostaje tylko na papierze. I dlatego Gdańsk, Rzeszów, kolej i mosty nie są detalem technicznym. To są miejsca, w których widać, czy NATO potrafi szybko odpowiedzieć. To jest trzeci poziom historii. Gałacz pokazuje koszt cywilny. Polska i Estonia pokazują próg reakcji, a generał Hodges, z którym także rozmawiałem podczas Warsaw Security Forum, pokazuje zaplecze. Miejsca, bez których odpowiedź na to będzie wolniejsza, droższa albo bardziej chaotyczna. Wróćmy do pytania z początku. Co jeśli rosyjski test nie polega na tym, żeby od

razu wygrać wojnę, co jeśli polega na tym, żeby sprawdzić, gdzie system pęka. Rosja wypuszcza drony i patrzy na reakcję. Nie chodzi o to, czy ten dron kogoś zabije czy zniszczy, bo tak jak w Polsce, to był tani plastik. No ale być może chodzi o to, że Moskwa patrzy, co zrobią kraje NATO i szuka dziur w systemie. A teraz dochodzi jeszcze nowy element. Rozmowy. List załęcony.

0: i dyplomacja są jednym rachunkiem. Jens Stoltenberg mówi o tym w prosty sposób.
1: Wszyscy chcemy, żeby wojna się skończyła. Wszyscy też wiemy, że najszybszy sposób, żeby zakończyć wojnę, to przegrać wojnę. Ale jeśli Ukraina przegra wojnę, to przyniesie okupację, a okupacja nie jest pokojem.
0: W najbliższych dniach będziemy słyszeć słowo pokój coraz częściej. Ale pokój może znaczyć koniec strzelania, może znaczyć pauzę przed następną rundą, a może znaczyć zamrożenie wojny tak, żeby Rosja zebrała siły. Może też znaczyć porozumienie, w którym Ukraina zostaje państwem, a Moskwa rozumie, że dalsze testowanie Zachodu kosztuje ją zbyt dużo. Teraz możliwe są trzy scenariusze. Pierwszy, rozmowy naprawdę ruszają, a zawieszenie ognia staje się początkiem trudnego, ale realnego procesu. To byłby najlepszy wariant dla ludzi, którzy każdej nocy słyszą alarmy. Choć ten wariant, szczerze powiedziawszy, jest najmniej prawdopodobny. Druga możliwość. Rozmowy ruszają, ale każda strona wykorzystuje je, żeby kupić czas. Ukraina, żeby wzmocnić obronę. Rosja, żeby odbudować siły i utrzymać presję. Trzeci wariant. Rozmowy nie ruszają albo szybko grzęzną, ale sama rozmowa o pokoju zaczyna działać politycznie. Wtedy część Zachodu może powiedzieć, skoro jest szansa na pokój, nie naciskajmy za mocno, nie dawajmy za dużo, nie prowokujmy. I właśnie ten wariant, ten trzeci, jest groźny dla NATO. Bo wtedy Rosja nie musi wygrać na froncie. Wystarczy, że przekona część Zachodu, że spokój jest ważniejszy niż koszt, który musi zapłacić agresor. Ukraina, Gałacz, Polska, Estonia i Bałtyk są częścią jednej opowieści. Nie dlatego, że każdy incydent ma identyczny charakter, tylko dlatego, że wszystkie trafiają w ten sam rachunek. Czy Zachód odpowiada razem? Czy odpowiada szybko? Czy odpowiada tak, żeby Rosja zapłaciła koszt? Czy odpowiada tak ostrożnie, że Moskwa uzna, można spróbować jeszcze raz? Największe ryzyko nie polega na tym, że jutro rosyjskie czołgi ruszą na Warszawę, bo prawdopodobnie nie ruszą. Największe ryzyko polega na tym, że ktoś w Moskwie uzna, że Zachód chce pokoju tak bardzo, że zaakceptuje każdy jej test po drodze. Dron można nazwać incydentem, samolot można oprotestować, kabel badać miesiącami, a rozmowę wykorzystać nie po to, żeby skończyć wojnę, tylko żeby wejść z mocniejszą kartą. Pokój będzie prawdziwy dopiero wtedy, kiedy testowanie Zachodu przestanie się Rosji opłacać. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy odcinek poświęciliśmy wojnie, która od 4 lat toczy się za naszą wschodnią granicą. A premierowe wydania podcastu Świat w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę.
2: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
3: Radio Podcast. 9 minut zostało do godziny 8 w Polskim Radiu 24. Teraz przypomnienie o tym, czego dokonała Maja Chwalińska. Napisała jedną z najpiękniejszych historii tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka musiała przebijać się przez kwalifikacje, a mimo tego dodatkowego wysiłku dotarła aż do wielkiego finału. W Paryżu rozegrała w sumie 10 spotkań i zanotowała spektakularny awans w rankingu WTA ze 114 na 21 miejsce. Sukcesy takich zawodniczek jak Maja Chwalińska czy Iga Świątek pokazują, jak wielkie możliwości mają młodzi sportowcy. Jakie wyzwania mentalne towarzyszą im na drodze do sukcesu? O tym na naszej antenie mówił Bartosz Pietruszewski, psycholog sportu i trener mentalny, z którym rozmawiał Paweł Wojewódka.
4: Dochodzą te rzeczy z przeszłości, czyli no, borykanie się ze stanami depresyjnymi, o czym otwartym tekstem mówiła, borykanie się z różnymi kontuzjami, które dopadały naszą zawodniczkę. Zresztą widać było, że cały czas na jednej z nóg opatrunek, bandaż elastyczny, czyli coś tam musi się dziać, chociaż nie przeszkadzało to w grze, no ale prawdopodobnie zabezpieczenie, żeby czegoś mocniejszego, jakiejś mocniejszej kontuzji nie doszło. Więc Maja przez te lata rzeczywiście dzielnie wygrzebywała się z tego, co ją dopadało.
5: Tak, ja nie boję się użyć takich słów, ale mentalnie to Maja jest zwycięzcą tego turnieju. Nawet można powiedzieć, że zwycięzcą w tym momencie swojej kariery, bo to, z czym ona się borykała w ostatnich latach, tak jak tutaj pan redaktor zaznaczył, z taką niemocą, bezradnością, kontuzjami, stanami depresyjnymi, które oczywiście pewnie poniekąd też były tym wszystkim spowodowane.

0: proszę zwrócić nawet uwagę na taki kontekst, że troszkę głębszy, to znaczy Maja Chwalińska i Iga Świątek to były gdzieś tam koleżanki, rywalki z czasu juniorek, tak? I one ze sobą rywalizowały.
1: Z dzieciństwa, panie Bartoszu, z dzieciństwa widziałem w internecie taki filmik, gdzie obie wypowiadały się. Iga Świątek wyglądała poważniej. Maja, chociaż jest równolatką, no wyglądała jak taka bardzo młodziutka dziewczynka.
0: Tak, tak. I teraz proszę wczuć się w sytuację w Mai, gdzie jej koleżanka z korpu, z którą toczyła równe boje, mało tego, Maja również była nazywana, że jest dużym talentem polskiego tenisa, a jednak tych sukcesów seniorskich, tenisowych nie było, tak, wymiernych, nie było tych miejsc w przeciwieństwie na przykład do Igi Świątek, w związku z czym nie jest nam trudno sobie wyobrazić, że prawdopodobnie Maja nieraz zadawała sobie pytanie, co jest nie tak, nie? Że wcześniej rywalizowały na podobnym poziomie, a tutaj nagle zrobiła się tak duża przepaść, bo wiemy Iga Świątek, jakie sukcesy osiągała, no i jednak cały czas osiąga, bo mimo wszystko uważam, że ćwierćfinał wielkiego szlema turnieju to też jest dalej sukces, tylko my już to inaczej postrzegamy, bo wiemy, jakie dotychczas sukcesy Iga Świątek też nie osiągała.
1: No właśnie, a Iga Świątek, czy to, że jak gdyby nasze zainteresowanie teraz rozłoży się na dwie tenisistki tak naprawdę, bo obydwie są znamienite. Znaczy mamy inne też znakomite tenisistki, ale tu akurat sięgnęły po te najwyższe trofea. Czy to, że Maja Chwalińska też stała się takim oczkiem w głowie polskich wielbicieli tenisa, to troszkę ułatwi Idze to, żeby tak się nie denerwowała i nie spalała.
0: Moim zdaniem, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie ten kontekst psychiczny, to tak. To sukces Maji Chwalińskiej paradoksalnie pomoże Idzie Świątek. Ze względu na to, że tak jak pan redaktor zaznaczył, teraz uwaga nas, kibiców, rozłoży się przynajmniej na te dwie zawodniczki, bo oczywiście jest jeszcze Magdalinet, tak, która też potrafi zaskoczyć, ale no już po takim dużym sukcesie Maji Chwalińskiej na pewno duża część kibiców, czy nawet społeczeństwa będzie ciekawa na przykład przed następnym turniejem, jak teraz, tak, pójdzie Maji. Oczywiście Iga dalej jest faworytką, Iga dalej jest, nazwę to tak, hegemonem, tak, tutaj tego polskiego tenisa ziemnego, ale właśnie część tego zainteresowania i tej presji związanej z Igą Świątek może teraz przesunąć się w kierunku Mai.
1: Ja się cały czas zastanawiam, dlaczego Iga, która no miała ciąg zwycięstw, prawda? Bo to czy na początku, jak zaistniała już tak bardzo, bardzo poważnie, to się toczyło jedno za drugim. No a potem nagle okazało się, że coś się zadziało takiego. Znaczy to są nasze oczekiwania, ja wiem, bo my chcemy, żeby te nasze zawodniczki, reprezentantki, one zawsze wygrywały, bo wtedy jesteśmy szczęśliwi. Ja wiem, że to jest aż sport, nie tylko, a to jest aż sport, więc wszystko się może zdarzyć. Ale co zdarzyło się u Igi, że no w pewien sposób stała się nie tak równa, jak była?
0: Myślę, że sama Iga Świątek nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo gdyby znała odpowiedź, to prawdopodobnie już teraz by znowu wróciła na ten szczyt, a ona, widzimy, no, jest cały czas szuka, tak? Znowu pojawił się od jakiegoś czasu nowy trener, więc są tam nowe bodźce, tak jakby w ten team wrzucone. Iga też troszkę zmieniła swój styl grania. Tak jak pan redaktor zaznaczył wcześniej, no, w sporcie, szczególnie tak ciężkim, jakim jest tenis ziemny, bardzo wiele czynników decyduje o tym, że ten końcowy sukces będzie bądź go nie będzie. W przypadku oczywiście Igi Świątek widzimy, że ona się mierzy z tą dużą presją, pewnie nie za każdym razem tą presję dźwiga, bo też widzimy po jej reakcjach emocjonalnych na korcie, że nie są one często pewnie takie, jak nawet ona później sama by oczekiwała. Gdzieś nawet ta komunikacja z tym sztabem też wygląda inaczej niż jeszcze te kilka lat temu, jak Iga wygrywała Roland Garrosa.

0: No i teraz też to jest sport zawodowy. Przeciwniczki nie stoją w miejscu. Przeciwniczki też chcą tego mistrza dopaść. One się rozwijają i teraz mamy taką sytuację, że Iga jest w fazie odbudowy, albo może nawet, można nawet powiedzieć, troszkę budowy na nowo, tak, pod okiem kolejnego trenera.
1: Z Bartoszem Pietruszewskim, psychologiem sportu i trenerem mentalnym, rozmawiał Paweł Wojewódka.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: W najbliższym studiu wiedzy pomysł na nowe hobby. Dla tych, którzy kochają przyrodę i dla tych, którzy lubią być kreatywni. Będziemy się bowiem uczyć tworzyć dzienniki przyrodnicze. To wspaniały sposób, żeby wreszcie się zatrzymać, dać odpocząć głowie i docenić świat wokół nas. Karolina Rożej, do usłyszenia po 10:00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent chce odebrania Zełenskiemu tego odznaczenia. Pociągi wróciły na trasę Słupsk-Lęborg. Wczoraj wykoleił się tam skład towarowy. Teraz czas na regenerację. Maja Chwalińska wraca z Paryża jako wicemistrzyni French Open. Minęła ósma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Czy Wołodymyr Zełenski straci Order Orła Białego? W tej sprawie zbierze się jutro kapituła odznaczenia. Odebrania orderu chce prezydent Karol Nawrocki. Powodem jest nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej ocenia, że to w geście Ukrainy jest naprawa obecnej sytuacji.
2: Ten pierwszy gest konfliktowy został wykonany przez prezydenta Zełenskiego i dzisiaj to Ukraina także musi szukać pewnego rozwiązania i wyjścia z tej sytuacji.
1: Krytycznie decyzję Wołodymyra Zełenskiego skomentował też poseł PiS Jarosław Sellin. Podkreślił, że nie można pozwolić na to, by kultywować ideologię ludobójczą.
3: Organizacja ukraińskich nacjonalistów miała ideologię ludobójczą. Ona głosiła potrzebę czystki etnicznej, czyli wymordowania wszystkich nie Ukraińców, nie tylko Polaków.
1: W związku ze sporem i zgrzytem w relacjach na linii Warszawa-Kijów specjalny wysłannik ukraińskiego prezydenta Kiryło Budanow spotkał się wczoraj z przedstawicielami rządu i polskiego prezydenta. Między innymi z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Przywrócono ruch kolejowy na odcinku Słupsk-Lęborg. To po tym, jak wczoraj na stacji Jeziorzyce Słupskie wykoleił się pociąg towarowy. Nikt nie został poszkodowany, ale utrudnienia dla pasażerów były bardzo duże. Służby kolejowe pracowały do późnych godzin nocnych, mówił Rafał Wilgusiak ze spółki PKP PLK.
4: Zakończono prace związane ze wstawianiem wykolejonych wagonów na tory. Następnie skład towarowy wraz z wagonami został usunięty ze szlaku. Po sprawdzeniu stanu infrastruktury kolejowej o godzinie 1:46 przywrócono przejezdność linii kolejowej na odcinku Słupsk-Lęborg. Obecnie pociągi na tej trasie kursują bez przeszkód.
1: Dokładne okoliczności wykolejenia pociągu wyjaśni specjalna komisja. Stan dziewczynki z Włocławka, która wypadła przez okno z mieszkania na 11 piętrze, jest bardzo ciężki, ale stabilny. Poinformował o tym szpital imienia Jurasza w Bydgoszczy, gdzie dziecko przebywa. Do wypadku doszło w piątek przed południem. 5-letnia dziewczynka spadła na krzewy rosnące przed blokiem. Jej matka spała w tym czasie w mieszkaniu. Jak się okazało, w organizmie miała promil alkoholu.

0: alkoholu oraz ślady marihuany. Może jej teraz grozić do 5 lat więzienia. Czy Erywań zbliży się do zachodu, czy pozostanie w strefie wpływów Rosji? W Armenii dziś wybory parlamentarne. Zdaniem ekspertów to przełomowe głosowanie, które zadecyduje o dalszym kierunku polityki zagranicznej tego kraju.
1: Erywań od dawna zacieśnia relacje z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, dystansując się od Rosji. Jednak związki militarne, gospodarcze i społeczne z Moskwą są nadal bardzo duże, podkreśla Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Rosja zawsze była gwarantem bezpieczeństwa Armenii. Tak się przynajmniej władzom Armenii wydawało. Rosja posiada swoje bazy wojskowe w Armenii. Praktycznie w każdej rodzinie w Armenii jest ktoś, kto pracuje w Rosji.
1: Dla Moskwy Armenia jest ważna wizerunkowo, ale także i strategicznie. Przez granicę armeńsko-irańską wjedzie szlak na Bliski Wschód, dlatego też Moskwa uruchomiła cały arsenał narzędzi, aby uniemożliwić Armenii zerwanie więzi z Rosją.
2: Tradycyjnie można powiedzieć, strona rosyjska przy takiej okazji przystępuje do realizacji swojego stałego planu rozpoczęcia działań mających utrudnić te demokratyczne procedury.
1: Unia Europejska oskarżyła Rosję o ingerencję w ormiańską kampanię wyborczą. Wspólnota zapowiedziała pełne wsparcie dla Erywania w odpieraniu takich ataków. Daria Kania, Polskie Radio.
0: Maja musi teraz przede wszystkim odpocząć, a huczne powitanie zorganizujemy najpewniej dopiero po Wimbledonie. Tak mówią trenerzy z klubu BKT Advantage Bielska-Białej, gdzie trenuje Chwalińska. 24-latka przegrała wczoraj w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Teraz najważniejsza jest regeneracja przed wielkoszlemowym turniejem w Londynie. O szczegółach Piotr Durys.
3: Sztab szkoleniowy wicemistrzyni wielkoszlemowej od razu po finale przystąpił do monitorowania jej parametrów fizycznych. Najbliższe dni zostaną w pełni poświęcone na odbudowę sił, a dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok podkreśla, że plan regeneracji jest już gotowy.
4: Myślę, że pan Maciek Ryszczuk na pewno da Maję odpocząć, na pewno ma już plan. On to monitoruje na bieżąco, więc ma parametry, na pewno będzie robił wywiad z Mają.
3: W Bielsku-Białej kibice już odliczają dni do powrotu swojej idolki z wielkim trofeum. Jednak, jak dodaje były wieloletni sparring partner, tenisistki Mikołaj Wrzoł, oficjalne świętowanie trzeba prawdopodobnie odłożyć, bo kolejny wielki turniej zbliża się wielkimi krokami.
5: Pewnie będzie też jakieś przywitanie Mai, dzieciaki coś zorganizują wraz z rodzicami, no i my trenerzy. No ale zobaczymy kiedy, ponieważ już za niedługo Wimbledon.
3: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy Maja otrzyma od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. To pozwoliłoby na ominięcie wyczerpujących kwalifikacji i dałoby Polce dodatkowy, bezcenny czas na odpoczynek.
0: Dodajmy, że mimo porażki w Paryżu Maja zanotuje gigantyczny skok w rankingu najlepszych tenisistek. W jutrzejszym zestawieniu zadebiutuje na 21 pozycji.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Koniec długiego weekendu zapowiada się ciepło, ale miejscami może popadać, a nawet zagrzmieć. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, tam też będzie najcieplej do 26 stopni. Na wschodzie i zachodzie termometry pokażą około 23, a najchłodniej będzie nad morzem od 18 stopni w górę.
6: Poranek w Polskim Radiu 24.
7: Minęła godzina 8:06, jest niedziela, 7 dzień czerwca, to 158 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:16, zajdzie 7 minut przed 21. Dzień trwać będzie 16 godzin i 36 minut, jest krótszy od najdłuższego o 11 minut. Do kogo dzisiaj z życzeniami imieninowymi? Swoje święto mają Robert, Wiesława, Wiesław, Piotr, Anna oraz Antoni. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Pozdrawiamy także tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny albo jakieś ważne jubileusze. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
6: Spakowani. Poradnik turystyczny.
8: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest audycja Spakowani, audycja o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj porozmawiamy, no właśnie, o samym podróżowaniu, ponieważ podróż to nie jest tylko sposób dotarcia na wakacje, to jest fragment wakacji, a najczęściej docieramy na nie samolotem. A co do samolotu, to każdy ma swoją teorię. Jedni polują na okno, inni na przejście. Są też tacy, którzy twierdzą, że wszystko jedno, byle dolecieć. Ale prawda jest taka, że wybór fotela potrafi ustawić cały wyjazd. Od komfortu

0: po totalny stres. Dziś ten temat rozłożymy na czynniki pierwsze. Z nami jest człowiek, który o lataniu wie wszystko. Jarosław Grabczak, ekspert rynku lotniczego z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży turystycznej. Przez lata odpowiadał w grupie SKY za rozwój produktów i strategię podróżniczą. Jest to człowiek, który po prostu widział tysiące rezerwacji, setki konfiguracji samolotów. Zna wszystkie sztuczki, jak wybrać miejsce, żeby lot był naprawdę komfortowy. Zacznijmy od rzeczy najważniejszej. Zanim klikniemy w mapę miejsc, musimy poznać siebie. Czy to jest prawda? Czy jesteśmy śpiochem, wiercipiętą, nerwusem? Czy koordynujemy lot rodziny czy przyjaciół? Pan to wszystko statystycznie prześwietlił i wiadomo na przykład, że 2/3 pasażerów wybiera okno.
1: Przede wszystkim przy planowaniu podróży musimy odpowiedzieć sobie najpierw, jakim jesteśmy typem podróżnika, żeby powiedzieć, jaki typ fotela albo jakie miejsce w samolocie będzie tym właśnie idealnym. Najłatwiejsze paradoksalnie jest to, które miejsce jest najgorsze w samolocie i może trochę w odwrócony sposób mógłbym powiedzieć, że to bardzo łatwo stwierdzić, bez badań, jedynie na podstawie twardych faktów.
0: To które jest to miejsce najgorsze?
1: Tymi najgorszymi miejscami w samolocie są fotele w rzędzie pierwszym, czy też poprzedzającym rząd awaryjny. Ponieważ są to fotele, za które płacimy pełną taryfę, są one regularne pod kątem wymiarów, natomiast mają jedną zasadniczą wadę. Nie można w nich manipulować oparciami. I to powoduje, że komfort naszej podróży po prostu spada.
0: No trochę rozjaśnia nam planowanie miejsca w samolocie. Wiemy, że nie bierzemy albo bierzemy w ostateczności te miejsca, które są tuż przed wyjściem awaryjnym. No dobrze, ale wróćmy jeszcze do tych typów podróżników, bo to nie jest tak, że zawsze jesteśmy śpiochem, zawsze jesteśmy wiercipiętą, bo raz chcemy po prostu przespać lot, jesteśmy zmęczeni, raz chcemy poczytać, raz lecimy z rodziną. Spróbujmy przyporządkować te najlepsze miejsca dla odpowiednich typów podróżników.
1: Jeżeli wybieramy się na podróż całą rodziną, czy też na wakacje, wtedy ta osoba, która rezerwuje miejsca, jest tym logistycznym, że tak powiem, dyrektorem wyjazdu i do niej należy wybranie miejsc. I tutaj istotnym jest, jeżeli jest to rodzina, aby miejsca przede wszystkim były rezerwowane obok siebie. Chociaż pamiętajmy, że jeżeli podróżujemy chociażby z dziećmi poniżej 12 roku życia, to te zawsze będą przyporządkowane automatycznie do osób dorosłych, co ułatwia rezerwację. Nie musimy dopłacać na przykład za rezerwację miejsc, ale w kontekście lokalizacji samych foteli na pokładzie samolotu warto zauważyć, że wtedy rodziny na przykład siadają w środkowej lub bardziej bliżej frontowej części kadłuba z dwóch względów. Chcą przede wszystkim jak najszybciej później opuścić ten samolot i mieć po prostu wygodę, nie czekać, że tak powiem, w tym momencie, kiedy samolot wyląduje, ma tak zwany taxiing, czyli kołowanie do miejsca postoju. Natomiast w przypadku rodzin z najmniejszymi podróżnikami, tymi, które często podróżują na przykład na kolanach, linie lotnicze, aby w jakiś sposób zarządzać, że tak powiem, rozłożeniem tych osób na pokładzie samolotu, robią tak, że przypisują takie fotele dla rodzin z dziećmi, z infantami, czyli tymi na przykład poniżej 2 roku życia, z tyłu samolotu. Czyli jak są miejsca, gdzie dzieci będą najbardziej krzyczeć, to będzie to przede wszystkim z tyłu samolotu, bo te rzędy są ze sobą blisko umiejscowione w tylniej albo praktycznie na samym końcu kadłuba.
0: Czyli dla tego człowieka, który się w czasie lotu chce przespać, to już wiadomo, że lepiej nie szukać miejsca z tyłu. A gdzie?
1: I tu płynnie przechodzimy do tego, że tak, jeżeli jesteśmy śpiochem, wybieramy się na podróż, którą chcemy przespać, zrelaksować się albo powiedzmy naładować nasze baterie, tu polecam przede wszystkim miejsca jak najbardziej z przodu samolotu. Jeżeli nie zależy nam przy okazji na tym, aby podziwiać widoki zza okna, idealnym powiedziałbym miejscem będzie wybranie miejsc nad skrzydłami z dwóch względów. Jest to miejsce, które znajduje się najbliżej środka ciężkości każdego samolotu, czyli automatycznie będziemy odczuwać fizycznie najmniej turbulencji, jeżeli takie w ogóle wystąpią. Po drugie, jest to miejsce, przy którym statystycznie najmniej przemieszczają się inni, bo ta część przednia przemieszcza się do toalet czy do załogi pokładowej w stronę przodu, ta z kolei za nami w tylnią, więc najmniej osób mija nas. No i po trzecie, są to miejsca, które przede wszystkim są bardzo wygodne, bo tam przy wejściu na pokład i opuszczaniu go jest zdecydowanie najmniej osób przemieszczających się.
0: A może taki śpioch powinien po prostu sobie wybrać albo upolować miejsce przy wyjściu awaryjnym. No, będzie mógł jeszcze sobie nogi wyciągnąć wygodniej niż w standardowych miejscach w innych częściach samolotu.
1: I tak, i nie. Rzeczywiście, miejsca awaryjne mają tę zaletę, że między fotelami zwiększa przestrzeń. Te rzędy są rozdzielone.

0: można było przejść w sytuacji właśnie awaryjnej do takiego wyjścia. Ale podróż w tym na tych fotelach wiąże się też z pewną odpowiedzialnością, ponieważ siedzimy w miejscu, na którym odpowiadamy za sprawne, że tak powiem, otwarcie tego dodatkowego wejścia.
1: Oby nigdy nie było
0: takiej potrzeby. I nawet ten fakt, że w momencie, kiedy wszyscy zasiadają w fotelach, zapinają pasy i myślą już o podróży, to zazwyczaj załoga pokładowa podchodzi do nas i robi nam krótką instrukcję, jak, co należy wykonać, co nie jest, powiedzmy, taką sytuacją, która nastraja nas do przyjemnej podróży, ale powoduje taką odrobinę stresu.
1: I robi krótki egzamin z języka angielskiego.
0: Zdecydowanie tak.
1: Zdaje się, że tam jakieś pułapki tkwią w tych fotelach pozornie wygodnych. Co to za pułapki?
0: Tak, ta pułapka dotyczy foteli w rzędach awaryjnych i foteli w pierwszych rzędach za ścianką, czyli na samym froncie samolotu. Mają one jedną wspólną cechę. Nie ma przed nimi foteli albo, tak jak w przypadku rzędu awaryjnego, nie ma półek, nie ma tych stoliczków, które składałyby się z rzędu przed nami. A co za tym idzie, ten stoliczek musi być umieszczony w podłokietniku. Innymi słowy, fotele, co ciężko zauważyć na pierwszy rzut oka, siedziska tych foteli są po prostu węższe. Mało kto o tym wie, ale fotele w rzędach awaryjnych są zupełnie inaczej skonstruowane niż wszystkie inne fotele na pokładzie samolotu, bo trzeba ten rozkładany stoliczek zmieścić koło nas. I te pozornie 3-4 cm różnicy naprawdę może być odczuwalne w przypadku nawet już dalszej niż godzinna podróż.
1: Nie zauważymy, ale poczujemy. W ogóle na etapie planowania okazuje się, że linie lotnicze potrafią zrobić z mapy miejsc też niezłą pułapkę. Rezerwujemy miejsce przy oknie, jesteśmy mega szczęśliwi, a tu się nagle okazuje, że mamy to miejsce tak naprawdę między oknami.
0: Jest to tak zwany efekt albo tajemnica znikającego okna. Wszystkie standardowe samoloty, powiedzmy Airbus czy Boeing, którymi latamy, mają taki sam układ, czy też konstrukcję kadłuba. Natomiast układ foteli w środku związany jest z konfiguracją. Między tymi oknami w pewnym miejscu na kadłubie, nie jest to wada techniczna, tylko przemyślany zabieg, przebiegają wszystkie, że tak powiem, wiązki kabli oraz tunele, które podają powietrze do systemu klimatyzacji. I pomimo, że wydaje nam się, że będziemy siedzieli przy oknie, możemy trafić na sytuację, kiedy będzie ten kawałek plastikowej ścianki, a okno trafi się na wysokości oparcia fotelu przed nami lub naszego.
1: To poproszę jeszcze o ujawnienie kolejnych pułapek, które tkwią w tej mapie miejsc oraz kilku takich żelaznych zasad, które pozwolą zarezerwować rzeczywiście te miejsca, które chcemy zarezerwować, bo na pewno tych zasad jest troszeczkę więcej.
0: Jest. A propos tej pułapki, to warto tutaj zwrócić uwagę na to, że mówiliśmy o mapach foteli, które dystrybuowane są, pokazywane przez linię. Aby zrobić to dokładnie, jest w tej chwili taki portal, który nazywa się Aerolopa, który z dokładnością co do centymetra potrafi wskazać, bo ma wgrane te konfiguracje linii lotniczych, jak będziemy siedzieć. I inną, może nie pułapką, ale innymi sytuacjami, o których warto pamiętać, jest taki sposób, taki właśnie wytrych na to, aby siedzieć i komfortowo sobie podróżować, czyli taki sposób na rezerwację miejsca między nami. Bo w samolotach, które kojarzymy, są układy dwóch zestawów po trzech foteli. Jeżeli podróżujemy jako para, warto to zrobić. I tu uwaga, robi to jedynie 2% ludzi. Pomyśleć o tym, że ten fotel pomiędzy nami jest tak naprawdę najmniej komfortowym z układu tych trzech. Więc podróżując jako para, warto zarezerwować na przykład miejsca A i C, pozostawiając to miejsce między sobą wolne.
1: Bo tylko 2% ludzi decyduje się przy wyborze miejsca, żeby je zająć.
0: To miejsce nadaje się tylko...
1: No ale tak, ale jeśli ktoś po prostu w tanich liniach nie zdaje się na los, który mu przydzieli miejsce i wypada ona na środku, to zawsze można poprosić, że w ostateczności ktoś, kto trafi to środkowe miejsce i rozdzieli nas jako parę, no żeby się po prostu przesiąść.
0: Oczywiście, wygląda to jakby w praktyce tak, że ja, latając dwie osoby, rezerwuję te właśnie skrajne miejsca i rozwiązania są dwa. Jeżeli nam się uda, że w przypadku niepełnego obłożenia samolotu, to miejsce nie będzie zajęte. W sytuacji tej właśnie, że ktoś między nami zostanie posadzony, możemy uprzejmie poprosić i na pewno chętnie przesiądzie się, żeby nie być tym, że tak powiem...
1: Bo i tak trafiło mu się najgorsze miejsce.
0: Słuchającym naszych rozmów inną jest też umiejętność zaplanowania sobie tego, żeby nie siedzieć na samym końcu samolotu. Na samym końcu samolotu znajdują się zazwyczaj dwie, a nawet trzy toalety. Przy 200 lub więcej osobach na pokładzie samolotu w czasie rejsu, tam cały czas niemalże ktoś stoi w kolejce, więc podróżując w ostatnim lub przedostatnim rzędzie samolotu, musimy liczyć się z tym, że cały czas na naszą głową lub łokciem na naszym zagłowie

0: Będzie podparta osoba, która czeka po prostu w kolejce.
1: No jaśniejszą stroną tego końca samolotu jest fakt, że łatwiej dostaniemy dodatkowy napój czy przekąskę, o ile te są wliczone w cenę lotu, bo stewardesom łatwiej jest obsłużyć dyskretnie jakimś właśnie dodatkowym poczęstunkiem niż gonić przez cały samolot, bo wtedy działa efekt ja też.
0: Tak, takiego efekt tłumu i to jest taka typowa psychologia pokładowa, jak to nazywa się jakby w tej branży. Nie jest tajemnicą, że osoby bliżej obu zespołów stewardess, czyli na samym końcu lub na samym froncie, są obsługiwane po prostu lepiej, bo te osoby z chęcią zrobią to dyskretnie. To jest bardzo dobra uwaga pod kątem komfortu i planowania podróży.
1: A najwięcej i najmniej hałasu w której części samolotu?
0: Najmniej hałasu będzie na samym froncie samolotu, bo po pierwsze nie będziemy słyszeć wibracji powietrza, które jakby w styku z kadłubem powodują po prostu szum. To po pierwsze. Po drugie, nie będziemy słyszeć tak bardzo silników, bo fale dźwiękowe oczywiście zostawiamy i idą w tył za nami. Na odwrót oczywiście, na samym końcu. To jest miejsce, gdzie kadłub pod kątem jakby swojej budowy, geometrii najbardziej reaguje na te właśnie turbulencje, czyli tam będziemy czuć w zasadzie, mówi się nawet trzykrotnie bardziej te turbulencje w porównaniu do pierwszych rzędów foteli. Nie mówiąc o szumie, który dobiega z tyłu samolotu, który związany jest jakby z układem wydechowym i samych silników, które są przed nami na tych właśnie skrzydłach.
1: Dostaliśmy miejsce środkowe, w ostatnim rzędzie, gdzie buja, gdzie te turbulencje są większe, gdzie silnik hałasuje, gdzie na dodatek w cenie biletu nie ma przekąsek i napojów i stewardesa nic nam w nagrodę nie poda, gdzie wszyscy chodzą do toalety i tak dalej. Jak to przetrwać?
0: Wtedy warto pomyśleć o jakby tym, co chcemy ze sobą zabrać na pokład samolotu. Przede wszystkim jak się przygotować do niego i coraz więcej osób już w tej chwili na lotniskach podróżuje z tymi specjalnymi jakby poduszkami. Warto też nie pozostawiać swoich doświadczeń audiowizualnych temu, co będzie na pokładzie samolotu, bo poza liniami lotniczymi i tymi szerokokadłubowymi samolotami zazwyczaj jest to dość uboga oferta, więc mieć naładowaną baterię tabletu lub telefonu i ponadrabiać zaległości z audiobooków czy też z filmów. I po trzecie, jeżeli wiemy, że nie wybraliśmy takiego fotela przy wstępnej rezerwacji, polecam poczekać do samego końca przy odprawie online, bo wtedy może się okazać, że te fotele, które w regularnej rezerwacji są za dopłatą, zostaną nam przydzielone automatem, bo linia lotnicza będzie chciała optymalizować rozkład ciężaru pasażerów na pokładzie samolotu. Więc może się okazać, że fotele, za które w liniach low-costowych jest dopłata rzędu od 30 do 50 zł, my odprawiając się na kilkanaście godzin przed lotem, dostaniemy zupełnie za darmo.
1: Proszę Państwa, jak widać, idealne miejsce w samolocie nie istnieje. Ono zależy od tego, jakim typem podróżnika jesteśmy. Ale nawet jak trafimy najgorzej, to oprócz tego pakietu przetrwania w postaci słuchawek, hiszpańskiego kołnierza, zestawu audio-wideo, zabierzmy zawsze dobry humor, bo podróż to jest początek wakacji, a nie tylko sposób dotarcia na nie. Naszym gościem dzisiaj był pan Jarosław Grabczak, ekspert rynku lotniczego. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Minęła godzina 8:21. I ze mną w studiu już Filip Jastrzębski.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Filipie. Emocje już opadły?
1: Opadły.
0: No, jakiś taki zrezygnowany. No, a przecież wygrała. Ta przegrana to jak zwycięstwo.
1: No niby tak. No ktoś musi podobno przegrać.
0: Żeby wygrać mógł wygrać ktoś. Mógł.
1: No i tak Maja Chwanicka sobie szła i szła i szła. Dwa tygodnie w sumie szła.
0: Ona szła jak
1: więcej
0: burza.
1: Nawet niż dwa tygodnie, bo zaczęło się od eliminacji i no... Już cieszyliśmy się z tego, że mamy następną zawodniczkę w turnieju głównym, bo oczywiście Iga Świątek jest królową Paryża, niekwestionowaną. I cieszyliśmy się, że mamy kolejną zawodniczkę, która zagra w turnieju głównym, no ale chyba nikt nie spodziewał się. Nie wiem, może są tacy, którzy postawili jakieś pieniądze na finał Maji Chwalińskiej przed turniejem i już jutro nie będą musieli wstawać do pracy. Ale przepięknie... przebrnęła te kolejne rundy i też trzeba powiedzieć, że ona wcale nie trafiała na jakieś łatwe zawodniczki, wcale nie miała masy szczęścia, tylko po prostu eliminowała tenisistki ze,

0: tego światowego topu.
1: Wczoraj pokonała ją przeciwniczka, czy pokonały ją trudy tego turnieju?
0: Przeciwniczka. Oglądałem ten mecz, a wcale tak często tenisa nie oglądam, więc to myślę jest skala tego, co się wydarzyło. Zresztą myślę, że cała Polska trzymała kciuki mocno za Maję Chwalińską i rzeczywiście Andrejewa się nie myliła. Chwalińskiej już brakowało troszeczkę odpowiedniego ustawiania na korcie. Te odbicia już nie były takie. No prawdopodobnie też zmęczenie wyszło, no bo naprawdę tych meczów rozegrała całe mnóstwo. Ostatecznie przegrała w dwóch setach. W pierwszym secie była jeszcze nadzieja. Przy remisie 3-3 wydawało się, że Chwalińska może objąć prowadzenie. Natomiast już Andrejewa przejęła inicjatywę, wygrała 6-3. W drugiej partii no to już raczej było wiadomo, że tam cuda się nie wydarzą. No to posłuchajmy relacji z Paryża, z kortu imienia Rolanda Garrosa. Cezary Gurjew chyba sam się nie spodziewał, że tyle czasu będzie mógł śledzić zmagania Maji Chwalińskiej.
2: Maju, sprawiasz, że ludzie płaczą, jak oglądają twoje mecze. To jest w ogóle niezwykłe. Zainteresowałaś osoby, które nigdy się sportem nie interesowały.
3: Bardzo mi miło. No, uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane, tylko jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni. I cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
2: Maja, ty oglądasz mecze największych tenisistów w historii. Powiedziałeś, że to dla ciebie jak poezja, gdy oglądasz Nadala, Federera czy Djokovicia. Gdy wchodziłaś na kort, główna arena w Paryżu, no to było standing ovations. No, ludzie naprawdę ciebie pokochali.
3: No tak, byłam zaskoczona. Tak troszeczkę uśmiech mi się nie chciał z twarzy zmyć, bo naprawdę no, było to coś wspaniałego i dziękuję jeszcze raz.
2: Rosjanka zagrała dużo lepiej, ale ty byłaś zmęczona. Trochę tego tenisowego paliwa brakowało i myślę, że wykonałaś tutaj cudowną pracę, no ale organizm też ma swoje możliwości.
3: Pewnie też, no ale no naprawdę nie chcę zabierać tutaj nic Mirze, bo zagrała świetnie, dużo lepiej ode mnie, poradziła sobie o wiele lepiej w tych warunkach i ja wiem, że właśnie jeszcze mam dużo do poprawy, jeżeli chodzi o grę przy wietrze, więc to był taki następny właśnie przykład, ale wezmę co mogę z tego meczu, na pewno dużo mogę się z tego nauczyć, ale na razie czekam, aż mi opadną może emocje i na spokojnie będę mogła z trenerami właśnie to wszystko omówić i po prostu rozwijać się dalej. No, myślę, że wykonałam wspaniałą pracę przez te 3 tygodnie i tak naprawdę mogę być z siebie dumna. Cieszę się, że może w końcu się wyśpię, bo jednak te nerwy już się i stres kumulowały, więc myślę, że już troszeczkę może ciało się uspokoi i głowa, więc na to jestem najbardziej chyba podekscytowana. Wimbledon będzie następnym turniejem.
2: Trzeba odpocząć od meczów, od treningów, no i myślę, że w pewnym sensie też od dziennikarzy. Co za dużo, to niezdrowo.
3: No, odpocznę sobie troszeczkę, myślę, ale to też jest przyjemność. Jesteście spoko.
2: Jarosław Machowski, trener Maji Chwalińskiej. Panie trenerze, wielka sprawa. Mogliśmy oglądać finał z udziałem polskiej tenisistki. Finał przegrany. No niestety, długa droga. 10. mecz. Zabrakło, no ale życie Maji się zmieniło.
4: No jest tak, no. Było to bardzo dużo w tych 3 tygodniach, a dzisiaj trochę sił brakowało, ale ja myślę, że ona walczyła, co mogła. Mira była dzisiaj prosto bardzo lepsza. Życie Maji się też zmieni, bo to wszystko, co tu przeżyła, co wszystko się uda, ale tutaj, a w Polsce, taki trochę pozmień. Wszyscy będą poznawać, będę ciężko trochę. To znaczy, że będę jeszcze dalej pracować, aby się taki finał udał od znowu a zrobić wszystko, aby była jeszcze lepsza a robiła radość wszystkim wam tam doma.
2: Taki występ na ceglanej mączce to jest nawierzchnia bardzo wymagająca, a Maja dała radę. No przypomnę, 10 meczów rozegrała, to jest niesamowite.
4: No jest tak, no jeszcze z tą jej grą, gdy musi to wszystko obiegać. Okej, wytrzymała, a to jest bardzo dzięki jej robocie, którą zrobiła, ale jest tam stale coś do dodania. Zobaczymy, jak będę dalej.
2: Teraz oczywiście musicie się cieszyć, trzeba odpocząć, ale panie trenerze, z takim stylem, jaki ma Maja, to jest gra na trawie.
4: No zobaczymy, no. Raz się tam udało bardzo fajnie. Zobaczymy, co będę teraz.
2: Jeszcze raz gratuluję.
4: Dziękuję bardzo.
2: Wojciech Fibak, Wojtku, twój ulubiony turniej w Paryżu, no i wielkie emocje.
5: To jest mój ulubiony turniej, to jest mój ulubiony kort. Ja tu przeżyłem tyle, bo nie tylko sami, nie tylko w deblu z Kodeszem, z którym siedziałem, nie tylko z Iwanem, którego doprowadziłem, z Lecomtem, ale na tym korcie takie wzruszenie przyleciałem, bo chciałem być blisko Mai, chciałem być z nią, chciałem przeżyć to, miałem łzy w oczach i serce mocno biło.
2: Wojtku, przegrany finał, ale to jest wielki sukces. Ta dziewczyna pokazała coś, czego nie oglądaliśmy od 10 lat. Pokazała, że wszystko jest ważne w tenisie.
6: przygotowanie fizyczne, ale ono powinno być fundamentem. Jednak to jest gra, są wymiary od czasów, kiedy major Wingfield to opatentował.

0: Tenis jest najważniejszy, ona wszystko potrafi.
1: Pięknie to podsumowałeś. Powrócił taki tenis właśnie z moich lat. Ten tenis taki techniczny. No bo ona te skróciki, loby, czucie. Się okazuje, że wtedy, kiedy ktoś gra inaczej, kiedy dziewczyny nie mają piłki na wysokości bioder i sobie spokojnie biją, kiedy nagle ta piłka jakimś podciętym krosikiem po przekątnej gdzieś tam leci, to nagle one są bezradne. I rozbijała i Hinkę, i Mertens, i Sakar, i kolejne. Ale w końcu trafiła kosa na kamień. Się okazało, że dzisiaj w tych trudnych, wiecznych warunkach Mira Andrzejewa okazała się jeszcze sprytniejsza, miała jeszcze mądrzejszą taktykę od Mai. Się okazało, że ona sama z siebie instynktownie, no bo jest bardzo inteligentna, a do tego jeszcze Conchita Martinez, która wie naprawdę, co się w tym tenisie dzieje, ona zachwyciła dzisiaj koncentracją i odpornością na te trudne warunki. Pokonała Maję właśnie jej bronią.
0: Ale nie masz wrażenia, że jednak Mai zabrakło dzisiaj siły, bo żeby tak grać, żeby rozprowadzać rywalkę, to jednak te nogi muszą pracować.
1: To był tak o jeden most za dużo. I odczułem to również z Henri Lecomte'em i o tym rozmawialiśmy z Lecomte'em. Właśnie kiedy on dotarł do finału tutaj, jak gdyby ja go wtedy prowadziłem. W finale z Villanderem już to nie był ten sam Lecomte. Już nie miał tej świeżości, nie miał tego polotu. Lecomte też zachwycał techniką. Villander był jak ściana i nie dał szans Francuzowi. To jest świetne porównanie do meczu dzisiejszego Mai, gdzie była niby ta nasza Maja i wiedzieliśmy, że trochę brakuje właśnie tej świeżości, takiej może szybkości dodatkowej. Jan Kodesz, brawo Jan, miałeś rację. Janek powiedział, że wygra Andrzejewa, ja mówiłem, że wygra nasza, a on mówi...
2: I understand the game, you don't.
0: To jak to jest, kto rozumie?
1: Tak mówi, ale przedtem powiedział do mnie, że Maja gra tak jak ja, więc dziękuję, że sprytnie. My se to grali w dubla tu, prosim pięknie, finał, no.
2: No one's ever remembered this. It's 50 years ago. It's so long time.
1: Pierwszy raz, kiedy przeszedłem tu przez eliminację, wyobraźcie sobie, trafiam pierwsza runda na kogo? Jan Kodesz, bo wygrał dwa razy. Wiecie, że miałem piłki meczowe. Przegrałem. Zitra się uvidimy, Janku. Ahoj, ciao, ciao.
3: Maję Chwalińską, jak Państwo słyszeli, oglądały na korcie prawdziwe gwiazdy tenisa, ale nie tylko.
4: Brad Pitt był. Tak, widziałam.
3: No.
4: Nie umknął mojej uwagi.
3: Wygląda tylko trochę gorzej ode mnie. Gwiazdy
4: szkoda,
3: siatkówki
4: że Państwo
3: były.
4: Tego nie widzą.
3: Gwiazdy siatkówki były na przykład. Michał Kubiak, były kapitan reprezentacji Polski siatkarzy. Posłuchajmy pana Michała.
5: Trochę było widać, że coś tam Mai nie pasowało dzisiaj na tym korcie. Mogło zabraknąć trochę zdrowia, no nie? Grała tych spotkań naprawdę kolosalną ilości. W ogóle szacun za to, jak grała, dokąd doszła i wielkie gratulacje. Ci, co nie mają wzrostu, muszą trochę inaczej grać, żeby te trofea zdobywać. Przed Mają, mimo tego, że ona nie jest już najmłodsza, ale miała swoje przejścia i jakby przed nią jeszcze wiele, wiele turniejów, które ona będzie grała i zagra je dobrze, bo widać w niej wolę walki. Widać w niej spokój i chęć do tego, żeby być lepszą. A to, jak się potoczył ten turniej, no to trochę farta, ale w życiu też trzeba mieć fartę. Każdy ma swoją szansę i tą szansę musi umieć wykorzystać. Maja ją wykorzystała i to jej życie, które miała do tej pory, już nie będzie takie, jakie było i cały świat jej się pozmienia, na pewno.
3: Na trybunach była również cała masa polskich kibiców, którzy byli pod wrażeniem ambicji i walki Mai Chwalińskiej, a przede wszystkim doceniali postawę tenisistki w całym turnieju.
6: Ja jestem takim kibicem, który wierzy zawsze i do końca. Stało się jak się stało, ale Maja zrobiła i tak wielką robotę. Zachwyciła nas wszystkich. Myślę, że ona sama była zaskoczona tym, co jej się działo w tych ostatnich dniach. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Zostaliśmy specjalnie na ten mecz. Gratuluję jej przede wszystkim. Wszystko jeszcze przed nią.
7: No, ja myślę, że zrobiła nam wielką frajdę, nam Polakom, kibicom tutaj we Francji i bardzo wiele osób, zresztą tak jak my przyjechaliśmy specjalnie właśnie, żeby dopingować ją i mimo, że nie zdobyła tego tytułu, to zdobyła nasze serca.
3: A dziś finał turnieju mężczyzn. Niemiec Aleksander Zwieriew zmierzy się z Włochem Flavio Cobollim. Zwieriew zagra w finale turnieju Wielkiego Szlema po raz czwarty w karierze, ale co ciekawe, mimo że od wielu lat jest w ścisłej światowej czołówce, nigdy nie wygrał wielkoszlemowego turnieju. Dla Cobolliego to będzie pierwszy finał. Do tej pory najwyżej był w ćwierćfinale Wimbledonu. Początek finału o 15. Ale nie samym tenisem żyje człowiek, więc teraz żużel i trzecie miejsce Bartosza Zmarzlika w zawodach o Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze. Najlepszy w finale okazał się Australijczyk Brady Kearse, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata i wyprzedza teraz Zmarzlika o 3 punkty. Kacper Woryna był wczoraj 8, Patryk Dudek 12. Rywalizację podsumował ekspert i menedżer żużlowy Rafał Lewicki.
8: Tych emocji było dużo. Partek trudno zaczął zawody, trudno był.

0: mógł dać punkty, gdzieś tam skubał. Wydawało się, że już w tym wyścigu ostatniej szansy, kiedy wszedł do finału, wszystko jest na dobrej drodze. Mało tego, nawet w finale, kiedy prowadził, wydawało się, że to jest ten moment, kiedy Bartek znowu powie, jestem na najwyższym stopniu podium. Trochę czasu to trwa, ale jednak mimo, że był bardzo dobry, to okazał się jeszcze jeden zawodnik lepszy, mianowicie Brady Kerz, i to on jest dzisiaj liderem cyklu. Tor w Manchesterze dostarczył nam wielu emocji, więc no, piękny żużel. Każdy, kto taki wyścig obejrzy, myślę, że w Speedway się zakocha.
1: Następna, piąta runda indywidualnych mistrzostw świata odbędzie się 20 czerwca we Wrocławiu. I jeszcze piłka nożna, gdyż już tylko kilka dni pozostało do inauguracji mistrzostw świata organizowanych wspólnie przez Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanadę. Uczestnicy mundialu rozgrywają jeszcze mecze towarzyskie. W interesującej konfrontacji w Chicago Amerykanie przegrali z Niemcami 1-2. W innych towarzyskich spotkaniach m.in. Belgia rozbiła Turcję 5-0. Anglia pokonała Nową Zelandię 1-0. Gola strzelił Harry Kane. Jest to jego 79. trafienie w historii w reprezentacji Anglii. Zajmuje 10. miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Robert Lewandowski w tej klasyfikacji jest na pozycji 6. Portugalia wygrała z Chile 2-1. Szwajcaria zremisowała z Australią 1-1. Argentyna, czyli mistrz świata, spotkała się z Hondurasem. Wygrała 2-0. Bramki zdobyli Lautaro Martinez i Giuliano Simeone. Lionel Messi był na tym meczu, ale przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. Minionej nocy także Brazylia wygrała z trudnym rywalem, bo z Egiptem 2-1. No i tak wszyscy ewentualnie pod nieobecność reprezentacji Polski możemy się zastanawiać, komu będziemy kibicować, za kogo będziemy trzymać kciuki.
2: Masz za słabszych.
1: Faworyta jakiegoś, czyli Curaçao.
2: O, jest właśnie, twój tak, faworyt. Tak,
1: albo
2: zdecydowanie tak.
1: Republika Zielonego Przylądka.
2: Też.
1: Byłem
2: piękne
1: tam kiedyś
2: miejsce
1: w tym kraju i naprawdę nic tam nie ma oprócz hoteli. Ale jakieś boiska muszą mieć, skoro
2: zakwalifikowali się do mundialu.
1: Więc takie drużyny, proszę państwa, są na mundialu, a w gronie 48 zespołów zabraknie. Tego jednego, tego biało-czerwonego.
2: Może to i lepiej.
1: Tego. No ale wiesz, jak teraz byśmy pompowali balonik? Jej,
2: no
1: co
2: i
1: by
2: co
1: się
2: potem
1: działo?
2: By się stało?
1: No i
2: otwarcia
1: to co
2: mecz,
1: zawsze, no.
2: Mecz o wszystko,
1: Johono.
2: I do domu.
1: No i to jest piękne. A nam to odebrano.
2: Nie tym
1: nam
2: razem.
1: To odebrano. A kogo zdaniem Sebastiana Mili spotka ten zaszczyt wzniesienia Pucharu Świata? Posłuchajmy.
3: Argentynie. Zawsze Argentyna, zawsze lubię Argentyńczyków, zawsze im kibicuję. Ostatni mundial, finał komentowany i niesamowita historia, ale ja po prostu lubię te duże imprezy, Mistrzostwa Świata są dla mnie wyjątkowe. Nie moje godziny są niestety, ja lubię jednak te od 12 w południe do wieczora oglądać niż od 18 czy tam od 21 do góry czy w nocy, ale to jest takie wydarzenie, że absolutnie nie zamierzam tego przespać.
1: Będziesz oglądać w nocy? Ja lubię na
2: posłucham
1: przykład
2: relacji radiowych.
1: Posłuchasz.
2: Podsumowujących to, co się działo na stadionach.
1: To ja się będę bardziej
2: starał
1: w takim razie.
2: Jesteśmy umówieni. Filip Jastrzębski, dziękuję.
1: Dobrego
2: dnia. Minęła godzina 8:36 w Polskim Radiu 24. Teraz zagramy w zielone, bo wybieramy się do ogrodu.
4: Ogrody sztuki.
5: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Czy państwo słyszeli ten dźwięk? Dzień dobry, mój
6: tak,
5: gość.
6: Tak, wszystko mi się podoba. I rytm, i to, że mamy ogrody sztuki.
5: Proszę państwa, Mieczysław Szcześniak w Ogrodach Sztuki.
6: Dzień dobry.
5: I dzień dobry raz jeszcze w ten niedzielny poranek. No proszę nam uwierzyć, że Everybody and Soul to jest jedna część i propozycja dla państwa, jakkolwiek by to nie zabrzmiało o 8:30 rano.
6: No co, każde ciało i każda dusza niech się rusza.

0: No więc właśnie, to jest singiel, który proponuje tego rodzaju, powiedziałabym, poranny rozruch, ale ponieważ jesteśmy w ogrodach sztuki, to proszę pozwolić, że wyjaśnię. 100% muzyki w duszy, Mieczysław Szcześniak. 100% duszy w muzyce, Mieczysław Szcześniak. Ale człowiek to nie tylko soul, ale także body, więc dla body and soul, czyli dla ciała i dla duszy, ogrody sztuki. Co pan na to, panie Mieczysławie?
1: Miód na moje serce.
0: I oczywiście będziemy mówić o filozofii ogrodowania, bo pana przepiękny ogród też czeka na pochwałę. To zacznijmy od muzyki. Muzyka jest to piękno, które działa na uczucia. Podobno.
1: O tak, no, niektórzy mówią, że to jedna z takich największych abstrakcji, którą można raz policzyć, a dwa, która jeszcze może dzięki temu, że działa na emocje, skrócić tę drogę z głowy do serca i odwrotnie. Ja z tego snadnie korzystam, bo jestem muzykiem, ale nigdy mi sama muzyka nie wystarczała. Potrzebowałem jeszcze opowieści. Potrzebowałem tej wielkiej siły, która jest w słowie i z którego na przykład aktorzy robią cały swój świat. A my mamy jako wokaliści siłę muzyki, siłę słowa i jeszcze siłę indywidualnego spojrzenia na sprawę, kawałek sztuki.
0: Ale mają państwo jeszcze coś więcej. Większą wolność niż aktorzy.
1: To prawda. To prawda. Tak myślę. Choć mamy też mnóstwo zależności, bo też od reżysera zależymy, też zależymy od tego, czy nas za...
0: Od wytwórni, od producenta.
1: Tak, czy nas zatrudnią, czy nie, czy nas no państwo pokażą,
0: w końcu
1: czy nie.
0: Od fanów.
1: Tak.
0: No to life is complicated, ale zanim ono się robi complicated, to chyba najpierw spełnia się jakieś marzenia w życiu. Jak się spełnia swoje marzenia, kiedy po czasie różnych poszukiwań, muzycznych również, o życiowych na razie nie mówimy, by do ogrodów przejdziemy chwilę później, mieszka się między dwoma, podróżuje się między dwoma kontynentami, spotyka się wspaniałych artystów, naprawdę wspaniałych. Jest dla duszy raj, dla twórczości rewelacja. Czy fajniejsze jest marzenie o spełnieniu marzenia, czy wtedy, kiedy to marzenie już się spełnia i mamy na przykład singiel, a za chwilę, a właściwie już płytę?
1: Właściwie najlepsze to jest, myślę, doświadczenie działania. Czyli może jeszcze nie owoc, nie spełnienie, ale to, że to możliwe, że się spełnia marzenie. Moje marzenie było takie, że kiedy jako kilkunastoletni chłopak biegałem po moim rodzinnym Kaliszu i robiłem już pierwszy ogród, ale słuchałem z zapamiętaniem muzyki czarnych ludzi i marzyłem o tym, żeby z nimi pośpiewać, pomuzykować. No to było marzenie świętej głowy, komuna, wiadomo, jakie zależności. No prawie nie było płyt w sklepach, szczególnie fajnych. Nie było internetu, choć trudno to sobie wyobrazić dzisiaj, tak? Ani komórek. Ja Aretę Franklin usłyszałem po raz pierwszy dopiero mając kilkanaście lat. Dzięki Jadwidze Skolarskiej, która w radiu puszczała takie piękne płyty. Poznałem dzięki niej Prince'a też, ale tak. Ta płyta Arety Franklin i chóru czarnego, dwupłytowy album, który usłyszałem wtedy, po prostu zmienił moje życie, naprawdę.
0: To ja miałam tak z Donną Summer.
1: To
0: jest, wszystko zależy od pokolenia,
1: to
0: prawda?
1: Jest po prostu tak, że byłem wdzięczny za to, że istnieje taka muzyka. Przyszła mi ochota na kształcenie się klasyczne, co proponowała mi moja nauczycielka śpiewu w Kaliszu, pani Lidia Małachowicz, która wierzyła w to, że zrobi światową karierę jako śpiewak operowy. Ale ja już usłyszałem ekspresję czarnego człowieka. Usłyszałem tę niezwykłą melodykę.
0: Energię.
1: Energię, rytm. Niebagatelna rzecz, bo jestem rytmiarzem i melodyjność, kompozycje, swadę w aranżacji i w harmonii i po prostu nie wyobrażałem sobie, żeby ten świat nie spenetrować i żeby nie spróbować, bo wiedziałem, że to czuję, no, talent się dostaje. Przynajmniej inspiracje, bo tak odbieram swoje działania na temat soulu czy gospla.
0: Tak.
1: To jest inspiracja tą muzyką i to, co mogę z niej robić, więcej czuję niż potrafię fizycznie.
0: Ale wspaniałe jest to, że można poczuć też takie zjednoczenie i tak się utożsamiać, jakby człowiek właściwie był częścią tamtego świata, tamtej energii, jak w jakimś sensie historii, prawda?
1: No szczególnie, kiedy już można się spotkać z tymi ludźmi.
0: To jest dopiero
1: i to jest największa przygoda.

0: życia. To nie po karierkę i po szmal, naprawdę. Tylko robię to od kilkunastu lat. Latam do Stanów i tylko wtedy, kiedy tam byłem, mogliśmy nad tą płytą z chórem pracować. W związku z tym ona powstała prawie 10 lat. Ale
1: myślę, to face to face, przepraszam, no a tak. Nie Intercontinental, nie. Po prostu no właśnie na tym, połączenie na tym, takie, na że ja siedzę gdzieś pod Kaliszem, prawda, w swoim ogrodzie, tak. Bo... Tak. To tego nawiązuje, a oni sobie siedzą tam u siebie w LA albo w jakiejś innej miejscu.
0: Kiedy Wendy Waldman, która ze mną najpierw stworzyła płytę Signs, czyli Znaki, która w 2011 roku wyszła też w Polsce, przyjechała pierwszy raz do mojego ogrodu pod rodzinnym Kaliszem i zobaczyła ten hektar jeszcze nieuprawionego do końca pola. Teraz to już ma 25 lat i drzewa porosły jak złoto. Zrobiłem przestrzeń, która wygląda, jakby była tam od zawsze. I to mi się najbardziej podoba. Jest część sadowa, jest część sadowa stara, nowa. Jest parkolas, jest woda. Są zabudowania stare, które zaadaptowałem na środku tego zajścia ziemnego. I jest górka, którą usypałem, wydobywając miejsce na stawik. To jest właśnie, jako że to Wielkopolska, to najwyższe miejsce podejrzewam w promieniu 100 kilometrów.
1: Niewiarygodne, masz własną górę.
0: Kurhan Mieczysława.
1: Proszę bardzo, pięknie się nazywa. Jesteś też dendrologiem, tak?
0: Tak, amatorem dendrologiem. Tak. Kocham drzewa i uwielbiam patrzeć, jak rosną i jak rozwijają się jeszcze po swojemu, mimo że ja staram się im dać miejsce i ukształtować tak, żeby nie przeszkadzały drugim, tylko tak kształtuję, żeby każdy miał swoje miejsce. No a Wendy, kiedy to zobaczyła, powiedziała: Mietek, po prostu to jest coś niesamowitego. Ja podziwiałam twój talent, a przy czym to zdrowe jest między nami, bo oboje uważamy, że talent to jest coś danego i nie ma co zadzierać nosa z tego powodu, tylko po prostu trzeba to dobrze wykorzystać i popracować tak, żeby to się przydało. Więc ona mówi, jeśli ktoś nie zna tego ogrodu, to nie zna połowy ciebie.
1: I nie zrozumie, dlaczego ty jesteś taki, jaki jesteś, też artystycznie,
0: dokładnie,
1: prawda? Co ci w duszy gra i dlaczego ty się z tym identyfikujesz?
0: Dlaczego ja pozwalam?
1: Ty żyjesz tym ogrodem, to jest ta energia, którą ty dostajesz od tych roślin.
0: Ta wolność, którą sobie cenię i którą mam wewnętrznie, po prostu jest widoczna w tym ogrodzie.
1: Ale też w twoich utworach.
0: I w tekstach,
1: i w muzyce, w
0: rytmie. Tam powstało dużo piosenek. Tak. Wendy zresztą przyjeżdżała też do mojego ogrodu pisać piosenki.
1: Inspiracja.
0: Tak, nie tylko dla mnie, ale też dla siebie.
1: Tak mówisz o tej wolności, o tym ogrodzie, o sztuce, o muzyce, o twórczości. Profesor Marcin Zych, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Botanicznego, kiedy realizowaliśmy ogrody sztuki, powiedział: wie pani, bo rośliny i w ogóle drzewa, krzewy, one do nas mówią. I my tylko jako homo sapiens powinniśmy nauczyć się umieć to wysłuchać.
0: No tak, nauczyć się
1: języka. Mam wrażenie, że ty w tej swojej przestrzeni, którą stworzyłeś, a która właściwie teraz mówisz, że wygląda jak gdyby była od zawsze, ty umiesz z nimi wszystkimi rozmawiać i dostajesz tę fantastyczną energię.
0: Mało tego, jestem do nich przywiązany i traktuję ich jak członków rodziny. Uważam, że umiem
1: to
0: się z nimi porozumieć.
1: To rozmawiacie? Zapytam?
0: Umiem się z nimi porozumieć, naprawdę. Wiem, o co im chodzi. Uzgadniamy różne rzeczy między sobą.
1: Jest negocjacja pewnych rzeczy.
0: Tak. I tęsknię za nimi.
1: To jest tak. To jest to. I to z wzajemnością, się domyślam.
0: Mam nadzieję.
1: Proszę państwa, w ogrodach sztuki Mieczysław Szcześniak, mówimy o singlu Everybody and Soul, do tego fantastyczny teledysk, ale też będziemy mówić o płycie, czyli tak rozumiem, że ta płyta to już jest, albo lada moment ona już w ogóle będzie w zasięgu ręki każdego z nas.
0: Po trzech dniach dzieje się po prostu coś niezwykłego, ponieważ od 6 do 9, 9 czerwca,
1: tak.
0: Czyli już za chwileczkę, już za momencik,
1: I to będzie to.
0: Będzie płyta pod tytułem Brothers. Tak ją nazwaliśmy, ponieważ druga niezwykła postać, która bierze udział w tej płycie, to H.B. Barnum, powiedział, że jesteśmy... To jest niemożliwe, żebyśmy się tak dobrze porozumiewali w sferze muzycznej i ludzkiej. To jest, znaczy, że jesteśmy braćmi. Co prawda z innej mamy.
1: Nie szkodzi.
0: Ale nie szkodzi. Trochę do innych czasów należy, bo jest starszy H.B. Barnum i znacznie ciemniejszy ode mnie.
1: Tak
0: ale, ale szczęściem mogłem się ucieszyć jego przyjaźnią, zanim się dowiedziałem, jakim tuzem jest.
1: No właśnie, to przypomnij nam.

0: proszę. Jakieś takie nazwiska, które nam się od razu skojarzą.
1: No, kiedy go poznałem, dowiedziałem się, szczęście, po zaprzyjaźnieniu, że pracuje z Aretą Franklin, że jest prawie 30 lat jej kierownikiem muzycznym, a jako producent pracujący dla wytwórni Motown produkował na przykład Jackson 5, na

0: wiele dobrego w muzyce.
1: To w takim razie dla ciebie, kto jest gwiazdą w muzyce? Ja myślę o tej, przepraszam, czarnej muzyce.
0: No bezwzględnie królową jest Aretha Franklin. To jest kobieta, która swoją energią i swoim talentem zmieniła naprawdę wiele. I która dała początek pięknu duszy i ciała. Oczywiście my z naszą bogoojczyźnianą tradycją mamy znacznie gorzej, bo ten repertuar się różni od tego, ale przede wszystkim to doświadczenie ichniejsze protestanckie, gdzie duch i ciało są połączone, bo każdy ma jakąś historię z kościołem związaną. Tam zaczynał, tam śpiewał, tam stamtąd wychodził, szczególnie jeśli chodzi o czarnych ludzi. To ja mam podobną historię. Ja też tak żyłem, też tak robiłem i też tak muzykowałem. I dla mnie było zupełnie naturalne, że żeby opowiedzieć o całym człowieku, trzeba powiedzieć o ciele i duszy.
1: O całości.
0: O całości.
1: 100%
0: bo jak
1: to
0: można
1: jest
0: inaczej? I jak można nie gadać z drzewami, jeśli się je kocha?
1: Prawda?
0: No tak, to są naczynia połączone. I poza tym nie robię nic innego, choć może w bardziej podkasanej muzie niż artyści przede mną w całej historii. W historii literatury, w historii muzyki, architektury, rzeźby, malarstwa.
1: Sztuk wszelakich.
0: Sztuk wszelakich. I to nie tylko w naszym judeo-chrześcijańskim świecie, ale również antycznym.
1: To teraz, proszę pana, krótka historia. Zaczęło się od Negro Spirituals, potem były te wszystkie pieśni gospelowe, work songs, a potem z tego wszystkiego tak już bardzo, bardzo na skróty. Blues i jazz. To ja zapytam o rolę chóru, bo na tej twojej płycie, ja już proszę państwa słuchałam tej płyty, to chór to jest po prostu odpowiedź, pytanie, wzmocnienie pozytywne i dalej.
0: No, to było moje największe marzenie i ono się spełniło. Tym bardziej, że to jest taki chór community choir, czyli nie chór wyćwiczony i
1: taki zawodowy rozumieją.
0: Tak. Tylko to są ludzie różnych zawodów, którzy się spotykają dlatego, że kochają śpiewać.
1: Tak. Tak.
0: I spotkanie się z taką energią, to jestem wzruszony, kiedy to mówię, bo to jest najważniejsze. Ta przygoda, która jest mi dana, no nie wiem, czy komuś, ktoś jeszcze tak z czarnym chórem nagrywał
1: przeżył.
0: I przeżył takie coś. Bo to nie dla szmalu i karierki. Tylko tak.
1: Nie dla fejmu, tylko dla przeżycia.
0: Dlatego, żeby tego doświadczyć i żeby spełnić marzenie i żeby się tym ucieszyć po pachy.
1: I to jest najważniejsze.
0: Tak jak się cieszę z ogrodu.
1: No
0: dokładnie.
1: Proszę państwa, Ogrody Sztuki Mieczysław Szcześniak dzisiaj o sztuce, ale o muzyce i o ogrodach, o tym, co go pasjonuje.
0: Powiem wam, co wymyśliłem. Wymyśliłem Park Przyjaźni. Mówię, ponieważ do mnie przyjeżdża mnóstwo przyjaciół z kraju, nawet z zagranicy, do tegoż ogrodu, bo ja mam w latem urodziny. Więc ja mówię, nie przywoźcie jakichś droższych, tańszych gadżetów,
1: roślinki.
0: Tylko przywoście drzewa.
1: Och,
0: posadzimy
1: wspaniale.
0: I będziemy patrzeć, jak się rozwija między nami.
1: Każdy ma swoje drzewo?
0: Tak.
1: Każdy
0: ci,
1: jest podpisany?
0: Ci, którzy są najważniejsi dla mnie, nie, są podpisane w mojej pamięci. To
1: no
0: wystarczy.
1: To też jest fantastyczne.
0: To wystarczy.
1: Bardzo dobry pomysł. W Kajetanach jest bardzo podobny. Profesor Henryk Skarżyński też zaproponował, tylko że każdy krzew, każde drzewo ma tabliczkę.
0: Aha.
1: Kto jest ofiarodawcą. I zawsze podlewają, przyjeżdżają, pytając, jak moje drzewo, jak mój kwiatek i tak dalej.
0: A kiedyś była taka akcja robiona przez Trójkę, bardzo fajna,
1: tak.
0: radiową, że śmy sadzili drzewo i nazywaliśmy je tytułem jakiejś swojej piosenki.
1: Fajnie.
0: Ja nazwałem O niebo lepiej. To jest na Ursynowie w Warszawie. Jest queer code i można odtworzyć tę piosenkę dzięki queer code.
1: Rewelacja. Natura,
0: patrzę, jakie
1: sztuka,
0: piękne
1: połączenie,
0: jakie połączenie. Obrót sztuki.
1: Prawda?
0: A jeszcze jedno. Mam taką ochotę i taki pomysł, żeby zjednoczyć artystów, przynajmniej tych, którzy się interesują i zechcą, wokół takiej akcji w Polsce, żeby sadzić na skwerach, które są jeszcze nieobsadzone i niezagospodarowane drzewa.
1: Mhm.
0: I żeby to były drzewa artysty, który to posadzi. I żeby były to skwerki po prostu, żeby właśnie fascynacja roślinnością, tym i drzewem, tym niezwykłym zjawiskiem.
1: Wyrażała się uwielbieniem dla artysty, który to zrobił.
0: I
1: tak?
0: Odwrotnie.
1: No to wspaniale, takie sprzężenie zwrotne.
0: Tak.
1: Bo bardzo wiele osób w tak zwanych parkach sztuki, parkach europejskich, parkach sztuki organizuje to w ten sposób, że przyjeżdżają różni artyści z całego świata. Są plenery artystyczne. Oni wcześniej składają

0: dają propozycje. Warunek jest jeden, że miejsce, do którego przyjeżdżają, musi być jakiś element na przykład z Polski, prawda? Bo jeżeli artysta z Meksyku, ze Stanów, z Kolumbii, z Azji i tak dalej, no to jednak jakiś element, bo to, co proponują, rzeźba, instalacja i ta, musi zawierać jakiś element trochę... tak, państwa, w którym się to zostaje. Okay. No i to są takie europejskie partie.
1: Trochę sztuki. Markotno, bo mi się wydawało, że ja to wymyśliłem, ale okazuje się, że byli ale to kiedyś miałem takie wrażenie, że jako kilkunastolatek też wymyśliłem to, co wymyślił Gaudi i zobaczyłem Gaudiego.
0: I wtedy niestety Sagrada Familia po prostu zrobiła swoje, prawda? No więc dobrze, to teraz powiedzmy jeszcze o tej płycie. Wszystkie pieśni, które są na tej płycie, to kompozycje własne, współkompozycje? Jaki był podział zadań?
1: To jest też ważne. Kiedy mówimy o ogrodach sztuki, to jest ważne, że w tym zalewie elektroniki, czyli tych sztucznych dźwięków, które nas otaczają i które zmieniają naszą percepcję, nie ma siły, że nie. Bo przecież to jest pole elektromagnetyczne, to są fale dźwiękowe. Mhm. To jest fizyka, chemia, biologia, no wszystko. To nagle wrócenie do tego źródełka i pokazanie, że źródełko jest, czyli żywe instrumenty, tak, żywe głosy i energia, która z tego wynika. I jeszcze zrobienie tego w sposób świadomie vintage'owy, czyli po prostu tworzymy na modłę starych nowe zupełnie piosenki. Usiedliśmy z Wendy, z Edgby Barnumem i zrobiliśmy te piosenki i chcieliśmy, żeby brzmiały jak stare piosenki i żeby tak samo zostały zagrane i zaśpiewane. No i rzeczywiście tak się stało. Cieszę się, bo słychać również dzięki temu w tej przestrzeni muzycznej tę przyjaźń, nawet czasem więcej niż przyjaźń, lekkie unoszenie się nad ziemią.
0: A słychać ogrody twoje ukochane?
1: Jasne.
0: Myślę, że słychać tę wolność.
1: Słychać przestrzeń.
0: A, to jest ważne.
1: Przestrzeń, którą tylko przyroda może dać. Bo przez tę ciągłą stymulację coraz większą ilością rzeczy właściwie tracimy moim zdaniem to, co jest dla nas najważniejsze. Wolność i przestrzeń.
0: Zapominając, że jesteśmy częścią tego całego systemu, prawda?
1: Tak, ja zawsze myślałem, że odpoczywam w ogrodzie, że on powoduje ładowanie baterii, ale to nie tylko. On po prostu daje przestrzeń i daje wolność.
0: I to taką właściwie niczym nieograniczoną.
1: Tak.
0: I to w naszych, jak to było? The sky is the limit.
1: No tak.
0: I to jest takie właśnie, takie w naturze to działa i to ci, którzy potrafią dostrzec i z tego skorzystać, to wygrywają. Nie mają tego problemu, że na wczoraj mieli coś zrobić, a pojutrze to już będzie w ogóle, świat się skończy, jeśli tego nie zrobią.
1: Przede wszystkim, kurczę, gdyby można było, nie wiem, czy taki apel ma sens, ale wiadomo, że telefon jest narzędziem. Ale dlaczego traktujemy go jak smyczkę? Dlaczego ja nie mogę pójść do ogrodu, zostawiając telefon w domu?
0: Może cię nie być.
1: Tak.
0: Jesteś off, a nie on.
1: Tak. Dlaczego, jeżeli jest sprawa, dlaczego ja muszę ją załatwić natychmiast, a nie wtedy, kiedy będę miał czas? Jestem umówiony z ogrodem.
0: Tak, bo to są też priorytety.
1: Tak, jestem umówiony z przestrzenią, która jest mi potrzebna, żeby dobrze funkcjonować, bo moje samopoczucie, moja przestrzeń, moja wolność zdecyduje o tym, co zrobię dla innych.
0: Proszę Państwa, przestrzeni, wolności, energii, no i wszystko w towarzystwie sztuk nad sztukami, muzyki, ale też i natury. Mieczysław Szcześniak był dzisiaj gościem w Ogrodach Sztuki. Pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję Państwu i udanego dnia Państwu życzymy z takim offline'owym zacięciem.
2: Ogrody. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: There's the fire. One, zero.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od

0: wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda może być dziś niebezpieczna. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Sprawa odebrania orderu Orła Białego Włodymyrowi Zełenskiemu. Jutro zbierze się kapituła odznaczenia. Maja Chwalińska rusza na odpoczynek. Wczoraj została wicemistrzynią French Open. Minęła 9. Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek pogodowe ostrzeżenia od synoptyków. IMGW wydało alerty przed burzami, a także przed gwałtownymi wzrostami stanów wody i możliwymi podtopieniami. Burze mogą występować w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i mazowieckim. Miejscami na metr kwadratowy może spaść nawet do 30 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 70 km na godzinę. Lokalnie może występować też grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 11 do godziny 20. Jutro kapituła Orła Białego zajmie się wnioskiem prezydenta o odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. W związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA z dwudniową wizytą w Warszawie był szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow.
2: Wizyta w Warszawie. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego rozpoczął od spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
3: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie.
2: Poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Kiryło Budanow spotkał się też z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef MON napisał później, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Zaznaczył, że są granice, których przekraczać nie wolno. Ukraińska delegacja w Belwederze spotkała się z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister wyjaśnił w mediach społecznościowych, że rozmawiano o relacjach dwustronnych, w tym także o problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji Wołodymyra Zełenskiego. O oczekiwaniach strony polskiej Kiryło Budanow rozmawiał też z szefem BBN Bartoszem Grodeckim. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: A w Londynie dziś ważne rozmowy w sprawie Ukrainy. Prezydent Zełenski będzie rozmawiał z przedstawicielami Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Tematem spotkania koalicji chętnych będzie zwiększenie presji na Rosję, która ponosi ostatnio kolejne militarne porażki w inwazji na Ukrainę. Niespokojna niedziela na Bliskim Wschodzie. Izraelskie wojsko poinformowało, że przechwyciło dwa pociski, które wystrzelono z terytorium Libanu. Wcześniej syreny alarmowe zawyły w miejscowościach położonych w pobliżu granicy z Libanem. Doszło do tego zaledwie 4 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Mandat do 100 zł dla rodziców dziecka do lat 16, które nie nosi kasku podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Policja przypomina, że nowy obowiązek ma wzmocnić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego, ale zastępca komendanta głównego Roman Kuster apeluje, aby dorośli także dawali dobry przykład.
4: Czym się różni głowa 18-latka, 16-latka, 25-latka, 60-latka? Przecież ona jest tak samo narażona przy upadku na poważne obrażenia. Dzisiaj mówimy o 16 roku życia, ukończenia i obowiązku, ale ja będę jako policja

0: rekomendował, aby wszyscy używali te kaski ochronne.
1: Nowy obowiązek dotyczy osób do 16 roku życia, które poruszają się rowerem, hulajnogą, ale także tak zwanymi UTO, jak segwaye, deskorolki elektryczne czy monocykle elektryczne. Czas na zasłużony odpoczynek. Po prawie 3 tygodniach intensywnego grania w Paryżu Maja Chwalińska zrobi sobie teraz przerwę. Wczoraj została wicemistrzynią French Open po przegranej w 2 setach z Mirrą Andrijewą. Czeski szkoleniowiec 24-latki Jarosław Machowski przyznaje, że Rosjanka była poza zasięgiem zmęczonej turniejem Polki.
2: Trochę sił brakowało, ale ja myślę, że ona walczyła co mogła. Mira była po prostu bardzo lepsza. Życie ma się też zmienić, bo będziemy jeszcze dalej pracować, aby się taki finał udał od znowu a zrobić wszystko, aby była jeszcze lepsza.
1: Maja Chwalińska do rywalizacji wróci albo 22 czerwca na kwalifikacje do Wimbledonu, albo tydzień później, jeśli dostanie dziką kartę do turnieju głównego. I na koniec w informacjach jeszcze jeden polski sukces. 18-letni akordeonista Michał Stochel wygrał konkurs Eurowizji dla młodych muzyków. To 4. wygrana Polski w historii zmagań, a w tegorocznej edycji uczestniczyli przedstawiciele 11 krajów.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na najwięcej słońca mogą dziś liczyć mieszkańcy południowo-wschodniej Polski. Tam też na termometrach najcieplej do 26 stopni. Na pozostałym obszarze Polski średnio około 23. Najchłodniej będzie na wybrzeżu około 18. Wiatr momentami porywisty, miejscami może też przelotnie popadać. Możliwe są również burze. IMGW wydało alerty dla północnej, północno-wschodniej, centralnej oraz miejscami zachodniej części kraju.
3: Klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza w Zdzieszowicach. W pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 41% prądu. Do 18 śmiało można korzystać z urządzeń elektrycznych, żeby wykorzystać nadmiar energii w krajowej sieci. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, a w niektórych miejscach średnie.
3: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut temu minęła godzina 9, jest niedziela, 7 dzień czerwca, to 158 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:16, zajdzie 7 minut przed godziną 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 36 minut, jest krótszy od najdłuższego o 11 minut. Imieniny 7 czerwca obchodzą Robert, Wiesława, Wiesław, Piotr, Anna oraz Antoni. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
5: Portfel seniora.
6: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel seniora. Dziś porozmawiamy o karcie małej rodziny. Tak, małej, niedużej, do której się już przyzwyczailiśmy i o tym, jakie korzyści mogłaby ona przynieść seniorom oraz dlaczego takie rozwiązania wydają się coraz bardziej potrzebne. Moimi gośćmi są pani Marzena Rudnicka, prezes Silver Hub. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
6: I dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
6: Ja witam obie panie. Zatem cóż to takiego karta małej rodziny? Może od tego zacznijmy. Ona się pojawiła jako pewien pomysł wsparcia samotnych seniorów tak w przestrzeni publicznej. Tych seniorów jest oczywiście coraz więcej. My o tym nieraz rozmawiamy i patrząc na sytuację demograficzną w Polsce, na pewno w nadchodzących latach będzie jeszcze więcej. Jest to taki pomysł, który został określony jako pomysł na wzór karty dużej rodziny. Ona już funkcjonuje w świadomości społecznej od lat i jej posiadacze mogą po prostu korzystać z rozmaitych ulg, na przykład przy okazji zakupów, czy korzystania z usług. Czasami są to na przykład darmowe przejazdy i tak dalej. Co panie na taki pomysł? Tak w ogóle, na razie ogólnie zapytam. Pani doktor.
8: Bardzo cieszę, że ktoś się pochyla nad sytuacją osób starszych, zwłaszcza samotnych, bo im żyje się najtrudniej. Proszę Państwa, gospodarstwa takie jednoosobowe osób w wieku emerytalnym

0: To jest około chyba 30% łącznej liczby tych gospodarstw, przy czym ich liczba wzrasta wraz z wiekiem gospodarza, właściwie gospodyni takiego gospodarstwa, bo jak wiadomo, panowie odchodzą wcześniej. Zostaje samotna kobieta, która w dodatku ma świadczenie przeciętnie niższe o 30% od emerytury mężczyzny, no bo takie są relacje. Więc na pewno tym osobom jest bardzo trudno, tym bardziej, że jak wskazują wszystkie wyniki badań, około 60-70% całego budżetu domowego, takiego jednoosobowego gospodarstwa, pochłaniają takie sztywne wydatki związane z opłatą za mieszkanie, za media, podstawowe leki, artykuły żywnościowe. A więc takiego funduszu na cokolwiek innego, na nie wiem, na wyjście do teatru, do kina, na kawę z przyjaciółką, pozostaje bardzo, bardzo niewiele. I na pewno wsparcie dla tych osób jest bardzo cenne, bo mogłoby im, jakby to powiedzieć, umożliwić takie bardziej aktywne funkcjonowanie w jakimś kręgu towarzyskim, nawiązanie relacji społecznych, no po prostu życie, pełnią życia na tyle, na ile jest to możliwe w samotności w naszym wieku.
1: No właśnie, zaraz jeszcze porozmawiamy o pewnych szczegółach. Ja tylko dodam, że ta petycja właśnie w sprawie tej karty małej rodziny wpłynęła do Sejmu z taką argumentacją, że chodzi przede wszystkim o osoby właśnie starsze, samotne. No i tutaj, które na przykład dzisiaj coś, żeby kupić taniej, to nie jest dla nich dostępne, bo kupują, to już trochę od siebie dodam, wielopaki, tak, po 12 sztuk mleka i 4 kostki masła, których ani nie są w stanie donieść do domu, ani nie są w stanie potem zjeść, więc potem je wyrzucają i w ten sposób wyrzucają swoje pieniądze, krótko mówiąc. No ale po prostu promocje nie są dzisiaj dla nich. No to gdyby takie rabaty, na przykład na małe kostki masła i małe chleby i jeszcze do tego z taką kartą były, to czy to by było dobrym pomysłem, czy taka karta jest dobrym pomysłem. Pani Marzena Rudnicka.
2: Dziękuję. Ja się cieszę, że powstała taka inicjatywa i to w dodatku jako petycja, bo to pokazuje, jak bardzo nam się zmienia rynek, czyli ten klient przeciętnie jest coraz starszy i patrząc na populację osób 60+, czyli te 10 milionów osób, to gdybyśmy odjęli dzieci, niemowlęta, czyli te osoby, które same sobie nie kupują i za siebie nie płacą, to praktycznie co trzeci klient w sklepach ma 60 lat i więcej. Więc rynek musi się zmienić. I teraz takie rozwiązania, myślę, że powinny w dużej części zaangażować też biznes, żeby on wyszedł naprzeciw, nawet właśnie w postaci takiego programu Karta Małej Rodziny, żeby on wyszedł naprzeciw tym podstawowym potrzebom jednoosobowych gospodarstw seniorskich. Czyli kwestia finansowa, tu wspomniane rabaty. Czyli jak mogę korzystać, żeby to nie były wielopaki, bo nawet jeżeli mówimy, tam w tej petycji były, prawda, zniżki na energię elektryczną, tak, opłaty komunalne, transport, za tym wszystkim stoją firmy komercyjne. Nawet jeżeli to są spółki Skarbu Państwa, to jednak to są firmy komercyjne. Więc teraz wprowadzamy po prostu rozwiązania jednak w ten styk z biznesem. Druga kwestia, my w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej od lat mówimy o tym, żeby właśnie biznes, producenci, projektanci opakowań zaczęli myśleć o jednoosobowych gospodarstwach w ogóle, prawda? W Polsce mamy, szacuje się, 15% jednoosobowych gospodarstw dorosłych. Tak jak w wielu miejscach na świecie są, nie wiem, na przykład jakieś majonezy, ketchupy i inne pakowane w takich woreczkach jak takie musy owocowe dla dzieci, czyli taka nieduże opakowanie, które można skonsumować zgodnie z datą ważności i które, co najważniejsze, nie jest ciężkie i nie kosztuje dużo. My w tej chwili prowadzimy badanie potrzeb właśnie pod tytułem Roboczym seniorom w zakupach i pod tytułem co jest dla ciebie najtrudniejsze podczas zakupów w związku z zakupami, no noszenie zakupów, wnoszenie do domu i noszenie generalnie. Więc tutaj taka karta, myślę, że powinna się skupić na kwestii finansowej, to taki program organizacyjny, czyli właśnie mniejsze opakowania, dostawa tego do domu. Dalej aktywności społeczne, czyli znowuż zniżki, zachęty, wejściówki od różnych organizacji kultury i innej, żeby ten senior też miał po co wyjść do ludzi. No i trzecia rzecz, to tutaj pewnie pani doktor Ostrowska też, mam nadzieję, ze mną się z tym zgodzi, że jednak ciągle ta edukacja, wspieranie, zwłaszcza tych samotnych seniorów, żeby nadążać za światem. Czyli mówimy kwestia cyfrowa, umiejętności

0: jakby oddzielania prawdy od nieprawdy. Coraz częściej to jest też wyzwaniem, czyli żeby ten poziom zagubienia był niższy niż jest w tej chwili i niż może być w przyszłości. Także ja bym to widziała holistycznie z mocnym zaangażowaniem biznesu.
1: Tak, tak, oczywiście, na pewno. Ja tutaj odniosę się do tego, co pani doskonale powiedziała o tej edukacji i o tej pewnej wiedzy, która jest potrzebna. Dlaczego o tym mówię? Bo dlatego, że ta karta, tak jak tutaj pani Marzena wspomniała, miałaby umożliwić właśnie korzystanie z takich ulg, jak na przykład tam rachunki za energię, transport czy leki. I tu coś, żeby nam nikt nie zarzucił, że trochę nie wiemy, w jakim świecie żyjemy. Dlatego, że w rozmaitych przepisach nawet uprawnienia rozmaitych rabatów, ulg w tym zakresie są. No przecież mamy tam bezpłatne leki, tańsze leki i przy rachunkach za energię to jest, prawda, i w transporcie bywają. Tylko właśnie słowo, myślę, bywają jest tu tutaj kluczowe. Dlatego, że mamy różne przepisy, w różnych miastach i miejscach różne zasady. Mamy różne wręcz karty, nawet karty seniora. Mamy i regionalne, i centralne. I ten senior, tak sobie myślę, już po prostu nie wie, gdzie którą kartę pokazać i co tak naprawdę wyjąć gdzieś, żeby z tego korzystać. I że być może właśnie ta karta, na wzór tej karty dużej rodziny, która jest jedna, i tak samo tutaj też byłaby jedna, było to by to obowiązujące centralnie, pani doktor. Ja myślę, że takie uporządkowanie jest ważne dla seniora.
2: Więc właśnie ja też bym chciała to troszeczkę uporządkować. Po pierwsze, może króciutko powiem, z jakich ulg seniorzy w tej chwili, przynajmniej pewne grupy seniorów, korzystają na mocy przepisów ogólnie obowiązujących. Nie będę już rozwodziła się, ale proszę państwa, od lipca ubiegłego roku weszła w życie renta wdowia. Powiem, że na dzień dzisiejszy blisko 1 500 000 starszych osób samotnych, przede wszystkim kobiet, bo 80% to są kobiety, korzysta z tego dodatkowego świadczenia.
1: No ale to jest świadczenie do ręki, nie ulga.
2: To jest świadczenie do ręki, no ale jest to wspomożenie na pewno bardzo wyraźne tej grupy osób. Teraz tak, w latach ubiegłych grupy seniorów te o niższych dochodach korzystały z bonu energetycznego.
1: No właśnie.
2: Bon, że tak powiem, w tym roku nie funkcjonuje, natomiast od marca 2026 roku mamy ryczałt energetyczny. To jest pomoc dla osób starszych, również samotnych, natomiast bardzo ograniczona, bo to jest tylko do kombatantów, osób represjonowanych, ewentualnie ich rodzin. Drugie świadczenie, bon ciepłowniczy. Obowiązujący praktycznie od listopada ubiegłego roku. To jest takie dość skomplikowane, bo on, tak mówiąc, po prostu dotyczy osób mieszkających w budynkach takich wielorodzinnych, które płacą określoną kwotę za świadczenie i tutaj jest ograniczenie dochodowe. To znaczy przy dochodzie do 3200 w gospodarstwie jednoosobowym i 2450 zł w gospodarstwie wieloosobowym przysługuje taki bon ciepłowniczy i wynosi on można uzyskać od 500 do 1700 zł w zależności od konkretnej sytuacji.
1: Ale tutaj coś dodam, że on właśnie na przykład w jednych miastach jest, czy miejscowościach jest, a w innych nie ma, bo to zależy od tego, po jakiej cenie zakład energetyczny dostarcza energię w danym miejscu.
2: Tak. Więc... No ale to tam, gdzie jest niższa ta cena, no to po prostu to jakby to nie obejrzy. To jest to, co oczywiście wspomnę jeszcze, dodatek pielęgnacyjny. 367 zł w tej chwili po waloryzacji jest kierowany do wszystkich osób starszych w wieku powyżej 75 lat, bez względu na kwestię dochodową, sytuację rodzinną i tak dalej. Są tam jeszcze takie szczególne świadczenia, na przykład świadczenie ratownicze. No jest trzynastka adresowana do wszystkich. Jest 14. emerytura do osób o nieprzekraczających pewnego poziomu dochodów. Leki. Są leki ulgowe czy bezpłatne dla osób powyżej 60 roku życia. I proszę państwa, ja wiem, że tych leków jest mało, że często te najdroższe nie są objęte. Tym niemniej na liście leków jest ponad 4000 pozycji i dla wielu osób starszych jednak przy zakupie tych najczęściej używanych, najczęściej potrzebnych w starszym wieku, no jest to pewna ulga. Zniżka na PKP. Akurat znam to, że tak powiem, bardzo z bliska, bo między innymi w placówkach mojego stowarzyszenia, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, wydawane są tak zwane wkładki umożliwiające ulgowe przejazdy PKP. To są takie centralne rozwiązania. Mhm. Natomiast...
1: Są też lokalne.
2: Są karty seniora uprawniające do różnych świadczeń. Wiele instytucji kulturalnych, nawet bez jakichś takich ogólnego hasła, prawda, czy

0: odgórnych poleceń wprowadza ulgowe bilety dla osób starszych. Wprowadza bezpłatne wejścia w określone dni tygodnia czy miesiąca. Więc myślę, że ten system funkcjonuje, choć być może nie jest tak...
1: Tylko właśnie może on jest rozproszony.
0: Jest troszeczkę rozproszony. I być może senior, seniorka, zwłaszcza ta samotna, zwłaszcza ta starsza, może już nie bardzo korzystająca z internetu, nie zawsze
1: nie
0: chyba jest
1: czego.
0: W stanie
1: tak, mam takie
0: dowiedzieć
1: doświadczenia,
0: się
1: wiem, że nie
0: tak,
1: wie.
0: Z czego mogłaby korzystać. Więc to jest taki postulat generalny, żeby można nie tyle mnożyć te ulgi, ile stworzyć jakiś katalog obowiązujących ulg, tak aby to rzeczywiście dotarło
1: dlatego
0: do wszystkich.
1: Dlatego tak podkreślam, że może taka karta byłaby jednym i w jej ramach, jakbyśmy ją nie nazwali, ale po prostu chodzi o to, że może w ramach czegoś jednego, ale tam jest jeszcze inny pomysł. Ja myślę, że taki bardzo ciekawy i też o tym się nieraz już mówiło i też pani doktor nawet o tym nieraz mówiła, bo chodzi o to, żeby na przykład tam były jeszcze w ramach tego jakieś ulgi na przykład na usługi remontowe, właśnie o czym mówiła pani Marzena Rudnicka, na dostawę do domu, bo ktoś, można powiedzieć, że ktoś nam przyniesie zakupy, ale jeśli ten ktoś się nie znajdzie, a często się nie znajduje, to chodziłoby o to, żeby może sklep na przykład seniorowi dostarczył towar do domu, no po prostu.
0: To są pomysły, które już wielokrotnie rzeczywiście były podnoszone. Po pierwsze ta złota rączka. To nie jest tylko kwestia ceny, ale to jest kwestia tego, że...
1: Znalezienia
0: tej złotej rączki, wpuszczenia do domu przez samotną, starszą panią na przykład, zupełnie nieznanego fachowca. No przepraszam, no słyszymy o oszustwach, o napaściach na osoby starsze. W związku z tym to nie tylko jest kwestia, że jestem bezradna, jak coś mi się w mieszkaniu zepsuje, ale trochę się boję wezwać nieznanego fachowca. Stąd apel o tą złotą rączkę, która no byłaby jakoś, powiedziałabym tak, autoryzowana na przykład przez władze gminy, władze samorządowe, a zatem taki fachowiec no byłby człowiekiem zaufanym, którego można by wpuścić do domu. Myślę, że nawet ta kwestia zaufania to jest tutaj co najmniej równie ważna jak kwestia opłaty za takie usługi. Ale oczywiście jest to ważne. Taksówka dla seniora, zakupy. No bardzo na przykład taka inicjatywa, która jakoś u nas ciągle chyba nie może się przyjąć. Zakupy z seniorem, to znaczy, żeby senior mógł z towarzyszącą mu osobą zrobić zakupy. Powtarzam, nie przyniesienie mu do domu, tylko on zachowuje sprawczość. On sam jest w sklepie, wybiera towary. Proszę państwa, to jest ważne dla starszej osoby. Ale jednocześnie ktoś mu pomaga. Ktoś mu pomaga przynieść, ktoś stoi przy kasie, żeby tam, nie wiem, nie pomylił się płacąc za
1: towary. Ja znam takie miejsca, gdzie takie programy były, ale się skończyły.
0: No więc właśnie. To są programy, które
1: seniorzy
0: są w wielu krajach jest to stosowane i jest to naprawdę bardzo fajne, bo mówię, łączy takie poczucie zaufania, bezpieczeństwa z jednoczesnym tym, ja jestem sprawcza, to ja dokonuję zakupów, wybieram towar, a nie po prostu wypisuję na karteczce, co potrzebuję i czekam grzecznie, aż mi to dowiozą. Więc to pozwala też chyba osobom starszym zachować no, takie poczucie jeszcze swojej jakby aktywności życiowej.
1: Mm-hmm. Pani Marzena, ja tak sobie, bo ja powiedziałam o tych usługach dowozu i transportu, na przykład mając na myśli, trochę przyznam, że jednak to, że ufam, że seniorzy są coraz bardziej ucyfrowieni, że może trochę by kupowali przez internet te rzeczy sobie, które potem zostałyby im dostarczone. To w ogóle realne firmy byłyby tym zainteresowane, żeby właśnie takimi usługami się zająć?
2: No właśnie. To wygląda tak, że wiele sieci, na przykład spożywczych, ma taką funkcję dowozu zakupów, że nawet można sobie zrobić na miejscu, a sklep dowiezie, prawda, albo zamówić przez internet. Tylko jak ostatnio dowiedziałam się od jednej z popularnych sieci, że taką usługę ma, to zadałam pytanie, i kto o tym wie? Ponieważ nie ma właśnie tej edukacji, która by pomogła nauczyć się osobom starszym, które nie są w tym takim biegłe, jak taką usługę zamówić, albo dla osób, które nie mają internetu, jak zamówić przez telefon taką usługę. My musimy gdzieś myśleć o takich pomostowych rozwiązaniach, bo nie wszyscy seniorzy tak sprawnie przeskoczą do aplikacji, internetu, będą sobie wszystko zamawiały przez internet. To jest wyzwanie. I teraz wracając do tej scentralizowanej, pani redaktor, karty ogólnopolskiej, która by pozbierała te wszystkie, jest to super, świetny pomysł, tylko że znowu informacja, skąd senior będzie wiedział, co się pod tą kartą kryje, czyli albo trzeba będzie postawić infolinię, gdzie on zadzwoni i się dowie, czyli na przykład, czy ja tutaj mam kartę złotą rączkę, czy nie, czy on będzie dostawał jakąś papierową komunikację, no bo znowuż, najprościej by było zrobić stronę internetową, wykaz, wyszukiwarkę, on sobie wchodzi, sprawdza, nawet ma geolokalizację, gdzie taka usługa jest obok jego miejsca zamieszkania, tylko nie wszyscy seniorzy to zrobią.
1: Wymyśliłam ad hoc, a jakby tak osoba, która dostaje

0: emeryturę, dostawało od razu taką kartę z jedną stroną wydruku, czy dwiema, no zależy ile by tego było, wydrukowanych informacji, z czego może korzystać jako nowo nabyty emeryt, że tak powiem. Nie wie pani doktor Kiwa, że to się nie uda.
1: No, bo nie bardzo to na tutaj rolę ZUS-u.
2: Bo to są lokalne rozwiązania, często typu dostęp do kultury i innej. To są różne teatry przecież pojedyncze w kraju, więc tego się tworzy. Jak wejdziemy na wykaz chociażby pod ogólnopolską kartą seniora, to widzimy, ile tysięcy tych pozycji jest. Aha. To wyszukiwanie nawet w internecie tam i generalnie nie jest już takie proste. Więc dostęp z wiedzą i informacją no, w wielu działaniach w grupie seniorskiej jest bardzo trudny. Więc tutaj by trzeba było się zastanowić nad wyzwaniem, jak informować skutecznie, że karta jest, bo w Polsce w ogóle istnieje, że pani doktor Ostrowska wymieniła szereg bardzo, tak, bardzo fajnych inicjatyw. Tego jest mnóstwo, tylko kto o tym wie, prawda? Czyli jak uspójnić informacje? Czyli najpierw zróbmy porządek z tym, co już mamy, postarajmy się zastanowić, jak dotrzeć z tą wiedzą do seniorów i trzeba wtedy może uspójnić albo uzupełnić o to, czego nie ma. Bo przecież ta złota rączka to też jest usługa, która od lat funkcjonuje. Ale ona oczywiście, mówię, na znowu...
1: Niektórych gminach.
0: Ale to jest rzadkie. To jest niestety rzadkie.
2: Kupować sobie przy dostawie prądu czy przy ubezpieczeniach taką dodatkową opłatę, złotą rączkę.
0: No to tak.
2: I wtedy ta firma wysyła zaufanego swojego pracownika, który ma umowę, nie jest to osoba anonimowa. To jest oczywiście usługa dodatkowo płatna, niedużo, ale jest. I to funkcjonuje na rynku i wiem, że właśnie ci klienci 60+ tutaj w dużej części korzystają z takich rozwiązać, ale znowuż wielu pewnie nie wie. No bo
0: znaczy ja tutaj coś dodam, bo jeżeli zmieniają na przykład, jeżeli zmieniają dostawcę, tak, takiej energii, albo no coś tam się takiego dzieje, że ona się na przykład zmienia i przysyła ktoś taką informację, to się taki starszy klient dowie. Ale jeśli on od lat już ma tego samego dostawcę, w ogóle tego nie zmienia i chce mieć z tym święty spokój, mówiąc najkrócej, no to on tego nie wie, po prostu.
2: Tak. No właśnie o tym chodzi, że nawet firmy, które mogłyby mieć w tym interes komercyjny, żeby taką dodatkową usługę sprzedać, mają bardzo młodych sprzedawców, którzy nie wyobrażają sobie, że to może być tak bardzo potrzebne temu starszemu człowiekowi, więc tego nie tłumaczą w taki sposób, nie oferują i tak naprawdę są w wielu firmach bardzo fajne, prawie uśpione funkcje dodatkowe, niektóre nawet towarzyszące nieodpłatnie, o których nie są informowani starsi klienci. I to jest też to trzeba by było usprawnić, więc myślę, że zróbmy najpierw tutaj dużo jakby porządku w tym, co jest, żeby ta karta miała dobry sens.
0: Dobrze, pani doktor tu chciała coś dodać.
1: Tak, to ja bym chciała tak troszkę skonkretyzować, bo oczywiście tutaj Marzena ma rację, że jeśli o czymś nie wiemy, to z tego nie skorzystamy. A co więcej, ten brak wiedzy będzie szczególnie dokuczliwy właśnie dla tych osób najstarszych, tym, dla których różne formy pomocy byłyby potrzebne. No ale tak, mamy władze samorządowe, mamy rady seniorów, które z założenia powinny wyrażać opinię społeczności
0: mamy
1: osób starszych.
0: Mamy pełnomocników do spraw polityki senioralnej.
1: Więc być może to powinny być źródła informacji. Bo ja sobie wyobrażam, że na przykład gdzie chodzi najczęściej starsza osoba, jak już wychodzi z domu? Przychodnia lekarska, urząd gminy, bo tam załatwia różne sprawy. Może tam powinna wisieć taka informacja.
0: Seniorko, spółdzielni mieszkaniowej opłacić mieszkanie.
1: Seniorko, seniorze, możesz korzystać z takich w naszej konkretnej gminie tutaj teraz. Bo mówię, to są rzeczywiście różne rozwiązania. Trudno tu o jakiś taki bardzo jeden lokalny informator, bo mówię, tych rozwiązań jest dużo. Są one zróżnicowane lokalnie, terytorialnie, branżowo. Natomiast może w miastach taka informacja na klatce schodowej. Wisi tam ileś różnych informacji, prawda, na każdej klatce schodowej w naszych domach.
0: No to spółdzielnie musiałyby to zresztą, czy wspólnoty zorganizować.
1: Może wspólnoty, w których przecież ci ludzie starsi żyją w ramach tej wspólnoty. Może wspólnoty właśnie zauważyłyby te osoby starsze. Oni już ostatnio mówią około 30-40%, a w niektórych osiedlach 40% mieszkańców. I do nich zaadresować taką informację, bardzo konkretną. Z czego tu i teraz możecie państwo korzystać? Zapraszamy. No wyobrażam sobie, że w ten sposób można by próbować dotrzeć do, może nie do wszystkich, ale do znacznej grupy osób starszych.
0: To ja powiem, że tutaj coś, co powiedziała pani Marzena Rudnicka, wydaje mi się też ma niestety zastosowanie, kiedy powiedziała o tych młodych osobach, które gdzieś tam są w działach promocji i tak dalej firm, to tak samo trochę jest w tych wspólnotach i spółdzielniach. Tam pracują ludzie młodsi niż seniorzy, no siłą rzeczy, tak? Nawet jeśli nie dużo młodsi i często nie dostrzegają po prostu tych potrzeb, no zwyczajnie.
1: No słaba pociecha, że za parę, paradaście lat oni też to zrozumieją. rozumieją, ale że, rzeczywiście w tej chwili...
0: Wtedy może nie będą zarządzać.
1: W tej chwili często jest tak, że znajomość takich...

0: drobnych potrzeb osób starszych, drobnych, ale których zaspokojenie mogłoby naprawdę mocno i poprawić, usprawnić ich życie, nie jest dostrzegane.
1: A to muszę coś dopytać. Pani doktor, skoro już tak pani powiedziała, że potrzeby, rozmawiamy tak o tych wspólnotach i spółdzielniach, to jak pani myśli, nie powinno być tak, że na przykład senior, ja nie wiem w ramach czego tego zrobić, to zrobić, czy jakieś karty, czy jakiegoś, nie wiem, zarządzania, trudno mi powiedzieć, ale na przykład senior to powinien płacić mniej za wywóz śmieci, mniej może za na przykład sprzątanie, nie tak zwanej klatki schodowej, za korzystanie z takich częściek wspólnych, bo on nie zabrudzi tak samo klatki schodowej sam jeden, jak pięcioosobowa rodzina. On nie będzie wynosił tyle śmieci, co pięcioosobowa rodzina. On nie będzie raczej stawiał, czy porzucał roweru na placu gdzieś tam, tym wspólnym, prawda, i tak dalej. No, czy nie powinno być to jakoś uwzględnione?
0: To znaczy, o ile ja wiem, to sprawa
1: płaci się od metrażu za wszystko.
0: Nie wszystko, bo w wielu wspólnotach mieszkaniowych, na przykład w mojej, płaci się od liczby osób mieszkających. A zatem osoba samotna płaci z natury rzeczy.
1: A u mnie od metrażu za wywóz śmieci każdy 86 zł, czy sześcioosobowa rodzina, czy jeden.
0: Jest to chyba zróżnicowane. Natomiast, no, proszę państwa, ja jestem za tym, żeby wprowadzić oczywiście jak najwięcej ulg dla osób starszych, co chyba jest zrozumiałe, dlatego że się tym zajmuję, dlatego że sama jestem osobą starszą. Tylko proszę wybaczyć, coś muszę powiedzieć tutaj jednak jako ekonomista. Bo jakby ideą tej bardzo zresztą cennej i ciekawej petycji jest, że to będzie bezkosztowo, to odciąży budżet państwa. Proszę państwa, nie ma bezdarnych lunchów bezkosztowych. Jeśli ktoś zapłaci mniej, to ktoś inny zapłaci więcej. Więc miejmy też świadomość, jakie są
1: tutaj... No w przypadku tych śmieci byłoby to jednak sprawiedliwe, przepraszam.
0: Byłoby to sprawiedliwe, więc to jest kwestia, jak jest to rozliczane, że nie metraż. Na przykład, a liczba osób niezamieszkujących, bo raczej od liczby mieszkańców wynika liczba, czy nie wiem, pojemność śmieci, czy jak tam to jeszcze...
1: Jeżdżenie windą, no.
0: Tak, więc na pewno trzeba by to uwzględnić. I z mojej wiedzy niektóre wspólnoty mieszkaniowe taką formułę stosują.
1: No to ja powiem, że nie stosują też, więc są już różne. Ale to dobrze, to teraz jeszcze chciałam do jednej rzeczy, to może być jakiś postulat, ale myślę, że to już jest taki quasi-polityczny, ja bym powiedziała wręcz postulat chyba, a na pewno gospodarczy, no, w szerokim zasięgu. Pani Marzeno, pani jeszcze powiedziała o usługach edukacyjnych. Ja tak sobie myślę, bo oczywiście do takiej karty bym jeszcze dodała jakieś rabaty na korzystanie, nie wiem, siłowni, z basenów, z jakichś takich placówek sportowych, to myślę, że na pewno, ale chodzi mi o tę edukację. Na przykład, może też w ramach jakiegoś takiego, no też chcę powiedzieć karty, bo nie wiem jak to nazwać, ale na przykład, żeby seniora ktoś nauczył, jak kupić bilet na pociąg, bo już jest tylko na przykład w takiej formie, że może to zrobić w aplikacji telefonicznej. On nie jeździ pociągiem, bo nie wie, jak to sobie zorganizować. Albo na przykład kupuje bilet na tak zwane busy, też często seniorzy jeżdżą na mniejsze odległości. Też można to zrobić tylko w takiej formie. Jak nie zrobi rodzina, to nie wie, jak to zrobić, żeby ten bilet mieć. Ale są inne jeszcze rzeczy, na przykład w telefon, który powszechnie korzystają. Coś się dzieje, trzeba coś ustawić, coś zablokować, nie wiem, telewizor. Kanały się pozmieniają, tego nie potrafi sam zrobić. Gdyby właśnie ktoś mu w tym pomógł, ja się tak zastanawiam w ogóle, czy jak pójdzie do salonu na przykład takiego telefonii komórkowej, czy to tam mu odpowiednio wytłumaczy ten, jednak umówmy się, bardzo młody personel, który zwykle tam pracuje, jak coś zrobić, jak coś ustawić. Pani Marzena, jak
2: to jest? To jest rozwiązanie bardzo proste i można to zrobić niezwykle prosto, bezkosztowo dla budżetu państwa. Ja w ogóle bardzo dziękuję za ten głos ekonomistki o tym, że kołderka finansów publicznych już jest za krótka, a jeśli będziemy tak wszystko układać na tak naprawdę naszych podatkach, wyjętych z naszych kieszeni, no to obciążenie fiskalne młodych za chwilę i przedsiębiorców będzie tak wysokie, że to się odbije na gospodarce, więc szukajmy rozwiązań, które się opierają jednak na rozwiązaniach takiej partycypacji biznesu, partycypacji społecznej. I o tym chciałam powiedzieć. Jeżeli byłyby regulacje, które w bardziej twardy sposób nakładały, tak jak ustawa o dostępności powodowała, że firmy, te duże firmy w tej chwili komercyjne muszą, czy chcą, czy nie, muszą dostosować się do wymogów ustawy, aby być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Gdyby analogiczny akt pojawił się, który będzie nakładał obowiązek społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez edukację osób, które mogą nie umieć korzystać z danej usługi, to w tym momencie byłby to wymóg, czyli jeżeli bank wprowadza bezkasowe oddziały, to ma obowiązek przeprowadzić na przykład tyle i tyle zajęć edukacyjnych online, tyle i tyle w terenie i dać na przykład opiekuna takiej osoby.
1: Jasne.

0: rozumiem, że tak samo miało być z tą telefonią, czy ze wszystkim innym. Drogie panie, to tym postulatem skończymy. Bo się zorientowałam, że nasz czas nie z gumy i już definitywnie upłynął, a my pewnie byśmy jeszcze kilka postulatów tutaj wymyśliły. No ale myślę, że możemy podsumować, że dobrze, że takie inicjatywy się pojawiają, że ktoś zauważa po prostu te szczególne potrzeby osób starszych. Dziękuję paniom uprzejmie. Marzena Rudnicka, prezes Silver Happy, dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, były naszymi gośćmi. Dziękuję paniom.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
0: Dziękuję i zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora.
3: Reklama. Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: I teraz patrz, najpierw kozłujesz, potem podajesz.
7: Tak?
6: Dokładnie tak.
7: Jej, udało się, widzisz?
6: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Za 25 minut będzie godzina 10.
1: Komentarz.
2: W niedzielne przedpołudnie połączył się z nami pan profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: O sprawach międzynarodowych porozmawiajmy. 100 dni minęło od początku wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Miało się zakończyć, to miała być kwestia kilku dni, jeśli nie kilkudziesięciu godzin, tak słyszeliśmy od głównie Amerykanów, od amerykańskiego prezydenta. Tymczasem 100 dni mija dzisiaj właśnie. Jaki jest bilans tej wojny z pana perspektywy?
3: To bilans w różnych obszarach można liczyć, bo jest bilans ekonomiczny, militarny, polityczny, wizerunkowy. Ten ostatni jest jednym z kluczowych przecież. Wydaje mi się, że na wszystkich polach Amerykanie tę wojnę przegrywają. Oczywiście militarnie moglibyśmy tutaj się zastanawiać, tak? No bo rzeczywiście zniszczyli część infrastruktury irańskiej, no ale czytamy, że Iran już odtworzył tę liczbę pocisków, czy nie wiem, czy zbliżoną, którą miał. Podobnie bardzo szybko nadrabia drony. Oczywiście infrastruktura, która została zniszczona, jest zniszczona, no ale w wojnie generalnie nie chodzi o to, żeby coś zniszczyć, tylko żeby osiągnąć cele polityczne, tak jak uczył nas i Clausewitz, i Liddell-Hart, i wielu innych takich teoretyków wojskowości. Zawsze chodzi o cele polityczne. Cele militarne są tylko pośrednie. Natomiast tutaj no, te cele polityczne zupełnie się Amerykanom rozjechały, ale za cele polityczne, pamiętajmy, za cele wojskowe odpowiada wojsko, za cele polityczne odpowiadają politycy. To oni powinni tak wykorzystywać wojsko, żeby osiągnąć cele polityczne, które będą korzystne dla ich państwa. A więc widzimy, wojsko zrealizowało swoje zadanie, wykonało wszystkie zadania, które zostały powierzone, zniszczyli te cele, które wskazano, natomiast politycy w żaden sposób tego w cudzysłowie wielkim zwycięstwa nie potrafili wykorzystać. Przypomina nam to troszeczkę sytuację w Iraku, ale oczywiście jest tutaj bardzo wiele też różnic. Natomiast ta retoryka Trumpa zakończyła, uderzymy tak mocno opowiadania, która kiedy
2: koniec cywilizacji, prawda? Pamiętamy.
3: Wybucha, ale też, no to też, ale mnie szczególnie uderzyło jako wojskowego byłego ten zachwyt nad tym, jak wybuchają pociski, jak fajnie wystrzeliwać i jak one pięknie wybuchają tam w Iranie. No a za każdym takim pociskiem są ludzie zabici, są ludzie cierpiący, okaleczeni.

0: jakby, no to jest przerażające dla mnie osobiście, że Donald Trump tego nie łączy sobie w głowie, że dla niego te pięknie wybuchające pociski są takim fajerwerkiem jak na Sylwestra, a nie ma w tym zrozumienia, czym jest wojna tak naprawdę. Wojna to jest samo zło, to są cierpienia. Natomiast my też troszeczkę komentujemy tę wojnę, ona jest odległa terytorialnie od nas i troszeczkę jak zawody sportowe, a tak naprawdę no to są rzeczywiście cierpienia bardzo wielu ludzi. To są też procesy polityczne, które w Iranie zachodzą i które są bardzo niekorzystne i dla Amerykanów, i dla regionu. Więc no, korzyści żadnych tu nie widzę. Natomiast no, jak zawsze, Trump wszystko przykrywa retoryką, PR-em, propagandą, opowieściami o tym, że wygrał, tylko Iran jeszcze tego nie zrozumiał. No, to są takie rzeczy, które ja nie wiem, czy ktokolwiek jakkolwiek wyedukowany jest w stanie przyjąć, że wygraliśmy, ale przeciwnik tego nie rozumie i się nie chce poddać. No przecież to nie wiem, w bajkach są mądrzejsze sformułowania. No więc to jest martwiące, że prezydent największej potęgi świata wypowiada się w taki sposób i tak realizuje swoją politykę.
1: I tutaj mówimy o tym bilansie wizerunkowym, bo mówiąc te słowa, tak, prezydent Trump pracuje nie tylko na swój wizerunek, ale także na wizerunek kraju Stanów Zjednoczonych.
0: Zachodu. I całego Zachodu. Całego Zachodu. Niestety my jesteśmy też przez pryzmat Ameryki postrzegani. Ja bardzo często się z tym spotykałem w Syrii, w Izraelu, czy w Iraku, czy w Egipcie, w Tunezji. To, co robią Amerykanie, co robią Brytyjczycy, Francuzi, co my robimy, to wszystko jest nazywane Zachód. I nie ma rozdzielenia, że ci to byli kolonistami, a ci nie byli. To jest Zachód i to buduje nasz wizerunek wszystkich na niestety to, co jak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, obuduje najgorszy obraz Zachodu, jaki tylko można sobie wyobrazić, czyli agresywny, prowadzący wojny, bombardujący z uśmiechem, mówiący o 160 dziewczynkach. Mogę to brać na siebie, nie ma problemu. To jest najgorszy obraz Zachodu, gorszy nawet niż ten z czasów kolonialnych.
1: Panie profesorze, rozpoczynając tę wojnę, Izrael i Stany Zjednoczone nie doceniły przeciwnika?
0: No oczywiście, że tak, ale nie Stany Zjednoczone, bo Pentagon, wielu w Departamencie Obrony, ludzie wiedzieli, co to Iran, tak? Wiedzieli, jak wygląda potencjał Iranu, że to jest duże państwo, że góry i tak dalej. Cieśnina Ormuz przecież, o której Trump mówił, że nikt nie wiedział, że oni będą te cieśniny blokować. Wszyscy to wiedzieli i w Polsce to wiedzieli i w Stanach to wiedzieli. To nie Stany Zjednoczone nie wiedziały, tylko nie wiedział tego prezydent i jego doradcy, którzy go cały czas poklepują, no nie poklepują po plecach, ale cały czas go chwalą i mówią, że wszystkie jego decyzje są wspaniałe. Czytaliśmy już, jak wyglądał proces decyzyjny. Więc były głosy przeciwne, tylko głosy przeciwne w tej chwili u Trumpa wyglądają tak, że no dobrze, zastanówmy się, tak? To nie są głosy, nie powinniśmy, źle, Iran jest innym państwem niż, nie wiem, Irak, tylko to są takie głosy, zastanówmy się, przemyślmy to, a Trump to odbiera i zgoda. On ma swój specyficzny świat w głowie i niestety ten proces decyzyjny no, nie wyglądał tak, jak powinien. Ja uczę o tych procesach decyzyjnych studentów i to są naprawdę bardzo wiele problemów. Jakby wszystkie problemy, jakie znamy w teorii, tutaj są popełniane, te błędy procesu decyzyjnego, więc no, nie jest to dobrze, jeżeli mamy taki proces, w którym no, wszyscy mówią to, co ich prezydent chce usłyszeć. Tutaj no to no nie buduje dobrych decyzji.
1: Panie profesorze, Stany Zjednoczone bardziej tę wojnę przegrywają, czy Iran bardziej ją wygrywa? Pytam również o ten potencjał przeciwnika niedocenianego przez amerykańskich liderów.
0: Znaczy, jakby no, w takiej optyce to ja uważam, że Stany przegrywają, bo Iran jakby robi to samo cały czas, tak? Tak jak przed wojną. Mieli drony, mieli rakiety, mówili, że będą... Wszystko, co zrobili, to zapowiadali, że zrobią, włącznie z blokadą Ormuz. No i w tej chwili jesteśmy jakby w tym samym miejscu, tylko blokada Ormuz. Jest, no, zmieniła się osoba na stanowisku lidera, ale tak naprawdę to nic nie zmienia. Tyle, że ten człowiek jest jeszcze bardziej jakby pochratany tą rzeczywistością, bo zabito mu rodzinę. Jak Trump mówi, że to taki wspaniały człowiek, z którym on na pewno się dogada, no to mam wątpliwości. Więc jakby nie zmieniło się nic geopolitycznie. Oczywiście w Iranie zmieniło się wiele, bo resztki tej

0: opozycji, która tam była, zostały zduszone. Kurdowie zostali kompletnie skompromitowani przez Trumpa. Pamiętamy, na początku wojny zapowiadał, Departament Obrony zapowiadał oficjalnie, że zbroi Kurdów w Iranie. No przecież to jest zbrodnia na ludziach. To jest jakby powiedzenie reżimowi, tak, oni są z nami, tam jest CIA, oni mają od nas broń. No zabijcie ich, tak? No bo żadnego wsparcia poza tą bronią nie dostali. Więc to, co robi ta administracja, jest katastrofalne. I ja nie mam żadnych słów usprawiedliwienia. Tutaj nie ma niczego dobrego w działaniach tej administracji. A jedyne, co jest dobre, to rzeczywiście, że my się bardziej zbroimy. Okej. Ale to jest raczej skutek uboczny tego, co się dzieje chyba.
1: Wspomniał pan Cieśniny Ormus. Rzeczywiście to miejsce, ta nazwa odmieniana w ciągu tych 100 dni przez wszystkie przypadki, bo ta blokada Cieśniny Ormus wpłynęła nie tylko na to, co gospodarczo dzieje się w Stanach Zjednoczonych, po tamtej stronie oceanu, ale przecież my wszyscy na co dzień borykamy się ze skutkami gospodarczymi tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Ta blokada to również bardzo poważny test relacji transatlantyckich i ta wojna to również bardzo poważny test tych relacji. Pamiętamy te oczekiwania prezydenta Trumpa, żeby kraje europejskie, sojusznicy Stanów Zjednoczonych w NATO włączyły się w te akcje, udostępniając swoją infrastrukturę tak, żeby Stany Zjednoczone mogły tę swoją wojnę, tę inwazję spokojnie prowadzić bez echa. Wiemy, co się działo później. NATO wychodzi po tej wojnie znacznie osłabione.
0: No tak, tylko moim zdaniem to nie jest tak, że przez to, że Europa nie pomogła, to w tej chwili ona osłabia NATO. Od samego początku był bardzo sceptyczny wobec NATO. Od samego początku on wielokrotnie mówił, że NATO mu nie jest do niczego potrzebne, że Ameryka jest tak potężna, że NATO nic tu nie może już dodać, więc nie ma sensu utrzymywać. Więc on powtarzał takie rzeczy na różne sposoby, wielokrotnie, tylko w Polsce wielu nie chciało tego słyszeć. Mówią, nie, on tylko tak, albo często taki slogan, słuchajcie, co mówi, tylko słuchaj, patrzcie, co robi. Nie, on miał swoją politykę, w której Stany, America first, tak? America great again. Musimy my te hasła rozumieć literalnie, a nie sobie robić przenośnie, że tam gdzieś jest Ameryka plus Polska na przykład. Nic takiego tam nie ma. To jest tylko Ameryka. Jest Ameryka jedyną wyspą na świecie. Oczywiście chcą przejmować terytoria. Natomiast to, co się stało teraz, to jest tylko pretekst do tego, żeby realizować dalej to osłabianie NATO. Chociaż z drugiej strony to, co się stało, być może bardziej też uświadomiło, że jednak NATO jest przydatne, więc też trochę osłabły te głosy, chociaż widzimy wycofywanie wojsk z Europy, ale jednocześnie trochę mniej jest to o tym wychodzeniu z NATO. Kongres też jest przeciwny, republikanie, wielu republikanów jest przeciwny. No to jest, wiele czynników się składa na to, co się dzieje. Natomiast nie uważam, to jest retoryka, tak? Zdradzili nas, zostawili nas, więc my za karę tak osłabiamy NATO. To jest tylko retoryka, ale tak naprawdę wcześniej takie decyzje były, tylko chodzi o przekonywanie społeczeństwa, przekonywanie Amerykanów do tego, że to NATO jest niepotrzebne, że ta Europa to zdrada i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest polityka realizowana jakby cały czas przez Trumpa. On, tak jak mówił, no Ameryka great again, Ameryka first. To są hasła, które musimy literalnie rozumieć.
1: Panie profesorze, a jak ta wojna zmieniła relacje amerykańsko-izraelskie i również Amerykanów i Stanów Zjednoczonych z państwami regionu? Najpierw o Izraelu porozmawiajmy, dlatego że na początku rzeczywiście wyglądało to tak, jakby to Izrael postawił Stany Zjednoczone i Donalda Trumpa przed faktem dokonanym. Później szli ramię w ramię przeciwko Iranowi, a teraz ostatnio portal Axios pisze o tej bardzo ostrej rozmowie prezydenta Trumpa z Benjaminem Netanyahu, izraelskim premierem. Dużo słów, nie wszystkie cenzuralne, padły w tej rozmowie. To mogłoby świadczyć o tym, że no, z jednej strony gorąco, ale z drugiej strony temperatura tych relacji amerykańsko-izraelskich chłodniejsza niż jeszcze 100 dni temu.
0: Tak, no to jest oczywiście bardzo dobre pytanie, bo to rzeczywiście jest problem. To jest też proces, który bardzo się zmienia i to ja bym nawet nie nazwał tych relacji amerykańsko-izraelskimi, tylko rzeczywiście Trumpa z Netanyahu, bo on bardzo wyraźnie się
1: opowiada. Personalizacja tej polityki międzynarodowej, to także znak
0: tak
1: szczególny.
0: Bo Trump bardzo wyraźnie się wypowiada przeciwko wielu instytucjom izraelskim, które mają jakiekolwiek uwagi do

będzie miał na ten, znaczy to już też w czasie przeszłym powinienem mówić, bo to się też zmienia. Natomiast rzeczywiście no, ta polityka amerykańska była tak bardzo tutaj no, podporządkowana jakby celom izraelskim, no bo sam Trump ani Hexet nie potrafili i Rubio przecież nie potrafili wskazać celów politycznych w Iranie. Oni cały czas powtarzali o celach militarnych.

0: tam takie spolegliwe wobec Netanyahu Trumpa, który mówił, że nie wiem, rozwiąże sąd najwyższy w Izraelu, jeżeli ten będzie dalej oskarżał Netanyahu. To jest takie absurdalne zupełnie rzeczy. Potem mówił, że on sam by mógł zostać premierem Izraela, bo tak go kochają Izraelczycy. No, mnóstwo dziwnych, takich, znaczy dziwnych, no wypowiedzi, które pokazują właśnie tą relację, ale pamiętajmy, że w Stanach zbliżają się też wybory. Ta polityka proizraelska była taka jednostronna, stuprocentowa, była bardzo, bardzo mocno krytykowana w Stanach Zjednoczonych, które są proizraelskie, ale takie wspieranie Netanyahu w jego wojnach, no to jest w kręgach MAGA bardzo niepopularne. Wydaje mi się, że to upublicznienie tej rozmowy było nie tylko celowe, co jest oczywiste dla mnie, ale miało właśnie pokazać, że Trump się trochę jednak odcina od Netanyahu, że to on tu rządzi, bo to jest bardzo ważne zawsze pokazać, że to on rządzi, a nie ktoś nim rządzi. Więc on tutaj, no zresztą takie też nagłówki gazet były, tak? Ustawił, tak, odciął, nie wiem, tam, tego typu nagłówki, które mu pokazywały, że rzeczywiście osiągnął swój cel, czyli pokazał, że to on tutaj jest decydentem. No i na pewno Netanyahu musi w tej chwili znowu tą grę, którą on cały czas bardzo zręcznie gra z Trumpem. Być może wydaje mi się, że bierze to na przeczekanie, czyli tak jak zawsze, zaraz Trumpowi przejdzie, zaraz go tam udobrucham, wyślę swoich posłańców, coś mu dam, coś mu zaproponuję, może tego Nobla znowu, chociaż to już chyba coraz mniej działa, ale on ma swoje sposoby wpływa na Trumpa. I ta retoryka pewnie zmieni za chwilę, zobaczymy. Więc to jest bardziej gra na swoich wyborców, na MAGA, na wybory najbliższe, na swoją popularność, przede wszystkim od tego powinien zacząć, swój pomnik, tak, który postawia zresztą w Stanach Zjednoczonych ze złota. Więc bardziej to wydaje mi się niż ochłodzenie relacji, bo te relacje amerykańsko-izraelskie moim zdaniem się nie zmienią.
1: Panie profesorze, zostawmy Iran, chociaż to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, wpływa także na tę sytuację bezpieczeństwa w naszym regionie, bo przecież rozważamy od 100 dni to, w jaki sposób i politycznie, ale także militarnie wpływa to zaognienie, zaostrzenie sytuacji w Zatoce Perskiej na możliwości obrony Ukrainy przed Rosją. Ale dzisiaj również dwa ważne wydarzenia związane z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Pierwsze to wizyta prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Londynie, tam spotkanie z europejskimi liderami. Polski, z tego co wiemy, tam nie będzie. O czym może być tam mowa i jak pan ocenia rangę takich spotkań, no już któregoś z kolei, ale ten po tym kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich wywołanych no, nazwaniem jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA?
0: No tak, to oczywiście niedobre wydarzenie bardzo, bo no trzeba dbać o te relacje. Tu mówimy oczywiście nie o relacjach rządowych, tylko społecznych. Te relacje społeczne są bardzo trudne teraz, tak, i są podsycane i przez Rosję, i przez tą grupę zwolenników pana Brauna, czy tam innych takich radykałów skrajnych w Polsce. To są ludzie przeciwko, jakby wszystkiemu widzą tylko Rosję jako sojusznika, przyjaciela, więc no, dobrze by było, żeby takich głosów nie dawać im paliwa, tak? No to niestety stało się coś, co tak. No, obiektywnie
1: a
0: trzeba...
1: A ten Londyn dzisiaj, panie profesorze, i to spotkanie?
0: No to pewnie rozmowy będą dalej o procesie pokojowym, bo Zełenski wysłał ten słynny list do Putina. Putin odpowiedział, tak? O patriotyzmie Rosji, a no tutaj będzie budowanie dalej tej presji. Widać, że skoro Stany Zjednoczone się wycofują z Europy, no to to zwiększa jakby ciężar i wagę działań europejskich, więc wydaje mi się, że te rozmowy no, mają szukać jakiejś formy porozumienia i wywierania presji. Rosja będzie coraz bardziej podatna na taką presję, bo te straty i jakby obciążenie takie ekonomiczne, te uderzenia w głąb Rosji są bardzo dotkliwe dla Rosji. No więc ten kontekst oczywiście szukania presji na Rosję wydaje mi się oczywiste, natomiast no, te relacje z Rosją to oddzielny temat, który być może dlatego nie robiono tego spotkania. Też Polacy, jeśli nie wiem, czy tak było, tak, ale mogę tak domniemywać, że żeby już nie podsycać, to trzeba troszkę też na przeczekanie wziąć i jakby budować te relacje dalej, bo te relacje są ważne niezależnie od tego, no, o takich niepotrzebnych moim zdaniem gestów, które tam na Ukrainie zostały podjęte.
1: Wołodymyr Zełenski, spotykając się z europejskimi liderami dzisiaj w Londynie,

0: buduje taki alternatywny front sojuszników, alternatywny do Stanów Zjednoczonych. Bo jeszcze wracając do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, pamiętamy również jego prezydenta Zełenskiego, ofensywę dyplomatyczną w tamtym regionie.
1: No właśnie, tak, to jest bardzo ciekawe i to naprawdę mówi wiele o dzisiejszej Ukrainie, bo tu mamy Ukrainę w 5. roku wojny, która miała już dawno się poddać. Pamiętamy niektórych ekspertów, którzy liczyli, że od lutego do września to już będzie po Ukrainie i potem już Chiny napadną na Tajwan. Więc tutaj mamy Ukrainę, która nie tylko walczy, ale zadaje bardzo dotkliwe uderzenia w głąb Rosji, a jednocześnie buduje relacje w Zatoce, czyli kluczowym miejscu dla całej energetyki światowej, dla cen przecież ropy i gazu, które są bardzo ważne dla Rosji. Mhm. Więc te wpływy jakoś tam rosną. Ja nie wiem, czy rzeczywiście Ukraina już mogłaby blokować jakieś inicjatywy rosyjskie. Pewnie częściowo, ale to, no to jest też proces i Ukraina, no naprawdę to wyjście na Zatokę Perską moim zdaniem było bardzo ciekawe i daje Ukrainie bardzo duży też bonus w tych relacjach międzynarodowych. Amerykanie też to widzą, obserwują. Więc to było bardzo, bardzo ciekawe zagranie Zełenskiego. Nie wiem, czy jakby za tym coś będzie szło, no bo te ataki być może się skończą całkowicie, nie wiem jak z tym zawieszeniem broni dalej, ale jeżeli się skończą, no to jakby ta karta przetargowa troszeczkę straci w znaczeniu chwilowo. Niemniej jednak no, Ukraińcy zaproponowali tam nie wysłanie dronów, tylko systemy antydronowe i systemy antyrakietowe.
0: Tak, i okazuje się, że Ukraina nie tylko jest biorcą, ale może też być dawcą bezpieczeństwa.
1: Tak,
0: jeszcze
1: tylko,
0: jeden wątek.
1: Systemy to są trwałe relacje też, bo to
0: tak,
1: trzeba cały czas
0: to nie jest jednorazowa sytuacja.
1: Tak.
0: O wybory w Armenii jeszcze pana zapytam i o to, w jaki sposób Rosja będzie mogła, bo to, że będzie chciała, no to wiemy pewnie na 100%, w jaki sposób będzie mogła wpływać na ich przebieg i wynik.
1: No to niestety ma dużo możliwości, bo to jest społeczeństwo bardzo też podzielone. Bardzo, bardzo długo tam utrwalano te rosyjskie relacje i wizerunek pozytywny Rosji. Politycznie oczywiście już obecny prezydent no zrozumiał, że ta współpraca jest no mało korzystna dla Armenii, ale społeczeństwa nie da się tak szybko jakby odwrócić, tak? Więc tam będą bardzo głębokie podziały społeczne i to oczywiście Rosja będzie wykorzystywała i wszystkie media, wszyscy ci właśnie w mediach społecznościowych, to jest dzisiaj być może ważniejsze nawet niż media oficjalne, oni będą działać na rzecz Rosji. Widzimy po Polsce, która przecież jest zupełnie, no nie jest prorosyjska w żaden sposób, a jednak tak silne są te kręgi prorosyjskie i tak potrafią tutaj zamieszać, no to co dopiero w Armenii, prawda? Więc to tam Rosja rzuci wszystko też na szale i będzie na pewno także straszyć, bo to już się pojawiają straszenia, że Armenia będzie następna, tak jak było z Kazachstanem, tak jak było z państwami bałtyckimi. No to są metody rosyjskie, ale to działa na społeczeństwo. Jeżeli ludzie widzą, co się dzieje w Ukrainie, widzą Buczę też i słyszą, że Rosja to samo zrobi, no to niezależnie, czy to jest realne, czy nie, a w Armenii no, może być realne, no to niestety biorą to pod uwagę i to działa. Czyli to nie musi być przekonywanie do tym, że Rosja jest dobra, tylko po prostu straszenie wojną.
0: Czyli nie akcja jakaś dezinformacyjna, tylko
1: metoda,
0: takie ordynarne
1: tak,
0: zastraszanie wyborców.
1: To jest metoda
0: wyborców.
1: Rosyjska od dawna. Przecież Azerbejdżan kiedyś podobnie Rosja straszyła. Pamiętamy, że mówili, że rozwiązanie gruziński zastosują w Azerbejdżanie, że i dalej będzie się stowarzyszał z NATO czy z Unią Europejską. I to samo teraz z Armenią. No to są metody, które Rosja już ma patent na to, tak, świetnie potrafi to rozgrywać. Swoich ludzi oczywiście aktywizuje wtedy, którzy, tak jak u nas pamiętamy, niektórzy nawet profesorowie jeździli po Polsce i mówili, żeby wskazywać tych, którzy są przeciwko Rosji, jak już Rosjanie przyjdą, to się z nimi rozprawimy. No więc to są takie metody, które no niestety są skuteczne, zawsze były, już pamiętamy, w Polsce szlacheckie działały. I działają nadal, więc takie straszenie i ludzie swoi w danym państwie no, potrafią naprawdę zdziałać wiele.
0: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za to niedzielne przedpołudniowe spotkanie i rozmowę o sprawach międzynarodowych, o kwestiach bezpieczeństwa. Pan profesor Maciej Milczanowski, Uniwersytet Rzeszowski był z nami. Życzę dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W Repertuarze. A moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wypadki, ofiary i plaga pijanych kierowców. Na początek długi weekend na drogach w policyjnych statystykach. Przywrócony ruch kolejowy na trasie Słupsk-Lęborg. Przyczyny wykolejenia się pociągu ustala specjalna komisja. Wrócimy też do sukcesu Mai Chwalińskiej w Paryżu. Polka nie wygrała w finale, ale to co zrobiła i tak zachwyca. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek długi weekend na drogach i najnowszy policyjny raport. Tylko wczoraj w ponad 60 wypadkach zginęły 4 osoby, a prawie 70 zostało rannych. Policja zatrzymała też ponad 300 kierowców, którzy za kółko wsiedli po alkoholu. Od dziś powroty z wypoczynku, dlatego na drogach może być tłoczno. Jak uniknąć korków i nie naginać przy tym przepisów, radzi instruktor nauki jazdy Tomasz Kulik.
2: Albo wyjeżdżamy odpowiednio wcześniej, albo jedziemy inną drogą, albo jedziemy gdzie indziej. Natomiast jeżeli sytuacja wymaga dojechać tam, to jedynie dojrzałość, która się przejawia cierpliwością, brakiem potrzeby wyprzedzania, spokojem i tego oczekuję od kierowców niezależnie od ich wieku.
1: Od czwartku do soboty w 184 wypadkach zginęło 10 osób, a 215 odniosło obrażenia. Prawdziwą plagą polskich dróg pozostają pijani kierowcy. W ciągu trzech pierwszych dni długiego weekendu policja zatrzymała ponad 1000 nietrzeźwych kierujących. Teraz Pomorze i wznowiony ruch kolejowy na odcinku Słupsk-Lęborg. Od rana pociągi na tej trasie kursują normalnie. Wczoraj na stacji Jezierzyce Słupskie wykoleił się pociąg towarowy. Przywracanie ruchu trwało do późnych godzin nocnych, relacjonuje Rafał Wilgusiak z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: O godzinie 20:50 zakończono prace związane ze wstawianiem wykolejonych wagonów na tory. Następnie skład towarowy wraz z wagonami został usunięty ze szlaku. Po sprawdzeniu stanu infrastruktury kolejowej o godzinie 1:46 przywrócono przejezdność linii kolejowej na odcinku Słupsk-Lęborg.
1: Kolejarze powołali specjalną komisję. Wyjaśni ona przyczyny wykolejenia się pociągu towarowego. Drugi dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii. Na placu Cibeles w Madrycie papież odprawia mszę świętą. Wcześniej Ojciec Święty spotkał się z tysiącami młodych ludzi na Plaza de Lima. Wierni pytali m.in. o to, jak rozpoznać głos Boga w dzisiejszym świecie.
4: Para reconocer la voz de Dios.
1: W rozpoznaniu głosu Boga pomóc nam może przede wszystkim cisza. Wierzę, że bardzo ważne jest, aby każdy z nas rozwijał umiejętność milczenia. Po południu papież spotka się z augustianami, porozmawia też z przedstawicielami świata kultury, gospodarki i sportu. A propos sportu, Maja Chwalińska, wicemistrzynią French Open. Polka przegrała z Rosjanką Mirrą Andrzejewą 3-6, 2-6, ale to co zrobiła i tak zapamiętamy na długo. Maja przeszła drogę od kwalifikacji do finału, co w Paryżu zdarzyło się pierwszy raz w historii. Łącznie nasza tenisistka z Zagłębia zagrała 10 meczów, czyli 3 więcej niż jej rywal. Polka była zmęczona, choć nie to zdecydowało o wyniku finału. Tak mówi nam dziennikarz TVP Sport Jakub Kłyszejko.
5: To zmęczenie musi odgrywać dużą rolę, aczkolwiek myślę, że Maja Chwalińska była bardzo dobrze przygotowana. Fizycznie to nie było tak, że ona nie dobiegała do piłek, że miała problemy, że z czymś się zmagała.

0: wymagała, tylko po prostu rywalka zagrała no prawie perfekcyjny tenis.
1: Po turnieju w Paryżu Maja zaliczy ogromny awans w rankingu tenisistek. Nie będzie już 114, tylko 21. Szczegóły na polskieradio24.pl w zakładce Sport. Na koniec mnóstwo balonów nad Toruniem. W mieście trwa festiwal balonowy. Do jednej z załóg dołączył reporter Polskiego Radia PIK Michał Zaremba.
2: O, już wystartowaliśmy właśnie.
3: Oderwaliśmy się.
4: Już w powietrzu, już nie tylko w koszu.
5: Zostawiliśmy ziemię.
2: Co tu się z wiatrem dzieje, zobaczcie.
3: Są emocje, bo to jest pierwszy raz, kiedy tak wzbiłem się nad ziemię.
6: To jest bardzo fajne doświadczenie, szczególnie, że to jest dosyć niespotykane. Nie jest to dostępne co dzień, a bardzo można wiele zobaczyć.
7: Bywałam w poprzednich lotach ponad koronami drzew. To jest niesamowite.
3: No teraz też już jesteśmy wyżej.
7: Że las z góry wygląda zupełnie inaczej niż taki, jaki oglądamy stąpając po ziemi.
4: No a tutaj taki niżej taki balon też robi wrażenie.
3: Cichutko się zrobiło.
2: Zawsze przy lądowaniu jest cisza.
1: W festiwalu bierze udział kilkanaście załóg. To ostatni dzień balonowego święta w Toruniu.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Gorąco, ale burzowo. Tak zapowiada się ostatni dzień długiego weekendu. Bez opadów jedynie na Podkarpaciu i krańcach wschodnich. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. Chłodniej nad morzem, tam od 18 do 20. Wiatr z wyjątkiem burz przeważnie słaby i umiarkowany.
8: Radio 24. Słowem wszystko.
9: Jest godzina 10.06. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Towarzyszymy Państwu w tym przedpołudniu niedzielnym. Łukasz Jakubowski przed chwilą zaprezentował, przedstawił prognozę pogody niezwykle zachęcającą dla wszystkich tych, którzy te ostatnie godziny długiego czerwcowego weekendu chcą spędzić w plenerze. Pogoda zachęcająca, warto z niej korzystać, warto też wyjść z domu, rozejrzeć się dookoła siebie. Do tego będzie również zachęcać autorka audycji Studio Wiedzy Karolina Rożej w rozmowie ze swoim gościem.
10: Studio Wiedzy.
9: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy będziemy bardzo kreatywni i to będzie taka kreatywność do potęgi, dlatego że związana z przyrodą, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, że będą same korzyści i dla ciała, i dla głowy. Porozmawiamy dzisiaj o nature journalingu, czyli prowadzeniu dziennika przyrodniczego. To jest taka praktyka na styku biologii, uważności, sztuki i zwykłej, codziennej ciekawości świata. No i podobno nie trzeba być ani biologiem, ani artystą, żeby taki dziennik prowadzić. A o tym wszystkim opowie nam dzisiaj dr Monika Klejman z pracowni dydaktyki biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pani doktor przygotowuje studentów do pracy nauczycieli biologii, także wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie prowadzi kurs takiej uważności w przyrodzie, no i właśnie nature journalingu. Dzień dobry pani doktor.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Ja już częściowo powiedziałam, że prowadzenie takiego dziennika przyrodniczego to jest praktyka na styku różnych dziedzin. A jak pani definiuje nature journaling? Co to jest?
11: Myślę, że każda osoba będzie miała inną definicję, ponieważ nature journaling ma bardzo dużo zalet. Dla mnie jest takim wyciszeniem, taką chwilą oddechu, zatrzymania się, relaksu i to w zasadzie stało się moim hobby od 2 lat, odkąd odkryłam taką aktywność. Więc przede wszystkim jest to wyciszenie, ale też jest to niesamowita okazja do poznawania przyrody, do poznawania jej różnorodności, do zachwycania się jej różnorodnością i wzbudzania w sobie takiej uważności również. Mhm. Dodatkowo jest to dla mnie taka okazja, aby zadawać pytania, czyli rozwijam w sobie taką dociekliwość, ciekawość, ponieważ zadawanie pytań jest jedną z ważnych części przygotowywania notatki przyrodniczej. I dużo się też dowiaduje, więc jest to źródło wiedzy na temat otaczających mnie roślin.
9: Taka definicja bardziej formalna brzmi, że to jest aktywność polegająca na uważnym obserwowaniu przyrody i zapisywaniu swoich spostrzeżeń w formie notatek, rysunków, szkiców i akwareli. Rzeczywiście, gdyby Państwo teraz wrzucili w Google hasło

0: Nature Journaling albo Dziennik Przyrodniczy, no to wyskoczą Państwu naprawdę wspaniałe ilustracje pokazujące, jak piękna, kreatywna to może być twórczość. Natomiast mnie się bardzo podoba taki opis, że to jest kreatywny zapis naszej relacji z przyrodą, którą to relację, jak rozumiem, można sobie też na nowo wykształcić właśnie dzięki takim zapiskom.
1: Tak, zgadza się. Prowadząc dziennik przyrodniczy, prowadzimy tak naprawdę dziennik, ponieważ wszystkie obserwacje przyrodnicze, które w nim zapisujemy, mają swoją datę, mają miejsce, mają nawet pogodę, więc możemy śledzić pogodę w czasie, jak się zmieniała. Ale jest to taki chronologiczny zapis naszych spotkań z przyrodą i naszych zachwytów przyrodą, tak naprawdę. I to się tak ciągnie, aż się skończy dziennik, notes. Potem zakłada się, otwiera się kolejny notes i ta przygoda trwa. I faktycznie jest to dziennik czasami nawet takich osobistych spostrzeżeń. Czasami możemy zapisywać, z kim daną obserwację przeprowadzaliśmy, z kim byliśmy na wyjeździe. I później wracając do opisów sprzed lat, przypominają nam się te miłe chwile.
0: Z okazji setnej rocznicy Sir Davida, ostatniej rocznicy urodzin oczywiście Sir Davida Attenborough, widziałam taki ładny obrazek, na którym było napisane: bądź takim człowiekiem, jakim David Attenborough chciałby, żebyś był. I wydaje mi się, że prowadzenie takiego dziennika to może być świetny początek, taka inspiracja do tego, żeby na nowo zachwycić się przyrodą. I jak rozumiem, pani doktor, taki dziennik można spokojnie prowadzić w mieście.
1: Oczywiście. Można nawet prowadzić na swoim balkonie albo w swoim ogródku, ponieważ różnorodność organizmów, czy to roślin, czy zwierząt, czy grzybów, jest naprawdę niesamowita. Nam wydaje się na pierwszy rzut oka, jak patrzymy na trawnik, że to jest po prostu trawa i nic więcej tam nie ma. Ale jeżeli właśnie poświęcimy...
0: U mnie na działce chwasty jeszcze.
1: Tak, tak. Chociaż chwasty to słowo ma taki negatywny wydźwięk, to byłyby rośliny dziko rosnące. Mhm. Ale patrząc na trawnik, widzimy tam głównie trawę, natomiast jak się spojrzy bliżej, dłużej, zaczniemy liczyć, dokładnie zaglądać pomiędzy te źdźbła trawy, to okaże się, że jest tam więcej różnych roślin. I my jesteśmy w stanie je zidentyfikować, opisać, przyjrzeć się, wziąć lupę, zajrzeć dokładnie w kwiat, w nasiona, w owoce. Także to jest właśnie ta fascynacja i ten zachwyt, który się budzi.
0: O tych zaletach i co nam daje prowadzenie takiego dziennika, myślę, że jeszcze sobie porozmawiamy, ale zacznijmy może od samego początku, czyli co właściwie powinniśmy mieć, żeby zacząć taki dziennik prowadzić. No powiedziałam na początku, że nie trzeba być ani biologiem, ani plastykiem, no ale pewne materiały warto zgromadzić.
1: Tak, wystarczą bardzo proste materiały, czyli kartka papieru dowolnego formatu, tak żeby było wygodnie. Podkładka, jeżeli rysujemy w terenie, żeby ta kartka leżała równo, coś sztywnego pod kartkę, oraz wystarczy ołówek, czy długopis, czy jakiś marker. I to na początek są wystarczające materiały, aby zacząć. Później można oczywiście rozwijać ten swój warsztat, gromadzić kolejne narzędzia, kredki, farby, pędzle, pędzle wodne, różnego rodzaju kolorowe karteczki, bawić się, eksperymentować i tutaj właśnie ta kreatywność wchodzi, zaczyna mieć swoją rolę. Na różne sposoby można ten dziennik prowadzić. Mogłabym sobie przypomnieć takie pamiętniki z dzieciństwa, które prowadziło się, gdzie wpisywano życzenia koledze, koleżance.
0: Złote myśli.
1: I to w zasadzie coś
0: takiego
1: jest. Sekretem
0: wrogu zaginanym. Można też to wprowadzić do
1: dziennika
0: przyrodniczego.
1: Jest zupełnie dowolność. Można przyklejać różnego rodzaju kieszonki, w których chowamy na przykład zasuszone liście czy kwiaty. Możemy się bawić przyrodą, wykorzystywać barwniki, które są w liściach, w płatkach kwiatów, malować nimi, rysować glebą, która akurat jest, bo gleba też ma różne kolory. Można robić odciski roślin, liści. Naprawdę tutaj kreatywność nie ma końca.
0: I nie ma żadnych granic, jeśli chodzi o formy, które się stosuje.
1: Nie ma żadnych form, jest wszelka dowolność dozwolona i to jest piękne. I to jest to, co ja lubię. I tak jak obserwuję pracę słuchaczy, którzy przychodzą na moje zajęcia, to ta różnorodność jest duża, pełen indywidualizm. I my na koniec zajęć sobie na przykład patrzymy na wszystkie prace powstałe na tych zajęciach i szukamy inspiracji, uczymy się od innych i wykorzystujemy pomysły innych, ponieważ naprawdę jest pięknie.
0: Swoją drogą, zajęcia pani doktor to są chyba jedne z niewielu zajęć, jeśli nie jedyne na Uniwersytecie Otwartym, które odbywają się nie tylko na sali, ale także w parku.
1: Tak, staramy się jak najwięcej czasu spędzać w parku. Limitująca jest pogoda, chociaż pogoda

0: jest zazwyczaj dobra, ale też światło, ponieważ jeżeli zajęcia zaczynają się po południu, to właśnie w tych sezonach zimowych jest już ciemno, ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ możemy sobie przynieść okazy przyrodnicze do sali i na spokojnie przy stole na nie patrzeć i je obserwować i rysować.
1: No dobrze, to już mamy, pani doktor, materiały, czyli jakąś kartkę, jakiś notes, jakiś zeszyt, podstawowe materiały piśmiennicze, tutaj już ogranicza nas tylko i wyłącznie fantazja, choć niekoniecznie talent, bo warto próbować nowych rzeczy, niezależnie od tego, jak duży jest ten talent do różnych technik, ale myślę, że dużo osób może mieć kłopot z tym, o czym pisać w ogóle w takim dzienniku.
0: Rozumiem i tu przychodzi nam z pomocą pewne narzędzie, które jest takim podstawowym narzędziem w Nature Journalingu. To są takie trzy kroki, które warto umieścić w swojej notatce przyrodniczej. Może zacznę od tego, że w notatce przyrodniczej, którą stworzymy o obserwowanym obiekcie przyrodniczym, roślinie, zwierzątku czy grzybie.
1: No właśnie, przepraszam, to musi być jeden obiekt przyrodniczy, który sobie wybieramy? Czy to mogą być uwagi natury ogólnej, najpierw dotyczące pogody, jakiegoś tam z grubsza krajobrazu, czy no właśnie wybieramy sobie coś jednego?
0: I tutaj też jest bardzo duża dowolność, jest bardzo dużo różnych aktywności, które można włączyć w taką obserwację przyrodniczą, ale myślę, że warto zacząć od jednej rośliny, na przykład, ponieważ rośliny się nie ruszają i nam nie uciekną, jest po prostu łatwiej. I wtedy patrzymy na tą roślinę i zapisujemy w naszej notatce jakieś słowa. Powinny się znaleźć też liczby oraz rysunek. Bardzo prosty szkic. Jeżeli chodzi o te słowa, to zastanawiamy się, co my widzimy, co my słyszymy ewentualnie. Możemy poszeleścić, potrząsnąć, może wydaje dźwięk ta roślina. Zastanawiamy się, co czujemy opuszkami palców, jaką ma fakturę, może powąchamy, posmakujemy, jeżeli jesteśmy odważni. I te wszystkie nasze obserwacje, czyli to, co my zauważamy, patrząc na roślinę, zapisujemy. Drugim krokiem są skojarzenia. Z czym nam się to kojarzy? I tutaj odwołujemy się do takich naszych doświadczeń z dzieciństwa, ale też do naszej wiedzy, bo skojarzenia mogą być naprawdę różne. I skojarzenia pomagają nam w zapamiętaniu, w wytworzeniu takiego połączenia pomiędzy naszym doświadczeniem a danym obserwowanym obiektem. I ostatni krok to są pytania, czyli piszemy zastanawiam się i tu może być dalsza kontynuacja czy, ile, jak, dlaczego i próbujemy pomyśleć chwilkę i zapisać kilka pytań. I tutaj budzi się właśnie nasza ciekawość. Dociekliwość to jest takie bardzo, bardzo praktyczne ćwiczenie. Z czasem łatwiej będzie przychodziło nam zadawanie pytań. No i oczywiście na te pytania możemy szukać odpowiedzi później.
1: Bo to jest ten następny krok, czyli poszukujemy wiedzy, tak?
0: Zazwyczaj poszukujemy, ponieważ jesteśmy już ciekawi, jak to nam, takie pytanie nam się w głowie zrodziło. Więc te trzy kroki, nasze obserwacje, nasze skojarzenia i pytania. I jeżeli to umieścimy, zrobimy jeszcze jakiś pomiar, czyli coś policzymy, ile jest płatków, ile odnóży, zmierzymy może długość liścia, szerokość i narysujemy bardzo prosty szkic. I tutaj właśnie jest ten moment, gdzie naprawdę nie musimy mieć zdolności artystycznych, bo może to być zwykły, prosty szkic. Chodzi o to, żeby uchwycić pewne szczegóły danego obiektu.
1: A co by pani polecała szczególnie do obserwacji i no właśnie prowadzenia też takich notatek w dzienniku, jeśli chodzi o polskie miasta, ale nie tylko polskie miasta?
0: Polecałabym wszelkiego rodzaju tereny zielone, a w mieście mamy ich bardzo dużo. Mhm. Przede wszystkim są to parki, są to podmiejskie lasy, ale są to też takie nieużytki, które mamy przy drodze. Zwykły chodnik przy chodniku zazwyczaj, a teraz, zanim jeszcze zaczną się pierwsze sianokosy w mieście, mamy naprawdę niesamowicie bujną roślinność, kwitnącą i je można obserwować. Można też wyjść na ogródki działkowe, bardzo polecam, jeżeli są dostępne. Niektóre są otwarte dla społeczeństwa. Tam jest pięknie i tam jest bardzo dużo okazów. Balkon nasz i jakikolwiek zielony skwerek wystarczy
1: zatrzymać. Od notatek na temat własnych pelargonii można zacząć?
0: Można zacząć od notatek na temat własnych pelargonii. Można na przykład zaobserwować, jak zmienia się mniszek lekarski teraz, który kwitnie.
1: A zmienia się bardzo.
0: Bardzo i tutaj jeszcze wrócę do tego tematu, czy to ma być jeden obiekt, czy więcej. Bo można obserwować, jak się coś zmienia. Na przykład, jak wygląda rozwój mniszka lekarskiego. Jak zamienia się kwiat w owoc. Lub jak rośnie roślina.

0: roślina. Można porównywać ze sobą dwie podobne rośliny, szukać podobieństw i różnic. Można też spojrzeć na taki widok z daleka, narysować, jak wygląda to drzewo z daleka, a potem trochę bliżej, czyli jak wyglądają jego liście, a potem jeszcze bliżej, używając lupy, spojrzeć na to, jak wyglądają jego kwiaty. I takie różne perspektywy stosując, powstanie nam większy obraz okolicy czy jakiegoś takiego obszaru zielonego.
1: To są początki, a zastanawiam się, jak taki Nature Journal wygląda już u pani doktor, skoro pani już 2 lata prowadzi, pewnie takich dzienników udało się sporo już zapisać. No pewnie o wiele bardziej profesjonalne to jest.
0: Nie nazwałabym tego profesjonalnego, bo każdy ma inny styl i to jest w tym piękne i wszystko jest akceptowalne. Ja mam swój, który lubię, ale też inspiruję się innymi osobami, inspiruję się moimi słuchaczami kursu, ale też, nie wiem jak nazwać te osoby,
1: przyrodnikami, journalistami,
0: którzy pokazują swoje prace w internecie.
1: Kronikarzami przyrody.
0: Kronikarzami przyrody, pięknie.
1: Może być?
0: Diariuszami.
1: Pięknie jeszcze.
0: I ja mam 2 notesy, już kończę drugi, ale w międzyczasie powstały też mniejsze notesy własnoręcznie zrobione przeze mnie. To polegało na tym, że złączyłam ze sobą, zszyłam kilka kartek papieru i dodałam okładkę i to był na przykład notes, który był przeznaczony liściom, jesienią, w listopadzie. Przez cały listopad każdego dnia rysowałam 1 liść. Lub taki notes kieszonkowych autostopowiczów, czyli każdego dnia przez miesiąc zabierałam jakąś małą rzecz i rysowałam w domu. I to były takie małe notesiki, więc oprócz dużych, głównych notesów mam te mniejsze. Teraz aktualnie mam jeszcze 3 oddzielny poświęcony roślinom jadalnym.
1: Co oznacza, że obstawiam, jak się raz zacznie i się złapie tego bakcyla, to się szuka coraz to nowych form i motywów przewodnich dla kolejnych notesów.
0: Tak, i te pomysły powstają w głowie znienacka i one atakują i nie dają się wygonić, więc te notesy powstają. A jeszcze, kiedy otaczam się osobami, które również dzielą moją pasję, to inspirujemy się nawzajem i tych pomysłów jest jeszcze więcej.
1: Zastanawiam się w ogóle, czy to jest bardziej aktywność solo, czy ciekawiej jest w grupie takie obserwacje i notatki prowadzić?
0: I tak jest fajnie. Solo ma się czas i można prowadzić obserwacje i rysować w domu, czy wyjść z psem na spacer na przykład, zatrzymać się na chwilę i porysować.
1: Jeśli pies pozwoli.
0: Tak, mój niestety lubi bardzo chodzić, więc te przystanki są krótkie raczej na zbieranie okazów, które przynoszę do domu. Ale też spotykamy się w grupie i to też jest fajne, ponieważ na tych spotkaniach dużo rozmawiamy. Zachwycamy się, pokazujemy sobie, co nam się udało wypatrzeć w tym wnętrzu kwiatu na przykład. Dzielimy się tymi zachwytami ze sobą i na koniec też dzielimy się, opowiadamy o swoich obserwacjach, co też udało nam się zapisać i wydaje mi się, że taka możliwość podzielenia się obserwacjami, opowiedzenia komuś innemu, raz, że umacnia tą wiedzę w naszej głowie, a 2, tworzy taką więź też z innymi osobami, które dzielą tą wspólną pasję.
1: Ja też nie bez przyczyny zapytałam o tę aktywność w grupie taką przyrodniczą, dlatego że właśnie mi się przypomniało, że w serialu, który niedawno miał swoją premierę, czyli Ta inna siostra Bennet, to jest serial na podstawie książki, która opisuje losy Mary Bennet, czyli tej siostry, o której jest najmniej w dumie i uprzedzeniu, poza tym, że się kompromituje przy pianoforte na jednym z przyjęć, fałszując okrutnie. No i ten serial i ta książka właśnie o niej opowiadają z wielką czułością i bardzo i pani doktor, i naszym słuchaczom polecam. Natomiast tam jest pokazane, że takie rysowanie tego, co się widzi w przyrodzie, i nie opisywanie, ale rysowanie, było wtedy taką dosyć popularną aktywnością towarzyską w czasach regencji. Panie sobie siedziały, rysowały kwiatki, panowie też tam starali się narysować z mniejszym lub większym talentem, ale było to właśnie bardzo takie jednoczące przeżycie.
0: Warto do tego wrócić.
1: I na przykład na zajęciach naszego gościa, pani doktor. Pani doktor, to przejdźmy może już do tych korzyści, które płyną z prowadzenia takiego dziennika. No na pewno to, że powiem tak może górnolotnie, ale wydaje mi się, że to jest największa korzyść. Po prostu stajemy się lepszymi ludźmi.
0: Tak, zgadza się. Wytwarzamy w sobie z czasem taką więź z przyrodą i już ten mniszek lekarski, który rośnie na skrzyżowaniu jednej ulicy z drugą.
1: Ja okrutnie nazwałam go chwastem, myśląc o swoim trawniku działkowym.

0: przechodząc obok tego mniszka lekarskiego, którego rysowaliśmy na miejscu i on tam nadal rośnie, już inaczej na niego spojrzymy. Mm. Jest też taka ciekawa zależność, którą zaobserwowałam nie tylko ja, ale też inni słuchacze kursu, że jeżeli narysujemy, spędzimy czas z jedną rośliną i dokładnie się jej przyjrzymy, narysujemy, zrobimy notatkę przyrodniczą o niej, to potem od tego momentu widzimy ją wszędzie. I to tak jest, że nagle ona tam zawsze była.
1: To zjawisko w psychologii zresztą się jakoś nazywa. Na przykład jeśli kupimy sobie jakiś samochód, to potem na ulicach widzimy tylko ten samochód.
0: To tutaj z obserwowanymi obiektami też tak jest. Widzimy wszędzie, tak jak na przykład narysowałam ostatnio czosnek, taki duży, kwitnący, piękny.
1: Bo to teraz jego czas.
0: Tak, to jest jego czas i okazuje się, że jest go naprawdę bardzo dużo w Warszawie. Jego akurat trudno przegapić, ale jeżeli chodzi o mniejsze roślinki, to jest dokładnie to samo zjawisko, że nagle zauważamy i później idąc do pracy chociażby, mijając trawnik, mijając park, jakikolwiek zielony teren, my widzimy o wiele więcej. I zauważamy, zachwycamy się i tworzy się taka relacja, która sprawia, że wytwarza się, jaką mamy nadzieję, postawa troski o przyrodę i też chęć jej ochrony. W obecnej sytuacji trudnej dla przyrody i naszego klimatu jest to moim zdaniem bardzo ważna postawa i warto taką postawę kształtować u młodych ludzi i u dorosłych, u wszystkich.
1: A już tak zupełnie egoistycznie, no to same korzyści na przykład dla naszej przebodźcowanej głowy. Są
0: oczywiście.
1: W momencie, w którym wychodzimy z tym zeszytem na świeże powietrze, od ekranu odchodzimy, i skupiamy się na tu i teraz. To jest właśnie ta uważność, która tak dużo daje.
0: Tak, to jest bardzo relaksujące i bardzo oczyszcza głowę od różnych takich myśli, które gonią w ciągu dnia.
1: I też bardzo dobrze rozładowuje stres, na pewno relaksuje, wspaniale się obstawiam, potem śpi. Wspomniała pani doktor o dorosłych i o dzieciach oddających się takiej aktywności. Co daje dzieciom, a co może dać dorosłym? Widzi pani tutaj jakieś różnice? No, dzieci wyrosną dorośli, którzy troszczą się o przyrodę zapewne.
0: Tak, tak, tak. Tutaj byłoby to takie działanie na wczesnym etapie, ale myślę, że obecnie dzieciom daje, tak jak pani już wspomniała, oderwanie od ekranów, włożenie długopisu i kredki, ołówka do ręki i pisanie nie na komputerze, tylko pisanie, rysowanie ręczne. I tu już jest taka koordynacja oko-ręka, ćwiczenie motoryki, ćwiczenie uważności, umiejętności zatrzymania się na chwilę. Tutaj też ćwiczenie koncentracji, zwolnienia tempa w tym przybodźcowanym świecie, no i przebywanie w otoczeniu przyrody, ale też to, o czym wspomniałam wcześniej, zadawanie pytań, czyli pobudzanie ciekawości i ćwiczenie dociekania, żeby jednak zastanawiać się nad tym światem wokół nas, pytać,
1: a ten dorosły, który
0: odpowiedzi.
1: Trafia także na pani zajęcia, co mówią potem słuchacze, którzy kończą taki kurs?
0: Mówią o relaksie, o takim spokoju, wyciszeniu, ale też mówią o tej wiedzy, którą zdobywają i o tym zachwycie i o zapoznaniu się z różnorodnością roślin. Wcześniej nie zdawali sobie sprawy, że świat roślin czy zwierząt, my tak naprawdę mówię o roślinach, ponieważ my głównie z roślinami pracujemy na zajęciach, ale...
1: No, fauna troszeczkę mniej uchwytna jest chyba, prawda?
0: Tak, tak, chociaż mamy takie pojemniczki malutkie, bardzo mam wrażenie, że komfortowe dla bezkręgowców. Łapiemy je na chwilę, obserwujemy i wypuszczamy oczywiście, ale jest jednak trudniej.
1: Gdyby pani... To już na koniec, jedynym argumentem miała przekonać naszych słuchaczy, że warto dzisiaj wyjść na taki spacer z notesem. To co by to było?
0: Myślę, że tym argumentem byłoby przebywanie na zewnątrz, na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni, która aktualnie jest bardzo bujna. Po ostatnich deszczach zrobiło się bardzo zielono. Widać, że rośliny, drzewa, krzewy czekały na ten moment, więc jest teraz bardzo przyjemnie. I warto się gdzieś zaszyć, zanurzyć w jakieś chaszcze warszawskie i tam chwilę posiedzieć i odpocząć sobie i coś napisać, zaobserwować.
1: Smartfon narysować. Zostawić w domu?
0: Oczywiście. No chyba, że chcielibyśmy zidentyfikować dany obiekt używając aplikacji, ale nie zawsze musimy identyfikować. Nie zawsze musimy w momencie obserwacji wiedzieć, jak się dana roślina nazywa. Czasami możemy się pobawić tak bardziej kreatywniej i spróbować nadać jej swoją własną nazwę na podstawie cech, które widzimy.
1: Czyli każdy może też poczuć się odkrywcą.
0: Oczywiście.
1: Zatem zapraszamy na taki spacer z notesem, żeby spróbować nature journalingu.

0: prowadzenia dziennika przyrodniczego, o którym opowiadała dr Monika Klejman, wykładowczyni z Uniwersytetu Otwartego UW, z pracowni dydaktyki biologii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę również.
2: Studio Wiedzy.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Bończyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie.
11: 32 minuty temu minęła godzina 10.
3: Komentarz.
11: Jest z nami pani Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, zdrowie w głowie. Dzień dobry pani Magdaleno.
12: Dzień dobry, witam.
11: Co ma w głowie Maja Chwalińska, która przegrała finałowy mecz w Paryżu, ale przecież wygrała tak wiele, przechodząc przez kolejne etapy tego turnieju. Wszyscy się nad tym zastanawiamy, a pani jak myśli?
12: Ja mam nadzieję, co ma w głowie Maja Chwalińska, biorąc pod uwagę jej determinację, wytrwałość i tak ogromne wsparcie rodziców, trenera, menadżera, które miała przez tyle lat. Myślę sobie i mam nadzieję, że docenia to, jak daleko zaszła i ile lat jej poświęcenia treningów całego zespołu wpłynęły na to, że jest w tym miejscu, w którym jest. Myślę sobie, że ta dziewczyna się nie podda i nie załamie się, tylko wyciągnie wnioski z tego na przyszłość i pójdzie dalej jak przycinak.
11: To poczucie niedosytu po przegranym jednak meczu finałowym, tym wielkofinałowym, może być dla niej motorem do dalszego działania, czy jednak na tę krótką tylko metę, miejmy nadzieję, może podziałać tak demobilizująco?
12: Uważam, że takich sportowców, którzy są na takim wysokim szczeblu i tak naprawdę sport jest ich życiem zawodowym, codziennością, poświęcają dla sportu bardzo wiele rzeczy, że będzie to motorem do działania. To są osoby, które się nie poddają. Nawet jeżeli mają takie momenty chwilowego smutku, załamania, to jest tak wiele osób wśród nich, wśród ich towarzystwa bliskich, ale też bardzo często pracują z psychologami sportu, to są osoby, które dają wsparcie i stawiają takie osoby na nogi.

0: Więc uważam, że jeżeli będzie, a może być smutek, bo to jest normalne i może być chwilowe załamanie, to ono będzie tylko chwilowe, ale będzie przekute w działanie i w motywację na przyszłość.
1: Mówimy o tych psychologach sportu, o ludziach, którzy w tych teamach, jak to się mówi ładnie po polsku, tych wybitnych sportowców pracują. Jaki ważny jest ich udział w tym treningu, bo rzeczywiście, kiedy obserwujemy zawodników czy zawodniczki na tym najwyższym światowym poziomie, ten poziom ich fizyczności, umiejętności gry jest niezwykle wyrównany. Czy zatem tak naprawdę w głowie rozstrzyga się tych ludzi, czy wygrają, czy przegrają mecz o wszystko?
0: Tak, bardzo często to ten rzut na taśmę, kolokwialnie mówiąc, to jest to, co mają w głowie. Bo tak jak pani wspomniała, mamy takie same możliwości, powiedzmy, żywieniowe, sprzętowe. To są osoby, które korzystają z wszelkiej nauki, z biotechnologii także, tak, suplementacji i całego teamu, ale w głowie jesteśmy sami. Od momentu wstania do pójścia spać, jak i podczas snu. I to, co się dzieje w naszej głowie, to jakie mamy przekonania, jaką mamy wiarę we własne możliwości, czy się poddajemy, czy mamy tą wytrwałość, odporność psychiczną na stres. Od tego zależy to, jak sobie radzimy właśnie w takich sytuacjach na korcie, na boisku, wszędzie.
1: I w życiu, bo niesłychane jest to, jak bardzo ta historia Mali Chwalińskiej stała się inspirująca nie tylko dla tych, którzy amatorsko albo zupełnie zawodowo sportem się zajmują, ale także dla tych, którzy ze sportem mają albo niewiele, albo nic wspólnego. To jest również taka ważna nauka i ważna inspiracja po prostu na życie, na takie codzienne borykanie się z tymi problemami, którym każdy z nas musi stawiać czoła. Jeśli nie stale, to od czasu do czasu.
0: Zgadzam się, bo spójrzmy, zazwyczaj widzimy w mediach społecznościowych, w telewizji osoby, które są na piedestale, które osiągnęły coś, dlatego też osoby, właśnie sportowcy, kiedy coś pójdzie nie tak, borykają się z ogromnym hejtem, bo ludzie oceniają, jak mogłaś nie wygrać, dlaczego jesteście tacy słabi, ale nie biorą pod uwagę tego, w jaki sposób te osoby doszły do tego miejsca, ile poświęciły, ile razy, tak jak menadżer Mali opowiadał, nie mieli pieniędzy, szukali, ile razy był menadżer na skraju załamania nerwowego i na pewno nie tylko on. To jest bardzo trudna droga i to jest właśnie inspiracją, powinno być inspiracją dla ludzi, aby się nie poddawali, aby korzystajmy, uczmy się też od innych tego, jaką drogę pokonali, w jaki sposób i nie zawsze ta ściana tak zwana to jest tą ścianą końcową. Spójrzmy, gdzie są okna i gdzie są inne drzwi.
1: No rzeczywiście, ten wizerunek medialny gwiazd, celebrytów pokazuje nam, a właściwie oni chcą się nam tak pokazać, że ten sukces, który osiągnęli, przyszedł im łatwo, bez wysiłku. Tymczasem pani Maja Chwalińska otwarcie opowiada o tych swoich przykrych doświadczeniach, także tych doświadczeniach związanych z bardzo poważną chorobą, która dla wielu niestety okazuje się chorobą śmiertelną, czyli depresją. Ona tę depresję pokonała i po tym doświadczeniu udało jej się wspiąć na szczyt. Zagrała w wielkim finale wielkoszlemowego turnieju, co dla zawodniczki, która swoje życie związała z tenisem, no to jest no właśnie spełnienie marzeń. Czy stanie się pani Maja Chwalińska, pani zdaniem, pani Magdaleno, taką znowu twarzą, znowu to powtórzę to słowo, inspiracją dla tych, którzy być może teraz nas słuchają, być może słuchają i oglądają panią Maję Chwalińską, a oni albo ktoś w ich najbliższym otoczeniu boryka się z tą straszną chorobą, z depresją.
0: Tak, uważam, że i bardzo dziękuję też w swoim imieniu wszystkich, myślę, że terapeutów pani Maji Chwalińskiej za to, że podzieliła się tak trudnymi doświadczeniami i otwarcie powiedziała o depresji, gdyż bardzo wiele osób, które choruje na depresję, nie sięga po pomoc niestety i wówczas często jest to choroba śmiertelna. Nie mają wiary w to, że można wyjść z tej depresji. Kiedy człowiek z depresją trafia do gabinetu, to cudownie, że trafia, to zazwyczaj nie wierzę w to, że może wyjść z tego stanu. Bo to jest taka ciemna dziura, to jest taka otchłań totalna, gdzie bardzo wiele osób maskuje tę depresję i ma uśmiech na twarzy. Ale tak naprawdę jest ogromne cierpienie, które jest często cierpieniem wieloletnim. Zatem pani Maja jest inspiracją dla wszystkich w każdym wieku, a zwłaszcza też myślę, że dla młodych ludzi, którzy borykają się z depresją,

0: że z tego można wyjść i można osiągnąć wiele. Bardzo ważne jest tutaj korzystanie z wsparcia i otwarte mówienie o tym, co się z nami dzieje. Nie wstydźmy się tego, że borykamy się z różnymi zaburzeniami, chorobami psychicznymi, bo choroba to choroba. Nie z każdej można wyjść, ale można sobie pomóc i korzystać z wsparcia.
1: Maja Chwalińska mówi o tym, że kiedy zauważyła, że to jej zdrowie psychiczne znacznie się pogorszyło, zrobiła sobie przerwę, zrobiła pewnie jakiś krok w tył, skupiła się na tym, żeby do zdrowia dojść, no i wróciła, tak jak widzimy, w pełnej chwale, w pełnym blasku i odnosi wielkie sukcesy. To dobry sposób, żeby właśnie w ten sposób sobie radzić z tymi problemami? Lepiej zrobić sobie przerwę, zrobić sobie krótki urlop, nie od życia, ale może od tych takich najbardziej trudnych doświadczeń i trudnych obowiązków, żeby skupić się na tym, co najważniejsze?
0: Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że w depresji osoby, które chorują na depresję, są bez siły. Nie mają siły na podstawowe czynności nieraz, jak umycie zębów, wstanie z łóżka, zjedzenie czegokolwiek, czy prysznic. Dla wielu osób jest to nie do pojęcia, że tak można się czuć. Dlatego tak, niektórym zalecam zrobienie urlopu, a tak naprawdę zadbanie od siebie, od wszelkich obowiązków domowych. Czasami potrzeba, jest taka ogromna potrzeba hospitalizacji, bo wtedy możemy się skupić na zdrowiu psychicznym, jesteśmy pod opieką terapeutów, lekarzy i bierzemy udział w różnych zajęciach. To jest bardzo ważne. Samej zdarzało mi się moich pacjentów kierować do szpitali, aby tam ktoś się mógł nimi zająć 24 godziny na dobę. Jeżeli ktoś jest w lepszym stanie, nie potrzebuje hospitalizacji, to też trzeba przekierować, część obowiązków może scedować na inne osoby i ograniczyć je, gdyż my tak naprawdę nie mamy siły na to, żeby podejmować różne czynności. Stąd też są zwolnienia chorobowe, stąd też poprośmy innych o to, żeby częściej zajęli się naszymi dziećmi, naszymi bliskimi, a my potrzebujemy zająć się sobą, aby wrócić do zdrowia.
1: Albo wrócić nawet ze zdwojoną siłą, tak jak pokazała to pani Maja Chwalińska. Trzymaliśmy bardzo mocno kciuki za nią przez cały ten czas, kiedy jej pobytu w Paryżu i udziału we French Open. Teraz będziemy pewnie trzymać kciuki, jeśli zobaczymy panią Maję Chwalińską w Londynie, na trawiastych kortach Wimbledonu. Co trzeba zrobić, żeby się zmobilizować do takiego kolejnego wysiłku i podjąć znowu to wyzwanie? Trzeba mieć to we krwi? Trzeba być takim z urodzenia walecznym sportowcem, fighterem? Znowu użyję tego pięknego staropolskiego sformułowania i słowa? Oni to mają?
0: Nie. Część osób ma taki determinant wewnętrzny, bo to jest kwestia też temperamentu. Natomiast pamiętajmy, że nasza osobowość się kształtuje. My możemy pracować nad sobą, czyli możemy pracować nad swoją motywacją, nad determinacją, nie zapominając o uważności, o tym, jak się czujemy, czego chcemy, jak możemy zrealizować nasze cele. To są bardzo ważne rzeczy, które wymieniłam. Ludzie uważają, że porównując się do innych, że oni nie dadzą rady. No to się pytam, skąd nie wiesz, że dasz radę, jeżeli nigdy nie próbowałeś, albo kiedyś mi się nie udało. Dobrze, ale przeanalizujmy wówczas sytuację, co wpłynęło na to, że coś nam nie wyszło, nie udało się, nie zrealizowaliśmy danego celu. Co możemy zmienić, aby osiągnąć nasz cel? Czyli tu jest potrzebna analiza swojej osobowości, przeszkód, które stoją nam na drodze, czyli dlaczego się nie zajmujemy danymi rzeczami, które mogą nam sprowadzić do celu, co nas rozprasza, a co nam może pomóc. Czyli tak podejdźmy troszkę logicznie i matematycznie do tematu. Ale możemy naprawdę osiągnąć bardzo wiele w życiu.
1: Mówi pani Magdaleno, że trzeba się zastanowić, co nas rozprasza w tej drodze do osiągnięcia wymarzonego i zamierzonego celu. Czy takim czynnikiem, szczególnie dla młodych ludzi, może być smartfon, telefon komórkowy, media społecznościowe? Płynnie przechodzimy do drugiego wątku naszej rozmowy, zainspirowanego tym, co działo się w mijającym tygodniu, czyli ta już oficjalnie pojawiająca się propozycja, no bo na rządzie już nawet stanął ten punkt i ten problem, czyli zakaz smartfonów dla uczniów szkół podstawowych. Rozmawiając i zastanawiając się nad tym problemem, mam takie wrażenie, że my czasami, albo nawet zupełnie często, mylimy dwa porządki, bo z jednej strony smartfon to jest ekran, a z drugiej strony smartfon to są media społecznościowe. I można to w tych obu aspektach, prawda, rozpatrywać.

0: Tak. Na ile kontakt z ekranem, szczególnie dla tych zupełnie najmłodszych dzieci, kilkuletnich, jest szkodliwy? A te media społecznościowe to już chyba, jeśli chodzi o nastolatków, prawda?
1: Ja myślę, że media społecznościowe to nie tylko chodzi o nastolatków, ale chodzi o wszystkich ludzi, którzy korzystają z mediów społecznościowych.
0: No ale naturalnie skupiamy się na tych najmłodszych użytkownikach za sprawą tej propozycji, która padła w tym tygodniu.
1: Oczywiście. Jest bardzo wiele niebezpieczeństw. Są plusy korzystania z internetu, ze smartfonów, ale jest bardzo wiele niebezpieczeństw dla młodych ludzi. Jak najbardziej ja podpisuję się pod tą propozycją i tą uchwałą o to, żeby był zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla młodzieży z podstawówki. Co za tym idzie? Niestety, ale bardzo często młodzież doświadcza cyberprzemocy. Cyberprzemocy właśnie w mediach społecznościowych, cyberprzemocy poprzez wysyłanie różnych wiadomości, poprzez tworzenie memów, to jest taki bullying, tak? Wiele młodzieży niestety odebrało sobie życie w związku z cyberprzemocą. Są kolejnym ograniczeniem. Jest też dla młodych ludzi, jaki niesie ze sobą kontakt z mediami społecznościowymi, to jest wykluczanie z grup społecznych. Co to powoduje? Obniżenie poczucia własnej wartości, zaburzenia depresyjne i zaburzenia lękowe, porównywanie się w tych mediach społecznościowych do innych, oczekiwanie na lajki i też idziemy dalej, uzależnienie od mediów społecznościowych, uzależnienie od internetu, od telefonu. To jest coś, co jest teraz ogromną plagą. W ICD-10 i DSM-5, czyli takich klasyfikacjach zdrowia psychicznego, nie mówimy jeszcze o stricte uzależnieniu od telefonu, tylko nadużywaniu, ale potocznie mówimy już o uzależnieniu od telefonu i co się z tym zwiąże. Otóż jest masa badań właśnie nad młodzieżą robionych na całym świecie, jak to wpływa na ich umysł, na ich poczucie własnej wartości i na zaburzenia psychiczne. No, wnioski są zatrważające. Około 60 do 80% młodzieży korzysta codziennie z telefonów, ale też korzysta w nocy, korzysta w ciągu dnia. Nie może się powstrzymać, wręcz jest to bardziej, powiedziałabym, nazwane kompulsywnie sprawdza telefon. Mhm. Nie wyobrażają sobie, że mogą być wylogowani z sieci. Część młodzieży wrzuca wszystko, co robi, czyli potrafi sobie robić około 100, powyżej 100 zdjęć w ciągu dnia i wrzucać je do sieci. To jest niewyobrażalne. Upośledza to, właśnie idźmy dalej za tym, jakie są negatywne dalej korzyści. Upośledza to funkcję procesów poznawczych, czyli młodzi ludzie mają problem z uwagą i koncentracją, nie potrafią się skupić na nauce. Zwłaszcza, kiedy telefon jest w ich zasięgu. Mówimy o popcornowym mózgu. Popcornowy mózg to jest mózg, który ma problem z przełączeniem się między zadaniami i to przełączenie się jest już z opóźnieniem. Zaburzenia uwagi, koncentracji, zaburzenia poczucia własnej wartości, ale też jest u młodych kierowców jest widzenie tunelowe, czyli mają problemy z peryferyjnym widzeniem.
0: Dlatego, że tak bardzo skupiają się na ekranie telefonu komórkowego.
1: Tak.
0: Jak może tę sytuację poprawić, zmienić na lepsze ten zakaz, który zostanie wprowadzony, korzystania z telefonów w czasie, kiedy dziecko jest w szkole?
1: Może bardzo poprawić ten zakaz, ponieważ dzieci będą bardziej uważne na lekcjach.
0: A nie ma takiego ryzyka, pani Magdaleno, że skoro oni nie będą mogli korzystać z tych telefonów w szkole, to po wyjściu ze szkoły, już po drodze do domu, tak bardzo będą chcieli nadrobić ten stracony w ich mniemaniu czas, że pierwsze co zrobią, sięgną po telefon i znowu kompulsywnie będą z niego korzystać jeszcze bardziej niż było to do tej pory?
1: Niestety to już jest, więc myślę, że ograniczenie w szkole obniży ich potrzebę korzystania później. Może być efekt abstynencji u nich po kilku godzinach niekorzystania z telefonu. Natomiast jeżeli przyzwyczają się do tego, bo my potrzebujemy się przyzwyczaić do wszystkiego, to ta potrzeba będzie niższa, bo zauważą, że mogą bez tego telefonu. Będą więcej ze sobą rozmawiać, bo my

to musieli ze sobą rozmawiać, a nie pisać do siebie. Często młodzi ludzie nie rozmawiają ze sobą, tylko wysyłają sobie przykładowo snapy. A są obok siebie. Już takie ogromne zagrożenie, dlatego kiedy młodzi ludzie korzystają z telefonu, przechodząc przez ulicę, jadąc na hulajnogach, jadąc na rowerze,

0: To nam się kojarzy z takimi uzależnieniami chemicznymi, takie nazwijmy, na przykład od alkoholu, prawda? Jesteśmy abstynentem, to znaczy, że nie pijemy alkoholu. Na ile taka abstynencja również ma sens i ma zastosowanie przy tych uzależnieniach behawioralnych, czyli tych, o których teraz rozmawiamy, między innymi uzależnieniach czy nadużywaniu telefonu komórkowego czy mediów społecznościowych? Bo tutaj może właściwszą albo uzupełniającą formą walki z, no, z tym problemem, z tym zagrożeniem byłaby też edukacja, mówienie młodym ludziom, dlaczego to nadużywanie telefonu czy mediów społecznościowych czy internetu jest dla nich szkodliwe.
1: Jak najbardziej zgadzam się. Edukacja, tylko nie tyle młodych ludzi, ile ich rodziców, bo ten przykład idzie z góry.
0: No tak.
1: Rodzice nie kontrolują czasu spędzonego dzieci w telefonie. Ja często spotykam się z tym w gabinecie, rozmawiam z rodzicami, ale jak ja mogę im ograniczyć korzystanie z telefonu? Przecież oni korzystają, przecież będzie awantura i kłótnia w domu. Tak będzie, ale od czegoś trzeba zacząć. Od edukacji, tak jak pani wspomniała. Powinna być edukacja w szkołach, ale uważam, że edukacja dorosłych jest niezbędna. I co to robi dzieciom? Abstynencja jest konieczna. Bardzo często, no, ja sama jestem mamą i wprowadzam ograniczenia telefonu mojemu dziecku podczas nauki chociażby, ale też kiedy idziemy do lasu, kiedy biegamy wspólnie, to telefon służy do tego, żeby był wyciszony, żebym ja wiedziała, gdzie ewentualnie kto się znajduje. Natomiast starajmy się znajdować ten czas bez telefonu rodzinnie. Spójrzmy, jak idziemy chociażby do restauracji. Bardzo często jest taki obraz, gdzie ludzie siedzą przy stole, nie rozmawiają ze sobą, a każdy jest w telefonie. To jest smutne. Przejdźmy się po parkach. Młodzi ludzie, którzy wychodzą ze sobą, ale każdy jest w telefonie. Więc abstynencja jest niezbędna dla młodych ludzi, ale też dla rodziców. Rodzice powinni dawać przykład swoim dzieciom. Czyli rozmawiajmy, spędzajmy czas z tymi dziećmi bez telefonu, mówmy, dlaczego to jest ważne. Kolejna rzecz, to jest bardzo ważne dla naszego zdrowia fizycznego, dla naszych oczu i dla naszej szyi. Otóż mamy już taką szyję spowodowaną zaburzenie naszego układu szyjnego spowodowanym patrzeniem się w ekran i w telefon. To jest już schorzenie, które jest plagą u dorosłych i u dzieci. Więc są same plusy tego. Bądźmy abstynentami podczas telefonu od czasu do czasu, żeby to było zdrowe korzystanie z telefonu.
0: Jak wytłumaczyć młodemu człowiekowi, uczniowi szkoły podstawowej, który z jednej strony jest zachęcany do tego, żeby swoje umiejętności cyfrowe cały czas poprawiać, no bo wiemy, w jakim świecie żyjemy, jednocześnie z informacją o tym, że będzie próba wprowadzenia tego zakazu używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, dowiedzieliśmy się, że miliardy złotych będą przeznaczone na tworzenie w szkołach takich specjalnych pracowni sztucznej inteligencji, AI. Jak to pogodzić? Jak takiemu młodemu człowiekowi wytłumaczyć, że z jednej strony powinien się tej technologii uczyć, z tą technologią się zaprzyjaźniać, a z drugiej strony, że ma przestrzegać tego zakazu, który być może prawdopodobnie od 1 września w polskich szkołach będzie obowiązywał?
1: Młodzi ludzie nie lubią monologów, to na pewno. Jeżeli włączymy w taką otwartą dyskusję młodych ludzi pod kątem korzystania z telefonu, czyli plusów i minusów, co nam to daje dobrego, a co złego i jak można z tym zarządzać. Jeżeli włączymy ich tutaj do dyskusji, to wtedy możemy do nich dotrzeć.
0: Czyli tak poczucie naprawdę sprawczości.
1: Tak. I tego, żeby ich głos też był ważny, ale żeby oni zauważyli, jakie mają dysfunkcje spowodowane nadmiernym korzystaniem z telefonu. Co im zabiera to z życia. Kiedy mam młodych ludzi u siebie w gabinecie, to proszę ich, żeby sprawdzili, ile korzystają z telefonów dziennie, bo oni nie sprawdzają tego. I nagle okazuje się, że wychodzi, że 7 godzin dziennie korzystają z telefonów. No to wdrażamy plan, jeżeli oni chcą, czyli zachęcam ich do tego, co mogą zyskać, jeżeli ograniczymy to korzystanie. Co mogą robić wówczas, kiedy ograniczamy to korzystanie z telefonu, czyli szukamy czegoś zastępczego. I oni w to wchodzą. Dlaczego? Bo mają sprawczość i bo widzą korzyści. Sprawdzamy te korzyści po tygodniu, po dwóch, po trzech, po miesiącu. I oni są zadowoleni z tego. Część młodych ludzi chce mniej korzystać z telefonu, tylko nie wiedzą jak. Jak mają to zrobić?

0: czują się bezsilni wobec uzależnienia. I to jest bardzo ważne. Czyli szukają pomocy. Dlatego ważne jest, abyśmy my jako dorośli pomagali tym naszym dzieciom, ale też sami zwracali uwagę na to, ile my korzystamy z telefonu.
1: Sądzi pani, że nie byłoby tego problemu, gdyby nie pandemia i gdyby nie czas, kiedy wszystko właściwie, każda dziedzina naszego życia, także każda dziedzina życia tych młodych ludzi przeniosła się do internetu?
0: Nie. Myślę, że pandemia spowodowała zwiększenie tego problemu, ale problem byłby, ponieważ aplikacje społecznościowe, internet, to jest inny teraz świat. Młodzi ludzie nie znają świata bez internetu. Nastolatkowie nie znają świata bez telefonów komórkowych. Taka jest kolej rzeczy. To jest skutki, ta ciemna strona rozwoju technologicznego. Bo jest i pozytywna strona, o której nie zapominajmy, ale jest też ta ciemna strona, więc wszystko w nadmiarze szkodzi.
1: Jest doskonała puenta naszej rozmowy, pani Magdaleno, za którą bardzo dziękuję i za tę puentę, i za tę rozmowę. Pani Magdalena Marciniak, psycholog, psychoterapeutka, Zdrowie w Głowie była z nami. Bardzo dziękuję, życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję, dobrego dnia.
1: Bez telefonu.
0: Bez telefonu.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
8: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
9: Mikrofon,
10: kamera,
9: radiowe studio,
10: scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
7: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklamie. Autopromocja.
13: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ryzykowny atak w pobliżu Czarnobyla. Rosja trafiła w magazyn zużytego paliwa jądrowego. Powroty z długiego weekendu. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i zdjęcie nogi z gazu. Przegrała, ale i tak zdobyła serca kibiców. Maja Chwalińska polską rewelacją na paryskich kortach. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Groźny incydent na Ukrainie. Rosyjski dron uderzył w składowisko wypalonego paliwa jądrowego w pobliżu elektrowni w Czarnobylu. Ukraińska agencja atomowa zapewnia, że poziom promieniowania pozostaje stabilny. Wiadomo też, że nikt nie ucierpiał. Rosja atakowała też w nocy inne regiony Ukrainy. Bez prądu pozostaje część Zaporoża. Tam rosyjskie drony uderzyły w 8 budynków mieszkalnych. A co z rozmowami pokojowymi? Głos w tej sprawie zabrał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Informuje, że udało mu się doprowadzić do momentu, w którym, tu cytat, Ukraina i Rosja znacząco zbliżyły się do porozumienia. Ale konkretów brak. Amerykański przywódca dodał, że nie ma nic przeciwko ewentualnej rozmowie Putina i Zełenskiego twarzą w twarz. Na takie spotkanie gotowy jest prezydent Ukrainy. 100 dni wojny i wciąż brak pokoju to już o Bliskim Wschodzie. W rozmowach pokojowych Iran podnosi m.in. kwestię zniesienia sankcji, co umożliwiłoby uwolnienie miliardowych irańskich aktywów zamrożonych za granicą. To wojna, którą Amerykanie przegrywają na każdym polu, mówi nam ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego profesor Maciej Milczanowski.
2: Oczywiście militarnie moglibyśmy tutaj się zastanawiać, tak, no bo rzeczywiście zniszczyli część infrastruktury irańskiej, no ale czytamy, że Iran już odtworzył tę liczbę pocisków, czy zbliżoną, którą miał. Podobnie bardzo szybko nadrabia drony. Oczywiście infrastruktura, która została zniszczona, jest zniszczona, no ale w wojnie generalnie nie chodzi o to, żeby coś zniszczyć, tylko żeby osiągnąć cele polityczne. Cele militarne są tylko pośrednie, natomiast tutaj no, te cele polityczne zupełnie się Amerykanom rozjechały.
1: Ten weekend mija 100 dni od amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. Teheran odpowiedział wtedy uderzeniami na Izrael i państwa Zatoki Perskiej, a zamknięcie cieśniny Ormus podniosło ceny surowców i zakłóciło światowy handel. Od kwietnia trwa zawieszenie broni między stronami konfliktu. Teraz powroty z długiego weekendu. Bezpieczeństwo na drogach zależy od samych kierowców, przekonuje policja. Mundurowi od kilku dni na wielu trasach prowadzą wzmożone kontrole.
3: Dostosujmy prędkość do warunków ruchu, zaplanujmy podróż i pamiętajmy, że najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu.
1: Mówił Antoni Rzeczkowski z policyjnej drogówki. W pierwszych 3 dniach długiego weekendu, od czwartku do soboty, doszło łącznie do ponad 180 wypadków. Zginęło w nich 10 osób, a ponad 200 odniosło obrażenia. Policjanci zatrzymali w tym czasie 1000 pijanych kierowców. Mimo porażki kibice nie kryją dumy z Maji Chwalińskiej. Polka przegrała finał Wielkiego Szlema, ale już samo to, że tam dotarła, było jej wielkim sukcesem. Kibice są pod wrażeniem jej determinacji i walki do samego końca.
4: Stało się jak się stało, ale Maja zrobiła i tak wielką robotę, zachwyciła nas wszystkich. Myślę, że ona sama była zaskoczona tym, co jej się działo w tych ostatnich dniach, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Zostaliśmy specjalnie na ten mecz, wszystko jeszcze przed nią.
5: Zrobiła nam wielką frajdę, nam Polakom, bardzo wiele osób, zresztą tak jak my przyjechaliśmy specjalnie właśnie, żeby dopingować ją. Mimo, że nie zdobyła tego tytułu, to zdobyła nasze serca.
1: Maja Chwalińska do turnieju przystąpiła z kwalifikacji. W wielkim finale przegrała z Rosjanką Mirrą Andrzejewą 3-6, 2-6. Na koniec relacja z muzycznego Święta w Opolu. Koncert Autobiografia, będący hołdem dla Bogdana Olewicza, był głównym punktem 3 dnia 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Nie płacz Ewka, niewiele ci mogę dać, kołysanka dla nieznajomej, czy jesteś lekiem na całe zło. To tylko niektóre z największych polskich przebojów, do których teksty napisał właśnie Olewicz. Bohater wieczoru osobiście podziękował publiczności.
6: Powiem tylko, że jestem tym szczęściarzem podwójnym, a może potrójnym, bo doczekałem takiego koncertu. To fenomenalne.

0: które wykonanie największe wrażenie na panu zrobiło?
1: No Perfekt, to naprawdę dla lipcarzu. Pamiętam, jak one powstawały nawet. Byłem nastolatkiem, nie? Ale pamiętam dokładnie. Wróć do mnie, żal za
2: siebie rzuć. Wróć do mnie. Faktycznie zaskoczenie jakby, że te wszystkie piękne piosenki to napisał jeden wspaniały człowiek. I to jest zaskoczenie, bo przecież słuchaliśmy tego od lat i w zasadzie zwracało się uwagę na wykonawców. A dzisiaj zaskoczenie, że jeden człowiek stworzył takie piękne rzeczy.
3: Tak było wczoraj, a wieczorem, dziś wieczorem kolejny jubileusz, 45-lecie na deskach Opolskiego Amfiteatru świętować będzie zespół Ladybug.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Burze nie dają od siebie odpocząć. Po południu popada i zagrzmi niemal wszędzie. Ciemne chmury nie dotrą jedynie do Podkarpacia. Będzie ciepło, miejscami gorąco, od 22 do 25 stopni. Chłodniej, ale wciąż przyjemnie na Pomorzu i Wybrzeżu. Tam od 18 do 20 stopni.
4: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
5: Jest godzina 11:06 w Polskim Radiu 24. Zabierzemy teraz Państwa na fotograficzny Woodstock. Co kryje się pod tą nazwą? O tym już opowie Iga Niewiadomska i jej gość.
4: Głębia ostrości.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, w tym letnim czasie staramy się namawiać Państwa na wychodzenie z domów, na odwiedzanie wystaw, festiwali i o jednym z takich wydarzeń będziemy dzisiaj rozmawiać. Najpierw podam daty, bo to ważne. 18-21 czerwca i przedstawię mojego gościa, Marek Arcimowicz. Witam cię bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Fotograf, wykładowca, dyrektor Muzeum Tygiel w Wałbrzychu. To nie jest muzeum fotograficzne, ale Marek i jego pasje, mam nadzieję, że też jakoś na ten temat muzealny się przełożą. Tym razem chcielibyśmy Państwa zaprosić 18 czerwca na festiwal Photocamp. Ty już byłeś kilka lat temu w Polskim Radiu, gościłeś w Głębi Ostrości i powiedziałeś, o ile pamiętam, że Photocamp to taki fotograficzny Woodstock i że chcesz zrobić coś zupełnie innego w fotografii, w takich spotkaniach fotograficznych niż było do tej pory. Czy po tych kilku latach, kiedy fotokampy odbywały się, to coś się zmieniło? Czy nadal określiłbyś to jako fotograficzne Woodstock? I chciałabym, żebyśmy wyjaśnili Państwu, co się za tym kryje.
7: To ciekawe pytanie, bo dotyka sedna materii. To znaczy na początku mój zamysł był, żeby to tworzyło swego rodzaju spontaniczną wszechnicę artystyczną, taką, że wszyscy się spotykamy i absolutnie spontanicznie, wiadomo w jakim towarzystwie, mniej więcej, mówię mniej więcej, bo wielu gości się decydowało w ostatniej chwili, żeby przyjechać na przykład, a ponieważ całość opiera się na założeniu, że nie tworzymy barier między tymi, którzy są zaproszonymi gośćmi, występującymi, a tak nazwę to niewłaściwie, nie lubię tego określenia, zwykłymi uczestnikami, bo ja się staram, żeby każdy uczestnik był na swój sposób niezwykły, wyjątkowy i tak przez nas traktowany. Chodzi o to, że niezależnie od poziomu zaawansowania i tego, gdzie kto w tym świecie fotograficznym siebie odnajduje, żebyśmy tworzyli wspólnotę na te 3 dni i 3 noce. Idea jest właśnie taka, żeby być w jednym miejscu, spać w jednym miejscu, jeść wspólne posiłki, dzielić się doświadczeniami, wiedzą. Są w programie zaplanowane

0: pewne elementy stałe, sztywne, ale reszta jest spontanicznie. Na przykład ktoś wpada na pomysł albo pojawia się osoba, która nadaje się doskonale do zrobienia jakiegoś warsztatu, jest grono chętnych, to zwołujemy ekipę pozostałych zainteresowanych i ogłasza się, wyznacza miejsce, gdzie to się dzieje. Albo jest świetna pogoda, wychodzimy w plener i nagle się okazuje, że kilku najlepszych pejzażystów w Polsce idzie na ten plener i pokazuje wszystkim mniej więcej, jakie mają podejście, jak chcą to zrobić. No i tak to wygląda. Przez lata, bo zaczęliśmy w 2018 roku, przez lata fotogram się zmieniał i moim zdaniem trochę sztywniał niepotrzebnie i bardzo mi zależy na tym, aby znowu wracać do tej idei z początku, czyli do takiego bardziej spontanicznego i żywiołowego podejścia. Stąd też były pomysły takie jak Hyde Park, czyli każdy, kto przyjeżdża, może się zgłosić z prezentacją 15-20-minutową. Dajemy mu duży ekran do dyspozycji, widownię i może zademonstrować, pokazać swoje zdjęcia, jakiś projekt, zademonstrować cokolwiek, co robił fotograficznie czy filmowo. I muszę powiedzieć, że to często dawało nieprawdopodobne rezultaty. Osoby, po których byśmy się nie spodziewali, że będą takimi wyjątkowymi twórcami, takimi się okazywali, czy okazywały, bo i dziewczyny są u nas, i nawet mam wrażenie, że jest ostatnio przewaga dziewczyn w wielu aspektach. Coraz więcej dziewczyn fotografuje, coraz śmielej je te fotografie pokazują. W każdym razie wracając do Hyde Parku, no to jest takie wyjście na scenę i pokazanie się. I to doprowadza do wielu odkryć. Często osoby, które były mocno stremowane, nagle przełamują tę barierę. I to jest bardzo fajne. I w tym roku bardzo nam też zależy, żeby ludzie poprzywozili zdjęcia i żebyśmy wewnątrz namiotu je powiesili. I zrobimy sobie taką otwartą galerię fotografii na ten czas trzydniowy.
1: Ja przyznam, że mój pobyt, pierwszy pobyt na fotokampie w 2019 roku bodajże, to był taki moment powiedzenia sprawdzam. Wcześniej mieliśmy audycję radiową i stąd to słowo fotograficzne, to sformułowanie fotograficzne Woodstock, bo wtedy tak trochę o tym mówiłeś. Rzeczywiście dla mnie to było niesamowite przeżycie, bo muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że obserwowanie Tomasza Tomaszewskiego, Tomka Sikory, wielu, wielu innych artystów, którzy są dostępni, do których nie trzeba stać w kolejce, chociaż kolejki też tam się pojawiały, bo ludzie chcieli pokazać swoje zdjęcia, porozmawiać chociażby, czy zrobić sobie zdjęcie ze swoim ulubionym fotografem, ale rzeczywiście było tak, że to było pewnego rodzaju przełamywanie barier. Z perspektywy czasu to jest trochę tak, że ta formuła się sprawdziła, bo nikt was nie naśladuje. Nie ma takiego drugiego fotokampu w Polsce. Takiej okazji, że przez trzy dni i widzowie, i artyści, i ci, którzy tworzą, amatorzy i zawodowcy są razem w jednym miejscu. Tylko powiedzmy jeszcze, w którym miejscu?
0: Całość odbywa się pod Karpaczem, u podnóża Śnieżki, czyli na południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku. Ściegny pod Karpaczem, Kamp 66, tak się nazywa miejsce. A jeszcze wracając do pierwszej części twojej wypowiedzi, tak, to, że jesteśmy razem, to powoduje, że wszelkie konsultacje, przeglądy portfolio nabierają zupełnie innego charakteru, bo ci ludzie mogą ze sobą do siebie wrócić, mogą porozmawiać, mogą zapytać o coś jeszcze, co im umknęło w trakcie takich konsultacji, bo ja sobie zdaję sprawę, że dla wielu to jest powód do pewnej tremy, pokazanie na przykład Tomkowi Tomaszewskiemu swojego dorobku. To jest trudne. No i ta mnogość warsztatów, takich konsultacji i rozmów jest no, niezwykła, niespotykana, mam wrażenie, gdzie indziej. Oczywiście zaczęły się pojawiać i coraz częściej takie elementy jak przeglądy portfolio, które w Polsce kiedyś prawie nie występowały. I wiem, żeśmy ten trend wzmocnili na pewno. I to nie jest jakieś nasze odkrycie, po prostu to zauważyłem w Perpignan na festiwalu i bardzo mi się to spodobało. No ale u nas to zupełnie innego wymiaru nabrało, tak mi się wydaje i dzięki temu ludzie bardzo idą do przodu. Jeżeli ktoś się rozwija i albo jest w ogóle na początku swojej ścieżki

0: fotograficznej, to tym bardziej polecam przyjazd. To nie jest impreza dla zawodowców. To jest impreza, gdzie wszyscy sobie pomagamy i można być absolutnie początkującym amatorem i wyjechać z głową pełną pomysłów, inspiracji i takim bagażem wiedzy, jakiego nie da się w tak krótkim czasie samodzielnie zdobyć.
1: Twoja praca zawodowa jako fotografa związana przez wiele lat z National Geographic i National Geographic też od początku fotokampu był z nim związany. Czy to znaczy, że tylko fotografia podróżnicza, czy absolutnie nie trzymacie się jakiegoś tematycznego zakresu?
0: Staramy się fotografię traktować bardzo szeroko i były elementy mody. No w tym roku będzie chociażby Lidia Popiel miała swoje wystąpienie i warsztaty fotograficzne z portretu, który do uczestnictwa bardzo zachęcam, ale imprezę robiłem tak, jak sam postrzegam fotografię, bo stwierdziłem, że tylko tak będę w stanie ją zrobić dobrze. To znaczy w dużej mierze jestem zakotwiczony w National Geographic. Pracowałem w bardzo dużych, wielu projektach fotograficznych, w zupełnie różnych dziedzinach fotografii funkcjonowałem, więc mam sporo doświadczeń i też inny ogląd, ale jednak to podejście z jednej strony do takiej etyki fotograficznej, głębokiego wejrzenia w człowieka, w nasz świat otaczający nas, tą rzeczywistość, to są idee bliskie National Geographic. Dla mnie to zawsze był ideał i to byli fotografowie tam pracujący, którzy stanowili takie gwiazdy polarne. No i siłą rzeczy, to jest redakcja moja, tak ja nazywam macierzysta, z którą jestem związany od 99 roku, więc niedługo to będzie 30 lat. I to na pewno wyrabia pewien taki kręgosłup i nadaje kierunek. Ale to jest jeden z elementów. Bardzo jestem wdzięczny za wsparcie i objęcie nas patronatem od samego początku i wiarę. I to jak byli ludzie związani z redakcją, reprezentując ją, bardzo związani. Była i ówczesna redaktorka naczelna Agnieszka Franus, no gościa wielokrotnie była, dyrektorka artystyczna Iwona Eltan-Buli-Jabłońska, mam nadzieję, że wróci ze swoimi warsztatami, bardzo na tym mi zależy. To tworzyło taki klimat, też wszyscy fotografowie wtedy z tej ekipy, którzy byli związani bardziej na sztywno, czyli Adam Brzoza, Mikołaj Nowacki, Paweł Młotkowski i Marcin Zaborowski. Wszyscy żeśmy razem tam działali dość mocno. I to tworzyło na pewno taki rdzeń tej imprezy. Ale impreza, fotokamp jest czymś, co jest zaprzeczeniem podziałów i szufladkowania i zdaję sobie sprawę, że najwięcej we wszystkich dziedzinach, to w nauce też tak jest, to na pograniczu się dzieją te najciekawsze rzeczy. Między chemią a biologią, między chemią a fizyką, między filozofią a historią i tak samo między fotografią podróżniczą a powiedzmy portretową albo fotografią architektury, to tam są aspekty, gdzie fotografowie architektury mogą się czegoś nauczyć albo fotografowie podróżujący. I tak to od początku traktowaliśmy.
1: Odeślemy na pewno Państwa do strony internetowej albo Facebooka, gdzie mediów społecznościowych, gdzie te informacje o fotokampie są. Wspomniałeś Lidię Popiel. Bardzo różne nazwiska pokoleniowo i doświadczeni artyści i tacy, którzy stworzyli 2-3 projekty dopiero. Czy mógłbyś zdradzić, oczywiście to na stronie internetowej też jest, ale ze swoim komentarzem autorskim, kilka nazwisk, kilku bohaterów tegorocznego fotokampu. Nie musisz wymieniać wszystkich, ale chciałabym Państwa zachęcić do nawet sprawdzenia tych nazwisk w przestrzeni internetu.
0: Zbiorowo, tak mogę od razu powiedzieć, dla nas swego rodzaju nowością i czymś, na co żeśmy bardzo czekali i mieliśmy nadzieję na tego typu współpracę, będzie udział Wrocławskiej Loży Fotograficznej. To jest takie, można powiedzieć, towarzystwo fotograficzne, fajnie działające, intensywnie, ale przede wszystkim skupiające sporo młodych i na tych młodych bardzo nam zależy, po to, by zachować taką ciągłość międzypokoleniową. To jest bardzo istotne i tam sporo nazwisk się pojawia.

0: A z nazwisk, których od razu bym chciał powiedzieć, to na pewno będzie ciekawostką wystąpienie i warsztaty Maćka Skawińskiego, który dodatkowo przyjedzie z Jędrzejem Morawieckim, z którym robili razem materiał w Rosji dawno, dawno temu. Maciek jest laureatem Nagrody World Press Photo, jest uznanym fotografem, a jednocześnie prowadzi swoją autorską szkołę fotografii. No i przyjedzie ze studentami, ale będzie prowadził warsztaty otwarte dla uczestników fotokampu. Tych nazwisk jest sporo. Ja zachęcam, żeby zaglądać na naszą stronę facebookową na wydarzenie, w Instagramie albo w ogóle na stronę internetową. Tam można zobaczyć, podejrzeć dokładnie ten program. Mógłbym tak długo opowiadać, bo to są dziesiątki osób.
1: Dlatego odsyłamy Państwa do strony fotokampu 18-21 czerwca. Rozmawialiśmy w 2019 roku przed fotokampem. Ciekawi mnie, co myślisz o fotokampie za 10 lat. Czy to będzie nadal ten sam rozmiar? Czy sądzisz, że to będzie projekt, który się rozrośnie? Jak ty w ogóle widzisz takie spotkania fotografów, amatorów, ludzi, których pasją jest fotografia?
0: Ten rok jest dla nas bardzo trudny i taki przełomowy, ale dużo się stało i dzieje się w tej chwili, bo w trakcie rejestracji jest fundacja, najprawdopodobniej jeszcze przed fotokampem będzie to już wszystko działało. Dogrywamy większych albo bardziej zaangażowanych partnerów i mam nadzieję, że impreza się rozrośnie, tak, ale nie chcę za bardzo. To znaczy, powiedzmy 600 osób to jest dla nas taka chyba w tej chwili przy tej ekipie organizacyjnej taka granica sensowna, bo chodzi o też o to, żebyśmy byli blisko siebie i troszeczkę tej kameralności trzeba zachować. To nie może być wielotysięczny tłum, bo wtedy to nie zadziała. Chciałbym więcej muzyki troszeczkę i mam nadzieję, że to środowisko tak okrzepnie, takie zbierzemy albo bardziej scementujemy to towarzystwo, które tam przyjeżdża, ale dołożymy też drugą połowę. Tych, którzy będą, jak to powiem, takimi świeżakami, świeżo złowionymi rybkami i bardzo mi zależy na tym, żeby jak najwięcej młodzieży dać. Zresztą powiem, że do 18 roku życia wstęp jest bezpłatny. Całkowicie.
1: Czyli tata może przyjechać z może synem, zabrać. Mama z córką.
0: Tak jest, nie ma żadnego problemu.
1: Płacą dorośli.
0: A studenci mają 50% zniżki.
1: Wobec tego jeszcze na koniec, proszę Państwa, powiemy o tych wszystkich informacjach techniczno-biletowych, ale powiedz jeszcze, co Tobie sprawia największą przyjemność, jak jesteś na fotokampie. Ja obserwowałam Cię kilka razy przy pracy. No to nie jest moment, żeby z Markiem Marcimowiczem rozmawiać o jego zdjęciach, bo Ty jesteś wszędzie, zaczynasz bladym świtem, kończysz późnym wieczorem. Jako organizator, co przeżywasz najmocniej? Te rozmowy przy ognisku, albo może właśnie pokazy w Hyde Parku, a może moment, kiedy przyjeżdża pierwszy gość, a może moment, kiedy wyjeżdża ostatni gość. Jakie dla ciebie te momenty takie satysfakcji na fotokampie mógłbyś sobie przypomnieć?
0: Wydaje mi się, że najsilniejsze emocje wzbudza we mnie zawsze taka skoncentrowana, sfokusowana energia, kiedy pod sceną

0: Ciepły, miejscami gorący. Taki jest ostatni dzień długiego weekendu. Maksymalnie dziś od 22 do 25 stopni. Chłodniej nad Bałtykiem, ale nie mniej niż 18 stopni. Przypominamy o popołudniowych burzach. Popada i zagrzmi niemal wszędzie z wyjątkiem krańców wschodnich i Podkarpacia. Tam najwięcej słońca.
1: Klimat.
0: Prawie w całej Polsce utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach. W większości przypadków jest małe, w niektórych miejscach średnie. Ponad 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Do 18 trwają tak zwane zielone godziny. Warto wtedy skorzystać z nadmiaru wyprodukowanej energii.
1: Klimat.
2: 6 minut po 12.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
2: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest niedziela, 7 dzień czerwca. Kłaniają się nisko Iza Bajda, Karol Smyk, Adam Brzeziński i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: Profesor Daniel Boćkowski, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
2: Nie wiem, czy pana myśli zaprzątają wyłącznie kwestie bezpieczeństwa, czy być może miał pan też chwilę, żeby śledzić to, co działo się w Paryżu na kortach?
5: Znaczy, no, Paryż śledziłem, ciężko było, nie ukrywam. Bardziej to na zasadzie takiej, że gdzieś na się najlepsze akurat zagrania, no ale... Przyjemnie, nie powiem.
2: To prawda.
5: Bardzo przyjemnie, bo to taki sen, który no, rzadko kiedy się zdarza. I zapomnieliśmy też... już o tym, patrząc na pierwszą wygraną Ligi Świątek.
2: To prawda, piękna historia, do niej dziś jeszcze będziemy wracać, ale teraz niestety musimy skupić się na zupełnie innych kwestiach, które tak piękne nie są. Dziś na przykład w Armenii odbywają się wybory parlamentarne. Zdaniem ekspertów to jest przełomowe głosowanie, czy to może być przełomowe głosowanie, bo zdecyduje o kierunku polityki zagranicznej tego kraju. Obserwatorzy wyborów zadają zatem pytanie, czy Armenii uda się uniezależnić od Kremla i zbliżyć do Zachodu, czy też pozostanie w orbicie wpływów rosyjskich. Jakie są szanse na zachodni zwrot?
5: Znaczy, na pewno są bardzo duże szanse na utrzymanie się i na władzę, umocnienie władzy przez Paszyniana i jego obóz. To jest sprawa raczej bardzo wysoce prawdopodobna. To oznacza, że ten kurs może już proeuropejski, on będzie zachowany. Czy on będzie od razu oznaczał wielkie sojusze i wielki zwrot na Zachód, no to zobaczymy, dlatego że wiemy, co się działo w Gruzji, wiemy, co się działo w wielu innych miejscach, gdzie Rosja bezwzględnie broni swoich interesów. Dzisiaj oczywiście to nie jest ta sama Rosja i trudno jej działać na Kaukazie, ale rzeczywiście Kreml wyciągnął wszystkie możliwe działa. To jest, prawda, informacje są stamtąd, że będzie podniesienie cen gazu, że tak naprawdę zostaną zablokowane te relacje gospodarcze, że możliwe, że nawet że wstrzymane będą na przykład dostawy surowych diamentów, które są akurat jednym z elementów obróbki w Armenii. Bardzo dużo działań ze strony rosyjskich służb specjalnych, więc no, Rosjanie robią wszystko, co tylko możliwe, żeby w Armenii nie doszło do tego wielkiego zwrotu, ale faktem jest, że jeżeli Armenia ten proeuropejski kurs obejmie już ostatecznie, no to Rosja będzie miała bardzo, bardzo duże tutaj problemy, jak to rozwiązać. Dlatego to jest walka nie tylko Armenii, która chce pokazać, że ma ten pomysł integracji jednak ze światem zachodnim, ale też to jest walka o to, czy Rosji nie zacznie się...

0: Benjamina Netanyahu tym, że między innymi ich syn, który rezyduje w Miami, straci tą rezydenturę, to, że jeżeli w przypadku przegranych wyborów to rodzina Netanyahu nie będzie mogła emigrować do Stanów Zjednoczonych, bo ten też
1: no to już pewnie talerze latały w kuchni.
0: No, latały, ale sytuacja jest taka, że oczywiście w ciągu ostatnich 3 dni dalej zdarzają się sporadyczne izraelskie naloty na południowy Liban. Też wczoraj była właśnie ta sytuacja, w którym to zginęło 3 libańskich żołnierzy. To jest o tyle istotne, że Izrael walczy z Hezbollahem, a Hezbollah też nie popuszcza. Tutaj nie ma takiej sytuacji, że tutaj po prostu w pewien sposób oni chcą odstępować. Nie, oni nie chcą odstępować. I w dalszym ciągu tak właściwie mamy taką sytuację od kilku dni, że Donald Trump ogłasza kolejne zawieszenie broni, które po kilku chwilach tak właściwie widzimy, że jest fikcją. Natomiast istotne jest co innego, mianowicie to, że były rozmowy w Waszyngtonie w czwartek i w piątek. I w tych rozmowach pomiędzy rządem libańskim i Izraelem opracowano pewien moduł, to znaczy to, że pewne tereny, które Izrael zajął w wyniku tej wojny, to jest około 5-6% terytorium Libanu. No, pierwotnie chciał zająć 20%, no ale ta wojna też Izraelowi nie idzie. Część tych terenów, które zostały zajęte z tych 6%, ma być przekazane armii libańskiej jako tak zwane strefy kontrolowane, to znaczy to, że armia libańska tam będzie, ale oficjalnie Izrael będzie miał możliwość interwencji w przypadku, kiedy to zobaczy, że tam jest Hezbollah. Problemem jest to, że mieszkańcy tych terenów to jest Hezbollah. Natomiast no już do takich niuansów tutaj akurat nie trzeba tutaj wchodzić. Istotne jest to, że mamy rozmowy, mamy naciski, natomiast one, moim zdaniem, te naciski są skuteczne, ponieważ skala tej konfrontacji pomiędzy Hezbollahem a Izraelem jest bardzo niewielka, jeśli chodzi o chwilę obecną, natomiast ona dalej jest.
1: No właśnie, też może eskalować. No i pytanie jest o to, jak przeciąć ten węzeł gordyjski, ten blisko wschodni kołowrotek, jak pan to określił, gdzie jest klucz do rozwiązania tego problemu. No bo stan na dzisiaj jest taki, że mamy porozumienie Izraela z Libanem dotyczące zawieszenia broni. Tak jak mówimy, sytuacja trochę się uspokoiła. Nadal wczoraj zginęło 3 libańskich żołnierzy. Mamy także dzisiaj drony przechwycone nad północnym Izraelem. A więc no, mamy porozumienie, ale do tego porozumienia nie przystąpił kluczowy gracz, Hezbollah. Czy to oznacza, że tutaj wszystkie te karty leżą tak naprawdę po stronie Teheranu i to Teheran może zdecydować, że Hezbollah zaprzestanie tych działań?
0: Jeśli chodzi o obecne kierownictwo Hezbollahu, tak. I tutaj też się odniosę do, bo ja ten konflikt trzeba tak jakby analizować od szerszego punktu też. Tutaj okazuje się, że te sławetne pagery, które które półtora roku temu wybuchły w Hezbollahowi w rękach niemalże, okazały się być mało skuteczne. No i też przede wszystkim likwidacja poprzedniego kierownictwa okazała się być tragiczna, jeśli chodzi o obecną sytuację. Mianowicie poprzednie kierownictwo było na tyle silne, o czym chodzi przede wszystkim o Hassana Nasrallaha, że on mógłby zakończyć tę wojnę, tak jakby wyprowadzić Hezbollah od tej łączności z Iranem. Natomiast w chwili obecnej sprawa jest bardzo prosta. To Iran bezpośrednio kontroluje Hezbollah. Obecne kierownictwo nie ma żadnego wpływu i obecne kierownictwo odrzuciło te porozumienie z Waszyngtonu. Co więcej, odrzucił też speaker libańskiego parlamentu Nabih Berri z partii Amal. To jest też niezwykle istotne. Więc wydaje mi się, że na chwilę obecną tak jakby jeszcze jest wyczekiwanie i trzeba się naprawdę zastanowić, komu bardziej zależy na tym, żeby szybciej te porozumienie osiągnąć. Ja też mówię amerykańsko-irańskie czy ogólnoregionalne, ponieważ Iran pokazuje to, że oni mogą poczekać. Oni mogą poczekać. Wczoraj minister spraw zagranicznych Iranu Abbas al-Ghazali,
1: czy to Unii Europejskiej, czy to Stanów Zjednoczonych, a otwartym poparciem w tym przypadku dla opozycji ze strony Rosji.
2: Tak, natomiast znowu tutaj zastrzegam, to jest bardzo niejednoznaczna kwestia. Faktycznie w ostatnich dniach było widać, że Rosja nakłada coraz więcej zakazów importu towarów armeńskich, między innymi na kwiaty, tutaj alkohol, czy też wodę, czy też produkty spożywcze. Można było to zauważyć, że taka presja ze strony Rosji jest zauważalna w kierunku do rządu Armenii. Ale z drugiej strony no, ten dialog jest kontynuowany pomiędzy premierem Paszynianem i prezydentem Władimirem Putinem. Na przykład Władimir Putin na początku czerwca składał życzenia urodzinowe premierowi Paszynianowi. Obaj politycy mają się spotkać też również po wyborach i o tym mówiono nie nawet w ostatnich dniach, ale w ostatnich tygodniach, więc jakby te relacje dalej są w tym przypadku utrzymywane. Więc tak jak mówię, nie traktowałbym też tego tak czarno-biało, że to jest pojedynek tylko i wyłącznie jakby Zachód kontra Rosja, jak to czasem

0: się wydaje, że kształtowano względem Gruzji. Tak, jakby mam wrażenie, że faktycznie rządy premiera Nikola Paszyna mogą dalej pchać do tej jakby zdywersyfikowanej takiej polityki zagranicznej, że jak to powtarza ciągle premier, że jego bezpieczeństwo nie będzie zależeć tylko od jednego partnera, bezpieczeństwo oczywiście Armenii tutaj w skrócie, tylko też od partnerów innych. Będzie to bardziej dywersyfikowane, od partnerów zachodnich, od Stanów Zjednoczonych, a nie tylko, żeby Armenia jakby bazowała tylko i wyłącznie na samej Rosji. Natomiast tak, prezydent Władimir Putin też kilkukrotnie wskazał na to, że jest zaniepokojony tym, jak wygląda sytuacja polityczna w Armenii, że jest prześladowana ta opozycja i że, jak on to wypowiadał się, że jego zdaniem dobrze by było, gdyby na równych warunkach mogła ta opozycja uczestniczyć. No więc widać było, gdzie ta sympatia jest faktycznie wskazywana. No, przede wszystkim w kierunku tej partii Silna Armenia Samuela Karapetiana. To faktycznie Rosji by było lepiej, gdyby wygrali. Natomiast tak jak mówię, nie oznacza to od razu, że już wystąpi ze wszystkich struktur mimowsko-rosyjskich Nikol Paszynian w tym przypadku.
1: No właśnie, ta ostrożność premiera Armenii, czy też to lawirowanie między tymi wpływami zachodnimi a Rosją, no jest o tyle zrozumiała, że wystarczy spojrzeć na mapie i zobaczyć, gdzie leży Armenia, no i też chociażby spojrzeć na historię Gruzji i jej relacje z strukturami zachodnimi. No i właśnie, co Unia Europejska, chociażby może od Unii Europejskiej zacznijmy, ma konkretnego do zaoferowania Armenii? No bo widzimy, co Rosja może zaoferować. Chociażby może zaoferować szantaż gazowy, czy też jakieś sankcje gospodarcze, które po prostu uderzą w zwykłych ludzi, w gospodarkę Armenii.
0: Tak, jeśli chodzi o tę kwestię, przynajmniej w ostatnich dniach, jak to wyglądało pomiędzy jakby takim kijem marchewką, no to tak, no to w tym przypadku, jeśli chodzi o Rosję, to bardziej widać było w tym przypadku bardzo mocno to artykułowane, że jeśli będziecie dalej z nami współpracować, nie będziecie zmieniać tego kierunku na zbyt bardzo prozachodni, no to oczywiście ta współpraca rosyjsko-armeńska się w końcu opłaci. No i między innymi właśnie wspomniany też gaz, który no jest po takich cenach, powiem dumpingowy, że to ujmę, w kierunku dla Armenii jest sprzedawany bardzo tanio w tym przypadku. No i mimo wszystko faktycznie Armenia jest uzależniona energetycznie czy infrastrukturalnie dalej od Federacji Rosyjskiej, więc no mimo wszystko bardziej to zmusza Armenię do tej współpracy ze względu też na układ geograficzny wspomniany przez pana redaktora. To jest bardzo ważne, bo Armenia no, nie przeniesie się nagle, nie da się zabrać nie wiem, Armenii i przenieść na przykład bliżej Unii Europejskiej w tym przypadku. No, jest otoczona po prostu takimi państwami no, głównie autorytarnymi. Ma bardzo ważne te relacje właśnie z Rosją, one są utrzymywane i one mogą być ograniczone, ale to jest bardzo długi proces. Natomiast tak, no, na obecny moment Armenia jest skazana i tutaj widać ze strony rosyjskiej, że jest ten kij i marchewka, że jak będziecie z nami układać się, to będzie w porządku, jak nie, to będziemy was karać, czy to właśnie wyższą ceną gazu. No co już były takie tarcia choćby w 2015 roku, gdzie straszono po prostu tą Armenię, tą podwyżką cen, jeśli Armenia nie będzie za bardzo
1: no,
0: szła
1: to jest stary, w kierunku
0: to jest
1: prorosyjskiej. Stały
0: tak.
1: Chwyt w repertuarze
0: tak,
1: Rosji.
0: Tak. Dokładnie. Natomiast ze strony unijnej na obecny moment, no to tak, no Unia Europejska, o czym zapomina się, mam wrażenie, czasem, no dalej ma misję cywilną na granicy armeńsko-azerbejdżańskiej, no i Unia ciągle pomaga w tym, żeby nie dochodziło do złamania zawieszenia broni pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem i faktycznie misja unijna, która jest dalej kontynuowana, jest bardzo istotna. Ona już działa ponad 2 lata. Więc to jest taki instrument, który bardzo długo jest już na terenie Armenii. Druga kwestia jest to, że Unia faktycznie wysłała zespół do pomocy, aby zapobiegać działaniom hybrydowym i no, wydaje się jednak, że jeśli chodzi o te kwestie działań hybrydowych, no to przede wszystkim Unia Europejska ma zwracać tutaj uwagę, ten jej zespół, na zagrożenia, ale ze strony rosyjskiej dezinformacji po prostu, no, która jest na terenie Armenii, zdawać sobie czas tego sprawę. I bardzo ważne jest to, że jak bardziej integrują się te rozmowy pomiędzy Armenią i Unią Europejską, to coraz więcej pieniędzy też płynie do samej Armenii na różne programy rozwojowe, czy też są niewielkie też wsparcie finansowe, jeśli chodzi o kwestie dozbrojenia armii armeńskiej. To jest niewielkie, ale zawsze jakoś to symbolicznie jest. No i też, że Unia Europejska zadeklarowała się, że pokryje część tych strat właśnie rolników armeńskich, no bo właśnie to, że jest ten zakaz importu na kwiaty, czy na różne produkty spożywcze, czy na tą wodę, czy na alkohol, no ma być też pokryte częściowo przez środki unijne, więc faktycznie Unia zabezpieczyła, jak widać, pewne środki finansowe na to, żeby mniej bolała ta presja rosyjska przed tymi wyborami w Armenii w tym przypadku, więc to jest na pewno bardzo ważne, natomiast no, na dłuższą perspektywę no, pewnie nie będzie dało się tak w ten sposób kształtować, natomiast jeśli chodzi o kwestię coś, co może Unia Europejska zaoferować, to będzie, też są na pewno kuluarowe rozmowy, trwają odnośnie zniesienia też tego ruchu wizowego dla obywateli Armenii, tak było to w przypadku na przykład obywateli Gruzji, co gdy szły te rozmowy akcesyjne choćby do Unii Europejskiej, chciano też

0: Gruzja nagrodzić, bo Gruzja była wtedy jeszcze prymusem, no to kilka lat temu zniesiono jakby w sensie ten obowiązek wizowy, więc być może będzie można to też znieść dla obywateli Armenii i tym też trochę głosów chciał kupić premier Nikol Paszinian, bo o tym on wspominał w swojej kampanii wyborczej.
1: Ale Ormianie wierzą w to, że mogą przystąpić do Unii Europejskiej i też czy Unia Europejska jest atrakcyjnym konceptem, instytucją dla Ormian w tym przypadku? Czymś, do czego oni chcą dążyć?
0: Powiem tak, mi się wydaje, że ludzie mimo wszystko, znaczy tak, no oczywiście jest to bardzo atrakcyjne z perspektywy

0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę aut.
2: Ukraińskich i musimy przyjrzeć się też innym kwestiom, bo jest ich na studia. Egzaminy wstępne, znów ocenianie. Ktoś się dostaje, a ktoś nie.
3: Już aktualnie oceny nie mają żadnego wpływu na rekrutację na studia. Liczy się jedynie wynik z matur. Z tego co wiem, oceny jedynie się liczą przy rekrutacji na zagraniczne uczelnie. No, natomiast to jest zdecydowana mniejszość uczniów, którzy dalej rozwijają swoją karierę edukacyjną. Prawdę mówiąc, ja jako tegoroczny maturzysta nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby ktoś mnie pytał o oceny na świadectwie. Czy to kiedy byłem na rozmowie o pracę, czy kiedy składałem, zaczynam aplikować na studia.
2: To były dość szczególne miesiące, jeśli chodzi o relacje między innymi akcji uczniowskiej z Ministerstwem Edukacji. Sporo było napięć, sporo było też pretensji. Jak pan ocenia te zmiany, które jednak powoli, ale postępują?
3: Tutaj musimy przede wszystkim rozdzielić wiele aspektów. Po pierwsze przygotowywany projekt zakazu telefonów w szkołach, który jest czystym populizmem i absolutnie nic nie zmieni. Bo naprawdę głównym problemem uzależnień nie jest to, że dziecko ma dostęp do telefonu w szkole, z czego już większość szkół raczej zakazuje, szczególnie tych podstawowych używania telefonów na swoim terenie. I moim zdaniem jest to zwykły populizm, natomiast są też pozytywne zmiany. My liczymy na zakaz social mediów od 15 do 15 roku życia, który też ministerstwo proponuje. Na razie to jest z tego, co się orientuje w pracach. I na ten krok bardzo liczymy, bo rzeczywiście social media ogromnie wyciskają presję, czy to na wygląd, czy to na osiągnięcia, tworzą nierealną rzeczywistość, do której taki młody człowiek się porównuje.
2: No tak, ale to już jest coś więcej niż szkoła. Tutaj potrzebne byłoby też znalezienie wspólnego pola z rodzicami, no bo można oczywiście zabronić wszystkiego między 8 a 15, ale doba ma jeszcze potem kilkanaście godzin i ten czas jest już nieregulowany przez szkoły. Jak z tego wybrnąć?
3: Jak z tego wybrnąć? Przede wszystkim edukacją nie tylko młodych ludzi, ale też rodziców, bo zapominamy o tym, że człowiek uczy się całe życie. Szczególnie tak ważnej kwestii, jaką jest wychowywanie dziecka, że no niestety nie każdy rodzic rozumie, jakie zagrożenia wiążą się z social mediami. Prawda jest taka, że wielu rodziców też nie ogarnia na takim zaawansowanym poziomie tego, jakie tam są treści, a niestety bywają treści, które po prostu źle wpływają na umysł, a są rzeczywiście takie, które potrafią krzywdzić.
2: Pana ten zakaz, o którym teraz mówimy, zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach, już nie dotknie. A gdyby było inaczej, to pan by się buntował?
3: Ten zakaz ma dotyczyć tylko szkół podstawowych i w mojej podstawówce taki zakaz rzeczywiście obowiązywał. I powiem szczerze, oczywiście, że się buntowałem.
2: Ale dlaczego?
3: Dlaczego? Bo dlatego, że nikt mi nie wytłumaczył. Było powiedziane, że nie używaj telefonu, bo nie można, bo tak statut szkoły stanowi. Bez żadnego większego wyjaśnienia. I po prostu z kolegami chodziliśmy do toalety i tam graliśmy w gry. I liczyliśmy na to, że nauczycielka czy nauczyciel nie wejdzie sprawdzić, czy się tam nie chowamy.
2: A zdarzało się?
3: Zdarzało się. Wtedy była uwaga do dziennika i rozmowa z rodzicami.
2: I
3: uczniowie oczywiście się, że będą się buntować, dlatego ważna też jest komunikacja i tego, aby uzmysłowić tym młodym ludziom, że te telefony są świetną rzeczą, ale trzeba, należy z nich korzystać rozsądnie.
2: Ale jeżeli rozumiem, to panu przeszkadzało nie to, że ktoś zabrania korzystania z telefonów, czy dyrekcja szkoły w tym wypadku zabrania korzystania z telefonów, tylko że ktoś nie wyjaśnia dlaczego, jaki jest tego powód, czemu to służy.
3: No w momencie, kiedy miałem 11 lat, myślę, że przeszkadzał mi sam zakaz, natomiast z perspektywy dzisiejszej, jakby ktoś mi rzeczywiście wytłumaczył, po co to jest, dlaczego tak stanowi status szkoły, to na pewno bym bardziej podchodził do tego restrykcyjnie.
2: Mhm. Czyli jak w pana odczuciu potoczy się przyszłość tego pomysłu? Od 1 września zakaz ma wejść w życie.
3: No, jest to bardzo populistyczny ruch ze strony ministerstwa, który tak naprawdę nic nie zmieni. Ten zakaz w szkołach podstawowych już prawie w każdej podstawówce obowiązuje. To nie będzie ogromna zmiana. Liczymy jedynie

0: na ten zakaz dotyczący social mediów, że tutaj wyjdzie i ministerstwo się nie ugnie.
1: Ale jeżeli realnym problemem staje się uzależnienie już nie tylko od treści, które można znaleźć w internecie, ale też od samego urządzenia, to może tych kilka godzin bez telefonu to jest jakiś dobry czas? Czy to może być jakiś dobry czas?
0: Oczywiście, że tak. Obecne przepisy są skonstruowane tak, że to od szkoły zależy i większość szkół już takie zakazy wprowadza. Dlatego ten ogólnopolski zakaz za dużo nie zmieni w tej sytuacji. To naprawdę nie tutaj jest problem z uzależnieniami. Tutaj brakuje przede wszystkim spojrzenia na to, co jest poza szkołą, bo to tam dzieci głównie spędzają czas w internecie. Na lekcji żadne dziecko nie siedzi i nie gra godzinami.
1: No tak, ale na rodziców czy opiekunów, nauczyciele i dyrekcje szkół mają wpływ dość ograniczony.
0: Tak, dlatego mówimy, że przede wszystkim edukujmy nie tylko dzieci, ale też tych rodziców. Uważam, że ministerstwo powinno przygotować specjalne pogadanki z rodzicami na zebraniach o tym, jak bardzo jest to szkodliwe. Bo wydaje mi się, że generalnie rodzice wiedzą, że uzależnienie u dziecka jest złe. Tylko co, jak mają sobie z tym radzić, co mają robić? Tych aspektów trzeba rodziców niestety jeszcze nauczyć.
1: I tu jest jeszcze inne pytanie, jak rodzice podchodzą do mediów społecznościowych, czy do platform społecznościowych i do samych smartfonów? Bo myślę, że bardzo często oni też mają kłopot.
0: Tak, zauważam to, że coraz więcej osób w wieku 40-50 lat prowadzi własne kanały na Instagramie, o Facebooku już nie wspominając, czy też TikToku. I rzeczywiście, co warto dostrzec, ten ruch o tym, aby ograniczać korzystanie z telefonów u dzieci, wypłynął właśnie z tego internetu. Bo już jako społeczeństwo zobaczyliśmy, jak bardzo to jest szkodliwe i sami próbujemy jakoś piętnować dawanie 4-letniemu dziecku iPada.
1: A przy okazji pojawiły się też przykłady za granicą, chociażby w Australii dość restrykcyjny zakaz. Tym śladem poszły też później niektóre państwa europejskie, choćby Austria, no i być może także politycy w Polsce nabrali trochę odwagi, chociaż wyczuwam pana sceptycyzm, zobaczymy jak to się wszystko uda. A jeśli chodzi o inny ważny temat, o którym dyskutowano sporo i cały czas się jeszcze mówi, edukacja zdrowotna od nowego roku szkolnego będzie obowiązkowa, choć nie będzie obejmować wszystkich tych elementów, które pierwotnie obejmować miała.
0: No tutaj niestety,
1: mimo wszystko sukces?
0: Tutaj niestety jesteśmy trochę zawiedzeni jako uczniowie, jako akcja uczniowska, bo naprawdę liczyliśmy, że pani minister Nowacka nie ugnie się przed opinią prawicowych polityków i opozycji. Bo oczywiście fantastycznie, że ten przedmiot wchodzi jako obowiązkowy, bo jest jedynym przedmiotem w Polsce, który jest na miarę XXI wieku. Żaden inny przedmiot nie dorównuje mu, jeżeli chodzi o

0: młode mózgi, które później będą przecież wpływały na to, jak nam się będzie w Polsce żyło, czy w każdym innym kraju.
1: I niestety takiego myślenia brakuje mi wśród polityków, bo oczywiście powtarzają to, jak bardzo ważna jest edukacja, że te młode mózgi w przyszłości będą budować nasz kraj. A potem uczeń przychodzi na 8 rano, zmęczony, bo musiał o 6 wstać, żeby dojechać do tej szkoły z mniejszego miasta i jest zwykłym numerkiem w dzienniku.
0: W tym roku, czy w ogóle w ostatnich latach, mówiło się też sporo o pewnych cięciach podstawy programowej, mówiło się też o zmianach w lekturach. To był oczywiście szeroko dyskutowany temat, bo to zawsze jest szeroko dyskutowany temat, bo chwytliwy po prostu. Jakoś to wpłynęło na codzienność w szkole?
1: Jeżeli mam panu redaktorowi coś powiedzieć w sekrecie.
0: Tak, żeby nikt nie słyszał.
1: Tak, żeby nikt nie słyszał. Nie zmieniło się absolutnie nic. Ciągle ten system był przeładowany, ciągle jest. Ciągle uczymy się budowy pantofelka. Ciągle uczymy się, w którym roku była jakaś bitwa w wojnach polsko-tureckich. A niestety brakuje nam takich umiejętności, jak chociażby rozliczyć PIT. Na to już niestety ministerstwo, system edukacji nie znajduje miejsca.
0: A propos, czy uczą się państwo też wiersza o pantofelku Andrzeja Bursy?
1: Ja niestety nie miałem tej przyjemności.
0: No to polecam, ale po 22 raczej. To jest dość ciekawa poezja. System jest nie do końca wydolny, program przeładowany. To są argumenty, które pojawiają się od wielu, wielu lat. Nie ma pan wrażenia, że bez sytuacji, w której udałoby się doprowadzić polityków najróżniejszych opcji do rozmów przy jednym stole, już nie użyję określenia okrągłym, bo to też się różnie kojarzy, to nic się nie zmieni, bo to będzie wieczne przeciąganie liny?
1: Tak, bardzo oburza nas fakt chociażby tej afery z lodami, gdzie politycy opozycji zaczęli krzyczeć na rząd, rząd zaczął krzyczeć na opozycję i nie wynikła z tego żadna merytoryczna dyskusja. Ja wspomnę, że zapraszamy zarówno ministerstwo, polityków opozycji i rzeczniczkę praw dziecka do tego, żeby rzeczywiście się zastanowić przy tym stole, nie musi być okrągły, do tego, jak mógłby wyglądać system oceniania, tak żeby nie wywierał niepotrzebnej presji na uczniów. I my naprawdę wierzymy, że się uda. W Finlandii się udało, była to ponadpartyjna zgoda do tego, żeby ten plan zmienić. Reforma trwała kilkadziesiąt lat. U nas też będzie to niestety potrzebne.
0: Tak, ale Skandynawowie wiedzieli i umieli zrobić to w taki sposób, żeby te kwestie wyjąć z bieżącego sporu politycznego, usiąść i niezależnie od kadencji tego czy innego rządu rozmawiać o tym, jakie zmiany są potrzebne. A w Polsce jest tak, że po każdej kolejnej zmianie rządu często zmienia się wektor i jeden minister albo jedna ministra wycina Rynkiewicza z listy lektur, a inny minister potem na przykład Gombrowicza albo Tokarczuk. I tak można w nieskończoność.
1: Wydaje mi się, że politycy doskonale wiedzą, bo powtarzają to non-stop, że potrzebna jest ponadpartyjna zgoda w edukacji. Czy w bezpieczeństwie, ale mówimy o edukacji. I co się dzieje? I właśnie te ciągłe zmiany reform, które mają coś zmienić, a rzeczywistości nie zmieniają nic w życiu polskiego ucznia.
0: Pański etap szkoły średniej w tym roku się zakończył. Żegnał pan szkołę z żalem, z rozrzewnieniem?
1: Żegnałem szkołę pełną wspomnień, bo szkoła to oczywiście przyjaciele, znajomi. Ale niestety też wspominam te presje, szczególnie teraz w tym okresie czerwcowym. Wspominam, jak nadganiałem te oceny, aby dostać ten czerwony pasek. Jak była wyciągnięta presja, żeby poprawiać na ostatnią chwilę oceny. Przede wszystkim szkołę wspominam dobrze, bo poznałem tam niesamowitych ludzi, ale wolałbym, żeby ten system jednak wyglądał inaczej.
0: Igor Grochal, Akcja Uczniowska. Dziękuję panu serdecznie.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panu redaktorowi.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów?

0: Szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
9: Wszyscy się na ciebie skarżą.
10: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
8: Zejdź mi z oczu.
10: Co za idiot.
11: Nie chcę cię tu widzieć.
9: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
11: Nie nadajesz się.
10: Jesteś nikim.
12: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność.

0: go chcę i gdzieś tam udało mi się to osiągnąć, ale no nie, niezniszczalna to nie. Nie ma ludzi niezniszczalnych. I myślę, że nie ma ludzi, którzy się nie wahają, którzy idą jak po swoje. Myślę, że to... Ja mówię, że jeżeli pracuje się w tym medium, jakim jest radio czy telewizja, to trzeba mieć twardą skórę i ja się tej twardości nauczyłam. Natomiast ma się też miękkie serce i wydaje mi się, że takie mam.
1: No tak, ale to miękkie serce pokazała pani, ja myślę... z taką mocą, tak, w jednym z programów telewizyjnych i też nie ukrywam, że pomyślałam sobie, nie znam takiej Katarzyny Dowbor. Znaczy ja nie myślałam, że pani tego
0: serca taką
1: nie
0: złą
1: ma.
0: Opinię.
1: Nie złą, ale myślę, że potrzebne są szczególne cechy charakteru, żeby przetrwać w tym medialnym świecie, bo widzom może się wydawać, że to jest taki piękny świat.
0: Nie jest.
1: Robi się wspaniałe rzeczy, ma się popularność, rozpoznawalność, ale to jest niezwykle trudny kawałek chleba.
0: Ja myślę, że trzeba mieć bardzo, tak jak powiedziałam, mocną skórę. I jak gdzieś przyznam się i pani, i państwu, że ja się tej odporności i mocnej skóry nauczyłam przez to, że jestem inna, bo ja zawsze byłam inna. Ja byłam ruda, piegowata, co nie było takie łatwe do przetrwania, kiedy się było dzieckiem. No i jakby starając się przypodobać rówieśnikom i być przez nich akceptowana, bo my nie lubimy inności. My jednak... wolimy tych, którzy są albo podobni do nas, albo są jakby, no...
1: Wpisują się w pewien kanon,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, wpisują się w kanon. Natomiast jeżeli ktoś jest inny... Ja mówię, że ja byłam ruda, piegowata i jeszcze jako małe dziecko takim grubaskiem byłam. Jeszcze mi tylko okularów brakowało i już, byłby komplet. natomiast przez tą inność musiałam udowodnić, że jestem dobra. Bo my bardzo często inność odbieramy jako słabość, prawda? A ja musiałam udowodnić, że coś potrafię, umiem. Zawsze byłam w szkole, akurat poszłam w sport, czyli grałam w każdym zespole i w siatkówkę, i w piłkę nożną z chłopakami, i w piłkę ręczną w reprezentacji szkoły, w siatkówkę w reprezentacji szkoły. Więc jakby cały czas tym sportem i tą taką swoją... no, siłą udowadniałam, że daję radę. I tak samo było rzeczywiście z tym moim, z tą moją szkołą. Ja zawsze się interesowałam innymi rzeczami może niż koledzy. No i cały czas udowadniałam sobie, ale także tym wszystkim wokół, że mimo inności jestem fajna.
1: Czy miała pani taką zaprawę przed telewizją, prawda?
0: Bo miałam, tak. To mi bardzo dużo dało.
1: Prawda? Zastanawiam się, co pani zdaniem kryje się za słowem kariera, bo w moim przekonaniu to wytrwałość, czasem brak kompromisów, czasem jednak pójście na pewne ustępstwa czy na ugodę po to, żeby płynąć z jakimś rytmem.
0: Ja myślę, że za słowem kariera, bo ta kariera może być różna, nie tylko w show biznesie oczywiście, to może być naukowa, to może być artystyczna i tak dalej, ale myślę, że za tym słowem kryje się pewna konsekwencja, którą trzeba mieć w sobie, żeby to zrobić, a poza tym rzeczywiście ma pani rację, czasem trzeba iść pod prąd, czasem trzeba iść, być bezkompromisowym, ale też myślę, że trzeba być silnym i sprytnym.
1: Zdecydowanie
0: i to jest słowo,
1: tak,
0: które się czasem źle, czasem źle kojarzy, ale ja nie mówię o takim sprycie, żeby kogoś oszukiwać, tylko czasem trzeba...
1: To może zamiast
0: trudne.
1: Słowa spryt użyję słowa balans.
0: Tak, może balans jest lepszym słowem, bo spryt ma takie pejoratywne znaczenie, tak, ale myślę, że ten balans musi być i czasami trzeba się powstrzymać od słów, które same się cisną na usta, żeby przetrwać.
1: Kiedyś miałyśmy okazję, to znaczy ja miałam okazję gdzieś pracować obok pani, gdzieś w jakimś tle wtedy, na jakimś zapleczu i zawsze wtedy, kiedy słyszałam Ruda, bo pewnie pani wie,
0: tak,
1: że tak na panią mówiono,
0: tak, od lat,
1: to z tym się wiązał ogromny szacunek.
0: To miło bardzo mi to słyszeć.
1: Ale też tak, miałam taką świadomość, że pani ma po prostu taką moc i no nie da sobie zrobić krzywdy. Ale też właśnie dlatego, tak, że udało się pani wypracować swojego rodzaju odporność.

0: ta ruda padała zawsze z szacunkiem.
1: To bardzo, bardzo miło brzmi. Natomiast ja myślę, że w ogóle ten mój pseudonim Ruda wziął się stąd, że ja pewnego razu, no właśnie to jest ta siła, którą trzeba mieć, jeżeli jest się innym. Zauważyłam, że boli mnie, jak do mnie w podstawowej szkole dzieciaki mówią, o ta ruda, ruda, ruda. Jak poszłam do liceum, to już byłam sprytniejsza i przedstawiałam się nowym kolegom. Cześć, ja jestem Ruda, a ty jak masz na imię? I już wiedziałam, że wytrącam tak, im tak. broń z ręki, bo dla nich to było, mogło być czymś, co było bronią, a w momencie, w którym się okazuje, że mnie to nie rusza i ja sama tak o sobie mówię, to przestali tego używać w taki bardzo niefajny, niemiły, niekomfortowy dla mnie sposób. I w końcu sama się przyzwyczaiłam i wręcz lubię, jak ktoś tak o mnie mówi. Moja była szefowa Nina Terentiew, która no, bardzo, bardzo była dobra dla nas prezenterów. Zawsze mówiła Ruda, bo to Ruda, takie znane. I zawsze mówiła Ruda, Ruda, ty to jesteś gagatek.
0: A pani Katarzyno, Grażyna Torbicka to też Nina Terentiew, prawda? Ale było wiele prezenterek, dziennikarek, których już nie ma dziś.
1: Grażyna na szczęście jest tak, i świetnie sobie radzi. My jesteśmy rówieśnicami
0: tak,
1: i ja
0: ale
1: podziwiam.
0: Co spowodowało, że pani przetrwała te zawirowania, wichry, burze, ludzi, którzy podejmowali takie, a nie inne decyzje?
1: Ja myślę, że po pierwsze takie moje... Znaczy ja myślę, że jest jedna rzecz, którą trzeba mieć w tym zawodzie. Trzeba mieć odskocznie. Trzeba mieć coś, co jest dla nas równie ważne jak praca. Bo nie może praca zdominować wszystkiego. Ja na szczęście mam bardzo fajne dzieciaki. A do tego wszystkiego mam bardzo dużo zwierząt. I te zwierzęta zawsze były w moim życiu niezwykle ważne. I zawsze były. Od dziecka, bo mój tata był biologiem. Bardzo, bardzo kochał zwierzęta. Dbał o nie, wszystkie zwierzęta znajdę, jakieś trafiały do mojego domu. I ja myślę, że właśnie to, o czym pani mówi, że nie można tylko żyć tą telewizją, tylko trzeba mieć jeszcze coś w zamian. I myślę, że tak samo Grażyna, która miała to swoje kino, która bardzo dużo podróżowała z Adamem, swoim mężem, więc ona też jakby jest, bo myśmy miały tę drugą nogę, jak ja to nazywam. I ja zawsze miałam tę drugą nogę, to był mój dom, w którym jest dużo zwierząt, bo ja mam psy, koty, konie. I to było takie miejsce, gdzie zawsze, jeżeli coś nie wyszło w pracy, można było pójść, przytulić się do zwierzaka i już było nam lepiej. I ja zawsze coś takiego miałam. I rzeczywiście ten mój zwierzyniec dawał mi siłę. I tych zawieruch oczywiście w sytuacji mojej zawodowej było sporo. To taka najtrudniejsza chwila to był moment, pamiętam, że to się dokładnie stało 1 maja. 12 lat temu, kiedy mi powiedziano w TVP, że jestem już za stara, a to było 12 lat temu, do prowadzenia programu, podziękowano mi za pracę, zwolniono mnie z etatu.
0: Ale padły słowa, że jest pani
1: tak,
0: za stara?
1: Tak, padły te słowa.
0: Od mężczyzny ówczesnego, czy
1: od mężczyzny oczywiście, od mężczyzny, bo dla mężczyzn myślę, że to jest dużo istotniejsze. Usłyszałam, że jestem za stara, że już nie będę prowadziła programów. Było to przykre, przyznam się szczerze, bardzo, ale jak mówię, no to, że wróciłam do domu, gdzie czekała na mnie córka jeszcze niepełnoletnia, gimnazjalistka, że czekały psy, koty, konie, to mi dało taki moment, że powiedziałam, dobra, no jeżeli za stara, no to okej, poczekamy do tej emerytury, jakoś to będzie, ale postanowiłam, że będę wolontariuszką w schronisku, zajmę się zbieraniem pieniędzy na dzieci, które tego potrzebują, więc jakby miałam takie plany przyszłościowe. No i nie minęły 2 miesiące, zadzwonili do mnie, żebym przyszła na casting do programu Nasz Nowy Dom. Poszłam jako ostatnia, wzięłam udział w tym castingu, bo przede mną było jeszcze 12 innych koleżanek. I się okazało, że wygrałam ten casting.
0: A jak pani zareagowała na udział w castingu?
1: No i tu jest zabawna historia, bo jedna z moich koleżanek, która już nie pracuje, prezenterek, kiedy do niej zadzwoniłam, powiedziałam, słuchaj, zaproponowali mi casting do takiego nowego programu. Nie wiem, czy... Co to jest casting? Bo ja pierwszy raz w życiu brałam udział w castingu, znaczy miałam wziąć udział w castingu, a ona do mnie taka oburzona powiedziała, no wiesz, nawet się nie waż tam i

0: iść przecież. To jest dla młodych, niedoświadczonych. Oni powinni wiedzieć, co ty potrafisz. Albo cię biorą, albo cię nie biorą. A mówię, ale wiesz co, mnie to strasznie bawi, bo ja nigdy w życiu nie byłam na castingu i ja chcę spróbować. Chcę zobaczyć, jak to jest. Pewnie nie wygram, ale zobaczę. No i to jest właśnie ten mój charakterek, że ja muszę wszystkiego dotknąć, spróbować. Taki trochę niewierny Tomasz. I rzeczywiście się udałam na ten casting i okazało się, że wygrałam, więc warto było. I ja mam tę swoją teorię, że jeżeli jedne drzwi się zamykają, to nie martw się, bo na pewno się otworzą drugie. No
1: to jest ruda i to jest właśnie ruda. Jak ja powiedziałam, że w programie, o którym pani mówi, zobaczyłam, że pani ma serce, to wcale nie oznacza, że ja wcześniej myślałam, że jest inaczej. Tylko rzeczywiście zobaczyłam panią pierwszy raz w nowej roli. Tak, z sercem na dłoni, tak?
0: To było zupełnie co innego.
1: Ale ludzie też niesamowicie na panią reagowali. Po prostu kupowali panią tak w całości. Otwierała pani serce. Ja wiem, że to, co widzimy na ekranie, jest częścią, prawda, realizacji programu, ale to było widać.
0: Ja myślę, że troszkę, bo ci, co mnie znali prywatnie, tak bliżej, to wiedzą, że ja zawsze byłam taka właśnie otwarta. Ja w ogóle uwielbiam rozmawiać z ludźmi i myślę, że to, o co mnie poproszono, żebym ja w tym programie była sobą, i troszkę też wywalczyłam to, bo na początku pierwsze dwa odcinki były rozpisane co do słowa, jak to ma wyglądać. I jak siódmy raz mi kazano nagrać zapowiedź do programu, bo nie w tym miejscu przecinek postawiłam, to powiedziałam nie, to ja nie będę tego robić, nie będę występować z murem, bo ja mam mówić od siebie. I nie będę się potykać o gwoździe i o jakąś belkę, tylko będę do tych ludzi. I jakby mądrość ówczesnego szefa firmy, która to produkowała, Piotrusia, z którym się potem bardzo zakolegowałam, była taka, że powiedział, okej, to rób to po swojemu. I jakby ten program, troszkę tak to się stało, że ja to robiłam po swojemu. I nikt mi nie pisał scenariusza, ja nigdy nie miałam tam scenariusza. Robiłam, mówiłam to, co czułam. Były rodziny i państwo to na pewno w programie widzieli, z którymi no, cudownie się dogadywałam. Były rodziny, że miałam troszkę więcej dystansu, ale to byłam ja. Ja tam nikogo nie udawałam. I myślę, że to było to. I no, jakby no, uważam, że to jest chyba najważniejszy program w moim życiu, bo ja mogłam być sobą i robiłam rzeczy, które no, dawały mi ogromną, ogromną satysfakcję, ale także siłę. No i to pomaganie tym ludziom, którzy są bardzo często dużo mniej zaradni w życiu. Ja myślę, że nauczyłam się. Ten program mnie nauczył pokory. Mhm. Ogromnej pokory do życia, do zawodu. I nauczył mnie jednego, że jeżeli masz rozpoznawalność, popularność, to nie zabieraj jej dla siebie. Wykorzystaj ją dla dobra innych. I zawsze to powtarzam moim młodym kolegom.
1: No właśnie, bo do tego potrzebna jest mądrość i doświadczenie, prawda?
0: Tak, ja
1: i
0: myślę,
1: też pokora,
0: że
1: o której pani mówi.
0: Tak, ja myślę, że gdyby ten program prowadził bardzo młody człowiek, który chciałby się na tym programie wybić, chciałby być znany, popularny, a nie wczułby się w sytuację tych ludzi, to by, myślę, że gorzej by to wypadło. Że bardzo ważne było to, że ja już jakby się spełniłam zawodowo, bo już zaczynając prowadzić ten program, 30 lat pracowałam na wizji, więc to już nie było dla mnie najważniejsze. Dla mnie jednak ci ludzie byli dużo ważniejsi niż to, czy ja będę bardziej popularna, czy mniej popularna. To jest jednak istotne. Mhm.
1: Pani usłyszała, że jest za stara i od mężczyzny. Ja usłyszałam, że ja się nie sprzedaję reklamowo i usłyszałam to od kobiety, ale myślę, że tutaj mamy wspólne doświadczenie, że na tym wyrosło coś znacznie większego.
0: Coś cenniejszego.
1: Coś cenniejszego.
0: Tak. Coś cenniejszego. Ja myślę, że nie szufladkuje się ludzi. Nie wkłada ich się do jakiegoś wora, że ktoś jest taki czy taki. Każdy z nas ma predyspozycję do czego innego i naprawdę czy radio, czy telewizja powinny to wykorzystać.
1: A teraz już nie jest pani za stara. Teraz wraca pani do środowiska, z którego...
0: Korzeni.
1: Do korzeni. Ale też ja bardzo lubię czytać komentarze internautów. I powiem szczerze, takiego aplauzu dla pani powrotu do śniadaniowej telewizji, tej porannej, która jest bardzo blisko widza, prawda? To jest, myślę, też różnica między innymi programami, że państwo są tak jakby na wyciągnięcie ręki widza, który...
0: No, jesteśmy na śniadanie.
1: No, tak, dokładnie. To ja się nie spotkałam z taką falą entuzjazmu, radości.
2: To też taką oczywiście.

0: Oczywiście wiedzieliśmy o tych jego makabrycznych dokonaniach.
1: Jako... No zbrodnie, jak powiedzmy.
0: Zbrodniarz, tak, otwarcie. Natomiast to wiedzieliśmy. Natomiast on chciał koniecznie zatrzeć ten obraz, chciał pokazać, że Argentyna jest wielka, ale myślę, że ten sukces, tak się teraz nad tym zastanowiłem, że bez względu na to, że on pomógł swoimi zabiegami politycznymi, Argentyna miała naprawdę fenomenalną drużynę i Argentyna zagrała wtedy niesiona gdzieś takim uniesieniem, powiedziałbym, całego narodu argentyńskiego, który czekał, bo zwycięstwo to było coś więcej niż zwycięstwo piłkarskie. To było też, za chwilę upadła cała junta wojskowa i to jest taki sygnał, czytelny sygnał, prawda? I myślę, że tym można wytłumaczyć, dlaczego Wielka Holandia przegrywa po raz drugi wielki finał, kiedy Argentyna, która wydaje się na papierze może słabsza, może nie ma takiej indywidualności, chociaż jak wspomniałeś, Holandia nie ma Cruyffa, Rensenbrink trafia w słupek. Ja pamiętam tę akcję, bo ją relacjonowałem będąc na stadionie. Ale nigdy nie zapomnę swojego powrotu. To było coś niebywałego. Słuchajcie, Argentina campeón, radość, puszczane bramki w kółko i ten taniec radości, ta szalona argentyńska biało-niebiesko-biała noc.
1: Argentyna, w której nie było Diego Maradona.
0: Nie było Diego Maradona, nie było Messiego. To jest Argentyna, która zdobyła swój pierwszy tytuł mistrza świata. To jak wspominamy i zastanawiamy się, drodzy Państwo, dlaczego tylko 8 nacji jest wybranych do tego, żeby podnieść Puchar Świata. A dlaczego tam nie ma nas? Chociaż byliśmy blisko w 74.
1: Bo deszcz spadał we Frankfurcie przed meczem.
0: Albo trzeba było pomieszać z młodymi, albo za późno puścić Wojtka Lubańskiego. Nie wiem, można gdybać. Natomiast powiem szczerze, z sentymentem, z wielkim rozrzewnieniem wracam do tamtych czasów, szczególnie do Mundialu 74, kiedy byłem kibicem, 78, kiedy byłem początkującym, zaczynającym i kochającym polską reprezentację i płaczącym jak ona i jak wszyscy Polacy po tym, jak żeśmy z tą Argentyną przegrali 0-2, jak żeśmy stracili swoje szanse na to, żeby osiągnąć to, o czym mówił Jacek Gmoch, czyli jedziemy tam, żeby zdobyć tytuł mistrza świata.
2: Panowie, pogdybaliśmy, ale ja tylko na koniec powiem, że bardzo wam zazdroszczę, że mogliście żyć w tamtych czasach, przeżyć to, bo wydaje mi się, że mojemu pokoleniu już to nie będzie
0: tak
2: dane.
0: Nie mówmy, to, że nie gramy teraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, nie oznacza, że nie zagramy w kolejnym mistrzostwie świata.
2: W którym piąte
0: tak,
2: miejsce.
0: To były czasy, i przede wszystkim tak, powiem szczerze,
1: że srebrny medal olimpijski, piąte miejsce mistrzostwa świata było traktowane jako klęski.
2: To były naprawdę piękne czasy polskiej piłki, o których opowiadał nam Dariusz Szpakowski. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję wam za zaproszenie i za tą możliwość, że mogłem powspominać i pooddychać radiem, które dało mi początki i takie przeżycia niezapomniane.
1: Legenda radia zawsze będzie oddychać radiowym.
0: To prawda.
2: I my także dziękujemy już za uwagę.
1: Andrzej Janisz
2: i Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
3: Sekrety Mondialne. Radio Podcast. Ogłoszenie społeczne.
4: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Jedno z najważniejszych wydarzeń fotograficznych w Europie. Co roku w inny sposób wykorzystujące i nawiązujące do przemysłowych przestrzeni miasta. Co czeka nas podczas tegorocznej edycji Fotofestiwalu w Łodzi? Na to pytanie odpowiemy w najbliższym wydaniu magazynu Przestrzeń, Design, Architektura. Naszym gościem będzie Frank Ammer, współtwórca programu festiwalu. Jutro o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
6: Kto się boi ciszy? Okazuje się, że bardzo wielu ludzi. Dlaczego?
7: Boimy się ciszy, bo boimy się być sam na sam z własnymi myślami.
6: Tymczasem nasze mózgi potrzebują ciszy bardziej niż kolejnego podcastu. Jak przeprosić się z ciszą? O tym porozmawiamy z Damianem Abramowiczem, mówcą motywacyjnym i trenerem mentalnym. Zapraszam na kolejne zbliżenie już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policyjne śledztwo po znalezieniu zwłok kobiety w Tczewie to mogło być zabójstwo. Są już blisko domu, ale utknęli w korkach. To los wielu kierowców, którzy wracają z długiego weekendu. Spadł z 300 metrów, zginął na miejscu. Zwłoki polskiego taternika odnalezione na Słowacji. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Policja ustala okoliczności śmierci kobiety, której ciało znaleziono w jednym z mieszkań w Tczewie na Pomorzu. Śledczy podejrzewają, że 43-latka została zamordowana. W związku z tą sprawą zatrzymany został 19-latek. Śledczy ustalają, jaki miał związek z tragedią. Zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała przed 14, informuje młodszy aspirant Katarzyna Orzuk z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.
2: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z grupy operacyjno-dochodzeniowej oraz technik kryminalistyki. Funkcjonariusze wykonują oględziny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
1: Policja nie ujawnia na razie, kim jest zatrzymany młody mężczyzna dla ofiary. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Trwają powroty z długiego weekendu. Na drogach panuje wzmożony ruch. Tłoczno jest m.in. na S7 w kierunku Warszawy. Z kierowcami, którzy wracają z nadmorza i stoją w korku, rozmawiał nasz reporter.
3: Ciężko, korek przez te remonty. Ostatnie 10 km to praktycznie się stało, a wcześniej bardzo powolny ruch od Mławy. Widać, że ludzie mocno wracają z Mazur, jak i z nadmorza. Ciężko.
4: Zawsze tutaj się korkuje na przynajmniej godzinę stania. Tutaj są remonty i zaczynają się korki, także żeby się z powrotem do Warszawy dostać, to trzeba swoje odstać. Na pewno z 40 minut.
5: Wie pan co, jedziemy z Helu, jedziemy z siódemką i strasznie wolno się jedzie.
1: Na drogach jest więcej policyjnych patroli. Najbardziej aktualne informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym znajdą Państwo na antenie Polskiego Radia Kierowców. W Tatrach Wysokich po słowackiej stronie odnaleziono zwłoki polskiego taternika. 25-latek spadł do kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem. Wczoraj rodzinie przesłał zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. W akcji poszukiwawczej ratownicy wykorzystywali dron. Był on wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Sytuację utrudniała gęsta mgła. Ciało zaginionego słowaccy ratownicy odnaleźli rano. Mężczyzna zginął po upadku z wysokości 300 metrów. Jeśli Stanom Zjednoczonym uda się zawrzeć z Teheranem porozumienie kończące konflikt, Waszyngton mógłby współpracować przy przejęciu i zniszczeniu irańskich zasobów wysoko wzbogaconego uranu, tak zapowiada prezydent USA. Donald Trump dodaje, że ewentualny rozejm miałby też doprowadzić do dalszego osłabienia potencjału militarnego Iranu. Według amerykańskiego przywódcy stworzyłoby to warunki, w których siły USA mogłyby samodzielnie i bezpiecznie przejąć ten materiał.
6: W wywiadzie dla stacji NBC News Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone powinny wykazać większą cierpliwość w rozmowach z Teheranem. Podkreślił, że jednym z głównych wyzwań jest konieczność zmiany wieloletniego podejścia władz Iranu do Waszyngtonu. Irańczycy to bardzo silny i dumny naród. Czekają ich działania, o których nigdy nie myśleli, że będą musieli je podjąć. Nie mają wyboru. To wymaga czasu. Mówimy o 47 latach, w których uchodziło im na sucho wszystko, czego tylko zapragnęli, mówił amerykański prezydent. Donald Trump stwierdził, że winę za rozwój irańskiego programu broni jądrowej ponoszą jego poprzednicy. Przypomniał zawarte za prezydenta Baracka Obamy porozumienie z Iranem, które ograniczało rozwój programu jądrowego w zamian za złagodzenie sankcji i odblokowanie części irańskich aktywów. Teheran wyeksportował większość zapasów uranu, ograniczył liczbę wirówek i zgodził się na międzynarodowe kontrole. Sygnatariuszami porozumienia były także m.in. Chiny i Rosja. Donald Trump, który zerwał

0: to porozumienie podczas swojej pierwszej kadencji oświadczył, że ewentualna nowa umowa z Iranem nie oznaczałaby natychmiastowego odmrożenia irańskich aktywów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Dwa koncerty zakończą wieczorem 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. 45-lecie będzie świętował zespół Lady Punk. Zabrzmią największe przeboje tej grupy. Drugi koncert, zatytułowany Kiedy mnie już nie będzie, będzie hołdem dla Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej, zapowiada Artur Andrus, który go poprowadzi.
2: To będzie takie wspominanie Agnieszki i Magdy razem i osobno, bo one były i razem i osobne, to znaczy każda z nich miała swoje życie, ale był też kawałek życia ich wspólny i w związku z tym będą się tutaj pojawiały piosenki i pisane przez Agnieszkę takie, które śpiewała Magda i takie, które Magda zachwycona nimi, ale pisane przez innych autorów, na przykład włączała do swojego repertuaru. Chcielibyśmy, żeby to był taki klimat, jaki one, mamy nadzieję, stworzyłyby same, gdyby tutaj były.
1: Piosenki Agnieszki Osieckiej i Magdy Umer zaśpiewają m.in. Ewa Błaszczyk, Natalia Schroeder, Zbigniew Zamachowski i Kuba Badach.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotny deszcz popada jutro na północy i północnym wschodzie, w tym drugim regionie możliwe burze. Pogodnie będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Będzie ciepło, przeważnie od 22 do 24 stopni. Chłodniej nad morzem, tam 17 stopni.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Jest 6 minut po godzinie 19. Polacy nie mają wątpliwości, kto jest liderem polskiej prawicy. Ponad 1/3 z nich wskazuje na Jarosława Kaczyńskiego. Tak wynika z sondażu Polster dla Superekspresu. I od tego zaczynamy tę część wieczoru w Polskim Radiu 24.
3: Komentarz.
5: A gościem Polskiego Radia 24 jest dr Paweł Kos-Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
5: 38% badanych w sondażu Polster dla Superekspresu wskazało prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako osobę, która jest liderem polskiej prawicy. Drugi jest dopiero prezydent Karol Nawrocki, którego za przywódcę uważa 19% badanych, a podium zamyka szef Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Tutaj 5% wskazań. Brak zaskoczenia, że to Jarosław Kaczyński wciąż jest postrzegany jako ten lider na prawej stronie sceny politycznej?
6: Jako lidera identyfikujemy to na...
5: Halo, panie doktorze? Będziemy próbowali jeszcze raz połączyć się z panem doktorem, to ja tylko dodam, że po 4% respondentów jako lidera prawicy wybrało byłego premiera Mateusza Morawieckiego i lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Z kolei odpowiedź ktoś inny wskazał 1% ankietowanych, a bez zdania pozostało 29% badanych. Jeszcze raz łączymy się z doktorem Pawłem Kosę-Trawickim, politologiem z Uniwersytetu Gdańskiego. Halo, panie doktorze? Za chwilę jeszcze raz spróbujemy z panem doktorem. Panie doktorze, jest pan może już z nami? Halo, panie doktorze? Będziemy próbowali się połączyć jeszcze raz z panem doktorem. Natomiast dodam, że w innym badaniu, w badaniu preferencji partyjnych przeprowadzonym przez Ibris dla Polsat News, na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, czyli na Prawo i Sprawiedliwość, na ten moment chce głosować 23,7% badanych, o 1 punkt procentowy więcej niż w poprzednim badaniu. Liderem sondażu poparcia politycznego pozostaje Koalicja Obywatelska. Tutaj wynik 29,3% poparcia. Partia Donalda Tuska notuje spadek notowań o 1,8 punktu procentowego. W majowym badaniu preferencji partyjnych podium zamyka Konfederacja z poparciem 13,4% poparcia. Dalej są Lewica 8,1% poparcia i Konfederacja Korony Polskiej 8% poparcia. To najnowsze sondaże dotyczące poparcia politycznego i poparcia dla polityków. Doktor Paweł Kos-Trawicki. Panie doktorze, słyszymy się? No, mamy duży problem, żeby połączyć się z panem doktorem, ale...

0: Cały czas będziemy próbować. Mam nadzieję, że za chwilę się to uda. To jeden z tematów, który dzisiaj będziemy poruszać na antenie Polskiego Radia 24, czyli to poparcie dla polityków prawej strony sceny politycznej. To jest sondaż dla Super Expressu, to jest sondaż Polster. I tutaj spoglądamy na to trochę z zaskoczeniem, a może nie, że to Jarosław Kaczyński jest postrzegany jako lider tej prawej strony sceny politycznej. Za nim znajduje się prezydent Karol Nawrocki. To też ważny punkt tego tematu, gdyż pojawiają się takie komentarze ze strony ekspertów, że Karol Nawrocki chce budować nową siłę polityczną na prawej stronie sceny politycznej, a to by oznaczało, że mielibyśmy tutaj już kolejnego jakby gracza po tej stronie sceny, no bo Prawo i Sprawiedliwość, które niechętnie spogląda na różnego rodzaju stowarzyszenia, mówiło się między innymi o stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, które w przyszłości mogłoby się okazać partią polityczną, ale na razie ten scenariusz chyba nie jest brany pod uwagę. Mamy dwie konfederacje, konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka oraz konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna i tutaj obie te partie cieszą się dosyć dużym poparciem, rosnącym poparciem. Na to spogląda również Koalicja Obywatelska, która wciąż jest liderem tego zaufania społecznego i liderem sondaży. Natomiast Koalicja Obywatelska też zdaje sobie sprawę z tego, że gdyby doszło do koalicji Prawa i Sprawiedliwości razem na przykład z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej, to by oznaczało, że nawet gdyby Koalicja Obywatelska wygrała wybory, to rząd mogłaby tworzyć strona prawa sceny politycznej. Ten temat będzie się oczywiście pojawiać na naszej antenie, ale nie tylko, bo do tego ogródka tematów politycznych wraca również sprawa odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Karol Nawrocki domaga się tego, aby prezydentowi Ukrainy odebrać order Orła Białego. Czy przy naszym telefonie jest już pan dr Paweł Kostrawicki, panie doktorze?
1: Dobry wieczór, jestem. No niestety burze nad Gdańskiem, czasami tak się zdarza.
0: Oj, to znaczy, że pogoda tutaj nas nie rozpieszcza. Panie doktorze, to wracając do tego sondażu Polster dla Super Expressu. 38% badanych wskazuje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jako lidera prawej strony sceny politycznej, ale to przecież mówiło się od jakiegoś czasu, że raz, że Jarosław Kaczyński już jest odchodzącym liderem, że w jego miejsce przecież chcą wejść nowi, Przemysław Czarnek, Mateusz Morawiecki, no i pan prezydent, który też się wspominało o tym, że może budować tutaj pozycję lidera z prawej strony sceny politycznej. To skąd takie przywiązanie do prezesa PiS?
1: No tak jak zaczęliśmy rozmowę, to jest czasami tak, że osoby, które są zainteresowane polityką w sposób powiedzmy umiarkowany, często wskazują jako liderów te nazwiska, które są długo w polityce, które są dobrze kojarzone. No i Jarosław Kaczyński jest osobą, która bez wątpienia jest bardzo dobrze kojarzona w polityce, bo jest w niej od w zasadzie przełomu ustrojowego. Natomiast jeśli chodzi o realnego przywódcę, czyli osobę, która cieszyłaby się niewątpliwym autorytetem na polskiej scenie politycznej po jej prawej stronie, no to tutaj mamy do czynienia, bym powiedział, z taką sztafetą. Pałeczkę pierwszeństwa dzierży wymieniają się. Jest to czasami popularny Jarosław Kaczyński, później był popularny premier Mateusz Morawiecki, później była popularność, nie wiem, przy Przemysława Czarnka, chociaż to wydaje się postać taka trudna do tego, żeby była takim akceptowanym liderem. No bez wątpienia polska scena polityczna, zwłaszcza jej prawa strona, jest teraz w momencie przywódczego kryzysu. Natomiast szczęśliwie dla Prawa i Sprawiedliwości, no poza nawias przywódczy, czy osób aspirujących do grona przywódców, no wyłączył się sam pan minister Ziobro.
0: No tak, panie doktorze, to tak okiem eksperta. No ja rozumiem, lubimy piosenki, które znamy. Gdybyśmy mieli wskazać popularnego aktora, byłby to Bogusław Linda. Natomiast tak realnie, kto dzisiaj podejmuje decyzję i kto ma taki realny wpływ na kształt prawej strony sceny politycznej? Można wskazać jednego takiego lidera?
1: No i tutaj wchodzimy w kwestię takiego czystego meritum. No bo w sytuacji, w której partie

0: prawicowe są w opozycji, rola lidera w dużej mierze sprowadza się, nie tylko ogranicza, ale sprowadza się do tego, że to on będzie jednak architektem list wyborczych. Mhm. I teraz, w zależności od tego, która frakcja, czyli ludzie dostaną tak zwane miejsca biorące, tak? Czyli miejsca, powiedzmy, od jedynie na listach wyborczych, no to to będzie architekt przyszłego parlamentu. A zatem tak naprawdę realny wpływ na politykę, czy realnego wpływu na politykę nie ma żaden z liderów polskiej prawicy, ani z osób aspirujących do bycia liderem. Natomiast patrząc tak strategicznie w przyszłość pod kątem architektury list wyborczych, to rzeczywiście tą osobą jest wciąż Jarosław Kaczyński.
1: No bo spoglądam choćby nawet na te wybory w Krakowie, które niebawem się odbędą. No i była propozycja stworzenia, powołania jednego kandydata ze strony Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. To Krzysztof Bosak to jasno wypunktował też, że nie robi się takich rzeczy w mediach społecznościowych, nie robi się to w dniu, kiedy Konfederacja ogłasza własnego kandydata, więc tutaj nie doszło oczywiście do tego zjednoczenia. Ale czy wciąż Prawo i Sprawiedliwość uzurpuje sobie prawo do bycia tym, który na prawej stronie sceny politycznej jakby wyznacza trendy, czy trochę spoglądając, może inaczej, czy nie do końca traktuje Konfederacji na równi sobie, w ten sposób?
0: No proszę zwrócić uwagę, że struktura partyjna ma ogromne znaczenie. Tutaj ja bym odwołał się do przykładu Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego siłą są struktury terenowe. No i teraz, jeżeli byśmy spojrzeli na polską scenę polityczną i tą jej prawą część, jak dzisiaj się na niej skupiamy, no to tak, Konfederacja wśród ludzi młodych, chwytliwa, internetowa, eventowa, natomiast jeżeli chodzi o taką organiczną pracę u podstaw, no to taką organiczną partyjną czy polityczną pracę u podstaw wykonują członkowie poszczególnych kół, członkowie w terenie zbierający podpisy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj kapitał Prawa i Sprawiedliwości jest nie do przecenienia. Tutaj rzeczywiście jest siła instytucjonalna partii, byśmy powiedzieli, tak? Natomiast no, żyjemy w świecie nowoczesnym, w dobie cyfryzacji i te nośniki również są bardzo skuteczne, natomiast one nie budują takiej więzi tożsamościowej. Ja myślę, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości utożsamiają się z tą partią. Natomiast partie takie jak Konfederacja czy Konfederacja Korony Polskiej, no w tych skrajnych przypadkach, no to bez wątpienia są osoby, które się utożsamiają. Natomiast myślę, że w większości są to osoby, które podążają za aktualnym trendem, wpisują się w jakąś taką dynamikę polityczną.
1: Czyli dobrze rozumiem, że Facebooki, TikToki i inne media społecznościowe tak, ale one de facto przy urnach nie wygrywają?
0: Ja bym powiedział, że one są uzupełniające. Natomiast podstawą jest wciąż dobra organizacja partii i przede wszystkim jej dobre finansowanie, dlatego no, że dzisiaj tak naprawdę partie działają jak przedsiębiorstwa, jak firmy. Tutaj, jeżeli spojrzymy na kampanie wyborcze, no to to jest w zasadzie pewien rodzaj marketingu, tak? Sprzedaje się pewien produkt, pewną ofertę. Żeby dotrzeć do klienta, odbiorcy, czyli tutaj wyborcy czy elektoratu, to mechanizmy jakkolwiek specyficzne dla polityki, ale jednak są zbliżone do tych czysto ekonomicznych, a zatem mam wrażenie, że ten taki blichtr internetowy, tak to nazwijmy, jest efektowny, ale efekt jest krótkotrwały, natomiast budowanie długoterminowej pozycji na scenie politycznej to jednak chyba są zasoby ludzkie i to te zasoby ludzkie w terenie.
1: No to panie doktorze, to ja z chęcią pójdę w ten biznesowy klimat i zapytam tak, no jeżeli koalicję obywatelską czy koalicję generalnie rządową tworzą przedsiębiorstwa produkujące napoje gazowane, soki owocowe, herbaty i kawy, to siłą rzeczy jest to przedsiębiorstwo, które jest w stanie stworzyć jedno wielkie konsorcjum, ponieważ wszystkie te produkty, chociaż wpisują się w jakby wspólny mianownik, to mimo wszystko działają trochę na innego klienta. No a co w sytuacji, kiedy mamy kilka firm produkujące ten sam napój, tylko powiedzmy jeden ma trochę więcej cukru, inny ma słodzik, a ale generalnie

0: Generalnie jakby tak spróbować, no to wszystkie smakują bardzo podobnie. Mam na myśli Konfederację, Konfederację Korony Polskiej, Prawo i Sprawiedliwość, Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, jeżeli to będzie osobna partia. No cały czas mam wrażenie, że są to bardzo do siebie podobne produkty. No to jak tutaj stworzyć jedno grające przedsiębiorstwo, które nie czuje wobec drugiego wrogości i, no i podbierania sobie klienta?
1: No rzeczywiście, to jest bardzo dobre, trafne, ciekawe porównanie, ale proszę zwrócić uwagę, że w polityce działa taka zasada, że gdzie dwóch się bije, tam dwóch korzysta. To jest okay. Troszeczkę tak jak współzawodnictwo reklamowe między, no to już przepraszam, padnie na antenie, między Coca-Colą a Pepsi-Colą, tak? I tutaj już nie chodzi o to, żeby Coca-Cola podebrała klientów Pepsi-Coli, czy Pepsi-Cola odebrała Coca-Coli, tylko chodzi o to, żeby przejąć konsumentów, nie wiem, Polo Kokty, Kokty Plus, Coli Amber, no jakkolwiek byśmy mówili, tak? Tu chodzi o monopolizację rynku. I dwa przedsiębiorstwa monopolizują rynek i nie walczą ze sobą, tak? Tylko raczej wchłaniają pozostałe mniejsze rynki, mniejsze targety. Ale to się sprawdza przy dwóch podmiotach. Gdybyśmy mieli podmiot, powiedzmy, Jarosław Kaczyński i podmiot Mateusz Morawiecki. Mhm. Ale na prawicy właśnie widzimy, że mamy kilka podmiotów. I tutaj jest ta zasadnicza różnica. Będą musiały pewne frakcje się połączyć. No wiadomo, to zadziała siła inercji, będą się łączyły, ale finalnie myślę, że w multi ofercie tego samego produktu, czy tej samej kategorii produktu, no to finalnie nastąpią jakieś fuzje i będą dwa podmioty. Ja myślę, że raczej będziemy świadkami tego, że powstanie jakaś formuła wokół Przemysława Czarnka i powstanie... No już powstaje jakaś formuła wokół Mateusza Morawieckiego i raczej tam będzie się rozstrzygała ta walka o przywództwo na prawicy, dlatego że gdybyśmy mieli wymienić kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości, no to byśmy tam jesteśmy w stanie wymienić, tak? Nie wiem, ministra Błaszczaka, jesteśmy w stanie wymienić, nie wiem, panią marszałek Witek, no ale generalnie kilka nazwisk. Mhm. Natomiast gdybyśmy mieli wymienić wpływowych polityków Konfederacji poza Mentzenem i Bosakiem, to tutaj powiedzmy jeszcze 2-3 nazwiska nam się skojarzą, ale później już jest takie...
0: Tak,
1: no właśnie.
0: Prawda.
1: I to jest potencjał dużych partii politycznych właśnie.
0: To jeszcze zapytam, no bo Krzysztof Bosak, pan marszałek, doskonale zna historię i to nie tylko historię Polski, ale na pewno też historię polityczną. Myśli pan, że pan marszałek Bosak jest w stanie uwierzyć, że tym razem koalicja z Prawem i Sprawiedliwością może się udać, mając choćby nawet z tyłu głowy to, co działo się z koalicjantami w czasach, kiedy rządził PiS, Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, że Prawo i Sprawiedliwość... jest w stanie utworzyć koalicję, ale bardzo niechętnie chce oddać wpływy, będąc w tej koalicji.
1: No, to jest taki mechanizm, bym powiedział, oczywisty, że partia dominująca niechętnie dzieli się władzą. Jeżeli byśmy przywrócili sobie w pamięci koalicję parlamentarną z lat 2007-2015, no to wtedy była koalicja Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym i Polskie Stronnictwo Ludowe miało tylko 3 resorty. I nie miało wszystkich wicewojewodów. Więc to była taka koalicja, gdzie ten słabszy koalicjant nie aspirował do równej roli i zadowolił się tym, co otrzymał, a partia dominująca, hegemoniczna, miała tą realną władzę. Natomiast nie mam przekonania, czy taki, no nie chcę powiedzieć, że pęd na władzę, albo czy że Konfederacja nie ma ambicji, ale mam wrażenie, że PSL był dużo bardziej koncyliacyjnym koalicjantem, niż będzie Konfederacja dla Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj bez wątpienia ambicje liderów zarówno Krzysztofa Bosaka, jak i Sławomira Mentzena są no na pewno pewno duże. Oni mają duże ambicje, chcą nie tylko zaistnieć w polityce, no bo no już istnieją, ale oni chcą odegrać jakąś rolę. I tutaj mam wrażenie, że będzie trochę takie, będziemy świadkami takiego, mówiąc kolokwialnie, rozpychania się łokciami. To przy

0: przyszła koalicja, gdyby była koalicją Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji jednej albo Konfederacji dwóch, no to będzie bardzo trudna koalicja i mam wrażenie, że wtedy skończyłaby się era takich pełnokadencyjnych, czyli czteroletnich premierów, raczej mielibyśmy do czynienia z taką karuzelą stanowisk.
1: No, to, co udało się, rozumiem, w Sejmie w postaci rotacyjnego marszałka, no, nie wiem, czy udałoby się w roli rotacyjnego premiera. No ale to skoro jesteśmy przy rotacyjnym marszałku, ma pan takie poczucie, że ta koalicja z kolei rządowa, ona działa?
0: Ja mam wrażenie, że ona istnieje my wiemy, że ona istnieje i ona wie, że ona istnieje i partie opozycyjne wiedzą, że ona istnieje. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na takie główne grupy elektoratu, wyborców tej koalicji, to tak naprawdę wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zrealizowali swoich oczekiwań politycznych. Wyborcy lewicy nie zrealizowali swoich oczekiwań wyborczych. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie doczekali się realizacji tego planu politycznego czy obietnic wyborczych. Czyli mówiąc krótko, ta bardzo szeroka koalicja spowodowała, że tak naprawdę nikt nie ma powodu do wielkich narzekań, ale jednocześnie nikt nie jest w pełni usatysfakcjonowany i nadal obawiam się, że wciąż spoiwem jest to, że oby tylko ci, którzy rządzili, nie wrócili do władzy, więc ta koalicja się trzyma trochę na takich, bym powiedział, bardziej emocjach niż na fundamencie merytorycznym.
1: To wystarczy, żeby wygrać wybory, żeby utrzymać władzę?
0: Nie sądzę. Tutaj bym powiedział, że trzeba zacząć, koalicja, gdyby obecnie rządząca koalicja, gdyby chciała przedłużyć swoją władzę, no to musiałaby wyjść z ofertą. Z jakąkolwiek ofertą, z ofertą dla głównych grup społecznych, bo nieszczególnie widzę tutaj ofertę dla seniorów, nie widzę oferty dla służby zdrowia, nie widzę oferty dla oświaty i szkolnictwa wyższego. No wiadomo, oferta dla wojska, służb mundurowych jest, bo jesteśmy w sytuacji zagrożenia, wojny i tak dalej. Natomiast no, jeden tylko argument, że cały czas inwestujemy w bezpieczeństwo i w wojsko czy służby mundurowe, no to jest argument, który jesteśmy w stanie akceptować przez rok, dwa, trzy. No natomiast no, nie da się całej kadencji czy w ogóle jakiejś długookresowo stawiać tylko i wyłącznie na te aspekty. A zatem jeżeli nie będzie zadowolonych wyborców, jeżeli nie będzie zadowolonych Polaków, no to nie będzie głosów.
1: Myśli pan, że Kraków to będzie taki papierek lakmusowy, jakiś taki też sondaż opinii, który kandydat wygra te wybory, w sensie, że to będzie sondaż dla partii politycznych, czy Kraków to po prostu Kraków? I tutaj mówimy o wyborach na poziomie samorządowym, który nie będzie miał przełożenia na poparcie dla tych partii centralnych.
0: No wybory samorządowe, no, nawet jeżeli są to jednomandatowe wybory, czyli to na wójta, burmistrza, prezydenta, no to one mają jednak swoją specyfikę. Ja przypominam, że kiedyś Grzegorz Braun startował na prezydenta Gdańska i to się nie przełożyło wtedy na żaden sukces. Obecnie wiemy, że Marianna Schreiber jest jedną z postaci, która wokół wyborów w Krakowie buduje jakąś swoją rozpoznawalność. Więc tutaj mamy także
1: Marian Banaś był szef NIK-u.
0: Marian Banaś również, tak. No tutaj no to już jest nazwisko, które się... Czy no demokracja jest jakby z ukłonem do wszystkich, natomiast no, wydaje mi się, że Marian Banaś ma większe zaplecze polityczne niż Marianna Schreiber, ale wracając do początkowych naszych wypowiedzi, myślę, że w internecie więcej klikań i lajków będzie miała Marianna Schreiber niż Marian Banaś. No ale właśnie, wybory na poziomie samolokalnym to jest taka mieszanka wpływów politycznych i jednocześnie takiego efektu świeżości, niezależności. I tutaj nie ma reguły, bo są miasta, gminy, gdzie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci są wybierani, bo mają dobre zaplecze polityczne i wiadomo, że ten wójt, ten burmistrz, ten prezydent po prostu w Warszawie załatwi, a są miasta, miejscowości, gdzie są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci wybierani z list jakiejkolwiek byleby niepartyjnej.

0: mniej, bo ludzie mają dosyć tej wielkiej polityki w swoich społecznościach lokalnych. No Kraków jest specyficznym miastem, więc tutaj bym powiedział, że wybory będą pewnym wskazaniem nastrojów, natomiast one odbywają się na tyle długo przed wyborami parlamentarnymi, na tyle mamy jeszcze, nie wiadomo co się wydarzy, ale jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że powiedzmy, nie wiem, kampania Prawa i Sprawiedliwości oparta na twarzy Przemysława Czarnka, no to może być strategia nie do końca trafiona, tak? Więc jeszcze jest dużo czasu w polityce, rok to jest cała epoka, naprawdę.
1: No, co prawda akurat Marian Banaś w Krakowie jest znany z telewizji. Wiem, że jak coś się dzieje, to wystarczy do pana Mariana zadzwonić, ale to zostawmy to. Z jednych z doniesień medialnych, bo to są doniesienia medialne, na razie powiedzmy też takie medialne plotki. Ale co pan na to, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa może być biznesmen i, no i przede wszystkim kierowca rajdowy Rafał Sonik?
0: No jest taka strategia polityczna, żeby znane nazwisko było tak zwaną lokomotywą, tak, żeby pociągnęła te głosy, żeby je zdobywać. Były przykłady osób, powiedzmy, spoza polityki, które zapisały się na łamach, nie wiem, sportu czy kultury.
1: Tak było w Kielcach na przykład, gdzie prezydentem był przecież trener piłki ręcznej.
0: Tak. No właśnie. I pytanie, czy Kielce funkcjonowały jak jedna dobrze zgrana drużyna? No nie zawsze. To jest tak, że w polityce też trzeba mieć pewne kompetencje.
1: No, drugiej kadencji nie dostał.
0: No właśnie, więc tutaj myślę, że w takim mieście jak Kraków ja bym jednak stawiał na taką markę bardziej konserwatywną, w tym sensie, że raczej osobę, która jest łączona z powagą, odpowiedzialnością, służbą publiczną. I myślę, że to byłaby na Kraków lepsza strategia.
1: Panie doktorze, skoro jesteśmy już przy prezydencie, to zostawmy Kraków, a skupmy się na panu prezydencie Karolu Nawrockim, który domaga się odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. No, mówiło się o tym, że konieczna do odebrania tego orderu jest kontrasygnata ze strony premiera Donalda Tuska. Czy w tej sprawie myśli pan, że prezydent i premier będą mówić jednym głosem?
0: Myślę, że w tej sprawie wyszła jednak brak pewnej ogłady, pewnej kultury politycznej pana prezydenta, ale to wynikające po prostu z braku jego wcześniejszej aktywności politycznej. On pełnił funkcje publiczne, owszem, natomiast no, nie był politykiem, nie był w polityce. Pan prezydent, stawiając kategoryczną tezę, tak naprawdę sam wpędził się w kłopot, bo jeżeli ta procedura odebrania orderu Orła Białego przebiegnie pomyślnie, no to będzie on tak naprawdę uważany przez część opinii publicznej w Polsce, a w świecie również bez szerszego komentarza, tylko jako taki wycinek informacyjny, że prezydent Nawrocki jest przeciwko, nie wiem, prezydentowi Ukrainy, przeciwko Ukrainie i tak dalej. I będzie narracja rosyjska. Jeżeli będzie optował za tą procedurą, a kapituła wyrazi negatywną opinię i premier nie podpisze kontrasygnaty, no to wtedy wyjdzie na człowieka słabego, który nie ma poparcia i nie ma siły sprawczej. Czyli w zasadzie pan prezydent sam postawił się w sytuacji, w której każde rozwiązanie finalnie działa na jego niekorzyść.
1: Panie doktorze, proszę posłuchać, co w tej sprawie mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk na antenie Polskiego Radia 24.
2: Mieliśmy wizytę ukraińską w Polsce. Zostało przedstawione twarde, jasne stanowisko rządu polskiego, jeżeli chodzi o tę decyzję pana prezydenta Zełenskiego. Jest czas na pewną refleksję i być może korektę tych decyzji. Czas na rozmowę. Natomiast no nie chcę uprzedzać faktów, to decyzja kapituły, no ale jest wniosek pana prezydenta, więc wydaje się, że ta decyzja będzie zgodna z tym wnioskiem. Wszystko na to wskazuje.
1: To jeszcze komentarz Krzysztofa Szczuckiego z Prawa i Sprawiedliwości na antenie Polskiego Radia 24.
3: Zakładam, że może dojść do odebrania. No to formalnie jest wieloetapowy fakt, bo najpierw jest kapituła, jest decyzja prezydenta, jest kontrasygnata premiera, ale myślę już krótko mówiąc, że może dojść do odebrania orderu i będzie to decyzja słuszna, ponieważ no, nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.

0: A jakby tego wszystkiego było mało, to oliwy do ognia dolał wiceminister nauki Andrzej Szeptycki, który w jednej z medialnych wypowiedzi porównał UPA do polskich żołnierzy wyklętych. Panie doktorze, no mamy absolutny chyba, nawet to nie jest gorąca dyskusja, to jest jakiś płomień chyba wokół tej sprawy.
1: No znowu emocje. W polityce ujawniają się emocje. Emocje, które wynikają często z niewiedzy. Ja mam wrażenie, że pan prezydent Zełenski uległ takiej presji budowania, czy próby wydłużenia historii Ukrainy. Wydłużenia w tym sensie, że szukania tych bohaterów ukraińskich, tego zalążka państwowości ukraińskiej gdzieś w przeszłości. Ja myślę, że tak naprawdę Ukraina się pojawiła na mapach świata w 1918 roku. My się odrodziliśmy jako Rzeczypospolita. Ukraina się pojawiła, więc to jest państwo bardzo czysto stosunkowo młode, a później zaraz włączone jako republika do Związku, właśnie Związku Republik Radzieckich. Natomiast i nie mają swojej tradycji państwowej. Wojna na Ukrainie obecnie jakkolwiek dramatyczna i straszna, ale jest, no w cudzysłowie oczywiście, wspaniałym mitem założycielskim dla nowoczesnej, współczesnej Ukrainy. I nie szukałbym na siłę tych bohaterów i korzeni w latach 40. XX wieku, czy w powstaniu Chmielnickiego. Jeżeli Ukraina będzie podążała tą drogą, to zawsze będzie spotykało się to ze słusznym oporem i strony polskiej, jako strony polskiej jako państwa i Polaków jako obywateli. Więc no to jest pytanie o politykę i o dyplomację. Czy jeżeli jeden prezydent popełnia błąd, to czy powinno to być uruchomienie lawiny błędów, czy powinniśmy wpłynąć na to, żeby ten błąd zminimalizować, czyli dać wyjść z twarzą naszemu, no tutaj adwersarzowi w tej sytuacji. Ja bym tutaj starał się, gdybym był politykiem, przerzucić tego gorącego kartofla na prezydenta Zełenskiego. I teraz proszę, niech on wycofa się z nadania tej nazwy. Niech on w jakiś sposób się straci twarz. Myślę, że niepotrzebnie w emocji wzięliśmy na siebie, czy pan prezydent wziął na siebie to odium tych właśnie emocji, być może nawet i odpowiedzialności. Ja bym błąd prezydenta Zełenskiego tak rozegrał sytuację, żeby tą żabę musiał połknąć prezydent Zełenski.
0: To panie doktorze, to na koniec jeszcze jedna sprawa, o to chciałbym zapytać, ponieważ pan premier Donald Tusk zainicjował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego i do tego honorowego komitetu budowy pomnika premier zaprosił w mediach społecznościowych wszystkich swoich poprzedników. Zapowiedział również, że 4 czerwca 2027 roku przed nowym pomnikiem Tadeusza Mazowieckiego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się Wielki Marsz Patriotów. Mazowieckiemu pomnik się należy?
1: To jest bardzo dobre pytanie. No, był postacią jednak ikoniczną dla przemian. Był pierwszym niekomunistycznym premierem. Natomiast ja tutaj z wielką taką z sympatią patrzę na ruch pana premiera Tuska, no bo przecież pod koniec lat 90., kiedy powstała Unia Wolności z połączenia Unii Demokratycznej Tadeusza Mazowieckiego i Kongresu Liberalno-Demokratycznego Donalda Tuska, no to właśnie Donald Tusk opuścił Unię Wolności, wyprowadzając ludzi kongresu, co doprowadziło do powstania Platformy i tak naprawdę do unicestwienia Unii Demokratycznej, czyli partii Tadeusza Mazowieckiego. Więc tutaj pan premier w zasadzie to być może odpokutowuje tak symbolicznie jakieś polityczne winy, ale no generalnie wtedy można powiedzieć wbił sztylet w plecy premierowi Mazowieckiemu, dzisiaj stawia pomnik. No historia zna takie różne przedziwne wydarzenia.
0: I mam takie wrażenie, że cały czas jakby mimo, że czasy się zmieniają, to problemy pozostają chyba wciąż te same. Panie doktorze,
1: bardzo... Daj metody te!
0: Chociaż od razu dodam, że pomnik Jana Olszewskiego w Warszawie stoi. Gdyby ktoś się na przykład oburzył, dlaczego Mazowieckiego nie, to od razu mówię, że Jana Olszewskiego pomnik w Warszawie jak najbardziej stoi. Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Doktor Paweł Kos-Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Panie doktorze, dobrej pogody życzę w Gdańsku, no bo przecież teraz mnóstwo ludzi jeszcze na urlopach, chociaż pewnie już powoli wracają.

0: Ale wiatr zmian w Polsce często wieje od morza właśnie.
1: To prawda, to się zgodzę. Panie doktorze, spokojnego popołudnia. Kłaniam się, pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Do widzenia.
3: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
14: Ma pani rację. Nie widzę.
13: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
15: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
1: 43 minuty po godzinie 19.
12: Gość Polskiego Radia 24.
1: W pierwszym półroczu w Polsce utonęło 65 osób, informuje policja. Funkcjonariusze apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Gościem Polskiego Radia 24 jest Marcin Siwek, ratownik wodny, kapitan jachtowy. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
1: 65 osób tylko w pierwszym półroczu. To są dane, które obejmują od stycznia do 31 maja. No to na dobre jeszcze sezon się nie zaczął, a to już takie liczby?
16: No tak, ale jesteśmy po pięknej zimie z dużą ilością lodu. I jednak ta aktywność w obrębie kultury fizycznej na zbiornikach zamarzniętych zimą jest rozwinięto. I teraz jak mamy te zimy niskomrozowe, kiedy woda nie zamarza, kiedy nie wybieramy się na zbiorniki, to ta potencjalna ilość osób, które wpadają w tarapaty na wodzie, jest dużo mniejsza. A w tym roku widzieliśmy zresztą w relacjach publicznych i na Zatoce Puckiej i w różnych innych publicznych miejscach, jak olbrzymie

0: olbrzymia ilość korzystała w tym roku z kultury fizycznej na locie, co jest piękne, jeżeli jest podbudowane rozsądkiem, doświadczeniem i taką ogładą.
1: A przed nami ten sezon letni już się zaczął, bo przecież Polacy wyjechali na długi weekend nad jeziora, nad rzeki, nad morze oczywiście. Policja opublikowała taką listę wskazówek, jak należy zachowywać się na tych kąpieliskach, więc ja bym prosił o rozwinięcie kilku punktów. Na przykład jest taki punkt: korzystaj wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. I ja sobie tak myślę. No, niby tak, ale z drugiej strony ci wstrętni ratownicy zakładają czerwone flagi i nie pozwalają się kąpać, więc trzeba iść kawał drogi, żeby było poza tym strofą tego strzeżonego kąpieliska i dopiero tam móc się kąpać. To oczywiście biorę to w taki sarkazm i taki wielki cudzysłów, ale czy to jest zmora ratowników, którzy widzą właśnie, że jakby w ich obszarze jest pusto, a 10 metrów dalej jest tłumno i siłą rzeczy trzeba tam iść i też spojrzeć, mimo że to już wykracza poza obowiązki?
0: Panie redaktorze, to obowiązek obowiązkiem, ale jest taki rejon w stosunku do którego my jesteśmy w stanie panować, pilnować tego porządku, a jest taki, do którego nie sięgniemy. No możemy powiedzieć, że to jest rejonizacja takiego kąpieliska, ale trzeba sobie zdać sprawę, że postawienie czerwonej flagi to nie jest fanaberia. Jest 9 punktów, które mówią o tym, one determinują, kiedy nam wolno tą flagę postawić. I teraz wyjmując jeden z nich, który mówi o tym, że jest realizowana akcja ewakuacyjna lub ratunkowa, tak? To jest ten punkt, który nie mówi o tym, czy to jest bezpieczne kąpanie, czy niebezpieczne. Mówi tylko o tym, że my jesteśmy zajęci inną procedurą ratowniczą. Mhm. To pozostałych 8 punktów, które literalnie mają cyfry, nazwy, tytuły, one mówią o tym, że warunki są tak trudne, że my nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że was stamtąd zabierzemy, albo wręcz nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że po was tam dotrzemy. Innymi słowy, jeżeli wisi czerwona flaga, to nie dlatego, że my czegoś nie umiemy, tylko tak dobrze umiemy, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować sobie monopolu tej przemocy. No bo proszę sobie wyobrazić ten nurt wsteczny, tak? Ta cofka. Jeżeli ona jest taka, że no w wodzie po kostki, to powiedzmy łaskocze w wodzie po kolana przewraca i kradnie, no to stawiamy czerwoną flagę, ale to dlatego, że my możemy z tą cofką popłynąć po poszkodowanego, ale nie będziemy w stanie wrócić. Pytanie, czy będziemy w stanie w ogóle sami wrócić. Następna rzecz, jeżeli są te trudne warunki, jeżeli ta fala jest trochę większa, jeżeli ten nurt jakiś tam istnieje, my pływamy na zasobniku, na pewnej ograniczającej nas linie. Dlatego, żeby zespół wsparcia mógł nas wyewakuować, kiedy pojmiemy poszkodowanego. I teraz zakres działania tej liny też jest ograniczony.
1: No, ja to wszystko rozumiem, no ale kiedy jest słonecznie, kiedy jest morze płaskie, ja mam 2 tygodnie w ciągu roku, żeby wyjechać nad morze, a wy stawiacie czerwoną flagę, no to tak sobie myślę, no przecież nie będę pływał po szyję, no wejdę po te kolana, przecież nic mi się wielkiego nie staje. Jak wjeżdżą, no to idę tam te 20 metrów dalej.
0: Tak, tak, ale jeżeli stoi ta czerwona flaga, to nie dlatego, że jest piękna, bezwietrzna, gładka pogoda, że woda jest przejrzysta i powietrze jest przejrzyste i że wszystko jest wspaniale, tylko musi być jakiś konkretny powód. Być może na pierwszy rzut oka tego nie widać. Ja pamiętam to był chyba 5 lipca 2015 roku, kiedy wzdłuż naszej Mierzei Wiślanej przez długotrwający wiatr południowy wytworzył się nurt i tego dnia utonęło 26 osób. 26 osób. Jednego dnia utonęło. 26 osób. A warunki były nieprawdopodobne. Przepięknie, cieplutko, słonecznie. I wydawałoby się, że gładka woda, zresztą woda jak płynie, to się wygładza. Taka jest też
1: zasada. Co się wydarzyło? Jakby co było przyczyną?
0: Jeżeli wiatr przepycha wodę w takim morzu zamkniętym jak bałtyckie, to ta woda z górą powiedzmy jest przepychana przez wiatr, ale dołem gdzieś znajduje sobie ujście, tak? I ona zaczyna płynąć jakąś sobie rzeką. Ta rzeka migruje. Ta rzeka, czyli ten nurt, to jest bardzo wąski kawałeczek wody, która pędzi. I nam się wtedy tak złożyło, że wzdłuż polskiego wybrzeża po prostu płynęła rzeka wewnątrz naszego Bałtyckiego Morza. Powtarzam, wąska, przytulona do brzegu, głaszcząca tą plażę i kradła ludzi. No i teraz powiedzmy, że stawiamy czerwoną flagę. Ale wprost mówiąc, przecież jak my wejdziemy do tej wody, to ona nas porwie także. Tyle tylko, że my dokładnie wiemy, co zrobić. Jak ta woda nas porwie, to my mamy dać się jej porwać. Dlatego, że ten nurt jest naprawdę wąski. Co więcej, on nie umie nas trzymać w nurcie, on nas zaraz wyrzuci na tą część, gdzie się zacznie ta wirująca cofka, kiedy ten nurt zwalnia. My wiemy, jak to zrobić, my wiemy, jak długo to potrwa. Możemy wyczekać, w dodatku my mamy wsparcie. Ale teraz co zrobić z człowiekiem, którego taki nurt kradnie? No, nas też ukradnie. Jak długą walkę z nim stoczymy, na jak dużym zasobniku, to nas stamtąd wyjmie. Jak długo to będzie trwało? Następna rzecz, ten nurt czasem jest krytycznie zimny. To znaczy w wodzie, która

0: która ma duże kilkanaście stopni, nagle pojawia się nurt 8 stopni. On nie dość, że ścina i kradnie, to studzi nieprawdopodobnie. No i teraz tak, czy umiemy się w tym zachować? Czy tak naprawdę przed sezonem poszliśmy sobie na basen zobaczyć, jaka jest nasza dodatnia pływalność? Bo musimy wiedzieć my, homo sapiens, pan, ja, wszyscy.
1: Czym jest dodatnia pływalność?
0: Jest tą naszą cechą, która mówi o tym, że jak nabierzemy powietrza w płuca i zawiśniemy w wodzie w bezruchu, to pływamy. Pływamy. Pływamy niestety płucami do góry, ale tak naprawdę łopatkami do góry, dlatego że nasza ruchomość kończyn górnych i dolnych, czy ruchomość w stawach oraz ruchomość kręgosłupa powoduje to, że nam te nasze worki balastowe, te ręce, nogi, głowa spadają w jedną stronę.
1: No i mam poczucie, że potrafię pływać. No, chodzę od czasu do czasu na basen, nie topię się, jakby daję radę. Ale gdyby się zdarzyła taka sytuacja, o której pan mówi, że mi podcina nogi i zaczyna mnie wciągać pod wodę, to jak Boga kocham, nie wiem, jakbym się zachował.
0: Nie wciąga pana pod wodę. Po prostu zabiera pana. Zabiera pana i tak długo, jak ma pan powietrze w płucach i nie chce pan krzyczeć, czyli wypuszczać tego powietrza, czyli robić wydechu, to ma pan dodatnią pływalność. Jeżeli nie postanowi pan wynurzać rąk, które wiadomo, wynurzone z wody zaczynają ważyć i pana przyciskać, jeżeli pan nie postanowi wynurzyć całej głowy i barków, to my mamy wszyscy nieumiejący pływać tak, że mamy dodatnią pływalność. Innymi słowy, konia z rzędem osobie, która nabierze dużo powietrza w płuca, zwinie się w kulkę jak korek i nie będzie pływała u lustra wody, tak? Zacznie upadać. To bardzo rzadkie przypadki. Innymi słowy, zróbmy przed sezonem test naszej aktualnej, dzisiejszej umiejętności pływania. Nie wtedy, kiedy żeśmy umieli pływać, nie kiedyś, kiedy będziemy umieli pływać, tylko dziś. Panie redaktorze, to jest tak jak z prawem jazdy. Mam prawo do jazdy. Ale czy ono jest 24 godziny, 365 dni na dobę?
1: No, wiadomo, są takie momenty, kiedy czuję się lepiej.
0: Wtedy, kiedy wypiłem alkohol, to nie. Wtedy, kiedy jestem zmęczony po ciężkiej nocy, to nie. A z kolei z punktu widzenia umiejętności pływackich, to owszem, umiem pływać, ale wtedy, kiedy zjem obfity posiłek, to nie. Wtedy, kiedy wypiję napój gazowany, to nie. No i teraz pytanie, kiedy jest wtedy? Bo generalnie my deklaratywnie umiemy pływać. I co więcej, robiąc ten test w warunkach przygotowanych, takich, że mam intencję pójść na basen, tak? Jestem na czczo, dobrze się czuję, zamierzam być w tej wodzie, jestem do tego przygotowany. W dodatku, tak psychicznie jestem bezpieczny, bo widzę liny, widzę ściany, widzę ratowników, wszystko jest fajnie. I umiem pływać. Ale teraz pytanie, czy ta sama, czy podobny mechanizm zaistnieje wobec mnie, jeżeli będę daleko od brzegu? Innymi słowy, czy tylko ten psychomotoryczny warunek mówiący o tym, że mam otwarty horyzont, jest daleko do brzegu, nie spowoduje, że ja przestaję umieć pływać. Oczywiście tak się dzieje.
1: Jak wy widzicie te osoby tonące? Bo to nie daje mi spokoju, bo mówi się o tym, że tonie się w ciszy, że no niemożliwe jest, żeby ten nawet chwilowy mój krzyk, na chwilę jak tylko wyciągnę głowę spod tej wody, to ktokolwiek to zauważy.
0: No, wie pan, no krzyk jest wydechem, a toniemy wtedy, kiedy nie możemy nabrać powietrza. Więc to byłoby dość abstrakcyjne, gdyby osoba, której brakuje powietrza, zaczynała...
1: Proszę wybaczyć, nigdy się nie topiłem,
0: tak,
1: ale...
0: I na tym poprzestańmy. Ćwiczmy taką umiejętność pływania, żeby...
1: Nie, ja mam za duży respekt do wody.
0: ...w tej sytuacji.
1: No dobra,
0: ale prawda jest taka, oczywiście to się odbywa bardzo cicho, a szczególnie u dzieci. Ta anatomia tonięcia dziecka jest przerażająca, ale wie pan co, to jest mniej więcej tak, jak my się komunikujemy z innymi uczestnikami ruchu, pieszymi, kierowcami, rowerzystami. My sobie spojrzymy czasem w oczy, tak? Nawiążemy taki przez ułamek sekundy jakiś kontakt. I albo on budzi wątpliwości, albo on nie budzi wątpliwości. Oczywiście, jak mamy na kąpielisku dużo osób, no nie możemy ze wszystkimi nawiązać tego kontaktu, ale staramy się mniej więcej wczuć w rolę tej zabawy, tego rytmu zabawy, no bo przecież coś się rzucamy.
1: Rozumiem, że jesteście w stanie też gdzieś z doświadczenia wywnioskować, kto może stanowić potencjalny problem albo wymagać pomocy.
0: To znaczy wyobrazić sobie, jak ten scenariusz, jak ta spirala niefortunnych zachowań potoczy się. Doświadczenie mówi, od czego to się zaczyna. Oczywiście najbardziej ryzykowne to są te osoby, które w sumie nie zamierzały być w wodzie. Bo te, które są przygotowane do wejścia do wody, idą się bawić w wodzie, idą pływać. Jakby one nas nie zaskakują. Najbardziej nas zaskakują takie impulsywne pojawienie się w wodzie. Tak, ktoś się nie zastanowił ani chwili, nagle coś odrzucił, wbiega do tej wody i tak dalej. Ale wie pan, to jest też tak, że może my z poziomu bycia plażowiczem nie widzimy tej struktury, która nad nami czuwa, bo to jest oprócz ratowników, których my widzimy na plaży, czyli na poziomie piasku, mamy na tych wieżyczkach ratowników, którzy jakby są koordynatorami tego zdarzenia, które obserwujemy, ale mamy też na łódce tą część patrolu, która jest od strony lustra wody. I

to, i te osoby są ze sobą w kontakcie. Jeżeli ratownik z plaży z zupełnie innej perspektywy ma jakąś wątpliwość, to pyta o to tego ratownika na wodzie. A wprost mówiąc, oprócz tego, że my mamy głowę na różnych wysokościach, tak? Ta osoba na łódce ratowniczej za kąpieliskiem i ta osoba na wieżyczce, to też ten refleks światła i to, czy się patrzy ze światłem, czy pod światłem.

0: szefem ratowników i obsadza podobne stanowiska, to możemy powiedzieć, że to jest poziom bezpieczeństwa doprowadzony do wyprzedzenia tego czegoś, co ma się wydarzyć, tego zdarzenia, które ma nie zaistnieć.
1: Panie Marcinie, wiadomo, że Polacy też mają chęć ogromną pomagania i chciałbym jeszcze zapytać o ten łańcuch życia, bo to jest takie coś, co gdzieś widzimy, że to jest taki piękny zryw, ludzie idą do wody, chcą pomagać, chcą razem się tutaj połączyć i pomóc ratownikom. To wam faktycznie pomaga, czy nie wiem, czy można zrobić źle łańcuch życia?
0: No i wie pan, łańcuch ma ogniwa. Ogniwa mogą być mocne lub słabe. No wystarczy jedna osoba nieumiejąca pływać, która się potknie albo którą ten nurt po prostu podetnie, szarpnie. Wystarczy jedna osoba, która właśnie jest po piwie. I to może być początek strasznych zdarzeń. Ale proszę też pamiętać, że ten łańcuch życia zwykle jednak organizują ratownicy. Jeżeli możemy wykorzystać, są takie w ogóle w ratownictwie, wykorzystać te okoliczności, tak, zbudować pewien zespół wsparcia. Przecież nawet pan, widząc zwykłe zdarzenie na ulicy, w pierwszym rzędzie wzywa pomoc, a potem jak gdyby obsadza stanowiska manewrowe. Mówi, ty zadzwonisz, ty pokierujesz.
1: Tak, tak uczą zresztą.
0: Tak uczą, tak? No ale pan jest wtedy takim samozwańczym ratownikiem w strukturze miejskiej, czy w tym przypadku na peronie na przykład, tak? A my jesteśmy ratownikami niesamozwańczymi i robimy dokładnie to samo. To znaczy, my musimy współpracować z okolicznościami. W zależności od tego, jak płynie woda, tak jaki jest ten nurt, jak wieje wiatr, jak idzie dźwięk. Tak, my już wiemy, że przecież nie będziemy krzyczeć pod wiatr, tylko z wiatrem. Jak będziemy wydawali te dyspozycje? Na kogo, w jakiej konfiguracji możemy liczyć? Wprost mówiąc, kto jest duży, kto jest mały, kto jest silny, kto jest mało silny, kto wygląda na osobę zdecydowaną i w dodatku, kto wcześniej w tej wodzie wykazał się umiejętnością pływacką. No bo nie ma nic bardziej zgubnego, jak zaangażujemy w tą akcję ratowniczą osoby niekompetentne, które spotęgują problem. Tak, my nie chcemy większego problemu niż mamy, więc musimy jakby nie pogorszać tej sytuacji, no ale wykorzystać okoliczności.
1: Apeluję, naprawdę zaufajmy specjalistom takim jak pan Marcin. Marcin Siwek, ratownik wodny, kapitan jachtowy, gościem Polskiego Radia 24. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja tylko przytoczę te punkty. Korzystaj wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub innych środkach odurzających. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Nie skacz do nieznanej wody. Zwracaj uwagę na dzieci i nie pozostawiaj ich bez opieki. Korzystaj z kamizelek ratunkowych. Jeszcze jest kilka punktów, które czuję, że w tym sezonie jeszcze mamy do omówienia i z panem Marcinem będziemy się spotykać. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję. Bezpiecznego sezonu.
1: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę informacje. My wracamy po informacjach.

0: laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo,
1: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
7: Kto się boi ciszy? Okazuje się, że bardzo wielu ludzi. Dlaczego?
8: Boimy się ciszy, bo boimy się być sam na sam z własnymi myślami.
7: Tymczasem nasze mózgi potrzebują ciszy bardziej niż kolejnego podcastu. Jak przeprosić się z ciszą? O tym porozmawiamy z Damianem Abramowiczem, mówcą motywacyjnym i trenerem mentalnym. Zapraszam na kolejne zbliżenie już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na drogach wzmożony ruch, trwają powroty z czerwcowego długiego weekendu. Zełenski próbował umówić się z Putinem przez rosyjskiego oligarchę, jednak bez efektu. Rozwija się centralna rejestracja. Od sierpnia ma objąć 8 kolejnych obszarów ochrony zdrowia. Minęła godzina 20. Michał Przerwa, zapraszam. Kierowcy wracający z długiego weekendu muszą uzbroić się w cierpliwość. Na drogach panuje tłok, a w wielu miejscach czas jazdy dodatkowo wydłużają remonty. W tym momencie spore utrudnienia w ruchu panują m.in. na trasie S7 w kierunku Warszawy. W Łomiankach z kierowcami wracającymi z długiego weekendu rozmawiał nasz reporter.
2: Okropnie. Ciasno na drodze. A to wina chyba kierowców jest, że w taki sposób jadą. Zajeżdżają drugiemu drogę. Powoduje hamowanie, sztuczny korek się robi. Niepotrzebne są pomiary prędkości, bo więcej niż 80 się nie pojedzie.
3: Człowiek jedzie jak jedzie, ale dzieci nie cierpliwią się, nie? Gdzie jesteśmy? 5 razy do roku da radę przejechać. W tamtą stronę jechaliśmy 5 godzin, a teraz nam 7 zejdzie.
4: Korki, bardzo trudno się jedzie. Do ponad pół godziny tutaj staliśmy w korku. Przed Palmirami.
5: No ciężko, dużo korków niestety, zwłaszcza koło Warszawy. My jedziemy z Ostródy i na Kraków. Przed Warszawą to najgorsze korki. Gdyby była jakaś inna możliwość, to trzeba byłoby ominąć.
1: Kierowcy jadący do Warszawy trasą S7 muszą przygotować się na niemały korek na wysokości Modlina. Spory tłok panuje również na samym wjeździe do stolicy, gdzie w niektórych miejscach ruchem kieruje policja. W stronę Warszawy aktualnie mocno zakorkowana jest również trasa S8 przed Radzyminem oraz autostrada A2 na wysokości Grodziska Mazowieckiego. Aktualne informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym znajdziemy na antenie Polskiego Radia Kierowców. Władimir Zełenski próbował umówić spotkanie z Władimirem Putinem przez rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza, pisze Financial Times. Gazeta podaje, że były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea przekazał Kremlowi propozycję spotkania. Moskwa nie była jednak zainteresowana rozmowami.
6: Według ustaleń brytyjskiej gazety Abramowicz odwiedził Kijów pod koniec maja. To właśnie wtedy Zełenski miał przekazać przez rosyjskiego miliardera wiadomość dla Putina. Deklarował w niej gotowość do bezpośrednich rozmów. Byłoby to pierwsze spotkanie obu przywódców od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak podaje Financial Times, Kijów chciał w ten sposób pokazać, że nadal jest gotowy do szukania politycznego rozwiązania konfliktu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy amerykańskie próby doprowadzenia do zawieszenia broni nie przynoszą przełomu. Na propozycję odpowiedział sam Putin. Podczas forum gospodarczego w Petersburgu przyznał, że otrzymał ofertę spotkania, ale nie widzi powodów, aby do niego doszło. Rosyjski przywódca ocenił, że Ukrainie zależy przede wszystkim na zatrzymaniu rosyjskiej ofensywy. Abramowicz od początku wojny pozostaje jednym z nielicznych Rosjan, utrzymujących kontakty zarówno z Moskwą, jak i z Kijowem. Brał udział w pierwszych rozmowach po rosyjskiej inwazji oraz przy wymianach jeńców. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Wkrótce może do nas zadzwonić asystent głosowy centralnej e-rejestracji. Przypominam o zbliżającej się wizycie lekarskiej albo badaniu. W maju Centrum E-Zdrowia podpisało umowę z firmą, która wdraża Voice AI dla pacjentów w ramach NFZ. 20% pacjentów nie przychodzi na umówione wizyty lekarskie. Według analiz NFZ-u to kilkanaście milionów wizyt, z których chorzy nie skorzystali. Na wizytę u lekarza można zapisać się osobiście w przychodni przez telefon albo poprzez aplikację Moje IKP. VoiceBot będzie uzupełnieniem tych trzech kanałów zapisu i głównie będzie potwierdzał wcześniej umówienie wizyty, mówi dyrektor Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia.
7: VoiceBot jest, powiedzmy, takim czwartym, ostatnim elementem kanału zapisu, który przede wszystkim ma służyć do tego, aby potwierdzać wcześniej umówione wizyty. Jak sobie wyobrazimy, że zapiszemy się na wizytę, czy to przy wykorzystaniu mojego IKP, czy w swojej poradni, to na 7 dni przed oraz na 1 dzień przed centralna rejestracja będzie potwierdzała z nami, że się stawimy na wizycie, ewentualnie prosiła nas o to, abyśmy zmienili ten termin.
1: Od stycznia centralna rejestracja działa w zakresie kardiologii oraz profilaktycznych badań mammografii, w tym także raka szyjki macicy. W pierwszej kolejności VoiceBot będzie użyty do kontaktu z osobami zapisanymi na wizyty albo badania w tych zakresach. Od sierpnia centralna rejestracja obejmie kolejnych 8 obszarów systemu ochrony zdrowia. Zakaz telefonów w szkołach to populistyczny postulat, ocenia Igor Grochal z Akcji Uczniowskiej. Projekt ustawy zakazujący używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych został w tym tygodniu przyjęty przez rząd. Na antenie Polskiego Radia 24 Igor Grochal mówił, że Akcja Uczniowska liczy na wprowadzenie powszechnego zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Podkreślał, że jego zdaniem rządowa propozycja to niewystarczające rozwiązanie.

0: to
1: bardzo populistyczny ruch ze strony ministerstwa, który tak naprawdę nic nie zmieni. Ten zakaz w szkołach podstawowych już prawie w każdej podstawówce obowiązuje. To nie będzie ogromna zmiana. Liczymy jedynie na ten zakaz dotyczący social mediów, że tutaj wyjdzie i ministerstwo się nie ugnie.
2: Rząd chce, żeby ustawowy zakaz korzystania przez uczniów szkół podstawowych z telefonów komórkowych podczas lekcji i przerw obowiązywał od 1 września. Aleksander Zwieriew.
3: Informacje Polskiego Radia 24.
2: Ale zanim o pogodzie, jeszcze o sporcie. Aleksander Zwieriew, triumfatorem francuskiego wielkiego szlema, po wygranej z włoskim tenisistą Flavio Cobolim, to dla reprezentanta Niemiec pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Poniedziałek będzie słoneczny na południu kraju, w północnej połowie miejscami przelotny deszcz i burze, 19 stopni na Pomorzu, 23 w centrum i 26 na południu.
4: Sześć minut po godzinie 20.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Już za chwilę na antenie Polskiego Radia 24 sport wyjaśnia świat. Iran, a więc mundial w cieniu wojny. Dzisiejsza audycja przeniesie nas na Bliski Wschód, rejon szczególnie gorący od kilku miesięcy. Od końca lutego trwa wojna pomiędzy Iranem a Zjednoczonymi Siłami Izraela i Stanów Zjednoczonych. Ten konflikt zbrojny ma swoje konsekwencje także w świecie piłkarskim, bo Iran już niedługo wystąpi na Mistrzostwach Świata, a swoje mecze będzie rozgrywał właśnie w Stanach Zjednoczonych. Nadchodzący mundial to jednak tylko pretekst do szerszej rozmowy o tym, jak wygląda sport pod rządami ajatollahów.

0: Sport wyjaśnia świat.
1: To będzie najbardziej polityczny mundial w historii, powtarzają ci, którzy chyba słabo znają historię mundiali, bo podobne frazy słychać od zawsze.
2: Przed nami piłkarskie mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Witają Państwa.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: I Filip Jastrzębski. Oczywiście naszych piłkarzy na tym mundialu zabraknie, ale to nie oznacza, że zabraknie nam tematów, a jednym z nich jest Iran.
1: Mało jest krajów i reprezentacji, w których ten związek futbolu, polityki, sportu, przemocy, religii byłby tak jednoznaczny.
2: Za chwilę rozmowa z naszymi gośćmi, ale zanim to nastąpi, w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
3: Historia piłki nożnej w Iranie, a jakże, związana jest z obecnością na Bliskim Wschodzie obywateli Wielkiej Brytanii, która wówczas rywalizowała z Rosją o wpływy w tamtym regionie. W 1898 roku rozegrano pierwszy mecz na terytorium ówczesnej Persji, a później za sprawą mieszkańców imperium futbol wzrastał i zyskiwał coraz większe wpływy. Ważnym punktem w historii był rok 1920 i założenie lokalnej federacji piłkarskiej. Nie oznaczało to jednak powołania od razu do życia drużyny narodowej. Doszło do tego w trakcie II wojny światowej, podczas której Iran ogłosił się państwem neutralnym. Debiut 23 sierpnia 1941 roku w Kabulu okazał się zwycięski. 1-0 z Indiami Brytyjskimi, które obejmowały terytorium od dzisiejszego Pakistanu po Mianmę. Rok później, gdy do Teheranu przybili alianci, Iran wygrał z mocną ekipą armii brytyjskiej 1-0. W kolejnych latach stał się jedną z czołowych ekip Azji, co potwierdził, zdobywając 3 razy z rzędu mistrzostwo kontynentu. Co ciekawe, do tej pory żadnej drużynie ta sztuka się nie udała. 3-krotnie Iran zagrał w turnieju olimpijskim, jednak bez sukcesu. W Montrealu zresztą doszło do pierwszej konfrontacji z Polską. Zwycięski dla biało-czerwonych po 2 golach Szarmacha i 1 Dejny.
4: Lato w narożniku pola karnego, ostry strzał, pusta bramka, gol! 2-1, proszę Państwa. Dejna zdobywa bramkę dla zespołu polskiego, a więc nareszcie oddychamy z ulgą. Proszę Państwa, polska drużyna zdobywa na głównym stadionie olimpijskim w meczu z Iranem 3 bramkę. Po rzucie wolnym, egzekwowanym z lewej strony boiska, powstało duże zamieszanie i nieporozumienie w szeregach obrońców irańskich i Szarmach głową ulokował piłkę w bramce.
3: Wreszcie w 1978 roku doszło do debiutu na Mistrzostwach Świata. Z Argentyny Iran wrócił już po pierwszej fazie grupowej, notując przy tym cenny remis ze Szkocją. Wtedy jednak w kraju miały miejsce wydarzenia, które wyhamowały rozwój piłki między Morzem Kaspijskim

0: Kaspijskim, a zatokami Perską i Omańską. Obalenie szacha Pachlałiego, a także rozpoczęta w 1980 roku wojna z Irakiem w sposób olbrzymi wpłynęły na irański futbol. Kadra wycofała się z dwóch cykli eliminacji Mistrzostw Świata, a do dwóch kolejnych turniejów we Włoszech i Stanach Zjednoczonych już się nie dostała. Początek lat 90. dał jednak fundament do wzrostu. Rok 1996 przyniósł trzecie miejsce w Pucharze Azji, a dwa lata później miało miejsce pierwsze zwycięstwo na Mundialu. W dodatku w najbardziej naładowanym politycznymi emocjami meczu w historii tego turnieju. 2-1 ze Stanami Zjednoczonymi.
1: As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations.
0: W Teheranie ludzie wyszli na ulicę, świętowano. Pito jawnie zakazany alkohol. Mimo porażki z Niemcami, która zamknęła drogę do 1/8 finału, występ Irańczyków oceniono pozytywnie. Od tamtego czasu w Mundialu udało się wystąpić jeszcze 4-krotnie. W Niemczech, Brazylii, Rosji i Katarze. Ostatnie spotkanie, co zabrzmi wręcz ironicznie, to porażka 0-1 ze Stanami Zjednoczonymi. 28 lat po meczu dla pokoju Mistrzostwa Świata odbywają się między innymi w USA. Przy tym z bólem serca należy stwierdzić jedno. Wszelkie postępy dyplomatyczne, które umożliwiła piłka nożna, zostały zaprzepaszczone.
2: Odliczamy dni do inauguracji Mistrzostw Świata. Ciekawych, intrygujących, ale też w cieniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. O Iranie, tamtejszym futbolu, wojnie i mundialowych nadziejach Irańczyków porozmawiamy z naszymi gośćmi. A są nimi dr Ludwika Włodek, publicystka, socjolożka, dziennikarka.
3: Dzień dobry.
4: Jakub Szymczak, pisarz i dziennikarz OKO.press.
5: Dzień dobry.
2: Wiemy, że wbrew temu, co mówiło się od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, reprezentacja Iranu zagra na Mistrzostwach Świata. No i musimy zacząć od Mundialu, który tuż, tuż. Irańczycy tam wystąpią, natomiast przechodziło wam w ogóle przez myśl, że to się może nie wydarzyć?
3: Oczywiście.
5: Ja szczerze mówiąc zakładałem, że raczej to się wydarzy, bo wydaje mi się, że dla FIFA byłby to zbyt duży problem wizerunkowy i dlatego myślałem, że jednak do tego dojdzie.
4: Czyli, że FIFA jest jednak mocniejsza niż Donald Trump?
5: To zależy w jakim aspekcie. Być może w takim razie wychodzi, że piłkarsko jednak cały czas FIFA nad tym naszym światem dominuje.
4: Albo Gianni Infantino ma jakiś kluczyk do Donalda Trumpa taki, który jest w stanie przeskoczyć do porządku dziennego, bo ty, Ludwika, powiedziałaś, że oczywiście sobie wyobrażałaś, no bo na zdrowy rozum sytuacja, w której kraj gospodarz turnieju toczy wojnę z krajem, który przyjeżdża na ten turniej, jest czymś niewyobrażalnym. Wszędzie poza światem FIFA.
3: Być może wynika to z tego, że ja się mniej znam na FIFA, która oczywiście jest specyficzną bardzo organizacją i pełną hipokryzji i bardzo dostosowywującą swoje teoretyczne zasady do swoich interesów, które bardzo często są sprzeczne z tymi pięknymi zasadami. Ale no, ja się zastanawiałam, czy wydawało się, że Iran przyjedzie, no bo jakby nie przyjechał, to byłby skandal. Ale tak jak powiedziałeś, no jednak to, że kraje toczące ze sobą wojnę są w sytuacji takiej, że jeden ma być gospodarzem turnieju, w którym ten drugi gra i tam mieszka. Oczywiście to się zmieniło, prawda? Irańczycy będą mieli ten swój punkt w Meksyku, a nie w Stanach, no ale mecze nie zostały przeniesione.
2: Choć były takie prośby, żeby
3: były takie prośby, i FIFA się na to nie zgodziła. No, jest to fascynujące, dlatego że nawet same te miasta, Seattle i Los Angeles, są bardzo specyficznymi miastami, jak akurat dla Iranu.
4: To znaczy mieszka tam bardzo dużo społeczności irańskiej.
3: Tak,
2: to prawda, Los Angeles największa jest diaspora jest właśnie w Los Angeles?
3: Tak, największa irańska diaspora jest właśnie w Los Angeles, co ma różne reperkusje, takie jak na przykład właśnie zakazanie przez FIFA tej królewskiej flagi Iranu. Z obawy, że po prostu na stadion przyjdzie publiczność imigracyjna, która siłą rzeczy raczej to nie są zwolennicy Islamskiej Republiki.

0: Polski i będzie machała flagami Iranu z lwem, czyli flagami Iranu sprzed rewolucji islamskiej, no, które się stały jednym z takich symboli oporu przeciwko reżimowi Islamskiej Republiki. A z kolei Seattle też ze względu na swoją z kolei społeczność LGBTQ+, też jest trudne z punktu widzenia irańskich władz.
1: Chociaż to jest chyba w zasadzie ogólna zasada FIFA, prawda? Że flagi nieoficjalne po prostu są niedopuszczane na stadionach i to chyba na wszystkich mundialach tego typu rzeczy obowiązywały, no ale zakładam, że tutaj jest większy punkt zapalny i to nawet to przeniesienie z Arizony drużyny do Tijuany, no do Los Angeles to chyba nawet mają bliżej w tym momencie, ale to nie jest w ogóle problem logistyczny, chociaż też, ale no przede wszystkim ja nie pamiętam czegoś takiego i ani nie czytałem nigdy o takiej sytuacji, żeby gospodarz meczów mundialu tak naprawdę odmawiał przyjęcia na swoim terytorium swojej drużyny. Chociaż ja nie jestem pewien, czy my wiemy tak naprawdę, to są chyba rozgrywki takie trochę zakulisowe. Kto o tym decydował, czy Irańczycy sami nie chcieli, to chyba oficjalnie nikt o tym nie mówi, więc jakby tam się pewnie też dużo dzieje za kulisami.
2: Bardzo skomplikowany jest oczywiście system wizowy, który władze Stanów Zjednoczonych, to nie dotyczy tylko Iranu, ale całej masy krajów, w których reprezentacje się zakwalifikowały i które dzięki tak zwanemu FIFA Pass mogą uzyskać zgody na wjazd, wizy, ale no też pod pewnymi określonymi warunkami. Nie wszyscy, wiadomo, że sportowcy, wiadomo, że działacze, ale też nie wszyscy. No i w przypadku związków na przykład sportowców, którzy odbywali służbę wojskową w Korpusie Strażników Rewolucji w Iranie, no to jest skomplikowane.
1: Okropnie się tak naprawdę patrzy na to, jak jakiegoś rodzaju globalne święto, które jednak z dużą przyjemnością wielu z nas co 4 lata ogląda, przyjeżdża do teoretycznie lidera wolnego świata, chociaż w tym 2026 roku to już brzmi naprawdę ironicznie, ale jaki jest kontrast z dwoma poprzednimi mundialami w krajach autorytarnych, w Katarze, w Rosji, które sobie przecież z organizacją generalnie poradziły świetnie, z logistyką, z politycznych tego typu skandali w zasadzie nie było, a tutaj na każdym poziomie i reprezentacja, przykład reprezentacji Iranu jest tutaj bardzo, bardzo te wszystkie problemy się tutaj spotykają w tym. No, nie mam najmniejszego wpływu na to, gdyby to ode mnie zależało, no to w Stanach Zjednoczonych tego mundialu byśmy nie odbywali, bo tych problemów jest po prostu za dużo, ale no jak wiadomo, show must go on i między innymi zakładam, dlatego nikt ostatecznie tego Iranu stamtąd wypychać nie będzie.
3: A sam Iran rozważał bojkot Mistrzostw Świata?
0: No oni tak się wypowiadali bardzo niejasno. Problem w Iranie jest taki, że w Iranie w tej chwili ta władza w Iranie zawsze była dosyć porozkładana, chociaż póki istniał ten bardzo silny, najwyższy przywódca, który był ewidentnie no, taką osobą trzymającą wszystkie postronki w ręku, czyli Ali Chamenei, to wiadomo było, że on ma ostatnie słowo. Po tym, kiedy został zamordowany na początku wojny w bombardowaniach izraelskich, ta władza i to, kto rządzi Iranem, już nie jest takie do końca oczywiste. Na nowego Rahbara, czyli na nowego tego najwyższego przywódcę został wybrany jego syn, Mocztaba. Wszystko teoretycznie się odbyło zgodnie z procedurą, natomiast uważa się, że duży wpływ na to, że to akurat on został wybrany, miał właśnie wspomniany przez Michała Korpus Strażników Rewolucji, który teoretycznie według konstytucji nie powinien tego wpływu mieć, bo tego przywódcę wybiera takie ciało, które się nazywa zgromadzeniem ekspertów, właściwie nawet nie radą. Do końca nie wiadomo, które decyzje przez kogo są w Iranie w obecnej sytuacji podejmowane. Jest prezydent, który zawsze miał słabą legitymację do rządzenia, ale jednak był zawsze kimś takim w rodzaju premierów w europejskich systemach politycznych. Są te wszystkie zakulisowe rozgrywki. Teraz dosłownie w tych dniach mamy sygnały z Iranu takie, że właśnie jest bardzo mocny konflikt między strażnikami rewolucji a prezydentem Mahmudem Pezeszkianem, który mówi, że nie może rządzić, bo

0: jest taki nacisk nieformalnych właśnie tych kanałów ze strony strażników rewolucji, że jego gabinet w zasadzie nie może podejmować decyzji. Ale jeszcze chciałam wrócić do tych wiz, bo mieliśmy precedens całkiem niedawno na tych mistrzostwach kobiecych w Australii. Po zawodniczki, pamiętacie, tam była bardzo duża afera związana z tym, że w sumie 7 zawodniczek na początek miało zostać w Australii, nie wracać do Iranu. Wszystko się zaczęło od tego, że one nie odśpiewały hymnu.
1: A wszystko to było na samym początku bombardowań wojny.
0: Tak. I finalnie w końcu tylko 2 zawodniczki się zdecydowały zostać, dlatego że w kraju rozpętano tak straszną na nie nagonkę. Najprawdopodobniej zaczęto szantażować rodziny i no te dziewczęta chyba się po prostu bały, że jak one zostaną w Australii, to skażą swoich bliskich na jakieś ogromne cierpienia i kłopoty. I po te zbuntowane zawodniczki miał jechać Mehdi Tacz, który jest prezesem Federacji Piłkarskiej Irańskiej. I jemu Australia nie wydała wizy. Końcem końców on po niej nie pojechał. Kto inny odebrał zawodniczki. One zresztą no, przez to, że nie było lotów do Iranu, one wracały statkiem przez Malezję. I dla mnie wcale nie jest takie oczywiste, że Stany Zjednoczone wydadzą Tadżowi wizę. Zdaje się, że Marco Rubio mówił, że oczywiście zawodnikom to tak, to damy wizy. Natomiast inne osoby z Iranu, właśnie związane ze strażnikami rewolucji, to mogą się liczyć z tym, że tych wiz nie dostaną. Ja nie wiem, czy to nie była jakaś taka zawoalowana właśnie wiadomość do niego i do innych działaczy, dlatego że, jak mówię, irańska piłka nożna jest przesiąknięta byłymi członkami tej formacji zbrojnej. No co innego ktoś, kto był jakoś nisko w tej hierarchii, a co innego jest zawodnikiem, a co innego, kto był po prostu wysoko postawionym oficerem. No a oni nas niestety mają po prostu krew na rękach często. Oczywiście w całym kontekście tego, co robią Stany Zjednoczone na świecie, to teraz wygląda jeszcze bardziej, to jest złożone, prawda? Bo tu nie mamy przykładu takiego, że kraj nieskazitelnie czysty, który nigdy nie stosuje agresji w stosunku do innych, nagle broni się przed wizytami agresora u siebie. No.
1: To wszystko jest o tym, żeby nie oceniać za łatwo, czy że nie widzieć, nie opowiadać się tych historii w sposób bardzo czarno-biały. Widzieliśmy te nieśpiewające dziewczyny. Coś bardzo podobnego miało miejsce w Katarze, kiedy reprezentacja piłkarska mężczyzn odmówiła śpiewania hymnu. I też chodziło o zajścia, które miały wówczas miejsce w Iranie z powodu zabicia przez policję obyczajową dziewczyny za nieprawidłowo założony hijab. Poszły takie łatwe oceny potem, że oni hymny śpiewali. Mówię o tych piłkarzach w kolejnym spotkaniu, ale właśnie wspomniałaś o tym. Są rodziny w kraju, są rozliczne formy nacisku na ludzi, którzy nie są tylko i wyłącznie gwiazdami grającymi za granicą. Kiedy mówimy o reprezentacji Iranu dzisiaj, to ogromna część jej to są zawodnicy, którzy grają w kraju.
2: Większość zdecydowana, a mówisz o tym mundialu sprzed 4 lat i tutaj mówimy dużo o tym, co się dzieje dookoła, o wizach i tak dalej, ale to często pada ten slogan, że piłka to powinna być wolna od polityki, ale no trudno bardziej jaskrawy przykład, jak ona wpływa na sport i na poziom sportowy w ogóle. Jestem przekonany, że to wpływało na poziom reprezentacji tego, co oni zaprezentowali te 3,5 roku temu. Teraz bardzo możliwe, że będziemy mieli tylko powtórkę. Jakby to nie była moim zdaniem 4 lata temu tak dobra drużyna jak w 2018 roku, bo wtedy to był naprawdę mocny zespół, który świetnie się zaprezentował.
3: Akurat miał piekielnie trudną grupę, bo pamiętam chyba Portugalia, Hiszpania, więc
2: tak,
3: nie dało się
2: świetne
3: z tej
2: mecze,
3: grupy
2: ale świetne mecze z Portugalią tak, i z Hiszpanią tak, wtedy i naprawdę była szansa wyjść z tej grupy. Natomiast te 4 lata później, przy ostatnim mundialu, oni zagrali, reprezentacja we wrześniu, ostatnie sparingi, grała z Japonią i z Urugwajem, zdaje się. To były 2 naprawdę porządne drużyny, z którymi zaprezentowali się bardzo dobrze. I te sparingi były dokładnie w momencie, jak te protesty, o których mówiłeś, się rozpoczynały. 2 miesiące później, w listopadzie, i ta drużyna poza fantastyczną końcówką z Walią, gdzie udaje się wygrać ten mecz, to jest po prostu w dużej mierze rozsypana. No jest fatalny mecz z Anglią, pierwszy, 6-2 w Lecy.

0: No i mecz z USA, czyli
1: z Amerykanami.
0: Rzecz wyjątkowa.
1: Co ciekawe, może wcale nie tak wyjątkowa, jak patrzymy na mundiale, no bo mamy w 98 roku mecz z Amerykanami i uwaga, uwaga, w tym mundialu też wcale nie jest to takie nieprawdopodobne, bo wystarczy, że Amerykanie i Irańczycy zajmą drugie miejsce w swoich grupach.
2: W 98 Iran wygrał 2-1, w Katarze przegrał 0-1 po golu Pulisicia, ale oba te mecze, tak patrząc z perspektywy boiska, to nie były mecze wojny. Znaczy piłkarze między sobą jednak są fair sportowcami.
3: Co innego jest retoryka reżimu antyamerykańska, której społeczeństwo Iranu w dużej mierze nie podchwytywało, spoza jakimiś najbardziej fanatycznymi, najbardziej takimi stojącymi za reżimem, no ale doszła realna wojna, która, co tu dużo mówić, ewidentnie jest spowodowana przez Izrael i Stany Zjednoczone, więc to
0: czyli
3: też
0: w tym
3: być.
0: Roku na mundialu już białych róż nie będzie przekazywanych
3: nie,
0: przez
3: może,
0: piłkarzy.
3: Ja nie wiem tak naprawdę. Ja nie wiem tak naprawdę będzie, bo też wśród samych Irańczyków ten stosunek jest bardzo różny do tej wojny. Jedni winią za nią rzeczywiście tylko agresora. Uważali, że ta wojna pomoże jakoś zmienić reżim. Byli zachwyceni, że udało się zabić Alego Chamenei. I myślę, że większość ludzi jest w takim trochę potrzasku i tak naprawdę cierpi zarówno ze strony reżimu, jak i przez tę wojnę, która bardzo ludziom utrudniła życie, a wielu tysiącom po prostu to życie zabrała. No ale w każdym razie sytuacja na pewno jest bardziej skomplikowana niż w czasie tych poprzednich.
1: Co ciekawe, stosunek do reprezentacji piłkarskiej też właśnie przez politykę też jest bardzo różny i często, ja pamiętam szczególnie z poprzedniego mundialu, szczególnie właśnie a propos tego śpiewania hymnu, nie śpiewania hymnu, potem przymuszenia tych piłkarzy tak naprawdę do śpiewania hymnu. Przez to, że oni się nie opowiadali po żadnej ze stron podczas protestów albo robili to w bardzo delikatny sposób, to pamiętam bardzo dużo Irańczyków, którzy po prostu kibicowali przeciwko swojej drużynie, którzy się cieszyli z tych 6 goli od Anglii. Teraz myślę, że też może być trochę podobnie, szczególnie, że wydaje się, że ta drużyna też jest raczej dosyć stłamszona. My w większości nie wiemy, co ci piłkarze sądzą na temat sytuacji w kraju. Pojedyncze jakieś wiadomości czasami ktoś wrzuci na Instagramie, a jak tylko jest jakiś post, jakaś wiadomość nieco bardziej jednoznaczna, no to to utrudnia bardzo życie. No, kilku takich piłkarzy po prostu nie ma w tej reprezentacji.
0: Sardar Azmoun, tak? Jest
1: no Azmoun jest najbardziej jaskrawym przykładem tego. On 4 lata temu przy protestach bardziej bezpośredni post zamieścił, ale później grał w reprezentacji. A teraz tak naprawdę głównie jest szykanowany za zdjęcie z Szejkiem Al-Maktumem z Emiratów, gdzie Azmoun...
2: Gdzie pracuje, gdzie gra.
1: No właśnie, Azmoun po prostu gra w Emiratach drugi sezon, zdaje się. To jest jeszcze drugi jaskrawy przykład, czyli Al-Ahyar Sayed Manesh, który w Belgii teraz gra. Jest młodszym napastnikiem, młodszym niż Azmoun, 24 lata chyba. Napisał jakiś też krótki post a propos styczniowych protestów, które zostały bardzo, bardzo krwawo rozproszone. No i nie ma go. Nie ma go w drużynie i trener Galenoi się zasłania tym, że wszystko to są decyzje sportowe, ale w zasadzie no, wszyscy wiedzą, że nie są, że to w ogóle nie o to
3: no,
1: chodzi.
3: No na takie mistrzostwa oni musieli bardzo starannie dobrać tych, kto pojedzie, bo...
2: Ale oni, czyli...
3: No oni, czyli reżim.
2: Federacja
3: tak?
2: piłkarska.
3: Tak, no federacja, która de facto jest pod kontrolą państwa. Tak jak mówię, jeszcze nie wiadomo do końca kogo w tym państwie, ale, no, ale zwłaszcza na taki wyjazd po prostu zawodników, co do których są jakieś obawy, wydaje mi się, że nie wzięto. No. A z drugiej strony to nawet my nie rozmawiamy o tym, jakie oni mają poglądy. To nie jest kwestia, co ci piłkarze myślą, tylko to jest kwestia tego po prostu, na co oni sobie mogą pozwolić. A w zasadzie wszyscy wiedzą, że mogą sobie pozwolić na bardzo, bardzo mało.
2: Dlatego... Irańskie władze, napisałaś w magazynie Kopalnia, traktują sport jako machinę propagandową i dochodowy interes. Gwiazdy futbolu mogą błyszczeć, póki otwarcie nie krytykują reżimu. Ale jeśli wystąpią przeciwko niemu, tak jak innych demonstrantów, może ich czekać nawet śmierć.
3: No tak, szacuje się, że teraz w czasie tego styczniowego tłumienia protestów, które były ogromne i które były największymi masowymi protestami od początku w ogóle istnienia islamskiej

0: Republiki. I najprawdopodobniej być może, że nawet jak policzyć te demonstracje, które doprowadziły w ogóle do rewolucji islamskiej, szacuje się, że zginęło tak mniej więcej dwie drużyny piłkarskie. I to no, często to są jacyś młodzi chłopcy grający w juniorskich przybudówkach do klubów gdzieś tam na prowincji. Ale czasami to byli tacy ludzie no, rozpoznawalni. To nie były może nazwiska z czołówki, ale jednak ludzie znani i rozpoznawalni. I to jest najlepszy dowód temu, jak bardzo masowe były te represje i jak bardzo masowe były te mordy, kiedy po prostu strzelano z ostrej amunicji do tłumu. I ginął każdy, kto się napatoczył. A z drugiej strony to pokazuje, no, że piłkarze są w pewnym sensie, tak jak wszyscy członkowie tego społeczeństwa, zakładnikami w tym reżimie i nie mają immunitetu. Tak? Jeżeli stają przeciwko, to się liczą z takim samym ryzykiem.
1: Prawda o irańskim społeczeństwie czy o światowym społeczeństwie jest taka, że chcemy oglądać futbol, że Irańczycy też chcą go oglądać.
2: No, oni są moim zdaniem dużo bardziej zwariowani na punkcie futbolu niż my. To jest, no, ile razy widzieliśmy sceny, czy w 98, w 2006 wychodzili na ulicę masowo, po prostu świętując awans do mundialu i nie tylko świętując awans. No, w eliminacjach do 2002 roku awansować się nie udało i to też wywołało zamieszki, a jednym z katalizatorów była plotka, że władze kazały zagrać słabo przeciwko Bahrajnowi, gdzie przegrali 3-1 u siebie i spadli do barażu, które potem przegrali, żeby nie powtarzać właśnie scen sprzed 4 lat, gdzie ludzie masowo się gromadzili i świętowali to wszystko, a to zawsze dla takiego reżimu jest podejrzane i nie wiadomo, co z tym zrobić. Zawsze może to się przerodzić w coś dla reżimu niebezpiecznego, ale to jest bardzo futbolowa nacja. My sobie lubimy mówić, że my, znaczy no, to jest prawda, my w Polsce też kochamy piłkę.
3: No, ale można kochać z różnym temperamentem.
2: No właśnie, i to jest nieporównywalne moim zdaniem zupełnie, więc wyobraźmy sobie, że a propos tego, że niektórzy Irańczycy po prostu przeciwko swojej drużynie kibicowali. Ja lat 80. nie pamiętam, ale nie wydaje mi się, żeby w latach 80. na przykład przeciwko polskiej drużynie narodowej Polacy
3: nie wyobrażam sobie, żeby w 82. w półfinale Mistrzostw Świata nie kibicować Bońkowi.
2: A to było w stanie wojennym.
3: Tak.
2: I do czegoś takiego nie dochodziło, więc tutaj też ten poziom emocji jest olbrzymi.
0: No tak, ale też nawet w stanie wojennym ta władza w PRL-u w owych czasach nie była tak krwawa, jaki był reżim no, czy w 22 roku, czy w 2009, czy w ogóle w ciągu no, ostatnich powiedzmy kilkunastu
1: lat. Pewnie będziemy robić audycję o Argentynie i tam jakby sceny ze wspólnej radości oprawców z więzienia marynarki wojennej i więźniów po zdobyciu mundialu w 78 roku są opisane przez obie strony i przez historyków niezależnych. No to jest niezwykłe, jakie emocje, jak skomplikowane emocje sport potrafi wywołać.
0: Chyba tak jest, że w społeczeństwie, które jest takim społeczeństwem niedoboru, braku nadziei, braku przyszłości, jednak sport jest ważniejszy i te sukcesy sportowe są w jakimś sensie taką trochę namiastką, nie wiem, sukcesów życiowych. Wydaje mi się, że chyba dla Polaków...
3: Jakiś sukces zastępczy.
0: Tak, że chyba dla Polaków w czasach PRL-u być może te sukcesy piłkarskiej drużyny, czy nie wiem, jakichś innych polskich sportowców. Taka samemu mi się w życiu kiepsko powodzi, ale za to mogę kibicować. No,
2: prawda jest, że my się też przyzwyczailiśmy już teraz w Polsce trochę do sukcesów polskich sportowców czy na najwyższym poziomie w sportach globalnych. No nie wiem, mamy Igę Świątek, mamy, nie wiem, siatkarzy, a Irańczycy rzeczywiście w sportach nieniszowych nie mają czegoś takiego, więc z pewnością to by było niezwykłe wydarzenie, chociaż no nie ma w tym mundialu co liczyć na jakiś bardzo dobry wynik tej reprezentacji, nie wierzę w to.
3: Rodzi się pytanie od jakiegoś czasu, czy Iranowi występ na Mistrzostwach Świata jest na rękę, bo cały czas rozmawiamy o tym, kto nie może tam wjechać, czego muszą uniknąć Irańczycy, co będą robić irańscy piłkarze. I tak sobie myślę, że gdybym teraz stał na czele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, to bym sobie pomyślał, to po co oni tam jadą? No lepiej, żeby tam nie jechali w ogóle, tylko problemy robią.
0: Ale po pierwsze, no chyba mogą

0: się bać, że to będzie jakaś kolejna iskra, która wezwie ludzi na ulicę. To znaczy, to nie jest tak, że...
1: A tak, na rękę by było, gdyby Iran nie awansował i nie byłoby tematu.
0: Tak, tak, wtedy by nie było tematu. Natomiast Iran awansował i to staje się bardzo dobrze, ładnie awansował.
2: Na ich nieszczęście rozszerzono mundial do 8 drużyn z Azji, więc nieawansowanie byłoby w przypadku drużyny z takim talentem jak na Azję byłoby bardzo trudne, więc musieliby się bardzo postarać, żeby nie awansować.
0: No rzeczywiście jest tak, że te protesty... One zostały bardzo krwawo stłumione, właściwie utopione we krwi, ale one wybuchają co jakiś czas, no bo ludzie nie zmieniają zdania. To niezadowolenie jest ciągle ogromne. Ten właściwie brak legitymacji do rządzenia u tego reżimu jest coraz bardziej dojmujący. Coraz więcej ludzi po prostu przestało wierzyć w te założenia ideologiczne Islamskiej Republiki. W ogóle duże zgromadzenie ludzi to jest taki punkt zapalny, to jest coś niebezpiecznego i wydaje mi się, że tego się bano. Ja uważam, że to, że oni jednak pojechali na ten mundial, to jest taka decyzja, żeby właśnie, jak to się mówi, lać oliwę na wzburzone fale, jeżeli chodzi o ich sytuację wewnętrzną. Że oni się po prostu boją zrobić czegoś, co wzburzy ludzi.
2: Nie wierzę w dobry wynik, ale z drugiej strony jest to mundial. Czasami się dzieją rzeczy niesamowite i teraz jak pomyślałem o tym, no bo oni oczywiście Mistrzostwa Świata nie zdobędą, jakby to jest ekstremalnie mało możliwe, ale teraz pomyślałem sobie, mówiłem już przecież, że to jest możliwe, że w pierwszej rundzie po wyjściu z grupy spotkają się z Amerykanami i teraz gdyby wygrali taki mecz nokautowy, to rzeczywiście...
3: Reprezentacja Stanów Zjednoczonych jest fatalna. Wszystko możliwe.
2: Tak, ty z pewnością śledzisz to bardzo dokładnie, skoro trenerem jest Mauricio Pochettino, więc wierzymy.
1: Ale możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, że 16 czerwca w Los Angeles Iran pokonuje Nową Zelandię. No i tak, w trzecim meczu grupowym z Egiptem, gra jak równy z równym, awansuje z drugiego miejsca, trafia na Stany Zjednoczone i na przykład pokonuje gospodarzy z 1/8 finału. No i wówczas w kraju dzieje się szaleństwo, bo samo wyjście z grupy dla Iranu to już będzie sukces.
2: Oczywiście to wyjście z grupy nie jest równe poprzedniemu wyjściu z grupy przez zmianę systemu, ale z drugiej strony, czy ludzie aż tak będą się tym przejmować, to po pierwsze, ale już rzeczywiście no pokonanie, wyeliminowanie Amerykanów, to rzeczywiście byłoby dużym. Chociaż z drugiej strony tu są te różne paradoksy, bo z jednej strony mówimy, że władze nie chciałyby, żeby się ludzie gromadzili, ale jednocześnie pokonanie Amerykanów, no to jest wspaniały obrazek do najróżniejszych propagandowych obrazków. A co mi z kolei przypomniało, że ta drużyna już jest i z pewnością przez cały mundial będzie wykorzystywana propagandowo. Już nie mówię o tych wielkich plakatach na teherańskich placach propagandowych, gdzie jest cała drużyna, z drugiej strony są żołnierze czy strażnicy rewolucji. Tego jest mnóstwo przykładów. Ale też w wideo, gdzie oficjalnie ogłaszano skład, które swoją drogą jest okropne i jest stworzone stuprocentowo ze sztuczną inteligencją.
1: AI, przekleństwo.
2: Bardzo źle to wszystko jest zrobione. Natomiast jest tam między innymi w tym wideo autobus, na którym jest napis MINAP 168, co jest nawiązaniem do ataku z pierwszego dnia wojny, gdzie uderzono prawie na pewno amerykańska rakieta. Uderzyła w szkołę, gdzie zginęło 168 dzieci. To z pewnością będzie gdzieś ten symbol. Próbowano przynajmniej gdzieś tam go pokazywać. No i pytanie też znowu, jak zareaguje na to FIFA, jak będzie próbowała to chować, to też będzie skandal, więc jakby tutaj bardzo dużo w tej materii też się może dziać na mundialu.
3: Myślę, że rozmowa o irańskiej piłce nożnej to jest też rozmowa o twarzy kobiety, bo jednym z oblicz czy kontekstów tej rozmowy jest no, walka o prawa kobiet do tego, żeby mogły pójść na mecz.
0: Właściwie sytuacja jest niejasna, tak? To znaczy wszyscy pewnie pamiętamy ten słynny film Jafara Panahiego Offside, który dział się, zresztą był nagrywany w trakcie prawdziwego meczu właśnie z Bahrajnem. I bohaterka przebrana za chłopaka chciała się dostać na trybuny, została cofnięta. Okazało się, że takich dziewcząt jest kilka. W sumie one ładną gromadkę stworzyły i na tyłach stadionu, a właściwie na górze, tam w takim miejscu, gdzie nie widać tego, co się dzieje na trawie, ale słychać dokładnie te echa meczu. cały ten film się rozgrywa. Później kilka razy kobiety wpuszczono na

0: stadiony, ale były też przypadki po tym, kiedy były wpuszczane, że znowu przestały być wpuszczane. Ta kobieca piłka nożna w Iranie właściwie do wydarzeń w Australii kompletnie była niepopularna, nietransmitowana przez główne media i zupełnie niszowa. Dlatego później też taką hipokryzją wiało, jak nagle je przywitano też tymi wielkimi plakatami. Oto nasze bohaterki wracają do kraju.
1: Bohaterkami,
0: tak, te same bohaterki, które wcześniej, parę dni wcześniej były wyzywane od zdrajczyń, tak? Więc tu jest dużo takich niekonsekwencji. A rzeczywiście, no oczywiście takie mam poczucie, że to, że dziewczyny w Iranie tak bardzo chcą uczestniczyć w tych meczach, to tam jest dużo więcej niż tak naprawdę o samą piłkę nożną chodzi. Tak? Tam to jest w ogóle taka po prostu bardzo wyraźny przykład dyskryminacji. Oczywiście część tych osób naprawdę chce widzieć, co się dzieje na meczu, ale też część nawet w tym filmie Panahiego, część tych osób, tych dziewczyn mówiło, że one się tak naprawdę nie interesują piłką. Interesują się po prostu wywalczeniem sobie równych praw. No, że skoro mi czegoś nie wolno, to w naturalny sposób chcę doprowadzić do tego, żeby mi to było wolno. A historia jest zupełnie tragiczna, bo kilka kobiet po prostu bardzo źle skończyło takich, które...
2: Sara Hojadari, tak? W 2019 roku popełniła samobójstwo.
0: Spaliła się
2: po tym, jak wyrzucono ją ze stadionu, a potem proces miała. To wtedy, jak mówisz o tym skomplikowaniu sytuacji irańskiej, wtedy ówczesny prezydent, dyskutując podczas audiencji dla sportowców kwestię dopuszczania kobiet na stadion, mówił, że nie rozumie, jak wykluczanie kobiet z życia publicznego ma się przyczynić do większej pobożności ludzi, no bo to rzekomo...
0: No tak, bo to był też prezydent specyficzny, to był Rouhani. Zawsze w Iranie było tak, że prezydenta de facto niby wybierają ludzie, ale tak naprawdę o tym, kto będzie mógł startować w tych wyborach, decyduje taka rada, nazywa się Shuroyene Gyakhbon, która właściwie całkowicie zależy od tego najwyższego przywódcy, bo połowę członków on mianuje osobiście, a połowę mianowanych jest właściwie też przez niego, tylko bardziej pośrednio, bo tam już nie chce się wdawać w tę całą procedurę, no ale de facto oni wszyscy zależą od najwyższego przywódcy. Więc kto staje do wyborów prezydenckich i kto je wygrywa, w dużej mierze zależy od widzimisię najwyższego przywódcy. I akurat ówczesny prezydent był takim gołębiem, miał być taką nadzieją na liberalizację. To oczywiście było potrzebne wówczas Chameneiemu, taki prezydent, żeby dopiąć deal jądrowy z Amerykanami i w ogóle ze światem zachodnim, żeby trochę poprawić ten, znieść tę izolację międzynarodową Iranu, która się bardzo mocno zadziała za prezydentury Ahmadinejada, który był z kolei takim twardogłowym fundamentalistą. I oczywiście ten prezydent Rouhani w bardzo wielu kwestiach miał zaskakująco liberalne wypowiedzi, jak na członka tego islamskiego reżimu. Natomiast no, w moim odczuciu to wszystko jest taka trochę gra w dobrego i złego policjanta tak naprawdę.
1: Rządy prezydentów reformistycznych zawsze się wielkim rozczarowaniem kończyły, tak samo z Hatamim.
0: No tak, zawsze były na koniec demonstracje krwawo tłumione. Okazywało się, że ten fajny, dobry prezydent nie jest w stanie właściwie w żaden sposób pomóc tym ludziom, w których nadzieję rozpalił.
1: Z tym też trochę się łączyły demonstracje, o których mówiłem po przegranych eliminacjach do Mundialu, nawet jeszcze nie do końca przegranych, ale po przegranym meczu w 2001 roku. To był też katalizator, żeby właśnie wyrazić frustrację związaną z tym, że te reformy obiecane w zasadzie nie idą, jak miały iść i nic z tego nie wynika. I znowu gdzieś piłka nożna była tym katalizatorem, żeby coś z tym zrobić, jakoś zaprotestować, co też pokazuje, że władze do dzisiaj na pewno o tym pamiętają i chcą właśnie unikać tego typu sytuacji.
2: Czyli były takie momenty, w których kobiety mogły przychodzić na stadion właśnie po tamtej historii. Po tym dzisiaj, rozumiem, to znowu jest zakazane.
0: Ja powiem tak, zdaje się, że tak, bo nie ma żadnego formalnego przepisu. I tak jak wiele rzeczy w Islamskiej Republice, no na takim najjaskrawszym

0: Pierwszym przykładem to zupełnie nie jest związane z piłką, no ale mogą być chusty, że po 22 roku, po tych demonstracjach, o których tu już wspominaliśmy, po śmierci Mahsy Amini, które się odbywały pod tym hasłem kobieta, życie, wolność i w dużej mierze one dotyczyły praw kobiet i też były przeciwko temu obowiązkowemu hidżabowi, czyli obowiązkowemu zasłanianiu się kobiet, przepisy zaostrzono, to znaczy kobiety mogły być jeszcze bardziej karane niż do tej pory za nienoszenie chusty. Można im, nie wiem, blokować konta, narzucać wysokie grzywny, odbierać prawo jazdy, no w ogóle na najrozmaitsze sposoby utrudniać życie. Tymczasem kobiet bez chust na ulicach Iranu przybywa, a nie ubywa. Wydaje się, że po prostu już tak dużo kobiet zrezygnowało z chusty, że została przekroczona jakaś masa krytyczna. No a poza tym reżim obecnie ma ważniejsze sprawy na głowie może niż pilnowanie chust, ale wcale nie jest powiedziane, że oni nie wrócą do tego, żeby nagle zacząć bardzo literalnie stosować te przepisy.
1: Jak dzisiaj spojrzeć na zdjęcia z Teheranu jakiekolwiek, to w zasadzie czasami trudno znaleźć kobietę z jakąś chustą na głowie, ale to też pokazuje, jaka to jest ciągła negocjacja, mimo wszystko, że z władzą autorytarną, ale jednak tak, no, oczywiście okupiona krwią, no i w 22 roku i teraz w tym styczniu tego 26 roku, ale z jednej strony udało się w tym 22 w zasadzie wywalczyć, żeby te chusty w dużej mierze porzucić, ale z kolei do tego 22 roku właśnie trwało to krótkie okno, że w jakimś tam stopniu te kobiety oczywiście w swoim sektorze i tak dalej w małej liczbie, ale trochę na niektóre mecze wpuszczano i od wtedy zdaje się po prostu też tego zaprzestano, więc tutaj trochę się daje, trochę się zabiera i tak ciągła negocjacja z władzą w zasadzie się odbywa.
2: Kim są strażnicy w Iranie?
0: No to jest taka, nie, to jest bardziej, to znaczy jest takie słynne powiedzenie, że to jest połączenie właśnie KGB, ale jeszcze z mafią i jeszcze z wieloma innymi formacjami. To jest formacja zbrojna, która została utworzona obok tej regularnej armii, o której się mówi artesz, to jest po prostu perskie słowo na armię, po rewolucji. I strażnicy rewolucji była takie podejrzenia, że w armii może jeszcze zostały osoby lojalne wobec starego reżimu. W związku z tym ta nowa władza musi mieć własną formację zbrojną, która będzie zapobiegać kontrrewolucji. Strażnicy rewolucji zaczęli rosnąć w siłę w latach 90. paradoksalnie właśnie po wojnie z Irakiem. Dlatego, że w czasie wojny z Irakiem krwawej, ciągnącej się przez całe lata 80. i w zasadzie nierozstrzygniętej, po tym czasie zaczęto strażnikom dawać różne kontrakty dotyczące infrastruktury. Uznano, że oni w czasie tej wojny po prostu się nauczyli, nie wiem, rozminowywać, zaminowywać, budować mosty, budować różne inne obiekty infrastruktury. I w latach 90. strażnicy rośli w siłę gospodarczo. Natomiast za przyjściem do władzy właśnie prezydenckiej Ahmadinejada zaczęli też zdobywać wpływy polityczne. Zresztą sam Ahmadinejad też był w korpusie. On nie był bardzo wysoko, ale jednak był. I różne inne wysoko postawione osoby w tym irańskim systemie politycznym zaczęły zdobywać duże wpływy. Ali Larijani, już zresztą też zabity w czasie tej wojny, przewodniczący parlamentu, Ghalibaf, czyli wieloletni mer Teheranu, a ostatnio właśnie też przewodniczący parlamentu. Różne figury były związane ze strażnikami, a z drugiej strony strażnicy stali się takim trochę państwem w państwie. Którzy strażnicy mogą, nie wiem, prowadzić klinikę chirurgii plastycznej, mogą prowadzić klub piłkarski. Wiele, a właściwie większość irańskich klubów piłkarskich.
3: Czy ten klub wygrywa?
0: Ponieważ większość klubów jest jakoś powiązana ze strażnikami, no więc siłą rzeczy raz wygrywa, raz przegrywa, ale to oczywiście nie jest wprost, to nie są ludzie w czynnej służbie, tylko to są ludzie z jakąś przeszłością po prostu w tej organizacji.
2: Ale generalnie wiadomo, kto jest.
0: Tak, wiadomo, tak. Czasami bardziej wiadomo, czasami mniej wiadomo. Ja na przykład w tym swoim wspomnianym przez ciebie tekście dla kopalni opisuję historię prezesa, który i tak występował pod fałszywym nazwiskiem i tak naprawdę okazało się, że był jeszcze bardziej powiązany

0: z tymi strukturami już terrorystycznymi w zasadzie można powiedzieć państwa Islamskiej Republiki Iranu. Natomiast no właściwie wszędzie tam, gdzie można zarobić pieniądze i wszędzie tam, gdzie można wywierać wpływ na społeczeństwo, to wszędzie tam strażnicy rewolucji są obecni, ja bym tak powiedziała.
1: Czyli to jest też opowieść o korupcji po prostu, wszechobecnej korupcji.
2: No, która jest olbrzymim problemem i tym źródłem frustracji, jednym z, które każą Irańczykom wychodzić się na ulicę w ostatnich latach coraz silniej, szczególnie, że ten tort ekonomiczny, on się nie powiększa, a jest w coraz większym stopniu zagarniany przez takie właśnie siły, między innymi w dużej mierze przez różne organizacje związane ze strażnikami. Tak jak Ludwika mówiła, że w zasadzie w każdym klubie pewnie piłkarskim coś, jakieś powiązania ze strażnikami znajdziemy, to tak jest, wydaje mi się, w dużej mierze już teraz z prawie każdym aspektem życia publicznego w Iranie, z każdym już nie tylko rządowym, ale też różnymi prywatnymi inicjatywami.
3: Bo sport wyjaśnia świat, jak głosi tytuł naszej audycji.
1: Zadam najprostsze pytanie świata. Czy kibicować Iranowi na tym mundialu? No bo wiecie, ci wszyscy piłkarze świetnie wiedzą, jak jest, tak? Są
0: w... No nie są głupi, no żyją w tym kraju i rozumieją, na jakiej zasadzie on działa. No.
1: I to jest takie splątanie właśnie, czy taka opowieść o nieoczywistości. Trochę służą reżimowi, trochę lubią ten sport i kochają, trochę nic innego nie umieją robić.
0: Trochę zarabiają na tym.
1: Albo nawet nieźle, jeśli tak. Grają za granicą i tak dalej. Czy kibicować Iranowi?
0: No to już każdy we własnym sumieniu chyba.
2: Nikomu nie powiemy. Znaczy, ja myślę, że ostatecznie, rozważając wszystkie za i przeciw, wy też doskonale wiecie, że czasami się nie do końca wybiera komu i dlaczego się kibicuje.
3: Niestety nie. Serce wybiera.
2: No właśnie. I jakby od samego początku, gdy tym Iranem się fascynowałem, to tej reprezentacji kibicowałem i myślę, że teraz też będę raczej, będzie to jedna z tych reprezentacji spośród tych 40 aż 8, której raczej bliżej niż mniej będę śledził, choć niestety przez godziny meczów będzie to utrudnione, bo choćby pierwszy mecz z Nową Zelandią u nas o 3 w nocy. Więc...
1: No, najlepiej, prawdziwy futbol.
0: No tak, ale trzeba pamiętać też o tym, że no, że w ogóle tak naprawdę te całe zawodowy sport, a piłka nożna w szczególności, no nie jest do końca tym, za co się podaje i niestety zakulisowo jest tam bardzo brudno i no nawet sami irańscy piłkarze, tak jak Ali Karimi, apelowali o to, że przyjmowanie Iranu jak nigdy, jakby nigdy nic na tej pięknej imprezie 2 miesiące po tym, no nie 2, teraz już dużo więcej, ale pół roku po tym, jak Iran po prostu wymordował kilkadziesiąt tysięcy własnego społeczeństwa, no jest jakimś jednak szczytem hipokryzji, co bardzo pasuje do tego, czym w ogóle jest Iran. To jest imperium hipokryzji. Tam właściwie podwójność, to, że żyje się w jeden sposób publicznie, w inny prywatnie, że jedne rzeczy się robi oficjalnie, inne się robi w zaciszu domowym. No jakby powiedziałabym, że to bardzo pasuje też do tego, jak się zachowuje FIFA i jak w ogóle się zachowuje ta wielka piłka nożna światowa. Jest... Przykro mi to mówić w takiej audycji.
1: Nie, nie,
0: no, ale...
1: bo myśmy zaczęliśmy od tej FIFA i rzeczywiście to jest wszystko jak na dłoni. Z jednej strony właśnie opowieści o równości, o tolerancji, o braterstwie, a pod spodem deale.
2: Jeszcze chciałem nawiązać do tego, co Ludwika powiedziała, to znaczy to, czy jeśli kraj popełnia jakieś zbrodnie na swoich obywatelach, to czy powinien być na przykład na takiej imprezie przyjmowany. No i to jest, niestety jest tak, że gdyby rzeczywiście za tego typu... To jest akurat, to jest ten problem, że to jest ekstremalny przykład, więc być może nie do końca to do ogólnej zasady pasuje, ale jednocześnie gdyby za różnego rodzaju zbrodnie wykluczać reprezentację, no powiedzmy z mundialu.
3: To w końcu Polska by zagrała na mundialu.
2: Tu akurat jest trudniej, bo w Europie jest mniej takich krajów, więc a my w obrębie UEFA jednak rywalizujemy, no ale bardzo dużo tak przypadków by było i pytanie potem

Oczywiście strasznie trudne. Ja nie mam na nie odpowiedzi, gdzie tę granicę stawiać. Udało się tak naprawdę w ostatnich latach tą Rosję wykluczyć z tego wszystkiego, ale to był prostszy pod tym względem przykład, bo to się stało, z tego co pamiętam, głównie dlatego, że reprezentacje w tych eliminacjach, znaczy w barażach,

0: przywrócić, ale innych przypadków tego typu nie ma. No i na przykład, gdyby w obrębie AFC, Azjatyckiej Federacji, inne kraje by uznały, że okej, to nie chcemy grać z Iranem, to pewnie potoczyłoby się to podobnie, ale po prostu czegoś takiego nie ma, bo tam nie ma takiej politycznej zgody, jedności wobec Iranu i wobec opozycji co do Iranu, więc to jest pod tym względem to jest inny przypadek.
1: A Izrael gra, co prawda nie na Mistrzostwa Świata, tylko w eliminacjach strefy europejskiej. Więc taki to jest futbol w wykonaniu FIFA. Mundial rozpocznie się 11 czerwca i wydaje nam się, że będziemy mieli o czym mówić. To na pewno. Dziękujemy już naszym gościom. Dr Ludwika Włodek, publicystka, socjolożka, dziennikarka. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
3: Jakub Szymczak, dziennikarz, pisarz OKO.press.
0: Dzięki.
1: I dwaj kibice futbolu i mundialu również dziękuję za uwagę.
3: W całym jego skomplikowaniu. Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: I Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
4: Sport wyjaśnia świat. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. Autopromocja.
14: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje Pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
15: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kapituła Orderu Orła Białego zajmie się jutro wnioskiem prezydenta Nawrockiego o odebranie odznaczenia Władimirowi Załęskiemu. Nie żyje dziecko, które tydzień temu w Tarnawie w Małopolsce wpadło do stawu. Prokuratura wyjaśnia tę sprawę. W Kosowie status quo rządząca partia wygrywa wybory. Tak wynika z sondażu Exit Poll. Minęła godzina 21. Michał Przerwa. Zapraszam. Politycy są zgodni co do oceny działań prezydenta Ukrainy w kwestii nadania

0: jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Bez względu na partyjną przynależność oceny te są bardzo negatywne. Nieco inaczej politycy podchodzą do jutrzejszego posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego. Zwołał je prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał kontrowersyjną nazwę. Prezydent Polski chce odebrać ukraińskiemu politykowi najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Europoseł PSL-u Adam Jarubas potępił decyzję prezydenta Ukrainy i gloryfikowanie UPA, ale posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego nazywa bombą atomową. Polityk zwraca uwagę, że trzeba upominać się o pamięć historyczną, ale nałożyć na to też współczesne interesy.
1: Polska ma prawo domagać się i ma zobowiązanie moralne, żeby domagać się uczczenia, godnego uczczenia pamięci ofiar Wołynia, tego ludobójstwa, które tam się zadziało. Moim zdaniem pan prezydent zaczął od takiej bomby atomowej. Moim zdaniem powinny tutaj trwać i wcześniej być uruchamiane różnego rodzaju rozmowy o charakterze dyplomatycznym.
0: Działania prezydenta Nawrockiego wspiera Konfederacja. Poseł Witold Tumanowicz uważa, że odebranie odznaczenia powinno odbyć się niemal z automatu.
2: Rozumiem, że jest jakaś procedura, ale to powinno połączyć całą klasę polityczną, bo nie może być tak, że dopuszczamy do tego, aby właśnie na Ukrainie gloryfikowano właśnie takie zbrojnicze formacje. Sami bylibyśmy pewnie oburzeni, gdyby na przykład w Niemczech doszło do takiej sytuacji, że na przykład jakaś formacja zostałaby nazwana imieniem Waffen-SS. Wydaje się, że byłoby to szczere, słuszne oburzenie i oczekiwalibyśmy odpowiednich reakcji.
0: Wczoraj w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy, Kirill Budanow, rozmawiał m.in. z wicepremierem Władysławem Kośniakiem Kamysza. Zmarł trzylatek, który w Tarnawie w Małopolsce tydzień temu wpadł do stawu w ogrodzie. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Do tragedii doszło podczas spotkania urodzinowego, w którym uczestniczyło kilkanaścioro dzieci. Trzylatek oddalił się od miejsca zabawy i wpadł do stawu.
3: Dorośli przywrócili mu funkcje życiowe, a ratownicy przetransportowali do szpitala.
4: Trzyletni Mikołaj zmarł w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.
3: Dlatego, jak wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie, Mieczysław Sianicki, śledztwo będzie teraz prowadzone w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
4: Prokurator będzie ustalał, no jak to się stało, że w obecności dorosłych trzyletni chłopczyk wpadł do stawu. No i kto za to odpowiada?
3: Jak jednak zaznacza prokuratura, śledztwo na razie toczy się w sprawie i nikomu nie postawiono zarzutów. Rodzice dziecka byli trzeźwi. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
0: Wybory w Kosowie wygrywa partia rządząca, tak wynika z badań Exit Poll. W przedterminowym głosowaniu do parlamentu zwyciężyło ugrupowanie premiera Albina Kurtiego Samostanowienie z wynikiem 42%. Jeśli sondażowe wyniki się potwierdzą, Kurtiemu prawdopodobnie uda się stworzyć rząd, ale znowu nie dadzą w parlamencie większości do wybrania prezydenta. Z tego powodu zostały rozpisane dzisiejsze wybory. Surinamczycy i Antylczycy w Holandii świętują rocznicę zakończenia niewolnictwa. Przez cały miesiąc w Amsterdamie odbywa się wiele wydarzeń, które 1 lipca zakończy wielka parada Keti-Koti. Tego dnia ponad 150 lat temu mieszkańcy Surinamu i Antylii stali się wolnymi ludźmi. Na niepodległość musieli czekać kolejnych 100 lat.
5: Keti-Koti oznacza zerwanie łańcuchów i właśnie o tym był wiersz, który w języku Sarantongo recytował Valentin. W Holandii mieszka 350 tysięcy osób surinamskiego pochodzenia. Co roku zniesienie niewolnictwa upamiętniają paradami, przedstawieniami, bo jak mówią, to co wydarzyło się kilkaset lat temu jest wspólną, nadal żywą historią Surinamu i Holandii. Surinamscy niewolnicy dostawali nazwiska swoich właścicieli, więc do dzisiaj noszę nie swoje nazwisko, mówiła mi Angela Handel ze stowarzyszenia Keti-Koti. Kolonialna przeszłość jest nadal obecna w samym Amsterdamie. Budynki wokół Westerparku zostały zbudowane przez niewolników. Te wzdłuż kanałów zdobią obrazy przedstawiające niewolników. W miesięcznych obchodach uczestniczy wielu Holendrów, którzy widzą potrzebę rozliczenia się z przeszłością. Nie czuję się winna tego, co wydarzyło się kilkaset lat temu, ale dobrze jest znać swoją historię. Król Holandii oraz rząd kilka lat temu przeprosili Surinamczyków za niewolnictwo. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Duński piłkarz Christian Eriksen upadł na boisku podczas meczu z Ukrainą. Leżał przez kilka minut, ale w końcu udało mu się wstać i samemu dojść do karetki. Duński Związek Piłki Nożnej pisze, że Eriksen jest przytomny, czuje się dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności. Mecz został odwołany. To nie pierwsze kłopoty zdrowotne tego zawodnika. Piłkarz upadł na boisku podczas meczu Euro 2020 z Finlandią. Doznał wtedy zawału serca. Po rekonwalescencji kontynuuje karierę.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Poniedziałek będzie słoneczny na południu kraju, w północnej połowie miejscami przelotny deszcz i burze. 19 stopni na południu.

0: Może 23 w centrum i 26 na południu.
1: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Około 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 21.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zapraszam na radio podcast dotyczący tajemniczej zbrodni. Chodzi o lekarstwo, które przyniosło śmierć. W butelce z lekarstwem brakowało 6 kapsułek. To wystarczyło, żeby zabić 3 osoby i by rozpocząć ogromną akcję mającą uratować ludzkie życie. Jej efekty odczuwamy do dziś, bo na zawsze odmieniły to, jak traktuje się bezpieczeństwo leków.
3: Radio podcast.
1: Podcast Polskiego Radia.
4: 30 września 1982 roku. Ulicami Chicago i okolicznych miejscowości jeżdżą wozy policji i straży pożarnej. Z głośników co i rusz płynie komunikat. Nie bierzcie Tylenolu, wyrzućcie go z apteczek. Tylenol zabija.
5: Jeszcze dzień wcześniej Tylenol był najpopularniejszym środkiem przeciwbólowym w Stanach Zjednoczonych. W kolejnych dniach z półek aptek i drogerii zniknie 31 milionów fiolek tego leku.
4: A wszystko zaczęło się od jednego słoiczka i 6 brakujących w nim kapsułek.
1: Laboratorium zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
4: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
5: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Laboratorium Zbrodni, czyli naszej serii, w której patrzymy na różne kryminalne sprawy z punktu widzenia nauki, no i oczywiście jej wpływu na pracę śledczą.
4: A podcast ten powstaje we współpracy z Polskim Radiem, tak samo jak nasz drugi cykl, czyli sekcja teorii spiskowych. A my sami tworzymy również podcast Crazy Nauka.
5: I tu bardzo Państwu dziękujemy za wszelkie komentarze, za oceny, za to, że Państwo polecają nasz podcast innym. Każde takie miłe słowo, które do nas trafia, jest naprawdę dla nas bardzo, bardzo ważne. Więc jeśli jeszcze Państwo na przykład nie subskrybują Laboratorium Zbrodni tam, gdzie go Państwo słuchają, to może to jest dobry moment, żeby właśnie to zrobić.
4: A dzisiejszy odcinek poświęcamy sprawie, która w 1982 roku wstrząsnęła całą Ameryką, a której skutki my wszyscy, tak, my wszyscy odczuwamy do dziś. No, chodzi o takie drobiazgi, które wrosły w naszą codzienność w takim stopniu, że ich zwyczajnie już nie dostrzegamy. A więc o takie standardowe zabezpieczenia opakowań fabrycznie nowych leków, czyli o plomby, folie czy blistry. Dawniej ich nie było. Wszystko zmieniły wydarzenia z jesieni 82 roku w Chicago, kiedy to do niezaplombowanych słoiczków z Tylenolem ktoś podrzucił truciznę, a ta zabiła 7 osób.
5: I tu ważna uwaga. Będziemy mówić o prawdziwych zdarzeniach i w tym odcinku pojawią się opisy śmiertelnych zatruć, w tym przypadek śmierci dziecka, a także sceny dotyczące pracy lekarzy sądowych przeprowadzających sekcje zwłok. Jeżeli więc słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi albo mające za sobą traumatyczne doświadczenia, to te treści mogą być dla nich nieodpowiednie.
4: Jeśli więc ktoś czuje, że te tematy mogą mieć na niego negatywny wpływ, to zachęcamy do wybrania innego podcastu albo odsłuchania tego materiału w momencie, kiedy będą Państwo na to gotowi.
5: Dbajmy o swoje zdrowie psychiczne.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
4: Jest późne popołudnie 29 września 1982 roku. Szpital w miejscowości Arlington Heights, około 30 km od Chicago. Drzwi izby przyjęć otwiera Helen Jensen. W ręku trzyma plastikowy słoiczek z lekiem. Na etykiecie leku widnieje napis Extra Strength Tylenol. Helen ma również ze sobą paragon z leżącego w sąsiedztwie sklepu Jewel Foods. Paragon nosi datę z poprzedniego dnia. Słoiczek jest otwarty i brakuje w nim 6 kapsułek.
5: Tylenol to jest najpopularniejsza amerykańska marka leku przeciwbólowego, no i przeciwgorączkowego. substancji.

0: Substancją czynną jest tu paracetamol. W Stanach Zjednoczonych nazywany jest acetaminofenem. To jest ta sama cząsteczka, która w polskich aptekach jest dostępna jako APAP, Panadol, czy no właśnie po prostu paracetamol. I w 1982 roku Tylenol był obecny w niemal każdej amerykańskiej apteczce.
1: Helen Jensen, która wkroczyła do izby przyjęć z fiolką Tylenolu w dłoni, jest pielęgniarką środowiskową z Arlington Heights. 2 godziny wcześniej została poproszona o zajrzenie do domu pewnej rodziny, której 3 członków w ciągu zaledwie kilku godzin trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Pojechała pod podany adres, a tam na półce nad umywalką w łazience stał właśnie ten słoiczek, który teraz trzymała w ręku.
0: Do szpitala w Arlington Heights jako pierwszy został przewieziony 27-letni Adam Janus, listonosz o polskich korzeniach, więc właściwie mógł być Janus, no ale trzymajmy się jednak amerykańskiej tam wymowy. Zmarł krótko po przywiezieniu go karetką na oddział ratunkowy. A w 2 sąsiednich salach w tym samym czasie, na tym samym oddziale, lekarze wciąż walczyli o życie jego młodszego brata Stanleya i żony brata Teresy. Oboje przyjechali tego popołudnia do domu Adama, kiedy tylko usłyszeli o tragedii, jaka się wydarzyła. No, chcieli po prostu wesprzeć rodzinę. Stres spowodował, że Teresy i Stanleya dopadł ból głowy, który postanowili uśmierzyć Tylenolem. No i traf chciał, że sięgnęli do tej samej fiolki, z której kilka godzin wcześniej skorzystał Adam. Więc bilans jest następujący. 3 osoby z jednej rodziny, 1 słoiczek, w tym słoiczku 6 kapsułek mniej.
1: Pielęgniarka Helen Jensen stawia ten słoiczek na stole w pokoju lekarskim i mówi, że to, co się w nim znajduje, najprawdopodobniej jest przyczyną śmierci Adama oraz krytycznego stanu Teresy i Stanleya. Ale lekarze mają inne zdanie na ten temat. Wstępna diagnoza, którą postawili, mówi o tym, że Adam Janus zmarł wskutek zawału serca, co w tak młodym wieku, przypominam, miał 27 lat, mogło być spowodowane nieodkrytą wcześniej rodzinną wadą genetyczną. Tym samym lekarze tłumaczą ciężki stan jego 25-letniego brata Stanleya. Tylko jak w tę diagnozę wpisuje się sytuacja zdrowotna niespełna 20-letniej Teresy, żony Stanleya? No, tego lekarze jeszcze nie ustalili. Na razie wiedzą tyle, że Tylenol jest bezpieczny, no i że nie zabija ludzi. Jednak Helen Jensen upiera się, że owszem, zabija, czego dowodem jest śmierć Adama.
0: No, tyle, że na tym etapie nikt nie chce w to uwierzyć. No i trudno się nawet dziwić. Po prostu w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy wcześniej po prostu się nie zdarzały. Tymczasem jeszcze tego samego dnia co Adam umiera jego młodszy brat Stanley Janus, zaś 2 dni po nim jego żona Teresa. No i teraz nie da się już obronić tezy, że przyczyną również ich śmierci jest ta jakaś rodzinna wada genetyczna. No i właśnie wtedy tą najbardziej prawdopodobną wersją staje się ta, którą zaproponowała pielęgniarka Helen Jensen, czyli że jest to najprawdopodobniej zatrucie, a źródło tego zatrucia stanowi fiolka z Tylenolem.
1: Tylko w jaki sposób trucizna trafiła do leku sprzedawanego w aptece albo w sklepie? Spójrzmy na to z nieco szerszej perspektywy. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy na chwilę do amerykańskiej drogerii albo do marketu czy też apteki w 1982 roku. Nieopodal kasy albo gdzieś dalej stoją na półkach rzędy plastikowych słoiczków. Jest tam aspiryna, paracetamol, są leki na żołądek, na zatoki, na przeziębienie. Ale wygląda to inaczej niż dziś, bo słoiczki mają tylko prostą plastikową nakrętkę, a brakuje praktycznie wszystkiego, co dzisiaj uważamy za standard. Nie ma więc folii umieszczonej pod nakrętką, nie ma takiego plastikowego ringu, który pęka przy pierwszym otwarciu, nie ma kartonowego pudełka z plombą, w ten sposób zabezpieczonego przed nieautoryzowanym otwarciem. Co więcej, jeżeli już są kapsułki, to nie są one zamknięte w blistrach, tylko leżą luzem w słoiczku.
0: Wśród tych słoiczków najwięcej miejsca zajmuje jedna marka, właśnie Tylenol. To jest lek produkowany przez firmę McNeil Consumer Products, która od końca lat 50. wchodzi w skład

0: koncernu Johnson & Johnson. No i w 1982 roku Tylenol to jest najbardziej dochodowy produkt całego koncernu, no i jedna z najmocniejszych marek konsumenckich w Stanach Zjednoczonych. Reklamy od ponad 10 lat kreują jego wizerunek jako leku delikatniejszego dla żołądka niż aspiryna i bezpiecznego nawet dla dzieci. Takie hasło Trust Tylenol, czyli zaufaj Tylenolowi, powtarza się w telewizji no, niemal obsesyjnie. Zresztą podobnie jak zapewnienia, że jest to środek przeciwbólowy, szczególnie polecany przez lekarzy i stosowany w amerykańskich szpitalach częściej niż jakikolwiek inny lek bez recepty. No i efekt jest taki, że pod koniec lata 82 roku Tylenol kontroluje ponad 35% amerykańskiego rynku leków przeciwbólowych, tych dostępnych bez recepty.
1: Jest jeszcze jeden ważny szczegół. Mówimy o czasach, w których era kodów kreskowych dopiero się rozpoczynała i to tam właśnie w Stanach Zjednoczonych, bo u nas w Europie środkowo-wschodniej jeszcze długo to nie nastąpiło. Zaledwie 8 lat wcześniej po raz pierwszy w USA zeskanowano taki kod, zresztą z paczki gumy do rzucia, i miało to miejsce w sklepie w stanie Ohio. A w roku 1982 w całych Stanach Zjednoczonych działało około 10 tysięcy skanerów odczytujących kody kreskowe. Mniej więcej co 12 sklep rejestrował cyfrowo, co właściwie z niego wyszło. Reszta pracowała na kasach analogowych. Brakowało też kamer przemysłowych, które monitorowałyby wnętrza. Nie było więc łatwo zauważyć, czy na przykład ktoś nie manipulował, aby przy lekach.
0: Wreszcie, na początku lat 80. nie istnieje jeszcze identyfikacja DNA w kryminalistyce. Brytyjski genetyk Alec Jeffreys odkryje metodę profilowania genetycznego, którą sam nazwie Genetic Fingerprinting, dopiero we wrześniu 84 roku w swoim laboratorium na Uniwersytecie w Leicester. Zaś po raz pierwszy w śledztwie dowód z DNA zostanie wykorzystany w 87 roku. Zresztą mamy o tym odcinek, opowiadaliśmy w odcinku zatytułowanym Niewidzialny świadek zbrodni. Natomiast no, te wydarzenia, o których mówimy teraz, dzieli od tego przełomu jeszcze kilka ładnych lat.
1: W 82 roku cały łańcuch dostawczy, którym lek wędruje od fabryki przez magazyn, ciężarówkę do regału sklepowego i wreszcie do koszyka klienta, jest po prostu oparty na zaufaniu. Na każdym kolejnym etapie producenci, magazynierzy, dostawcy, sprzedawcy i klienci zakładają, że produkt dotarł do nich w stanie nienaruszonym. No to logiczne, zważywszy na to, że do tej pory nikt w Stanach Zjednoczonych nie wpadł na pomysł, żeby na którymś z etapów otworzyć fiolkę z lekiem, dodać do niej coś własnego, a następnie odłożyć do pozostałych leków. No, wydaje się to tak abstrakcyjne, że nawet nie ma jeszcze nazwy na tę kategorię przestępstw. To się jednak wkrótce zmieni, bo właśnie teraz ktoś wpadł na pomysł, żeby wykorzystać te słabe punkty systemu.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Wszystko zaczęło się w Elk Grove Village, miejscowości leżącej na przedmieściach Chicago, tuż przy Arlington Heights, czyli tam, gdzie mieszkał Adam Janus. To tam, wczesnym rankiem 29 września 1982 roku, 12-letnia Mary Kellerman obudziła się z bólem gardła i katarem. Kiedy się poskarżyła rodzicom na złe samopoczucie, no ci dali jej kapsułkę Tylenolu, właśnie tego Extra Strength, i odesłali z powrotem do łóżka. Tak więc Mary, uczennica siódmej klasy miejscowej szkoły, po prostu nie poszła tego dnia na lekcję. Niedługo po połknięciu leku zasłabła i upadła na podłogę w łazience. Kilka godzin później zmarła.
1: Jeszcze tego samego dnia po południu miały miejsce tragiczne wydarzenia w sąsiednim Arlington Heights, w domu polskiego listonosza Adama Janusa. Przed chwilą o tym opowiadaliśmy. Ofiar było troje. W odstępie kilku godzin zmarł więc Adam, jego młodszy brat Stanley, zaś 1 października stwierdzono zgon żony Stanleya, Teresy.
0: Mary Kellerman i Janusowie sięgnęli po lek z dwóch różnych opakowań, kupionych w dwóch różnych punktach. Tak się składa, że oba należały do tej samej sieci Jewel Foods. W kolejnych dniach okazało się, że fiolek z zatrutym Tylenolem było więcej, a wszystkie w tym samym czasie trafiły na półki różnych sklepów, i to nie tylko do tej sieci Jewel Foods,

0: Natomiast to wszystko było w Chicago i w okolicy.
1: I tak również 29 września w miejscowości Lombard, jakieś 30 kilometrów na zachód od Chicago, Mary McFarland, 31-letnia kobieta, poczuła w pracy silny ból głowy. Wyszła na zaplecze i wzięła kilka kapsułek Tylenolu. No i potem w ciągu kilku minut osunęła się na podłogę. Przewieziono ją do szpitala, gdzie zmarła nad ranem. Była samotną matką wychowującą dwóch synów.
0: Jeszcze dalej na zachód, ponad 40 kilometrów od Chicago, mieszkała 27-letnia Mary Rainer, która ledwie tydzień wcześniej urodziła czwarte dziecko. No, ponieważ po tym porodzie cierpiała na silne bóle głowy, więc i ona 29 września sięgnęła po Tylenol. Dostała drgawek, trafiła do szpitala, zmarła następnego dnia. Osierociła czworo dzieci, w tym noworodka.
1: Ostatnią ofiarą była 35-letnia Paula Prince, stewardesa linii United Airlines i mieszkanka Chicago. Kiedy wieczorem 29 września wracała z trasy po wylądowaniu na lotnisku O'Hare, zatrzymała się w drodze do domu w jednej z drogerii i tam kupiła Tylenol. Zażyła go w mieszkaniu, zmęczona po locie. Jej ciało odnalazła dwa dni później, 1 października, jej siostra, no, która zaniepokoiła się brakiem kontaktu ze strony Pauli. Paula Prince była jedyną z 7 ofiar, która mieszkała w samym Chicago, a pozostała 6 pochodziła z północno-zachodnich i zachodnich przedmieści tego miasta.
0: Wyłania się z tego tragiczny, ale początkowo raczej niespójny obraz, bo tak, ofiary nie znały się nawzajem. Nie łączyła ich ani rodzina, ani praca, ani miejsce zamieszkania. Kupiły Tylenol w różnych sklepach. Wszystkie te osoby łączyło tylko jedno. To znaczy krótko przed śmiercią połknęły kapsułkę Tylenolu w tej wersji Extra Strength.
1: To wszystko udaje się śledczym ustalić w niespełna 2 doby, czyli naprawdę szybko. Pierwszy trop pojawił się już rankiem 29 września w Elk Grove Village. Ratownicy medyczni, którzy zostali wezwani do domu 12-letniej Mary Kellerman, zrobili coś, czego w zasadzie nikt się od nich nie domagał, czyli sporządzili spis leków z domowej apteczki. Wśród tych leków znalazł się słoiczek Tylenolu. Trafił do depozytu i na razie leżał tam sobie spokojnie.
0: Drugi trop wykryło 2 zaprzyjaźnionych strażaków z podchicagowskich miejscowości, czyli Philip Capitelli z Arlington Heights i Richard Keyword z Elk Grove Village. Capitelli, słuchając w domu policyjnego radia, usłyszał o 3 zgonach pod jednym adresem w Arlington Heights. To właśnie byli Janusowie. Wkrótce potem jego teściowa, znajoma matki Mary Kellerman, powiedziała mu o śmierci tej 12-letniej dziewczynki w Elk Grove. Capitelli zadzwonił do Keywortha i przez telefon zaczęli zestawiać oba zdarzenia. Poprosili kolegów z remiz, żeby odczytali im raporty z interwencji, no i w obu natknęli się na to samo słowo, Tylenol. Swoje podejrzenia przekazali przełożonym, no a ci policji.
1: Trzeci trop znamy już z początku tej historii. To pielęgniarka Helen Jensen, która z domu Janusów przyniosła do szpitala otwartą fiolkę Tylenolu, a w niej brakowało właśnie tych 6 kapsułek. Fiolka ta trafiła do Nicka Pishosa, śledczego z biura lekarza sądowego hrabstwa Cook. Pishos porównał tę fiolkę z buteleczką zabraną z domu Mary Kellerman, no i zauważył, że oba opakowania, związane z 2 póki co niełączonymi ze sobą przypadkami zgonów, miały ten sam numer kontrolny partii. Kiedy zadzwonił z tym do swojego przełożonego, ten polecił mu otworzyć słoiczki i powąchać ich zawartość. Pishos to zrobił i z obydwu poczuł słaby zapach gorzkich migdałów, czyli charakterystyczną woń cyjanku.
0: No i tu warto się na chwilę zatrzymać, bo jak się okazuje, nie każdy człowiek w ogóle jest w stanie wyczuć tę woń cyjanku. Jest to uwarunkowane genetycznie, zależy od wariantów genów odpowiedzialnych za receptory węchowe. No, szacuje się, że od 20 do 40% ludzi w ogóle nie czuje tego zapachu, niezależnie od stężenia trucizny. Gdyby śledczy, który powąchał lek, akurat należał do właśnie tej grupy, no to po prostu mógłby odłożyć fiolkę, niczego nie podejrzewając. Dalsze postępy w śledztwie

0: Więc tak naprawdę były skutkiem, efektem predyspozycji genetycznych tego jednego człowieka, no więc jest to dość wyjątkowy zbieg okoliczności.
1: Podejrzenie szybko potwierdziły analizy przeprowadzone w laboratorium. Toksykolodzy z biura lekarza sądowego hrabstwa Cook w ciągu kolejnych godzin wykryli w organizmach ofiar i w kapsułkach cyjanek potasu. Cyjanek potasu to jedna z najszybciej działających trucizn, jakie zna chemia. Uderza ona w mechanizm oddychania komórkowego, a więc w mitochondriach, czyli w tak zwanych komórkowych elektrowniach, substancja ta blokuje enzym, który jest niezbędny do wykorzystania tlenu. W efekcie krew może być solidnie nasycona tlenem, ale komórki nie potrafią go użyć do produkcji energii. No i to wywołuje duszenie się, ale na poziomie komórkowym. No i proces ten postępuje błyskawicznie, no i w ciągu kilku minut nawet może prowadzić do śmierci.
0: Początkowo szacowano, że każda skażona kapsułka zawierała około 65 mg cyjanku potasu, ale późniejszy raport naukowy przygotowany przez Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków, czyli FDA, wskazywał na ilość sięgającą nawet 500-800 mg cyjanku. No i tu warto sobie uświadomić, że mówimy tu o takich dwuczęściowych kapsułkach żelatynowych, wewnątrz których znajdował się środek przeciwbólowy w proszku. Rozłączenie obu tych części, wymiana leku na sproszkowaną truciznę i ponowne zamknięcie pozostawiało właściwie tylko ledwo widoczne ślady.
1: A co więcej, podanie cyjanku w kapsułkach łatwych do połknięcia i maskujących ich gorzki smak trucizny było prawdziwie makiawelicznym posunięciem. W ten sposób substancja trafiała bezpośrednio do przewodu pokarmowego, gdzie w zetknięciu z kwasem żołądkowym cyjanek potasu zamieniał się w cyjanowodór, a ten wchłaniał się błyskawicznie i to nie w ciągu godzin, tylko minut. Za potencjalnie śmiertelną dawkę cyjanku dla osoby dorosłej uznaje się około 150 do 300 mg. Więc z technicznego punktu widzenia takie realne zagrożenie zależało od tego, ile kapsułek ktoś połknął i jak szybko trafił pod opiekę lekarzy. Przy truciźnie działającej tak szybko, a w przypadku 12-letniej Mary Kellerman, także przy niewielkiej masie jej ciała, szanse na ratunek były niestety minimalne.
0: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Kiedy już wiadomo było, czego w ogóle szukać, uruchomiono operację na naprawdę wielką skalę. Jeszcze tego samego wieczoru, 29 września, prokurator generalny stanu Illinois, Tyrone Fanner, zwołał specjalną grupę zadaniową, jak się okazało największą w historii stanu w ogóle. Tworzyła ją policja stanowa i komendy lokalne. Z czasem pracowało w niej ponad 100 śledczych. Wspierał ją FBI, którego analitycy sporządzili profil psychologiczny sprawcy. Sam Fanner akurat prowadził wówczas kampanię o ponowny wybór na stanowisko prokuratora, i o zatruciach dowiedział się na wiecu wyborczym, kiedy asystent wywołał go zza kurtyny. Porzucił więc kampanię na rzecz śledztwa i stał się jego głównym rzecznikiem. Ale coś za coś, bo kilka tygodni później przegrał te wybory.
1: Kolejnego dnia, czyli 30 września, burmistrzyni Chicago, Jane Byrne, podjęła odważną, i kluczową w tej kryzysowej sytuacji decyzję. Poleciła wycofać Tylenol ze sklepowych półek w całym mieście i okolicy i ostrzec ludzi przed zażywaniem tego leku. Jednak nie można było oczekiwać tego, że mieszkańcy miasta i sprzedawcy sami przeprowadzą całą tę wielką akcję. Tak więc ulicami ruszyły policja i wozy z głośnikami. Od opisu tej właśnie sytuacji, tej akcji zaczęliśmy ten odcinek.
0: Równolegle pracowały laboratoria, w sumie 4 niezależne placówki, w tym Miejskie Laboratorium Wydziału Zdrowia w Chicago i Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Policja zwoziła z całego miasta tysiące fiolek Tylenolu, a personel sprawdzał je ręcznie, jedna po drugiej. Pracownicy rozcinali kapsułki, oglądali ich zawartość, często pod mikroskopem. Problem polegał na tym, że paracetamol to drobny, biały, krystaliczny proszek, a cyjanek potasu również ma postać białych kryształków, tyle że nieco większych. Różnica była subtelna, i wymagała wprawnego oka. Laboratoria przeszły na całodobowy tryb pracy na 12-godzinnych zmianach.
1: A skala paniki w mieście

0: była przy tym ogromna. Regionalne Centrum Zatruć, które normalnie odbierało od 40, to może 60 telefonów na dobę, w szczycie tego kryzysu przyjmowało ich nawet 800. Mieszkańcy po prostu szturmowali różne miejsca, w tym redakcje telewizji, gazet. Dopytywali, co mają robić w takiej sytuacji. Strach szybko zresztą przeniósł się z samego Tylenolu na inne produkty z apteki, ze sklepów. No, skoro nikt tych produktów nie plombował, to podejrzana wydawała się nagle nawet pasta do zębów czy szampon do włosów. Do laboratoriów i na komisariaty ludzie zaczęli znosić najprzeróżniejsze rzeczy do sprawdzenia. Inne leki bez recepty, nawet używane strzykawki czy żyletki. No, Chicago opanowała prawdziwa histeria.
1: Jednak najważniejszy wniosek przyniosło prześledzenie pochodzenia feralnych słoiczków. Okazało się, że skażony Tylenol pochodził z dwóch różnych fabryk Johnson & Johnson, oddalonych od siebie o tysiące kilometrów. Jednej w Teksasie, drugiej w Pensylwanii. A mimo to wszystkie zatrute opakowania kupiono w 6 sklepach w Chicago i w okolicy. Gdyby trucizna trafiła do leków w fabryce, zatrucia byłyby rozsiane po całym kraju, a nie skupiały się w jednej aglomeracji. Wniosek nasuwał się więc tutaj tylko jeden. Ktoś brał fiolki z półek chicagowskich sklepów, dosypywał do kapsułek cyjanku i odkładał je z powrotem, czekając, aż ktoś je kupi. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Zatrzymajmy się na chwilę przy samej truciźnie. Cyjanek zostawia w ciele charakterystyczny ślad, po którym lekarze sądowi potrafią go rozpoznać już na stole sekcyjnym. Wspomnieliśmy, że trucizna blokuje w mitochondriach enzym odpowiedzialny za wykorzystanie tlenu. No, mówiąc dokładniej, anion cyjankowy przyłącza się do atomu żelaza w tym enzymie, oksydazie cytochromu C, ostatnim ogniwie łańcucha oddechowego. Dokładnie w tym miejscu, w którym normalnie tlen jest wiązany, no i całkowicie go blokuje.
0: Powstaje stan, który toksykolodzy nazywają niedotlenieniem tkankowym. Tlenu we krwi jest pod dostatkiem, ale tkanki nie potrafią go pobrać. I właśnie stąd bierze się ów sekcyjny ślad. W normalnej sytuacji krew oddaje tlen tkankom i wraca do serca ciemna. Przy zatruciu cyjankiem tkanki tlenu nie odbierają, więc krew żylna pozostaje również jasno-czerwona, podobnie jak tętnicza. I to nadaje skórze i tkankom zmarłego taki niezwykły różowo-wiśniowy odcień. Dla doświadczonego patologa jest to jeden z sygnałów ostrzegawczych, że w grę może wchodzić właśnie ta trucizna.
1: No tu najważniejsze pytanie brzmiało, skąd pochodził cyjanek, którym napełniono kapsułki? No, czy analiza chemiczna potrafi wskazać jego źródło, a w ten sposób może nawet i sprawcę? No, tym właśnie tropem poszedł zespół specjalistów z FDA, czyli Amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków. Ich pracę później opisała chemiczka Karen Wolnick w piśmie naukowym Analytical Chemistry.
0: Punktem wyjścia była prosta obserwacja. Cyjanek potasu używany w przemyśle nigdy nie jest idealnie czysty. Wraz z nim w każdej partii występują śladowe ilości innych pierwiastków. Żelaza, wapnia, magnezu, sodu i kilku innych. I to w różnych proporcjach w zależności od producenta i od partii. Te mikroskopijne zanieczyszczenia tworzą rodzaj chemicznego odcisku palca. Niewidocznego oczywiście gołym okiem, ale możliwego do odczytania w laboratorium.
1: Do jego odczytania chemicy użyli spektroskopii emisyjnej sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie. Tak. No, brzmi to groźnie, ale tak pokrótce wygląda to tak, że badaną próbkę wprowadza się do plazmy rozgrzanej do kilku tysięcy stopni, a wzbudzone atomy każdego obecnego tam pierwiastka wysyłają promieniowanie światła o ściśle określonej barwie. No i analizując to promieniowanie można ustalić, jakie pierwiastki i w jakich dokładnie ilościach kryją się w próbce. Tu czułość sięga miliardowych części. No, czyli innymi słowy, ta metoda pozwala porównać dwie takie próbki cyjanku i orzec, czy rzeczywiście pochodzą z tej samej partii, czy nie, no, na podstawie tych dodatkowych składników, tych zanieczyszczeń obecnych tam.
0: Wyniki tej analizy okazały się jednoznaczne, ale niestety również frustrujące. Cyjanek ze wszystkich feralnych fiolek miał ten sam profil zanieczyszczeń, pochodził więc z jednego źródła. Co więcej,

0: Analiza wskazała producenta. Trucizna najprawdopodobniej wyszła z zakładów amerykańskiego koncernu DuPont, jednej z zaledwie trzech firm na świecie, które wytwarzały wówczas cyjanek potasu. Problem w tym, że właśnie DuPont dostarczał większość cyjanku w Stanach Zjednoczonych. Tak więc trucizna trafiała do wielu pośredników i niezliczonych odbiorców w przemyśle. Chemiczny trop, chociaż precyzyjny, prowadził więc donikąd. W poszukiwaniu pasującego chemicznego odcisku palca zbadano blisko 300 próbek cyjanku. No i niestety żadna nie wskazała sprawcy.
1: No i tu mamy odpowiedź na to pytanie, dlaczego morderca wybrał do swoich celów akurat tę truciznę. No. Po prostu w 1982 roku cyjanek potasu był w Stanach Zjednoczonych łatwo dostępny i tani. Używano go powszechnie, no, między innymi w procesie galwanizacji metali, czy przy odzyskiwaniu złota w fotografii, w taksydermii, czyli przy wypychaniu zwierząt. Nie trzeba było mieć dostępu do laboratorium czy jakiejś specjalnej wiedzy, żeby go zdobyć, a jednocześnie działał szybko, w niewielkich ilościach. No i zamknięty w tej żelatynowej kapsułce nie zdradzał się ani barwą, ani zapachem, no, dopóki już nie było za późno.
0: Wiemy już, jak doszło do zatruć i jakiej trucizny użyto. No i pozostanie jeszcze jedno najważniejsze pytanie, kto to zrobił? No i tu musimy Państwa lojalnie uprzedzić, że mimo przeprowadzenia jednej z największych obław w historii Stanów Zjednoczonych, w ramach której sprawdzono ponad 1000 tropów, to niestety sprawca nigdy nie został ostatecznie wskazany. Mimo to warto poznać szczegóły tego niezwykłego śledztwa, podczas którego pojawiło się co najmniej 3 naprawdę interesujących podejrzanych.
1: Pierwszym i chyba najgłośniejszym był autor listu, który na początku października 1982 roku dotarł do siedziby koncernu Johnson & Johnson. Nadawca przyznawał się w nim do zatrucia kapsułek Tylenolu i żądał $1 000 000 za zaprzestanie kolejnych akcji terrorystycznych. List zawierał zaskakująco szczegółowy opis metody, jak napełnić kapsułki cyjankiem, że zajmuje to ledwie kilka minut, no i kosztuje grosze. Podpisał się pod nim niejaki Robert Richardson. Jak się można domyślać, to nie była prawdziwa tożsamość nadawcy.
0: Nie był on jednak tak anonimowy, jak mu się to wydawało. Ogólnokrajowa obława dość szybko doprowadziła śledczych do mężczyzny, który ukrywał się pod tym pseudonimem. Czyli do Jamesa Williama Lewisa, który na początku lat 80. przez krótki czas mieszkał wraz z żoną w Chicago. A wcześniej, co ważne, w 1978 roku Lewis, jak się okazało, był już oskarżony o zabójstwo w innym stanie. Tyle, że sprawa upadła. Nie udało się ustalić przyczyny śmierci ofiary, a część dowodów zdobyto z naruszeniem praw zatrzymanego, w tym tak zwanej reguły Mirandy. Kilka razy już o tym mówiliśmy. Tutaj pokrótce wspomnę, że jest to amerykańska zasada, która nakazuje policji pouczyć zatrzymanego o prawie do milczenia i do adwokata, a dowody, które zostają zdobyte z pogwałceniem tej zasady, stają się bezużyteczne w sądzie.
1: W grudniu 1982 roku Lewis został zatrzymany, ale skazano go tylko za wysłanie listu z żądaniem okupu, a nie za morderstwa dokonane za pomocą zatrutego Tylenolu. Przed sądem przekonywał zresztą, że wcale nie chodziło mu o pieniądze. Żądany $1 000 000 kazał przelać na konto należące do byłego pracodawcy swojej żony, właściciela biura podróży, w którym wcześniej pracowała i który źle ją potraktował. Lewis twierdził, że chciał w ten sposób ściągnąć podejrzenia na tego człowieka, a nie zdobyć okup. Do samych zatruć jednak się nie przyznał, choć w liście pisał tak, jakby to on za nimi stał.
0: Odsiedział około 12 lat w więzieniu, wyszedł na wolność w 1995 roku i tu sprawa mogłaby się skończyć, gdyby nie to, że pozostał głównym podejrzanym przez ponad 40 lat. W 2009 i 2010 roku, korzystając z postępu kryminalistyki, FBI ponownie otworzyło śledztwo w tej sprawie i przeszukało mieszkanie Lewisa, gdzie agenci pobrali próbki DNA i odciski palców. Wynik był jednak niejednoznaczny. Profil DNA Louisa nie pasował do śladów zabezpieczonych.

0: na słoiczkach z Tylenolem. Jego odciski palców znaleziono natomiast w podręczniku o truciznach właśnie na stronach poświęconych cyjankowi. Ale to była tylko poszlaka, nie dowód, zwłaszcza w sprawie o serię morderstw. James Lewis zmarł w swoim domu pod Bostonem w lipcu 2023 roku w wieku 76 lat. A przyczynę jego śmierci uznano za naturalną. Do samego końca zaprzeczał, jakoby był mordercą. Krótko przed śmiercią udzielił obszernych wywiadów do pewnego filmu dokumentalnego, o którym powiemy za chwilę.
1: Drugim podejrzanym był Roger Arnold, magazynier zatrudniony w sieci sklepów Jewel Foods, tak tej, w której kupiono dwie fiolki ze skażonym Tylenolem. Wskazał go pewien właściciel baru, w obecności którego Arnold miał się przechwalać, że potrafi zabić człowieka białym proszkiem. No, ten splot okoliczności wyglądał naprawdę niepokojąco. No, Arnold pracował kiedyś z ojcem jednej z ofiar zatrucia, a w jego domu śledczy znaleźli sprzęt laboratoryjny, broń, podręcznik z instrukcją wytwarzania cyjanku oraz biały proszek. No, chociaż po zbadaniu substancji w laboratorium okazało się, że to nie jest trucizna, ale Arnold stał się jednym z głównych celów tej grupy zadaniowej.
0: Śledczym nigdy nie udało się zebrać dowodów, które pozwoliłyby na postawienie mu zarzutów w sprawie Tylenolu. Mimo to cała ta historia doszczętnie zniszczyła życie Arnolda. W czasie, kiedy Ameryka obsesyjnie szukała winnego serii okrutnych morderstw, jego nazwisko błyskawicznie trafiło na pierwsze strony gazet. Mężczyzna nie wytrzymał presji i zaczął popadać w paranoję. Wiedział, że policję naprowadził na niego właściciel lokalnego baru. Latem 83 roku Arnold zobaczył na ulicy człowieka, którego w amoku uznał za owego informatora. Wyciągnął więc broń, no i bez wahania go zastrzelił. W tym momencie zginął zupełnie przypadkowy mężczyzna, ojciec trojga dzieci, nazywany później niekiedy ósmą ofiarą serii tylenolowych zabójstw. Za ten czyn Arnold został skazany na 30 lat więzienia. Zmarł w 2008 roku, już po wyjściu na wolność.
1: Trzeci z kolei trop pojawił się dopiero w 2011 roku i dotyczył Teda Kaczyńskiego, znanego jako Una Bomber. Matematyka, który przez niemal dwie dekady rozsyłał pocztą bomby i w tamtym czasie odsiadywał już za to dożywocie. Cały ten wątek omawialiśmy szeroko w odcinku zatytułowanym Terroryzował USA przez blisko 20 lat, jak słowa zdradziły Una Bombera. No, w jaki sposób on trafił w ogóle na listę podejrzanych? Otóż pierwsze zamachy Una Bombera miały związek właśnie z okolicami Chicago, a rodzice Kaczyńskiego mieli dom w Lombard, tej samej miejscowości, w której pracowała jedna z ofiar, Mary McFarland. FBI pobrało więc od zabójcy DNA, żeby porównać je z dowodami ze śledztwa tylenolowego. No, żadnego dopasowania nigdy publicznie nie potwierdzono, a Kaczyński stanowczo zaprzeczał jakimkolwiek związkom z tą sprawą, no więc ten trop też się okazał ślepą uliczką.
0: A na koniec wątek najnowszy. W 2025 roku platforma Netflix wypuściła trzyczęściowy dokument o zabójstwach dokonanych za pomocą zatrutego Tylenolu. Dokument ten forsuje hipotezę alternatywną wobec wersji o sprawcy działającym w sklepach. Sugeruje mianowicie, że do skażenia mogło dojść wewnątrz fabryk Johnson & Johnson. Większość śledczych, którzy prowadzili sprawę, odrzuca tę hipotezę. Ona wymagałaby spisku, który obejmowałby dwa odległe od siebie zakłady w dwóch różnych stanach. Co więcej, ta hipoteza nie tłumaczy, dlaczego po wymianie opakowań na zabezpieczone zatrucia ustały. No cóż, brzytwa Okhama przemawia tu wyraźnie za prostszym wyjaśnieniem. No cóż, za sprawcą, który działał w sklepach, a nie w fabryce.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Chociaż nie udało się dopaść sprawcy śmierci siedmiorga osób, które zażyły zatruty Tylenol, ta sprawa wciąż formalnie pozostaje otwarta, no to jednak skutki tamtej tragedii odczuwamy w pewien sposób do dziś. Jesień 82 roku zmieniła bowiem diametralnie sposób, w jaki się pakuje leki. Zmieniła też regulacje prawne, które zobowiązują teraz producentów do rygorystycznej kontroli tego procesu, no i wpłynęła na sposób, w jaki ci producenci

0: ci reagują na kryzys?
1: Zacznijmy od reakcji firmy Johnson & Johnson, bo do dziś uchodzi ona za wzorcową. Producent realnie mierzył się z możliwością finansowej katastrofy. Jego najcenniejszy produkt zaczął zabijać klientów, a zaufanie do marki runęło po prostu z dnia na dzień. Firma mogła zwlekać, umniejszać rangę sytuacji, zasłaniać się tym, że trucizny nie dodano przecież w fabryce. No, zamiast tego postawiła na jawność wobec mediów, ostrzegła opinię publiczną, wyznaczyła nagrodę za informację o sprawcy, no i ostatecznie wycofała z całego kraju około 31 milionów opakowań Tylenolu. No, biorąc na siebie stratę rzędu 100 milionów dolarów.
0: No, też z drugiej strony warto zauważyć, że niezabezpieczone fiolki z Tylenolem wycofano dopiero kilka dni po tych pierwszych zgonach, a kiedy lek wracał na półki, początkowo wciąż był w postaci kapsułek, które łatwo było otworzyć. Na litę tabletki firma przeszła dopiero później. Wątpliwości budzi też to, że śledztwo zdjęło z producenta jakąkolwiek odpowiedzialność za tamtą sprawę. No, tym niemniej Johnson & Johnson zachował się znacznie bardziej przyzwoicie niż większość koncernów tamtej epoki. Chociaż część dobrej opinii o działaniu firmy to też jest oczywiście zasługa umiejętnego kształtowania własnego wizerunku przez firmę, no po prostu dobrego PR-u.
1: Jednak z początku nie wyglądało to dla firmy optymistycznie. Zdawało się właściwie, że Johnson & Johnson popełnia finansowe samobójstwo. Udział Tylenolu w rynku leków przeciwbólowych spadł z ponad 35% do około 8%. Mimo to marka, której wielu już wróżyło rychły koniec, odbudowała swoją pozycję w niespełna rok. I właśnie dlatego sprawa Tylenolu jest dziś w szkołach zarządzania na całym świecie takim podręcznikowym przykładem, jak powinno się zarządzać kryzysem. Chodzi o gotowość do poniesienia realnych kosztów, która okazała się na dłuższą metę opłacalna, a dodatkowo również etyczna.
0: Ale jak już mówiliśmy, największe zmiany zaszły w sposobie zabezpieczania fabrycznie nowych leków. Kiedy w listopadzie 1982 roku Tylenol wrócił na półki, no to miało pakowanie z potrójnym zabezpieczeniem. Czyli to było zaklejone pudełko, plomba na zakrętce i folia na otworze słoiczka. Czyli w tym momencie każda próba otwarcia opakowania leku musiała pozostawić widoczny ślad. No i wkrótce poszły za tym też kolejne firmy, a w 1984 roku Johnson & Johnson zrobił następny krok, no i zaczął zastępować te feralne kapsułki litymi tabletkami o kształcie kapsułki, których no już się nie dało po prostu otworzyć i napełnić czymś innym.
1: Zmieniła się też wykładnia prawa farmaceutycznego. W 1983 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę, którą do dziś nazywa się niekiedy ustawą Tylenolową. Od tej pory manipulowanie przy produktach przeznaczonych dla konsumentów stało się przestępstwem federalnym, które jest zagrożone najwyższymi karami, jeśli prowadzi do czyjejś śmierci. Z czasem też Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków wprowadziła obowiązkowe wymogi, które dotyczyły zabezpieczeń opakowań dla wszystkich leków dostępnych bez recepty. Ale rozgłos wokół tej sprawy miał też bardziej mroczną stronę. Już w pierwszym miesiącu po zatruciach tylenolowych FDA odnotowała około 270 przypadków manipulowania przy lekach. Większość okazała się fałszywymi alarmami, ale strach narastał. A że zbliżało się Halloween, no to rodziców, zwłaszcza w okolicach Chicago, ogarnęła panika w obawie przed zatruciem cukierków, które były wręczane dzieciom przez obce osoby.
0: No i okazało się, że zagrożenie nie zniknęło wraz z tym nowym sposobem zabezpieczania leków. Otóż 4 lata po wydarzeniach w Chicago w 1986 roku w stanie Nowy Jork zmarła młoda kobieta, która zażyła Tylenol z opakowania już zaplombowanego, a mimo to skażonego cyjankiem. Również w tym przypadku sprawcy nie złapano i to właśnie po tej tragedii Johnson & Johnson ostatecznie porzucił te nieszczęsne kapsułki.
1: Jednak najgłośniejszym echem sprawy zatruć w Chicago była historia zbrodni popełnionej w okolicy Seattle, czyli na zachodnim wybrzeżu Stanów

0: Zjednoczonych. W czerwcu 1986 roku w odstępie kilku zaledwie dni zmarły tam dwie osoby, które zażyły inny lek przeciwbólowy Excedrin, który był wyprodukowany przez firmę Bristol Myers i zawierał paracetamol wraz z aspiryną. Najpierw zmarł 52-letni Bruce Nickel, a potem 40-letnia pracownica banku Sue Snow.
1: Sekcja zwłok kobiety oraz zapach gorzkich migdałów, który wyczuł lekarz, ujawniły obecność cyjanku. W skażonych kapsułkach technicy FBI dostrzegli też drobne zielone kryształki. Okazało się, że to jest środek glonobójczy, który jest stosowany do czyszczenia akwariów. No i śledczy zaczęli się zastanawiać, czy zgony Sue Snow i Bruce'a Nickela nie są ze sobą przypadkiem powiązane. To zaprowadziło ich do domu zmarłego mężczyzny, gdzie okazało się, że jego żona, Stella Nickel, miała akwarium. Drobiazgowa analiza ujawniła, że kobieta ucierała zarówno środek przeciwko glonom, jak i cyjanek w tym samym nieumytym naczyniu.
0: Ostatecznych dowodów dostarczyły odciski jej palców, znalezione na bibliotecznej książce o truciznach, zwłaszcza na stronach o cyjanku. Dodatkowo obciążająca była polisa na życie wystawiona na jej męża, która przewidywała wyższą wypłatę w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. No cóż, tutaj zamysł Stelli Nickel był prosty. Chciała zabić męża dla pieniędzy, ale żeby odsunąć od siebie podejrzenia, upozorowała atak przypadkowego szaleńca, takiego jak ten z Chicago. No i podrzuciła zatrute opakowania Excedrinu na sklepowe półki. Traf chciał, że jedno z nich kupiła Sue Snow.
1: Tak więc w 1988 roku właścicielka akwarium i morderczyni Stella Nickel została pierwszą osobą w historii, którą skazano na podstawie ustawy Tylenolowej, czyli tej, którą uchwalono w reakcji na serię zbrodni w Chicago. No i tu dochodzimy do niezbyt optymistycznych wniosków. Stella Nickel została złapana, bo popełniła właściwie wszystkie błędy, których uniknął sprawca z Chicago. Zabiła osoby z najbliższego otoczenia, miała czytelny motyw finansowy i zostawiła po sobie chemiczny ślad, który się dało prześledzić.
0: Tymczasem morderca z Chicago nie znał swoich ofiar, niczego na ich śmierci nie zyskał, no i użył czystego cyjanku, bez charakterystycznych domieszek, które mogłyby doprowadzić do źródła trucizny. W tej sprawie najgroźniejszą bronią okazała się więc nie jakaś nadzwyczajna przebiegłość, ale całkowita losowość. No i właśnie dlatego ponad 40 lat później sprawa zatruć Tylenolem nadal pozostaje formalnie otwarta i cóż, nierozwiązana. A śledczy wciąż mają nadzieję, że nowoczesne metody analizy genetycznej, no nieistniejące jeszcze na początku lat 80., pozwolą jednak kiedyś dopasować zachowany ślad do konkretnego nazwiska sprawcy.
1: Tu jeszcze warto wspomnieć o prawdziwym fenomenie tego śledztwa, które w ciągu zaledwie 48 godzin zdołało wykryć źródło tych zatruć. No i to w czasach, kiedy nie istniała jeszcze spora część dostępnych obecnie metod kryminalistycznych, ani powszechny monitoring. O sukcesie zdecydowała po prostu ludzka spostrzegawczość, czyli po pierwsze ta czujność ratowników, rozmowa dwóch strażaków, upór pielęgniarki i ten nos jednego śledczego. To wszystko w połączeniu z takimi klasycznymi, dobrze już wtedy znanymi metodami analizy chemicznej.
0: A na koniec zostawimy Państwa z pewnym pytaniem. No, blistry, foliowanie, plomby, no, wszystkie te zabezpieczenia powstały w odpowiedzi na konkretny atak sprzed ponad 40 lat. Leki kupujemy dzisiaj przez internet. Dodatkowo rośnie obrót podróbkami, przed którymi ostrzega zresztą Światowa Organizacja Zdrowia. Na horyzoncie pojawia się choćby możliwość drukowania leków w technologii 3D. Czy jesteśmy więc naprawdę bezpieczniejsi, czy tylko nieźle zabezpieczeni przed zagrożeniem, ale tym z przeszłości?
1: Bo ta historia pokazuje jedną prostą rzecz. Jeżeli ktoś chce skrzywdzić przypadkowych ludzi, nie musi przełamywać zabezpieczeń, które już znamy. Wystarczy, że znajdzie takie miejsce, o którym po prostu nikt jeszcze do tej pory nie pomyślał.
0: A my przypominamy, że nowe odcinki Laboratorium Zbrodni znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Zachęcamy też do sięgnięcia po nasze wcześniejsze odcinki.

0: I oczywiście zapraszamy też do drugiego podcastu, też tworzonego z Polskim Radiem, czyli sekcji teorii spiskowych. Tu nowe odcinki są co poniedziałek, a ponieważ to wideo podcast, to można go też oglądać na YouTubie. Natomiast my sami tworzymy też podcast Crazy Nauka i do jego słuchania bardzo Państwa serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo dziękujemy za każdą

0: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
1: Radio Podcast.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
8: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pogoda daje się we znaki, burzowe fronty przechodzą przez Polskę. W wyborach w Kosowie wygrała rządząca partia, ale nie wiadomo, czy uda się przezwyciężyć impas z wyborem prezydenta. Za niespełna tydzień w Warszawie odbędzie się piknik naukowy. Organizują go jak zwykle Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Minęła godzina 22. Michał Przerwa, zapraszam. Na dużym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia o burzach. Mogą one wystąpić w pasie od Suwałk do Radomia. Do tej pory jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 94 razy, mówi rzecznik strażaków Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim oraz małopolskim. Głównie interwencje polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji.
1: Uszkodzona sieć trakcyjna na szlaku kolejowym Harnowo-Słupskie-Słupsk. Na tory spadło drzewo, na miejscu jest pogotowie sieciowe i drogowe. Przewoźnik wprowadził zastępczą komunikację autobusową, informuje Rafał Wilgusiak z biura prasowego PKP PLK.
3: O godzinie 15:03 na jednotorowej

0: linii kolejowej ze Słupska do Ustki na szlaku Harnowo-Słupskie-Słupsk po przejściu burzy drzewo spadło na tory. Została uszkodzona sieć trakcyjna, która spowodowała przerwę w ruchu pociągów. Na miejsce skierowane zostało pogotowie sieciowe i drogowe, natomiast przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową.
1: W usuwaniu powalonych drzew pomagają strażacy, mówi Kamil Padusiński ze Słupskiej Straży.
2: Po godzinie 15.40 otrzymaliśmy informację, że na tor kolejowy pomiędzy miejscowościami Słupsk i Ustka spadło drzewo. Na miejscu obecne są teraz 3 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Przedstawiciele PKP PLK proszą podróżnych, żeby sprawdzali aktualne informacje o ruchu pociągów na portalu pasażera i na stronie internetowej przewoźnika. Sondażowe wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych w Kosowie dają zwycięstwo rządzącej partii centrolewicowemu narodowemu ugrupowaniu Albina Kurtiego Samostanowienie. Prawdopodobnie uda się stworzyć rząd, ale impas w sprawie wyboru prezydenta będzie trwał.
3: Jedno z badań Exit Poll daje partii premiera 42, a drugie ponad 48% poparcia. Do parlamentu weszłyby jeszcze 3 ugrupowania plus kilka partii mniejszości narodowych. Dzięki ewentualnemu poparciu części partii mniejszości narodowych Albinowi Kurtiemu po raz kolejny uda się utworzyć gabinet. Problemem wciąż może być wybór prezydenta. Tu potrzebne są 2/3 głosów parlamentarzystów. Nie udało się to przez kilka miesięcy, dlatego rozpisano przedterminowe wybory. Tak samo może być tym razem, bo wszystkie partie okopały się na pozycjach i nie zamierzają ustąpić. Kosowo przeprowadziło 3 wybory parlamentarne w ciągu 1,5 roku. Tym razem frekwencja była bardzo niska, głosowało niecałe 35% uprawnionych, czyli o 10 punktów procentowych mniej niż w grudniu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Przed sezonem należy sprawdzić i przećwiczyć swoje umiejętności pływackie, przypomina ratownik Marcin Siwek. Na antenie Polskiego Radia 24 podkreślał jednak, że niezależnie od poziomu umiejętności, wypływając daleko od brzegu, należy szczególnie uważać.
4: My deklaratywnie umiemy pływać. I co więcej, robiąc ten test w warunkach przygotowanych, takich, że mam intencję pójść na basen, tak? Jestem na czczo, dobrze się czuję, i zamierzam być w tej wodzie, jestem do tego przygotowany. W dodatku, tak psychicznie jestem bezpieczny, bo widzę liny, widzę ściany, widzę ratowników, wszystko jest fajnie. I umiem pływać. Teraz pytanie, czy podobny mechanizm zaistnieje wobec mnie, jeżeli będę daleko od brzegu. Innymi słowy, czy tylko ten psychomotoryczny warunek, mówiący o tym, że mam otwarty horyzont, jest daleko do brzegu, nie spowoduje, że ja przestaję umieć pływać.
1: Według policyjnych statystyk w pierwszym półroczu tego roku utonęło 65 osób. Edukacja, zabawa i spora dawka wiedzy dla wszystkich ciekawych świata. W sobotę w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną pokazy i eksperymenty naukowe przygotowane przez 133 instytucje naukowe z Polski i z zagranicy.
5: To wydarzenie, w którym udział może wziąć każdy, bez względu na wiek. Liczy się ciekawość świata, mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.
6: Piknik jest dla każdego i pod względem zainteresowań dyscyplinami naukowymi, tematami. Jest dla każdego, jeżeli chodzi o wiek, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia i wykształcenie, więc zapraszamy wszystkich, bo to już 13 czerwca.
5: W trakcie wydarzenia zobaczymy ponad 650 pokazów naukowych. Wśród nich znajdziemy m.in. model bazy marsjańskiej,
7: którego będziemy mieli całą opowieść o tym, jak w przyszłości może wyglądać ta nasza eksploracja czerwonej planety.
5: Mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
7: Na razie dokonują jej wyłącznie robotyczne łaziki i taki model łazika sterowany radiowo również będziemy ze sobą mieć.
5: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się w sobotę 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19.
1: A relacjonował Przemysław Lis.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Poniedziałek będzie słoneczny na południu kraju, w północnej połowie miejscami przelotne deszcze i burze, 19 stopni na Pomorzu, 23 w centrum, do 26 na południu.
9: Sześć minut po godzinie 22.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Już teraz w Polskim Radiu 24 zapraszam Państwa na audycję Zbliżenie. Szum informacyjny i ucieczki przed ciszą w drodze do pracy. W uszach mamy na uszach słuchawki, podobnie zresztą na spacerze, przy gotowaniu czy zasypianiu, gdzie albo nam towarzyszy radio, telewizja, czasami podcasty. Większość

0: nas wręcz nie wytrzymuje nawet 15 minut bez bodźców. I to już jest realny problem. Dlaczego cisza zaczęła uwierać i czy da się do niej powrócić?
1: Mogłoby się wydawać, że cisza staje się luksusem, że brak hałasu to jest ten stan, za którym wszyscy tęsknimy. Mogłoby się też wydawać, że spokój ducha, czyli cisza wewnętrzna, to jest też coś, czego nam brakuje i do czego dążymy. Tymczasem boimy się ciszy. Dlaczego?

0: Zbliżenie.
1: W studiu Damian Abramowicz, mówca motywacyjny, trener mentalny, szkoleniowiec. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Redaktorze.
1: Boimy się ciszy?
2: Boimy się ciszy, to znaczy pracowałem kilka lat w radiu i wiem, że cisza jest nieznośna i nieakceptowalna i zdarzyłem się już kilka lat tylko raz, a nie powinna. Natomiast w życiu jest potrzebna, jest czymś, o co powinniśmy dbać, ale się jej boimy. Tak, zdecydowanie. Odpowiadając na pytanie.
1: Kiedy zaczęła się ta zmiana? Kiedy nastąpił ten moment, że zaczęliśmy cały czas sięgać po nowe źródła dźwięku, po nowe źródła informacji?
2: Myślę, że to jednak ewoluowało, to nie był jeden dzień. Technologia, smartfony, to, że dzisiaj przeciętny użytkownik smartfona jest lepiej poinformowany niż 25 lat temu prezydent Stanów Zjednoczonych na temat wszystkiego, co się dzieje na świecie. No i czy jesteśmy przez to bardziej doinformowani? Niekoniecznie, natomiast musimy cały czas walczyć z nieustającym atakiem zarówno informacji, jak i tego szumu, który cały czas do nas dociera z każdej strony.
1: Czyli ta zmiana przyszła w dużej mierze z nowymi, najnowszymi technologiami.
2: No tak, kiedy chcieliśmy posłuchać wiadomości, doczekaliśmy do 19:30 czy 20:00. Dostawaliśmy przez kogoś przerobione 5, 8, 10 informacji ze świata.
1: Przepraszam, koniec. Zredagowane.
2: Przepraszam, zredagowane, oczywiście. Natomiast dzisiaj no, ten dostęp jest 24/7 w trybie live, plus dostajemy bardzo dużo rozrywki. Kiedyś trzeba było kupić bilet do teatru czy do kina. Dzisiaj ta rozrywka jest też w trybie live cały czas. Taka bardzo, powiedziałbym, przaśna, taka bardzo niskich lotów, ale dostępna na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie smartfona z kieszeni. W każdej chwili może być w kabarecie, w każdej chwili może być świadkiem jakiegoś zdarzenia, w każdej chwili dostajesz bodźce. Masz do tego stworzone narzędzia, żeby dostarczać sobie tej przyjemności, tak to nazwijmy, na potrzeby tego programu nieustannie.
1: Czy to znaczy, że łatwy dostęp wcale nie musi być korzystny?
2: Oczywiście. To myślę, że dlatego jest trudny dostęp do narkotyków na przykład. Po to, żeby w miarę możliwości ograniczyć ich używanie. Choć z tym bywa oczywiście różnie, bo owoce zakazane smakują najbardziej. Natomiast faktycznie jest tak, że ta łatwość dzisiaj odbioru tych informacji, to, że to nie jest w żaden sposób reglamentowane jednak, powoduje, że my w większości nie dostaliśmy poradnika, jak z tego korzystać. Nie da się wysiedzieć w kinie 7 dni przez 24 godziny na dobę. A tak sobie fundujemy trochę taki stan rzeczy dzisiaj.
1: Bardzo często zdarza się, że ktoś mówi o podcastach, że słucha ich właściwie bez przerwy. A jeśli nie słucha podcastów, to sprawdza w internecie, co akurat się wydarzyło na świecie, albo jakimi informacjami dzielą się jego znajomi czy jego znajome. To już jest obraz powszechny?
2: Też tak się oszukiwałem przez wiele lat. I dzisiaj nie boję się tego powiedzieć, że było to oszustwo. Słuchanie podcastów to jest taki bezpieczny styl, kiedy mówimy, ja się rozwijam, ja się uczę, ja cały czas się czegoś uczę, tak? Ja cały czas...
1: Czegoś się dowiaduję.
2: Dowiaduję się.
1: Tylko, jak były prezydent.
2: Tylko, nie chciałem iść w tym kierunku, ale kiedy mówię, że często się czegoś uczę, to w tle widzę byłego prezydenta. Natomiast fakt jest faktem, że my dzisiaj mamy to jako narzędzie do wypełnienia tej ciszy właśnie. Czyli my już nie wyobrażamy sobie sprzątania nawet bez muzyki. Nie wyobrażamy sobie jazdy autobusem, czy lotu samolotem, czy wyjazdu pociągiem. Wszędzie nam musi towarzyszyć jakiś głos, jakieś coś. I kiedy mówimy o podcastach, to wydawałoby się takie niewinne, no bo faktycznie się uczę. Ale czy się uczysz, no czy to cię rozwija, czy to jest po prostu kolejna trochę już taka papka, która jest wylewana do głowy, bo przecież my z tą wiedzą coś robimy, my przechodzimy od podcastu do podcastu, a nie wyłączamy podcast i mówimy, ok, otwieram kalendarz albo jakieś inne narzędzie i robię to, aha, to sobie zaplanowane na jutro, a to pojutrze i z tego nic nie wynika. My jesteśmy mądrzejsi, ale nie wiem, czy nadal mądrzy, także nie ma tego ciągu przyczynowo-skutkowego, że ten podcast coś robi w naszym życiu, że ten podcast do czegoś nas motywuje, że on nas do czegoś zmusza, że my wskutek tego jesteśmy lepszą wersją siebie z wczoraj. Mhm. Nie zawsze tak jest. Bardzo mały odsetek ludzi te podcasty wykorzystuje w taki sposób dokładnie, że okej, to było mądre, stosuję to od dzisiaj. Ja pamiętam erę szkoleń. Ja byłem przez lata szkoleniowcem w dziedzinie sprzedaży i marketingu i reklamy i pamiętam, jak ludzie, akurat udawało mi się robić te szkolenia w miarę entuzjastycznie i oni na końcu klaskali i ja przerywałem te oklaski i mówię, stop,

0: Mi nie chodzi o to, żebyście wyszli stąd i mówili, jakie fajne szkolenie, super, a jutro robili to samo, co wczoraj. Chodzi o to, żeby cokolwiek się zmieniło w waszym życiu i niestety wskutek słuchania tych podcastów nic się w życiu tych ludzi często nie zmienia.
1: Czyli być może jesteśmy lepiej poinformowani, ale niekoniecznie mądrzejsi.
0: Na pewno nie. Ja myślę, że ta ilość informacji może paradoksalnie prowadzić do ogłupiania. Nasz mózg nie miał czasu przystosować się do tych zmian. Proszę zauważyć, że my przez lata wcześniejsze pewne zmiany się działy dziesięcioleciami czy setkami lat. A my nagle mówimy o zmianach, które się wydarzyły w 20 latach, a te w ciągu ostatniego roku szczególnie. Nasz mózg, żaden mózg nie był w stanie tego w żaden sposób tego przyzwyczaić, przystosować albo nadążyć na tym, co się dzieje. I stąd mamy, nie chciałbym dzisiaj za bardzo zahaczać o to, bo musielibyśmy mieć 2 godziny, a nie 20 parę minut, wysyp problemów psychicznych, tego, że ludzie nie ogarniają świata, nie ogarniają najprostszych emocji, nie potrafią nazwać najprostszych rzeczy, które się dzieją w ich życiu. To jest wypadkowa tego, co się dzieje z natłokiem informacji, z tym tak zwanym i często mawianym w różnych informacjach przebodźcowaniem.
1: Są ludzie, którzy od miesięcy, a może i od lat, w pojedynczych przypadkach nie spędzili kilkudziesięciu minut w ciszy. Poznałeś takich?
0: Kilkudziesięciu to jest w ogóle ekstremum, dlatego że większość ludzi nie spędziła 15 minut w ciszy. I proszę teraz każdego z Państwa, który tego słucha, zastanowić się, kiedy ostatni raz miałem okazję być w pomieszczeniu całkowicie sam, bez jakiejkolwiek komunikacji zewnętrznej, bez muzyki, bez niczego i prowadzić tak zwany dialog wewnętrzny, kiedy nasz mózg jest w takim stanie, jest tak zwana sieć DMN, w której my możemy rozmyślać o przyszłości, możemy marzyć, możemy tworzyć swoją tożsamość i do tego niezbędna jest cisza. Jakiekolwiek zakłócacze, no są zgodnie z definicją zakłócaczami tego, czyli ta sieć zaczyna być dysfunkcyjna. Czyli żeby myśleć o sobie i myśleć o swojej tożsamości, my potrzebujemy tej ciszy. To nie jest tak, że my to, że to jest jakiś wymysł, że a, bo jesteśmy przebodźcowani, przydałoby się trochę ciszy. Są takie badania, które, i to jest w ogóle, myślę, konkluzja sprawy, badanie, które pokazywało ludzi, którzy najpierw mieli doświadczyć impulsu elektrycznego, który nie był jakimś wielkim natężeniu, ale już był nieprzyjemny. I prowadzący badanie pytał, czy byłby w stanie zapłacić, żeby nie musieć drugi, trzeci raz doświadczyć tego impulsu. I ludzie mi tak, oczywiście, zapłacę, byle nie musieć tego doświadczać. A potem tych samych ludzi zamykano w pomieszczeniu, gdzie nie było niczego, było krzesło, na którym można było siedzieć i mieli wytrzymać w nim 15 minut. I mogli przerwać tą ciszę, rażąc się tym prądem. 63% mężczyzn, 27% kobiet, z czego ekstrema niektórzy kilkanaście, kilkadziesiąt razy, a jeden pan ponad 100 razy kliknął, żeby się poradzić prądem, żeby przerwać tą ciszę. Czyli
1: chodziło o kwadrans, przypomnij.
0: Chodziło o 15 minut ciszy. I okej, ktoś powie, a mi się tam zdarzyło. Inna jest cisza, kiedy ci się przydarzy zupełnym przypadkiem, a inna jest, kiedy sobie zaplanujesz. Na przykład wyłączasz to nagranie, kończymy i mówisz, dobra, to ja spróbuję, to ja zobaczę. Jaki mamy naprawdę problem i wyzwanie z tym, żeby ta cisza te 15 minut trwała. A okazuje się, że nasz mózg ma nam wiele do powiedzenia, ale potrzebuje do tego właśnie tej ciszy, której mu nie fundujemy w żaden sposób, bo od rana do wieczora cały czas coś się dzieje.
1: To badanie, o którym wspomniałeś, zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, tak, na Uniwersytecie w Virginii w 2014 roku.
0: Już
1: to
0: dawno.
1: Chyba jest nie bez znaczenia. To było 12 lat temu, czyli dziś
0: no właśnie.
1: Zakładam, że byłoby jeszcze gorzej.
0: Chyba byłoby gorzej, tak. Wiele z takich badań się już potem nie powtarza, bo jak ktoś wie dokładnie, o co chodzi w badaniu, to ciężko, żeby je powtórzyć. Ale faktycznie myślę, że gdyby to badanie powtórzyć, to wzrosłaby procentowo ilość osób rażących się prądem.
1: Są też tacy, którzy oglądając film w czasie dłuższej sceny, która wydaje mi się nudna, sięgają po telefon.
0: To jest niesamowite.
1: To się dzieje, prawda?
0: To się dzieje. To się dzieje coraz częściej.
1: Zastanawiam się, czy jest jakaś granica, no bo za kilka lat może się okazać, że także sięganie po telefon w czasie oglądania filmu to jest za mało i trzeba będzie
0: coś jeszcze
1: czegoś
0: robić. Tak, jeszcze pozasięgnąć.
1: Czy można coraz więcej?
0: Wiesz, wrzuty dopaminowe, które sobie robimy już rano, kiedy wstajemy, czego polecam serdecznie unikać, dlatego mój telefon jest poza sypialnią i to już któryś rok, kiedy my otwieramy oczy i kiedy ten nasz 10-minutowy czas, najważniejszy czas w ciągu dnia, kiedy się programujemy i nastawiamy na cały dzień, kiedy jest wyłączony nasz wewnętrzny krytyk, kiedy możemy zaplanować fajnie dzień, poświęcamy na scrollowanie telefonu, to już ustawiamy sobie dzień pod social media i pod to, co tam zobaczyliśmy, tak? Pod to, że nie jesteśmy zbyt piękni, zbyt bogaci, że wszyscy mają lepsze życie i w zasadzie jesteśmy w stanie sobie zafundować 10 minut taką ilość informacji, że szkoda wychodzić z łóżka, bo to
1: Kowalski,
0: i tak będzie beznadziejny.
1: Kowalski, chodzę na nowy samochód.
0: Właśnie. Żeby tylko Kowalski, nie? My widzimy
1: znajomi na pięknym urlopie.
0: Tak, czy znajomych, którzy są na urlopie, którzy próbowali zrobić fajną fotkę, obrobili przez filtry, wrzucili, ale oni są podobni jak ty na urlopie raz, dwa, może trzy razy w roku, na krótszym lub dłuższym wyjeździe. Ich życie się niespecjalnie różni od twojego, ale ty

0: to widzisz inaczej, twój mózg postrzega to zupełnie inaczej, bo ty idziesz w kolejne zdjęcie, skrolując telefon i widzisz kolejną fotkę od innych ludzi, którzy też są na urlopie, a potem jeszcze jakiegoś influencera, potem jeszcze coś. Wydaje się, kiedy oglądasz social media, że wszyscy są na urlopie lepsi. I wszyscy są lepsi, i wszyscy są bogaci i piękniejsi, mają ładniejsze uśmiechy. Popełniłem kiedyś nagranie na ten temat, kiedy spędziliśmy z żoną prawie 2 godziny na wyjeździe. I w tym czasie dziewczyna robiła, chłopak próbował dziewczynie zrobić zdjęcie przez 1,5 godziny. Non stop oddawał telefon dziewczynie, ona mówiła, że nie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. A potem ona go 0,5 godziny poprawiała i wrzuciła na social media. I myślę sobie, po drugiej stronie jest jakiś Janek, który ogląda to zdjęcie i myśli sobie, wow, ładna dziewczyna. Ale on nie wie, ile ją kosztowało to zdjęcie. On widzi ładną dziewczynę, która jest na wyjeździe na wczasach, bo to było tam turystycznej miejscowości.
1: Ile ją kosztowało?
0: Ile ją kosztowało?
1: Tego chłopaka kosztowało?
0: To już pomijam, tak. To są nieme ofiary takich zachowań. Natomiast faktycznie jest tak, że my musimy zrozumieć, że to, co widzimy w tych telefonach, to, co widzimy w tych social mediach, to jest absolutnie kłamstwo. To nawet nie ma sensu mówić, że to jest pudrowana prawda. To jest po prostu kłamstwo. W moich social mediach też są tylko wyjazdy, wywiady, fajne rzeczy. Nie wrzucam, tak jak jestem w piątek czy w czwartek w pracy cały dzień, dzieją się różne rzeczy, wyzwania, problemy, jakieś rzeczy. Tego się nie wrzuca w social media. Wrzuca się tylko takie fajne rzeczy, nie? To po to zostały stworzone, żeby łączyć te fajne rzeczy. Tylko od fajnego zdjęcia do fajnego zdjęcia jest coś, co nazywa się życiem. I to tam jest potrzebny balans i tam jest potrzebna cisza.
1: No tak, wspomniałeś, że nasz mózg potrzebuje ciszy, żeby pewne rzeczy sobie poukładać. Ale z drugiej strony jest tak, że często włączamy muzykę, żeby nam towarzyszyła, bo lubimy i to nas wprowadza też w dobry nastrój. Czyżby multitasking był przereklamowany?
0: Multitasking na pewno jest przereklamowany. My dzisiaj jesteśmy coraz bardziej produktywni, coraz bardziej wydajni, ale pracujemy coraz więcej. Albo pracujemy tyle samo, ile pracowaliśmy 20 lat temu. A przecież przeciętny pracownik w 2026 roku niekiedy wykonuje pracę 3-4 etatów sprzed 15 lat. I nie dostaje 3 pensji, albo nie pracuje 2,5 godziny dziennie, tylko pracuje 8, 10, 12. Więc dlatego mówię o tym, że to jest przereklamowane, bo jak dzisiaj słucha nas przedsiębiorca, który kiedyś, żeby wysłać ZUS, musiał iść na pocztę albo do banku, wcześniej wypisywać kwitki przez 15 minut, potem odstać swoje w kolejce, to pytanie moje jest zawsze takie samo. Co ty robisz dzisiaj, stary, z tymi 2 godzinami, które ci dano w prezencie, tym, że ZUS wysyłasz jednym kliknięciem? Ty już ich dawno nie masz. Już dawno jesteś w innym procesie, już dawno jesteś, no właśnie, multitasking, multizadaniowość, wielozadaniowość, tylko gdzie to wszystko prowadzi do tego, że jeszcze więcej tego szumu, bo my dzisiaj ogarniamy naprawdę dużo rzeczy, jesteśmy bardzo inteligentni, tylko że te narzędzia, które miały nam ułatwiać życie, powodują, że my przyspieszamy, ale wcale nie pauzujemy w takich tematach, że mamy work-life balance chociażby, tak, że uczciwie byłoby, gdybyśmy ci wszyscy usiedli do rozmów, pracodawcy, pracownicy, rząd, i powiedzieli, okej, słuchajcie, jak bardzo jesteśmy produktywni, to zróbmy sobie 4-dniowy weekend, a 3-dniową pracę. Powinno nas być na to stać. Ekonomia, chciwy komercjalizm, to wszystko powoduje, że tego nigdy nie będzie. Zobacz, jakim echem odbijało się, do dzisiaj odbija kwestia wolnych niedziel, tego, że sklep jest zamknięty. Tak jak przeciętny Kowalski ma problem, że jest sklep zamknięty, jak go to irytuje. Dzisiaj się już w miarę przyzwyczaił.
1: Przywykliśmy już.
0: Ale gdyby było dzisiaj referendum, otworzyć czy nadal utrzymać zamknięte, obawiam się, że nadal spora część społeczeństwa głosowała tak, ja chcę mieć wolność wyboru, ja chcę iść do sklepu w niedzielę. I ja tu nie mówię, czy to jest złe, czy dobre. Ja mówię tylko o tym, że my nie szanujemy tego wolnego czasu. To jest to, co powiedziałeś na początku. Czy cisza jest luksusem? Jest. Czy każdy ma szansę ten luksus złapać i mieć we swoim udziale? Tak, jest. Tylko z tego nie korzystasz. Tylko tego nie robisz. Bo zauważmy, że to jest takie dobro, które my możemy sami wypracować w procesie oddzielenia pewnego tego szumu na zasadzie, okej, to teraz 15 minut tylko dla mnie, a nie dla social mediów, czy nie dla, nawet nie dla rozmów z najbliższymi z kimkolwiek. Po prostu dla mnie. Mhm. Wyjdź na spacer bez słuchawek. Nie? Wyjdź do lasu bez słuchawek. Las w ogóle zrobiono tak, że rząd daje wszystko, co my potrzebujemy do tego, żeby złapać balans. A my wkładamy słuchawki z NFC, żeby jeszcze wygłuszyć zewnętrzne dźwięki. I co? I włączamy sobie cokolwiek. Jakby nieważne, co włączysz, nie. Słuchajcie, niczego nie włączycie lepszego niż las, nie? Nie ma takiego, w żadnym waszym smartfonie nie ma opcji lepszej niż las. Nie ma lepszej niż szum morza, tak? Ludzie jadą nad morzem i mówią, o, jak ładnie szumi. Ale za chwilę patrzysz, jak ktoś biegnie ze słuchawkami po plaży i on twierdzi, że ma coś lepszego niż tryb szumiąca woda. To jest chore. Ale tak to często wygląda. Ja widzę, że ktoś na plażę bierze... Okej, jeśli ty idziesz na plażę nad Polskie Morze, gdzie jest parawan koło parawanu i ci chcesz oddzielić tą ciszą od biegających, wrzeszczących dzieci, ale też są sposoby na to, żeby tego uniknąć, niekoniecznie odizolowując się w ten sposób taki, taki właśnie mechaniczny słuchawkami. Ja sam wkładam słuchawki na czas, na przykład lotu, tak dzisiaj leciałem sam.

0: Moltem i mam tryb NFC, który wygłusza mnie od tego dość mocnego szumu, ale w nich nic nie gra. To była cisza. Jechałem dzisiaj na lotnisko godzinę 15 i nie przesłuchałem ani kawałka muzyki, bo stwierdziłem sobie, będziemy rozmawiać o ciszy.
1: To ja sobie dzisiaj spróbuję
0: nie 15 minut, tylko godzinę 15, czy da się w ciszy. Okej, na drodze się dużo dzieje i tam kierowcy inni tam robią wszystko, żeby ta twoja cisza nie wpływała w takiej błogiej ciszy, jakby ci się chciało. Ale na pierwsze, jak to w ogóle zaczniecie, to dzisiaj się wydaje, jak tego się słuchać, co cisza, takie prosta rzecz. Zobaczycie sami, że próba wytrwania 7 dni po 15 minut takiej pauzy w ciągu dnia, no, jest bardzo ciekawa i myślę, że wielu zaskoczy, że to jest aż tak trudne.
1: Zaraz przejdziemy do tego, jak się przestawić na polubienie ciszy, ale wracam jeszcze na chwilę do wielozadaniowości, czyli sytuacja, w której oglądamy film albo serial, to jest chyba bardziej popularne. Lewą ręką scrollujemy media społecznościowe, prawą odpisujemy na maile w laptopie. Nie polecamy.
0: Nie polecamy absolutnie. Widzisz, to właśnie pokazuje, że przydługawa scena w filmie czy w serialu, że ale jeżeli ciebie nudzi przydługawa scena w filmie, który trwa godzinę 20, to ciebie tak samo prawdopodobnie nudzą rozmowę z żoną czy z mężem albo z kimś bliskim. Zresztą zobaczmy w restauracjach dzisiaj, nie? Przychodzą ludzie z całymi rodzinami i oni wszyscy siedzą w telefonach, tak? Są restauracje, które dają 10% rabatów w Stanach, widziałem, jeżeli wszyscy odłożą telefon do koszyczka przed wejściem i odbiorą po wyjściu, tak? 10% rabatu. I to jest hardkorowe. Ludzie wolą nie dostać rabatu. Ludzie wolą nie dostać rabatu. Widzieliśmy przy stolikach dwie rodziny, które nie korzystały z telefonów, a pozostałe stoliki, każdy ktoś miał gdzieś telefon i tłumaczył sobie czymś, on musi, że coś, mimo że to była niedziela, wolny dzień.
1: Może za niski ten rabat.
0: Zawsze sobie wytłumaczymy, że musimy mieć ten telefon, że właśnie tak powiedziałem wcześniej, muszę mieć dostęp do informacji, muszę wiedzieć, co się dzieje, ale po co? Kiedy ja prowadzę w swoich social mediach materiały, często wracam do wątku, że twoje życie to jest ten czas pomiędzy tym, kiedy ty cały czas mówisz kiedyś, kiedyś, kiedyś, a ten czas, kiedy nagle mówimy, a mogłem. Ja uczę ludzi tego, żeby oni wydłużyli, rozszerzyli ten czas pomiędzy kiedyś, a mogłem. Dlatego, że niestety to przychodzi, może nie w ciągu dnia, ale w ciągu dosłownie paru tygodni, paru miesięcy, kiedy do któregoś momentu życia sobie mówimy, kiedyś to zrobię, kiedyś zadzwonię, kiedyś to będę, kiedyś się pogodzę, kiedyś... I nagle jest, a mogłem. No niestety, czas nie stoi w miejscu i tego czasu jest bezwzględnie dużo mniej, niż nam się wydaje. Warto rozmawiać z dorosłymi ludźmi, ze starszymi osobami, które jak się 70-latka czy 80-latka spyta o pewne rzeczy, on nigdy nie żałuje, on nigdy nie mówi o tym, że żałuje, że był za krótko w pracy. Tacy ludzie nigdy nie żałują takich rzeczy, które dziś nam się wydają bardzo istotne. On nie żałuje tego, że mógł dowieść projekt na piątek. Że coś, nie, to jest zawsze żal za relacjami, za brakiem kontaktu z wnukami, z dziećmi, z rodziną, z kimś tam, za brakiem podróży. To jest kolejny temat. Naprawdę nie ma wymówki, że mnie nie stać, że ja nie, bo gdy wchodzi nowy telefon komórkowy, to nagle znajdują się pieniądze, tak? Nagle znajdują się pieniądze na nowy telewizor. Jeżeli dzień przed Wigilią w przeciętnej rodzinie rozwali się telewizor, to wierz mi, że znajdzie się pieniądz, znajdzie się sposób, żeby na ten telewizor na święta był, no bo jak święta bez telewizora? Ja nie mówię o wszystkich, mówię jednak o znakomitej większości u naszego społeczeństwa i niestety to tak jest, że kiedy jest taki nagły trigger, nagła potrzeba, to my znajdujemy sposoby.
1: No tak, ale ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że takie kompulsywne podróżowanie to też jest ucieczka przed czymś.
0: Jasne.
1: Podobnie jak to scrollowanie, jak uciekanie w rzeczywistość wirtualną. Ten nieustający szum, te wszędobylskie bodźce, których jest coraz więcej, które są coraz bardziej agresywne, intensywne, prymitywne, to jest taki tani narkotyk, mam wrażenie, prawda?
0: Jest
1: takie łatwe odurzenie się. No więc jak to odstawić? Bo ktoś to wymyślił tak, żebyśmy wpadli w tę sieć i nie mogli się z niej wyplątać.
0: Tak, to jest kwestia też, w jakich okolicznościach przyszło nam aktualnie żyć. Czy jesteśmy jeszcze w szkole, czy chodzimy do pracy, czy mamy swoją firmę, czy pracujemy kogoś na etacie. Bo trzeba określić, na jakie rzeczy mamy wpływ. Ja zawsze podkreślam, że zajmujemy się tylko tą sferą życia, na którą bezpośrednio mamy wpływ. Jeżeli nasz wpływ jest ograniczony albo żaden, to nie ma sensu w ogóle o tym mówić. Więc jak zacząć? Ja daję zawsze taki test 7-dniowy. No bo na pierwszy rzut oka, czy ucha bardziej, bo jesteśmy w radiu, słychać 7 dni po 15 minut spoko challenge, nie? Dobra, wchodzę w to.
1: Tak jak w tym eksperymencie w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak jak
1: 15 minut
0: tak,
1: samemu
0: bez prądu,
1: w pokoju.
0: Bez niczego, tak? Ty dla siebie sam, jak tego słuchasz. zrób to dla siebie, zdecyduj się, żeby od dzisiaj taki trening wprowadzić. Jeżeli nie wiesz, bo jest gonitwa myśli, to do tego dorzuć system 4x4, czyli 4-sekundowy wdech, 4-sekundowe przetrzymanie, 4-sekundowy wydech, 4-sekundowe przetrzymanie i tak przez minutę.

0: minutę. Badania mówią, że najlepszy to jest w okolicy 3-4 minuty to ćwiczenie oddechowe, ale potrafi minuta zmęczyć oddychania. Potrafi zmęczyć nas oddychanie, kiedy my musimy myśleć, liczyć to. Ale potem z każdym dniem to przychodzi łatwiej, potem już nawet nie musisz liczyć. I nagle widzisz na, tak jak ja, nie noszę żadnego drugiego zegarka, tylko dość taniego smartwatcha, bo on ma spełniać kontrolę moich funkcji życiowych i sprawdzam, jak spada tętno. Widzę, że to działa, że mój organizm mówi, dzięki stary, robimy dobrą robotę. To są takie proste rzeczy i zobaczmy, my nie mówimy o niczym wyszukanym, tak? Okej, jak ktoś teraz powie, jakaś matka, no ale ja mam czwórkę dzieci, biegają, krzyczą i jak ja mam znaleźć 15 minut czasu dla siebie? No jest taki moment, że jednak zasypiają, jest taki moment, że jednak ich nie ma, jest taki moment, że są w przedszkolu czy w szkole, jest taki moment gdzieś tam. To jest luksus, na który musicie być stać, bo inaczej twój organizm się o to upomni, tylko już w taki sposób, że trzeba będzie iść do lekarza albo do terapeuty. Czyli póki masz na tym możliwość ty zapanować, to znajdź ten czas, bo jak nie, to i tak będziesz musiał go znaleźć. Jak z tym telewizorem, który musisz znaleźć dzień przed Wigilią. Ale my dzisiaj mamy taki komfort, prawdopodobnie w większości, że słuchamy tego i mówimy, okej, to ja spróbuję, to ja zobaczę. To już jest fajny stan wejściowy. Jeśli nie mówisz, nie, to są bzdury, ja lecę dalej, bo takie jest dzisiaj życie, okej, możesz. Natomiast jeśli ty już przypuszczasz i dajesz taką przestrzeń w głowie i mówisz, no dobra, to ja zobaczę.
1: 7 dni to już jest spoko. 15 minut.
0: Tak.
1: Jak wyglądają te pierwsze chwile?
0: Właśnie one u każdego wyglądają inaczej, ale myślę, że jest rodzaj, no nie powiem przerażenia, ale...
1: Niepokoju.
0: Niepokój, wiesz, taki na pewno dyskomfort. O, to jest takie słowo, którego szukałem. Dyskomfort, my się czujemy źle, mimo że jakby znamy ten stan, bo jesteśmy my i pokój, który znamy, to jest rodzaj czegoś, czego jak nie robiłeś czegoś, wszystko to takie sławetne wychodzenie ze strefy komfortu. Chociaż tu jest dziwne, nie? Bo my, zauważ, nie zmuszamy cię do ćwiczeń jakichś strasznych, nie zmuszamy cię do biegania na bieżni, ani nie musisz nic odkładać, nie musisz z niczego rezygnować, nie? Jedyne, z czego musisz zrezygnować, to szum cały ten zewnętrzny. I to potrafi nam przyjść z trudnością. I dlatego ci ludzie woleli się radzić prądem, żeby przerwać ten stan. Dlatego ja sugeruję, żeby potestować, a potem sobie zapewnić taki luksus, żeby on był standardem. To jest, ja go najczęściej mam rano, kiedy wstaję, oraz wieczorem, kiedy zasypiam. Rzadko poświęcam czas w ciągu dnia na tą ciszę, chociaż zdarza mi się, akurat mam tą przyjemność mieć gdzieś tam swoje biuro, albo tak jak właśnie dzisiaj w samolocie, kiedy można wrzucić tryb wygłuszający zewnętrzne dźwięki i faktycznie no, słyszysz swój oddech, więc lepszego już stanu nie można mieć. Pewnie bliski medytacji, bo osoby, które na przykład na co dzień medytują, powiedzą, ale ja to robię, tak? Ja medytuję. Myślę, że to jest rodzaj medytacji, tylko że kiedy ludziom mówisz, zacznij medytować, to mówię, ja nie umiem. Ja nie potrafię medytować. No więc mówimy, bądź w ciszy. Odizoluj się od świata zewnętrznego i bądź w ciszy przez 15 minut. 15 jest ważne, to znaczy, dlaczego nie 5, dlaczego nie 10? Bo dopiero wszystkie tam badania pokazują, że ta 10, 11, 12 minuta to jest ten czas, kiedy faktycznie ta gonitwa myśli się uspokaja, kiedy faktycznie my nawet w tej gonitwie myśli zaczynamy się łapać jednej myśli jakiejś, która mówi, okej, coś jest u ciebie teraz ważne, albo coś powinno być dla ciebie ważne. Może pomyślmy o zdrowiu, może pomyślmy o jakimś czasie z dzieciakami, może coś. Nasz organizm zaczyna do nas przemawiać realnymi potrzebami z wewnątrz.
1: Czyli zaczynamy rozmawiać sami ze sobą, tak, albo zaczynamy słuchać sami siebie.
0: Dokładnie tak.
1: No i co się dzieje po tym tygodniu? Załóżmy, że udało się wytrwać 7 razy 15 minut w ciszy.
0: No i myślę, że tu już każdy dojdzie sam do wniosków. Kontynuuje lub nie. Bo założenie jest takie, że ten tydzień tylko dla ciebie ma spowodować, że ty zaczynasz rozumieć właśnie różne rzeczy, których do tej pory nie rozumiałeś. Na przykład, dlaczego się z czymś źle czujesz, dlaczego odczuwasz strach przed pójściem do pracy, albo dlaczego coś się dzieje, nad czym nie miałeś do tej pory kontroli. Ja zachęcam do kontynuowania tego na stałe, że to był jakby, tak jak jesz codziennie 2, 3, czy 4 posiłki, tak jak chodzisz do pracy, tak jak robisz wiele różnych rzeczy, żeby to weszło w taką normalną rutynę, jak mycie zębów. Po prostu nie wyobrażam sobie dnia bez 15 minut ciszy dla siebie. Bo to jest czas, który naprawdę jest fajnym czasem, jak już... Dlaczego mówimy o tygodniu? Bo to jest pomału taki cykl, w którym jesteśmy, jest możliwy do tego, że dojdziemy do elementu stałego tego, że będzie nam tego brakować w 8 dniu. I to już jest fajnie do wypracowania nawyku.
1: Proszę się przeprosić z ciszą, proszę podjąć to wyzwanie. Na początek tydzień, 7 dni, codziennie kwadrans w ciszy z własnymi myślami. albo i nie, jak Państwu wygodniej. Grunt, żeby wytrwać, trzymamy kciuki.
0: Zapraszamy, tak.
1: Damian Abramowicz, mówca motywacyjny, trener mentalny, szkoleniowiec, przedsiębiorca. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Jakub Kukla, spokojnego

0: wieczoru w ciszy i do usłyszenia.
1: Większe zbliżenie w naszym podcaście.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
8: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
7: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
8: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
7: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
8: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
7: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
8: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne. Powtórka programu.
9: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Kafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj ze mną i z Państwem jest generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Witam serdecznie, panie dyrektorze.
10: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
9: I od razu, bez wstępnych, bez obwijania w bawełnę, że tak powiem, zapytam o bardzo ważną rzecz, która mnie bardzo zainteresowała. Na wszystkich wydziałach medycznych w uniwersytetach, które kształcą przyszłych lekarzy, zostanie uruchomiony od nowego roku akademickiego specjalny kierunek, na którym będą przyszli adepci medycyny, kształceni w medycynie taktycznej, tej medycynie pola walki. My wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, dlaczego to jest tak bardzo potrzebne w ogóle w tej przestrzeni publicznej, no bo przecież to jest szerszy kontekst, który zaraz pan generał na pewno wyjaśni naszym słuchaczom.
10: Tak, to jest bardzo dobra informacja, na którą czekaliśmy, no można powiedzieć śmiało, 3 dekady. Dla mnie zupełnie niezrozumiała, bo wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że Polska zajmując taką pozycję na mapie geopolitycznej świata, no, jest krajem, który jest wręcz predestynowany do tego, aby absolwenci kierunków medycznych byli kształceni w zakresie kompetencji dotyczących medycyny taktycznej, szeroko rozumianej medycyny taktycznej. No i w końcu doczekaliśmy się. Minister zdrowia powołała zespół, którego celem było opracowanie zakresu tematycznego tego rodzaju szkolenia, kształcenia. Bardzo ciekawa praca, miałem zaszczyt, przyjemność uczestniczyć w pracach tego zespołu, dlatego że tak jak na początku mieliśmy ogólną wizję tego, jak to powinno się odbywać, to w toku bardzo dobrych, rzeczowych dyskusji okazało się, i to uważam też jest olbrzymią wartością dodaną, że to kształcenie nie będzie ograniczone wyłącznie do kierunku lekarskiego, stomatologii czy pielęgniarskiego, ale będzie dotyczyć w równym stopniu wszystkich, podkreślam, wszystkich obszarów kształcenia w zakresie medycyny, a zatem kierunków farmacja, rehabilitacja i szeregu innych.
9: Dlaczego w taki sposób, panie generale, wejdę w słowo, dlaczego to jest tak ważne, żeby taką szeroką ławicą, że tak powiem, kształcić tych przyszłych lekarzy, ale nie tylko lekarzy, tak jak pan powiedział?
10: Dlatego, że to też nie jest tak, że funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w warunkach zagrożenia kryzysu szeroko rozumianego, w tym kryzysu o

0: charakterze militarnym, jest sytuacją angażującą wyłącznie tych, którzy bezpośrednio pracują z chorym. To również w równym stopniu dotyczy farmaceutów, właśnie dotyczy rehabilitantów. Oczywiście każda z tych grup zawodowych ma swoją przypisaną rolę i też program kształcenia będzie odpowiednio dopasowany do tego, jak wyglądają oczekiwania czy wymagania, jakie są stawiane w tych grupach czy wobec tych grup zawodowych. Tym niemniej od początku te osoby już na etapie kształcenia przeddyplomowego będą przygotowywane, formowane pod kątem umiejętnego zachowania się w tego typu sytuacjach.
1: To kształcenie, rozumiem, będzie się rozpoczynało, nie wiem, od początku przygody przyszłych lekarzy, czy farmaceutów, czy rehabilitantów, czy tych wszystkich medycznych zawodów, nazwijmy to tak? Czy na przykład, nie wiem, to będzie już w późniejszym okresie, najpierw trzeba będzie ogólnie tę medycynę przyswoić sobie, żeby potem przejść na medycynę taktyczną?
0: Wchodzi pani w bardzo ciekawe szczegóły i faktycznie to było przedmiotem ożywionej też dyskusji i rozwiązanie tutaj jest różne dla różnych właśnie kierunków. Tam, gdzie szkolenie się nakłada na istniejące już dziś szkolenie, uznajemy, że ten moduł będzie zrealizowany w toku szkolenia związanego ze szkoleniem na przykład na kierunku lekarskim. Natomiast są obszary, które są wyjątkowo specyficzne i one będą jako moduł dodatkowy. Czyli mówiąc tak, są kierunki, w których będziemy kształcić od pierwszego roku, ale są takie, których to kształcenie będzie odbywało się w jednym module na najczęściej jednym z ostatnich lat studiów i będzie obejmowało wszystkie zagadnienia dotyczące tego tematu.
1: Na wyobraźnię słuchaczy, czy w ogóle ludzi najczęściej działają przykłady, więc nie sposób też nie powiedzieć, na czym takie szkolenie, czy taka nauka tej medycyny taktycznej, medycyny pola walki, bo wymiennie się używa tego w tej przestrzeni publicznej, na czym, czego konkretnie będą się uczyć ci ludzie? Na czym będzie skupiało się to szkolenie, ta nauka?
0: Przede wszystkim jest to przybliżenie wszystkich tych protokołów, tak jak protokołu marsz, jakie stosowane są właśnie w warunkach pola walki. I wszystkie kompetencje związane, umiejętności w tym zakresie będą omawiane. Też obrazując i przybliżając osobom szkolonym, dlaczego te umiejętności są ważne. Bo nie jest rzeczą dla nikogo zaskakującą, że lekarz dziś nawet na etapie kształcenia przeddyplomowego uczy się o tym, jak odbarczać odmę prężną. Natomiast świadomość tego, jakiego rodzaju obrażenia występują na polu walki oraz w jakim trybie, w jaki sposób i w jakich warunkach należy umieć wykonać zabieg odbarczenia i dlaczego to ma znaczenie, jest tą wartością dodaną, którą między innymi chcemy w ramach tego kształcenia zbudować. Zwrócę uwagę też na to, co jest takim elementem mocno odróżniającym medycynę taktyczną od szeroko rozumianego ratownictwa medycznego. Wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę, że w powszechnym ratownictwie, nazwijmy pokojowym, stosujemy ten protokół ABC, czyli skupiamy się na drogach oddechowych, które udrażniamy, przywracamy oddech, a następnie krążenie. Obrażenia pola walki to jest dokładnie odwrócenie tego protokołu, a zatem ryzyka związane z postrzałami, czy dzisiaj zwłaszcza z obrażeniami wybuchowymi powodowanymi przez drony, czyli potężne krwawienie, a zatem numerem jeden jest stabilizacja układu krążenia, czyli zaczynamy od C. Wyrobienie nawyków w tym zakresie, sprowadzenie tych nawyków do czegoś, co określamy terminem pamięci mięśniowej, jest między innymi celem tego kształcenia. Wyrobienie nawyków i umiejętności tak zwanego triażowania, kwalifikacji, która decyduje o życiu i będzie decydować o życiu wielu ludzi, jest tą umiejętnością, którą chcemy właśnie między innymi poprzez to kształcenie wśród studentów wyrobić.
1: A pana zdaniem i z pańskich obserwacji wynika, że teraz, na dzień dzisiejszy, to większość, powiedzmy, środowiska medycznego zdaje sobie sprawę z tego, że tu i teraz i bardzo

0: Bardzo szybko, pilnie potrzebujemy jako państwo, bo my mówimy tak naprawdę o projekcie, który będzie przygotowywał państwo, bo służba zdrowia to jest po prostu element państwa, na właśnie działania w sytuacji kryzysu, sytuacji wojny, kryzysu, czytajmy to na przykład zagrożenia, nie wiem, zdarzeniami masowymi, wypadkami też komunikacyjnymi na przykład na wielką skalę, czy na przykład, tak jak pan wspomniał, panie generale, no atakami materiałami wybuchowymi, które będą na przykład drony przenosiły, czyli mówimy o zagrożeniu hybrydowym.
1: Oczywiście, że tak i moje kontakty ze środowiskiem, a mam je bardzo szerokie, ze środowiskiem medycznym są bardzo pozytywne. Środowisko medyczne, szeroko rozumiane, cywilne w Polsce jest w pełni świadome zagrożeń związanych z konfliktem zbrojnym i otwarte na to, aby kształcić się, aby się przygotować na zapobieganie skutkom tego typu sytuacji kryzysowych. Natomiast też, i to dla mnie jest zrozumiałe, środowisko to oczekuje przygotowania dobrych, racjonalnych, adekwatnych do tych zagrożeń, dedykowanych też poszczególnym specjalnościom medycznym, programów szkoleniowych i tutaj ten temat jest, uważam, największym dzisiaj wyzwaniem dla zarówno Wojskowej Służby Zdrowia, bo czuję się odpowiedzialny i wielokrotnie powtarzam, że zadaniem Wojskowej Służby Zdrowia w czasie pokoju jest przygotować rynek cywilny do działania w warunkach zagrożenia wojennego, no ale też jest to wyzwanie dla państwa, a zatem przygotować program szkoleniowy taki, który będzie nie tylko atrakcyjny, co znaczy atrakcyjny, taki, który wyjściowo już pokaże osobie szkolonej, że jej kompetencje są poszerzane, że wchodzimy z wiedzą, która dla tej osoby jest całkowicie nowa i też z wiedzą, która jest kluczowa do tego, aby samemu przetrwać się w warunkach pola walki, ale też i aby udzielić pomocy tym, od których ta osoba, te osoby będą zależne.
0: A kto przygotował ten program, albo kto przygotowuje? Bo my mówimy o sytuacji, która będzie po wakacjach, od nowego roku akademickiego. Ten typ szkoleń ruszy no, na wszystkich uczelniach, gdzie jest medycyna, rozumiem.
1: Tak, tutaj oczywiście jest zespół, ten właśnie, o którym wspominałem, zespół ekspertów. Obok mojej skromnej osoby profesor Machała, profesor Gałązkowski, szereg kilku rektorów uczelni wyższych. A zatem jest to zespół, który przygotował założenia tego programu, ale też miejmy świadomość, bo tutaj spędziłem wiele czasu na rozmowach z panami rektorami, że to jest temat, który będzie ewoluował. To nie jest wiedza, którą my dziś zdefiniujemy i będziemy mogli powiedzieć, że będzie obowiązywała przez najbliższą dekadę. To jest wiedza, zresztą przykład Ukrainy pokazał, że zupełnie innym systemem ochrony zdrowia, a przynajmniej jego organizacją w warunkach pola walki dysponowaliśmy, czy dysponowała Ukraina w 2022 roku. Natomiast to, co jest dzisiaj, czyli dronizacja pola walki, te wektory, podkreślam jeszcze raz, te wektory radykalnie zmieniła. To nie jest modyfikacja, to jest radykalna zmiana podejścia do sposobu organizacji zabezpieczenia medycznego na polu walki.
0: A kto będzie ewentualnie zmieniał ten plan dydaktyczny? No bo rozumiem, że jak się znowu zmieni pole walki albo dojdą jakieś nowe zagrożenia, no to trzeba będzie bardzo szybko. A wiemy też, że często jest tak, że system jak jest stworzony, no to on potrzebuje też trochę przepracować pewne rzeczy, więc czy też właśnie ten zespół ekspertów, o którym pan mówi, panie generale, będzie na bieżąco sugerował, że słuchajcie, tu wprowadźmy jakąś zmianę, tu dołóżmy jakieś szkolenia, no bo coś się zmieniło, musimy szybko na to reagować.
1: Tak, oczywiście to jest decyzja Ministerstwa Zdrowia, ale wydaje mi się, że to, w jaki sposób udało się nawiązać wzajemną współpracę, relacje i też pokazać, w jak krótkim czasie można osiągnąć no wymierny sukces, dlatego że powstanie tej kompletnej już decyzji i rekomendacji przekazanych do ministra nauki w celu zatwierdzenia i wdrożenia jest jasnym sygnałem, że można powiedzieć minister zdrowia dysponuje już zespołem ludzi, którzy są w stanie na bieżąco także ten program modyfikować i dostosowywać do potrzeb.
0: To teraz zapytam pana trochę

0: tak troszeczkę z boku, ale jednak to jest powiązane. No bo my rozmawiamy tak naprawdę o zagadnieniu, o którym rozmawialiśmy tuż po wybuchu wojny u naszych wschodnich sąsiadów. Myślę sobie, że no dla systemu państwowego, no to 4 lata to może i niedużo. Z drugiej strony dla kryzysu hybrydowego, wojennego, no to może trochę za długo. No więc tak po ludzku, panie general, czy pan jest zadowolony, że te nasze pierwsze rozmowy, tak naprawdę one były jeszcze przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny toczone, bośmy w tym gabinecie, w którym się spotykamy, wiele razy na ten temat rozmawiali. To jest to in plus, że jednak no, udało się mimo tych 4 lat no, przekonać tak wiele osób, no bo żeby wdrożyć jakiś nowy typ szkolenia do uczelni, i to wszystkich uczelni, z tym błogosławieństwem czy Ministerstwa Szkolnictwa, czy właśnie Ministerstwa Zdrowia, no to chyba jest taki osobisty sukces.
1: Znaczy to jest przede wszystkim sukces, i ja zawsze tak na to patrzę, sukces decydentów, ludzi, którzy zrozumieli potrzebę i dali się przekonać do tego, aby też i wykazali determinację, bo jeszcze raz podkreślę, to się odbyło naprawdę w błyskawicznym tempie i z bardzo wysoką jakością produktu końcowego. Oczywiście, mogę powiedzieć, czuję pewien niedosyt tego, że zajęło nam to aż tyle czasu, nam Polsce, ale też cieszę się, że osiągnęliśmy już ten pierwszy krok i więcej. Jestem tutaj optymistą, bo wydaje mi się, że to był taki element, jak coś, co określamy terminem punktu zwrotnego, że od tego momentu sprawy związane z bezpieczeństwem medycznym, szeroko rozumianym bezpieczeństwem medycznym państwa i jego konfiguracją, zarówno tego, jak powinien być ten system przygotowany we wschodniej części kraju, a jak w zachodniej, bo to są dwa różne rodzaje przygotowań, że tę dyskusję rozpoczęliśmy, a w ślad za nią nie tylko, że mogą iść, nie, one będą, bo te plany już są i te działania już są podjęte, będą szły konkretne działania, także to, co mówię i też z czym dzielę się z ministrami, wiara w to, że w ciągu 18-24 miesięcy najdalej jesteśmy w stanie zbudować solidne fundamenty tego systemu, jest naprawdę uzasadniona.
0: Panie generale, poruszył pan bardzo ważną kwestię, właśnie niejako podziału kraju na tę część wschodnią i zachodnią, jeżeli chodzi o przygotowanie od strony medycznej państwa, tej medycyny no właśnie wojennej. Dlaczego to jest tak ważne? Jak to ma być, ten model jak ma wyglądać?
1: To jest kapitalna różnica. My akurat z racji położenia geograficznego stawiamy sobie tutaj geograficzną granicę, oczywiście linii Wisły, jako tego obszaru, tej przeszkody naturalnej, która rozdziela też zakres czynności działań podejmowanych przez system ochrony zdrowia. Dla nikogo na pewno tajemnicą i zaskoczeniem nie jest, jeśli powiem, że podmioty lecznicze zaangażowane we wsparcie medyczne we wschodniej części kraju to będą miejsca, w których no, oczekujemy, że będą udzielane te świadczenia medyczne czy te czynności medyczne, które mają za cel stabilizację stanu zdrowia osób rannych. A zatem twarda chirurgia, szybka stabilizacja, 2-3 dni i transport chorego na kolejne etapy. I te kolejne etapy to są właśnie już rejony, to są miejsca po zachodniej stronie naszej Królowej Rzek. Myśmy w naszych planach kierowali się, wyznaczając wyjściowo lokalizację takich ośrodków, tym aby no, z jednej strony były one możliwie najbliżej zachodniej granicy, po drugie aby były też możliwie najbardziej rozśrodkowane, no i po trzecie oczywiście aby spełniały wyjściowo te wymagania, no, które stawiamy sobie, biorąc pod uwagę oczekiwania, jakie mamy wobec ośrodków, i tutaj użyję określenia takiego leczenia definitywnego. To słowo definitywne już sobie zawiera potencjał tego, czego my oczekujemy. Oczekujemy leczenia przywracającego do sprawności, a zatem rehabilitacji, fizykoterapii, protezowania, również wsparcia psychologicznego. Leczenie PTSD jest olbrzymim wyzwaniem. Dlaczego jest to ważne? Tutaj posłużę się danymi amerykańskimi. Amerykanie w odniesieniu do żołnierzy, którzy trafiali na

0: czwarty poziom stwierdzili, że 35% z nich wraca do służby. Żadnego państwa nie stać na to, zwłaszcza jeżeli dotyczy to wyszkolonych, przygotowanych operatorów, specjalistów na to, aby ten potencjał trwonić.
1: Panie generale, jak tak słucham tej filozofii podziału państwa, oczywiście, że chodzi o medycynę wojskową, właśnie na takie te ośrodki, które są po prawej i po lewej stronie Wisły, to nachodzi mi taka myśl, że jest to trochę też wykorzystanie funkcjonowania naszych szpitali, chociażby tych wojennych, polowych w Afganistanie, bo tam był szpital, tak? I tam przecież też nasi sojusznicy mieli też taki podział na miejsca, gdzie natychmiast trzeba było pomóc żołnierzom, ale na przykład cięższe przypadki były odsyłane już do bazy w Ramstein. Ja wiem, że to są Niemcy, więc w porównaniu do chociażby tego wspomnianego przeze mnie Afganistanu to trochę daleko, no ale jednak też były inne warunki, ale filozofia chyba podobna.
0: Oczywiście, że tak, tylko zwrócę uwagę, tutaj mieliśmy do czynienia z klasyczną ewakuacją strategiczną, natomiast my rozmawiamy o obronie własnego terytorium. Doktryna obrony zakłada obronę na własnym terenie, a zatem jest rzeczą naturalną, że w pierwszej kolejności myślimy o wykorzystaniu wszystkich zasobów, jakimi system ochrony zdrowia konkretnie dysponuje. A zatem jest to właśnie między innymi nie tylko infrastruktura wojskowa, zarówno ta mobilna, jak i stacjonarna, ale przede wszystkim to, co jest największą siłą systemu ochrony zdrowia, czyli ta olbrzymia pula podmiotów leczniczych, które oczywiście wcześniej chcemy właściwie przygotować i teraz w zależności od lokalizacji i zadania, jakie tym podmiotom będziemy przypisywać, otrzymają one właściwe wsparcie. Na wschodzie będzie to wsparcie również dotyczące tego, aby przygotować tak zwane miejsca chronione udzielania świadczeń medycznych, czyli coś, co potocznie nazywa się budowaniem schronów. Nie lubię tej nazwy, wolę jednak, bo to jest znacznie szerszy temat. Natomiast na zachodzie, i to też trzeba mieć świadomość, rozmawiamy przede wszystkim o skali. Średni czas pobytu żołnierza amerykańskiego rannego w Afganistanie w szpitalu czwartego poziomu przekraczał 360 dni. W związku z tym jedno miejsce, takie, o którym mówiłem, które wyznaczamy do tego, aby tego typu opiekę sprawować, będzie musiało dysponować minimum 500, a najlepiej 3000 miejsc. W związku z tym to są zupełnie inne wyzwania w stosunku do tych, które będziemy mieli na wschodzie. I do tego się trzeba dobrze przygotować.
1: Panie generale, no to jeszcze na koniec musimy porozmawiać o tym czymś, co jest taką nowością, świeżutkim newsem, tak bym to powiedziała, czyli o szpitalu wojennym i dwóch jego lokalizacjach. Mówimy o Warszawie i mówimy o Legionowie. Skąd ten pomysł? Co to dokładnie będzie? Rozumiem, że bazujemy na tych ośrodkach, którymi pan teraz zarządza i które już funkcjonują, czyli chociażby no właśnie szpital tutaj wojskowy w Warszawie przy Szaserów i jego oddział, filia w Legionowie, tak?
0: Tak, oczywiście. No, jestem członkiem wielkiego resortu, resort obrony narodowej, nie tylko finansowo jest wielki, ale również swoją strukturą zawsze budzi szacunek, ale nawet w przypadku tej inwestycji, czy tych inwestycji musimy mówić i otwarcie trzeba o tym powiedzieć, że jest to inwestycja centralna, a zatem inwestycja zatwierdzona przez Radę Ministrów i taka decyzja wyjściowa została niedawno podjęta, aby w Warszawie między innymi nasz ośrodek i to w lokalizacjach dwóch, czyli warszawskiej i legionowskiej, był przygotowany, wyposażony właśnie w te miejsca udzielania świadczeń, chronione miejsca udzielania świadczeń, z zaznaczeniem oczywiście realizacji potrzeb zarówno sił zbrojnych, jak i ludności cywilnej.
1: A co to oznacza dla tej placówki, którą pan dowodzi?
0: No przede wszystkim to, że my jeszcze bardziej dostosujemy naszą infrastrukturę, ale również szeroko rozumiane kompetencje, dlatego że za tą infrastrukturą w ramach planowania, które już przeprowadziliśmy przy okazji określania skali inwestycji, którą mamy do przeprowadzenia, poszerzamy czy dostosowujemy nasze kompetencje do wszystkich tych wymagań i wyzwań, jakie są bezpośrednio związane z zagrożeniem, jakie stwarza współczesny konflikt zbrojny. A zatem to nie jest tylko tak, że w IMI dziś pojawią się nowe mury i nowe lokalizacje udzielania świadczeń, ale przede wszystkim

Kim pojawią się zupełnie też nowe zespoły, nowe dysponujące nowymi kompetencjami w zakresie na przykład właśnie protetyki.

0: pokazują i z jak dużą ilością zadań mamy do czynienia i my te zadania między innymi właśnie tą inwestycją będziemy chcieli realizować.
1: Dużo się zmieni w szpitalu jako takim, tutaj chociażby właśnie przy Szaserów, gdzie no, bardzo wielu pacjentów z całej Polski tak naprawdę zna tę placówkę.
0: Odpowiem na to tak. Każdy, kto ma, bo najlepiej do świadomości zawsze przemawiają pieniądze. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie ich siły nabywczej. Pada w przestrzeni publicznej taka liczba i ona jest bardzo bliska prawdy. 800 milionów. No to zmienimy się na 800 milionów.
1: Ale będzie cały czas w czasie pokoju, rozumiem, dostępny ten szpital i jego filia w Legionowie dla cywilów.
0: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest kluczowe. Myślę, że też słuchacze chcieliby to usłyszeć. Drodzy Państwo, ta inwestycja jest klasyczną, bo to był nasz cel, jest klasyczną inwestycją podwójnego zastosowania, a zatem wszystko to, co zrobimy w jej ramach, będzie służyć Państwu zarówno w czasie pokoju, jak i na okoliczność każdego, podkreślam, kryzysu, nie tylko kryzysu wojennego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był generał Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Niedziela, 7 czerwca, minęła 23. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Duży ruch i korki w takich warunkach Polacy wracali dziś z wypoczynku w czasie długiego weekendu. Kapituła Orderu Orła Białego zajmie się jutro wnioskiem prezydenta Nawrockiego o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu odznaczenia. W Kosowie wygrała partia rządząca, ale nie wiadomo, czy uda się wybrać nowego prezydenta, a z tego powodu ludzie poszli do urn. Michał Przerwa, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Ogromne natężenie ruchu i liczne zdarzenia drogowe mocno utrudniały dziś powroty z długiego weekendu. Do najbardziej dramatycznej sytuacji doszło na autostradzie A1 w kierunku Łodzi w rejonie Starczy pod Częstochową. Po zdarzeniu 3 samochodów osobowych trasa na długi czas została całkowicie zablokowana. Choć służby uprzątnęły już rozbite wraki i otworzyły przejazd, rozładowywanie zatoru postępowało bardzo powoli. Kierowcy, którzy utknęli w tym miejscu, musieli spędzić w korku ponad 2 godziny.
2: Jakieś 3 auta się zderzyły. Jednemu widziałem urwało z tyłu koło. Drugi miał silnik pokiereszowany. Już były auta przesunięte i pomału żeśmy ruszyli. A tak się jedzie fajnie, mimo że jest dużo samochodów.
3: Duży ruch, była stłuczka troszkę wcześniej, ale poza tym dobrze.
4: Spodziewał się pan takiego ruchu?
3: Aż tak dużego nie w niedzielę.
5: No, przed chwilą stałem w korku 2 godziny. Spoko, no. Oglądałem film w tym czasie. A no luz.
6: Super.
4: Duży ruch?
6: Szczególnie przed Częstochową.

0: A czyli ten korek, czyli pan się załapał.
1: Tak, tak, załapałem się ponad 2 godziny, ale dobrze, że byłem z żoną, to czas leciał.
2: Z kierowcami rozmawiał Piotr Durys.
3: Sumę wydarzeń.
2: Politycy są zgodni co do oceny działań prezydenta Ukrainy w kwestii nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Bez względu na partyjną przynależność oceny te są bardzo negatywne. Nieco inaczej politycy podchodzą do jutrzejszego posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego. Zwołał je prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Władimir Zełenski nadał kontrowersyjną nazwę. Prezydent Polski chce odebrać ukraińskiemu politykowi najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk uważa, że o ile cała klasa polityczna w Polsce słusznie sprzeciwia się decyzji Zełenskiego, o tyle inicjatywa odebrania odznaczenia może zaostrzyć konflikt między Kijowem a Warszawą.
4: Mieliśmy wizytę ukraińską w Polsce. Zostało przedstawione twarde, jasne stanowisko rządu polskiego, jeżeli chodzi o tę decyzję pana prezydenta Zełenskiego. Jest czas na pewną refleksję i być może korektę tych decyzji, czas na rozmowę. Natomiast no nie chcę uprzedzać faktów, to decyzja kapituły, no ale jest wniosek pana prezydenta, więc wydaje się, że ta decyzja będzie zgodna z tym wnioskiem, wszystko na to wskazuje.
2: W podobny sposób sytuację ocenia europoseł PSL-u Adam Jarubas. Potępia decyzję prezydenta Ukrainy i gloryfikowanie UPA, ale posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego nazywa bombą atomową. Polityk zwraca uwagę, że trzeba upominać się o pamięć historyczną, ale nałożyć na to też współczesne interesy.
5: Polska ma prawo domagać się i ma zobowiązanie moralne, żeby domagać się uczczenia, godnego uczczenia pamięci ofiar Wołynia, tego ludobójstwa, które tam się zadziało. Moim zdaniem pan prezydent zaczął od takiej bomby atomowej. Moim zdaniem powinny tutaj trwać i wcześniej być uruchamiane różnego rodzaju rozmowy o charakterze dyplomatycznym.
2: Na potrzebę szukania kompromisu w relacjach z Ukraińcami zwraca także uwagę posłanka Lewicy Karolina Zioło-Puszuk.
6: Uważam, że należałoby jeszcze poczekać z decyzją o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, dlatego że wszystkie nagłe gesty w relacjach międzynarodowych nie są wskazane. Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie. I naturalnym jest nasze wzburzenie, ponieważ była to armia, która mordowała Polaków.
2: Bardziej jednoznacznie na temat zwołania posiedzenia kapituły Orła Białego i ewentualnego odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy wypowiada się prawica. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki jest przekonany, że jutrzejsze posiedzenie zakończy się tak, jak chce tego prezydent Karol Nawrocki.
7: Zakładam, że może dojść do odebrania. No to formalnie jest wieloetapowy fakt, bo najpierw jest kapituła, jest decyzja prezydenta, jest kontrasygnata premiera, ale myślę już krótko mówiąc, że może dojść do odebrania orderu i będzie to decyzja słuszna, ponieważ no nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego. Jednostki Wojska Ukraińskiego bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
2: Działania prezydenta Karola Nawrockiego w pełni wspiera też Konfederacja. Poseł tego ugrupowania Witold Tumanowicz uważa, że odebranie najwyższego i najstarszego polskiego odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu powinno odbyć się niemal z automatu.
8: Rozumiem, że jest jakaś procedura, ale to powinno połączyć całą klasę polityczną, bo nie może być tak, że dopuszczamy do tego, aby właśnie na Ukrainie gloryfikowano właśnie takie zbrojnicze formacje. Sami bylibyśmy pewnie oburzeni, gdyby na przykład w Niemczech doszło do takiej sytuacji, że na przykład jakaś formacja zostałaby nazwana imieniem Waffen-SS. Wydaje się, że byłoby to szczere, słuszne oburzenie i oczekiwalibyśmy odpowiednich reakcji.
2: Wczoraj w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Rozmawiał z wicepremierem MONU Władysławem Kośniakiem-Kamyszem. A wszystko zaczęło się od tego, że pod koniec maja Władimir Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Działanie to spotkało się z ostrą reakcją polskich władz, szczególnie wśród członków rządu i prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent w swoich wypowiedziach nie krył rozczarowania decyzją prezydenta Ukrainy. Jak mówił, decyzja prezydenta Zełenskiego daje tlen rosyjskiej propagandzie. Z kolei premier Donald Tusk zaapelował do ukraińskich władz, aby polska wrażliwość historyczna i sprawa Wołynia były poważnie potraktowane przez Ukrainę.
3: Sumę wydarzeń.
2: Zakaz telefonów w szkołach to populistyczny postulat, ocenia Igor Grochal z akcji uczniowskiej. Projekt ustawy zakazujący używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych został w tym tygodniu przyjęty przez rząd. Na antenie Polskiego Radia 24 Igor Grochal mówił, że akcja uczniowska liczy na wprowadzenie powszechnego zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia. Podkreślał, że jego zdaniem rządowa propozycja to niewystarczające rozwiązanie.
9: Jest to bardzo populistyczny ruch ze strony ministerstwa, który tak naprawdę nic nie zmieni. Ten zakaz w szkołach podstawowych

0: podstawowych już prawie w każdej podstawówce obowiązuje. To nie będzie ogromna zmiana. Liczymy jedynie na ten zakaz dotyczący social mediów, że tutaj wyjdzie i ministerstwo się nie ugnie.
1: Rząd chce, żeby ustawowy zakaz korzystania przez uczniów szkół podstawowych z telefonów komórkowych podczas lekcji i przerw obowiązywał od 1 września.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Władimir Zełenski zapowiedział dalsze uderzenia na cele położone głęboko na terytorium Rosji. W wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Sky News, udzielonym tuż przed spotkaniem z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem na Downing Street, ukraiński prezydent podkreślił, że Kijów będzie odpowiadał na rosyjskie ataki coraz bardziej zdecydowanie. Jak stwierdził, Ukraina nie zamierza prowadzić wyłącznie wojny obronnej.
3: Zdaniem Zełenskiego Rosja rozumie jedynie język siły i presji. Ukraiński przywódca ocenił, że Władimir Putin będzie gotowy do poważnych rozmów dopiero wtedy, gdy Moskwa odczuje pełne skutki działań militarnych Ukrainy oraz międzynarodowych sankcji. Zełenski zapowiedział też, że przeniesie wojnę na terytorium Rosji. Oni mieszkają w Petersburgu, w Moskwie. Pokazujemy im, że będziemy bliżej i bliżej. Przeniesiemy wojnę na teren, z którego ona przyszła do nas. Powiedział prezydent Ukrainy. Zełenski podkreślił, że Ukraina rozwija własną produkcję rakiet i dronów, a nowe technologie pozwalają prowadzić operacje daleko od linii frontu. Jak zaznaczył, ukraińskie bezzałogowce są już w stanie docierać do dużych rosyjskich miast, a nie tylko do terenów przygranicznych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Izraelskie siły zaatakowały przedmieścia Bejrutu i wezwały do ewakuacji mieszkańców Tyru oraz okolicznych miejscowości na południu Libanu. Według władz w Jerozolimie celem uderzeń była infrastruktura Hezbollahu. Libańskie media informują natomiast o zniszczeniach budynków mieszkalnych.
4: Wcześniej izraelskie władze zapowiadały możliwość ataku na Bejrut w odpowiedzi na ostrzał północnego Izraela. Rano izraelska armia poinformowała o przechwyceniu dwóch pocisków lecących w kierunku izraelskiego terytorium. Hezbollah przyznał się do ataków na izraelskie wojska działające na południu Libanu. Do ataku na południowe dzielnice libańskiej stolicy wezwał dziś rano izraelski minister finansów Bezalel Smotrich. Krótko przed popołudniowym lotem na Bejrut izraelska armia wezwała do natychmiastowej ewakuacji Tyru i okolicznych miejscowości. Miasto należy obecnie do najciężej ostrzeliwanych miejsc na południu Libanu. Od piątku Izrael nasilił działania zbrojne w tym regionie, a w ostatnich dniach rozszerzył inwazję bardziej w kierunku północnym. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Sondażowe wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych w Kosowie dają zwycięstwo rządzącej partii centrolewicowemu narodowemu ugrupowaniu Albina Kurtiego Samostanowienie. Prawdopodobnie uda się otworzyć temu ugrupowaniu rząd, ale impas w sprawie wyboru prezydenta będzie trwał.
5: Jedno z badań Exit Poll daje partii premiera 42, a drugie ponad 48% poparcia. Do parlamentu weszłyby jeszcze trzy ugrupowania plus kilka partii mniejszości narodowych. Dzięki ewentualnemu poparciu części partii mniejszości narodowych Albinowi Kurtiemu po raz kolejny uda się utworzyć gabinet. Problemem wciąż może być wybór prezydenta. Tu potrzebne są 2/3 głosów parlamentarzystów. Nie udało się to przez kilka miesięcy, dlatego rozpisano przedterminowe wybory. Tak samo może być tym razem, bo wszystkie partie okopały się na pozycjach i nie zamierzają ustąpić. Kosowo przeprowadziło 3 wybory parlamentarne w ciągu 1,5 roku. Tym razem frekwencja była bardzo niska, głosowało niecałe 35% uprawnionych, czyli o 10 punktów procentowych mniej niż w grudniu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Dziś odbyły się także wybory parlamentarne w Armenii. To walka o wpływy geopolityczne Rosji, wyjaśnia profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zdaniem premier Nikol Paszynian ma duże szanse na utrzymanie proeuropejskiego kursu. Ekspert tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24, że nie oznaczałoby to przełomowych zmian w polityce wewnętrznej kraju, ale może wpłynąć na skalę obecności Rosji na Kaukazie Południowym.
6: No, Rosjanie robią wszystko, co tylko możliwe, żeby w Armenii nie doszło do tego wielkiego zwrotu, ale faktem jest, że jeżeli Armenia ten proeuropejski kurs obejmie już ostatecznie, no to Rosja będzie miała bardzo, bardzo duże tutaj problemy, jak to rozwiązać. Dlatego to jest walka nie tylko Armenii, która chce pokazać, że ma ten pomysł integracji jednak ze światem zachodnim, ale też to jest walka o to, czy Rosji nie zacznie się sypać Kaukaz.
1: Według ekspertów wybory parlamentarne w Armenii to przełomowe głosowanie, które zdecyduje o kierunku polityki zagranicznej tego kraju. Obserwatorzy wyborów zadają pytanie, czy Armenii uda się uniezależnić od Kremla i zbliżyć do Zachodu, czy też pozostanie w strefie wpływów Rosji. Armeńska Centralna Komisja Wyborcza podała już pierwsze częściowe wyniki. Dane obejmują procent i 33% wszystkich głosów. Według nich

0: Grywa umowa społeczna premiera Paszyniana, która zdobyła 57% podliczonych głosów. Jeśli Stanom Zjednoczonym uda się zawrzeć z Teheranem porozumienie kończące konflikt, Waszyngton mógłby współpracować przy przejęciu i zniszczeniu irańskich zasobów wysoko wzbogaconego uranu, mówi amerykański prezydent. Donald Trump dodaje, że ewentualny rozejm miałby także doprowadzić do dalszego osłabienia potencjału militarnego Iranu. Według niego stworzyłoby to warunki, w których amerykańskie siły mogłyby samodzielnie i bezpiecznie przejąć ten materiał.
1: W wywiadzie dla stacji NBC News Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone powinny wykazać większą cierpliwość w rozmowach z Teheranem. Podkreślił, że jednym z głównych wyzwań jest konieczność zmiany wieloletniego podejścia władz Iranu do Waszyngtonu. Irańczycy to bardzo silny i dumny naród. Czekają ich działania, o których nigdy nie myśleli, że będą musieli je podjąć. Nie mają wyboru. To wymaga czasu. Mówimy o 47 latach, w których uchodziło im na sucho wszystko, czego tylko zapragnęli, mówił amerykański prezydent. Donald Trump stwierdził, że winę za rozwój irańskiego programu broni jądrowej ponoszą jego poprzednicy. Przypomniał zawarte za prezydenta Baracka Obamy porozumienie z Iranem, które ograniczało rozwój programu jądrowego w zamian za złagodzenie sankcji i odblokowanie części irańskich aktywów. Teheran wyeksportował większość zapasów uranu, ograniczył liczbę wirówek i zgodził się na międzynarodowe kontrole. Sygnatariuszami porozumienia były także m.in. Chiny i Rosja. Donald Trump, który zerwał to porozumienie podczas swojej pierwszej kadencji, oświadczył, że ewentualna nowa umowa z Iranem nie oznaczałaby natychmiastowego odmrożenia irańskich aktywów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Suma wydarzeń.
0: I w magazynie wracamy do tematów krajowych. Wkrótce może do nas zadzwonić asystent głosowy centralnej e-rejestracji. Przypomni nam o zbliżającej się wizycie lekarskiej albo badaniu. W maju Centrum E-Zdrowia podpisało umowę z firmą, która wdraża Voice AI dla pacjentów w ramach NFZ-u. Blisko 20% pacjentów nie pojawia się na umówionych wizytach lekarskich. Według analiz NFZ-u to kilkanaście milionów wizyt, z których chorzy nie skorzystali. Na wizytę u lekarza można zapisać się osobiście w przychodni przez telefon oraz poprzez aplikację Moje IKP. VoiceBot będzie uzupełnieniem tych trzech kanałów zapisu i głównie będzie potwierdzał wcześniej umówioną wizytę, mówi dyrektor Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Zdrowia.
3: VoiceBot jest, powiedzmy, takim czwartym, ostatnim elementem kanałów zapisu, który przede wszystkim ma służyć do tego, aby potwierdzać wcześniej umówione wizyty. Jak sobie wyobrazimy, że zapiszemy się na wizytę, czy to przy wykorzystaniu mojego IKP, czy w swojej poradni, to na 7 dni przed oraz na 1 dzień przed centralna rejestracja będzie potwierdzała z nami, że się stawimy na wizycie, ewentualnie prosiła nas o to, abyśmy zmienili ten termin.
0: Dyrektor Departamentu E-Zdrowia zaznaczył, że VoiceBot na początku będzie używany do kontaktu z osobami używającymi telefonów stacjonarnych, z którymi utrudniony jest kontakt innymi kanałami.
3: VoiceBot będzie telefonował do osób, których znamy numer stacjonarny i nie mamy innej formy kontaktu, po to, aby upewnić się, że dana osoba stawi się na wizycie. Czyli rola VoiceBota w pierwszym okresie będzie służyła przede wszystkim do tego, aby potwierdzać wizyty wcześniej umówione oraz będzie skierowana do tych osób, które nie używają innych kanałów. Przede wszystkim nie podały numeru telefonu komórkowego albo nie używają aplikacji Moje IKP.
0: Od stycznia centralna rejestracja działa w zakresie kardiologii oraz profilaktycznych badań mammografii, także raka szyjki macicy. W pierwszej kolejności VoiceBot będzie używany do kontaktu z osobami zapisanymi na wizytę albo badania w tych zakresach. Od sierpnia centralna rejestracja obejmie kolejnych 8 obszarów systemu ochrony zdrowia. Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy pracę nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów. Publikacja wzorować się będzie na poradniku bezpieczeństwa dla obywateli, który trafił do skrzynek pocztowych w całym kraju. Śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla powiedziała w Radiu Katowice, że poradnik dostosowany zostanie do wieku uczniów. Dla klas 1-3 szkół podstawowych będą to historie obrazkowe.
4: Po to, żeby oczywiście nie straszyć, absolutnie nie, ale żeby po prostu dzieci przygotować, że jednak no, musimy mieć wiedzę, jak się zabezpieczyć. I to wcale nie mówię o tych takich zdarzeniach, o których myślę każdy z nas ma w tej chwili w głowie, ale przecież mamy bardzo dużo takich zdarzeń jednak pogodowych, losowych, które powodują, że rzeczywiście trzeba wiedzieć, jak się zachować. Czy po wodzie rok temu przecież taka powódź nawiedziła Śląsk i trzeba wtedy wiedzieć, co zrobić w szkole, ale też poza szkołą.
0: Poradnik bezpieczeństwa dla uczniów współtworzą Ministerstwa Edukacji, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przed sezonem należy sprawdzić i przećwiczyć swoje umiejętności pływackie, przypomina ratownik Marcin Siwek w Polskim

0: Radio 24 podkreśla jednak, że niezależnie od poziomu umiejętności, wypływając daleko od brzegu, należy szczególnie uważać.
1: My deklaratywnie umiemy pływać. I co więcej, robiąc ten test w warunkach przygotowanych, takich, że mam intencję pójść na basen, tak, jestem na czczo, dobrze się czuję, i zamierzam być w tej wodzie, jestem do tego przygotowany. W dodatku, tak psychicznie jestem bezpieczny, bo widzę liny, widzę ściany, widzę ratowników, wszystko jest fajnie. I umiem pływać. Teraz pytanie, czy ta sama, czy podobny mechanizm zaistnieje wobec mnie, jeżeli będę daleko od brzegu. Innymi słowy, czy tylko ten psychomotoryczny warunek, mówiący o tym, że mam otwarty horyzont, jest daleko do brzegu, nie spowoduje, że ja przestaję umieć pływać.
0: Według policyjnych statystyk w pierwszym półroczu tego roku utonęło 65 osób. Mimo burzowej i deszczowej aury w lasach prawie całej Polski występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, a w niektórych miejscach średnie. Specjaliści przypominają, żeby unikać używania otwartego ognia i reagować na wypadek niebezpieczeństwa. Dr Cezary Urbanowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilku do kilkudziesięciu lat.
2: Drzewa będą stanowiły przez najbliższe lata, jeżeli doszło do mocnego uszkodzenia drzew, niesamowite zagrożenie dla organizmów, ponieważ potencjalnie będą się przewracać. Gleba jest swego rodzaju spiżarką, czyli to w niej są wszystkie mikro-makroelementy i pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
0: Odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, by wszystko wróciło do równowagi, mówi dr Anna Wierzbicka. Ekspertka zajmująca się badaniem lasów.
3: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów. Pierwszy opad liści to też już jest jedzonko jakieś. No ale ten pierwszy opad liści musi być, czyli albo sukcesja, czyli kilkanaście lat najczęściej, no albo posadzenie drzew, więc wtedy to troszeczkę szybciej. Duże zwierzęta też wracają dopiero jak mają co jeść, więc jak się zazieleni powłoka pod drzewami, to też najczęściej trwa kilka lat.
0: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie na stronie internetowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Na dużym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia o burzach. Mogą one wystąpić w pasie od Suwałk do Radomia. Rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, mówi, że do tej pory jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 94 razy.
4: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim oraz małopolskim. Głównie interwencje polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji.
0: Na jutro więcej słońca, a przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie. Na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatury od 17 stopni nad morzem, około 20 na północnym wschodzie, 24 w centrum, 27 na zachodzie i południowym zachodzie. I tą informacją kończymy magazyn. Kolejne doniesienia z kraju i ze świata punktualnie o północy. Michał Przerwa, do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
10: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
9: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
11: Cicho, wiem.
9: Po reklamie.
12: 21 minut po godzinie 23.
13: Wieczór w Polskim Radiu 24.
12: Wieczór w Polskim Radiu powoli dobiega końca. Dzisiejszy program przygotowali Rafał Wardzyński i Dominika Malkut, a realizowali Jakub Białobrzewski i Paweł Szymankiewicz. Ja nazywam się Jeremia Mrożek i zachęcam Państwa do pozostania z Polskim Radiem 24.
9: Powtórka programu.

0: Zmiana klimatu.
1: Marta Hoppe, zapraszam. Długi czerwcowy weekend dobiega końca. Pewnie część z Państwa wykorzystała te wolne dni na odpoczynek, na przebywanie na łonie natury, ale być może są też wśród Państwa tacy, którzy ten właśnie czas wykorzystali na remont, przeprowadzkę albo odświeżenie mieszkania. No i po takim zajęciu na pewno jest spory bałagan, więc trzeba to wszystko posprzątać. No i tutaj do gry wchodzą środki, środki chemiczne, środki do czyszczenia, do usuwania zabrudzeń. Czy w takim razie zastanawiali się kiedyś Państwo, czy można robić to inaczej, a przede wszystkim, czy można ograniczyć ilość tych środków? No bo jak tak spojrzę do szafki pod zlewem albo tej w łazience, to mam i płyn do mycia szyb, i płyn do mycia armatury, i do kabiny prysznicowej, od kamienia, czy być może coś, co czyści tłuszcz. No i wiele, wiele takich rzeczy jest w naszych domach, a wszystko w plastikowych butelkach. Czy da się inaczej, czy da się ograniczyć ten plastik? O tym dzisiaj porozmawiamy, a w studiu gość Ada Stępień, założycielka startupu Slappa, która chyba ma pomysł, jak można ten plastik ograniczyć.
2: Dziękuję za zaproszenie.
3: Czy u Pani też się piętrzą takie butelki, cały stos?
2: Tak, jeszcze parę lat temu faktycznie było ich dużo więcej w moim domu, bo tak jak słusznie Pani zauważyła, do każdej powierzchni mamy inny produkt, jeszcze potem najlepiej, żeby coś dodawało zapachu, więc faktycznie marketing produktów do czyszczenia jest bardzo dobrze rozwinięty i firmy chcą, żebyśmy kupowali tego jak najwięcej.
3: Ale tak naprawdę środek, którym możemy umyć wannę, to pewnie możemy umyć nim również ubikację. No inne rzeczy też tym samym środkiem umyjemy.
2: Zgadzam się. Większość powierzchni w domu jesteśmy w stanie wymyć jednym, dwoma produktami max. Bo tak jak Pani powiedziała, armaturę, ceramikę, wannę, łazienkę, umywalkę, zlewozmywak. To są takie elementy w domu, które śmiało możemy umyć jednym mleczkiem czy jakimś takim jednym płynem. Do tego dochodzi ewentualnie coś do umycia szyb, luster, więc produkt, który nie będzie zostawiał smug. No i coś do umycia podłogi, więc de facto trzy produkty, ewentualnie jakieś impregnaty, jeżeli mamy, nie wiem, drewniane meble, które na przykład należy impregnować, albo skórzaną kanapę. No ale tego też nie używamy codziennie. Taka impregnacja raczej dość rzadko się odbywa. Więc wystarczyłoby naprawdę kilka, dosłownie dwa, trzy produkty.
3: Ale te butelki piętrzą nam się pod zlewem. Nawet te trzy, pięć, co jakiś czas dokupowane nowe i produkowanie tego plastiku. Czy dałoby się to jakoś inaczej?
2: Tak, cóż, różne kraje mają różne możliwości. Kiedyś były bardzo popularne takie refile, czyli po prostu dokupowaliśmy taki mały koncentrat, który wlewało się do tej, w cudzysłowie, starej butelki, zalewało wodą i to działało. Ale często te koncentraty też były w plastikowych opakowaniach, więc de facto to ten sam odpad, który regularnie generowaliśmy. Więc rozwiązaniem, które jest dostępne na polskim rynku, nie tylko na polskim rynku, to jest forma bezwodna. Tabletki czy jakieś proszki, które po prostu po zmieszaniu z wodą z kranu tworzą właśnie taki produkt do czyszczenia. Armatury, łazienki, kuchni i tak dalej.
3: Trochę mi się kojarzy to z żywnością liofilizowaną, która też jest pozbawiona wody. Jak ją nawodnimy, to możemy zjeść. To się często przydaje na wyprawach górskich albo w kosmosie. Nasz astronauta miał takie produkty, które zalewał wodą. Czy to na tej samej zasadzie działa?
2: Podobnie. Po prostu mamy w takiej małej tabletce skoncentrowane elementy aktywne, takie, które faktycznie odpowiadają za usuwanie brudu, za rozpuszczanie tłuszczu, za usuwanie kamienia, jeżeli chodzi o takie wannę czy baterie w łazience. Zalewamy to wodą z kranu i mamy produkt czyszczący gotowy. Generalnie większość środków czyszczących, które mamy w domu, w 90% składają się z wody, więc my kupujemy wodę plus trochę czegoś, co działa. Dlatego też wymyśliliśmy sobie, że można by było to zrobić inaczej i dbając o środowisko, dbając o konsumenta, można odwodnić przecież ten produkt i oferować samą tą substancję, w cudzysłowie, aktywną, czyli to, co faktycznie czyści, a wodę mamy w kranie, więc de facto nie musimy tych produktów nosić, przewozić tej wody, tylko kupujemy same tabletki, zalewamy wodą z kranu i mamy produkt gotowy.
3: Jakbyśmy tak spojrzeli na wiele produktów w naszym domu i nie myślę tylko o chemii, ale nawet o jedzeniu, to tak. Wielu z nich jest woda na pierwszym miejscu, a potem te wszystkie dodatki. Gdybyśmy mogli to bez tej wody kupować, to ilżej by nam było i tych opakowań byłoby mniej. Ale z czego są w takim razie te środki czyszczące? Bo też mówimy często, że chemia silna, albo że jednak mamy jakieś środki, które mają 98% naturalnych składników. W takim razie, z czego są tabletki?
2: Nie, mamy trzy główne składniki, które de facto są do znalezienia w większości domów. To znaczy mamy sodę oczyszczoną, mamy kwasek cytrynowy i mamy chlorek sodu,

0: Lisul. I to są trzy produkty, które de facto są w stanie usunąć znakomitą większość takiego standardowego brudu, który mamy w domu.
1: Codziennego albo dokładnie. Może kilkudniowego.
0: Tak, wytrzeć jakieś tłuste zabrudzenia, usunąć kamień, który mamy nagromadzony w umywalce czy pod prysznicem, zminimalizować jakiś nieprzyjemny zapach, który na przykład pojawia się, nie wiem, na desce do krojenia czy na blacie kuchennym. One są oczywiście w różnych proporcjach, w zależności od przeznaczenia, ponieważ mamy produkt do czyszczenia kuchni, łazienki, do szyb i luster. Dodatkowym, tym czwartym elementem są olejki naturalne, które odpowiadają za zapach. Mamy miętę, lawendę i rozmaryn. No i to jest koniec. Nic więcej innych elementów w składzie nie ma, co powoduje, że te produkty są właśnie możliwie jak najbardziej bezpieczne dla nas. Nie mają toksycznych składników. Wszystko może być toksyczne, więc też tutaj chcę o tym powiedzieć, że...
1: No ktoś może być uczulony na sodę albo na kwasy cytrynowe, ale to są sporadyczne
0: przypadki. Prawda. Natomiast te elementy powodują, że produkty są możliwie jak najbardziej bezpieczne dla nas. Właśnie nie dają tych toksycznych oparów. Nie trzeba wietrzyć pomieszczenia po sprzątaniu. Mamy w domu dzieci, ale mamy w domu zwierzęta. Też jest wtedy nieco bardziej bezpiecznie, bo nie używamy właśnie takiej agresywnej, w cudzysłowie, tej chemii typu chlor, czy jakieś bardzo silne środki.
1: Chociaż ja ostatnio oczyściłam toaletę octem i też trzeba było chwilę wietrzyć pomieszczenie.
0: Tak.
1: Na szczęście po pewnym czasie ten zapach znikł, ale był dosyć wyczuwalny. Czy sprawdzała pani, jaka jest oszczędność, jeśli chodzi o ślad węglowy tych jednorazowych butelek plastikowych? Czy to rzeczywiście jest zauważalna różnica, gdybyśmy przestali kupować produkty w butelkach jednorazowych, tylko właśnie albo te kostki, kapsułki, coś, co nie jest tak pakowane, co nie ma tej wody, tak, którą nosimy. Mhm. Raz, że dźwigamy, dwa, że no musi ona zajmować jakąś objętość.
0: Tak, przynajmniej 30-krotnie obniżamy właśnie ten ślad węglowy. Mamy papierowe opakowania plus szklane butelki. Zachęcamy, żeby wykorzystywać te, które już mamy, bo uważam, że ta cyrkularność i to drugie i trzecie życie jest najlepszym rozwiązaniem. A tak jak sama pani powiedziała, przecież mamy ich pod zlewozmywakiem mnóstwo, więc de facto można wybierać same tabletki, zalewać je wodą, no i wtedy faktycznie ograniczać w taki bardzo duży sposób te powtarzalne plastikowe opakowania.
1: A jest jakaś taka minimalna ilość środka, który trzeba użyć? Pamiętam kiedyś taką rozmowę na temat tego, że mamy coś w jakimś aerozolu i ktoś psika tą powierzchnię 7 razy w jednym miejscu, żeby umyć. Drugi psiknie 2 razy i też umyje. Jest jakaś wartość, która nam wystarczy, która sprawi, że powierzchnia będzie czysta? Bo czasem też nam się wydaje, wsypmy dużo proszku do prania, żeby to się dobrze wyprało. Dużo płynu do płukania, żeby to ładnie pachniało. No i teraz spsikajmy też cały blat, pokryjmy warstwą jakiegoś detergentu, bo inaczej się to nie wyczyści.
0: Tak. Nie liczyliśmy tego, ile tych psiknięć faktycznie jest potrzebne. Natomiast myślę, że taki umiar i ten zdrowy rozsądek, to znaczy jeżeli widzę, że powierzchnia jest już wilgotna od tego płynu, na przykład, który psikam, albo szmatkę mam wilgotną, którą wycieram i de facto jestem w stanie usunąć ten brud, no to jest po prostu wystarczające. Ja myślę, że tutaj też doskonale działa marketing i to wzbudzanie w nas takiej potrzeby, że mieszkanie czy przestrzeń, w której żyjemy, musi
1: lśnić.
0: Lśnić to jest jedna sprawa, ale musi być absolutnie pachnieć, sterylna. Zabija 100% wirusów, bakterii, w ogóle...
1: I grzybów. Tak często w reklamie jest.
0: I żadnego brudu. No po pierwsze nie jest to możliwe, a po drugie nie jest nam potrzebne. My nie żyjemy w laboratorium, to nie są jakieś specyficzne warunki. Jeżeli jest czysto, jeżeli sprzątamy w domu raz w tygodniu nawet, tak, odkurzymy, umyjemy podłogi, regularnie wymieniamy pościel, myjemy bieżące naczynia i tak dalej, to de facto to jest wystarczające. Absolutnie nie potrzebujemy zalewać toalety 4 różnymi płynami do mycia toalety i to potem jeszcze spsikać 5 innymi sprayami. Nie ma potrzeby, to nic nie zmienia. W sensie czyściej już i tak nie będzie, bo to nie jest ozonowanie, to nie jest takie właśnie bardzo sterylne i profesjonalne sprzątanie, tylko takie na potrzeby domowe, to po pierwsze. A po drugie, często wtedy więcej krzywdy wyrządzamy sobie plus tym powierzchniom, niż mamy z tego jakieś korzyści. No bo wdychamy często te toksyczne opary, które mogą podrażnić nasze drogi oddechowe, mogą powodować jakieś alergie, mogą powodować jakieś liszaje czy jakieś zmiany skórne, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mogą po prostu niszczyć powierzchnie, które czyścimy, no bo powierzchnie z założenia nie miały przyjmować na przykład takiej ilości detergentu, który używamy. A po trzecie, no to później te środki pojawiają się w wodach gruntowych. Chodzi o środowisko wodne, chodzi o wpływ na to, jak to, co płynie rurami wpływa na organizmy wodne. I zależy nam też na tym, żeby było to jak najbardziej neutralne, żeby to nie niszczyło organizmów wodnych, żeby nie wpływało negatywnie na wodę i na glebę. A

0: często jak lejemy tak dużo, no to jednak to gdzieś ma ten swój koniec, gdzieś te produkty się potem znajdują. No i często ma to jednak negatywny wpływ.
1: Ale na końcu jest oczyszczalnia ścieków, która większość jednak tej chemii wyłapuje i to nie trafia do środowiska, więc aż tak źle chyba nie jest.
0: Aż tak źle nie, ale jeżeli możemy to minimalizować, jeżeli możemy ulżyć ziemi, ulżyć środowisku, no to róbmy to. A nawet jeżeli to nie jest dla nas jakiś przekonujący argument, no to pomyślmy o sobie, pomyślmy o swoim zdrowiu, o domownikach, tak jak mówiłam wcześniej, dzieciach, zwierzętach, które też mamy w domu.
1: Jeżeli spojrzymy na te środki do czyszczenia w naszych domach, to co jest największym niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o planetę? Ta zawartość, czyli ta chemia, to opakowanie, w które jest zapakowane, jest kolejnym plastikiem, czy ta ilość, którą zużywamy?
0: To jest dobre pytanie. Myślę, że na pewno plastik jest tutaj dużą bolączką, dlatego że mamy globalnie problem z recyklingiem plastiku. Jakby przetwarzamy może 10% tego plastiku, który produkujemy, zwłaszcza taki właśnie plastik jednorazowy, takie butelki. Technologia nie jest tak, nawet nie, że technologia nie jest zaawansowana, ale to się po prostu nie opłaca. Plastik jest bardzo tani w produkcji, bardzo tani na półkach sklepowych, w związku z czym nie przetwarzamy go tak dużo, jak moglibyśmy. Więc myślę, że to, że wprowadzamy na rynek tak ogromną ilość plastikowych butelek, opakowań, to na pewno jest jeden z większych problemów. Jeżeli możemy coś zrobić inaczej, produkować szklane, na przykład opakowania, które możemy przetwarzać wielokrotnie, metalowe, które również możemy przetwarzać wielokrotnie, papierowe, to idźmy w tą stronę. Im mniej plastiku, tym lepiej.
1: Ale z drugiej strony plastik jest lekki, więc w transporcie możemy więcej produktów plastiku przewieźć niż tym w szkle. No to wszystko ma trochę takie różne strony i zależy, z której spojrzymy, to taki mamy wynik. Pani też wspiera inne przedsiębiorstwa w procesie redukcji emisji CO2 i plastikowych opakowań. Jak to się robi? W jaki sposób pani pomaga?
0: Możemy na pewno ocenić, jaki jest łańcuch wartości, łańcuch dostaw jakiejś organizacji, to znaczy zweryfikować, z kim dana firma współpracuje, z jakich opakowań korzysta, skąd te opakowania zamawia, czy to są polscy producenci, czy europejscy, czy gdzieś z innych krajów. Warto zastanowić się, jak zaplanowany jest dany produkt, to znaczy jaki jest cykl życia tego produktu, co się dzieje z tym produktem, kiedy de facto staje się odpadem, czy można go jakoś ponownie wykorzystać, czy można zastosować tą cyrkularność, to znaczy czy produkt może mieć drugie, trzecie życie, czy opakowanie może mieć kolejne życie, bo być może jesteśmy w stanie oddać je do recyklingu, możemy oddać je do wyczyszczenia i ponownego na przykład napełnienia, a może w ogóle możemy zrezygnować z tych opakowań, na przykład tych plastikowych butelek i właśnie zaoferować coś w formie takiej suchej albo jakiejś sproszkowanej. Nie, więc przede wszystkim taka weryfikacja tego, co się w organizacji dzieje i jak można ograniczyć ilość odpadów, jak można sprawić, że coś nie jest w tej gospodarce liniowej, tylko właśnie tej cyrkularnej i takiej, która krąży.
1: A czy czasami jest tak, że coś jest tak oczywiste i używamy tego plastiku, a wcale nie jest nam potrzebne i bardzo łatwo byłoby z niego zrezygnować bez jakichś kosztów, poświęceń. Okazuje się, że po prostu my go mamy, jesteśmy przyzwyczajeni, ale zupełnie tam jest niepotrzebny, nieistotny.
0: Tak, na pewno są to wszystkie plastikowe opakowania, mam na myśli woreczki jednorazowe na warzywa, na owoce. Nie ma potrzeby. Jeżeli ktoś potrzebuje zapakować, faktycznie można by je było zastąpić papierowymi albo w ogóle z nich zrezygnować. Nie potrzebujemy pakować bananów, kiść bananów w woreczek plastikowy, który w 10 minut doniesiemy do domu i wyrzucamy. To jest pierwsza sprawa, więc wszystkie takie właśnie jednorazowe przede wszystkim opakowania.
1: Takie rzeczy, które robimy trochę automatycznie, tak, mechanicznie,
0: tak.
1: A jak się nad tym zastanowimy, to
0: potrzeby.
1: Rzeczywiście można z tego zrezygnować bez jakiegoś specjalnego wysiłku.
0: Tak, tym bardziej, że nie tracimy ani my na tym, ani de facto te warzywa czy owoce też nie, no bo one nie
1: one
0: są
1: leżały
0: tak...
1: przed chwilą bez torebki. I ten kawałek z koszyka do kasy, a z kasy do domu też mogą iść bez torebki.
0: To prawda, to jest jedna rzecz. Druga, no to pewnie plastikowe butelki jednorazowe na wodę mineralną. Myślę, że jesteśmy w stanie z tego zrezygnować. Po pierwsze, możemy kupić dzbanki z filtrami, które pozwalają nam wodę z kranu filtrować, bo nie chcemy pić tej wody z kranu. To jest jedna sprawa. Można też montować już takie filtry na samej baterii ze zlewozmywaka, więc również nie musimy z tego korzystać. W takim ujęciu tygodniowym czy miesięcznym to jest naprawdę ogromna oszczędność. Po to też powstał system kaucyjny, żeby jednak te butelki trafiały do tego drugiego obiegu, żeby jednak dało się jakoś je przetworzyć i coś z nimi zrobić, ale jeżeli możemy nie kupić w ogóle, no to jest lepsza opcja.
1: No i tak zaczęłyśmy od plastiku, chemii, którą czyścimy nasze mieszkania, a skończyliśmy na plastiku, który też ciągle nam towarzyszy, więc jeżeli znaleźli Państwo inspirację, jak można ograniczyć zużycie i plastikowych butelek, i torebek,

0: To bardzo mi miło. Zapraszam zatem na kolejne spotkanie już jutro po 19:00. Marta Hoppe, do usłyszenia.
1: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Kościół nasz powszedni.
2: Witam Państwa, Sylwia Sułkowska. W czwartek będziemy przeżywali uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia w Milejczycach zostanie ustanowione Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, Dobrego Pasterza. W audycji Kościół nasz powszedni powiemy o tym wydarzeniu. Powrócimy także do konferencji naukowej w Drohiczynie. Nie zabraknie także wypowiedzi osób, które pielgrzymowały do Milejczyc. Posłuchajmy, co o przesłaniu Milejczyc mówi biskup Piotr Sawczuk, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej.
3: To jest miejsce, Milejczyce, gdzie będą, mam nadzieję, przybywali różni ludzie. A nawet może nie tylko przybywali do Milejczyc, ale przed obrazem, który jest jakąś kopią tego obrazu, będą się modlili w swoich domach czy w swoich parafiach. No bo rozumiem, że ten kult będzie jakoś tam się rozwijał i ludzie niekoniecznie będą wiązali tę duchowość z konkretnym miejscem, chociaż kto będzie mógł, to myślę, że z taką pielgrzymką do Milejczyc się wybierze, ale myślę, że też zabierze ze sobą kopię tego obrazu i będzie się modlił w swoim domu. Że będzie to za każdym razem dla niego przypomnienie, że Bóg go kocha, że Bóg na niego czeka, nawet gdyby się w życiu pogubił, to może wrócić. Że Bóg go szuka i tak jak tę owieczkę, którą trzyma na ramionach, również jego jest gotów wziąć, przytulić, przywrócić stadu, czyli no, potraktować jako członka wspólnoty Kościoła przez siebie założonego, który też ma być aktywny, który ma być zatroskany też o innych, ma ewangelizować. No to więc myślę, że przesłanie Milejczyc jest bardzo takie wielowątkowe i bardzo chyba potrzebne dzisiejszemu światu, który jest zagubiony, który się kręci wokół siebie, który o Bogu chce zapomnieć, chce życie urządzić po swojemu, który często, nie wiem, walczy z krzyżem, bo krzyż go drażni. Miejmy nadzieję, że serce Jezusa sobie z nami wszystkimi jakoś będzie mogło poradzić, będzie przełamywało ten nasz ludzki opór i będzie przyciągało, przenikało nasze serca, będzie je ogrzewało, będzie je otwierało i na Boga, na siebie i na drugiego człowieka.
4: Znajdujemy się w parafii w Milejczycach pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika, proboszcz parafii ksiądz Jarosław Rosłun.
5: Zobaczmy na ten obraz. Jest to obraz niesamowicie namalowany. Ja mówię nawet odważnie, że może jeden z najbardziej teologicznych obrazów, jak ja widziałem, bo jest ukazany Jezus jako dobry pasterz i on jest wzięty z motywu, któż z was, mając 100 owiec, kiedy zagubi mu się jedna, zostawi 99 na pustyni i pójdzie szukać tej jednej zagubionej, aż ją znajdzie. Co ciekawe, dzisiaj wam mówię, kochani, że ten obraz to jest obraz 13 obietnic. 12 obietnic serca Bożego, a 13 obietnica dobrego pasterza, aż ją znajdę. Mamy takie świadectwa w Milejczycach, gdzie odnajdują się ludzie po latach, gdzie się nawracają po latach. Mamy nawrócenia po 50 latach odnotowane i po 40 latach, takie największe. O nim zaraz wspomnę. Później widzimy owce. To jest ciekawe, właśnie badania trwały na temat tego obrazu. Nawet był taki pomysł, że może on z Francji tak przybył. To się mówi teraz w Hiszpanii czy Włoch, ale obraz jest polski, bo owca to jest wrzosówka. Polska owca nizinna. Czyli już automatycznie owca wyjaśniła obraz, skąd on jest. Dalej ta owca w wrzosówkach, jak spojrzymy na nią, ma oko ludzkie. Jest to symbol każdego z nas, który potrzebuje Chrystusa. Potrzebuje nawrócenia, przemiany serca. Doświadczyć potrzebuje Chrystusa. Popatrzmy dalej. Uszy nastawione ma do słuchania. Jest to bardzo nieliczny motyw, może jedyny. Ja szukałem w internecie, nie spotkałem innego. Ale może są takie motywy, gdzie wszystkie uszy u owcy są ochlapnięte. Opuszczone. Tu jest to uszy nastawione do słuchania. Czyli człowiek nawrócony to jest w Jezusa wpatrzony. Człowiek nawrócony to jest w Jezusa wsłuchany. Pyszczek owcy jest uśmiechnięty, on jest przeszczęśliwy. Człowiek nawrócony jest przeszczęśliwy. Nozdrza owcy są rozszerzone, ono wąchuje się w Chrystusa. Ono wciąga zapach Chrystusa. To jest ten też element wewnętrznych uczuć, czyli miłości do Chrystusa. I oczywiście jest bardzo uległa. I kiedy ja patrzę na ludzi, którzy się nawracają tam przed tym obrazem, to właśnie wygląda jak ta owca. Zobaczmy dalej na twarz Jezusa. Twarz jest zatroskana. Jezus mówi, że ma jeszcze inne owce, które poginęły z jego owczarni czy z domu mojego ojca. Muszę przyprowadzić do mojej owczarni. Twarz zatroskana. Usta Jezusa. Jeden kącik jest namalowany smutny, drugi jest uśmiechnięty. To nie jest przypadek. Maleś się nie pomylił. To są emocje Jezusa, który był pośród

0: nas i jest pośród nas, z tymi, którzy płaczą i cierpią, z tymi, którzy się weselą i radują. Jezus tutaj pokazuje prawdziwą swoją autentyczną obecność pośród nas. Zobaczmy dalej na uszy Jezusa. Jedno ucho jest odsłonięte. Jest to kontakt z całym Kościołem. Teraz ja rozumiem te słowa z Ewangelii, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. To ucho jest dla wspólnoty, która w domu się modli o powrót syna, córki, ojca, matki. To jest właśnie ucho dla wspólnoty, dla ludzi, którzy gromadzą się w imię Jezusa Chrystusa. Ucho przy sercu owcy to jest ucho dla naszych serc, abyśmy odpowiedzieli sercem. Mi się najbardziej tutaj podoba ten motyw świętego Piotra, który zaparł się o Chrystusa. Jakby święty Piotr nie zaparł się Chrystusa w tym momencie, kiedy kogut zapiał, to on byłby pod krzyżem. Ale już poddał się, demon go oskarżył i bał się tam pójść. Bo jak może spojrzeć w oczy Chrystusowi, bo się go zaparł. A ucho przy sercu owcy to jest właśnie odpowiedź świętego Piotra, kiedy Jezus się go pyta później po zmartwychwstaniu: Piotrze, czy miłujesz mnie bardziej niż ci? On mówi: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. A Jezus mówi: paść owce moje. To jest niesamowite. Jezus pokazuje, gdzie jest prawdziwa głębia miłości i budowania relacji z Chrystusem. To jest w naszych sercach. Tam mamy szukać odpowiedzi. Bo my możemy dużo mówić, ale jak wejdziemy w nasze serca i z głębi serca odpowiemy, to jest to prawdziwa odpowiedź, który od nas oczekuje Chrystus. Czyli to ucho przy sercu owcy o tym mówi. Zobaczmy szaty, jak zostały już wspomniane. Cynober, co jest ciekawe, znalazłem dużo o tym pigmencie w malarstwie. To jest ten kolor czerwony. Jak to podkreślają ci znawcy pigmentów w malarstwie, są najbardziej wyrazisty kolor czerwony, jakikolwiek powstał w tamtych czasach. Temu był taki drogocenny. To są szaty królewskie. Jezus jako król. Ta wierzchnia szata to jest jako najwyższy kapłan. Co więcej, teraz jeden taki kapłan przybył z Włoch, też biblista, mówi, że księdza, ta szata to jest tak namalowana jak tron. Jezus na tronie. Jezus jako król. Co więcej, Jezus mówi: namaluj moje serce świętej Małgorzaty Maria Alla Kok i mówi do niej, jako pokazał na tronie, czyli intronizował serce ponad wszystko. Później siostra Faustyna Kowalska miała orędzie: namaluj mnie całego, bo dalej to serce nie przemawia do ludzi. No i ostatni element to jest serce. Zobaczmy, ono jest namalowane na odsłoniętej piersi Chrystusa. Czym jest ta pierś? To jest właśnie symbol ofiary. Ja mówię, to jest właśnie ołtarz ofiarny, tam gdzie dokonuje się Eucharystia. Były takie momenty, że o 12 w nocy odprawiałem msze święto. Dosłownie, o 12 w nocy nie chciało mi się za żadne skarby. Boże, nie. Przyjdę w sercu, idź się módl. Byłem w kościele, odprawiałem msze święto, później była łaska. Przyjeżdżali ludzie, prosili o modlitwę, byłam msza święta po Eucharystii, wracają pół godziny później z telefon przy księdza, już Blanka, dziewczynka, która leżała w inkubatorze. Zapalenie płuc, lekarz mówił, że już nie przeżyje 3 godzin. Ona już w rękach matki jest zdrowa. To są niesamowite świadectwa właśnie eucharystyczne.
1: Jakie aspekty biblijnej teologii serca są szczególnie widoczne w wizerunku Jezusa, dobrego pasterza z Milejczyc?
2: Ksiądz Zbigniew Rostkowski, kanclerz kurii diecezjalnej w Lochyczynie, wikariusz generalny diecezji lochyczyńskiej, wykładowca Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w wyższym seminarium duchownym w Lochyczynie. Jezus pokazuje swoje serce, spełnia proroctwa Starego Testamentu, które zwłaszcza Ezechiel zapowiadały, że dam wam nowe serce i Bóg dał nowe serce. I ten obraz właśnie na to serce zwraca. I wiemy, że tym nowym sercem zapowiadanym w Starym Testamencie nowym jest Jezus. I na obrazie mielczyckim widzimy, że jako dobry pasterz, ale pasterz kochający dodatkowo, czyli pasterz zatroskany. Nie tylko, że troszczy się o owce, którą niesie, ale jeszcze też kocha ją. I to serce symbolizuje.
1: Jak przesłanie, które było też tytułem księdza profesora wykładu, Bóg patrzy na serce, może pomóc wiernym w lepszym odczytywaniu duchowego znaczenia obrazu z Milejczyc.
2: Od czasów proroka Samuela, czyli cały Stary Testament i Nowy, wypełnia ta myśl, że Bóg patrzy na serce, ponieważ Bóg zna serce. To jest przymiot Boga. Tylko Bóg wie, co w sercu jest. To, co mówi termin grecki, kardiognostes, znawca serca. A przesłanie dla nas z tego pierwsze, pamiętajmy, że Bóg zna serce, że nie możemy przed Bogiem udawać. Pamiętajmy, że Bogu też zależy na sercu, czyli zależy na człowieku, na postępowaniu, na to, żeby był ludzki z sercem. To jest największe przesłanie. Po to patrzy, po to pokazuje, bo chce, żebyśmy my byli ludźmi z sercem, czyli zachowali się sercem, od serca wychodzili, jak mówi papież Franciszek. To jest największe przesłanie.
3: Nazywam się Andrzej Flis, jestem z Warszawy, z parafii imienia Najświętszej Marii Panny z Międzylesia. W 24 roku, w sierpniu, po powrocie księdza Jakuba Korczaka, który jest rezydentem w naszej parafii z wakacji, w czasie 3 mszy świętych, które odprawiał i głosił kazanie, opowiedział nam historię obrazów w Milejczycach. To był sierpień 24 roku i w czasie 3 tych mszy zgłosiła się taka ilość parafian, że 2 autokary zostały zebrane na pielgrzymkę. Wyruszyliśmy w następną sobotę, to był chyba 22-23 sierpnia. Wtedy pierwszy raz na żywo zobaczyliśmy

0: obraz przedstawiający Pana Jezusa z sercem i z motywem dobrego pasterza i króla kapłana. W czasie mszy świętych, które ksiądz Jakub odprawiał, rozdawał też obrazki z Milejczyc z koronką ojca Pio. Moja żona, będąc na tej mszy, dostała ten obrazek. Żona jest farmaceutą, pracuje w aptece naprzeciwko Centrum Zdrowia Dziecka i ten obrazek miała w torebce. I w poniedziałek do apteki przyszedł postawny mężczyzna, około 1,90 m, płaczący, szlochający i potrzebował kupić opatrunki, jakieś medykamenty, te proste do badania dziecka, które leżało w Centrum Zdrowia Dziecka, zdiagnozowany rak rogówki roczny chłopiec. Płacze, szlocha, nie może dojść do siebie. Koleżanka Dorota obsługuje tego pacjenta. Dorota nie wie, dlaczego tak powiedziałam. Jak już odchodził od kasy, mówi: pan przestanie płakać, proszę podejść do mnie. Tu na odwrocie obrazka jest telefon do księdza proboszcza. Proszę wyjść z apteki i zadzwonić, ale nie czekać, tylko od razu zadzwonić. Widziała przez szybę, że dzwoni, rozmawia, co było pierwszym cudem. Dodzwonienie się do księdza Jarosława. Później w środę przyszedł przeszczęśliwy, powiedział, że w czasie badania nic nie wykryto, że dziecko jest zdrowe. My w sobotę, będąc w Milejczycach, zapytaliśmy księdza proboszcza, czy taki telefon był w tej sprawie. Powiedział tak. Z okiem dzwoniła mama, okazało się, że są z Tarnobrzega, od kliniki do kliniki jeździli, lekarze byli bezradni. I to był jakby początek naszego takiego doświadczenia, cudu, który, no wiemy, że Pan Jezus w postaci czy z obrazu w Milejczycach działa cuda. No. Później w czasie konferencji, które ksiądz Jarosław zawsze głosi, jak pielgrzymki przyjeżdżają, dowiedzieliśmy się, że od 2019 roku, po oddaniu obrazu do renowacji, jest ponad 1000 uzdrowień, nawróceń. Żona mnie nazwała, że jestem ambasadorem Milejczyc, bo zawsze jak jestem w Milejczycach, obrazki od księdza proboszcza gdzieś tam wycyganie, składając drobną ofiarę, i te obrazki rozdaję każdemu, komu uznam, że są potrzebne. Nie na siłę, tylko zadaję pytanie, czy jest pani, pan osobą wierzącą. Jeżeli tak, to obrazek daję, opowiadam o Milejczycach. Niektórzy już słyszeli, wiedzą.
1: Obraz z Milejczyc przyciąga coraz więcej osób z diecezji, ale myślę, że z całej Polski. Jak ksiądz ocenia ten kult? Jak przez lata mógł ksiądz widzieć i obserwować, jak on się też rozwija tutaj w diecezji?
2: Ksiądz Roman Kowerdziej, proboszcz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Bielsku Podlaskim. Myślę, że to, co dzieje się w tej chwili w Milejczycach, to jest też znak na dzisiejsze czasy. I to bardzo mocny sygnał. Bardzo przepiękne są obietnice, które Pan Jezus dał nam przez świętą Małgorzatę Marię Alacoque. Jedna z tych obietnic jest bardzo dobrze wszystkim znana, nie zawsze mamy świadomość tego. To jest 9 pierwszych piątków miesiąca. To jest jedna z obietnic Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus mówi, że ci, którzy przez 9 pierwszych piątków miesiąca wyspowiadają się, przyjmą komunię świętą wynagradzającą, będą uczestniczyć w nabożeństwie wynagradzającym, obiecuję, że ci nie odejdą z tego świata bez pojednania z Bogiem. Jest wiele rzeczywiście przepięknych świadectw, że rzeczywiście tak jest. Są też te obietnice serca Pana Jezusowego związane z życiem rodzinnym, społecznym, gdzie Jezus obiecuje swoje błogosławieństwo tym, którzy będą się zwracać do Bożego Miłosierdzia, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w dzisiejszych czasach, gdzie tyle jest niepokoju, zagrożenie wojną, tyle jest może i ludzkiego rozgoryczenia, wielu ludzi popada w zwątpienie. To jest odpowiedź Pana Boga na dzisiejsze czasy. To jest, myślę, że bardzo ważny znak i my jesteśmy zaszczyceni, że spodobało się Panu Bogu, żeby przypomnieć o tym kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa właśnie w naszej diecezji w Milejczycach. I to jest dla nas też i zadanie, żebyśmy o tym mówili, dawali świadectwo i żebyśmy przypomnieli to, co może gdzieś tam zostało przez wielu już zapomniane.
3: Mam na imię Marzena Lach-Wiśniewska, pochodzę z Wyszkowa. Kiedy usłyszałam o Milejczycach, miałam ogromne pragnienie do tego, żeby tam pojechać. To było w pierwszą sobotę października 2025. Wcześniej już słyszałam o tym obrazie, natomiast nie było takiej okazji, żeby po prostu i taką mieć chęć i takie ogromne pragnienie, żeby tam się pojawić i zobaczyć ten obraz tak naprawdę z bliska. Natomiast koleżanka w czasie pielgrzymki do Loretto Pieszej, która się odbywa zawsze każdego 13 maja do października,

0: Nika od 2014 roku tak mnie zachęciła, mówi: słuchaj, jedź tam, zobaczysz po prostu, jakie tam się dzieją cuda. I taka jakaś mobilizacja nastąpiła większą grupą, bo akurat spotkanie było wojowników Maryi Wyszków. Mówi: chodź, pojedziemy tam. I to było niesamowite, ponieważ ksiądz proboszcz Jarosław nas z takim sercem przyjął. Opowiedział właśnie o swoim doświadczeniu, opowiedział o kilku cudach, które wiele jeszcze jakby dni we mnie pracowały, w ogóle to wszystko, co się wtedy działo. Wszyscy przyklęknęliśmy, modliliśmy się koronką do serca Pana Jezusa, która jest przypisana według tej modlitwy Ojca Pio. Wiem, że się wzruszyłam wtedy bardzo, bo się okazało, że ja wiele lat wcześniej modliłam się na tej koronce. Aż mi serce zabiło przed obrazem serca Pana Jezusa, dobrego pasterza, kiedy po prostu usłyszałam, że ta koronka dokładnie jest przypisana do tej modlitwy i do tego obrazu. Całe to doświadczenie po prostu na długo zostało mi w sercu. Po czym chyba w listopadzie już kolejny raz pojechaliśmy z mężem, z tym, że stwierdziliśmy, że pojedziemy jeszcze i na Eucharystię na 11. Wielka łaska spłynęła na mnie, bo się okazało, że mogę nawet tam sam zaśpiewać. To było dla mnie tak wszystko niesamowite, to doświadczenie i to, że ten proboszcz jest tak przyjazny, nawet przysłowiową zupę potrafią przygotować, żeby pielgrzymy mieli, wychodząc z kościoła, żeby coś zjeść tam na miejscu. Widzę, jak ta parafia rośnie, patrzyłam, ile ludzi przyjeżdża, że malutka miejscowość, malutki kościółek, a ludzi jest mnóstwo i za każdym razem mam wrażenie, że jest coraz więcej, więc bardzo się cieszę, że będzie sanktuarium. Każdemu życzę, żeby tam pojechał, doświadczył, żeby miał tę łaskę pomodlić się przed tym obrazem. I wszystkiego, co najlepsze życzę, z Bożym błogosławieństwem i chwała Panu.
1: Ksiądz Janusz Królikowski.
2: Miejsca takie jak Milejczyce, odwołam się trochę do takiej starej teologii, która mnie jednak bardzo przekonuje, na którą zastanawiano się już od dawna. Jak to jest, że w świecie są pewne miejsca, gdzie Bóg działa i okazuje swoje łaski, prawdę o sobie i swoją miłość w trochę większym sensie, czy w sensie bardziej zagęszczonym, nazwijmy. I święty Tomasz z Akwinu na przykład w średniowieczu odpowiada: wytłumaczyć tego nie potrafię, ale takie są fakty. Czyli argument bardzo dobry. No, są pewne miejsca i my się z tym godzimy, że Pan Bóg działa jakoś bardziej intensywnie, że te łaski są okazywane w szerszym zakresie. To ludzi przyciąga i tylko musimy pamiętać o tym, że jeśli mówimy o szczególnych łaskach czy cudach, w sensie takim przynajmniej ogólnym, to nie możemy tego zawężać tylko do kwestii uzdrowienia, bo sam fakt, że ktoś doznaje nawrócenia, moim osobistym rozumieniu, jest to o wiele większa łaska i cud niż to, że został uzdrowiony z takiej czy innej choroby. Są pewne miejsca, gdzie człowiek rzeczywiście doświadcza pewnych łask, cudów w sposób bardziej taki bezpośredni. I ja myślę, że właśnie w teologii sanktuariów no jest to rzecz bardzo ważna. Pan Bóg działa tak, jak ludzie na Niego się otwierają i to otwarcie poprzez innych ludzi myślę, że jest takim magnesem właśnie. No dla mnie Milejczyce stały się takim doświadczeniem, powiedziałbym, dwóch rzeczy. Pierwsze to takie dla mnie osobiście ważne, takie doświadczenie takiego spokoju duchowego. I chciałbym, żeby Milejczyce to zachowały. Miejsce, które przemawia swoją ciszą, swoim spokojem, swoim także oddaleniem. I drugie doświadczenie to bardzo ważne, Milejczyc, to jest to, że to sanktuarium rodzi się oddolnie. To znaczy ludzie przybywają, doświadczają rozmaitych przeżyć duchowych, tym się dzielą z innymi i inni znowu w oparciu o to świadectwo swoich znajomych, swoich bliskich przebywają setki kilometrów, żeby tu przybyć. To doświadczenie tych ruchów oddolnych no dla mnie zawsze jest takie fascynujące w tym znaczeniu, że one pokazują, że ludzie są w stanie odkryć wiele na poziomie duchowym. Sami, bez jakichś tam specjalnych narzędzi, propagandy, nacisku, mediów i czegoś tam. Coś, co narodziło się spontanicznie właśnie na podstawie tego oddolnego doświadczenia, bo jak mówię, ja też trafiłem tutaj zupełnie przypadkiem, bo zbłądziłem i szukałem drogi i trafiłem do kościoła w Milejczycach, bo mi nikt wcześniej o tym nie mówił, więc moje takie, nazwijmy to takie samorodne doświadczenie tego miejsca się pojawiło. I oprócz tego trzeba powiedzieć, no, w odniesieniu do tego, co mówiłem, że no proboszcz, przyszły kustosz, no ma serce do tych, co przybywają. Kościół albo jest otwarty, albo jak nie jest otwarty, a jak widzi, że ktoś przyjechał, to od razu biegnie, żeby mu otworzyć i parę słów do niego powiedzieć. To tworzy klimat sanktuarium. To jest niewątpliwie piękne i to sprzyja temu oddolnemu rodzeniu się, bo ludzie widzą tutaj, że są przyjmowani. No, przyjęcie przez człowieka, przyjęcie przez proboszcza, kustosza, no to daje jakiś taki obraz też akceptacji ze strony przecież samego Pana Boga.
3: ten kult w ostatnich latach ożył i to, że będzie teraz ustanowione sanktuarium Serca Pana Jezusa w Milejczycach, to właśnie dzięki temu, że

0: to był taki ruch oddolny. Można powiedzieć, że dzięki świadectwu osób, które tu przyjeżdżały.
1: Ksiądz Zenon Czumaj, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Zakliczynie.
2: Tak, na pewno, no bez tego by nikt nie myślał o tym, żeby jednak ustanowić sanktuarium. Co ciekawe, no, tak to ułożyło, że w tym roku jest to planowane, 12 czerwca. Mi się to kojarzy, bo tak historycznie to tak lubię nie zestawiać,

0: litanii monastyrskiej, wtedy przez jedną z sióstr ułożonej. To jest jedna rzecz, ale było też takie zadanie przed biskupem, żeby poświęcić miasto sercu Jezusowemu. I dokonał tego poświęcenia sercu Jezusowemu biskup monastyrski, takiego skutecznego, po którym już ta zasada całkowicie ustała. To wypadał wtedy też święto, znaczy wypadał piątek po oktawie Bożego Ciała, jeszcze oficjalnie święta, nie było tylko dzień serca, a nie święto, ale to był też 12 czerwca. A z kolei akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu, dokonany przez papieża Leona XIII, bardzo zasłużonego właśnie do uporządkowania i rozszerzenia jeszcze większej czci do Bożego Serca. Ten akt poświęcenia został dokonany przez papieża też w święto, wtedy już w uroczystość Najświętszego Serca, można powiedzieć wigilię, rocznicy tej wcześniejszej i tej naszej dzisiejszej, bo 11 czerwca, więc no takie też bardzo ważne wydarzenia w tym czasie akurat się dokonywały, więc zobaczymy, jakie owoce przyniesie to wydarzenie, jakie przed nami, czyli ustanowienie Sanktuarium Serca Jezusowego w Milejczycach.
1: Za wspólnie spędzony czas dziękuję. Sylwia Sułukowska.
2: Kościół nasz powszedni. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po spotkaniu w Londynie przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec przedstawili wspólne warunki przyszłego pokoju w Ukrainie. 19-latek z zarzutem zabójstwa młodej dziewczyny i jej ciało znaleziono w piątek w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Holendrzy rozliczają się z przeszłością niewolnictwa. W zbiorach rodziny królewskiej są tysiące obiektów pochodzących z byłych kolonii. Minęła północ, Michał Przerwa, zapraszam. Natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Takie warunki przyszłego porozumienia z Rosją przedstawili po spotkaniu w Londynie przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W opublikowanym przez Downing Street komunikacie znalazł się także apel do Władimira Putina o zgodę na natychmiastowy rozejm.
2: Jednym z najważniejszych ustaleń jest plan wysłania międzynarodowych sił do Ukrainy po wejściu w życie zawieszenia broni. Tak zwane wielonarodowe siły dla Ukrainy miałyby pomóc utrzymać pokój i stanowić element przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. W komunikacie podkreślono również, że obecna linia frontu mogłaby stać się punktem wyjścia do rozmów pokojowych. Jednocześnie zaznaczono, że granice państw nie mogą być zmieniane siłą, a Ukraina ma prawo sama decydować o swojej przyszłości i sojuszach. Europejscy przywódcy uznali też, że Ukraina musi otrzymać prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa. Obejmowałyby one dalszą pomoc wojskową oraz długoterminowe wsparcie dla ukraińskiej armii. Chodzi m.in. o więcej systemów obrony przeciwlotniczej, produkcję pocisków do zwalczania rakiet i dronów oraz rozwój wspólnych projektów zbrojeniowych. Uzgodniono także, że zamrożone rosyjskie aktywa pozostaną zablokowane do czasu zakończenia wojny i wypłaty odszkodowań Ukrainie za zniszczenia spowodowane rosyjską agresją. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: 19-latek usłyszał zarzut zabójstwa młodej dziewczyny, której ciało znaleziono w piątek wieczorem w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. O szczegółach czynności śledczych w ostatnich godzinach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
3: Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, złożył obszerne wyjaśnienia, których przedstawił wersję zdarzeń, która zostanie oczywiście zweryfikowana w toku dalszych czynności.
1: Zatrzymane to mieszkaniec okolic Radzynia Podlaskiego. Według lokalnych mediów ofiarą była 16-latka, ale prokuratura nie chce na razie tego potwierdzić.

0: Mimo burzowej i deszczowej aury w lasach prawie całej Polski występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, a w niektórych miejscach średnie. Specjaliści przypominają, by unikać używania otwartego ognia i reagować na wypadek niebezpieczeństwa.
1: Doktor Cezary Urbanowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
2: Gleba jest swego rodzaju spiżarką. Pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
1: Odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, aby wszystko wróciło do równowagi, dodaje doktor Anna Wierzbicka z poznańskiej uczelni.
3: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów. Pierwszy opad liści to też już jest jedzonko jakieś. No ale ten pierwszy opad liści musi być, czyli albo sukcesja, czyli kilkanaście lat najczęściej, no albo posadzenie drzew, więc wtedy to troszeczkę szybciej.
1: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie, wchodząc na stronę internetową Instytutu Badawczego Leśnictwa. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Holenderska rodzina królewska rozlicza się ze swoją kolonialną przeszłością. Specjalnie powołana komisja stwierdziła, że w jej zbiorach znajduje się około 1000 obiektów pochodzących z byłych kolonii holenderskich. Większość z nich władcy otrzymali w prezencie. Suranimczycy, którzy świętują zakończenie niewolnictwa, czyli Keti Koti, mają różne pomysły na to, co z nimi zrobić.
4: Kolekcja zawiera przedmioty z Indii Wschodnich, Surinamu i Karaibu. Większość z nich król i królowa dostali z okazji inauguracji, urodzin czy rocznic. Komisja stwierdziła, że choć zostały one podarowane w czasie kolonializmu, to nie można ich uznać za przedmioty zrabowane. Pochodzenia części obiektów nie udało się badaczom ustalić z powodu niekompletnych danych. W tym wypadku jest konieczna ich zdaniem dyskusja z przedstawicielami byłych kolonii na temat ich przyszłości. Surinamczycy, którzy właśnie rozpoczęli miesięczne obchody Keti Koti, czyli święta zakończenia niewolnictwa, wiedzą, co powinno się z tymi przedmiotami stać. Wszystko, co zostało skradzione, musi wrócić do właścicieli. Powinny się znaleźć w muzeum, w którym Holendrzy poznają prawdziwą historię tych przedmiotów. To ważne, bo jest ona naszą wspólną przeszłością. Holandia systematycznie oddaje zrabowane przedmioty byłym koloniom. Do Indonezji wróciło kilkaset artefaktów. Sri Lanka odzyskała armaty z brązu oraz złote i srebrne noże. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Złoty Malex wrócił na ulicę Tarnowa. 75-minutowa przejażdżka śladem najważniejszych atrakcji jest bezpłatna. W czerwcu zwiedzanie miasta Złotym Maleksem jest możliwe w weekendy, a przez wakacje codziennie. Na jeden z pierwszych takich bezpłatnych kursów wybrały się turystki z Krakowa i województwa świętokrzyskiego i były zachwycone taką atrakcją.
5: Taki miks, szybki miks najważniejszych punktów Tarnowa. Bardzo fajny Tarnów, number one.
6: Bardzo ładny Tarnów, pierwszy raz jestem w Tarnowie. Krakowa, niedaleko. Tak, przyjechaliśmy całą grupą, tu są nasze koleżanki, wszystkie zadowolone.
0: W czerwcowe weekendy Tarnów można zwiedzać Złotym Maleksem 4 razy dziennie.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Poniedziałek słoneczny na południu kraju, w północnej połowie miejscami przelotny deszcz i burze. 19 stopni na Pomorzu, 23 w centrum, 26 na południu. Sześć minut po północy.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Po pierwszym historycznym występie na Mistrzostwach Świata w 1938 musieliśmy czekać aż 36 lat, by biało-czerwoni ponownie zaprezentowali się na mundialu, ale było warto, bo mundial był piękny.
10: Ten w Niemczech w 1974 roku to był mundial niespodziewany dla nas, ale rzeczywiście fascynujący i dający tak ogromną radość, że wydaje mi się, że wszyscy kibice w Polsce doskonale to pamiętają, ale może nie pamiętają wszystkiego.
9: Witamy Państwa w składzie
10: Andrzej Janisz
9: i Filip Jastrzębski. To był rok 1974, maj i czerwiec tego roku szczególnie nas interesuje. Wówczas PRL, głęboki PRL i pierwszym sekretarzem KCPZPR był Edward Gierek.
10: Prezydentem Stanów Zjednoczonych jeszcze był Richard Nixon, ale już w cieniu afery Watergate.
9: Papieżem był Giovanni Battista Enrico

0: Antonio Maria Montini, czyli Paweł VI.
1: Do portu północnego w Gdańsku przybił pierwszy statek handlowy, a w stolicy trwała budowa Trasy Łazienkowskiej i Wisłostrady.
0: Coraz większą popularność zyskiwały kolorowe telewizory.
1: Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Willy Brandt podał się do dymisji po wykryciu w jego urzędzie szpiega.
0: Na świat przyszła znana m.in. z Rancha aktorka Ilona Ostrowska.
1: Stanisław Szozda wygrał wyścig pokoju, a reprezentacja Polski okazała się najlepsza w klasyfikacji drużynowej.
0: Serca publiczności na całym świecie po zwycięstwie w konkursie Eurowizji w Brighton podbijała ABBA.
1: Do kin trafił Janosik, ale z serca widzów skradł Nie ma mocnych. Zaplanowana była już premiera Potopu.
0: W Los Angeles odbyła się 46. ceremonia wręczenia Oscarów. Najwięcej nagród zebrał film Żądło.
1: Literacką Nagrodę Nobla odebrali Szwedzi Edwin Jonsson i Harry Martinson.
0: A węgierski architekt Erno Rubik wynalazł słynną kostkę. I w takich oto okolicznościach reprezentacja pod wodzą Kazimierza Górskiego wybierała się na finały Mistrzostw Świata.
2: Sekrety Mundialne.
3: Halo, halo, tu Sportowa Służba Sprawozdawcza Polskiego Radia z 10. Piłkarskich Mistrzostw Świata. Mówi Studio S13. Jasnym jest, że biało-czerwonym życzymy wszyscy zwycięstwa. Trzymajmy kciuki, proszę Państwa. A teraz na antenie już Stuttgart. Halo, Tadeusz Pyszkowski.
4: Witam serdecznie entuzjastów piłki nożnej w całej Polsce. Przed chwilą odegrano hymny obu krajów, Polski i Argentyny. Wielki mecz się rozpoczyna.
0: A naszym gościem jest wybitny sprawozdawca Telewizji Polskiej i wcześniej także Polskiego Radia, Dariusz Szpakowski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa, witam przede wszystkim Was.
0: Opowieść o każdym z mundiali chcielibyśmy zacząć od dwóch podstawowych pytań. Pierwsze z nich brzmi, co Pan robił na początku czerwca roku 74.
5: Siedziałem przed telewizorem i jak wszyscy Polacy oglądałem, chłonąłem zbudowaną przez Igrzyska w 72 roku ekipę Kazimierza Górskiego.
1: Darek, ale czy telewizor był czarno-biały czy kolorowy?
5: Nie, wtedy już kolorowy. Wtedy już kolorowy, chociaż pierwszy mój mecz, ważny, historyczny, bo wiążący się z Mistrzostwami Świata w 74 roku, czyli Wembley, czyli 1-1. Oglądałem mojego przyjaciela, którego rodzice byli zamożnymi ludźmi. Oglądałem w kolorze na Rubinie. To było wydarzenie. Graliśmy w jednolitych czerwonych strojach. Wyszedłem na ulicach. Wszyscy Polacy. Po prostu było to, co dziś jest w wielkich uniesieniach takich polskich. Myśmy byli wszyscy dumni z tego, co oni zrobili.
0: I drugie pytanie z zestawu tych początkowych, czyli co by było gdyby. Zaczniemy od końca właściwie, bo co by było, gdyby przed pierwszym gwizdkiem meczu Polska-RFN nie spadł taki deszcz?
5: Ja myślę, że tak, no. Deszcz deszczem, oczyszczenie boiska oczyszczeniem boiska. Oczywiście dzisiaj gdybanie jest bardzo piękną rzeczą i można się zastanawiać, co by było, gdyby było. W każdym razie byliśmy, mówię jako Polacy, dumni z tego, że zagrała taka reprezentacja, tak zagrała, tak zaczęła i nawet nikt nie miał niedosytu.
1: Ja od razu mówię, że się nie zgadzam z tobą. Bylibyśmy mistrzami świata, gdyby to boisko było boiskiem, na którym skrzydła polskie, czyli Lato Gadocha, ten fenomenalny atak z Andrzejem Szarmachem mógłby się rozwinąć i gdyby jeszcze, bo tam była jedna rzecz, gdyby Kazimierz Dejna, który był kapitanem polskiej drużyny, wybrał nie tę połowę boiska, tylko żebyśmy my na początku grali na tej bardziej mokrej, a na bardziej suchej, gdybyśmy atakowali, ale tego nigdy nie sprawdzimy,
5: tak, ale widać w tych fragmentach,
1: bo gdyby jest najbardziej ulubionym
5: Andrzej,
1: polskim słowem.
5: To jest tak, to jest pełna zgoda co do tego. Ja oczywiście nie gloryfikowałem tutaj, czy nie podnosiłem jako głównego czynnika nasiąkniętego boiska, ale oczywiście ono nam podcięło nie tylko skrzydła, ale ono nam odebrało atuty, które mieliśmy.
4: Patrzę z daleka, Polacy ubrani są całkowicie na czerwono. Czerwone koszulki, czerwone spodenki, czerwone getry. Natomiast ich wielcy rywale zaprezentują się całkowicie dziś na biało. Następuje zmiana boiska.
6: Przy czym Polacy atakować będą tempowe boiska, która ma więcej tych kałuży wody.
1: Ta wielka drużyna Kazimierza Górskiego urodziła się także w Niemczech. Urodziła się podczas Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku. I tam podstawowym napastnikiem naszej reprezentacji był Włodzimierz Lubański. To jest pewnego rodzaju analogia do wcześniejszego udziału Polaków w Mistrzostwach Świata, czyli tych z 1938 roku, bo tam

0: Tam pojechała prawie ta sama drużyna, która zajęła czwarte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, więc tak, jest pewnego rodzaju analogia. I gdyby nie było tego pierwszego Monachium, czyli Igrzysk Olimpijskich, to ja śmiem twierdzić, że nie byłoby również takich mistrzostw świata.
1: Wtedy mieliśmy wybitnego piłkarza i w 1972 roku też mieliśmy wybitnego strzelca. Ja powiem szczerze, że jako urodzony warszawiak, jako kibic Legii, jako człowiek, który zrobił pierwszy swój wywiad z wielkim piłkarzem, czyli z Kazimierzem Dejną, czyli legionista zdeklarowany, ja kochałem Lubańskiego i Górnika Zabrze. Kochałem rzuconą monetę, sprawiedliwości stało się zadość i zawsze moja mama powtarzała: synku, nie denerwuj się. Jak gra Lubański, wygra. Był synonimem sukcesów polskiej reprezentacji.
2: Lubański teraz wygrywa pojedynek, pędzi na bramkę, strzela! Druga bramka, proszę Państwa! Obrońca angielski, McFarland, był przy piłce, zaatakował go Lubański. Wydawało się, że Polak nie ma zupełnie szans na zdobycie tej piłki, a tymczasem jednak rozpoczyna akcję Adam Musiał dalekim przerzutem do Lubańskiego. Lubański skierowuje do Gadochy, Gadocha głową do Lubańskiego. Lubański bardzo szybko biegnie. Teraz otrzymuje po raz drugi piłkę, mija obrońcę, przewraca się jednak. I Lubański leży na ziemi, a wiadomo, co to znaczy.
1: Worek po latach powiedział wprost, że tam nie było faulu takiego, znaczy faul był, tylko nie było tego, co spowodowało ten uraz i kontuzję, czyli łąkotkę, tam były zamieszania całe, nie ta noga zoperowana, nieważne, w końcu skończyło się to wszystko happy endem, w tym sensie, że Włodek wrócił do pełnej sprawności.
0: Ta drużyna, która grała z Anglikami, była także drużyną niebywale zmienioną przez to, że Kazimierz Górski był człowiekiem, który nie bał się wziąć kogoś znikąd i postawić go przecież z Anglią. W Chorzowie grał Krzysztof Wrześny na prawej obronie. To był jedyny jego mecz w reprezentacji. Spotkanie na Wembley, gdzie był ten fenomenalny remis, gdzie...
1: Masz Bulzackiego.
0: Mam Bulzackiego. Tak. I jedziemy na te Mistrzostwa Świata do Niemiec i w pierwszym spotkaniu przeciwko Argentynie nie ma Mirka Bulzackiego. Jest młodziutki Władysław Żmuda.
3: Tak, miał wtedy 20 lat.
1: Tak, dostarczył mu takich zawodników jak Żmuda Andrzej Strejlał, który wtedy prowadził młodzieżową reprezentację Polski. Natomiast jeśli chodzi o Kazimierza Górskiego, no to miałem przyjemność, bo tak, mówimy o 1974 roku. Ja w 1974 roku chłonąłem jako kibic finał Mistrzostw Świata. Rosłem razem z tą polską reprezentacją jak cała Polska. Byłem i witałem polską reprezentację, jak przyleciała w 1974 roku. To naprawdę było wydarzenie. Jak się spotkałem później jako początkujący dziennikarz z Kazimierzem Górskim, no to było przeżycie. Słuchajcie, to się podchodziło jak do największego idola, prawda? I pan Kazimierz, to o czym Andrzej powiedział, miał wiele wspaniałych cech, ale miał jedną zasadniczą. Był człowiekiem decyzyjnym. Ja przekonałem się choćby takiej banalnej sprawie. Jeździliśmy na przykład i prowadziłem jakieś spotkania z panem Kazimierzem Górskim w różnych miejscach w Polsce. No i tam, jak wiadomo, po spotkaniu, panie Kazimierzu, koniaczek, to tamto się, a tutaj to rozmawiamy jeszcze. Panie kolego, wychodzimy i nie było, zmiłuj się. Wychodzimy, to wychodzimy. Ja mówię, panie Kazimierzu, wychodzimy, powiedziałem.
0: Teraz wracamy tam, gdzie nas nie było, czyli do niemieckiej miejscowości Murchard i tego pensjonatu Zone Post, który polskiej reprezentacji polecił nie kto inny, tu użyję twojego sformułowania, jak Sepp Herberger, czyli trener niemieckiej drużyny, która w 1954 roku, 20 lat wcześniej, zdobyła sensacyjnie Mistrzostwo Świata, kiedy Kazimierz Górski odbierał gratulacje od Herbergera, który mówił mu: gracie najpiękniej na tych mistrzostwach. Kazimierz Górski powiedział do Herbergera: ale przecież to pana zasługa, to pan nam polecił ten właśnie pensjonat. I mamy pierwszy mecz z Argentyną. Przecież wiesz, jak wtedy było w Polsce. My nie jechaliśmy tam po zwycięstwo. Dla nas Argentyna była zupełnie inna piłka. I teraz jest ten mecz z Argentyną i jest 9. minuta spotkania, jest po meczu.
4: Wielki mecz dla polskiego zespołu. Piłka wybita, precyzyjna, wyskakuje. Karnewali i bramka dla Polski! Lato zdobyła pierwszą bramkę. No i teraz wiecie, jak Lato, ile sił w nogach wypuszcza Szermaka. Szermaka pędzi do piłki, sam Karnewal. Strzał Szermaka i druga bramka! Brawo Polacy! Szermak 2-0!
1: Ta reprezentacja nie dawała nadziei, dlatego że tak, inne czasy, czas zgrupowania, sparingów, przegrana chyba, jeśli dobrze pamiętam, z Ruchem Chorzów i ludzie mówili: po co wy tam w ogóle jedziecie do tych Niemiec? Przecież się tam skompromitujecie. I przecierający ludzie oczy ze zdziwienia, jak my gramy, jaki futbol my gramy. Myśmy od pierwszych minut w tym spotkaniu pokazali, że gramy porywającą piłkę.
0: Graliśmy najpierw.

0: Piękniejszy futbol bramy, na absolutnie. Tych mistrzostwach, co powiedziało bardzo wielu fachowców.
1: Przegrajcie Kaduka, strzelaj! I bramka! Bramka Kaduki! Cudowna bramka! To nie, to Lato, jeszcze raz Lato, przepraszam bardzo. Wspaniała kontra polskiej reprezentacji.
0: Jest ten pierwszy mecz z Argentyną wygrany, choć były tam jakieś problemy pod koniec, ale wygrywamy 3-2 i nagle jest spotkanie z Haiti. To była tak egzotyczna drużyna, że w Polsce do końca nie wiedziano, czym gramy z Haiti czy z Tahiti. Jak jeden z reporterów przeglądu sportowego wybierał się właśnie tam, żeby przybliżyć postać bramkarza Francjona albo napastnika Sanona, to wszyscy mówili: Mirek, ale ty na pewno wiesz, gdzie będziesz leciał.
2: Nie wiem, czy teraz któryś z reporterów poleciał do Curaçao czy Curaçao.
0: Dobrze, gromimy te Haiti 7-0 i po dwóch meczach mamy zapewniony awans.
3: Szymanowski w roli prawoskrzydłowego. Podanie im, znakomitą szansę ma Polak, strzał i gol, proszę państwa. Lato zdobywa bramkę trzecią w turnieju Mistrzostw Świata. Wyrasta na czołowego snajpera i ładne dośrodkowanie Dejna, strzał i gol. Tu stadion olimpijski w Monachium, a więc w końcówce spotkania Grzegorz Lato zdobywa siódmą bramkę dla zespołu polskiego.
0: Mamy wyjście z grupy i następnym rywalem jest aktualny wicemistrz świata, czyli reprezentacja Italii, w której roi się
2: Facchetti, Mazzola, Kinalia, Capello, który nam strzela bramkę.
0: No w ogóle
2: moglibyśmy tutaj długo wymieniać.
0: I teraz my mamy zapewniony awans.
2: Tak, i nie musimy tego meczu wygrać. Tak, prawda?
0: A jak my go wygrywamy?
2: Pamiętam, jak do dziś Kazimierz Dejna strzela bramkę, prawda? I mówimy, że mu pękł but.
1: Jest Dejna, strzela! Piękna bramka! Cudowna bramka! W zaległości 20 metrów z voleja!
2: Pokazaliśmy, że nie ma żadnych spekulacji, że nie ma żadnego zmiłuj się, prawda? Że traktujemy to te mistrzostwa absolutnie poważnie. I to, jak Górski był wypytywany przed tym meczem, bo ja pamiętam, jak wracałem w archiwum radiowym do jego wypowiedzi, to mówił: mecz jest o to, żeby ten mecz wygrać. My nie będziemy tutaj w ogóle spekulowali. Dlaczego, panie Kazimierzu? Bo w psychice się zakoduje coś innego. Mówi, tutaj nie ma, ja nie będę zmieniał składu. Ja wychodzę pierwszym składem.
1: Karpeczak daje szybko piłkę Łukasz Armacha i bramka! Bramka dla Polski! Fantastyczne zagranie! Piękne dośrodkowanie! Szarmak jak katapulty!
0: Moim zdaniem najlepszy mecz Polaków w tych mistrzostwach świata. My spotkanie wygrywamy. I po tym meczu z Włochami Adam Musiał wraca późno do pensjonatu.
2: Tak,
0: Kazimierz
2: ale...
0: Górski z Andrzejem Strejlałem siedzą. Wchodzi kilku piłkarzy. Oni dostali wolne, mogli wypić sobie tam 2-3 piwa. Ale Adam Musiał zatrzymał się przy barze.
2: Tam byli też towarzysze z PZPR-u byli, towarzysze z Komitetu Centralnego i jasna dyrektywa do Górskiego. Słuchaj, Musiał, pij alkohol, to jest niesportowe zachowanie i tak dalej. I Górski mówi tak: panowie, ale od tego, żeby podejmować decyzje, i tutaj wielka odwaga Kazimierza Górskiego wtedy, żeby powiedzieć tym ludziom, którzy byli decydentami. Trzeba było znać, ja wracam do postaci, która była absolutnie postacią kultową i nie tylko, jego decyzyjność, jego wpływ na atmosferę. Kazimierz Dejna bał się panicznie stomatologa. Po prostu pójście do stomatologa paraliżowało Dejnę. I w związku z tym kto, jak nie Kazimierz Górski, wziął go za rękę i mówi: idziemy razem. Potraktował go jak syna. Dejna przeżył to, że tak powiem. Dał się zaprowadzić, wyszedł, był szczęśliwy, nic go nie bolało.
0: Kazimierz Górski dał się przebłagać zawodnikom i powiedział: Musiał zostaje. Ale nie zagrał w następnym meczu. Wchodzimy do następnej fazy mistrzostw, gdzie nie ma rozgrywek pucharowych, tylko znów jest grupa składająca się z czterech drużyn i gramy pierwszy mecz ze Szwedami i Kazimierz Górski przesuwa Antoniego Szymanowskiego z prawej obrony na lewo. A po prawej stronie tej formacji obronnej gra Zbigniew Gut, który grał zresztą na tej pozycji przez pewien czas na Igrzyskach Olimpijskich.
2: Tak,
0: to jest znów powrót. Nie bał się absolutnie niczego.
2: Jak wracasz do 72 roku Igrzysk Olimpijskich, to już nie pamiętam, przed którym to meczem było, ale rozgrzewał się Andrzej Jarosik. Górski mówi: wchodzisz, on mówi: trenerze, jeszcze nie. Mówi: dobra, zmiana, i kogo innego wpuścił na boisko. Ale to jest tak, że zależy to wszystko od kontaktu człowieka. Ja zawsze powtarzam, bo jak ludzie mówią: a wie pan, tutaj może nie inny wybór, może nie ten zawodnik i tak dalej. Ja mówię: słuchajcie, selekcjoner jest tym człowiekiem, który selekcjonuje. Dwa, ma czas i możliwość face to face, spojrzenia w oczy, porozmawiania z człowiekiem, oglądania go dłużej, bo to się zmieniło w obecnych czasach, niż 15 minut, tak jak my oglądamy.

0: oglądamy na treningu. Ma jeszcze doradców, bo miał Kazimierz Górski, ale zawsze on. Zawsze on podejmował decyzje.
1: Larsson przez nikogo nie atakowany. Tam jest Sandberg. Znowu sytuacja niebezpieczna. Sandberg, interwencja Gorgonia i proszę Państwa, nie wiem, czy ta sytuacja kwalifikowała się do jedenastki.
2: Karny dla Szwedów.
0: No tak, Taper jak Saper,
2: myli
0: się tylko
2: Taper
0: raz. Tak.
2: I Jan Tomaszewski.
1: Wobec tego podbiega Taper, strzela. Tomaszewski fantastycznie broni. Znakomita postawa naszego bramkarza.
0: Pierwszy obroniony rzut karny przez Jana Tomaszewskiego i pamiętam wybór jedenastki na stolecie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Długie dywagacje i rozmowy i zastanawiania się i spekulacje. Czy Tomaszewski?
2: Czy Józef Młynarczyk.
0: Tak? Dla mnie Jan Tomaszewski był zawsze taką postacią kultową. Powiem dlaczego. Dlatego, że ja pracowałem w rozgłośni harcerskiej i w Świecie Młodych. I na swój pierwszy wywiad pojechałem do legendy, prawda, Wembley, czyli Jana Tomaszewskiego. Pojechałem 1 listopada. Spotkałem się z Janem Tomaszewskim. Poświęcił mi czas. Ja byłem w ogóle... No kim ja byłem? No, byłem panem no-name'em dla Jana Tomaszewskiego. Ale jednak...
2: Ale
0: myślę, że...
2: oni też nie mieli wtedy tak poprzewracane w głowie.
0: Nie mieli.
2: Teraz.
0: Wiesz co, jeszcze ważne też, mówimy tutaj cały czas o Kazimierzu Górskim, no to przypomnijcie sobie, jak Tomaszewski zawalił mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy z Niemcami i w zasadzie cała Polska domagała się, żeby Tomaszewskiego odstawić, a Górski był konsekwentny i to jedna z jego cech wyboru, trafiania z tym wyborem, porywania z swoją osobowością polskich piłkarzy, bo oni nie tylko dla samego kraju, dla samych siebie, ale dla Kazimierza Górskiego oddaliby absolutnie wszystko.
1: Gadocha dośrodkowuje, tam Szarmach, ładna główka i strzela do gol!
2: Wygrywamy ze Szwedami, bo Tomaszewski broni karnego, a Grzegorz Lato strzela jedyną bramkę w tym meczu. I następny jest z Jugosławią. I tak prawdę mówiąc, to ja jak sobie przypominam, to nie widzę tego meczu w całości. Ja widzę tylko ten jeden fragment, kiedy cała Polska się zerwała, bo nagle niemiecki sędzia z NRD, Rudi Glechner, dyktuje karnego w momencie, kiedy piłka jest na środku boiska i dopiero przyglądając się w czarno-białym belwederze, telewizorze 17-calowym, gdzieś tam widzę, że Josip Kataliński kopie w polu karnym Andrzeja Szarmacha.
1: Proszę Państwa, kiedy piłka była zupełnie gdzie indziej, któryś z zawodników jugosłowiańskich musiał tam nieprzepisowo zaatakować naszego napastnika i sędzia Glechner, Rudi Glechner z Niemieckiej Republiki Demokratycznej zauważył ten faul, podbiegł do linii pola karnego i zdecydowanym ruchem pokazał na jedenastkę. Na nic zdarzą się protesty zespołu jugosłowiańskiego. Polski zespół staje przed olbrzymią szansą.
3: Nie było walu, nie można było skorzystać z monitora.
2: Sędzia był odwrócony bokiem do tej akcji. Jak on to zauważył?
0: Wiesz co, może mu boczny zasygnalizował, tylko jak, prawda? Nie było łączności takiej radiowej, jak dzisiaj mają te wszystkie nauczniki.
2: A ludzie sobie dawali radę wtedy.
0: Dawali radę i myślę, że sędziowanie, oczywiście można zastanawiać się, wrócić do 66 roku, prawda, czy był gol, czy nie było gol, no tak. Piłka ma swój urok, piłka ma dopuszczalne błędy sędziowskie i bez tego, bez tych pomyłek, bez innych rzeczy by nie było tego uroku. Ale tak jak mówisz, Jugosławia, odpowiedzialność.
1: Dejna teraz podbiega swobodnym krokiem, strzela gol!
0: Dejna strzelający i wrócimy pewnie do tego, albo dojdziemy do tego Dejna nie strzelający w 78 roku.
3: Przyszedł w końcu mecz z Niemcami, z RFN-em. Mieliśmy na koncie 5 zwycięstw i naprawdę te marzenia o złotych medalach już
0: no dobra,
3: no były poważne.
0: Odpowiem tak. To co mają powiedzieć Holendrzy? Bo są w finałach Mistrzostw Świata 74, są w finale Mistrzostw Świata 78, są w finale Mistrzostw Świata 2022, tak? I ani razu nie mają tego,
3: przegrali.
0: Tej satysfakcji, tego momentu, tej radości podniesienia Pucharu Świata.
3: A ja słyszałem, że gdybyśmy dostali się wtedy do finału jednak w 74 roku, to Holandia nam leżała. I ten finał też by przegrała.
2: Dobrze, ale przypomnijmy sobie sytuację, bo jest pogodny dzień, nic się nie dzieje. I nagle kilkanaście minut przed meczem nad Frankfurtem, oberwanie chmury, stadion płynie. Pamiętają Państwo zapewne te obrazki telewizyjne, te takie dosyć prymitywne metody zbierania tej wody. W końcu austriacki sędzia Lindmayer decyduje opóźnić ten mecz o pół godziny. Wychodzimy i gramy z Niemcami, aktualnym mistrzem Europy.
1: Patrzymy na naszych zawodników. Pozdrawiają rękami swoich kibiców, bo jak powiedzieliśmy, sporo Polaków, gwizdek sędziego i punktualnie o godzinie 16.30 z półgodzinnym opóźnieniem rozpoczyna się wielka walka, wielki mecz Polska Republika Federalna Niemiec.
0: Czy ten mecz w ogóle powinien się odbyć, prawda?
3: W dzisiejszych warunkach by

0: się nie odbył, tak, zakładając,
1: no
0: może, że...
1: No dobrze, no ale my mamy Stadion Narodowy i też nie będę wracał do takich głębokich historii, gramy
2: ale
1: za nią.
2: Ale się nie odbył.
1: Ale się mecz nie odbył. No właśnie, ten mecz absolutnie nie powinien się odbyć i powinien być przełożony. Tym bardziej, że nic nie obligowało tak bardzo do tego, żeby go nie przełożyć o jeden mecz. Co najwyżej byśmy byli mniej wypoczęci przed finałem, chociaż tam była jeszcze, był odstęp czasowy, powiedziałbym. Mamy w sobie coś takiego, że lubimy gdybać, zastanawiać się, no ale też nie byłoby tej fascynacji futbolem, gdyby nie było takich możliwości zastanawiania się. Dla starszego pokolenia do dziś pozostaje zasadnicze pytanie, czy ten mecz powinien się odbyć? Myślę, że starsze pokolenie jednym chórem odpowie nie.
0: Ja to znam tylko z biblioteki PZPN-u i chwała PZPN-owi za to, że sobie mogę takie mecze oglądać, ale wy, panowie, mieliście wtedy jakieś poczucie, oglądając ten mecz na wodzie, pod względem stricte piłkarskim, była tam szansa na zwycięstwo, bo my potrzebowaliśmy zwycięstwa.
1: Była szansa, ale dzisiaj to już jest wszystko przeszłość, to jest minione.
2: Ale powiedzmy, Darek, o tym. Niemcy mieli Sepa Majera. No, mieli nawet w tym meczu na wodzie, kiedy ta piłka stawała w polu karnym, to były
1: mieli
2: takie
1: Sepa
2: sytuacje,
1: Majera,
2: że każdy
1: też,
2: inny bramkarz
1: mieli
2: by
1: mieli też
2: puścił.
1: Millera, jak pamiętasz doskonale, i temu młodemu pokoleniu przypominamy Gerd Müller, którego wreszcie rekord klubowy wymazał Robert Lewandowski. Gerd Müller był katem. I był człowiekiem, który był takim avanti di punti, jak mówią Włosi, takim, który czyhał gdzieś w polu karnym,
0: wiedział,
1: w
0: ogóle gdzie się
1: karnego
0: ustawić,
1: i dobić, strzelić, tak dalej, tak dalej.
3: Ale teraz to rozumie piłkę niebezpieczne, zagrające. Koniec, tam się jest Müller, niebezpieczna sytuacja i gol!
1: Mieli dobrą drużynę. Myślę, że jednak poniosło ich doping to, że grali u siebie, że ograli w Holandię. I to jaką Holandię?
2: Franz Beckenbauer, najlepszy piłkarz tamtych mistrzostw, człowiek, który stanowił o reprezentacji Niemiec, w tym meczu grał wymiatacza. Od razu powiedzmy, kto to był wymiatacz, bo być może młodzi kibice tego nie wiedzą. To był piłkarz ustawiony tuż przed własnym bramkarzem, który miał nie rozgrywać, tylko wykopywać piłkę.
1: Sami teraz wracamy do tego. Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller, Uli Hoeneß i cała reszta, prawda?
2: Karny.
1: Tak,
2: Uli Hoeneß.
1: No, tak, no, Uli Hoeneß, którego obronił Jan Tomaszewski.
3: Brawo, Tomaszewski! Brawo!
4: To już jest rekord absolutny.
1: Z drugiej strony, jak my byśmy teraz posłuchali niemieckich komentatorów z tamtego czasu, to by w ogóle mówili, no dobra, mecz się nie powinien odbyć, ale wygraliśmy zasłużenie, bo mieliśmy rzut karny niewykorzystany, bo mieliście Tomaszewskiego i tak dalej. Był wielki niedosyt, prawda, że Polska, mając taką drużynę, tak fenomenalnie grając, nie zagrała w finale i nie wygrała tego finału. No był to wielki sukces. Pokonanie Brazylii w meczu o trzecie miejsce, no to daj Boże zdrowie.
2: Brazylii, która była aktualnym mistrzem świata. Co prawda to już nie była ta Brazylia z 70.
1: Ale
2: roku.
1: Ale przypomnij sobie palenie kukły trenera brazylijskiego w całej Brazylii i tak
2: oczywiście,
1: dalej. Tak dalej.
2: Natomiast...
1: dla nich to było w ogóle, słuchajcie, Brazylia bez medalu, prawda, czyli bez triumfu, wszystko jedno, tego może ma bardzo małego, czyli wygrania trzeciego miejsca. Nie mówię o mistrzostwie
2: złotego
1: świata.
2: Złotego medalu, tam się liczy tylko zwycięstwo.
1: Tylko zwycięstwo. To jest zawsze, jak ja byłem w Brazylii, to oni mówili tak, nie wiem czy wiesz, że Bóg jest Brazylijczykiem.
0: A to też jest niesamowite pod względem mentalnym. Podnieść się po takiej porażce, jak z Refenem, kiedy marzyło się o złotym medalu, nagle trzeba rozegrać ten mały finał.
1: Znowu Górski, myślę, że tutaj kluczowa postać do tego, żeby jednak natchnąć gdzieś tę reprezentację. Na pewno nic nie umniejszam tutaj Jackowi Gmochowi i Andrzejowi Strejlałowi, ale też mieliśmy wielkich piłkarzy, naprawdę. I ja boleję nad czymś innym, bo tutaj wspominamy te Mistrzostwa Świata, że po tych mistrzostwach oni nie wyjechali za granicę. Na przykład, że nie
2: od
1: pozwolono
2: razu,
1: im
2: tak,
1: tam, bo to
2: no.
1: Byli genialni gracze, a szczególnie jak Wojtek Lubański mi opowiadał, to mogę tutaj śmiało powiedzieć, że miał propozycję wyjazdu i miał propozycję za milion grania w Realu Madryt. I Wojtek do mnie mówi, Darek, nie chodzi o pieniądze, o nic. Zagranie w Realu i byłbym pierwszym Polakiem, który dźwignąłby Puchar Europy, prawda?
2: Byłoby tak, ale najpierw ten medal Mistrzostw Świata musieliśmy zdobyć i zdobyliśmy go dzięki Grzegorzowi Laciek.
3: Idzie na przebój, dłuższy penał, Lata, strzelaj! I bramka dla Polski!
4: Siódma bramka Laty na Mistrzostwa Świata.
3: Proszę Państwa, brawa, wielka brawa dla polskiego zespołu.
2: To nie był jakiś piękny strzał, ale cała akcja. Lato dostaje piłkę po prawej stronie, biegnie Kapka, jest na spalonym, arbiter boczny podnosi chorągiewkę, a Grzegorz Lato wtulił głowę w ramiona i pognał do przodu, mijając obrońcę Marinho i pokonując bramkarza Leon. Wygrywamy 1-0. Strzelamy najwięcej bramek.
1: I Lato
2: w tych
1: zostaje zostaje królem strzelców.
2: Grzegorz Lato zostaje królem strzelców tych mistrzostw.

0: Grzegorz Lato, tutaj król strzelców, mistrzostw świata, tak? 74 rok, 78 rok, strzelający dla polskiej reprezentacji, ale dla mnie Grzegorz Lato był absolutnym fenomenem, hegemonem dojrzałości w 82 roku. Gdyby nie Lato, to by nie było bramek Bońka. Gdyby nie Lato, nie byłoby tego sukcesu i myślę, że trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Grzegorz Lato, fenomenalny, zjawiskowy, fantastyczny piłkarz, chociaż pamiętam, jeśli Lato tak zagra jeszcze raz, to
1: dłużej. Ja
0: mikrofon mówił Jan Ciszewski. Zresztą miał słynne, fantastyczne powiedzenia. Ja pamiętam, bo to jest tak, dzisiaj się łatwo o tym opowiada, prawda? Kiedy człowiek był na kolejnych mistrzostwach świata, do tych moich pierwszych radiowych i drugich radiowych może dojdziemy. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że to jest coś niebywałego, jeśli wchodzi się do szatni i są takie tuz jak Lato, Lubański, cała reszta, z Janem Ciszewskim, prawda, legendą. I Ciszewskim i tak, panowie, nie wiem jak będzie na boisku, ale u mnie dzisiaj w transmisji najlepiej gra Szymanowski. No i wielki śmiech, bo był też geniuszem rozładowania atmosfery.
1: I zostaje już tylko wielki finał Holandia-Niemcy. To także była ogromna dramaturgia. Konfrontacja dwóch największych osobowości tych mistrzostw, czyli Johana Cruyffa, i Franza Beckenbauera.
2: Przyznaj się, Andrzej, czy kibicowałeś Cruyffowi reprezentacji Holandii?
1: Ja przyznam się,
0: że bo
1: Polak, ja Johanowi Cruyffowi reprezentacji Holandii to kibicowałem w pewnym meczu z Polską nawet, bo byłem absolutnie zafascynowany postacią Cruyffa. Dla mnie to jest jedna z największych postaci futbolu w całej historii. Nie piłkarz, tylko postać futbolu.
0: I a tutaj się zastanawiamy. Pele, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, a tutaj jest Cruyff.
1: To jest rzeczywiście Johan Cruyff. Natomiast on słabo zagrał finał. Dlatego, że zrobił jedną akcję, był faulowany, Neeskens strzelił karnego i tak jakby Cruyffa już do końca tego meczu nie było. A Niemcy byli i wygrani. Ale bardzo wielu ludzi mówiło o tym, że to my byliśmy najlepszą drużyną tych mistrzostw. I to, jaki mieliśmy atak i to, jaką mieliśmy drużynę i to, jakiego mieliśmy trenera, chyba upoważniało nas do tego, żeby myśleć, następne mistrzostwa będą już nasze.
0: Tak, absolutnie mogliśmy tak myśleć, Andrzej, i pełna zgoda co do tego, że 78 rok to była najlepsza reprezentacja w historii. Gary Lineker po czasie powiedział tak. W futbolu biega 22 facetów po boisku, ale zawsze wygrywają Niemcy. Wracając do finału 74 roku, ale pewnie wejdziemy w 78 rok, w pierwsze moje finały Mistrzostw Świata jako sprawozdawczy, czyli gdzieś spełniam swoje chłopięce marzenia, wyjeżdżając z wielkimi Tomaszewskim, Tuszyńskim, Ciszewskim na Mistrzostwa Świata.

0: Studio Mundial 78.
1: Po niezwykle udanym występie w 1974 roku po zdobyciu srebrnego medalu Igrzysk Olimpijskich, co okazało się w Polsce porażką, reprezentacja Polski przystępowała do następnych Mistrzostw Świata. To był rok 1978.
2: Wtedy w Polsce pierwszym sekretarzem PZPR ciągle niestety był Edward Gierek, ale rozwijała się opozycja demokratyczna.
1: Światem wstrząsnęło zabójstwo byłego premiera Włoch Aldo Moro.
2: Prezydentem Stanów Zjednoczonych był Jimmy Carter, a na czele Związku Radzieckiego stał Leonid Breżniew.
1: Papieżem był wówczas Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, czyli Paweł VI. A kardynał Karol Wojtyła chyba nie spodziewał się, że w najbliższych miesiącach czekają go dwa wyjazdy na konklawę, z czego ten drugi zakończy się jego wyborem.
2: Mirosław Hermaszewski przygotowywał się do lotu w kosmos.
1: W muzyce królowało disco. Ogromną popularnością cieszyli się Bee Gees oraz Bonnie M.
2: Do kin trafił kultowy musical Grease, a polscy widzowie zachwycali się filmem Co mi zrobisz? Jak mnie złapisz?
1: W Los Angeles odbywała się 50. ceremonia wręczenia Oscarów. Za najlepszy film uznano Annie Hall Woody'ego Allena, ale najwięcej nagród zebrały Gwiezdne Wojny.
2: Literacką Nagrodę Nobla otrzymał urodzony w Polsce amerykański Żyd Isaac Bashevis Singer.
1: UFO nawiedziło Emilcin. Co to dzisiaj jest największą polską zagadką związaną ze spotkaniem istot pozaziemskich? I cała masa tych zagadek także wokół występu reprezentacji Polski pod wodzą Jacka Gmocha w roku 1978.
3: Halo, halo, tu studio Polskiego Radia Buenos Aires. Mówi Bogdan Tuszyński. Witam serdecznie wszystkich entuzjastów.

0: kraju. Proszę Państwa, po raz piąty na kontynencie amerykańskim i po raz czwarty w południowej Ameryce. Za chwilę rozpoczną się 11 piłkarskie mistrzostwa świata.
1: I znów zaczniemy od pytania, co pan robił w czerwcu roku 78.
2: Poleciałem do Argentyny na swoje pierwsze mistrzostwa świata i powiem szczerze, że byłem zafascynowany Argentyną, zafascynowany tym, jak to będzie wyglądało. Powiem coś, co jest dziś zupełnie niezrozumiałe, a mianowicie myśmy mieli odprawę i szkolenie w 78 roku przed mistrzostwami świata. Uczono nas języka hiszpańskiego i trzeba było opanować 2000 słówek. Było spotkanie, żebyśmy nie byli zaskoczeni, kim jest generał Videla i co nas czeka w Argentynie z przedstawicielem polskiej ambasady. Myśmy byli przygotowywani, ja mówię też o starszych kolegach i takich tuzach jak Ciszewski, jak Tomaszewski, jak Tuszyński, na to, co nas tam czeka. I rzeczywiście ta Argentyna była no z takim pierwszym moim spełnieniem marzeń, snów. I pamiętam, jak pojechałem na pierwszy mecz, na mecz otwarcia, go relacjonowałem z Andrzejem Ostrowskim, bo tak się to określa w polskim radiu. I po czasie miałem okazję zapytania Włodka Lubańskiego, bo kluczem do wszystkiego jest pierwszy mecz. Myśmy pierwszy mecz grali z Republiką Federalną Niemiec, czyli powrót do tego, co nam się nie udało osiągnąć w finale, albo powrót do tego meczu z Frankfurtu.
1: Ale do tego jeszcze przejdziemy i zaczepimy pana pytaniem, co by było gdyby, a to gdyby Kazimierz Dajna strzelił karnego.
2: Było podobno tak, że podszedł Bonik i mówi: daj Kaziu, ja strzelę, bo nie strzelisz, więc nie wiem, czy tak było, czy nie było.
3: Nie było.
2: Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda. Nigdy nie zapytam ani jednego, a drugiego już nie zapytam o to. Natomiast powiem szczerze, że przeżyłem niebywale fakt, jak każdy polski kibic, że Kazimierz Dajna nie strzelił karnego, bo to był klucz do wszystkiego.
0: Dajna ustawia ją jeszcze raz, wiesołowicie, jakby ktoś do niej mówił. Dziol skupiony w bramce i Dajna przed polem czarnym. 38 minuta. Dajna podbiega do piłki. Broni gol! Broni gol! Wiem, na co to dobra historia.
2: W tym meczu byłem jedyny, który wszedł do szatni. Gdzie Jacek Gmoch przed mistrzostwami świata obiecywał, że jedziemy po tytuł mistrza świata i ten tytuł mistrza świata mówił, żeśmy przegrali. Że Włodkowi Lubańskiemu ukradli zegarek, że przyszedł generał Videla, którego miałem przyjemność zobaczyć na własne oczy i powiedział: bardzo dziękuję, Polsko, graliście pięknie, prawda? Ale co z tego, żeśmy przegrali? Potem po czasie wyszło, że jednak tam były wagony z węglem albo pieniądze, jak kto woli, i tak dalej, i tak dalej.
3: Linia kredytowa od Argentyny
2: jednak,
3: dla
2: Peru. Niemniej jednak Włosi sobie z nimi poradzili.
3: Mieliśmy najlepszą drużynę wtedy?
2: Absolutnie. Absolutnie.
3: Wrócił Włodek Lubański.
2: Mieliśmy najlepszą drużynę, dlatego że wrócił Włodek Lubański. I teraz jeszcze wróćmy, tak jak żeśmy wracali do Wembley, tak wróćmy do Kopenhagi. Do 1 maja, kiedy gramy z Danią.
4: Pierwszy pojedynek w ramach eliminacji Mistrzostw Świata Grupy Pierwszej pomiędzy Danią i Polską. Oto biało-czerwoni. Ale teraz Lato atakuje pole karne zespołu duńskiego. Lato, pole karne, zatrzymuje piłkę, podaje do Lubańskiego. Gol! A więc prowadzimy 1-0. Lubański zdobywa bramkę. Wysoka, mocno potrącona piłka, główka i gol! Proszę Państwa, prowadzimy 2-1. Wspaniała akcja polskiego zespołu i szalony taniec radości Włodzimierza Lubańskiego, który po raz drugi wpisuje się na listę strzelców.
2: Strzela dwie bramki Włodzimierz Lubański, ale gra z nim Andrzej Szarmak. Natomiast później Jackowi Gmochowi z badań socjologicznych wychodzi, że obaj grać z sobą nie mogą. No to jak to? Mogli, a nie mogą?
3: Mamy Zbigniewa Bonika,
2: tak,
3: i Adama
2: nie, no,
3: Nawałkę.
2: Mamy Nawałkę, znaczy, no mamy Maculewicza, prawda? Mamy, wiesz, pozmienianą tę obronę i brak zaufania do takich ludzi, albo nowy pomysł na to. Gmoch był prekursorem, był dla mnie takim polskim Mourinho. Jak mało kto, Jacek, był w stanie ze swojego inżynierskiego wykształcenia, matematycznego wykształcenia przenieść, czy wyciągnąć matematykę z boiska. Ja pamiętam taki trening na Legii, kiedy raptem patrzę i słyszę Gmocha, ale go nie widzę. A Gmoch jest na dachu starego stadionu Legii i prowadzi trening z góry, mając mikrofon. To robił po latach Mourinho później, prawda? Także Jacek miał całe mnóstwo znakomitych pomysłów. Na pewno uczył się futbolu przy Kazimierzu Górskim i na pewno pełna zgoda. Miał najlepszą w historii polską reprezentację uzupełnioną tymi ludźmi, o których tutaj Andrzej wspomniał, czyli Lubańskim, Bońkiem i Nawałką.
3: I jeszcze, prawda, jedno gdyby. Gdyby kontuzji nie doznał Stanisław Terlecki.
2: Tak, no wiesz, gdyby Stanisław Terlecki nie doznał kontuzji. Ja pamiętam to spotkanie z Cyprem, które komentowałem w Warszawie. Natomiast takich gdyby jest całe mnóstwo, ale absolutnie jestem do dziś przekonany co do jednej rzeczy. Znowu, jak w 1974 roku wracamy, gdyby nie było deszczu albo gdyby nie było meczu z Niemcami w tym dniu, tak

0: tutaj powiem, dlaczego ta polska reprezentacja nie pokazała pełni możliwości, bo inaczej powiem. Był to najlepszy zespół w historii, jakikolwiek nam się zdarzył.
1: Na papierze.
0: Nie tylko na papierze, dlatego że myślę, że w wielu tych spotkaniach, które doprowadzały do spotkania z Argentyną, też żeśmy pokazali. Oczywiście był pewien niedosyt, ale też trzeba było być na miejscu, też trzeba było zobaczyć tych piłkarzy. To nie jest łatwa rola. I tutaj wrócę do Kazimierza Górskiego i postaci, tej charyzmatycznej postaci, takiej, która potrafiła uciąć, wejść w punkt, zakończyć konflikt. Jacek Moch był innym człowiekiem.
1: Dobrze, panowie, a trener Górski poradziłby sobie
0: nie
1: z
0: wiem,
1: tym
0: to
1: ego
0: pan,
1: w szatni, czyli z Bońki Niedejną w jednej szatni?
0: Przeszamy Górskiego, natomiast no w 76 roku, o którym pan wspominał, nie poradził sobie. Drugie miejsce przegraną z Niemiecką Republiką Demokratyczną w kategoriach partyjnych, żeśmy potraktowali nie my, a włodarze wtedy partyjni naszego kraju jako porażkę.
2: Darek, ale wchodziłeś do szatni, byłeś blisko tej drużyny w czasie tych mistrzostw. Czy tam w Argentynie był jakiś konflikt między Bońkiem a Dejną?
0: Tam był przede wszystkim konflikt między Lubańskim a Gmochem. No ja pamiętam takie czasy, gdzie jest 78 rok, ale przenieśmy się 10 lat później i widzimy się w Kolonii. Jacek Gmoch z Pecaczkiem widzi Włodka Lubańskiego i Włodek mówi, o kurde, już to nie będę cytował, i rusza, prawda, jak mówią młodzi dzida, do Gmocha. I Gmoch po prostu ginie w tłumie. Ci panowie długi czas no, mieli sobie za złe, że jednak dał mu tak mało zagrać, że on nie był znaczącą postacią, a Włodek był wybitnym piłkarzem, prawda? Oczywiście też telegram od Gierka, to było hasło, pies Pako czuje się dobrze, czyli dobrze, że został przyjęty w Polsce ten mecz inauguracyjny z Republiką Federalną Niemiec. Natomiast myślę, że mieliśmy absolutnie zespół do tego, żeby wygrał ten finał Mistrzostw Świata. Wracając po latach, zastanawiając się, nabierając dystansu, żałuję dlatego, że myślę, że Jacek, gdyby go wprost zapytać, to może tak nie powie, jeśli chodzi o media oficjalnie, ale pewnie też żałuje. No.
2: Kilkakrotnie z nim rozmawiałem i
0: no ja
2: on mówił o syndromie tłustych kotów, że dlatego był na Wałka, że dlatego chciał Terleckiego, że dlatego pojawił się Boniek, żeby
1: młodziutki Andrzej Iwan.
2: Tak, też złapali tych Dejnów, Kasperczaków, Gorgoniów, bo oni się poczuli zbyt mocno, tak jakby byli już nasyceni.
0: Ty masz kukle za Tomaszewskiego w spotkaniu z
2: Brazylią,
0: prawda?
2: Ale ja jeszcze o czymś innym chciałem powiedzieć. Mamy mecz z Argentyną i nie wychodzi na boisko Jerzy Gorgoń, czyli jedyny polski obrońca, którego wszyscy się bali. Kasperczak.
0: Także się zagrali z Węgrami.
2: Gorgoń idzie na trybuny. Mhm. I na tych trybunach łapie tam takiego człowieka, który chodził i sprzedawał piwo. Ten mu daje to piwo. Nie, tutaj siadał przy mnie i tak siedział, pił to piwo i w pewnym momencie, jak Kempe strzelił bramkę głową, to Gorgoń mówi do swojego współtowarzysza, a widzisz? A mieli grać dołem.
0: Mario Kempes, człowiek, który nas upokorzył, ale też myślę, że zaszedł za skórę Holandii, bo był fenomenalnym piłkarzem, jeśli chodzi o Argentynę. Oczywiście miałem wielki podziw dla Cezara Luisa Menotiego i tego, co on osiągnął i zrobił z reprezentacją Argentyny w tym 78 roku. Dzisiaj po czasie wracamy do pewnych rzeczy z takim, powiedziałbym, dystansem, ale jednocześnie zastanowieniem i zadumą, co by było, gdyby było. To też jest takie gdybanie, dlatego że już nic nie zmienimy, już jest jak jest i myślę, że wtedy, kiedy zajęliśmy piąte miejsce w tym turnieju w finałach Mistrzostw Świata, nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co to znaczy być w finałach, wyjść z grupy, nie przegrać pierwszego meczu w kontekście kolejnych Mistrzostw Świata, nie tych najbliższych, nie 82, nie 86 roku, ale ile lat czekamy na wyjście z grupy, prawda? Ile lat czekamy później na zakwalifikowanie się do finałów Mistrzostw Świata? Ja myślę, że oczywiście możemy rozdrapywać rany, możemy dzielić skórę na niedźwiedziu, natomiast ucieszmy się z tego. Ja wiem, że warto i szapobaj i myślę, że młodzi ludzie podziękują wam bardzo za to, że wracacie do tych Mistrzostw Świata, które są dla nich troszkę egzotyczne, bo przecież ich nie było w ogóle na świecie. Natomiast to, co jest istotne, że myśmy byli liczącą się reprezentacją, kwalifikowaliśmy się do 16, nie 48 drużyn, które zagrają w finałach Mistrzostw Świata, że nie przegraliśmy w 74 meczu pierwszego i żeśmy nie przegrali

0: i również w 78 roku pierwszego meczu. I Wodek Lubański po czasie mi mówił tak. Niemcy mówili Wodek 0:0, das ist gut.
1: River Plate, Alemania, Polonia 0:0.
0: I rzeczywiście w tej końcówce on mówi, słuchaj, no nie było sensu, Darek. Zrobimy sobie krzywdę? Nie. Mamy Tunezję i mamy Meksyk w kolejnych spotkaniach. Rozstrzygnijmy to. I rozstrzygnęliśmy to. I pełna zgoda co do tego, że dziś możemy rozpatrywać, co by było, gdyby było w 74, gdyby nie było deszczu i co by było, gdyby Dejna strzelił karnego i co by było, gdyby Jacek mógł zestawił naszej reprezentację. I co do jednego będziemy zgodni. Mieliśmy zespół, nie wiem, czy tłusty kotów. Jacek miał świetne metody. Wrócę do takiego spotkania, które było bez znaczenia, prawda? Graliśmy z ekipą byłego Związku Radzieckiego. Graliśmy w Wołgogradzie, Stalingradzie, Leningradzie, jak to woli. I pamiętam, że Kurhan Mamaja tam jest takie wzgórze. Pojechaliśmy je zwiedzać. Jacek mógł powiedzieć do polskiej reprezentacji, panowie, ubierzcie się w dresy, jesteście reprezentantami Polski. No i myśmy tak pojechali jako reprezentacja, prawda? My reporterzy z nimi. Natomiast Rosjanie przyjechali z wielkim Olegiem Błochinem, ubrani w to, co wtedy było modne. Kurtki, prawda, skórzane, dżinsy i tak dalej, i tak dalej. I afera w rosyjskiej telewizji następnego, czy nawet tego samego dnia. Jak to Kurhan Mamaja, prawda? Jak to polska reprezentacja, wiesz, w dresach, chyba w czerwonych byliśmy wtedy. A tutaj nasza zborna, prawda, jest ubrana jak od sasa do lasa. Więc oczywiście takich rzeczy, takich epizodów, takich drobiazgów jest całe mnóstwo. Ja wiem, że tutaj wiedziecie poprzez historię, szczególnie ważną dla młodych ludzi. Przypominanie poszczególnych meczów, ale jestem zgodny co do jednej rzeczy, że mieliśmy fenomenalną reprezentację, najlepszą w historii reprezentację w 78 roku i oczywiście żal i niedosyt, że to jest tylko piąte albo piąte do ósmego miejsce, bo tam przecież nie było tych rozgrywanych spotkań, ale ucieszmy się z tego, co osiągnęliśmy i myślę, że była jakaś kontynuacja w tym wszystkim, bo przecież jest kolejne Mistrzostwa Świata, tylko też kolejny trener i też gramy w finałach Mistrzostw Świata.
2: Pozwólcie panowie, że wrócimy jeszcze na chwilę do tej drugiej fazy tego turnieju, czyli w Rosario przegrywamy z Argentyną 0-2 i to jest właściwie porażka, która pozbawia nas szans na złoty medal. Mamy jeszcze szansę na brąz, ale trzeba było wygrać z Brazylią w Mendozie. No i to spotkanie niestety też przegrywamy i właściwie wtedy pryskają te nasze nadzieje na jakikolwiek medal.
1: Sobudzin próbuje wejść na nasze pole karne. Trwa tam Ostawal, walka, Dirceu strzela. Znowu Słupek i gol! Gol, gol, gol, gol! Słupek do Wiska i Roberto zdobywa trzecią bramkę. To stanęła zupełnie nasza obrona.
3: Dlaczego bronił Zygmunt Kukla?
0: A to zapytaj Jacka Gmocha, albo Janka Tomaszewskiego, albo Kukla, albo kogoś z tego zespołu. Oczywiście żartuję. Taki był wybór. No, myślę, że tam były jakieś podskórne rzeczy, o których nie wiemy. Zawsze jest całe mnóstwo pytań. Dlaczego Kukla, dlaczego Wodek Lubański wszedł dopiero w tym meczu w 64 minucie? I dlaczego nie grał wcześniej, prawda? I dlaczego, i dlaczego, i dlaczego? Ale z drugiej strony można powiedzieć, okej, no dobra, ale osiągnęliśmy to, co osiągnęliśmy.
3: A skoro zadajesz to pytanie, dlaczego, to ja od razu w to wchodzę. Dlaczego Holandia przegrała drugi finał z rzędu?
0: To był nieprawda.
3: Czy dlatego, że nie było już Johana Cruyffa?
0: Wiesz co, Andrzej, nie wiem, ale Argentyna, oprócz tego, że tutaj mówimy, czy to wyszło po czasie, że prawda było takie wsparcie węglowo-finansowe, nie wiem jakie, że Videla po raz pierwszy po tym finale pozwolił Argentyńczykom na wyjście na ulicę, gromadne wyjście na ulicę i to było coś, ja wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, czym jest mundial, co znaczy dla danego kraju, jeśli jest sukces ich reprezentacji, szczególnie w takim czasie, gdzie byli gnębieni, gdzie byli rozstrzeliwani, gdzie były ciała topione w rzece i tak dalej, junta wojskowa Videli. I powiem szczerze, że niesamowity finał. Ja przed tym finałem mogę do tego wrócić, to jest w archiwach, byłem dużo wcześniej na stadionie. Zostałem ja i Janek Ciszewski, tylko ze sprawozdawców całej ekipy.
3: Ale opowiedz o tym, bo o tym, jak Polska nie zakwalifikowała się do gier o medal, była decyzja.
0: Była decyzja, tutaj wspomniałem wcześniej, ale do tego wrócę. Myśmy przed Mistrzostwami Świata byli na takiej odprawie i wiadomo, że to był czas Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Gdzieś propaganda sukcesu była jednoznaczna. Takim przedłużeniem, prawda, namacalnym dla ludzi tego, że ten ustrój jest fenomenalny, są sukcesy biało-czerwonych. Ten sukces mieliśmy w 74 roku. W 78 roku liczono oczywiście w 76, o którym tutaj pan wspominał, uznano to jako porażkę, natomiast zmieniono selekcjonera. Natomiast w 78 ten zespół też zawiódł oczekiwania, prawda? No bo jak to? Miał zdobyć tytuł Mistrza Świata, wraca się panowie do kraju. Polska reprezentacja wracała do kraju, nie oglądała spotkania finałowego. Zostaliśmy tam w Buenos Aires z Jankiem Ciszewskim. Mecz, nie będę do niego wracał, bo tutaj myślę, że Andrzej Janisz dokładnie faktograficznie powie, kto, co, jak, dogrywka, co się działo bez Cruyffa.

0: widziałeś.
1: Finał to dla mnie jest tylko jedna akcja.
2: Bo to Holendrzy, niebezpieczna sytuacja. Rendrze, Brinkszera, słupek! Ajejej, co tutaj się dzieje? Zamieszanie! Nieprawdopodobna sytuacja! Znowu Rendrzenbrink, jak na pierwszej połowie na kilka sekund mógł rozstrzygnąć o zwycięstwie Holendrów.
1: Robi Rendrzenbrink. Jest 90. minuta meczu. Jest remis, jest sytuacja sam na sami. Robi Rensenbrink, trafia w słupek, zabierając Holandii zwycięstwo w tym meczu. Jest dogrywka, Holendrzy umarli podczas tej dogrywki.
0: No to jest też odpowiedź moim zdaniem, że to nie jest wszystko w cyfrach, że to nie jest wszystko w przygotowaniu fizycznym, że to jest przede wszystkim w głowach, prawda? I gdzieś dzisiaj niebywale zwraca się uwagę na przygotowanie mentalne i dźwignięcie pewnych rzeczy. Wielkość tych piłkarzy polega na tym, że mogli dźwignąć. Oczywiście można też to wytłumaczyć, że Holendrzy drugi raz i drugi raz nie dźwigają, że nie mają Cruyffa, ale Argentyna ma przede wszystkim wsparcie, doping, ma cały stadion i Argentyna też ma świadomość, co dla niej znaczy ten sukces, bo ten sukces jest synonimem wolności i wyjścia Argentyńczyków na ulicę.
2: Ryczy ta publiczność rozgrzana. Oto Kempes wjeżdża na pole karne. Kempes, Bertoni, strzela gol! Szaleństwo! Chyba mogę Państwu powiedzieć, że Argentyna jest mistrzem świata.
0: Pamiętam, ile godzin myśmy po tym meczu wracali do samego hotelu z Jankiem Ciszewskim i to było coś niebywałego. Niebiesko-biało-niebieskie flagi, małe dzieci trzymani na rękach. Idziemy z głośników wystawionych, prawda, w tamtym czasie płynie tutaj, prawda, słynne argentyńskie Mario Kempes i ten zapiewaju, który krzyczy gol! Główny komentator odpoczywał, wchodził zapiewaju, dołączał się do tego i tak dalej. Jeden z naszych kolegów później próbował to przenieść na grunt polski, nie, bardzo się przyjęło. To było niebywałe. Argentyna żyła tym sukcesem. Argentyna pokazała się światu. Myśmy byli też przed tym finałem na takim przyjęciu, które było niebywale wystawne. Było słynne asado, czyli wszystko z krowy i tak dalej, i tak dalej. I Videla chciał koniecznie pokazać światu, że dopiero po czasie wyszło, prawda? Znaczy, oczywiście widzieliśmy o tych jego makabrycznych dokonaniach.
1: Jako... Zbrodniach,
0: tak, otwarcie. Natomiast to wiedzieliśmy. Natomiast on chciał koniecznie zatrzeć ten obraz, chciał pokazać, że Argentyna jest wielka, ale myślę, że ten sukces, tak się teraz nad tym zastanowiłem, że bez względu na to, że on pomógł swoimi zabiegami politycznymi, Argentyna miała naprawdę fenomenalną drużynę i Argentyna zagrała wtedy niesiona gdzieś takim uniesieniem, powiedziałbym, całego narodu argentyńskiego, który czekał, bo zwycięstwo to było coś więcej niż zwycięstwo piłkarskie. To było też, za chwilę upadła cała junta wojskowa i to jest taki sygnał, czytelny sygnał, prawda? I myślę, że tym można wytłumaczyć, dlaczego Wielka Holandia przegrywa po raz drugi wielki finał, kiedy Argentyna, która wydaje się na papierze może słabsza, może nie ma takiej indywidualności, chociaż jak wspomniałeś, Holandia nie ma Cruyffa, Rensenbrink trafia w słupek. Ja pamiętam tę akcję, bo ją relacjonowałem będąc na stadionie. Ale nigdy nie zapomnę swojego powrotu. To było coś niebywałego. Słuchajcie, Argentina campeon, radość, puszczane bramki w kółko i ten taniec radości, ta szalona argentyńska, biało-niebiesko-biała noc.
1: Argentyna, w której nie było Diego Maradona.
0: Nie było Diego Maradona, nie było Messiego. To jest Argentyna, która zdobyła swój pierwszy tytuł mistrza świata. To jak wspominamy i zastanawiamy się, to drodzy Państwo, dlaczego tylko 8 nacji jest wybranych do tego, żeby podnieść Puchar Świata. A dlaczego tam nie ma nas? Chociaż byliśmy blisko w 74.
1: Bo deszcz spadał 70... we Frankfurcie przed meczem.
0: Albo trzeba było pomieszać z młodymi, albo za późno puścić Wojtka Lubańskiego. Nie wiem, można gdybać. Natomiast powiem szczerze, z sentymentem, z wielkim rozrzewnieniem wracam do tamtych czasów, szczególnie do Mundialu 74, kiedy byłem kibicem, 78, kiedy byłem początkującym, zaczynającym i kochającym polską reprezentację i płaczącym jak ona, jak wszyscy Polacy po tym, jak żeśmy z tą Argentyną przegrali 0-2, jak żeśmy stracili swoje szanse na to, żeby osiągnąć to, o czym mówił Jacek Gmoch, czyli jedziemy tam, żeby zdobyć tytuł mistrza świata.
3: Panowie, pogdybaliśmy, ale ja tylko na koniec powiem, że bardzo wam zazdroszczę, że mogliście żyć w tamtych czasach, przeżyć to, bo wydaje mi się, że mojemu pokoleniu już to nie
0: tak,
3: będzie
0: tak,
3: dane.
0: Nie mówmy, to, że nie gramy teraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, nie oznacza, że nie zagramy w kolejnym mistrzostwie świata.
3: Ale to były czasy, w którym piąte
0: tak,
3: miejsce...
0: To były czasy i przede wszystkim tak, powiem szczerze, że
1: było trudno. Srebrny medal olimpijski, piąte miejsce mistrzostwa świata było traktowane jako klęski.
3: To były naprawdę piękne czasy polskiej piłki, o których opowiadał nam

0: Mariusz Szpakowski, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję wam za zaproszenie i za tą możliwość, że mogłem powspominać i pooddychać radiem, które dało mi początki i takie przeżycia niezapomniane.
2: Legenda radia zawsze będzie oddychać radiowym.
1: To prawda, to prawda, to prawda.
0: I my także dziękujemy już za uwagę.
2: Andrzej Janisz
0: i Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.

0: Sekrety Mondrian. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
1: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
2: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. Dopasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, gdybym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. W najbliższy piątek pierwsze polskie samoloty F-35 odbędą lot po kraju. W ramach powitania z Polską wystartują w Łasku, a następnie polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. To okazja, by Polacy zapoznali się z najnowocześniejszym sprzętem, zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Trzy pierwsze polskie wielozadaniowce F-35 przybyły do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku pod koniec maja. Polska zamówiła łącznie 32 takie samoloty produkowane w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie maszyny mają dotrzeć do naszego kraju w 2029 roku. Natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Takie warunki przyszłego porozumienia z Rosją przedstawili po spotkaniu w Londynie przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. W opublikowanym przez Downing Street komunikacie znalazł się też apel do Władimira Putina o zgodę na natychmiastowy rozejm.
1: Jednym z najważniejszych ustaleń jest plan wysłania międzynarodowych sił do Ukrainy po wejściu w życie zawieszenia broni. Tak zwane wielonarodowe siły dla Ukrainy miałyby pomóc utrzymać pokój i stanowić element przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. W komunikacie podkreślono również, że obecna linia frontu mogłaby stać się punktem wyjścia do rozmów pokojowych. Jednocześnie zaznaczono, że granice państw nie mogą być zmieniane siłą, a Ukraina ma prawo sama decydować o swojej przyszłości i sojuszach. Europejscy przywódcy uznali też, że Ukraina musi otrzymać prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa. Obejmowałyby one dalszą pomoc wojskową oraz długoterminowe wsparcie dla ukraińskiej armii. Chodzi m.in. o więcej systemów obrony przeciwlotniczej, produkcję pocisków do zwalczania rakiet i dronów oraz rozwój wspólnych projektów zbrojeniowych. Uzgodniono także, że zamrożone rosyjskie aktywa pozostaną zablokowane do czasu zakończenia wojny i wypłaty odszkodowań Ukrainie za zniszczenia spowodowane rosyjską agresją. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Donald Trump rozmawiał telefonicznie z Benjaminem Netanyahu. Wcześniej prezydent USA mówił, że chce nakłonić Izrael, by nie odpowiadał na ataki Iranu. Taką informację przekazała agencja Axios. Izraelskie media donoszą, że Donald Trump zasugerował izraelskiemu premierowi poczekanie kilku dni, by zobaczyć, czy porozumienie z Iranem jest możliwe. Prezydent USA miał powiedzieć Netanyahu, że jeśli nie będzie to możliwe, mają postępować zgodnie ze wspólnym planem działań. Izraelski urzędnik przekazał również agencji Reutera, że jego państwo odpowie na wszelkie ataki Iranu na swoim terytorium. Amerykański prezydent w rozmowie z Fox News powiedział wcześniej, że jest blisko porozumienia z Iranem. Według Donalda Trumpa izraelskie ataki na Bejrut nie były uzgodnione ze Stanami Zjednoczonymi.
2: To są aktualności jedynki.

0: Za nami czwarty i ostatni dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Poza tradycyjnym konkursem na debiut i premierę roku odbyły się też jubileusze największych gwiazd polskiej estrady. Poza Anią Wyszkoni i Justyną Steczkowską, które obchodziły 30-lecie pracy artystycznej, świętował także zespół Lady Punk. Muzycy w ciągu 45 lat działalności wypromowali utwory, na które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.
1: Wyjątkowego w tym zespole. Dlaczego on wciąż jest na topie, pana zdaniem?
2: Utwory wpadające w ucho. Nie trzeba tego słuchać kilka razy.
3: To jest wyjątkowy jubileusz, który powinno się obchodzić z jak największym hukiem, można powiedzieć.
1: Gdzie go obchodzić, jak nie w Opolu?
3: Dokładnie.
1: Czego możemy życzyć z okazji 45-lecia?
4: Zdrowia. Żeby chłopaki jeszcze pociągnęli parę lat. Pięknie będzie, jak Stąsi. 80 parę lat, chłopaki nagrywają nową płytę, oni też nagrają, będzie pięknie.
5: Opole, dziękujemy pięknie!
0: Koncert w opolskim amfiteatrze był częścią trasy jubileuszowej. Lady Punk, a w aktualnościach jeszcze Armenia i wstępne wyniki wyborów parlamentarnych. Premier Nikol Paszynian ogłosił historyczne zwycięstwo. Jego partia Umowa Społeczna zdobyła 54,5% głosów według wyników z 21% komisji wyborczych, które podała tamtejsza publiczna telewizja. Na drugim miejscu znalazła się prorosyjska partia Silna Armenia z około 20% głosów. Frekwencja wyniosła 59%, co jest wysokim wynikiem dla Armenii. Oficjalne wyniki głosowania zostaną ogłoszone w ciągu dnia. Eksperci oceniają, że to przełomowe wybory dla polityki zagranicznej Armenii. Według obserwatorów to test dla obecnego premiera Nikola Paszyniana, który dąży do pogłębienia więzi z Zachodem i zawarcia pokoju z Azerbejdżanem po wielu latach konfliktu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy zagrzmi na wschodzie i północnym wschodzie. Burze będą jednak stopniowo zanikać, a temperatura minimalna od 11 do 13 stopni. W ciągu dnia termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do 26 na południu Polski. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, burze na krańcach północno-wschodnich.
6: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Portfel seniora.
8: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel seniora. Dziś porozmawiamy o karcie małej rodziny. Tak, małej, niedużej, do której się już przyzwyczailiśmy i o tym, jakie korzyści mogłaby ona przynieść seniorom oraz dlaczego takie rozwiązania wydają się coraz bardziej potrzebne. Moimi gośćmi są pani Marzena Rudnicka, prezes Silver Hub. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa.
8: I dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu.
8: Ja witam obie panie. Zatem cóż to takiego karta małej rodziny? Może od tego zacznijmy. Ona się pojawiła jako pewien pomysł wsparcia samotnych seniorów tak w przestrzeni publicznej. Tych seniorów jest oczywiście coraz więcej. My o tym nieraz rozmawiamy i patrząc na sytuację demograficzną w Polsce, na pewno w nadchodzących latach będzie jeszcze więcej. Jest to taki pomysł, który został określony jako pomysł na wzór karty dużej rodziny. Ona już funkcjonuje w świadomości społecznej od lat i jej posiadacze mogą po prostu korzystać z rozmaitych ulg, na przykład przy okazji zakupów, czy korzystania z usług. Czasami są to na przykład darmowe przejazdy i tak dalej. Co panie na taki pomysł? Tak w ogóle, na razie ogólnie zapytam. Pani doktor.
10: Bardzo cieszę, że ktoś się pochyla nad sytuacją osób starszych, zwłaszcza samotnych, bo im żyje się najtrudniej. Proszę Państwa, gospodarstwa takie jednoosobowe osób w wieku emerytalnym to jest około chyba 30% łącznej liczby tych gospodarstw, przy czym ich liczba wzrasta wraz z wiekiem gospodarza, właściwie gospodyni takiego gospodarstwa, bo jak wiadomo, panowie odchodzą wcześniej. Zostaje samotna kobieta, która w dodatku ma świadczenie przeciętne.

0: dnie niższe o 30% od emerytury mężczyzny, no bo takie są relacje. Więc na pewno tym osobom jest bardzo trudno. Tym bardziej, że jak wskazują wszystkie wyniki badań, około 60-70% całego budżetu domowego, takiego jednoosobowego gospodarstwa, pochłaniają takie sztywne wydatki związane z opłatą za mieszkanie, za media, podstawowe leki, artykuły żywnościowe. A więc takiego funduszu na cokolwiek innego, nie wiem, na wyjście do teatru, do kina, na kawę z przyjaciółką, pozostaje bardzo, bardzo niewiele. I na pewno wsparcie dla tych osób jest bardzo cenne, bo mogłoby im, jakby to powiedzieć, umożliwić takie bardziej aktywne funkcjonowanie w jakimś kręgu towarzyskim, nawiązanie relacji społecznych, no po prostu życie pełnią życia na tyle, na ile jest to możliwe w samotności w naszym wieku.
1: No właśnie, zaraz jeszcze porozmawiamy o pewnych szczegółach. Ja tylko dodam, że ta petycja właśnie w sprawie tej karty małej rodziny wpłynęła do Sejmu z taką argumentacją, że chodzi przede wszystkim o osoby właśnie starsze, samotne. No i tutaj, które na przykład dzisiaj coś, żeby kupić taniej, to nie jest dla nich dostępne, bo kupują, to już trochę od siebie dodam, wielopaki, tak, po 12 sztuk mleka i 4 kostki masła, których ani nie są w stanie donieść do domu, ani nie są w stanie potem zjeść, więc potem je wyrzucają i w ten sposób wyrzucają swoje pieniądze, krótko mówiąc. No ale po prostu promocje nie są dzisiaj dla nich. No to gdyby takie rabaty, na przykład na małe kostki masła i małe chleby i jeszcze do tego z taką kartą były, to czy to by było dobrym pomysłem, czy taka karta jest dobrym pomysłem. Pani Marzena Rudnicka.
2: Dziękuję. Ja się cieszę, że powstała taka inicjatywa i to w dodatku jako petycja, bo to pokazuje, jak bardzo nam się zmienia rynek, czyli ten klient przeciętnie jest coraz starszy i patrząc na populację osób 60+, czyli te 10 milionów osób, to gdybyśmy odjęli dzieci, niemowlęta, czyli te osoby, które same sobie nie kupują i za siebie nie płacą, to praktycznie co trzeci klient w sklepach ma 60 lat i więcej. Więc rynek musi się zmienić. I teraz takie rozwiązania, myślę, że powinny w dużej części zaangażować też biznes, żeby on wyszedł naprzeciw, nawet właśnie w postaci takiego programu Karta Małej Rodziny, żeby on wyszedł naprzeciw tym podstawowym potrzebom jednoosobowych gospodarstw seniorskich. Czyli kwestia finansowa, tu wspomniane rabaty. Czyli jak mogę korzystać, żeby to nie były wielopaki? Jak, bo nawet jeżeli mówimy, tam, w tamtej petycji były, prawda, zniżki na energię elektryczną, tak, opłaty komunalne, transport. Za tym wszystkim stoją firmy komercyjne. Nawet jeżeli to są spółki Skarbu Państwa, to jednak to są firmy komercyjne. Więc teraz wprowadzamy po prostu rozwiązania jednak w ten styk z biznesem. Druga kwestia. My w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej od lat mówimy o tym, żeby właśnie biznes, producenci, projektanci opakowań zaczęli myśleć o jednoosobowych gospodarstwach w ogóle, prawda? W Polsce mamy, szacuje się, 15% jednoosobowych gospodarstw dorosłych. Tak jak w wielu miejscach na świecie są, nie wiem, na przykład jakieś majonezy, ketchupy i inne pakowane w takich woreczkach jak takie musy owocowe dla dzieci, czyli taka nieduże opakowanie, które można skonsumować zgodnie z datą ważności i które co najważniejsze nie jest ciężkie i nie kosztuje dużo. My w tej chwili prowadzimy badanie potrzeb właśnie pod tytułem Roboczym Seniorom w zakupach i pod tytułem, co jest dla ciebie najtrudniejsze podczas zakupów, w związku z zakupami, no noszenie zakupów, wnoszenie do domu i noszenie generalnie. Więc tutaj taka karta, myślę, że powinna się skupić na kwestii finansowej, to taki program organizacyjny, czyli właśnie mniejsze opakowania, dostawa tego do domu, dalej aktywności społeczne, czyli znowuż zniżki, zachęty, wejściówki, od różnych organizacji kultury i innej, żeby ten senior też miał po co wyjść do ludzi. No i trzecia rzecz to tutaj pewnie pani doktor Ostrowska też, mam nadzieję, ze mną się z tym zgodzi, że jednak ciągle ta edukacja, wspieranie zwłaszcza tych samotnych seniorów, żeby nadążać za światem. Czyli mówimy kwestia cyfrowa, umiejętności jakby oddzielania prawdy od nieprawdy. Coraz częściej to jest też wyzwaniem.

0: czyli żeby ten poziom zagubienia był niższy niż jest w tej chwili i niż może być w przyszłości. Także ja bym to widziała holistycznie z mocnym zaangażowaniem biznesu.
1: Tak, oczywiście, na pewno. Ja tutaj odniosę się do tego, co pani doskonale powiedziała o tej edukacji i o tej pewnej wiedzy, która jest potrzebna. Dlaczego o tym mówię? Bo dlatego, że ta karta, tak jak tutaj pani Marzena wspomniała, miałaby umożliwić właśnie korzystanie z takich ulg, jak na przykład tam rachunki za energię, transport czy leki. I tu coś, żeby nam nikt nie zarzucił, że trochę nie wiemy, w jakim świecie żyjemy. Dlatego, że w rozmaitych przepisach nawet uprawnienia rozmaitych rabatów, ulg w tym zakresie są. No przecież mamy tam bezpłatne leki, tańsze leki i przy rachunkach za energię to jest, prawda, i w transporcie bywają. Tylko właśnie słowo, myślę, bywają jest tu tutaj kluczowe. Dlatego, że mamy różne przepisy, w różnych miastach i miejscach różne zasady. Mamy różne wręcz karty, nawet karty seniora. Mamy i regionalne, i centralne. I ten senior, tak sobie myślę, już po prostu nie wie, gdzie którą kartę pokazać i co tak naprawdę wyjąć gdzieś, żeby z tego korzystać. I że być może właśnie ta karta, na wzór tej karty dużej rodziny, która jest jedna, i tak samo tutaj też byłaby jedna, by to obowiązujące centralnie, pani doktor. Ja myślę, że takie uporządkowanie jest ważne dla seniora.
2: Więc właśnie ja też bym chciała to troszeczkę uporządkować. Po pierwsze, może króciutko powiem, z jakich ulg seniorzy w tej chwili, przynajmniej pewne grupy seniorów, korzystają na mocy przepisów ogólnie obowiązujących. Nie będę już rozwodziła się, ale proszę państwa, od lipca ubiegłego roku weszła w życie renta wdowia. Powiem, że na dzień dzisiejszy blisko 1 500 000 starszych osób samotnych, przede wszystkim kobiet, bo 80 parę procent to są kobiety, korzysta z tego dodatkowego świadczenia.
1: No ale to jest świadczenie do ręki, nie ulga.
2: To jest świadczenie do ręki, no ale jest to wspomożenie na pewno bardzo wyraźne tej grupy osób. Teraz tak, w latach ubiegłych grupy seniorów, te o niższych dochodach, korzystały z bonu energetycznego.
1: No właśnie.
2: Bon, że tak powiem, w tym roku nie funkcjonuje, natomiast od marca 2026 roku mamy ryczałt energetyczny. To jest pomoc dla osób starszych, również samotnych, natomiast bardzo ograniczona, bo to jest tylko do kombatantów, osób represjonowanych, ewentualnie ich rodzin. Drugie świadczenie, bon ciepłowniczy, obowiązujący praktycznie od listopada ubiegłego roku. To jest taki dość skomplikowany, bo on, tak mówiąc, po prostu dotyczy osób mieszkających w budynkach takich wielorodzinnych, które płacą określoną kwotę za świadczenie i tutaj jest ograniczenie dochodowe. To znaczy przy dochodzie do 3200 w gospodarstwie jednoosobowym i 2450 zł w gospodarstwie wieloosobowym przysługuje taki bon ciepłowniczy i wynosi on można uzyskać od 500 do 1700 zł w zależności od konkretnej sytuacji.
1: Ale tutaj coś dodam, że on właśnie na przykład w jednych miastach jest, czy miejscowościach jest, a w innych nie ma, bo to zależy od tego, po jakiej cenie zakład energetyczny dostarcza energię w danym miejscu.
2: Tak. Więc, no ale to tam, gdzie jest niższa ta cena, no to po prostu to jakby to nie obowiązuje. To jest to, co oczywiście wspomnę jeszcze, dodatek pielęgnacyjny. 367 zł w tej chwili po waloryzacji jest kierowany do wszystkich osób starszych w wieku powyżej 75 lat, bez względu na kwestię dochodową, sytuację rodzinną i tak dalej. Są tam jeszcze takie szczególne świadczenia, na przykład świadczenie ratownicze. No jest trzynastka adresowana do wszystkich. Jest 14 emerytura do osób o nieprzekraczających pewnego poziomu dochodów. Leki. Są leki ulgowe czy bezpłatne dla osób powyżej 60 roku życia. I proszę państwa, ja wiem, że tych leków jest mało, że często te najdroższe nie są objęte. Tym niemniej na liście leków jest ponad 4000 pozycji i dla wielu osób starszych jednak przy zakupie tych najczęściej używanych, najczęściej potrzebnych w starszym wieku, no jest to pewna ulga. Zniżka na PKP. Akurat znam to, że tak powiem, bardzo z bliska, bo między innymi w placówkach mojego stowarzyszenia, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, wydawane są tak zwane wkładki umożliwiające ulgowe przejazdy PKP. To są takie centralne rozwiązania. Mhm. Natomiast
1: są też lokalne.
2: Są też lo-

0: lokalne, są karty seniora uprawniające do różnych świadczeń. Wiele instytucji kulturalnych, tak, nawet bez jakichś takich ogólnego hasła, prawda, czy odgórnych poleceń, sprowadza ulgowe bilety dla osób starszych. Wprowadza bezpłatne wejścia w określone dni tygodnia czy miesiąca. Więc myślę, że ten system funkcjonuje, choć być może nie jest tak...
1: Tylko właśnie może on jest rozproszony.
0: Jest troszeczkę rozproszony i być może senior, seniorka, zwłaszcza ta samotna, zwłaszcza ta starsza, może już nie bardzo korzystająca z internetu, nie zawsze
1: nie
0: chyba
1: wiesz
0: jest
1: czego.
0: W stanie
1: tak, mam takie
0: dowiedzieć
1: doświadczenia,
0: się,
1: wiem, że nie
0: tak,
1: wie,
0: tak. Z czego mogłaby korzystać. Więc to jest taki postulat generalny, żeby można nie tyle mnożyć te ulgi, ile stworzyć jakiś katalog obowiązujących ulg, tak aby to rzeczywiście dotarło
1: dlatego
0: do wszystkich.
1: Dlatego tak podkreślam, że może taka karta byłaby jednym i w jej ramach, jakbyśmy ją nie nazwali, ale po prostu chodzi o to, że może w ramach czegoś jednego, ale tam jest jeszcze inny pomysł. Ja myślę, że taki bardzo ciekawy i też o tym się nieraz już mówiło i też pani doktor nawet o tym nieraz mówiła, bo chodzi o to, żeby na przykład tam były jeszcze w ramach tego jakieś ulgi na przykład na usługi remontowe, właśnie na to, o czym mówiła pani Marzena Rudnicka, na dostawę do domu, bo ktoś, można powiedzieć, że ktoś nam przyniesie zakupy, ale jeśli ten ktoś się nie znajdzie, a często się nie znajduje, to chodziłoby o to, żeby może sklep na przykład seniorowi dostarczył towar do domu, no po prostu.
0: To są pomysły, które już wielokrotnie rzeczywiście były podnoszone. Po pierwsze ta złota rączka. To nie jest tylko kwestia ceny, ale to jest kwestia tego, że...
1: Znalezienia
0: tej złotej rączki, wpuszczenia do domu przez samotną, starszą panią na przykład, zupełnie nieznanego fachowca. No przepraszam, no słyszymy o oszustwach, o napaściach na osoby starsze. W związku z tym to nie tylko jest kwestia, że jestem bezradna, jak coś mi się w mieszkaniu zepsuje, ale trochę się boję wezwać nieznanego fachowca. Stąd apel o tą złotą rączkę, która no byłaby jakoś, powiedziałabym tak, autoryzowana na przykład przez władze gminy, władze samorządowe. A zatem taki fachowiec no, byłby człowiekiem zaufanym, którego można by wpuścić do domu. Myślę, że nawet ta kwestia zaufania to jest tutaj co najmniej równie ważna jak kwestia opłaty za takie usługi. Ale oczywiście jest to ważne. Taksówka dla seniora, zakupy. No bardzo na przykład taka inicjatywa, która jakoś u nas ciągle chyba nie może się przyjąć. Zakupy z seniorem, to znaczy, żeby senior mógł z towarzyszącą mu osobą zrobić zakupy. Powtarzam, nie przyniesienie mu do domu, tylko on zachowuje sprawczość. On sam jest w sklepie, wybiera towary. Proszę Państwa, to jest ważne dla starszej osoby. Ale jednocześnie ktoś mu pomaga. Ktoś mu pomaga przynieść, ktoś stoi przy kasie, żeby tam, nie wiem, nie pomylił się płacąc za towary.
1: Ja znam
0: za
1: takie
0: towary.
1: Miejsca, gdzie takie programy były, tak. Ale się skończyły.
0: No więc właśnie. To są programy, które
1: seniorzy
0: są w wielu krajach jest to stosowane i jest to naprawdę bardzo fajne, bo mówię, łączy takie poczucie zaufania, bezpieczeństwa z jednoczesnym tym, ja jestem sprawcza, to ja dokonuję zakupów, wybieram towar, a nie po prostu wypisuję na karteczce, co potrzebuję i czekam grzecznie, aż mi to dowiozą. Więc to pozwala też chyba osobom starszym zachować no, takie poczucie jeszcze swojej jakby aktywności życiowej.
1: Mm-hmm. Pani Marzena, ja tak sobie, ja powiedziałam o tych usługach dowozu i transportu, na przykład mając na myśli, trochę przyznam, że jednak to, że ufam, że seniorzy są coraz bardziej ucyfrowieni i że może trochę by kupowali przez internet te rzeczy sobie, które potem zostałyby im dostarczone. To w ogóle realne firmy byłyby tym zainteresowane, żeby właśnie takimi usługami się zająć?
2: No właśnie. To wygląda tak, że wiele sieci, na przykład spożywczych, ma taką funkcję dowozu zakupów, że nawet można sobie zrobić na miejscu, a sklep dowiezie, prawda, albo zamówić przez internet. Tylko jak ostatnio dowiedziałam się od jednej z popularnych sieci, że taką usługę ma, to zadałam pytanie, i kto o tym wie? Ponieważ nie ma właśnie tej edukacji, która by pomogła nauczyć się osobom starszym, które nie są w tym takim biegłe, jak taką usługę zamówić, albo dla osób, które nie mają internetu, jak zamówić przez telefon taką usługę. My musimy gdzieś myśleć o takich pomostowych rozwiązaniach, bo nie wszyscy seniorzy tak sprawnie przeskoczą do aplikacji, internetu, będą sobie wszystko zamawiały przez internet. To jest wyzwanie. I teraz wracając do tej scentralizowanej, pani redaktor, karty ogólnopolskiej, która by pozbierała te wszystkie, jest to super, świetny pomysł, tylko że znowu informacja, skąd senior będzie wiedział, co się pod tą kartą kryje, Czyli albo trzeba będzie postawić infolinię, gdzie on zadzwoni i się dowie.

0: nie? Czyli na przykład, czy ja tutaj mam kartę, złotą urączkę, czy nie? Czy on będzie dostawał jakąś papierową komunikację? No bo znowuż, najprościej by było zrobić stronę internetową, wykaz, wyszukiwarkę, on sobie wchodzi, sprawdza, nawet ma geolokalizację, gdzie taka usługa jest obok jego miejsca zamieszkania, tylko nie wszyscy seniorzy to zrobią.
1: Wymyśliłam ad hoc. A jakby taka osoba, która dostaje emeryturę, dostawała od razu taką kartę z jedną stroną wydruko, czy dwiema, no zależy ile by tego było, wydrukowanych informacji, z czego może korzystać jako nowo nabyty emeryt, że tak powiem. Nie, pani doktor kiwa, że to się nie uda.
2: No bo nie bardzo to na tutaj rolę ZUS-u.
0: Bo to są lokalne rozwiązania, często typu dostęp do kultury i inne, to są różne teatry przecież pojedyncze w kraju, więc tego się tworzy. Jak wejdziemy na wykaz chociażby pod ogólnopolską kartą seniora, to widzimy ile tysięcy tych pozycji jest. Aha. To wyszukiwanie nawet w internecie tam i generalnie nie jest już takie proste, więc dostęp z wiedzą i informacją no, w wielu działaniach w grupie seniorskiej jest bardzo trudny, więc tutaj by trzeba było się zastanowić nad wyzwaniem, jak informować skutecznie, że karta jest, bo w Polsce w ogóle istnieje, że pani doktor Ostrowska wymieniła szereg bardzo, bardzo fajnych inicjatyw. Tego jest mnóstwo, tylko kto o tym wie, prawda? Czyli jak uspójnić informacje? Czyli najpierw zróbmy porządek z tym, co już mamy, postarajmy się zastanowić, jak dotrzeć z tą wiedzą do seniorów i trzeba wtedy może uspójnić albo uzupełnić o to, czego nie ma. Bo przecież ta złota rączka to też jest usługa, która od lat funkcjonuje. Ale ona oczywiście mówię na znowu...
2: Niektórych gminach.
1: Ale to jest rzadkie. To jest niestety rzadkie.
0: Kupować sobie przy dostawie prądu czy przy ubezpieczeniach taką dodatkową opłatę, złotą rączkę.
1: No to tak.
0: I wtedy ta firma wysyła zaufanego swojego pracownika, z którym ma umowę, nie jest to osoba anonimowa. To jest oczywiście usługa dodatkowo płatna, nie dużo, ale jest. I to funkcjonuje na rynku i wiem, że właśnie ci klienci 60+ tutaj w dużej części korzystają z takich rozwiązać, ale znowuż wielu pewnie nie wie. No bo
1: znaczy ja tutaj coś dodam, bo jeżeli zmieniają na przykład, jeżeli zmieniają dostawcę, tak, takiej energii, albo no coś tam się takiego dzieje, że ona się na przykład zmienia i przysyła ktoś taką informację, to się taki starszy klient dowie. Ale jeśli on od lat już ma tego samego dostawcę, w ogóle tego nie zmienia i chce mieć z tym święty spokój, mówiąc najkrócej, no to on tego nie wie, po prostu.
0: Tak. No właśnie o tym chodzi, że nawet firmy, które mogłyby mieć w tym interes komercyjny, żeby taką dodatkową usługę sprzedać, mają bardzo młodych sprzedawców, którzy nie wyobrażają sobie, że to może być tak bardzo potrzebne temu starszemu człowiekowi, więc tego nie tłumaczą w taki sposób, nie oferują i tak naprawdę są w wielu firmach bardzo fajne, prawie uśpione funkcje dodatkowe, niektóre nawet towarzyszące nieodpłatnie, o których nie są informowani starsi klienci. I to jest też to trzeba by było usprawnić. Więc myślę, że zróbmy najpierw tutaj dużo jakby porządku w tym, co jest, żeby ta karta miała dobry sens.
1: Dobrze, pani doktor tu chciała coś dodać.
2: Tak, to ja bym chciała tak troszkę skonkretyzować, bo oczywiście tutaj Marzena ma rację, że jeśli o czymś nie wiemy, to z tego nie skorzystamy. A co więcej, ten brak wiedzy będzie szczególnie dokuczliwy właśnie dla tych osób najstarszych, tym, dla których różne formy pomocy byłyby potrzebne. No ale tak, mamy władze samorządowe, mamy rady seniorów, które z założenia powinny wyrażać opinie społeczności osób starszych.
1: Mamy pełnomocników do spraw polityki senioralnej.
2: Więc być może to powinny być źródła informacji. Bo ja sobie wyobrażam, że na przykład gdzie chodzi najczęściej starsza osoba, jak już wychodzi z domu? Przychodnia lekarska, urząd gminy, bo tam załatwia różne sprawy. Może tam powinna wisieć taka informacja.
1: Seniorko, do spółdzielni mieszkaniowej opłacić mieszkanie.
2: Seniorko, seniorze, możesz korzystać z takich w naszej konkretnej gminie tutaj teraz. Bo mówię, to są rzeczywiście różne rozwiązania i trudno tu o jakiś taki bardzo jeden lokalny informator, bo mówię, tych rozwiązań jest dużo, są one zróżnicowane lokalnie, terytorialnie, branżowo. Natomiast może w miastach taka informacja na klatce schodowej. Wisi tam ileś różnych informacji, prawda, na każdej klatce schodowej w naszych
1: domach. No to spółdzielnie musiałyby to zorganizować.
2: Może wspólnoty, w których przecież ci ludzie starsi żyją w ramach tej wspólnoty. Może wspólnoty właśnie zauważyłyby te osoby starsze. Oni już stanowią około 30-40%, a w niektórych osiedlach 40% mieszkańców. I do nich zaadresować taką informację, bardzo konkretną. Z czego tu i teraz możecie państwo korzystać? Zapraszam. zapraszamy. No wyobrażam sobie, że ten

0: sposób można by próbować dotrzeć do, może nie do wszystkich, ale do znacznej grupy osób starszych.
1: To ja powiem, że tutaj coś, co powiedziała pani Marzena Rudnicka, wydaje mi się, też ma niestety zastosowanie, kiedy powiedziała o tych młodych osobach, które gdzieś tam są w działach promocji i tak dalej firm, to tak samo trochę jest w tych wspólnotach i spółdzielniach. Tam pracują ludzie młodsi niż seniorzy, no siłą rzeczy, tak? Nawet jeśli nie dużo młodsi i często nie dostrzegają po prostu tych potrzeb, no zwyczajnie.
0: No słaba pociecha, że za paradaście lat oni też to zrozumieją, ale że, rzeczywiście w tej chwili...
1: Wtedy może nie będą zarządzać.
0: W tej chwili często jest jak, że znajomość takich drobnych potrzeb osób starszych, drobnych, ale których zaspokojenie mogłoby naprawdę mocno ich poprawić, usprawnić ich życie, nie jest dostrzegana.
1: A to muszę o coś dopytać. Pani doktor, skoro już tak pani powiedziała, że potrzeby, rozmawiamy tak o tych wspólnotach i spółdzielniach, to jak pani myśli, nie powinno być tak, że na przykład senior, ja nie wiem w ramach czego tego zrobić, to zrobić, czy jakieś karty, czy jakiegoś, nie wiem, zarządzenia, trudno mi powiedzieć, ale na przykład senior to powinien płacić mniej za wywóz śmieci, mniej może za na przykład sprzątanie, nie wiem, tak zwanej klatki schodowej, za korzystanie z takich części wspólnych, bo on nie zabrudzi tak samo klatki schodowej sam jeden, jak pięcioosobowa rodzina. On nie będzie wynosił tyle śmieci, co pięcioosobowa rodzina. On nie będzie raczej stawiał, czy porzucał roweru na placu gdzieś tam tym wspólnym, prawda, i tak dalej. No, czy nie powinno być to jakoś uwzględnione?
0: To znaczy, o ile ja wiem, to sprawa...
1: Płaci się od metrażu za wszystko.
0: Nie wszystko, bo w wielu wspólnotach mieszkaniowych, na przykład w mojej, płaci się od liczby osób mieszkających. A zatem osoba samotna płaci z natury rzeczy.
1: A u mnie od metrażu za wywóz śmieci każdy 86 zł, czy sześciosobowa rodzina, czy jeden.
0: Jest to chyba zróżnicowane. Natomiast, no, proszę państwa, ja jestem za tym, żeby wprowadzić oczywiście jak najwięcej ulg dla osób starszych, co chyba jest zrozumiałe, dlatego że się tym zajmuję, dlatego że sama jestem osobą starszą. Tylko proszę wybaczyć, coś muszę powiedzieć tutaj jednak jako ekonomista. Bo jakby ideą tej bardzo zresztą cennej i ciekawej petycji jest, że to będzie bezkosztowo, to odciąży budżet państwa. Proszę państwa, nie ma bezdarnych lunchów bezkosztowych. Jeśli ktoś zapłaci mniej, to ktoś inny zapłaci więcej. Więc miejmy też świadomość, jakie są
1: tutaj... A w przypadku tych śmieci byłoby to jednak sprawiedliwe, przepraszam.
0: Byłoby to sprawiedliwe, więc to jest kwestia, jak jest to rozliczane, że nie metraż.
1: Czy tej windy.
0: Na przykład a liczba osób niezamieszkujących, bo raczej od liczby mieszkańców wynika liczba, czy nie wiem, pojemność śmieci, czy jak tam to jeszcze...
1: Jeżdżenie windą, no.
0: Tak, więc na pewno trzeba by to uwzględnić. Z mojej wiedzy niektóre wspólnoty mieszkaniowe taką formułę stosują.
1: No to ja powiem, że nie stosują też, więc są już różne. Ale to dobrze, to teraz jeszcze chciałam do jednej rzeczy, to może być jakiś postulat, ale myślę, że to już jest taki quasi polityczny, ja bym powiedziała wręcz postulat chyba, a na pewno gospodarczy, no, w szerokim zasięgu. Pani Marzeno, pani jeszcze powiedziała o usługach edukacyjnych. Ja tak sobie myślę, bo oczywiście do takiej karty bym jeszcze dodała jakieś rabaty na korzystanie, nie wiem, z siłowni, z basenów, z jakichś takich placówek sportowych, to myślę, że na pewno. Ale chodzi mi o tę edukację. Na przykład, może też w ramach jakiegoś takiego, no, też chcę powiedzieć karty, bo nie wiem, jak to nazwać, ale na przykład, żeby seniora ktoś nauczył, jak kupić bilet na pociąg, bo już jest tylko na przykład w takiej formie, że może to zrobić w aplikacji telefonicznej i on nie jeździ pociągiem, bo nie wie, jak to sobie zorganizować. Albo na przykład kupuje bilet na tak zwane busy, też często seniorzy jeżdżą na mniejsze odległości. Też można to zrobić tylko w takiej formie. Jak nie zrobi rodzina, to nie wie, jak to zrobić, żeby ten bilet mieć. Ale są inne jeszcze rzeczy, na przykład w telefon, który powszechnie korzystają. Coś się dzieje, trzeba coś ustawić, coś zablokować, nie wiem, telewizor. Kanały się pozmieniają, tego nie potrafi sam zrobić. Gdyby właśnie ktoś mu w tym pomógł, ja się tak zastanawiam w ogóle, czy jak pójdzie do salonu na przykład takiego telefonii komórkowej, czy to tam mu odpowiednio wytłumaczy ten, jednak umówmy się, bardzo młody personel, który zwykle tam pracuje, jak coś zrobić, jak coś ustawić. Pani Marzena, jak
2: to jest? To jest rozwiązanie bardzo proste i można to zrobić niezwykle prosto, bezkosztowo dla budżetu państwa. Ja w ogóle bardzo dziękuję za ten głos ekonomistki o tym, że kołderka finansów publicznych już jest za krótka, a jak będziemy tak wszystko układać na tak naprawdę naszych podatkach, wyjętych z naszych kieszeni, no to obciążenie fiskalne młodych za chwilę i przedsiębiorców będzie tak wysokie, że to się odbije na gospodarce, więc szukajmy rozwiązań, które się opierają jednak na rozwiązaniach takiej partycypacji biznesu, partycypacji społecznej. I o tym chciałam powiedzieć.

0: Jeżeli byłyby regulacje, które w bardziej twardy sposób nakładały, tak jak ustawa o dostępności powodowała, że firmy, te duże firmy w tej chwili komercyjne muszą, czy chcą, czy nie, muszą dostosować się do wymogów ustawy, aby być dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Gdyby analogiczny akt pojawił się, który będzie nakładał obowiązek społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez edukację osób, które mogą nie umieć korzystać z danej usługi, to w tym momencie byłby to wymóg. Czyli jeżeli bank wprowadza bezkasowe oddziały, to ma obowiązek przeprowadzić na przykład tyle i tyle zajęć edukacyjnych online, tyle i tyle w terenie i dać na przykład opiekuna takiej osoby.
1: Jasne. I rozumiem, że tak samo miało być z tą telefonią, czy ze wszystkim innym. Drogie panie, to tym postulatem skończymy. Bo się zorientowałam, że nasz czas nie z gumy i już definitywnie upłynął, a my pewnie byśmy jeszcze kilka postulatów tutaj wymyśliły. No ale myślę, że możemy podsumować, że dobrze, że takie inicjatywy się pojawiają, że ktoś zauważa po prostu te szczególne potrzeby osób starszych. Dziękuję paniom uprzejmie. Marzena Rudnicka, prezes Silver Happy, doktor Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, były naszymi gośćmi. Dziękuję paniom.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
1: Dziękuję i zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
3: Portfel Seniora. Powtórka programu. Studio Wiedzy.
4: Karolina Rożej, dzień dobry państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy będziemy bardzo kreatywni i to będzie taka kreatywność do potęgi, dlatego że związana z przyrodą. Więc mogą sobie państwo wyobrazić, że będą same korzyści i dla ciała, i dla głowy. Porozmawiamy dzisiaj o nature journalingu, czyli prowadzeniu dziennika przyrodniczego. To jest taka praktyka na styku biologii, uważności, sztuki i zwykłej, codziennej ciekawości świata. No i podobno nie trzeba być ani biologiem, ani artystą, żeby taki dziennik prowadzić. A o tym wszystkim opowie nam dzisiaj dr Monika Klejman z Pracowni Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pani doktor przygotowuje studentów do pracy nauczycieli biologii, także wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie prowadzi kurs takiej uważności w przyrodzie, no i właśnie nature journalingu. Dzień dobry pani doktor.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Ja już częściowo powiedziałam, że prowadzenie takiego dziennika przyrodniczego to jest praktyka na styku różnych dziedzin. A jak pani definiuje nature journaling? Co to jest?
5: Myślę, że każda osoba będzie miała inną definicję, ponieważ nature journaling ma bardzo dużo zalet. Dla mnie jest takim wyciszeniem, taką chwilą oddechu, zatrzymania się, relaksu i to w zasadzie stało się moim hobby od 2 lat, odkąd odkryłam taką aktywność. Więc przede wszystkim jest to wyciszenie, ale też jest to niesamowita okazja do poznawania przyrody, do poznawania jej różnorodności, do zachwycania się jej różnorodnością i wzbudzania w sobie takiej uważności również. Mhm. Dodatkowo jest to dla mnie taka okazja, aby zadawać pytania, czyli rozwijam w sobie taką dociekliwość, ciekawość, ponieważ zadawanie pytań jest jedną z ważnych części przygotowywania notatki przyrodniczej. I dużo się też dowiaduje, więc jest to źródło wiedzy na temat otaczających mnie roślin.
4: Taka definicja bardziej formalna brzmi, że to jest aktywność polegająca na uważnym obserwowaniu przyrody i zapisywaniu swoich spostrzeżeń w formie notatek, rysunków, szkiców i akwareli. Rzeczywiście, gdyby państwo teraz wrzucili w Google hasło nature journaling albo dziennik przyrodniczy, no to wyskoczą państwu naprawdę wspaniałe ilustracje pokazujące, jak piękna, kreatywna to może być twórczość. Natomiast mnie się bardzo podoba taki opis, że to jest kreatywny zapis naszej relacji z przyrodą, którą to relację, jak rozumiem, można sobie też na nowo wykształcić właśnie dzięki takim zapiskom.
5: Tak, zgadza się. Prowadząc dziennik przyrodniczy, prowadzimy tak naprawdę dziennik, ponieważ wszystkie obserwacje przyrodnicze, które w nim zapisujemy, mają swoją datę, mają miejsce, mają nawet pogodę, więc możemy śledzić pogodę w czasie, jak się zmieniała. Ale jest to taki chronologiczny zapis

0: naszych spotkań z przyrodą i naszych zachwytów przyrodą tak naprawdę. I to się tak ciągnie, aż się skończy dziennik, notes. Potem zakłada się, otwiera się kolejny notes i ta przygoda trwa. I faktycznie jest to dziennik czasami nawet takich osobistych spostrzeżeń. Czasami zapisujemy, możemy zapisywać, z kim daną obserwację przeprowadzaliśmy, z kim byliśmy na wyjeździe. I później wracając do opisów sprzed lat, przypominają nam się te miłe chwile.
1: Z okazji setnej rocznicy Sir Davida, ostatniej rocznicy urodzin oczywiście Sir Davida Attenborough, widziałam taki ładny obrazek, na którym było napisane: bądź takim człowiekiem, jakim David Attenborough chciałby, żebyś był. I wydaje mi się, że prowadzenie takiego dziennika to może być świetny początek, taka inspiracja do tego, żeby na nowo zachwycić się przyrodą. I jak rozumiem, pani doktor, taki dziennik można spokojnie prowadzić w mieście.
0: Oczywiście. Można nawet prowadzić na swoim balkonie albo w swoim ogródku, ponieważ różnorodność organizmów, czy to roślin, czy zwierząt, czy grzybów, jest naprawdę niesamowita. Nam wydaje się na pierwszy rzut oka, jak patrzymy na trawnik, że to jest po prostu trawa i nic więcej tam nie ma. Ale jeżeli właśnie poświęcimy...
1: U mnie na działce chwasty jeszcze.
0: Tak, tak. Chociaż chwasty, to słowo ma taki negatywny wydźwięk, to byłyby rośliny dziko rosnące. Mhm. Ale patrząc na trawnik, widzimy tam głównie trawę, natomiast jak się spojrzy bliżej, dłużej, zaczniemy liczyć, dokładnie zaglądać pomiędzy te źdźbła trawy, to okaże się, że jest tam więcej różnych roślin. I my jesteśmy w stanie je zidentyfikować, opisać, przyjrzeć się, wziąć lupę, zajrzeć dokładnie w kwiat, w nasiona, w owoce. Także to jest właśnie ta fascynacja i ten zachwyt, który się budzi.
1: O tych zaletach i co nam daje prowadzenie takiego dziennika, myślę, że jeszcze sobie porozmawiamy, ale zacznijmy może od samego początku, czyli co właściwie powinniśmy mieć, żeby zacząć taki dziennik prowadzić. No powiedziałam na początku, że nie trzeba być ani biologiem, ani plastykiem, no ale pewne materiały warto zgromadzić.
0: Tak, wystarczą bardzo proste materiały, czyli kartka papieru dowolnego formatu, tak żeby było wygodnie. Podkładka, jeżeli rysujemy w terenie, żeby ta kartka leżała równo, coś sztywnego pod kartkę, oraz wystarczy ołówek, czy długopis, czy jakiś marker. I to na początek są wystarczające materiały, aby zacząć. Później można oczywiście rozwijać ten swój warsztat, gromadzić kolejne narzędzia, kredki, farby, pędzle wodne, różnego rodzaju kolorowe karteczki, bawić się, eksperymentować i tutaj właśnie ta kreatywność wchodzi, zaczyna mieć swoją rolę. Na różne sposoby można ten dziennik prowadzić. Mogłabym sobie przypomnieć takie pamiętniki z dzieciństwa, które prowadziło się, gdzie wpisywano życzenia koledze, koleżance.
1: Złote myśli.
0: I to w zasadzie coś takiego jest.
1: Z sekretem w rogu zaginanym. Można też to wprowadzić do
0: dziennika
1: przyrodniczego.
0: Jest zupełnie dowolność. Można przyklejać różnego rodzaju kieszonki, w których chowamy na przykład zasuszone liście czy kwiaty. Możemy się bawić przyrodą, wykorzystywać barwniki, które są w liściach, w płatkach kwiatów, malować nimi, rysować glebą, która akurat jest, bo gleba też ma różne kolory. Można robić odciski roślin, liści. Naprawdę tutaj kreatywność nie ma końca.
1: I nie ma żadnych granic, jeśli chodzi o formy, które się stosuje.
0: Nie ma żadnych form, jest wszelka dowolność dozwolona i to jest piękne. I to jest to, co ja lubię. I tak jak obserwuję pracę słuchaczy, którzy przychodzą na moje zajęcia, to ta różnorodność jest duża, pełen indywidualizm. I my na koniec zajęć sobie na przykład patrzymy na wszystkie prace powstałe na tych zajęciach i szukamy inspiracji, uczymy się od innych i wykorzystujemy pomysły innych, ponieważ naprawdę jest pięknie.
1: Swoją drogą zajęcia pani doktor to są chyba jedne z niewielu zajęć, jeśli nie jedyne na Uniwersytecie Otwartym, które odbywają się nie tylko na sali, ale także w parku.
0: Tak, staramy się jak najwięcej czasu spędzać w parku. Limitująca jest pogoda, chociaż pogoda jest zazwyczaj dobra, ale też światło, ponieważ jeżeli zajęcia zajęcia zaczynają się po południu, to właśnie w tych sezonach zimowych jest już ciemno, ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ możemy sobie przynieść okazy przyrodnicze do sali i na spokojnie przy stole na nie patrzeć i je obserwować i rysować.
1: No dobrze, to już mamy, pani doktor, materiały, czyli jakąś kartkę, jakiś notes, jakiś zeszyt, podstawowe materiały piśmiennicze. Tutaj już ogranicza nas tylko i wyłącznie fantazja, choć nie

0: Koniecznie talent, bo warto próbować nowych rzeczy, niezależnie od tego, jak duży jest ten talent do różnych technik, ale myślę, że dużo osób może mieć kłopot z tym, o czym pisać w ogóle w takim dzienniku.
1: Rozumiem i tu przychodzi nam z pomocą pewne narzędzie, które jest takim podstawowym narzędziem w Nature Journalingu. To są takie trzy kroki, które warto umieścić w swojej notatce przyrodniczej. Może zacznę od tego, że w notatce przyrodniczej, którą stworzymy o obserwowanym obiekcie przyrodniczym, roślinie, zwierzątku czy grzybie.
0: No właśnie, przepraszam, to musi być jeden obiekt przyrodniczy, który sobie wybieramy? Czy to mogą być uwagi natury ogólnej, najpierw dotyczące pogody, jakiegoś tam z grubsza krajobrazu, czy no właśnie wybieramy sobie coś jednego?
1: I tutaj też jest bardzo duża dowolność, jest bardzo dużo różnych aktywności, które można włączyć w taką obserwację przyrodniczą, ale myślę, że warto zacząć od jednej rośliny, na przykład, ponieważ rośliny się nie ruszają i nam nie uciekną, jest po prostu łatwiej. I wtedy patrzymy na tą roślinę i zapisujemy w naszej notatce jakieś słowa, powinny się znaleźć też liczby oraz rysunek, bardzo prosty szkic. Jeżeli chodzi o te słowa, to zastanawiamy się, co my widzimy, co my słyszymy ewentualnie, możemy poszeleścić, potrząsnąć, może wydaje dźwięk ta roślina. Zastanawiamy się, co czujemy opuszkami palców, jaką ma fakturę, może powąchamy, posmakujemy, jeżeli jesteśmy odważni. I te wszystkie nasze obserwacje, czyli to, co my zauważamy, patrząc na roślinę, zapisujemy. Drugim krokiem są skojarzenia. Z czym nam się to kojarzy? I tutaj odwołujemy się do takich naszych doświadczeń z dzieciństwa, ale też do naszej wiedzy, bo skojarzenia mogą być naprawdę różne. I skojarzenia pomagają nam w zapamiętaniu, w wytworzeniu takiego połączenia pomiędzy naszym doświadczeniem a danym obserwowanym obiektem. I ostatni krok to są pytania, czyli piszemy zastanawiam się i tu może być dalsza kontynuacja czy, ile, jak, dlaczego i próbujemy pomyśleć chwilkę i zapisać kilka pytań. I tutaj budzi się właśnie nasza ciekawość, dociekliwość, to jest takie bardzo, bardzo praktyczne ćwiczenie. Z czasem łatwiej będzie przychodziło nam zadawanie pytań. No i oczywiście na te pytania możemy szukać odpowiedzi później.
0: Bo to jest ten następny krok, czyli poszukujemy wiedzy, tak?
1: Zazwyczaj poszukujemy, ponieważ jesteśmy już ciekawi, jak to nam, takie pytanie nam się w głowie zrodziło. Więc te trzy kroki, nasze obserwacje, nasze skojarzenia i pytania. I jeżeli to umieścimy, zrobimy jeszcze jakiś pomiar, czyli coś policzymy, ile jest płatków, ile odnóży, zmierzymy może długość liścia, szerokość i narysujemy bardzo prosty szkic. I tutaj właśnie jest ten moment, gdzie naprawdę nie musimy mieć zdolności artystycznych, bo może to być zwykły, prosty szkic. Chodzi o to, żeby uchwycić pewne szczegóły danego obiektu.
0: A co by pani polecała szczególnie do obserwacji i no właśnie prowadzenia też takich notatek w dzienniku, jeśli chodzi o polskie miasta, ale nie tylko polskie miasta?
1: Polecałabym wszelkiego rodzaju tereny zielone, a w mieście mamy ich bardzo dużo. Mhm. Przede wszystkim są to parki, są to podmiejskie lasy, ale są to też takie nieużytki, które mamy przy drodze. Zwykły chodnik przy chodniku zazwyczaj, a teraz zanim jeszcze zaczną się pierwsze sianokosy w mieście, mamy naprawdę niesamowicie bujną roślinność, kwitnącą i je można obserwować. Można też wyjść na ogródki działkowe, bardzo polecam, jeżeli są dostępne. Niektóre są otwarte dla społeczeństwa. Tam jest pięknie i tam jest bardzo dużo okazów. Balkon nasz, jakikolwiek zielony skwerek wystarczy
0: zatrzymać. Od notatek na temat własnych pelargonii można zacząć?
1: Można zacząć od notatek na temat własnych pelargonii. Można na przykład zaobserwować, jak zmienia się mniszek lekarski teraz, który kwitnie.
0: A zmienia się bardzo.
1: Bardzo i tutaj jeszcze wrócę do tego tematu, czy to ma być jeden obiekt, czy więcej. Bo można obserwować, jak się coś zmienia. Na przykład, jak wygląda rozwój mniszka lekarskiego. Jak zamienia się kwiat w owoc. Lub jak rośnie roślina. Można porównywać ze sobą dwie podobne rośliny, szukać podobieństw i różnic. Można też spojrzeć na taki widok z daleka, narysować, jak wygląda to drzewo z daleka, a potem trochę bliżej, czyli jak wyglądają jego liście, a potem jeszcze bliżej, używając lupy, spojrzeć, jak wygląda to

0: jak wyglądają jego kwiaty. I takie różne perspektywy stosując, powstanie nam większy obraz okolicy czy jakiegoś takiego obszaru zielonego.
1: To są początki, a zastanawiam się, jak taki Nature Journal wygląda już u pani doktor, skoro pani już 2 lata prowadzi. Pewnie takich dzienników udało się sporo już zapisać. No pewnie o wiele bardziej profesjonalne to jest.
0: Nie nazwałabym tego profesjonalnego, bo każdy ma inny styl. I to jest w tym piękne i wszystko jest akceptowalne. Ja mam swój, który lubię, ale też inspiruję się innymi osobami, inspiruję się moimi słuchaczami kursu, ale też, nie wiem jak nazwać te osoby,
1: przyrodnikami, journalistami,
0: którzy pokazują swoje prace w internecie.
1: Kronikarzami przyrody.
0: Kronikarzami przyrody, pięknie.
1: Może być?
0: Diariuszami.
1: Piękniej jeszcze.
0: I... Ja mam 2 notesy, już kończę drugi, ale w międzyczasie powstały też mniejsze notesy własnoręcznie zrobione przeze mnie. To polegało na tym, że złączyłam ze sobą, zszyłam kilka kartek papieru i dodałam okładkę i to był na przykład notes, który był przeznaczony liściom, jesienią, w listopadzie. Przez cały listopad każdego dnia rysowałam jeden liść. Lub taki notes kieszonkowych autostopowiczów, czyli każdego dnia przez miesiąc zabierałam jakąś małą rzecz i rysowałam w domu. I to były takie małe notesiki, więc oprócz dużych, głównych notesów mam te mniejsze. Teraz aktualnie mam jeszcze 3 oddzielny poświęcony roślinom jadalnym.
1: Co oznacza, że obstawiam, jak się raz zacznie i się złapie tego bakcyla, to się szuka coraz to nowych form i motywów przewodnich dla kolejnych notesów.
0: Tak, i te pomysły powstają w głowie znienacka i one atakują i nie dają się wygonić, więc te notesy powstają. A jeszcze, kiedy otaczam się osobami, które również dzielą moją pasję, to inspirujemy się nawzajem i tych pomysłów jest jeszcze więcej.
1: Zastanawiam się w ogóle, czy to jest bardziej aktywność solo, czy ciekawiej jest w grupie takie obserwacje i notatki prowadzić?
0: I tak jest fajnie. Solo ma się czas i można prowadzić obserwacje i rysować w domu, czy wyjść z psem na spacer na przykład, zatrzymać się na chwilę i porysować.
1: Jeśli pies pozwoli.
0: Tak, mój niestety lubi bardzo chodzić, więc te przystanki są krótkie raczej na zbieranie okazów, które przynoszę do domu. Ale też spotykamy się w grupie i to też jest fajne, ponieważ na tych spotkaniach dużo rozmawiamy. Zachwycamy się, pokazujemy sobie, co nam się udało wypatrzeć w tym wnętrzu kwiatu na przykład. Dzielimy się tymi zachwytami ze sobą i na koniec też dzielimy się, opowiadamy o swoich obserwacjach, co też udało nam się zapisać i wydaje mi się, że taka możliwość podzielenia się obserwacjami, opowiedzenia komuś innemu, raz, że umacnia tą wiedzę w naszej głowie, a dwa, tworzy taką więź też z innymi osobami, które dzielą tą wspólną pasję.
1: Ja też nie bez przyczyny zapytałam o tę aktywność w grupie taką przyrodniczą, dlatego że właśnie mi się przypomniało, że w serialu, który niedawno miał swoją premierę, czyli Ta inna siostra Bennett, to jest serial na podstawie książki, która opisuje losy Mary Bennett, czyli tej siostry, o której jest najmniej w dumie i uprzedzeniu, poza tym, że się kompromituje przy pianoforte na jednym z przyjęć, fałszując okrutnie. No i ten serial i ta książka właśnie o niej opowiadają z wielką czułością i bardzo i pani doktor, i naszym słuchaczom polecam. Natomiast tam jest pokazane, że takie rysowanie tego, co się widzi w przyrodzie, i nie opisywanie, ale rysowanie, było wtedy taką, no, dosyć popularną aktywnością towarzyską w czasach regencji. Panie sobie siedziały, rysowały kwiatki, panowie też tam starali się narysować z mniejszym lub większym talentem, ale było to właśnie bardzo takie jednoczące przeżycie.
0: Warto do tego wrócić.
1: I na przykład na zajęciach naszego gościa, pani doktor. Pani doktor, to przejdźmy może już do tych korzyści, które płyną z prowadzenia takiego dziennika. No na pewno to, że powiem tak może górnolotnie, ale wydaje mi się, że to jest największa korzyść. Po prostu stajemy się lepszymi ludźmi.
0: Tak, zgadza się. Wytwarzamy w sobie z czasem taką więź z przyrodą i już ten mniszek lekarski, który rośnie na skrzyżowaniu jednej ulicy z drugą.
1: Co ja okrutnie nazwałam go chwastem, myśląc o swoim trawniku działkowym.
0: Przechodząc obok tego mniszka lekarskiego, którego rysowaliśmy na miejscu i on tam nadal rośnie, już inaczej na niego spojrzymy.

0: Jest też taka ciekawa zależność, którą zaobserwowałam nie tylko ja, ale też inni słuchacze kursu, że jeżeli narysujemy, spędzimy czas z jedną rośliną i dokładnie się jej przyjrzymy, narysujemy, zrobimy notatkę przyrodniczą o niej, to potem od tego momentu widzimy ją wszędzie. I to tak jest, że nagle ona tam zawsze była.
1: To zjawisko w psychologii zresztą się jakoś nazywa. Na przykład jeśli kupimy sobie jakiś samochód, to potem na ulicach widzimy tylko ten samochód.
0: To tutaj z obserwowanymi obiektami też tak jest. Widzimy wszędzie, tak jak na przykład narysowałam ostatnio czosnek, taki duży, kwitnący, piękny.
1: Bo to teraz jego czas.
0: Tak, to jest jego czas i okazuje się, że jest go naprawdę bardzo dużo w Warszawie. Jego akurat trudno przegapić, ale jeżeli chodzi o mniejsze roślinki, to jest dokładnie to samo zjawisko, że nagle zauważamy i później idąc do pracy chociażby, mijając trawnik, mijając park, jakikolwiek zielony teren, my widzimy o wiele więcej. I zauważamy, zachwycamy się i tworzy się taka relacja, która sprawia, że wytwarza się, jaką mamy nadzieję, postawa troski o przyrodę i też chęć jej ochrony. W obecnej sytuacji trudnej dla przyrody i naszego klimatu jest to moim zdaniem bardzo ważna postawa i warto taką postawę kształtować u młodych ludzi i u dorosłych, u wszystkich.
1: A już tak zupełnie egoistycznie, no to same korzyści na przykład dla naszej przebodźcowanej głowy. Są
0: oczywiście.
1: W momencie, w którym wychodzimy z tym zeszytem na świeże powietrze, od ekranu odchodzimy, i skupiamy się na tu i teraz. To jest właśnie ta uważność, która tak dużo daje.
0: Tak, to jest bardzo relaksujące i bardzo oczyszcza głowę od różnych takich myśli, które gonią w ciągu dnia.
1: I też bardzo dobrze rozładowuje stres, na pewno relaksuje, wspaniale się obstawiam, potem śpi. Wspomniała pani doktor o dorosłych i o dzieciach oddających się takiej aktywności. Co daje dzieciom, a co może dać dorosłym? Widzi pani tutaj jakieś różnice? No, dzieci wyrosną dorośli, którzy troszczą się o przyrodę zapewne.
0: Tak, tak, tak. Tutaj byłoby to takie działanie na wczesnym etapie, ale myślę, że obecnie dzieciom daje, tak jak pani już wspomniała, oderwanie od ekranów, włożenie długopisu i kredki, ołówka do ręki i pisanie nie na komputerze, tylko pisanie, rysowanie ręczne. I tu już jest taka koordynacja oko-ręka. Ćwiczenie motoryki, ćwiczenie uważności, umiejętności zatrzymania się na chwilę, tutaj też ćwiczenie koncentracji, zwolnienia tempa w tym przybodźcowanym świecie, no i przebywanie w otoczeniu przyrody, ale też to, o czym wspomniałam wcześniej, zadawanie pytań, czyli pobudzanie ciekawości i ćwiczenie dociekania, żeby jednak zastanawiać się nad tym światem wokół nas, pytać,
1: a ten dorosły, który
0: odpowiedzi.
1: Trafia także na pani zajęcia, co mówią potem słuchacze, którzy kończą taki kurs?
0: Mówią o relaksie, o takim spokoju, wyciszeniu, ale też mówią o tej wiedzy, którą zdobywają i o tym zachwycie i o zapoznaniu się z różnorodnością roślin. Wcześniej nie zdawali sobie sprawy, że świat roślin czy zwierząt, my tak naprawdę mówię o roślinach, ponieważ my głównie z roślinami pracujemy na zajęciach, ale...
1: No, fauna troszeczkę mniej uchwytna jest chyba, prawda?
0: Tak, tak, chociaż mamy takie pojemniczki malutkie, bardzo mam wrażenie, że komfortowe dla bezkręgowców, łapiemy je na chwilę, obserwujemy i wypuszczamy oczywiście, ale jest jednak trudniej.
1: Gdyby pani... To już na koniec. Jedynym argumentem miała przekonać naszych słuchaczy, że warto dzisiaj wyjść na taki spacer z notesem. To co by to było?
0: Myślę, że tym argumentem byłoby przebywanie na zewnątrz, na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni, która aktualnie jest bardzo bujna. Po ostatnich deszczach zrobiło się bardzo zielono. Widać, że rośliny, drzewa, krzewy czekały na ten moment, więc jest teraz bardzo przyjemnie. I warto się gdzieś zaszyć, zanurzyć w jakieś chaszcze warszawskie i tam chwilę posiedzieć i odpocząć sobie i coś napisać, zaobserwować.
1: Smartfon zostawić w domu?
0: Oczywiście. No chyba, że chcielibyśmy zidentyfikować dany obiekt używając aplikacji, ale nie zawsze musimy identyfikować. Nie zawsze musimy w momencie obserwacji wiedzieć, jak się dana roślina nazywa. Czasami możemy się pobawić tak bardziej kreatywniej i spróbować nadać jej swoją własną nazwę na podstawie cech, które widzimy.
1: Czyli każdy może też poczuć się odkrywcą.
0: Oczywiście.
1: Zatem zapraszamy na taki spacer.

0: z notesem, żeby spróbować nature journalingu, prowadzenia dziennika przyrodniczego, o którym opowiadała dr Monika Klejman, wykładowczyni z Uniwersytetu Otwartego UW, z pracowni dydaktyki biologii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę również.

0: Autopromocja.
1: Jedno z najważniejszych wydarzeń fotograficznych w Europie. Co roku w inny sposób wykorzystujące i nawiązujące do przemysłowych przestrzeni miasta. Co czeka nas podczas tegorocznej edycji Fotofestiwalu w Łodzi? Na to pytanie odpowiemy w najbliższym wydaniu magazynu Przestrzeń, Design, Architektura. Naszym gościem będzie Frank Ammer, współtwórca programu festiwalu. Już dziś, 22.05. Zaprasza Krzysztof Grzybowski.
0: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Kibice szykują gorące powitanie Mai Chwalińskiej. Wicemistrzyni French Open o 9:25 wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie. 24-letnia sensacja Rolanda Garrosa nie zapomina o wspierających ją fanach.
1: Bardzo dziękuję za wsparcie, za przybycie na moje mecze przez te 3 tygodnie i naprawdę miałam niesamowity tutaj czas i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się też dzielić tymi emocjami z innymi ludźmi, Polakami. Naprawdę nie wiem, co zrobiłam, żeby takie wsparcie otrzymać, więc po prostu dziękuję.
0: Maja Chwalińska niespodziewanie dotarła aż do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Starcie o trofeum przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą. W rywalizacji mężczyzn triumfował Niemiec Aleksander Zwieriew. Dziś posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Najważniejszym tematem będzie kwestia odebrania orderu Włodymirowi Zełenskiemu na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego. To reakcja na nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z tamtejszych jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Decyzję skrytykowali polscy politycy. Napiętą sytuację próbował załagodzić szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kirył Budanow, który w piątek i w sobotę był w Warszawie.
2: Wizytę w Warszawie specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego rozpoczął od spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
3: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie.
2: Poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Kirył Budanow spotkał się też z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef MON napisał później, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Zaznaczył, że są granice, których przekraczać nie wolno. Ukraińska delegacja w Belwederze spotkała się z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister wyjaśnił w mediach społecznościowych, że rozmawiano o relacjach dwustronnych, w tym także o problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji Wołodymyra Zełenskiego. O oczekiwaniach strony polskiej Kirył Budanow rozmawiał też z szefem BBN Bartoszem Grodeckim. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: 19-latek usłyszał zarzuty zabójstwa młodej kobiety, której ciało znaleziono w piątek w mieszkaniu w Białej Podlaskiej. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Podejrzany przyznał się do zarzuconego mu czynu, złożył obszerne wyjaśnienia, których przedstawił wersję zdarzeń, która zostanie oczywiście zweryfikowana w toku dalszych czynności. Prokurator sporządzi wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.
0: Zatrzymany to mieszkaniec okolic Radzynia Podlaskiego.
5: To są aktualności jedynki.
0: W lasach prawie całej Polski pomimo ostatnich burz i deszczu występuje zagrożenie pożarowe. Dlatego eksperci apelują, by nie używać otwartego ognia i reagować na wypadek niebezpieczeństwa. Eksperci przypominają też, że las odradza się bardzo długo.
6: Dr Cezary Urbanowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
7: Gleba jest swego rodzaju spiżarką. Pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
6: Odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc